0: szwajcarski na rosyjskie wpływy, dlatego za ten sabotaż należy ich także krytykować.
1: O czym powiedział Jakub Maciejewski, dziennikarz Telewizja Republika, tygodnik Gazeta Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11.32 minuty. Kończymy Odyseję Wyborczą. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: Odyseja Wyborcza.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Adam Czerpak realizuje audycję. Znajdujemy się w... No właśnie, kto się gdzie znajduje? Najważniejsza osoba w tej audycji to jest Artur Żakopoka, Ostoja, Fundament Filar Kotwica, aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich, Radia Wnet. Dzień dobry, Arturze. Jaką masz pogodę, gdziekolwiek jesteś?
2: Serwus Wojciechu, bardzo miło mi cię słyszeć, ale tak naprawdę to ty urastasz do roli opoki, ostoi i fundamentu, a to dlatego, że pomimo tego, że poruszasz się, podróżujesz przez Rumunię codziennie, odwiedzając co najmniej jedną nową miejscowość w tym kraju, to słyszę twój głos, a nawet teraz widzę zdjęcie ze stolika z telefonem, magicznym pudełeczkiem łączącym twój głos ze studia. Więc stwierdzam jednak, że to ty jesteś ostoją, opoką, fundamentem, kotwicą i jeszcze innymi superlatywami, którymi regularnie określasz moją osobę. A co do pogody, no to mamy upał. Znowu wróciły upały, prawie 30 stopni, a zaznaczę, że w Lwowie jeszcze nawet nie mamy w pół do pierwszej, w Warszawie 11.33, w Lwowie 12.33, a na termometrze w cieniu mam 30 stopni, więc upał. W tym ostatnim dniu lata, że to tak określę, pewnie tutaj Wojciech zaraz będzie się ze mną sprzeczał, więc mamy gorąco. Tak, Wojciech.
1: Ja bym powiedział, jaką mam temperaturę tu, gdzie jestem, ale szczerze mówiąc, tego nie wiem. Może za chwilę będę miał tę wiedzę. 32 stopnie Celsjusza. Nie wiem, kto przebija.
2: Widzę, że właśnie denerwujesz naszych realizatorów pięknymi widokami z Rumunii, więc faktycznie jesteś prowokatorem, że to tak określę. Ale Wojciechu, mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca tej audycji, ale oczywiście ja i myślę, że słuchacze też zrozumieją, jeżeli będziesz musiał się oddalić, czy też z powodów technicznych, z powodów łączenia, z powodu internetu, czy też z powodu szybkiego śmigania w kierunku kolejnego środka transportu, który umożliwi ci teleportację na terenie Rumunii.
1: Dzisiaj będzie z przesiadką i dzisiaj niestety opuszczam słodką Rumunię, żeby wjechać do kraju naszych bratanków. Chociaż bratankowie by powiedzieli, że ja z Węgier wcale nie wyjechałem, no bo to są, jakby powiedzieli, korona świętego Stefana. Jestem w Oradei, czyli Noć Warot po węgiersku.
2: I będziesz mówił Jonok pod kiwanok, pewnie przekręciłem to sformułowanie, ewentualnie Ege Szegedre. Dobrze, przejdźmy może do pierwszego tematu naszej audycji. Tematu bardzo dla mnie ważnego, a mianowicie 26 sierpnia w Centrum Kultury Polskiej w Lwowie zaprezentowano książkę Tomasza Banaszkiewicza. Książkę, która się nazywa Bastiony Polskości w Lwowie, historie lwowskich Polaków piórem i pędzlem pisane. To jest wyjątkowa publikacja. Publikacja opisująca właśnie losy Polaków mieszkających w Lwowie. Tych, którzy się urodzili przed II wojną światową. Książka, która powstała podczas rozmów właśnie autora, pana Tomasza Banaszkiewicza, z tymi Polakami. Spora część tych osób już niestety odeszła do wieczności. Już niestety nie żyje. Pan Tomasz Banaszkiewicz pracował w Lwowie w latach 2018-2019 i był nauczycielem ORPEG-u, czyli tego systemu, projektu państwa polskiego, który polega na tym, że nauczyciele polscy mogą pojechać do środowisk polskich i nauczać polskiej historii, języka polskiego, kultury i tradycji. On pracował akurat w Lwowskim Związku Polaków Orzeł Biały. I przeprowadził sporo rozmów. Do tej książki trafiła tylko część z tych rozmów z tymi Polakami, ich wspomnień, ich relacji rodzinnych, bo około 50 relacji. Część rozmówców nie zgodziła się na publikację. A dlaczego mówię, że ta publikacja jest taka ważna? To dlatego, że w Polsce prezentacje tej książki już się odbyły. Między innymi w Przemyślu, ale także w Rzeszowie w 2025 roku. A we Lwowie, czyli w tym miejscu, z którego ta książka de facto pochodzi, w którym się zrodziła, no, dotychczas nie dotarła. I w sumie przede wszystkim staraniami pana Tomasza Banaszkiewicza on dotarł do nas, a przede wszystkim do tych bohaterów jego książki i rodzin tych bohaterów książki. Książka jest też wyjątkowa z tego powodu, że ona jest nieodpłatna. Taki był główny cel wydania tej książki, co też przez lata utrudniało wydanie, no bo któryż z wydawców chce wydać książkę, którą nie będzie mógł sprzedać. No i wreszcie Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, wydał tę publikację. To nie był tylko pomysł pana Tomasza Banaszkiewicza, czyli autora, to także była prośba tych wszystkich Polaków, którzy udzielali tych wywiadów, czy też dzielili się swoimi historiami rodzinnymi, bo oni po prostu prosili o to, żeby nikt na ich historiach, na ich trudnym losie nie zarobił. No i może posłuchajmy, co autor książki odpowiedział w krótkiej rozmowie ze mną tuż po właśnie tej prezentacji.
3: Jesteśmy we Lwowie. Po kilku latach wrócił pan tutaj. Co pan dzisiaj czuje?
4: Czuję radość. Nie było mnie tutaj 4 lata, więc czuję ogromną radość i takie spełnienie, że dopełniłem misji, bo bardzo mnie to jakby tak w sercu mnie kuło, że ta książka, która powstała dla tych tutaj rodzin, dla tych ludzi, no to tych rąk nie trafi. I bałem się tego. Nawet muszę powiedzieć, że ci ludzie tej książki nie dostaną, bo takie ryzyko gdzieś wisiało. Więc czuję się spełniony, że dopełniłem tą obietnicę, że to, co kiedyś obiecałem moim rozmówcom, że teraz ja mogę spokojnie spać. I mam takie poczucie dobrze wykonanej misji i wdzięczności dla tych ludzi i pamięci o tych ludziach. Więc czuję taką satysfakcję i radość.
3: Była prezentacja w Polsce.
4: Była w tym roku. W tym roku, tak. Ona była w styczniu, w lutym. Bo książka ukazała się w grudniu 2025 roku, więc w styczniu, w lutym były prezentacje w Polsce, no właśnie w Przemyślu i w Rzeszowie.
3: A jaki odbiór w Polsce ma tego typu książka? Czy tą książką interesują się stricte, nie wiem, rodziny, osoby powiązane z środowiskiem kresowym, czy ona ma większy zasięg zainteresowań?
4: W Polsce wygląda to w ten sposób, że głównie przychodzą osoby 60+, nie ma młodzieży, nie ma młodych ludzi. No jest jeszcze duże grono odbiorców, bo to przychodzi około kilkudziesięciu osób na takie spotkania, ale to jest już pokolenie 60+, no i większość z nich interesuje się lub ma kresowe powiązania.
3: A jak pan uważa, jak zrobić właśnie, bo dzisiaj pan opowiadał o swoich uczniach, to w jaki sposób pan jest w stanie zainteresować, a jakby państwo polskie mogłoby spowodować, żeby właśnie ta kwestia pamięci tutaj o tych Polakach, nie tylko tutaj we Lwowie, generalnie na wschodzie, nadal istniała i żeby ona była znacząca dla współczesnego pokolenia?
4: No ja myślę, że powiem to, jak u mnie się to sprawdza. Ja pokazuję konkretną historię osoby. Ja nie mówię o liczbach, ja nie mówię o jakichś faktach, ja pokazuję konkretną osobę, życiorys konkretnej osoby. Bo mówię, jeżeli mówi się o liczbach, że tyle Polaków zostało, tyle wyjechało, to w ogóle mówię, dla przeciętnego młodego człowieka nic nie znaczy. A jak pokażę konkretną historię i zadam pytanie, a jak ty byś się zachował? Co ty byś zrobił? Co ty czujesz? No to wtedy ten młody człowiek już zaczyna wchodzić w tą rolę, zaczyna jakby myśleć o tej osobie. Więc ja myślę, że to pokazać konkretne właśnie przykłady osób, nie o grupie całej mówić. I myślę, że to wtedy jest do młodego człowieka, on wtedy dotyka, zatrzyma się na konkretnej osobie i on to przeżyje.
3: Czyli to taka naprawdę taka bardziej systemowa praca, bardziej osobista praca, nie do końca instytucjonalna w rozumieniu takiego dużego państwa. Dzisiaj obserwując nie tylko prezentację książki, ale właśnie to, co przede wszystkim się odbyło po prezentacji książki, czyli pana relacje z rodzinami, czy też nawet z tymi bohaterami pana książki, wyglądało to tak, jakby pan uzyskał naprawdę dużą rodzinę tutaj we Lwowie. Czy ja mam rację?
4: Ja tak czuję. Ja tak czuję, bo mówię, my dotykaliśmy trudnych tematów. Ja z tymi rodzinami utrzymywałem kontakty. Mnie interesowało, jak czują się ci moi rozmówcy, gdzie oni są pochowani, czy oni żyją, jak się czują. No i szukałem kontaktu, tak, z tymi ludźmi, którzy tu zostali. I myślę, że to właśnie to tak zadziałało, że to nie jest tak, że ja wyjechałem i zamknąłem za sobą rozdział i to mnie nie interesowało, tylko to mnie interesowało, pochłaniało. I ja chciałem wejść w kontakt z tymi ludźmi, bo oni byli dla mnie ważni i ich rodziny też, bo oni otwierali dla mnie swoje domy.
3: Samo zbieranie to nie jest łatwa sprawa, później opracowanie, opisanie tych materiałów, ale przede wszystkim mówił pan o wydaniu, tak, że to ma być całkowicie pozycja i jest pozycja nieodpłatna. Czy słyszałem, że jest zapotrzebowanie na kontynuację albo podobną publikację. Czy ma pan jeszcze siły, żeby kontynuować taką pracę? Czy na przykład dzisiejsze spotkanie spowodowało, że takie siły w pana życiu się znalazły albo znajdą?
4: Myślę, że na pewno. Ja na przykład teraz pracuję nad sybirakami. Tylko, że właśnie z sybirakami związanymi z Lubelszczyzną odnajduję groby, przodków i tak dalej. Więc teraz zajmuję się tym, bo tam, gdzie mnie rzuci, tam, gdzie żyję, to staram się coś robić. Jeżeli kiedyś przyjdzie taka sytuacja, będę mieć okazję i przyjemność, żeby z powrotem trafić do Lwowa, to ja się tym zajmę. Tylko niech mnie tutaj ktoś skieruje, niech powie, proszę przyjechać, proszę działać. Ja wtedy naprawdę zostawię wszystko i przyjadę i ja bym tutaj naprawdę podziałał i porobił. Ale to my nigdy nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. A ja wierzę, że do Lwowa jeszcze wrócę i będę mieć okazję może właśnie faktycznie wziąć się za pokolenie 60-70-latków i ich upamiętnić.
3: Jest pan z zawodu i z wykształcenia nauczycielem, pedagogiem nauk ścisłych. Skąd to zainteresowanie taką humanistyką, że to tak określę? Skąd właśnie zapał do tego typu działalności, no nie do końca związanej z fizyką i chemią, chociaż pomimo tego, że wszystko jest fizyką, tak, i chemią.
4: Tak, ja uważam zresztą, że nauczyciel to musi być osoba wykształcona. Musi być osoba o szerokich horyzontach. Nie tylko skupiająca się na swojej pracy i na swoim działaniu. Dlatego, no właśnie ten przykład też pokazuję moim uczniom na przykład, że można być właśnie przed chemikiem, a można, prawda, robić, żeby napisać na przykład książkę, tak? Ale to wszystko zależy od tego, co mamy w sercu, co mamy w umyśle. Poza tym każdy się dziwi, tak? Umysł ścisły i za takie coś się wziął, ale jak weźmiemy sobie wspólny mianownik, że jestem Polakiem, już nikogo to nie zadziwi. Nie patrzmy na to, czy chemik, czy biolog, czy geograf, czy kto to by nie był, Polak. I wszystko, co polskie, my mamy to szanować i starać się zachować dla potomnych. I wtedy już nikt nie pyta, dlaczego pan to zrobił, skoro pan jest Polakiem.
2: Powiedział Tomasz Banaszkiewicz, autor tej wyjątkowej książki przedstawiającej właśnie te filary polskości, te bastiony polskości we Lwowie. Wojciechu?
1: No chciałem dodać, że mam wielki szacunek wobec pracy pana Tomasza Banaszkiewicza, którego oczywiście poznałem we Lwowie, bo mieszkaliśmy z grubsza w tym samym okresie. On wyjechał trochę wcześniej, trochę przede mną. Uczył tutaj we Lwowie, ale poza tym ma jak gdyby jeszcze większe zasługi, bo był również na Białorusi i tam też uczył Polaków, polskie dzieci, także jego zasługi są podwójne, potrójne, no nie wiem razy ile to mnożyć. W każdym razie należy mu oddać szacunek na antenie Radia Wnet. Jeżeli Arturze pozwolisz, ja będę już powoli zmierzał, może nie bezpośrednio na stację kolejową, ale czasu mamy niewiele, żeby się przemieścić dalej, a już mam przekroczyć granicę, ma to być przesiadka, a jeszcze jest pudełko, ostatnie wakacyjne pudełko o godzinie 17, no i powinienem dojechać w jakieś poczciwe miejsce, żeby móc stamtąd nadawać.
2: Wojciechu, w łaskawości swej oczywiście ci pozwalam na oddalenie się. Oczywiście żartuję. Jak najbardziej tutaj jeszcze jedną rzecz dodam. Pan autor Tomasz Banaszkiewicz także był pracownikiem, wolontariuszem na Łotwie, był też wolontariuszem w Afryce, tak? Czyli to jest osoba niesamowita pod wieloma względami, bardzo różnowymiarowa. Więc już uciekaj, Wojciechu, żegnaj się ładnie z naszymi słuchaczami, a ja dalej będę kontynuował ten wyjątkowy temat.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Kłaniam się nisko z miasta o nazwie Oradea, bądź Noć Warot, jak chcą Węgrzy. Przypominamy, w środę o 11.30 studio białoruskie i dzisiaj jeszcze ostatnie wakacyjne, bo kończymy wakacje. Niestety odnalezione pudełko z płytami. Do usłyszenia.
2: A ja kontynuuję temat. Jednym z bohaterów tej książki jest pan Zbigniew Chrzanowski. Zbigniew Chrzanowski to jest osoba niezwykle zasłużona dla Lwowa. To jest dyrektor Polskiego Teatru Ludowego w Lwowie. Teatru, które działa od ponad 60 lat, tutaj gromadząc, jednocząc Polaków, kultywując tradycję, kulturę polską. Właśnie jego znajomość z Tomaszem Banaszkiewiczem rozpoczęła się także od teatru, od udziału właśnie przyszłego autora tej publikacji w przedstawieniu Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. A w rozmowie ze mną pan Zbigniew Chrzanowski podkreślał przede wszystkim zdolność autora do słuchania ludzi i wydobywania z ich życiorysów tego, co jest najważniejsze tak naprawdę. Posłuchajmy, co pan Zbigniew Chrzanowski w krótkiej rozmowie ze mną opowiedział.
5: To jest bardzo potrzebne, bardzo szlachetna to jest, powiedziałbym, akcja, którą dzisiaj odbyła się tutaj we Lwowie. Z Tomaszem znamy się już od dawna, bo nie chciał się przyznać do tego, że miał chwilowy kontakt nawet z teatrem jako artysta. I to było 8 lat temu, kiedy realizowaliśmy Historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim Mikołaja z Wilkowiecka. Tomasz jest człowiekiem bardzo otwartym i myślę, że potrafił od swoich bohaterów tej książki, potrafił rzeczywiście wydobyć całe bogactwo ich życiorysu, ich przywiązanie do miasta, do tradycji. To jest szalenie ważne. No i najważniejsze, że udało mu się to zrealizować w formie książki. Myślę, że to lektura bardzo ciekawa, bardzo pouczająca, bardzo szlachetna.
3: Ja osobiście liczę też albo na kontynuację pracy pana Tomasza, chociaż tutaj trudno jest wymagać od człowieka takiego poświęcenia, bo to jest wszystko przecież w czynie społecznym robione, ale może my jako Polacy z Lwowa, wykorzystując na przykład jeszcze te pokolenia, które są z nami, albo wykorzystując dorobek, chociażby na przykład archiwum pana świętej pamięci Janusza Tysona, byśmy stworzyli taki almanach Polaków lwowskich.
5: No myślę, że to może być impulsem właśnie do takiej akcji, ale sądzę, że po dzisiejszym spotkaniu, jak wsłuchiwałem się w wypowiedzi Tomasza i tak dalej, myślę, że on nabrał ochotę do kontynuacji.
3: Bo szczerze powiem, że ja czuję się trochę zawstydzony, że osoba z zewnątrz, niezwiązana z naszym środowiskiem, dokonała takiego dzieła, a my, moje pokolenie tego nie zrobiło.
5: Czasem tak bywa, ale jeżeli wspomnieliśmy tutaj Janusza Tysona, to przecież jego praca, którą on dokonał, zbierając dokumenty i wszystkie, została też w jakimś stopniu utrwalona, bo dokumentacja teatru, wspomnienia, również recenzje i tak dalej, to wszystko znajduje się w tej chwili w opracowaniu w Instytucie Narodowym Ossolineum we Wrocławiu, więc wiadomość i ta też jego wieloletnia praca jakby zostało utrwalone.
2: Te zapisane historie często jednego człowieka stały się moim zdaniem taką częścią dziedzictwa dzieci i wnuków. W tym spotkaniu, w tej prezentacji też jest spora część mojej prywaty. To jest wydarzenie dla mnie i dla mojej rodziny też niewątpliwie ważne, a to dlatego, że na łamach tej książki także została uwiecznione zostały wspomnienia mojej świętej pamięci babci Heleny Adamiec z domu Feugel. Jej wspomnienia akurat autor zebrał już w pierwszym roku tej pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, czyli w roku 2022. Tak jak mówiłem, na tej prezentacji było wiele członków rodzin bohaterów tej książki. Była też pani Maria Szymańska, wiceprezes Centrum imienia Mikołaja Reja. Ona jest córką Urszuli Zając, właśnie jednej z bohaterów bastionów polskości. Posłuchajmy, co mi powiedziała.
6: Są potrzebne, ale troszkę to są
1: czas już się troszkę spóźnił.
3: Pani Mario, kończyła się prezentacja wyjątkowej książki. Książki w sumie o naszych przodkach tutaj we Lwowie. Czy uważa pani, że tego typu inicjatywy to są inicjatywy ważne?
6: To są inicjatywy bardzo ważne, bo dzisiaj naprawdę była wyjątkowa prezentacja wyjątkowej książki, wyjątkowego autora, młodego człowieka z Polski, który tutaj, można powiedzieć, tą książką zapuścił swoje korzenie i chyba stał się częścią każdej rodziny, która jest opisana w tej książce.
3: Ja mam osobiście takie wrażenie, a tak naprawdę poczucie niejako wstydu. Wstydu z tego powodu, że moje pokolenie, tutaj broń Boże nie piję do starszego pokolenia, tylko do mojego pokolenia, że tego nie zrobiliśmy my, że musiał przyjechać człowiek z zewnątrz, z Lublina, nawet nie z Galicji, tak? I opisać losy Polaków mieszkających, Polaków przede wszystkim tych, którzy tutaj zostali. Czy ja przesadzam, czy mamy prawo czuć się lekko skrępowani i zawstydzeni tą działalnością?
6: No, tak bym nie powiedziała, ale widocznie coś umknęło wam tutaj. I właśnie tak los rządził, że przyjechał zupełnie obcy człowiek, Polak nasz, tak, ale obcy tutaj dla Lwowa i poruszył tą strunę serca, która na pewno wszystkich bolała i na pewno każdy chciał usłyszeć tą żywą historię. Czym ta książka jest taka cenna? Bo to jest historia żywych świadków, ludzi, którzy żyli, przeżyli. To jest nieoceniony skarb, dosłownie. I my się cieszymy jako kolejne pokolenie, że to jest historia naszych przodków i będzie historią dla naszych przyszłych pokoleń, dla dzieci, wnuków i zostanie jako historia tego miasta.
3: Radość i taka wzniosłość na tej prezentacji z powodu właśnie wydania tej książki była dosyć duża, była wielka, że może nawet tak powiem. Niestety towarzyszyła temu też taka pewna świadomość niestety straconego czasu. Wielu świadków wojny, okupacji pierwszych powojennych lat odeszło, zanim te wspomnienia zostały spisane. O tym też w krótkiej rozmowie ze mną przypomina Kazimierz Paczkowski. To jest lwowski energetyk, prywatnie ojciec mojego kolegi szkolnego. Osoba, która od lat jest zaangażowana w inicjatywy, które służą zachowaniu pamięci o przedwojennym Lwowie. Posłuchajmy, co powiedział.
7: Są potrzebne, ale troszkę to są... Czas już się troszkę spóźnił. Dlatego, że większa część... ludzi, którzy przeszli okupację, wojnę, to już praktycznie odeszli. Zostało się pokolenie takie już powojenne po 30 latach. Także troszkę spóźnione, ale powinny takie publikacje odbywać się, powinny takie książki wychodzić, wspomnienia rodzinne. Niektórzy chcą te wspomnienia publikować. Niektórzy nie chcą, chcą to zostawić dla siebie, dlatego że nie są oni za bardzo przyjemni.
3: Niestety większość tych wspomnień faktycznie nie jest nazbyt przyjemna, biorąc pod uwagę właśnie te liczne represje, którymi byli poddawani Polacy we Lwowie. Zresztą nie tylko Polacy we Lwowie w czasach i pierwszych, i drugich Sowietów, którzy tutaj się utrzymali do roku 1991. No właśnie, pamięć potrzebuje takich publikacji, pamięć potrzebuje takiej pracy organicznej, ale pamięć także potrzebuje miejsca. Miejsca, w którym może być przekazywana kolejnym pokoleniom, może być przekazywana i właśnie otwierana na nowych odbiorców. Ta prezentacja tej książki odbyła się w ramach takiego projektu Sceny Otwartych Drzwi. To jest właśnie taka część projektu Kultura, Solidarność, Kultura, która łączy. Projektu, który jest realizowany przez Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Zamieniłem też kilka słów z panią Agatą Sakowicz, właśnie dyrektor tego centrum, które w sumie nie od tak dawna istnieje w naszym mieście, ale coraz częściej, coraz bardziej staje się takim miejscem, takim domem dla lwowskich Polaków, gdzie takie i inne inicjatywy można realizować. To jest właśnie taka
2: bardzo otwarta przestrzeń promocji polskiej kultury, dialogu. Posłuchajmy, co pani dyrektor odpowiedziała na moje pytania.
3: Pani dyrektor, wspomniała pani o tym cyklu, tak naprawdę tym projekcie literackim. Co to jest? Co to jest za projekt literacki?
8: To jest nie do końca projekt, ale jedno z działań dużego projektu, który nazywa się Kultura Solidarności, Kultura, która łączy. I w tym roku czeka nas właśnie między innymi cykl spotkań literackich w ramach takiej szumnej nazwy Scena Otwartej Drzwi. Więc do końca roku odbędą się 4 spotkania literackie, 3 koncerty, 5 pokazów filmów Andrzeja Wajdy, z racji takiej, że w tym roku mamy rok Andrzeja Wajdy. Będzie również debata o Jerzym Giedroyciu, również nawiązanie do roku Jerzego Giedroycia. Będzie cykl wykładów na temat historii, na której miejsca zabrakło w podręcznikach. Będą też zajęcia dla najmłodszych dzieci, tak zwana bajkolandia, czyli czytanie bajek, oraz na końcu tak zwane figury kultury, czyli cykl 12 warsztatów wszelkiej treści artystycznych, przede wszystkim kierowanych dla dzieci i młodzieży.
3: To jest skierowane do Polaków mieszkających tutaj w Lwowie, czy też bardziej szeroko państwo traktują ten projekt, ten cykl właśnie artystyczny, na przykład do mieszkańców innych narodowości mieszkających w Lwowie?
8: Oczywiście priorytetem są Polacy, bo Centrum Kultury Polskiej to jest dla nich dom, dla nich miejsce i my chcemy o nich zadbać przede wszystkim, więc zapraszamy wszystkich Polaków, ale jest to też miejsce promocji polskiej kultury. Zależy nam na dialogu, zależy nam właśnie na tej solidarności, która łączy, a wiemy, że kultura jest takim elementem, który jednoczy i w dzisiejszych czasach bardzo nam zależy, żeby też Ukraińcy przychodzili, interesowali się naszą kulturą, bo przez kulturę możemy nawiązywać dialog, możemy się jednoczyć, możemy pokazywać swoje dobre strony i nie myśleć o tym, co złe. Dlatego zapraszamy oczywiście wszystkich, jesteśmy bardzo otwarci dla wszystkich, którzy są zainteresowani polską kulturą.
3: A co jest za tymi drzwiami?
8: Niespodzianka.
2: No, do sprawdzenia tej niespodzianki zapraszam wszystkich tych, którzy we Lwowie będą i będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach realizowanych przez Centrum Kultury Polskiej. Po zakończeniu tego spotkania autor wywoływał bohaterów książki. Jedni odbierali książki osobiście, inni, tak jak mówiłem wcześniej, nie byli w stanie ich odebrać do tego, że odeszli już do wieczności i spoczywają w pokoju. Odbierali książki ich dzieci, wnukowie, krewni, bliscy, a później dedykacje, fotografie, długie rozmowy. Długie i tak naprawdę bym je określił jako takie rodzinne rozmowy, bo autor wielokrotnie zaznaczał, że podczas tych spotkań, wielogodzinnych rozmów, spora część tych ludzi stała się dla niego rodziną. A mnie niesamowicie cieszy, że właśnie bastiony polskości we Lwowie wróciły do Lwowa, czyli wróciły tam, skąd pochodzą, do miejsca najbardziej ważnego i trafiły właśnie do rąk tych, którzy przyczynili się do powstania tej książki i są niesamowitą pamiątką, albo nawet już bym powiedział takim artefaktem dla tych rodzin. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Nasza audycja dobiegła końca, to dlatego, że w Warszawie wybiła godzina 12. Te słowa do państwa mówił Artur Żak. Z Warszawy realizował audycję Adam Czerpak, a swoje słowa też do państwa kierował Wojciech Jankowski z Rumunii, w wigilii dotarcia na teren Węgier. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło.
0: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
9: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Godzina 14. Wybiła. Dziś ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia. W zasadzie to powinna być audycja jeszcze zmiana turnusu, ale stwierdziłam, że już możemy tak zacząć audycją Kiedyś to było, bo jest okazja, żeby opowiedzieć i razem posłuchać Dolly Parton. Smutna to okazja, że z tej okazji akurat będziemy słuchać, no bo w zeszłym tygodniu, we wtorek 25 sierpnia w Nashville w wieku 80 lat ta piosenkarka odeszła i dziś będziemy słuchać jej twórczości. Zaczniemy od tych pierwszych albumów. Ja razem z Państwem w zasadzie będę odkrywała te utwory, dlatego że poza tymi największymi przebojami Dolly Parton, to ta twórczość tejże artystki jest mi dość mało znana, więc mam nadzieję, że wspólnie ze mną Państwo ją poznają, albo ci z Państwa, którzy dobrze są z nią zaznajomieni, to sobie przypomną o Dolly Parton, bo warto w ten sposób może tę artystkę dziś Państwu przybliżyć. Też okazało się, więc to będzie takie może preludium do audycji, w której na pewno więcej Państwo się dowiedzą, bo w zasadzie jest to audycja, która twórczością właśnie między innymi takiej Dolly Parton się zajmuje, a więc czas nie tylko na country. Dziś po godzinie 19 redaktor Jerzy Głuszyk o Dolly Parton Państwu będzie opowiadał, więc może my będziemy więcej słuchali, niż ja będę Państwu opowiadała. Dolly Rebecca Parton, urodzona w 1946 roku 19 stycznia w Locust Ridge w stanie Tennessee w Appalachach, jako czwarte z 12 dzieci, zmarła właśnie 25 sierpnia 2026 roku w Nashville w wieku lat 80. No, jest jedną z najważniejszych postaci w historii amerykańskiej muzyki country, wokalistką, autorką piosenek, ale także aktorką i przedsiębiorcą była, a my zaczniemy od pierwszego utworu z jej pierwszego albumu. Utwór nazywa się Dumb Blonde, czyli głupia blondynka. Był rok 1967, kiedy ukazał się jej pierwszy solowy album Hello, I'm Dolly. Dzień dobry, jestem Dolly. No i ten utwór trafił na listy przebojów.

Tam Blond to utwór z pierwszego albumu Dolly Parton, 1967 rok. Album został wydany po podpisaniu kontraktu z Monument Records. Wytwórnia ta początkowo próbowała z Parton zrobić piosenkarkę popową, ale ta dużo lepiej brzmiała i dużo lepiej czuła się właśnie w tej wersji country. Ten album dotarł na 11 miejsce listy albumów country. No a jeszcze tak wracając do dzieciństwa Dolly Parton, to dorastała ona w bardzo ubogiej rodzinie, ale ta muzyka była w domu obecna. Jej mama śpiewała stare ballady i pieśni religijne, a dziadek był kaznodzieją i skrzypkiem. No i te dwa źródła, religijna muzyka południa i ta tradycja ludowa Blachów, później była bardzo wyraźnie słyszalna w jej piosenkach. Tak przynajmniej twierdzą różni recenzenci muzyczni jej utworów. To jeszcze jeden utwór z tego pierwszego albumu, 67 rok, Hello, I'm Dolly. Na tym albumie znalazł się utwór The Little Things.

Tak, Dolly Parton została dostrzeżona po tym pierwszym albumie. Zwrócił na nią uwagę Porter Wagoner, który zaprosił ją do swojego programu telewizyjnego, który wtedy był niezwykle popularny. No i wtedy zaczęła się ich współpraca, która przez lata trwała. Razem wydali album w 1968 roku Just Between You and Me i my tytułowego utworu z tego albumu teraz posłuchamy.

Porter Wagoner był amerykańskim piosenkarzem country, gitarzystą, no i właśnie przede wszystkim bardzo popularnym gospodarzem telewizyjnego programu The Porter Wagoner Show. W latach 60. i 70. należał do najbardziej rozpoznawalnych postaci muzyki country w USA. No i tak w 67. roku zaprosił do swojego programu Dolly Parton, która stała się stałą wokalistką w tym programie. Cotygodniowe występy przyniosły jej bardzo dużą rozpoznawalność w kraju i wiele później powstało albumów wspólnych, który ten duet wyśpiewał i nagrywał. Jeszcze będziemy wracać do tej historii, ale teraz zostajemy w roku 68. Trzeci album Dolly Parton, którego teraz posłuchamy, utworu z tego albumu Just Because I'm a Woman i właśnie tytułowy utwór teraz na antenie Radia Wnet.

Just Because I'm a Woman, no i taka tam muzyka, twórczość charakterystyczna dla Dolly Parton była. Proste muzycznie utwory, ale bardzo opowiadały o tych dotykających ją realiach, o biedzie właśnie Apalachów, o rodzinie, wierze, samotności, miłości i sytuacji kobiety. To właśnie przykładem takim jest ten utwór, którego Państwo wysłuchali z 1968 roku, w której zwracała piosenkarka uwagę na podwójne standardy wobec kobiet i mężczyzn. I wracamy do tej opowieści o duecie Dolly Parton z Porterem Wagonerem, który tak się stało, że był bardzo płodny muzycznie. Teraz posłuchamy utworu z albumu Just the Two of Us, utwór We'll Get Ahead Someday.

Jest godzina 14.19 i rozpadało się w Warszawie, ale może to jest właśnie dobry czas, żeby posłuchać takiej muzyki country. Ona jest trochę taka melancholijna. To my słuchamy teraz z albumu z 69 roku, album o tytule Always, Always, dalej duet Dolly Parton i Portera Wagonera, którzy bardzo dużo tej muzyki country razem nagrali, a posłuchamy dwóch utworów z tego albumu tytułowego Always, Always i zaraz potem Milwaukee, Here I Come.

Dolly Parton zaczęła bardzo wcześnie, bo pierwszy utwór napisała w wieku lat 6, później w wieku lat 11 utwór Puppy Love, który nagrała jako 13-latka i ukazał się on nawet na singlu takiej małej wytwórni jeszcze w 59 roku. No i pomagał jej w tym wszystkim jej wuj, który właśnie za nią podpisywał kontrakty z wytwórniami. Piosenka nie weszła na listę przebojów, ale była jej pierwszą oficjalnie wydaną płytą. 1959 rok to był, a jako 10-latka występowała już w programie Cass Walker Farm and Home Hour w Knoxville. Był to lokalny program radiowo-telewizyjny. No i tak to wszystko się dla Dolly Parton wcześnie zaczynało. Rok 69, album In the Good Old Days, a na nim utwór Harper Valley PTA. Teraz posłuchamy właśnie tego utworu.

I tak wspominałam Państwu, że występowała w Knoxville już jako dziecko w programach właśnie radiowych. No a po śmierci Dolly Parton diecezja Knoxville oddała jej hołd, choć artystka nie była katoliczką, ale otwarcie mówiła o swojej wierze. Znaliśmy ją jako jedną z naszych, ukształtowały ją te wzgórza i te kościoły, napisano na stronie diecezji i podkreślono, że wiara była obecna w jej twórczości przez całe życie. W nagrywanych hymnach, wypowiedziach o Bogu oraz działalności charytatywnej Dolly Parton założyła Parton Biblioteka Wyobraźni, w której przekazała dzieciom miliony bezpłatnych książek. I biskup Mark Beckman zapewnił o modlitwie za artystkę i jej bliskich. Wniosła wspaniały wkład w nasz świat i naszą społeczność i będzie nam jej bardzo brakować, bo Dolly Parton wychowywała się właśnie u podnóża Great Smoky Mountains i jako dziecko śpiewała w lokalnym kościele zielonoświątkowym. To my jesteśmy cały czas w roku 69. Teraz będzie utwór z albumu My Blue Ridge Mountain Boy i to będzie utwór In the Ghetto.

I to był utwór In the Ghetto. My teraz przeniesiemy się już do roku 70. Album As Long As I Love, czyli Tak Długo Jak Kocham, i utwór Hillbilly Willie. Teraz właśnie go posłuchamy.

Ja już Państwu wspominałam, że około 10 roku życia Dolly Parton regularnie występowała w radiu i telewizji w Knoxville, a w wieku lat 13 pojawiła się po raz pierwszy na scenie Grand Ole Opry, a więc takiej amerykańskiej w zasadzie instytucji country, która też była audycją radiową, nadawaną w każdą sobotę z Nashville przez radio WSM, a w wieku lat 16 podpisała kontrakt z Mercury Records, choć pierwsze właśnie nagranie utrzymano w tej stylistyce nie nadającej się, żeby ją określić jako country. Właśnie to już Państwu też wspominałam, próbowano zrobić z niej piosenkarkę pop, to nie wyszło, więc też te nagrania nie przyniosły sukcesu. Dopiero ten 1967 i album Hello, I'm Dolly taki sukces przyniósł. Rok 70, album As Long As I Love Hillbilly Willie, to Państwo przed chwilą tego utworu wysłuchali, a my zostajemy w roku 70, album The Fairest of Them All, a na tym albumie taki utwór Down From Dover.

To był utwór Down from Dover, który jest takim przykładem opowiadania całej historii w tekście piosenki przez Dolly Parton, która w zasadzie by bardzo smutna jest ta historia. Tu mogli Państwo usłyszeć opowieść, że bohaterką tej piosenki jest młoda, niezamężna, ciężarna dziewczyna, która zostaje odrzucona w związku z tym przez swoją rodzinę, a ojciec dziecka zostawia ją i wyjeżdża do Dover, a ta, wierząc w to, że on wróci, znajduje schronienie u starszej kobiety i czeka, aż jej ukochany wróci, no ale ukochany nie wraca, a to jej dziecko narodzone umiera. Także smutne bardzo te piosenki Dolly Parton były, mimo że pięknie muzyczne takie ballady. To teraz jeszcze jeden utwór, który ma swoją całą historię, Coat of Many Colors, a więc płaszcz wielu kolorów. To jest utwór, który Dolly Parton napisała w 1969 roku, a nagrała i wydała w 1971 roku, a piosenka opowiada prawdziwą historię z jej dzieciństwa w Appalachach. Jako że rodzina Partonów była bardzo biedna, to jej mama uszyła jej płaszcz z różnych skrawków materiału, a podczas szczycia opowiadała jej biblijną historię o Józefie i jego wielobarwnej szacie. Dzięki temu Dolly jako mała dziewczynka była dumna z tego, że ma właśnie taki płaszcz, no ale dzieci się z niej wyśmiewały, że jest biedna i że taki łatany płaszcz nosi, mimo że bohaterka tłumaczyła im, że rodzina nie ma pieniędzy, ale ona sama się cieszy, bo to jest płaszcz uszyty z miłości. No i Coat of Many Colors stało się jednym z jej najbardziej cenionych utworów i doszło w 1971 roku do 4. miejsca amerykańskiej listy country, a ponoć właśnie jadąc wcześniejsza piosenka Down from Dover została napisana właśnie, gdy artystka przez Dover przejeżdżała. No a Coat of Many Colors też taką podobnym utworem jest. Cały tekst opowiada całą historię, więc warto się w niego wsłuchać, tym bardziej, że jest to autobiograficzny tekst dla Dolly Parton. I'd like to do a song called The Coat of Many Colors.

0: Your mom, I love you.
1: To my się jeszcze cofniemy. 64 rok, dzień po ukończeniu szkoły średniej. 18-letnia Dolly wyjechała do Nashville, gdzie na początku odnosiła duże sukcesy, nie jako wokalistka, ale jako songwriterka. Wspólnie z Billym Owensem napisała między innymi taki utwór jak Put It Off Until Tomorrow dla Billa Phillipsa. To nagranie dotarło na 6 miejsce na amerykańskiej listy country, a sama Parton tam już śpiewała harmonię. No więc takie były te początki jako songwriterki, a 59 rok, no to jeszcze raz warto wspomnieć, że już wtedy pojawiła się na tej najważniejszej scenie muzyki country, czyli Grand Ole Opry, która jednocześnie też tak nosi nazwę, taką audycja radiowa poświęcona właśnie twórczości country, i tam zaśpiewała utwór You Gotta Be My Baby Georgia Jonesa, a zapowiadał ją sam Johnny Cash, więc od tych najmłodszych lat Dolly Parton z tą muzyką country była tak mocno związana, no i już ze sukcesami na bardzo wczesnym etapie swojej twórczości. Rok 71, teraz będzie utwór I Believe z albumu Golden Streets of Glory.

Destiny to był taki utwór, który pokazywał tę taką bardziej gospelową, bardzo religijną część twórczości Dolly Parton. Ten utwór został napisany na początku lat 50. przez innych autorów, natomiast właśnie w 71. roku znalazł się na albumie gospelowym The Golden Streets of Glory w wydaniu Dolly Parton. To teraz posłuchamy utworu Joshua z albumu o tym samym tytule, też 71. rok, a utwór ten został pierwszym solowym numerem Dolly Parton na liście Country Billboard i utwór przyniósł jej również nominację do nagrody Grammy.

To z kolei był taki żywszy numer Dolly Parton, ale też cała piosenka jest opowieścią, która w zasadzie jest trochę o takim marginesie społecznym, życiu na uboczu. Opowiada historię Joshua, który jest znany z historii jako dziwny samotnik, niebezpieczny, a piosenkarka, czy raczej postać w tej piosence, dziewczyna, postanawia poznać tego Joshua, który ukazuje się jako całkiem normalny facet. I cała tam historia ich poznania w tej piosence zawarta jest. Wracamy do duetu Dolly Parton i Portera Wagonera. Teraz będzie utwór The Pain of Loving You, utwór o miłości, 71 rok, a album nosił tytuł Two of a Kind.

To na koniec tego przeglądu wczesnej twórczości Dolly Parton. Od razu Państwa zaproszę na godzinę 19 na czas nie tylko na country. Tam pewnie będzie więcej o tych bardziej znanych utworach Dolly Parton, ale pewnie też niekoniecznie. My słuchaliśmy utworów od roku 67 do 71, które Dolly Parton nagrała i wydała. A jest to artystka, która napisała ponad 3000 piosenek i zdobyła 11 nagród Grammy. Jej utwór I Will Always Love You został spopularyzowany później przez Whitney Houston w filmie Bodyguard i stał się jednym z największych światowych przebojów, a został ponoć napisany właśnie dla tego pana, którego słuchaliśmy razem z Dolly Parton, czyli dla Portera Wagonera, jako takie pożegnanie muzyczne z nim, bo ten duet w połowie lat 70. się rozstał i już Dolly Parton tworzyła solo. Więc my na koniec tejże audycji jeszcze posłuchamy jednego duetu właśnie Portera Wagonera z Dolly Parton, The Right Combination. Rok to jest też chyba jeszcze 70, a już 72. Zresztą album o tym samym tytule. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że miło było posłuchać tej muzyki country, tych ballad, tych opowieści i może trochę z innej strony poznać twórczość Dolly Parton, która niestety zmarła w zeszłym tygodniu. Więc już tylko nam pozostaje słuchanie nagrania tej artystki, która bardzo wielką ma zasługę dla tej muzyki country. Hania Tracz, Tomasz Rosłon, dobrego popołudnia, do usłyszenia. To teraz Dolly Parton i Porter Wagoner, The Right Combination.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A nawet 11 minut po. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz i Konrad Mędrzycki. Kończy się sierpień, to ostatni jego dzień, ale zapraszamy Państwa na poniedziałkową audycję. Dzisiaj dużo tematów, także politycznych, ale zaczniemy od pewnego innego, bo mamy w studio wyjątkowych gości.
2: Tak, witam serdecznie. Z nami jest pan ambasador Islandii, Fredrik Jonsson. Witam serdecznie.
1: Good morning.
3: Dzień dobry. Thank you.
2: I jest z nami pan Mateusz Piruk, też z ambasady Islandii, i on będzie nam pomagał, żebyśmy tutaj mogli doskonale wszystko i precyzyjnie przetłumaczyć każde słowo. Po pierwsze chciałbym pogratulować wyniku wyborów, to znaczy referendum dotyczącego nie wstępowania do Unii Europejskiej. To pierwsza sprawa.
4: First of all, let me congratulate you on the result of the referendum.
3: Thank you.
2: Spodziewał się pan tych wyników? Spodziewał się pan wyników takich, jak, że Islandczycy powiedzą nie?
4: Did you expect this vote to turn out to be a decision to not to rejoin the accession talks?
3: It was evident from the outset that the vote would be contested very closely.
4: To było wiadomo od początku, że te wyniki będą bardzo do siebie zbliżone.
3: So right till the last minute it could have gone either way, yes or no.
4: Więc tak naprawdę do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy ten ostateczny wynik będzie na tak, czy na nie.
3: And in the end, the result was no to restart accession talks with the European Union.
4: No i ostatecznie okazało się, że decyzja zapadła o niewznawianiu rozmów akcesyjnych z Unią Europejską.
3: But that doesn't change the fact that we have a very close and privileged relationship with the Union with the current arrangement we have.
4: Ale nie zmienia to rzeczywistości, że nadal te relacje Islandii z Unią Europejską pozostają bardzo bliskie i owocne i takie też będą nadal.
2: No bo jesteście w strefie Schengen, tak, między innymi, tak, jest mnóstwo, że tak powiem, wzajemnych porozumień dotyczących, ale, że tak powiem, kolokwialnie nie dajecie sobie wejść na głowę, bo na przykład TSUE nie wpływa na wasze sądy, no, bo u nas na przykład to jest problem na przykład z sądownictwem.
4: So I understand that you are still in the Schengen area and there are many more other arrangements that you have with the European Union, but you will not let the European Union tread on you, for example, with the legislation and how the, you know, European courts work for local legislation.
3: It's important to keep in mind that we are part of the both the Schengen area and of the single market. We have something called the European Economic Area, which ties the 27 countries of the EU together with Norway, Iceland and Liechtenstein in the single market.
4: Tak, rzeczywiście Islandia jest po pierwsze częścią strefy Schengen, a po drugie jesteśmy częścią wspólnego, jednolitego rynku europejskiego poprzez mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Islandia jest razem z Norwegią i Liechtensteinem.
3: The chief difference here is that we are not part of the customs union, which means that we can have our own free trade agreements. Apart from the free trade agreement we in effect have with the European Union, we are also not part of the common agricultural policy or common fisheries policy.
4: Główna różnica polega na tym, że nie jesteśmy, Islandia nie jest częścią Unii Celnej, czyli te wszystkie porozumienia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne Unii Europejskiej dotyczące ceł nas są jakby kwestią osobnych ustaleń. No i też nie jesteśmy częścią tych porozumień związanych z rolnictwem i połowem rybołówstwem.
1: Co by Islandia zyskała, jeżeli by coś zyskała, gdyby się udało to wejście do Unii Europejskiej?
4: If the accession was successful, what would be the benefit for Iceland in case that, you know, the vote was for and afterwards Iceland would join the EU?
3: I believe the The benefit people saw who were pro resumption of accession would be primarily to see what a full membership might look like. It's important to keep in mind that had there been a yes, that would have only meant the resumption of accession talks, which presumably would have led to an agreement for accession, but which would then have had to be voted on before any final membership. So it was really a decision to want to start, to want to take the time and effort to do that or not. And the decision was by the voters, no, we do not want to do that at this time.
4: Muszę podkreślić, że przedwczorajsze referendum dotyczyło wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską, więc to pytanie, które zostało postawione obywatelom Islandii, dotyczyło przede wszystkim tego, czy chcemy na nowo wznowić rozmowy z Unią Europejską i dopiero w ramach tych rozmów akcesyjnych okazałoby się, na jakie korzyści z ewentualnego przystąpienia do Unii Europejskiej możemy liczyć. Jeżeli te rozmowy powiodłyby się, wówczas odbyłoby się kolejne referendum, które tak naprawdę dopiero by poddało pod głosowanie to, czy Islandia ma zostać, czy nie, członkiem Unii Europejskiej.
2: Ja chciałem zapytać pana ambasadora, czy to, jak się zmienia Unia, bo jednak to od momentu, kiedy zaczęliście, że tak powiem, zaczął się proces tych rozmów, tak? Pierwszy proces, to Unia jednak się zmieniła. Wiele krajów, wielu polityków w różnych krajach naciska na to, że Unia się zmieniła w niekorzystny sposób, staje się coraz bardziej restrykcyjna i właśnie jakby nawet ta działalność w obszarach prawa na przykład i tak dalej, daleko wychodzi poza porozumienia, które stały na początku, że tak powiem, przystąpienia do Unii. Przynajmniej w Polsce wielu polityków podkreśla, że właśnie kwestia wyższości prawa unijnego jest bardzo często niezgodna z konstytucją i nie tylko w Polsce. Wiele, że Unia się zmieniła. Czy pan ambasador ma też takie wrażenie, że ta zmiana spowodowała taki wynik?
4: And is your opinion that the fact that some commentators or politicians in Europe say that the European Union has changed quite a bit since, for example, the first time that Iceland started the accession talks, for example, that it has become a bit more restrictive. One of the example is how, you know, the European law is being treated to regulate the law inside EU states. Do you think that was also one of the factors that citizens of Iceland took into consideration, that this is not the same European Union as it used to be 15 years ago?
3: It is not really for me to speculate on how people voted, but I can say this from watching the debate back home, that people said yes and people said no for a variety of different reasons. On the no side, for example, there were those who said no because they think the EU is too capitalistic. There were also those who said no because the EU is too socialistic. So people have various reasons for the decisions they made. But ultimately, the winner was democracy. We had voter participation of somewhere around, I think, 83% that came out on a Saturday at the end of summer to express their opinion. And as always in a democracy, the voters are always right. And then we work with and move on from there.
4: To nie jest moje miejsce, żeby spekulować nad tymi opiniami, ale to rzeczywiście były różne opinie na temat tego, jak odnieść się do tego pytania referendalnego. Były osoby, które twierdziły, że ewentualne członkostwo w Unii Europejskiej jest niekorzystne, ponieważ jest to, Unia jest tworem zbyt kapitalistycznym. Inni z kolei mówili, że jest to jakaś organizacja socjalistyczna, także były na pewno bardzo odmienne te punkty widzenia. uważam, że zwycięzcą okazała się demokracja dla Islandii. W tych wyborach, w tym referendum mieliśmy rekordowo wysoką frekwencję, około 83% mieszkańców zdecydowało się wypowiedzieć i w sytuacji, kiedy ostatecznie w demokracji wyborcy zawsze mają rację i głos decydujący, jest to po prostu decyzja, do której dotarliśmy.
1: To, co na pewno należy, o czym należy wspomnieć, to rybołówstwo, bo zdaje się, że to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których przeciwnicy wejścia Islandii do Unii Europejskiej obawiają się tego członkostwa. Jak pan ambasador skomentuje tę sprawę, jaka byłaby ewentualnie przyszłość tego obszaru gospodarki?
4: One of the key issues, especially on the side of the people who opposed the vote, who wanted to vote no, was

0: mind that on the issue of fish, because it's such a big part of our economy, it is a big part of our identity, and plus we did have to, we had major conflicts in the last century with some of our neighbor about fishing rights, that this is also a bit of an emotional issue. It's an economic, political, and an emotional issue. So, of course, the concern about fisheries rode high in this discussion, as it has always done in our discussion with our neighbors.
1: No, w tej sytuacji zostanie podtrzymany ten dotychczasowy status. Islandia zachowuje pełną suwerenność nad swoimi obszarami połowów, które w większości znajdują się w naszej wyłącznej strefie ekonomicznej. No, oczywiście była to bardzo ważna część debaty poprzedzającej referendum, ponieważ połowy, czy w ogóle gospodarka związana z dobrami oceanu stanowi dużą część naszej gospodarki oraz tożsamości. Z drugiej strony w przeszłości mieliśmy poważne zatargi czy konflikty z europejskimi krajami, które dotyczyły właśnie tych praw do korzystania z łowisk, także było to na pewno istotny element debaty.
2: No to ja chciałem teraz zadać takie pytanie z zupełnie innej beczki. To znaczy chciałem zapytać, jakby chcieć wyjechać na Islandię, jakie pan miejsce by polecił na dzień dobry, na to, żeby Polak, który po raz pierwszy jedzie na Islandię, żeby się zakochał w Islandii?
1: So I have a question on a different note. If somebody is going, if a Polish person is going to Iceland for the first time, what is the place that they should visit first in order to fall in love with your country?
0: That's a very good question. Hard to pick one place in particular, but I think the ride from the airport to the city will already make people fall in love with the country, because right away you will see the magnificent contrasts we have in our nature, in our landscape, and even in our weather. You might experience on a 45-minute ride from the airport to Reykjavik City, you might experience four or five different types of weathers just on that short trip. And if that doesn't amaze you right away, well, I'd be very surprised.
1: Ciężko wybrać jedno miejsce, ale wydaje mi się, że już ta pierwsze, naprawdę pierwsze spotkanie z Islandią, ta 45-minutowa jazda z lotniska do centrum miasta, do Reykjaviku, naszej stolicy, jest czymś, co pozwala poznać Islandię trochę lepiej, ponieważ po pierwsze można zaobserwować te wspaniałe kontrasty, które oferuje krajobraz, ale nawet spotkać się z tą niesamowitą islandzką pogodą w ciągu tej krótkiej podróży nie jest niczym niezwykłym, jeżeli 4 lub 5 różnych rodzajów zjawisk pogodowych będą nam towarzyszyły, także to jest na pewno takie miejsce, które ta przyjemność zaczyna się już wtedy.
3: Na pewno warto mieć samochód na miejscu, ale to ja jeszcze takie pytanie, trochę wracające do gospodarki, ekonomii. Czy pan ambasador ocenia, że własna waluta jest dla Islandii przewagą gospodarczą, czy raczej ograniczeniem?
1: I would like to return to the economical questions for a moment. Do you think that your national currency is something that gives you benefit, or is it something that you brings more hardship in the economic relations with the world?
0: Well, that's one of the issues that was debated in the weeks before the referendum, and it's the same as with Poland. When you have your independent currency, there are benefits and there are costs, and you have to weigh them basically against each other every time. Poland has chosen for its own reasons to maintain its independent currency. For many of the same reasons, we have our own independent currency. It gives you certain flexibility economically. But it also does come with a certain cost. Iceland, like Poland, we have sort of on average, it tend to have then higher interest rates. But we share along with Poland then potentially. We've seen that we have had higher economic growth. So.

0: There's a cost-benefit analysis always to be done. And again, that was one of the issues that was debated prior to this referendum. But and I'm sure we will return to it. I mean, this will be a recurring issue to debate both in Iceland and in Poland over the next decades, I'm sure.
1: Tak, no kwestia waluty była częścią tej debaty poprzedzającej referendum i podobnie jak w Polsce, tymczasem podejmujemy decyzję o tym, żeby zachować naszą walutę narodową, która oczywiście, jak pani wskazała, ma swoje koszty, ale też korzyści. No jednym z powodów, dla którego Islandia pozostaje przy tej walucie, jest to, że dzięki temu zachowuje większą elastyczność w podejmowaniu różnych, w odpowiedzi na różne wyzwania. Z drugiej strony wiąże się to z nieco wyższymi stopami procentowymi, ale podobnie jak Polska w ostatnich latach Islandia notowała bardzo pozytywne wskaźniki wzrostu gospodarczego i jest to też do jakiegoś stopnia powiązane właśnie z kwestiami waluty. Jest to temat, do którego na pewno będziemy wielokrotnie wracać i będzie to pozostanie częścią debaty politycznej w Islandii.
0: How is Mateusz doing on the translation?
2: Oh, he's great. He's really great.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jest świetny w tłumaczeniu, pan Mateusz.
3: I agree with you. Zgadzam się z panią.
2: Konrad się ze mną zgadza, tak, to faktycznie jakieś święto. Czy dla Islandii...
0: So I should give him a raise when we come back.
2: Of course.
1: Yeah. Dziękuję.
2: I'm sure of that.
3: Bardzo
2: dziękujemy za spotkanie.
3: Gratuluję jeszcze raz, bo to jest jakby... Dla mnie to jest powiew wolności. Dziękuję, panie ambasadorze. Pan ambasador Fredrik Jonsson był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Thank you very much indeed.
0: Dziękuję bardzo. Thank you for having me.
2: How to say thank you in Icelandic language?
0: Takk fyrir.
2: Okay.
0: Mórskur sem við takk fyrir komuna. Thank you for coming.
2: Okay. Sounds a bit...
3: Piruk był naszym...
1: Pigonia.
2: Pigoń, pan Mateusz Pigoń tłumaczył, za co bardzo dziękujemy, albo źle się rozczytałeś. I utwór Björk wybrany, zdaje się, że też szczególnie dla naszego pana ambasadora, dla gościa, bo taki był wybór, zdaje się.
3: No ja mam nadzieję, że pan lubi Björk.
1: Do you like Björk? Like we hope that you like Björk.
0: I like Björk, I like all kinds of music, plus... A little self-promotion. I'm also in a band myself. So,
2: oh, really?
0: Yeah.
2: Oh.
0: So I'm going back home to Iceland later this month to play in a club. So
2: okay. So now it's special for you.
0: Yeah. If you're in Reykjavik on 23rd September, then you come look me up.
2: Okay, I will remember. Now I have your number. So bardzo dziękuję. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mamy połączenie z panem Adrianem Tomickim, który jest zarówno członkiem Forum Młodych, jak i właśnie Rady Młodzieży przy panu prezydencie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry szanowni słuchacze.
1: No to proszę powiedzieć, bo chyba się nie mylę, że to wielu ucieszy, ale czy to już jest pewne? O co dokładnie chodzi? Kto dokładnie mógłby się z tego cieszyć i na jakim teraz jest to etapie ten projekt?
2: Na razie projekt jest na etapie pomysłu. Tworzymy, kreujemy wszystkie szczegóły. Przede wszystkim cieszyć mogą się uczniowie, którzy osiągnęli 18 rok życia. W związku z początkiem roku szkolnego inicjatywa, którą przywołał pan prezydent, na pewno nie jedną osobę zadowoli, ponieważ w tym przypadku dajemy możliwość, chcemy dać ustawowo możliwość bezpłatnego kursu nauki jazdy właśnie dla młodzieży.
1: Czyli rozumiem, że to jeszcze troszeczkę trzeba na to poczekać, żeby to było, już można było z tego korzystać.
2: Tak, oczywiście. Jak dobrze wiemy, na początku Rada musi przygotować projekt ustawy. Następnie pan prezydent musi przedłożyć go do Sejmu i kiedy wyjdzie z Sejmu, wtedy niestety tego nie wiemy, ale mamy nadzieję, że będzie to jak najszybciej i projekt nie trafi do tak zwanej sejmowej zamrażarki.
1: Pan prezydent Nawrocki już zapowiadał ten projekt, zdaje się, że w kampanii mówił, że to jest coś, co jest potrzebne w dorosłym życiu po prostu i że 18-latkowie powinni mieć finansowaną przez państwo naukę jazdy.
2: Tak, dokładnie. Jest to część planu 21. Dzisiaj ceny kursu nauki jazdy sięgają nawet 5,5 tysiąca złotych. Dla młodych ludzi wkraczających w dorosłość przy jednoczesnym wykluczeniu komunikacyjnym, jakie jest na terenie naszego państwa, pomysł ten wpisuje się w ramy po pierwsze walki z tym wykluczeniem w sposób systemowy i też ułatwiający i w pewien sposób polepszających budżet młodych dorosłych.
1: To jeszcze pytanie o samą Radę Młodzieży. To zdaje się, że 40 osób reprezentujących różne środowiska młodzieżowe, studenckie, katolickie, harcerskie, także proszę trochę opowiedzieć o państwa działalności, jak wygląda, nad czym oprócz tego, co teraz rozmawialiśmy, nad jakim projektem państwo pracują. 40 osób to sporo.
2: Tak, dokładnie. W Radzie znajduje się ponad 40 osób, przedstawicieli wszystkich środowisk z praktycznie każdej strony sceny politycznej między innymi, począwszy od młodych samorządowców, po młodych działaczy społecznych, środowiska religijne, wolontariuszy, organizacje wolontariackie. I Rada skupia te wszystkie osoby w ramach właśnie Pałacu Prezydenckiego, gdzie pracujemy nad opiniami dotyczących ustaw. Przykładowo ostatnio jako członkowie Rady wydawaliśmy opinie dotyczące Rzecznika Praw Ucznia w szkołach, czy podejmujemy inicjatywy takie jak debaty prezydenckie, które cieszą się sporą popularnością.
1: Wśród osób, które wchodzą w skład Rady, są także te, które reprezentują te ekologiczne, powiedzmy, bardziej myślenie, czy jakiś sposób spojrzenia. Czy tutaj nie było zgrzytu, jeżeli właśnie chodzi o ten projekt dofinansowania, czy darmowej nauki prawa jazdy dla osób, które ukończyły 18 lat? Czy tutaj z tymi osobami, które reprezentują te tematy ekologiczne, nie było jakiegoś zgrzytu, nie było jakichś wątpliwości z ich strony? Czy to na pewno dobry pomysł?
2: Dyskusja jest zawsze obecna, jednak dochodzimy do wniosku, że w sytuacji, w której w państwie, jakim naszym państwie, problem wykluczenia komunikacyjnego sięga wszystkich regionów, przykładowo ja sam pochodzę z Pomorza Zachodniego, gdzie to wykluczenie komunikacyjne nadal jest. Nie jest możliwe w perspektywie, szybkiej perspektywie.
1: Ale to jeszcze pana zapytam dokładnie, o co chodzi, czyli że za mało, za rzadko jeżdżą autobusy. Co pan rozumie dokładnie poprzez to wykluczenie komunikacyjne?
2: Sam pochodzę z powiatu kołobrzeskiego. O ile skomunikowanie głównych miast wojewódzkich nie stanowi większego problemu, o tyle dla młodzieży pochodzącej z regionu stanowi to ogromny problem. Autobusy jeżdżące rzadko są dość drogie. Do tego połączenia komunikacyjne też są dość rzadkie. W przypadku osób mieszkających w stolicy, czy w największych aglomeracjach, lub nawet w stolicach województw, ten problem mógłby wydawać się dużo niższy, dużo mniejszy. O tyle, przypomnę, gdzie też większość osób w Polsce mieszka na wsi, problem jest na masową skalę.
1: To jest prawda, ale na przykład tutaj ostatnio w Warszawie, to nie wiem, czy niektórych uspokoi, tutaj trochę może będzie ironii w tym stwierdzeniu, ale w warszawskich autobusach bardzo miła twarz pana prezydenta Trzaskowskiego i pod spodem napis: nie będziemy podnosić cen biletów, także nas to wszystkich na pewno bardzo uspokoiło, pana redaktora chyba
3: nie,
1: też.
3: Bo ja na przykład pamiętam takie miasta jak Chełm Lubelski, gdzie jest zupełnie darmowa komunikacja dla wszystkich. Są takie miasta.
1: Ale jest też Kraków, gdzie...
2: Szanowni Państwo, ja sam jestem kołobrzeżaninem, gdzie również dla mieszkańców jest darmowa komunikacja miejska. To jest taki pakiet, który rozwiązuje problemy, ale nie zmienia to faktu, że w przypadku komunikacji pozamiejskiej już tutaj mamy dużo, dużo problemów.
3: Ja chciałem zapytać, może trochę jak Filip z Konopi, ale na przykład, bo ja znam takiego dżentelmena, który skończył 60 lat i nagle pomyślał, że jakby był darmowy kurs prawa jazdy, to on by też zrobił. Czy to możliwe jest?
2: Nie, raczej myślę, że to jest niemożliwe. Myślę, że będziemy w ramach jakichś...
3: Czyli wykluczenie starszych znowu, tak?
2: Znaczy nie będziemy wykluczać osób starszych, tylko tak. Tutaj chodzi o ulgę dla młodych dorosłych, wchodzących w dorosłość. Jednak wychodzimy z założenia, że osoba młoda, która jest świeżo po szkole, nie ma jeszcze swojej pierwszej pracy albo jeszcze jest w szkole, ponieważ szkołę kończymy w wieku 19-20 lat, w zależności czy to liceum, czy technikum, a prawo jazdy robimy w wieku, możemy robić od 18 roku życia, możemy mieć od 18 roku życia. W tym przypadku te osoby młode nie posiadają często takiego budżetu. To jest dość spora kwota dla młodych ludzi, jednak 5,5 tysiąca złotych, czy nawet dla rodzin, to jest taka kwota, która myślę, że starsza osoba może spokojnie wygospodarować, a dla młodego człowieka jest to trudne.
1: To jeszcze zapytam o ostatnie weto prezydenta, bo to zdaje się, że to także dotyczy młodych uczniów. Zapewne była dyskusja w Radzie Młodzieżowej. Weto prezydenckie e-dziennika. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która umożliwiała uruchomienie bezpłatnego państwowego e-dziennika. Jakiś komentarz w związku z tym wetem, bo to także dotyczy, oprócz tego, że rodziców i nauczycieli, to także uczniów.
2: Tak, szanowni Państwo, szanowni słuchacze, przede wszystkim totalny brak współpracy ze środowiskami nauczycielskimi, ze związkami zawodowymi. Po raz kolejny próba nałożenia na nauczycieli dodatkowych obowiązków. W przepisach czytaliśmy, że państwowy dziennik będzie obsługiwany tymczasowo, podwójnie w niektórych wybranych szkołach, gdzie to ministerstwo, tudzież kurator będą decydować o tym, która ze szkół korzysta z tego w tym etapie przejściowym, w związku z czym sam fakt wprowadzenia takiego narzędzia rodzi bardzo dużo wątpliwości co do samej zasady.
1: I a propos tego, to także możemy powiedzieć o dzisiejszym proteście, bo tysiące nauczycieli właściwie z całej Polski wzięło udział w akcji protestacyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego przed kancelarią premiera w Warszawie. O 11 zdaje się, że się zaczęło. Dzisiaj 31 sierpnia, a hasła to między innymi politycy do tablicy, czy grzecznie już było, więc to chyba dokładnie to, o czym pan mówi.
2: Dokładnie tak. Ja powiem szczerze, że sam jestem na drodze w moim wykształceniu ku drodze zostania nauczycielem właśnie i powiem, że sytuacja zarówno zarobkowa, płacowa, jak i w ogóle sam etos pracy nauczyciela dzisiaj w Polsce, również tego młodego, wymaga gruntownej reformy, wręcz zastanawiam się czasami, czy nie rewolucji.
1: Ale no to ja proszę nie rezygnować.
3: Tak, a propos, ja muszę powiedzieć to zdanie, bo mi przyszło do głowy, no bo mamy profesorów, doktorów, którzy umiejscawiają Pomorze na południu, a południe na Pomorzu. No i tak, o. I tak nie może być.
1: Tak nie może być, a więc ci, którzy czują, że mogą coś z tym zrobić, niech nie rezygnują. A czego by pan chciał nauczać?
2: Historii.
1: Tak, jakoś się spodziewam. Pan Adrian Tomicki był naszym gościem, Forum Młodych, a także Rada Młodzieżowa przy Prezydencie RP. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Również dziękuję, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.
4: Kraków 95.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: Była autopromocja.
4: Radio Wnet.

0: lo che so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś. Wszystkie waluty, pieniądze ulegają dewaluacji z powodu chciwości. Tak w wojnie o pieniądz napisał Song Hongbing, chiński ekonomista. Czy zniknie gotówka? Moja wiedza na ten temat bankowa i ekonomiczna jest w powijakach. Jestem laikiem zupełnym w tym, dlatego poprosiłem bankowców, ekonomistów, aby mi wyjaśnili i wytłumaczyli, dlaczego dąży się do jak najszybszej likwidacji gotówki przez banki i niszczenia małych spółdzielczych banków przez centralne zarządzanie. Dzień dobry, witam serdecznie pana Bartłomieja, ekonomistę i bankowca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy pan mógłby takiego laika jak ja w tych kwestiach bankowych jakoś tak pokazać, nakreślić, o co to wszystko chodzi, tak coś powiedzieć ogólnie o tym systemie bankowym, o tej likwidacji gotówki, czy rzeczywiście to się wszystko kurczy, czy te oddziały takie małe są likwidowane, pracownicy także. Jak to wygląda? Niech pan mi troszeczkę ten problem przybliży.
2: Najmocniej to widać od czasów pandemii, tak zwanej pandemii w sektorze bankowym. Widać szczególnie tendencję obniżającej się ilości oddziałów tak zwanych własnych i oddziałów sieci zewnętrznych, nie? Cały sektor bankowy tutaj Polski, w Polsce powiatowej, jest oparty o sieci franczyzowe. Obecnie można sobie sprawdzić i zweryfikować na mapach, które są udostępniane z reguły przez banki, mapach oddziałów, jak to wygląda, nie? Miesięcznie, jak wygląda sytuacja liczby placówek i również to się przekłada na obsługę gotówkową. Z kolei w oddziałach własnych w powiedzmy w miastach wojewódzkich widać taki trend, gdzie obsługa gotówkowa klientów jest coraz bardziej ograniczana. Są ograniczane godziny na przykład obsługi klientów gotówkowej, funkcjonowania kas. Również nie we wszystkie dni jesteś w stanie tą gotówkę wypłacić, wpłacić. Również jest to limitowane. Wprowadzono wcześniej tak zwane źródło pochodzenia środków, tak? Za każdym razem klient musi tłumaczyć kasjerowi, skąd pochodzą środki, co było taką jakby nowością, wprowadzoną właśnie od czasu pandemii. Mhm.
1: Czy można ten proces zatrzymać, czy w jaki sposób ludzi się odzwyczaja od tego, bo przecież wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do gotówki, do chodzenia do swojego ulubionego banku i tak dalej. Jak pan to widzi, tak? Tak na spokojnie.
2: Tak, jeżeli chodzi o ten trend, nie? Czy jesteśmy w stanie to zatrzymać, uważam, że jakby szerzej, jeżeli społeczeństwo byłoby informowane o tym, tak, że obniżającej się liczbie oddziałów, placówek, będzie problem ogólnie z dystrybucją gotówki. I będzie problem również, ten problem widać również przy ograniczeniach, które zostały wprowadzone przy obsłudze bankomatów, tak, z limitowane wypłaty do 500 zł, do 1500 zł dziennie. Czy ten trend jesteśmy w stanie zatrzymać? Ja uważam, że przy szerszej informacji takiej społecznej, medialnej, budząc społeczeństwo, jesteśmy w stanie gdzieś opóźnić ogólnie ten proces, nie? Mhm. Tylko musi być to przede wszystkim taka reakcja ogólnospołeczna, nie?
1: Uświadamiająca. No ale w Polsce jest 500 tysięcy chyba przedsiębiorców, którzy no w różnych bankach, tak, takich spółdzielczych, mniejszych, powiatowych, i oni jak się temu tak poddają bezwiednie? Nic nie robią w tym zakresie, nie tworzą takiej solidarności, no nie wiem, jak w latach 90., tak, 81., jak wybuchły strajki, no to nie mogą tego systemu bankowego zatrzymać? Czy to się tworzy jakieś banki, które likwidują inne banki? Jak to wygląda, pani Bartłomieju?
2: No właśnie, jakbyśmy mieli tą świadomość, że ten rynek bankowy polski, który się konsoliduje, są duże fuzje, za tym idzie restrukturyzacja placówek, oddziałów. No wiadomo, że ta konkurencja jest coraz bardziej taka skąpa. To ja uważam, że no jest to proces, który idzie cały czas do przodu, nie? Przy obsłudze, co mógłbym powiedzieć, przy obsłudze klientów, szczególnie powiedzmy tych wiekowych i tak dalej, no będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą zmuszani do gdzieś obsługi w innych miejscowościach, nie? Bo tak jak na przykład było w przypadku po fuzji BNP Paribas z BGŻ-em, gdzie wycofano gotówkę w miejscowościach powiatowych i w tej chwili jesteś zdany tylko na to, żeby wypłacać w poszczególnych oddziałach w dużych miastach, nie?
1: Tak, ale wszyscy widzimy, że jest niszczenie tej gotówki, stanowisk pracy i przekazuje się ludziom tak laptopy, byle tylko te transakcje się dokonywały elektronicznie, nie prawda, bezpośrednio. I to przecież widać, tak? Unia Europejska ogłosiła jasno w lutym, no bo wszyscy może zajęci wojną i nie słyszą tego i żadne media też nie podają tych komunikatów, ale przez rok mają już jeszcze być bez limitów, a później do lipca 27 tylko do 10 tysięcy euro, w bankomatach tylko do 1000 wypłacanie. No wszystko już jest powoli powymiatane. Czy ludzie tego nie słyszą? Czy się na to godzą? Tak? Bo to mnie zastanawia.
2: Jest prosperity, tak, czyli tak zwana chwilowa zasłona, tak? Gdzie ludzie tego na chwilę obecną nie odczuwają, nie widzą tego, co niestety się dzieje się w strefie dystrybucji i przede wszystkim ich pieniędzy, tak? Bo bank to są ludzie, tak? Jakby ludzie mieli świadomość, że to oni tworzą bank, a zarząd to są ludzie, którzy są od tego, aby tym środkiem pieniężnym umiejętnie go pomnażać i zarządzać, tak? Jeżeli ludzie mieliby tą świadomość, to całkowicie w ogóle, całkowicie inaczej wyglądałoby to podejście, tak? Takiego poszczególnego klienta do obsługi, do gotówki.
1: A czy to jest taki proces wewnętrzny tylko w naszym kraju, czy to cały świat jakoś już tak jest przymuszony do tego? Jak to wygląda? Jak pan widzi, czy to już jest tylko taka walka, no nie wiem, Dawida tak z Goliatem potężnym?
2: Tak, dokładnie tak to wygląda, jak obecnie mówi się o tym, że Największe korporacje tego świata naciskają na właśnie ten sektor bankowości. Uważam, że Polska jest jeszcze na samym końcu tego ogona, nie? Tej cyfryzacji, tak? Przejścia ogólnie w systemy cyfrowe oparte na sztucznej inteligencji. I jeszcze jesteśmy daleko.
1: Tak, ale przyspiesza wszystko i Polska staje się takim laboratorium w Europie, żeby też to wdrożyć. Tak. I drogi panie, jak to jest? Czyli już nie ma być banków jak wcześniej? Czyli co? Prezesi to co? Będą takimi syndykami? Oni te banki już, no nie wiem, poddadzą pod licytację te mniejsze, tak? Tylko będzie jeden centralny i wszyscy będziemy mieli jeden ID, tak? Będzie kontrolowane w każdym zakątku świata.
2: Kilkanaście lat temu rozmawiałem z panią dyrektor z oddziału tutaj dużego banku w Polsce. Ona powiedziała o tym, że ten rynek i tak będzie się konsolidować i zostaną praktycznie 2-3 banki w Polsce.
1: Nie? Czyli co? Ci, którzy są dzisiaj, pracują w bankach, to co? Oni będą takimi strażnikami, będą pilnować nas, co? Będą takim AI elektronicznym, tak? Zarządzać i takimi policjantami cyfrowymi, tak?
2: Dokładnie. Będą musieli tutaj, jakby to powiedzieć, przejść przez szybki proces restrukturyzacji oraz zmiany kwalifikacji. Na przykład z dyrektora na strażnika cyfrowego, a w pewnym momencie może tak być, że pozostaną same serwery, tak? No i nie będzie nawet tych ludzi, którzy podejmowali decyzje związane z właśnie restrukturyzacją oddziałów, likwidacją właśnie gotówki. I niestety możemy paść ofiarami tego całego zamieszania.
1: Tak, no to wszystko jakoś tak mnie troszeczkę, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, w chwili, gdy gotówka niemal całkowicie znika ze świata, wystarczy tylko kilka uderzeń w klawiaturę, żeby w dowolnym momencie pozbawić dowolną osobę prawa do korzystania z jej majątku. Tak uważał ten chiński ekonomista. Czy to jest wszystko już rzeczywiście tylko klawiatura już nas tak rozpracuje i ci policjanci, nowi bankowi, strażnicy, tak, oni już będą nad naszą własnością mieli taką władzę, że będą decydować, co ja mam kupić, za ile mam to kupić, ile mogę, z kim mam to zawrzeć transakcję, tak? Dosłownie tak?
2: Tak, myślę, że zmierza to właśnie w tym kierunku. Państwo zapraszaliście wcześniej doktora Artura Bartoszewicza i on mówił szeroko o takim zagadnieniu jak AMLA, o systemie kontroli.
1: Mm-hmm. Który no tak, pan słucha naszego radia i widzi, że o tym rozmawiamy. No ale czy rzeczywiście, czy ludzie są tak śpią, czy faktycznie oni po prostu się na to godzą tak? Bo mnie to niepokoi, bo we mnie jest sprzeczność. Bo ja jednak moją własnością ja chcę zarządzać. Pracuję przez wiele lat, a nie, że ktoś będzie decydował w jakimś centrali. Przepraszam, to nie jest ich to. Jeśli oni chcą pasożytować, to ich na swojej rodzinie pasożytują, ale nie na ludziach wolnych i niezależnych.
2: Tak. No, ma pan rację. No niestety jest uważam, że społecznie nie ma jeszcze takiego oporu. Jeszcze ogólnie jesteśmy, że tak powiem, śpiący. No brakuje również takiej szerokiej reakcji, moim zdaniem, wśród polityków. Że to nie tylko hasła wyborcze, a przede wszystkim działanie, tak? To uświadomienie ludziom, czym jest, jaką suwerennością jest pieniądz fiducjarny, tak? Jeżeli ten pieniądz zniknie, przejdziemy już stricte na pieniądz cyfrowy, na przykład oparty na chipach, to wtedy dojdziemy do etapu zniewolenia niestety, który może nas czekać. Tak?
1: Jak czyta się tą wojnę o pieniądz tego, bo tam 5 tomów tego jest, więc tak przeglądałem i 2 pierwsze udało mi się przebrnąć przez nie, ale później już tylko patrzyłem, coraz gorzej jest. I to wynika, że ten Hong Bing, on przedstawia taką radykalną, ale wizję takiego społeczeństwa bezgotówkowego, elektronicznego, identyfikacji tej właśnie cyfrowej każdego człowieka. No taka jakby forma współczesnego niewolnictwa dla mnie. To jego interpretacja, no wiadomo, to jest tylko, ale coś potwierdza jego plan i on no, pyta się, czy wypada wygoda płatności cyfrowych może kiedyś okazać się ceną utraty naszej osobistej wolności. Czy taką odpowiedź już można dać dzisiaj na to jego pytanie?
2: Tak.
1: A czy gotówka jest tylko środkiem płatniczym, czy również jest pewnym rodzajem naszej wolności? Jeśli mamy gotówkę, to jesteśmy jeszcze wolni.
2: Tak, to co mamy namacalnie, tak? Czyli pieniądz fizycznie, tak? To co posiadamy, to czyni nas no, w pewnym sensie niezależnymi. Tak? Wiadomo, że jesteśmy od czynników gdzieś tam powiedzmy zewnętrznych, inflacji i tak dalej, za bardzo nie mamy na to wpływu. Ale mamy wpływ ogólnie na to, co kupimy, gdzie kupimy. Nie musimy się nikomu tłumaczyć, tak? System, który niestety nam szykują, właśnie oparty o AMLA, oparty o system, o taką cyfryzację pieniądza, wejście ogólnie w te systemy cyfrowe, to niestety tutaj będziemy uzależnieni też od widzimisię osób, które właśnie to wprowadzają, nie? Za polisowa. Nie?
1: Taka metafora jest w tej książce, że woda unosi łódź, ale potrafi też tą łódź wywrócić, no bo woda jest żywiołem. Ale ludzka natura działa podobnie. Jeśli oni tak przewracają ten świat, no to oni go przewrócą do góry nogami i wywrócą naprawdę, to będzie katastrofa, no. Się nie
2: oszukujmy. Tylko się zastanawiam ogólnie, czy jak oni podchodzą do tego, bo może tak być, że również ofiarami padną nie tylko szarzy ludzie, tak?
1: Ale całe państwa.
2: Również ich rodziny, tak?
1: Całe
2: ale
1: państwa.
2: Ich rodziny.
1: Oni myślą, że oni to będą mieli pod kontrolą i są tak naiwni, bo nie wiedzą, że woda to żywioł, a takie wywracanie w głowach to też jest, przecież ludzie mają swój rozum, no ludzie. Wszystkie owoce zawsze spadają na ziemię, tak mówił ten Song Hongbing, z powodu siły przyciągania. Wszystkie waluty ulegają dewaluacji z powodu chciwości ludzkiej natury. No, ludzie będą chciwi i ciągle im będzie mało. Jak się na to zgodzicie, to wasze życie jeszcze zabiorą. No, posłuchajmy piosenki, bo to chyba lepsze, takie troszeczkę oddechu. W taki, prawda, wrzesień zawsze to jest taki wrzosowy miesiąc, ale dla nas wiadomo, dzisiaj no, dzień taki smutny i rocznica kolejna, wojna o pieniądz. No, wojna, już mieliśmy takie i siakie i kolejne wojny. Posłuchajmy zespołu ABBA i Money Money. No, niech ta chciwość w końcu nad tym światem, niech ludzie troszeczkę pokory nabiorą.

0: Wolna bankowość to system, który może rozwijać się tylko spontanicznie na rynku. To naturalny porządek rzeczy, naturalny porządek pieniądza i towarów, wymiana tak i rzeczy. Nie wymaga on ani złotego standardu, ani stuprocentowego pokrycia depozytów bankowych. Tak w koniec pieniądza papierowego pisał Roland Bader, to taki ekonomista austriacki, który ostrzegał przed gospodarką opartą na spekulacjach giełdowych, przed kryzysem wywołanym sztucznie, wskazywał niebezpieczeństwa dla wolności, dla gospodarczej, ale też co się stanie, kiedy internet może w znacznej mierze odciąć się od dominujących lewicowych przekazów uniwersyteckich i medialnych. To wszystko znajdziemy w książce Koniec pieniądza bankowego. Racjonalny system pieniężny, on nagradzał pracowitych ludzi, karał leniwych, chronił tych, co gromadzą owoce swej pracy, oszczędności. System elektroniczny będzie chronił pasożytów, pozbawi nas pracy i pozbawi nas naszych własnych oszczędności. I co ja mam, jak czytam takie rzeczy, niech pan jako ekonomista i bankowiec mi to wyjaśni, panie Bartłomieju, bo ja naprawdę rozkładam ręce.
1: Od czego rozpocząć? To jest bardzo szerokie zagadnienie, ale tak pokrótce można by było powiedzieć, system ogólnie, który obecnie dominuje, system tego pieniądza fiducjarnego, to nam, że tak powiem, daje w pewnym sensie taką niezależność, suwerenność i o tym doskonale wiedzą możni tego świata. Problem ogólnie polega na tym właśnie, że takie działania zakulisowe, bankowe, właśnie w postaci redukcji oddziałów, które zajmują się dystrybucją gotówką, mogą wpłynąć ogólnie na przyspieszenie procesu, o którym właśnie wspominał pan przed chwilą, procesu takiego zniewolenia człowieka, uzależnienia od widzimisię ludzi, którzy zarządzają, będą zarządzać i są wyznaczeni do tego, aby zarządzać i profilować na przykład klientów, tak? Czy tam powiedzmy, bo de facto też nie będziemy właścicielami tych pieniędzy. Nie? Ten system ogólnie, on był, jak sobie przypominam, to był wprowadzony w Chinach już, nie? Tak zwany system punktowy. I czy one ogólnie zdały egzamin, czy ludzie w Europie wyciągnęli wnioski, tak, co nas czeka? No myślę, że nie, że tutaj kompletnie nie mamy żadnej świadomości, co nas może czekać. Mhm.
0: Waluta bankowa odnosi się do systemu pieniężnego, bez banku centralnego. Tak było do tej pory, w którym emisja gotówki pozostała w rękach banków prywatnych. Dlaczego, i to bez wymogów prawnych i ograniczeń, dlaczego ci lobbyści, coraz więcej i posłów, i ministrów, oni potrafią przekupić i zgodzić się na to, żeby to było właśnie wszystko centralnie i każdy był po prostu, co ma, jaką własność był, no nie wiem, co mają do tej własności, no oni. Przepraszam, nie wiem, kim oni są, ale pan wie, jako ekonomista i bankowiec.
1: Może byli po prostu tak kształtowani przez rodziców, tak? Tęsknią za starym systemem, nie? Albo jeszcze ostrzejszym systemem, jakim był komunizm. I może tak jest, że ta chęć władzy, tak, ta chciwość pieniędzy dominuje nad jakby umysłami, sercami tych ludzi. No i kontrola, nie, z którą również mieliśmy do czynienia, tak, bo widzieliśmy, jak przetestowano społeczeństwa, całe społeczeństwa, praktycznie wszystkie państwa świata przetestowano w pandemii, tak?
0: No i się okazało, że człowiek nie używa wolnej woli. teraz bić się w swoje piersi, a nie oskarżać, że inni byli lepsi od nas, bo nie dali się. Każdy jest winien, bo wszyscy żeśmy ulegli tej psycho... nie wiem, jak to nazwać. Ale trzy pytania do pana, jako ekonomisty, bo mnie interesuje pan, bo ja naprawdę jestem w tym takim, no, dyletantem, bym powiedział. Dlatego takie różne pytania się, wątpliwości rodzą i pana chcę zapytać. Czy pieniądz powinien być przede wszystkim wygodny, czy raczej wolny?
1: Jeżeli pan by porozmawiał z takim przeciętnym, powiedzmy, przeciętną osobą, która korzysta z bankowości, no, powiedzmy, cyfrowo ma założone konto, aplikacje, no to wiadomo, że dla takiej osoby wygoda to jest jakby główny taki aspekt, gdzie myślę, że szczególnie młode społeczeństwo na pewno by wybrało jednak wygodę, a nie wolność.
0: I tak wszystko robią, że tak się stanie. Drugie pytanie. Jeśli pewnego dnia cała nasza własność finansowa będzie taka wyłącznie tylko zapisem elektronicznym, co właściwie będzie oznaczało słowo ja posiadam, jestem właścicielem?
1: No, to dokładnie to, co pan powiedział, że nie będziemy tak de facto właścicielami tego, co niby mamy zgromadzone na kontach. Tak?
0: Czyli tego, co przez całe życie człowiek pracuje, czy dla siebie, czy dla swoich potomków, czy w ogóle ma jakąś misję, tak? Bo się z pracy chce utrzymać, bo każdy człowiek powinien z pracy swoich rąk żyć i godnie, tak? To tak, czemu nie dbają o to godność, żeby każdy mógł żyć godnie i oszczędzać i swojego własności bronić, tylko dbają o to, żeby to było elektroniczne. Czyli oni chcą mieć nad tym kontrolę, tak? Bo się uważają za bogów, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: A trzecie pytanko, takie, no, które się rodzi. Czy możemy mieć nowoczesną bankowość bez likwidowania praw człowieka i do korzystania z gotówki? Bo każdy człowiek ma prawo wybierać, jak chce z drugim transakcje, czy się spotykać, czy relacje nawiązywać. Czy handlowe, czy gospodarcze, czy inne. A nie, że za mnie będą decydowali. Kto? Elektroniczny mózg? Ci panowie, którzy go stworzyli?
1: Oczywiście. Może taki system funkcjonować. On jeszcze funkcjonuje, ponieważ nie jesteśmy całkowicie cyfryzowani, tak? W 100% powiedzmy. Jest taka możliwość, tylko nad nami są jeszcze organy takie, powiedzmy, nadzoru z Unii Europejskiej, z Banku Światowego. Również mamy nad sobą inne instytucje międzynarodowe, które powodują naciski. No tak, zresztą tak samo jak było...
0: No ale ci ludzie co, nie mają wolnej woli, nie mają sumienia, tak jak każdy człowiek wolny?
1: No z tego co widać, to raczej nie.
0: Co oni już mają? Chipy elektroniczne, że funkcjonują jak roboty? No proszę pana, takie słowa Pawła VI tuż przed śmiercią swoją wypowiedział, później został Jan Paweł I, po nim Jan Paweł II, bo Jan Paweł I był tylko chyba miesiąc. I on powiedział takie słowa: ostateczna wojna o pieniądz, według papieża Pawła VI, tak, rozegra się między Bogiem, który stał się człowiekiem. Pan rozumie, tak?
1: Tak,
0: człowiekiem, który uważa się, czy staje się Bogiem, czyli między Chrystusem a Lucyferianami.
1: No dokładnie. Myślę, że te prorocze słowa, oby one, że tak powiem, jak najpóźniej zostały wdrożone, nie? Szczególnie w naszym państwie.
0: No ale ludzie, jeśli będą wolnej woli używać, decyzje swoje szanować, to będzie to zachowane, ale jeśli oddamy wolną wolę i swoje sumienia im, elektrycznym mózgowi, no to jest po nas. No, przecież pan powiedział, że młodzi są już tak wychowani.
1: Do czasów pandemii, nie? Mm-hmm. Niestety ten system zniewolenia został przetestowany na społeczeństwie polskim bardzo szeroko, nie? Nakładanie maseczek, przymusy szczepień, inne rzeczy, tak, wysyłanie policji, organów ucisku, tak, wysyłanie na społeczeństwa. Co będzie w przypadku właśnie takiej siłą narzuconej cyfryzacji, tak, w postaci na przykład przymusowego chipa. To również było, wiem, że upublicznione zdjęcie w Narodowym Banku Polskim na Twitterze około 2020 chyba roku, bądź 2021, właśnie chip, który dotarł do Narodowego Banku Polski. I no, nie była to moim zdaniem dobra informacja ogólnie dla społeczeństwa.
0: Czyli te wojny wokół, które się dzieją, to wszystko to też jest tylko zadyma, a wszystko i tak jest dalej realizowane, tak? Pan uważa, że tak. Społeczeństwo bez gotówki już powoli jest, elektroniczny pieniądz jest, jednolite ID dla wszystkich już jest. No i czyli ta zmiana dni i godzin tylko tutaj się opóźnia tak troszeczkę czasowo, tak? Obsługi gotówkowej i bieżącej sytuacji w tym sektorze. Jak to wygląda? Niech pan jeszcze nakreśli, żeby uprzytomnić tym, którzy jeszcze słuchają, bo wie pan, moją audycję to już niewiele osób słucha, więc niech pan powie tym, którzy chcą, rozumni są jeszcze i świadomi chcą być.
1: Nie usłyszałem, tak troszeczkę mi przerwało. Rozumiem, że mam
0: ta bieżąca coś, sytuacja, jaka jest w sektorze. Czy te dni już tak się uszczuplają, wszystko już przyspiesza, ta obsługa bezgotówkowa, tak?
1: Niestety widać ogólnie taki trend i dochodzą głosy, że będzie jakby w tym naszym systemie bankowości będzie redukcja kolejnych oddziałów własnych, oddziałów zewnętrznych tak zwanych, które dystrybuują gotówkę w miejscowościach na przykład powiatowych. No idzie bardzo mocna fala z zachodu, taki trend właśnie od strony może Anglii. Idzie taki trend, aby zamykać placówki, no i w tym momencie człowiek pozostanie bez obsługi, a szczególnie nie wyobrażam sobie tego, w jaki sposób będą obsługiwani starsi ludzie, którzy nie korzystają z kart bankomatowych.
0: No właśnie, rozmawiałem z osobą w Anglii, która pracuje w tym systemie, pan też, i mówiła, że tam staruszkowie, czy właśnie starsze panie, oni lubią przychodzić do banków, ale te banki ich przymuszają, damy laptop, nauczymy programu, żeby tylko, prawda, ich zmusić, żeby już nie chodzili, ale przecież ruch jest dla każdego człowieka dobry, a dla ludzi starszych. Dlaczego oni tak chcą to wszystko wyrugować i tą komunikację między ludźmi zniszczyć?
1: Jest plan ogólnie do 2030 roku. Jest taka książka pana Białka. On tam tłumaczy w oparciu właśnie o dokumenty Fundacji Rockefellera, jak etapami będzie wyglądało, jakby to powiedzieć, kolejne dokręcenie śruby, tak? I to dokręcenie teraz będzie w postaci zmiany na system, inny system, system ogólnoświatowy, system bankowy.
0: Ale jest takie oparcie, ślepe zaufanie do współczesnego państwa i wie pan, że ci młodzi ludzie wybiorą, bo starszych coraz mniej właśnie takich posłów i tych, którzy będą te chore ideologie zwalczające ten właśnie wolność, tak, czy godność człowieka, będą wybierać i no niestety zniszczą i gotówkę, zniszczą pana, moją własność, każdego.
1: Tak, wrócę może do systemu tego AMLA, bo to jest ciekawy fakt, że powtórzę po panu doktorze Bartoszewiczu, że jednym kliknięciem osoba w Frankfurcie, nie, będzie w stanie zablokować ogólnie transakcję cyfrową. No jeżeli dojdzie oczywiście do takiej całkowitej cyfryzacji pieniądza, tak, gdzie już z obrotu zostanie wycofana gotówka, to jednym kliknięciem i widzi mi się, powiedzmy.
0: Czyli franczyzę zniszczą, tak? 500 tysięcy tych polskich przedsiębiorstw, co? Nie obronią się, bo nie umieją się zrzeszyć, tak?
1: Tak. Tak, no niestety.
0: Dobrze, to żeby coś, taką jaśniejszą perspektywę, bo ja bardzo lubię, Adam, nasz realizator, znalazł Kazika, 12 groszy nam zostanie. Proszę, posłuchajmy.

0: żyjemy!
1: Jestem wolnym człowiekiem, który jest odpowiedzialny za swoją misję, integruje się ze swoją społecznością i szanuje prawa innych, a także spełniam swe prace i obowiązki. Nie potrzebuję żadnych urzędników i pasożytów, żadnych płatnych stworków i strażników systemu monetarnego, sponsorowanych przez państwo socjalne, dobroczyńców z naszych podatków, dobrodziejów. O tak napisał koniec pieniądza papierowego Roland Bader. Czy z tymi słowami zgodzi się pan ekonomista i bankowiec?
2: Tak, dokładnie. Podpisuję się dwoma rękoma pod tymi słowami.
1: A on jeszcze dodaje takie słowa. Potrzebuję tylko moich bliskich, potrzebuję, bo nie jestem niewolnikiem, niczyim robotem i niczyim pochlebcą. Jestem wolnym człowiekiem i potrzebuję też Pana Boga. Tak uważam. Boże, dopomóż. Inaczej żyć nie mogę. Roland Bader. Koniec pieniądza papierowego. W 1991 roku tak powiedział ten ekonomista austriacki.
2: Tak. Jakby pod tymi słowami jeszcze podpisała się cała elita polityczna polska, to myślę, że bo to myślę, że z tego poziomu powinniśmy być chronieni, nie? Przez klasy, przez polityków, których wybieramy. Myślę, że
1: oni nie chcą naszego pieniądza chronić, oni chcą, żeby to była usługa, żebyśmy tylko mieli do niej dostęp, a nie żebyśmy do swojej własności mieli prawo. I teraz takie pytania krótkie i pan postara się tak szybko jakoś zwięźle mi jeszcze doradzić, póki jeszcze mogę słuchać takich dobrych rad jak pana, który ma to doświadczenie, którego mi braknie. Zacznijmy od takich podstaw. Dlaczego bank przestaje być miejscem, do którego człowiek przychodzi porozmawiać właśnie z drugim człowiekiem, z których się zna, tak jak pan, ja sobie rozmawiam jako dziennikarz z ekonomistą, a coraz częściej staje się taką tylko aplikacją w telefonie, aż totalnie stanie się tylko elektroniczne?
2: No jest wiele powodów się na to, że tak powiem, składa. Niestety coraz częściej ludzie zaglądają do ekranów, tak, do smartfonów. Mm-hmm. Te relacje widzieliśmy, jak w pandemii zostały zniszczone, tak, w rodzinach, wśród znajomych, przyjaciół.
1: I oni chcą zrobić powtórkę z rozrywki. Rozmawiać. Dobrze, rozumiem. Już tak. Teraz drugie pytanie. Czy klient, bo ja czuję się to klientem, tak, kiedy idę, bo potrzebuję usługi fachowca, naprawdę tego chce, żeby bank po prostu przyzwyczaił go do tego, że wszystko ma robić za niego? Co oni chcą? Oni uważają, że mamy dwie lewe ręce?
2: No, można tak powiedzieć, że przychodzisz do banku, wiem, że są oddziały na przykład bankowe, które są jakby takiego wizualnie wyglądają, wizualizacyjnie jak kawiarnie na przykład, nie wiem, i tam miałeś przyjść, porozmawiać, z tego już banki odchodzą, no już właśnie po pandemii, tak, gdzie były takie, powiedzmy, barykady w postaci pleksy, tak, bo zostaniesz zarażony, nie, ten dystans się tworzył, no i ten dystans ogólnie został, tak, że ja tutaj pracuję w banku
1: Ale wie pan, że to musi być coś skuteczne, bo wczoraj rozmawiałem z niewidomym, który stracił stopniowo wzrok i tych niewidomych coraz mniej jest na mieście, a tym bardziej w urzędach publicznych. I to pytanie kolejne, ono się wiąże, co z tymi ludźmi właśnie niepełnosprawnymi, co z ludźmi starszymi i mniej cyfrowymi, albo po prostu takimi, którzy chcą spotkać człowieka, zobaczyć człowieka, a nie ekran.
2: No, dużo zależy.
1: Oni w ogóle się nie liczą, że też są tacy ludzie, którzy są, potrzebują relacji, spotkań, a nie po prostu. W co oni nas, w jakiegoś boga szklanego pętają? Świętą krowę szklaną? W ekrany?
2: No właśnie, od czasu, kiedy człowiek był traktowany jako produkt, tak, ty jesteś na rynku klientem tam, a nie człowiekiem, no to niestety...
1: Czyli dla nich jesteśmy towarem, oni nas traktują jak rzeczy. Ludzie, zacznijmy rozmawiać z tymi, którzy nas chcą traktować jak osoby. Z personalistami, a nie z tymi, którzy nas urzeczywiają, jak towar nas traktują.
2: Są oczywiście tam bankowcy, którzy...
1: Ale czy są tacy w banku, tak, którzy potrafią się tej wietruszce przeciwstawić?
2: Ja myślę, że to zależy też indywidualnie od prowadzonego na przykład, nie wiem, oddziału własnego czy placówki partnerskiej, tak? W jaki sposób ogólnie pracownicy mają podchodzić do klienta, bo rzeczywiście są klienci, którzy chcą porozmawiać, przyjść, tak, i gdzieś tam, że tak powiem, wyżalić się lub zasięgnąć rady, lub są to osoby samotne, na przykład starsze samotne, no to wszystko zależy po prostu od człowieka, nie? No ale niestety jest taka tendencja, gdzie w wielu instytucjach no, jesteś traktowany jako tam jeden z wielu jako produkt właśnie, że tutaj trzeba uproduktowić, do widzenia, konto jest założone, czy tam powiedzmy kredyt udzielony i koniec relacji. Mhm.
1: Tutaj jest takie piękne stwierdzenie w tym koniec pieniądza papierowego. Życie jest najcenniejszym zasobem człowieka. Najważniejszym zjawiskiem gospodarczym w życiu człowieka jest niedobór. No, czas, życie, czas to nie pieniądz, jak mawiał ktoś mądrze, czas to miłość. I ja, proszę pana, głęboko wierzę, że za 10 lat, dzięki takiej rozmowie między innymi dzisiaj z panem Bartłomiejem, jeszcze będzie tak naturalnie, że wejdę do banku, że podam dowód, porozmawiam sobie z pracownikiem, jak człowiek z człowiekiem.
2: Również mam taką nadzieję.
1: A dlaczego się zmusza pracowników banku, bo pan o tym wie, do tego, żeby przekwalifikowali się? Czy bankowość będzie potrzebowała coraz mniej ludzi? Czy was chcą wykończyć? Jak to jest?
2: No jest taki trend ogólnie, żeby restrukturyzować, redukować etaty. Niestety coraz jest to jakby działanie stopniowe, tak, które następuje w oddziałach na przykład bankowych, w centralach banków, nie? To widać ogólnie po zwolnieniach. Wiem, że na chwilę obecną banki unikają zwolnień grupowych. Nie?
1: Tak, oni robią to bardzo, wie pan, tak powolutku, żeby się nie spostrzegli, ale ten się cieszy, że kolega został zwolniony, a nie on jeszcze, Boże, dla rodziny, a za chwilę on popłynie, a nie stanął w obronie i właśnie ta bierność wszystkich was wykończy. Czy cyfryzacja rzeczywiście tworzy nowe miejsca pracy, czy ona tylko likwiduje właśnie stare?
2: Likwiduje pracę, tą dostępność pracy i myślę, że przy rozwoju sztucznej inteligencji przy tak szybkim właśnie, szybkiej tej tendencji, to myślę, że no ofiarą również padną wszyscy zarządzający bankami, tak?
1: Oni się łudzą tylko, że będą dostali większe pensje. Przecież oni mają każde pieniądze, więc każdego tymi pieniędzmi przekonują. Ludzie, przestańcie myśleć o ich pieniądzach. Nie bądźcie tacy chciwi jak oni. Ale takie pytanko, co stanie się z tymi małymi bankami spółdzielczymi?
2: Na pewno zostaną, plan jest taki, że zostaną wchłonięte przez większe organizmy bankowe.
1: I przez tą automatyzację, tak? Internetową, tak, bankowości, tak. A czy bank spółdzielczy...
2: W wyniku fuzji na przykład...
1: Tak.
2: Z reguły się mówi
1: Ale to jest ciekawe, że mówią, że trzeba, żeby było jak najmniej banków, a powstają nowe, jakieś tak piękne nazwy mają, nawet rewolucjonizm, czy tam jakieś. I one, te nowe mogą powstawać, ale tamte małe niszczą. To jest ciekawe.
2: Tak, dokładnie. Wchodzą nowe organizmy na rynek i okej, ograniczają nas rozporządzenia i powiedzmy ustawy gdzieś, te, które są ponad prawem polskim, jeżeli chodzi o to, że ono nie może być monopolu, tak, na rynku. Ale widać ogólnie taką tendencję, gdzie na przykład w akcjonariatach wielu banków znajdują się określone korporacje, wielkie korporacje, światowe korporacje typu BlackRock. I na przykład tą kontrolę możesz sprawować poprzez kilkuprocentowy udział w akcjonariacie, nie?
1: Czy bank spółdzielczy, który zna swoich takich klientów, no, lokalną społeczność, bo przecież przyjaźni są, ja to też się przecież z panem poznałem, mam swoich przyjaciół i w Anglii takich bankierów i to jest, ja sobie to cenię, nie ma właśnie dzisiaj takiej wartości już szczególnej, bo dla mnie ma ciągle. Ale czy bankier jeszcze dzisiaj tak naprawdę uważa, że powinna być jednak ta gotówka chroniona? Bo to jest własność kogoś, nie banku, przepraszam, no tak wprost.
2: Tak, mówi się o tym, że jest 488 miliardów ogólnie gotówki w obiegu w gospodarstwach, tak? Te najnowsze dane NBP-u były podane. No właśnie, czy tutaj nie będzie takiego trendu, że ściągamy ogólnie gotówkę? Tak. Likwidujemy oddziały dystrybucji, czyli tam, gdzie będzie powinna.
1: A co tak definitywnie stracimy, kiedy ten pieniądz fizyczny zniknie? Bo to jest tak, jak w szkole. Oni zapewniają, ojejciu, co zyskamy w tym programie zdrowotnym, a nie ukrywają tego, co stracimy, tak?
2: Tak, no stracimy przede wszystkim jakąkolwiek suwerenność, nie? Jeżeli to jeszcze można nazwać suwerennością, ten pieniądz fiducjarny, tak? To jest jakby już ostatnia taka, ostatnia deska, no, na której jeszcze stoi nasza państwowość, tak? Ta własność ogólnie narodu polskiego.
1: Tak, ale rodzina każda na tym stoi, się nie oszukujmy.
2: Dokładnie, tak.
1: Ale powiedzmy tak. To szczerze, bo pan to już na pewno widzi, te wojny, blackouty, cyberataki, awarie banków, te gotówki, likwidacja, to wszystko jest taki nowy system? Czy to społeczeństwo bezgotówkowe, ono będzie w ogóle odporne na takie wojny, na kryzysy? Bo oni tak twierdzą, tak nas łudzą, tak?
2: No właśnie i tutaj jest pytanie, tak, bo w przypadku jakiejkolwiek awarii, tak...
1: No wystarczy jedno klik, przecież każdy ostatnio przeżył zgaszenie prądu, to są tylko próby na razie, tak? A jak zgaśnie ta energia na miesiąc, to co, jak naładujesz komórkę, jak kontakty wtedy, których nie masz?
2: W jaki sposób zapłacisz za paliwo na przykład i tak dalej, no jak tam będą powiedzmy na powiedzmy ładowarkach że tak powiem jeszcze funkcjonowały.
1: Teraz walczymy o grosze na paliwo, a tak w ogóle nie będzie, bo zabiorą ci samochód nawet. Z miasta nie wyjedziesz, bo jak będziesz chciał uciec. No, ludzie sobie nie widzą, nie potrafią być przewidywalni, tak jesteśmy krótkowzroczni, naprawdę już tak żeśmy oślepli tą chciwością, tym światem. Ludzie, przecież życie wieczne nas czeka.
2: Tak, no zostaliśmy już przetestowani, tak, na zniewolenie, na to, jak jesteśmy w stanie szybko przejść do systemu niewolnictwa i niestety tutaj to niewolnictwo cyfrowe myślę, że na pewno zostanie przetestowane na społeczeństwie polskim, tylko kwestia jest taka, jak można ogólnie to oddalić, tak, dalekosiężnie ten trend, co możemy ogólnie my jako społeczeństwo zrobić, no to jest pytanie również do ekonomistów.
1: Czeka nas konsolidacja, a nie likwidacja kolejnych placówek, no bo się przecież skonsolidujemy. Solidarność stworzymy, panie Bartłomieju, ja tak w to wierzę, bo powinniśmy mieć taką zasadę prostą. Każdy, kto ma wolną wolę i kto jej używa, kto jest rozumnym człowiekiem, możesz płacić cyfrowo, jak najbardziej, ale zawsze masz prawo zapłacić gotówką. I tego nam nikt nie odbierze, bo dokładnie. Jesteśmy wolnym i to jest nasza własność, nie ich. Jeśli tak, oni dokładnie. Żyją w fikcyjnym świecie, w świecie odklejeni są od rzeczywistości, my jesteśmy realistami i bądźmy tymi realistami, panie Bartłomieju.
2: Dokładnie.
1: I konsolidujmy się. Wszyscy spółdzielczy, którzy słuchają Radia Wnet, do roboty. Zachęcam, dziękuję Adamowi za realizację. Pani Bartłomieju, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tak, i Republika, i Mamona, bo Grzegorz Ciechowski już o tym wszystkim dobrze zaśpiewał, a my się skonsolidujmy, zjednoczmy, stwórzmy solidarność i zostańmy przy gotówce.

0: Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pożar w zakładzie grupy WB, prokuratura bada wątek obcego wywiadu. 87 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Wybiła 7. Hanna Tracz, zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w Stambule Portugalię 3-0. Dwa pierwsze sety Polki wygrały pewnie, do 17 i 17. Najwięcej emocji było w trzeciej partii, w której Portugalki prowadziły nawet 20-16. Zespół Stefano Lavariniego odrobił jednak straty i wygrał seta 25-23. Najskuteczniejszą zawodniczką reprezentacji Polski była Magdalena Stysiak, która zdobyła 22 punkty. W czwartek w ćwierćfinale Polki zmierzą się z Holandią. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Postępowanie prowadzone jest pod kątem udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Śledczy badają, czy ogień został celowo wzniecony przy użyciu ładunku zawierającego materiały łatwopalne. W pożarze zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe. Straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. Śledztwo prowadzą wspólnie Prokuratura Krajowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Grupa WB jest jednym z największych polskich producentów sprzętu dla przemysłu obronnego, w tym systemów bezzałogowych. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające w Stanach Zjednoczonych nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Google w swoich amerykańskich usługach zaczął już stosować nowe nazewnictwo. W Polsce zmiana na razie nie obowiązuje. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP podkreśla, że oficjalną polską nazwą pozostaje Jezioro Ontario. Komisja nie zdecydowała jeszcze, czy zajmie się sprawą na swoim najbliższym posiedzeniu. Podobnie było wcześniej z Zatoką Meksykańską. Mimo decyzji Donalda Trumpa o zmianie jej nazwy na Zatokę Amerykańską, w języku polskim nadal zalecana jest tradycyjna nazwa – Zatoka Meksykańska. Dziś przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości odbywają się na Westerplatte oraz w Wieluniu. Na Westerplatte obchody rozpoczęły się o 4:15 rano. O 4:45 w godzinie niemieckiego ataku na polską składnicę wojskową zabrzmiały syreny alarmowe. W uroczystościach biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W Wieluniu syreny zabrzmiały o 4:40 w rocznicę bombardowania Szpitala Wszystkich Świętych. W pierwszym nalocie zginęły 32 osoby. 1 września 1939 roku rozpoczęła się niemiecka agresja na Polskę. 17 dni później od wschodu uderzył Związek Sowiecki. Bilans wojny był dla Polski katastrofalny. Zginęło blisko 6 milionów obywateli, około 1/5 przedwojennej ludności.

0: kraju. Miliony zostały wypędzone ze swoich domów, wywiezione na roboty przymusowe lub poddane represjom. Po wojnie Polska była również państwem terytorialnie mniejszym. Jej powierzchnia zmniejszyła się z około 390 do niespełna 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Utracone zostały kresy wschodnie, a granice kraju przesunięto na zachód. Druga wojna światowa pozostawiła w Polsce wyrwę, której nie dało się zasypać wraz z odbudową zniszczonych miast. Zginęły miliony ludzi, przerwana została ciągłość całych rodzin, lokalnych społeczności i polskich elit.
1: Prognoza pogody.
0: Pierwszy dzień września przyniesie w Polsce więcej chmur i wyraźne ochłodzenie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a przede wszystkim na północy i wschodzie także burze. Na termometrach od około 18-19 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, podczas burz w porywach do około 65 km na godzinę.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Ponadnaturalne. Często zabija nas to, czego nie widzimy. Nadciśnienie, wysoki cholesterol, rak jelita albo szyjki macicy. Nie możemy ich zobaczyć, ale kiedy nacierają, siła uderzenia jest pustosząca i często śmiertelna. Ciekawe, że te ukryte rzeczy poza zasięgiem naszego wzroku stają się cichymi zabójcami. Wiemy, że tak jest w wymiarze fizycznym, ale to również prawda duchowa. Bez względu na to, jak będziemy go ignorować i mu zaprzeczać, w życiu istnieje też wymiar duchowy. Znam wielu ludzi, którzy wyśmiewają koncepcję Boga. Takich, którzy mówią sobie: nie widzę tego, nie rozumiem tego, więc tego po prostu nie ma. Ale Bóg jest wielką, niewidzialną rzeczywistością. I dzisiaj daje każdemu z nas prosty wybór. Uwierz w Jezusa, a otrzymasz życie wieczne. Odrzuć go, a czeka cię wieczność bez Boga. Piekło.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
1: Autopromocja.
12: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.

Jeszcze raz, słyszał pan, co teraz na ulicy śpiewają? Wcale się nie boją. To proszę, niech pan posłucha.

0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak. Dziś dzień 1 września 2026 roku. Ja bardzo serdecznie witam Państwa, choć muszę przyznać, że od godziny 4 obserwuję to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Po godzinie 4:15 rozpoczęły się obchody rocznicy wybuchu wojny światowej na Westerplatte i tam między innymi przemawiał prezydent Karol Nawrocki, ale o tym, o czym mówił, jaka była atmosfera, porozmawiamy za chwilę z ministrem z kancelarii pana prezydenta Karola Nawrockiego. Było też również wystąpienie premiera Donalda Tuska, przemawiał również minister Kosiniak-Kamysz, a my po prostu obserwowaliśmy, znaczy ja obserwowałam wraz z widzami. Atmosfera była chyba przewidywalna. Pan prezydent Karol Nawrocki miał bardzo mocne wystąpienie, ale o tym więcej może porozmawiamy z sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta, z panem Karolem Rabendą. Czy my już mamy połączenie, czy się słyszymy?
1: Halo, halo.
0: Dzień dobry, Karol Rabenda.
1: Dzień dobry.
0: Jest gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, jaka atmosfera, co panowała podczas wystąpienia i obchodów rocznicy Westerplatte? Co było najważniejszego w wystąpieniu pana prezydenta?
1: Atmosfera jak co roku podniosła, bo to jest wydarzenie oczywiście ważne dla całej Polski, ale w Gdańsku ono ma szczególne miejsce. Więc w Gdańsku my to trochę przeżywamy też inaczej, a jeśli chodzi o przemówienie pana prezydenta, to myślę, że to bardzo dobre przemówienie, w którym pan prezydent z jednej strony poruszył dużo wątków historycznych, ale też odniósł się do współczesności, do przyszłości. Wartym podkreślenia fragmentem była wypowiedź o tym, że Niemcy w zasadzie nie potrzebowały Hitlera po to, żeby gardzić Polakami. To było bardzo mocne i to nie było tylko puste zdanie. Pan prezydent, oczywiście jako historyk, jako znawca tematu, podał wiele przykładów, jak wyglądała ta sytuacja jeszcze w Republice Weimarskiej, ale też mówił o zadośćuczynieniu i o odpowiedzialności Niemców i że kwestia na przykład reparacji wojennych, to nie jest tylko kwestia zadośćuczynienia za przeszłość i za zbrodnie hitlerowskie, ale to też jest nasza odpowiedzialność, nas obecnych Polaków, za przyszłość Polski. W wypowiedzi pana prezydenta wybrzmiało, że te pieniądze mogłyby posłużyć po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa Polaków, na inwestycje w armię, w obronność, żeby takie historie jak ta z II wojny światowej nigdy się nie powtórzyły.
0: Tu na Westerplatte wykuwał się archetyp polskich postaw w czasie II wojny światowej. Na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski. To jest fragment tego wystąpienia, o którym pan, panie ministrze, opowiada. To, co mnie zaskoczyło i wzruszyło, to właśnie ta historia, którą pan prezydent przywołał, czyli to, że tak jak pan powiedział, że Niemcy nie potrzebowały Hitlera, żeby śmiać się z Polaków i gardzić Polakami, to ten apel o reparację, jest jednak mocny poranek. Ja też z państwem uczestniczyłam tylko przed telewizorem w obchodach, więc oglądałam, stąd może jeszcze nie wszystkie słowa mi się odnajdują w tych cytatach, ale też to, że pan prezydent przypomniał, że jeszcze chwilę temu tutaj nie było grobów, że tu było błoto, że trzeba było walczyć o pamięć o tych, którzy bronili Westerplatte. To szczególnie ważne miejsce chyba dla pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: To prawda, bo to jest historia, która w większości polskich domów też nie jest obecna, bo Westerplatte przez lata było zaniedbanym miejscem nie tylko na mapie historycznej. Ono poza rocznicami oczywiście było w pamięci Polaków i w, no i też w sercach Polaków, ale jeśli chodzi o stan samego tego miejsca, upamiętnienia tego miejsca na co dzień, no to nie można było tego nazwać wizytówką Gdańska. Dopiero działania pana prezydenta jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, akcja poszukiwawcza, podczas tej akcji odnaleziono ciała Westerplatczyków, coś, co w zasadzie można było, czego w zasadzie można było sobie wcześniej nie wyobrazić. Wydawało się, i zresztą też ja też jestem historykiem, że te prace poszukiwawcze, one były przeprowadzone w sposób rzetelny. Okazało się, że nie. No, z takich rzeczy, które też wyszły podczas porządkowania cmentarza na Westerplatte, okazało się, że w jednym z grobów żołnierzy z Westerplatte była pochowana inna osoba. Był to prawdopodobnie żołnierz niemiecki. I tak przez cały PRL i przez dużą część III Rzeczpospolitej odbywały się tam uroczystości bez, nazwijmy to wprost, bez godnego pochówku, bez godnej czci dla ofiar tej wojny, dla pierwszych żołnierzy, znaczy jednych z pierwszych żołnierzy II wojny światowej. Te wszystkie prace poszukiwawcze, ale też porządkowe, budowa nowego cmentarza, cały projekt nowego muzeum Westerplatte, to wszystko za czasów pana prezydenta, kiedy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. I pan prezydent jest z tym związany. To nie jest kwestia jakiegoś chwalenia się, ale to, że Westerplatte dzisiaj wygląda dużo lepiej i dużo godniej i że będzie tam muzeum, to są zasługi pana prezydenta, więc ten temat Westerplatte i tej odpowiedzialności też przed Polakami, jeśli się pełni jakąś funkcję dla pana prezydenta, jest szalenie ważny i to też wybrzmiało w tym przemówieniu. Pan prezydent zaapelował do wszystkich Polaków, ale też do przedstawicieli strony rządowej, żeby mieli w sobie tą odwagę walczyć o polski interes narodowy. Myślę, że to nie wiem, jak było odebrane, bo nie mam jakiegoś tam kontaktu szczególnego z tą stroną, ale myślę, że to było bardzo mocna część tego przemówienia.
0: Ponieważ ja nigdy nie uczestniczyłam w obchodach Westerplatte od tej porze.
1: To pani redaktor, naprawdę polecam to każdemu jako Polakowi, jeśli by miał okazję, bo to jest uroczystość bardzo specyficzna. Właśnie przez tą porę, przez tą też pogodę. Tego bez wizyty na Westerplatte o 4:45, czy nawet wcześniej, bo my wcześniej składamy też kwiaty właśnie na cmentarzu, tego się nie da zrozumieć. To jest coś, co jest szczególne w naszej historii, a te uroczystości są też wyjątkowe.
0: Ja jestem, Radio Wnet uczestniczyło i to wielokrotnie, mnie się po prostu jakoś nie zdarzyło, ale czy mógłby pan na koniec tak krótko chociaż opowiedzieć, też może nie na koniec, ale krótko opowiedzieć, jaka jest atmosfera, bo w czasie wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego było przyjęte entuzjastycznie, a wystąpienie pana premiera Donalda Tuska wprost przeciwnie, delikatnie rzecz ujmując. Jaka liczba osób jest na tych obchodach? Jak wyglądało to w tym roku?
1: Ciężko stwierdzić, jaka jest frekwencja i jaka jest liczba osób, bo te uroczystości trwają w ciemności, znaczy publiczność jest w cieniu. Oczywiście pomnik i to miejsce, gdzie są przemówienia i gdzie są żołnierze, gdzie są oficerowie i goście zaproszeni, jest oświetlona, ale ta część, w której są mieszkańcy, ona jest ciemna. Myślę, że nikt nie jest w stanie dokładnie oszacować, ile tam jest osób. A jeśli chodzi o atmosferę, no to faktycznie przemówienie pana prezydenta było przerywane oklaskami, takimi też takimi spontanicznymi wybuchami jakby uznania. Chyba taki najszczególniejszy moment to był, kiedy pan prezydent, cytuję z głowy, powiedział, że jeśli te reparacje są dla przyszłości i że jeśli byśmy mogli z tego finansować nasze zbrojenia, to nie musielibyśmy zaciągać europejskich pożyczek. Myślę, że to była największa taka pozytywna reakcja. Tak, negatywne reakcje też się zdarzają. Faktycznie to miało miejsce podczas przemówienia Donalda Tuska, ale myślę, że nie ma co o tym... Znaczy, wszyscy wiedzą, że takie reakcje są. Myślę, że nie ma co tutaj dużo o nich mówić. Faktycznie takie się sytuacje zdarzają.
0: Jak będą teraz wyglądać dalsze obchody? Co państwo przede wszystkim co pan prezydent Karol Nawrocki dziś będzie, gdzie pan będzie pan
1: wraca
0: prezydent?
1: Wraca do Warszawy na Mazowsze, bo jest rozpoczęcie też roku szkolnego, a na Pomorzu to nie koniec uroczystości, bo my w Polsce to kojarzymy 1 września z Westerplatte, ale to w Gdańsku to jest Poczta Gdańska, też bardzo ważne uroczystości w Malborku w Kałdowie, to jest kwestia pierwszych ofiar wojny, mord w Szymankowie, pierwsi kolejarze, którzy garnizon i zostali za to rozstrzelani. To są osoby, które zginęły podczas bombardowania właśnie Tczewa. Te uroczystości będą na Pomorzu trwały do popołudnia. Właśnie muszę już powoli kończyć, bo muszę na nie jechać w imieniu panu prezydenta, więc
0: jasne.
1: Czas trochę nagli.
0: Oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego dnia. Pan Karol Rebenda, minister w Kancelarii Prezydenta RP, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za tę szybką relację.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: To my teraz będziemy dalej przerabiać piosenki związane z tym wyjątkowym dniem. Ta współczesna, myślę, że może przypaść też państwu do gustu, choć wielokrotnie została wyemitowana na naszej antenie, to teraz zespół La Oche Vuelca.

0: 29 minut po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest pan Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: To dziś poza obchodami Westerplatte i też wybuchu II wojny światowej obchodzimy bardzo ważny dzień, czyli rozpoczynamy nowy rok szkolny. Ten rok szkolny jest reforma szkoły od 1 września 2026 roku. Raport specjalny to dziennik Gazeta Prawna. Ja jeszcze nie zdążyłam zrobić przeglądu prasy naszym słuchaczom, więc chociaż pokażę, jak wyglądają fronty, to tu czytamy na pierwszej stronie: najlepsza reforma MEN, zakaz komórek. Taki jest według sondażu, taka jest ocena według sondażu, który publikuje dziennik Gazeta Prawna, że to jest najcenniejsze to, co przedstawił MEN w oświacie, jeśli chodzi o reformę. Jak by pan ocenił przygotowanie oświaty do startu tego roku szkolnego?
1: To znaczy, panie redaktor, no tu dwie kwestie trzeba odróżnić. Działalność ministerstwa, że tak się wyrażę, i nauczyciele, którzy radzą sobie z bardzo trudnymi, ekstremalnymi sytuacjami. Takim najbardziej przekonującym dowodem była pandemia, gdzie nauczyciele sobie błyskawicznie poradzili tak naprawdę z całą tą sytuacją. Natomiast to, co robi ministerstwo, ja bym się tu rzeczywiście z dziennikiem Gazeta Prawna, nie wiem, kto napisał, czy to Artur Radwan, więc ja bym się tu zgodził rzeczywiście. Zaczynamy od tego końca, od pewnych pozytywów, no to jest pewien pozytyw. Mieliśmy też ustawę o małych szkołach, więc to też jakiś pozytyw, ale powiem tak, na tym koniec. Natomiast jeśli chodzi o pewne rzeczy, które nas niepokoją, bulwersują, no to ta lista będzie bardzo długa. Ostatni list pani Nowackiej, który uważamy, że po raz kolejny pani minister pokazała, że odkleiła się w ogóle od tematu. Tutaj jest zakaz komórek, a tam się bardzo mocno chwali, jest dumna z tego, że da nauczycielom 700, nie wiem właściwie czy nauczycielom, szkołom 700 tysięcy laptopów, ale nie wyjaśnia po co.
0: To jest temat niczym reforma zdrowia, bo ja pamiętam jeszcze czasy różnych nowych rządów, nowych koalicji, które powstawały, i za każdym razem na sztandarze pojawiła się reforma systemu oświaty. To, dokąd doszliśmy, to katastrofa w oświacie, którą państwo jako nauczyciele na pewno najlepiej obserwują. Ja jako mama trójki dzieci z własnego doświadczenia, z własnego podwórka wiem, jak wygląda polska szkoła. To jakie jest rozwiązanie? Co można zrobić, żeby ten pochód w przepaść zatrzymać? Bo to nie jest kwestia, moim zdaniem, komórek, laptopów czy innych narzędzi. Tylko jakby w całym tym myśleniu o świecie zabrakło zdrowego rozsądku. To znaczy, że nauczyciel ma być autorytetem, który jest dobrze opłacany, a uczeń powinien opanować podstawę programową, która jest coraz większa i coraz głupsza. Przepraszam, że to powiem wprost. Więc jako człowiek, który się tym zajmuje, jest pan ekspertem. Jakie są najlepsze rozwiązania? Co powinniśmy zrobić?
1: Znaczy, tu są trzy obszary, które trzeba poprawić. Właściwie powiedziałbym zrewolucjonizować. Jeden to są to finanse, to jest zupełnie oczywiste. Ale ja bym zaczął nie od pensji nauczycieli czy pracowników oświaty, ja bym zaczął od zobowiązania państwa do konkretnej kwoty ułożenia na oświatę. Tak? Przypomnę, że jesteśmy grubo poniżej średniej OECD, bo tam około 4% wydajemy. Natomiast średnia OECD to jest 4,7. To jest luka oświatowa w takim wypadku wynosiłaby około 80 miliardów złotych. I jeśli to się ma kręcić, to do systemu po prostu trzeba dołożyć. Ja już nie mówię o liderach Islandii, która wydaje 8% PKB. No, zapomnijmy o tym.
0: Ale oni nie poszli sobie do Unii Europejskiej.
1: Tak, zdecydowanie tak. I Europejski Obszar Edukacji ich nie dotyczy.
0: Właśnie.
1: Ja byłem na Islandii, widziałem, jak te szkoły wyglądają. To jest rzeczywiście, robi wrażenie. Tak, zresztą nie tylko Islandia. Natomiast to trzeba zrobić, to trzeba zobowiązać. Te pieniądze po prostu trzeba znaleźć. No i oczywiście regulacja wynagrodzeń nauczycielskich. My domagamy się do tego, żeby powiązać płace zasadnicze nauczycieli z przeciętną w sektorze przedsiębiorstw odpowiednio do stopnia awansu 100%, 125 i 150. I to byłyby godziwe płace. Natomiast jest jeszcze kwestia pewnych takich, powiedziałbym, takiej szarej strefy finansowej w oświacie, która jest bardzo rozbudowana. Chociażby te osławione wycieczki, które właściwie nie wiadomo, jak mają się odbywać i jak mają być wynagradzane. Tutaj ministerstwo się zobowiązało, że rozwiąże problem. No i czekamy na to rozwiązanie i się nie doczekaliśmy. No, dodatek za wychowawstwo obecnie 300 zł brutto. Przecież to jest śmieszne. Ja wiem, jak wyglądają rady pedagogiczne na początku czy na końcu roku, zależnie od szkoły, to się różnie ustala. Jak dyrektor pyta, kto będzie wychowawcą, dajmy na to w 5 B. Co? Cisza. Nikt nie chce, bo po co to komu? Bo to jest straszna problem. Robota, tak. A wynagrodzenie żadne. I takich właśnie kwestii jest bardzo dużo. Godziny ponadwymiarowe, godziny nadliczbowe. Mamy wyrok Sądu Najwyższego i z tym nie dzieje się dalej nic. Więc to są te wszystkie zaległości obecnego ministerstwa i całego rządu, bo to jest decyzja jednak na poziomie Rady Ministrów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to ochrona godności nauczyciela. Mamy zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. One są fatalne. Po prostu tragiczne skutki przyniosą tych postępowań dyscyplinarnych. Jest całe mnóstwo za bzdury. 90% tego, co trafia do komisji dyscyplinarnej, powinno być rozwiązywane na poziomie szkoły. Poprzez mediację, poprzez jakąś próbę pogodzenia. To w ogóle nie powinno trafiać do komisji dyscyplinarnych. Bo to są rzeczy, raz, że krzywdzące dla nauczycieli, dwa, w ogóle nie potrzeba tego tam rozwiązywać. Ale oczywiście ta ochrona godności nauczycieli to jest na wielu poziomach. Mi się wydaje, że powinniśmy też narrację zmienić wobec nauczycieli. No to ministerstwo się chwali, że zmienia narrację, ale jak słuchamy kampusa, tak, gdzie deklinacja ma mieć moc sprawczą, to jakaś taka dziwaczna metafizyka i nauczyciele słyszą, że są bumerami, no to gdzie jest ta ochrona godności? Jak najwyższe właściwie, no bo to poseł i pani minister coś takiego mówi, no to gdzie jest ten szacunek dla nauczycieli? Ja się pytam.
0: Pan z tego, co rozumiem, mówi o szkołach podstawowych i średnich, załóżmy, tak? A mamy jeszcze oczywiście szkoły wyższe. To wie pan, ile w Polsce odebrano tytułów profesorskich?
1: Nie mam
0: takiego. Ani jednego. Więc mówimy o tym, że jakby też z systemu szkolnictwa zniknął uczeń. Bo już nikt nie słucha tak naprawdę tych młodych ludzi, bo ja oczywiście wiem, że to jest pokolenie roszczeniowe, ja sobie zdaję sprawę, że oni siedzą w internecie, ale tak na samym końcu, jak się spojrzy na te pieniądze, które krążą w oświacie, to też mam świadomość, że jeśli prawie połowa młodych maturzystów studiuje w Polsce, to jest jakiś nadmiar. Brakuje szkół zawodowych. Od lat mówimy o tej reformie w takich wielu obszarach. Z perspektywy Warszawy ja naprawdę uważam, że ci państwo, którzy pracują w szkołach publicznych, to są ludzie, którzy są stachanowcami, jak za starych czasów, bo to, w jaki sposób są traktowani przez pracodawcę, czyli przez szkoły, jest przerażające. Ale czy jest jakiś wzór na świecie edukacji, który my moglibyśmy tutaj w jakiejś części chociaż zaimplementować? Bo na pewno pan, obserwując z pozycji tego, co pan robi zawodowo, pan wie o tym, że programy są przeładowane, że ci uczniowie jest takie, na samym początku mam takie wrażenie, jeśli to jest mój błąd, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu, że żyjemy w jakimś kłamstwie edukacyjnym. Mówi się dzieciom, że oni mają opanować cały ten zestaw, oni nie są w stanie tego opanować, bo nawet nie wiem, ile godzin ktoś poświęcił na edukację, to nie ma szans. To spada na rodziny i jeśli mówimy o szarej strefie w edukacji, to szarą strefą są korepetycje, które są właściwie, teraz państwa bardzo przepraszam, alergia, to jest radio na żywo. Jesteśmy w szarej strefie też edukacyjnej, bo to dzieje się po prostu, jakby stało się to już automatem. Ja kończyłam szkołę, gdzie właściwie nie mieliśmy żadnych korepetycji, bo rodzice traktowali nas jak
1: osoby... Mamy się nauczyć szkoły.
0: Mamy się nauczyć, tak, a jak było. Nie, to ewentualnie kolega mi mógł
1: mi pomóc. Ja bym powiedział tak, pani redaktor, tu jest pewien problem, bo nasze pokolenie było w stanie się nauczyć, a obecne nie. Więc coś się zadziało takiego w edukacji, że rzeczywiście musimy się dostosować, tylko w jakim kierunku? Mi się wydaje, że jednak nie możemy rezygnować z tego, powiedzmy, kanonu wiedzy, bo on jest potrzebny. To zresztą, ja powiem tak, bo to był taki utylitaryzm ćwiczony od lat 90. Wiedza jest niepotrzebna, encyklopedyczna się mówiło, tylko umiejętności. No ale jak umiejętności ćwiczyć bez wiedzy? Przecież to jest nonsens, tego się nie da oddzielić. Więc jakiś kanon wiedzy musi być.
0: Podstawa musi istnieć.
1: To co tam powinno być, a czego nie powinno być, to już jest zupełnie inna sprawa. Mówi pani o systemie. Mnie osobiście z obserwacji, bo też osobistych, najbardziej się podoba system singapurski. On jest trzystopniowy. Tam tak to wygląda, że są dość liczne klasy, które mają ten podstawowy blok i tam się uczą. Potem się wyławia z tej klasy uczniów, którzy mają predyspozycje w jakimś kierunku i oni pracują w takich kilkunastu, kilkuosobowych grupach. Różne rzeczy tam robią. Czy jak ktoś ma zdolności, powiedzmy, jakieś przyrodnicze, chemiczne, to tam się to rozwija. Czy jakiekolwiek inne, artystyczne również. No i oczywiście jest taki kurs dla najlepszych. Tam są wybrane osoby, 2-3 osoby i oni pracują już zupełnie inaczej, na innych warunkach. Jak ktoś sobie w systemie nie radzi z tym podstawowym kursem, to jest taka pętelka i jest szkolnictwo zawodowe, od razu skierowane do szkolnictwa zawodowego. Oczywiście ten jakiś tam podstawy wiedzy musi osiągnąć, natomiast od razu uczy się zawodu. I tam to się sprawdza, no ale to jest system azjatycki, inna kultura, inna mentalność, więc tego nie przeniesiemy. Ale to jest, bo pytanie brzmiało, czy są systemy, które są sprawne? No są, oczywiście, jak najbardziej.
0: Tylko my jesteśmy mam takie wrażenie, na przykład, co się stało z polską szkołą matematyki? Od lat, ja byłam nawet na takim zebraniu szkolnym jednego z moich dzieci, gdzie pani z matematyki, i naprawdę to nie jest żart, powiedziała, że ominęła rozdział, bo się nie wyrobiła z programem. To oczywiście, że też z pozycji nauczyciela gdzieś rozumieliśmy, natomiast absurd, który do nas dotarł, był przerażający, no bo mówimy o tym, że matematyka jest królową nauk, że my jakoś rozdrobniliśmy w całą tę historię edukacyjną, to co pan powiedział, my byliśmy w stanie opanować ten program i te podstawy programowe wynosiliśmy całkiem solidne, a tu okazuje się, że i to była komunistyczna szkoła, w której...
1: No ale nikt nie robił problemu z tego, że uczeń miał trójkę.
0: Tak.
1: No na tyle zasługiwał i cześć, tak?
0: Czy mało miał tego, z matematyki, uczeń też czy mógł z fizyki? Nie zdać.
1: Mógł też nie zdać, tak. Więc to jest ten system, jest demoralizujący w tej chwili. Tak to wygląda. No ale co mówiły kuratoria przez 20 parę lat? Jeśli uczeń sobie nie radzi z programem, to jest to wina nauczyciela.
0: Czyli to nastąpiło takie zepchnięcie na środowisko nauczycielskie odpowiedzialności za całe wychowanie i edukację.
1: Dokładnie tak. Więc co nauczyciel robił, skoro to jest jego odpowiedzialność? No, dawał tę trójkę czy dwójkę.
0: Podwyższał, żeby nie było...
1: Żeby mieć spokój. Po prostu.
0: A jakie są państwa, czy w ogóle są państwo zapraszani? Wczoraj był protest Związku Nauczycieli Polskich. Czy państwo są zapraszani do Ministerstwa Edukacji i dyskutują państwo z panią ministrą, bo tak pani...
1: No ja używam pani minister.
0: Ja też używam, my jesteśmy konserwatywnym radiu, ale z kolei pani minister Barbara Nowacka lubi się tytułować ministrą, miała kłopoty z odmianą.
1: Gdyż deklinacja ma moc sprawczą.
0: Tak, gdyż deklinacja ma moc sprawczą, więc czy do ministerstwa są państwo zapraszani i rozmawiają?
1: To znaczy tak, są jakieś tam zespoły, jeszcze funkcjonują, ale jest tego bardzo mało. Pani minister powoła zespoły problemowe, które miały się zajmować rozwiązaniami i te zespoły wypracowały rozwiązania.
0: I?
1: Koniec.
0: A rozumiem, że wspaniale rozwiązanie zostało wypracowane i dziękujemy
1: bardzo. Tak, najlepszym przykładem jest zmiany w komisjach dyscyplinarnych. Przecież wszystkie trzy centrale związkowe podpisały porozumienie, gdzie przedstawione ministerstwu, jak to powinno być rozwiązane. Nie stało się kompletnie nic z tym. I takich obszarów, o finansach to ja w ogóle nawet nie wspomnę, ale takie rzeczy, które można by załatwić. No chociażby godziny nadliczbowe. Jest wyrok przecież Sądu Najwyższego. To nawet, i to jest 7 sędziów, więc obowiązujący, to jest obowiązujące prawo.
0: Czy młodzi ludzie jeszcze się garną do szkół? Mówię tu o nauczycielach. Czy jak wygląda?
1: To jest rzadkość. To jest olbrzymia rzadkość. Rzeczywiście tych młodych ludzi jest bardzo niewielu. Nie chcą przychodzić do szkoły. Najlepszym przykładem jest to, że specjalności nauczycielskie na uniwersytetach, szkołach wyższych świecą pustkami. Są takie specjalności, nawet mojej alma mater, tak, na moim kierunku, czyli na polonistyce, chyba od 3 lat nie było chętnych, żeby studiować na specjalności nauczycielskiej. To jest najlepszy przykład.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Ciekawe dlaczego, prawda?
0: Ciekawe dlaczego, ale czy będą państwo protestować? Czy państwo protestują? Czy państwo, co może zrobić Związek Solidarność w takiej sytuacji?
1: Ja przypomnę, że jesteśmy w proteście od 1 grudnia 2024 roku. Zorganizowaliśmy 3 duże demonstracje, 8 pikiet, 16 pikiet wojewódzkich. Przeprowadziliśmy akcję informacyjną, którą będziemy dalej prowadzić wśród nauczycieli o przysługujących im prawach. My chcemy, żeby nauczyciele wykonywali tylko to, do czego prawo ich zobowiązuje, tak? Żeby tę szarą strefę zepchnąć jakby do niebytu. I to jest nasz sposób na pewien protest. Oczywiście także przewidujemy 17 października, chcemy zorganizować z okazji Dnia Edukacji Narodowej rodzaj takiego specyficznego protestu, bo to będzie raczej w formie koncertu, więc tutaj na Plac Zamkowy od razu zapraszam państwa, bo to będzie...
0: Nie będziemy mieli daleko.
1: Nie będziecie mieli daleko, nawet z balkonu będzie można pewnie obserwować. Więc tak, my jesteśmy cały czas w tym proteście. Natomiast mamy też inne pomysły, tak, chcemy żeby nauczyciele pisali do ministerstwa ze swoimi bolączkami, żeby to wysyłali do ministerstwa. Niech pani Nowacka i cała reszta zobaczy, co naprawdę boli nauczycieli, bo to, tak jak powiedziałem, mam takie wrażenie, że obecna ekipa ministerialna zupełnie odkleiła się od rzeczywistości. O czym świadczy list ten na 1 września? To jest jakiś kuriozum. Myśmy napisali stanowisko, ono dziś będzie opublikowane, co my myślimy na temat takiej narracji. I my to tak to robimy. No, informujemy społeczeństwo, punktujemy pewne rzeczy. Staramy się zmieniać tę rzeczywistość. Natomiast bez decyzji politycznych na najwyższym szczeblu, czyli bez decyzji finansowych, no tu się niewiele zmieni, po prostu. To co mówiłem, finanse i ta narracja. Jest jeszcze jeden problem, ochrona zdrowia nauczycieli. Myśmy zorganizowali 3 duże konferencje naukowe, planujemy teraz jeszcze następną. Jedna dotyczyła finansów, druga dotyczyła właśnie zdrowia nauczycieli, a i także i ogólnie kondycji, jaka jest w zawodzie. No i one, te wyniki tych konferencji, badania, bo były też badania przeprowadzone, są niestety, no nie chcę powiedzieć porażające, ale bardzo niepokojące. To jest też przyczyna, dlaczego nauczyciele nie przychodzą, szczególnie ci z młodego pokolenia. No mieliśmy 2 przypadki przecież samobójstw nauczycielskich w Polsce. Jedno w Lublinie, drugie w Częstochowie. To tej presji po prostu się nie wytrzymuje, a czasami bywa olbrzymia.
0: Więc... Tym bardziej, że młodzież jest coraz bardziej okrutna, a tak naprawdę zabrano państwu narzędzia, bo ja jestem pewnie jednym z niewielu rodziców, który zabrania w domu źle opowiadać o nauczycielach, chociaż czasami jak słucham, to trudno mi dziecku mówić do jednak nauczyciel ma
1: Ale to
0: rację.
1: Jest podstawa. To tak samo, jak ja bym o swoich współpracownikach gdzieś tam poza forum mówił, czy o pracownikach sekretariatu źle. Nie, oni są wspaniali. No po prostu. My możemy sobie w 4 oczy różne rzeczy powiedzieć, natomiast na zewnątrz absolutnie nie. Więc to jest ta zasada. No to jeśli ten autorytet ma być zachowany, to nie można inaczej postępować.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego z okazji nowego roku szkolnego i dużo siły i radości, wytrzymałości. Nie wiem, czego państwu można życzyć.
1: Sukcesów.
0: Sukcesów, właśnie. Sukcesów edukacyjnych, bo to jest nasz obopólny interes.
1: I związkowych, oczywiście.
0: No, jak zawsze. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.

0: Gościem Poranka Wnet jest nadredaktor, chyba tak powinnam powiedzieć, Marcin
1: Wolski. Nie anulowano jeszcze tytułu.
0: Właśnie, nadredaktor Marcin Wolski, obudzony przeze mnie brutalnie o godzinie 7 rano, żeby mógł być już w miarę przytomny, żeby dla Państwa skomentować jedno wydarzenie. Ale zanim przejdziemy do opowieści o polskiej oświacie, to muszę panu nadredaktorowi opowiedzieć jedną historię. A mianowicie, zapewne zna pan historię słynnego raportu, który jedna z pań profesor powołanych do rządu premiera Donalda Tuska opublikowała. To właściwie nie jej raport, taka jest prawda, bo to był plagiat, bo to było wszystko z AI. I ten raport odbił się wielkim echem. Tutaj Rzeczpospolita pisze, czy profesor Barbara Mróz-Gorgoń kolejną pracę też napisała AI. Takie złośliwe pytanie Rzeczpospolita zadała, ale wczoraj w trakcie jednego ze spotkań usłyszałam historię, bardzo smakowitą myślę, że ten raport, który jest taką właściwie takim papierkiem lakmusowym historii o polskiej edukacji i o tym, jak pani profesor potraktowała Polskę, to ten raport, ona poprosiła swoją koleżankę, żeby jej koleżanka pomogła jej przygotować. Ta koleżanka z kolei nie miała czasu, bo miała ważniejsze zajęcia, zleciła to studentom i stąd był ten bezpłatny czat GPT, bo studenci nie mają pieniędzy typu takich kwot jak $20 na płatne czaty, więc stąd były błędy, ale później ten raport został wydrukowany, zawieziony do Brukseli i posłowie Platformy Obywatelskiej szczycili się i demonstrowali w Europarlamencie. Czyli cała ta wiedza trafiła pod strzechy. Jakim my jesteśmy w tej chwili, w jakiej my jesteśmy, czy sztuczna inteligencja uratuje polską edukację? To jest takie proste pytanie na dziś.
1: Nie uratuje, miejmy nadzieję, że nie zabije. No, w każdym razie jesteśmy państwem dziadowskim, a to przychodzi mi na myśl, że powiedzmy chirurg, ponieważ ma coś ważniejszego do roboty, zleca operację salowej. Tak to mniej więcej wygląda, ale muszę powiedzieć, że ja z kolei obudziłem się z inną wiadomością, która mnie zdumiała, a mianowicie, że nieśmiertelny pan Broniarz zaatakował panią ministrę nowacką za lękliwość w edukacji seksualnej w szkołach, która została przynajmniej częściowo wycofana. Ja osobiście panu Broniarzowi poleciłbym broszurkę z czasów mojej młodości, co każdy chłopczyk wiedzieć powinien i nie angażować do tego młodzieży. No ale pan Broniarz ma zdecydowane poglądy i się ich
0: ale
1: trzyma.
0: Też trzeba, jeśli już przywołaliśmy tę znamienitą postać, bo to jest prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, ja wspominam, że wczoraj był protest, to pan Sławomir Broniarz uderzył w rodziców, napisał w tym swoim liście, że są zachłani, agresywni i roszczeniowi.
1: No to jest taki postęp, bo prawda, dzieci bić nie wolno, ale kogoś trzeba, więc obrywają rodzice. Powiem szczerze, że wszystko to, gdyby nie było takie smutne, byłoby bardzo śmieszne. Jaki jest poziom oświaty, każdy widzi, a również widzi, że wszystko idzie w złą stronę, no ponieważ polska szkoła może robić bardzo wiele rzeczy poza uczeniem. Tak. Ja wspominam z pewnym rozrzewnieniem PRL, bo wtedy przynajmniej coś wymagano, wyjąwszy pewien smrodek polityczny, to uczono nas rzeczywiście różnych rzeczy, które się potem w życiu przydały.
0: Dobrze, to teraz quiz, który już zadałam mojemu poprzedniemu gościowi na antenie Radia Wnet. Ile wniosków i ile odebraliśmy w Polsce tytułów profesorskich?
1: Znaczy odebraliśmy komuś?
0: Tak. Ktoś miał tytuł profesora, coś zrobił nie tak. Ile odebraliśmy tytułów
1: profesorskich? No ja powiem szczerze, że cicho o tym, więc ja na ten temat nie posiadam wiedzy. Wiem, że sporo ich nadano, powiedzmy sobie w CK Austrii, która była dobrze działającym krajem, tych profesorów było kilku czy kilkunastu. Natomiast u nas jest ich legion.
0: U nas nie odebraliśmy ani jednego tytułu profesorskiego, ponieważ były oczywiście jakieś wnioski, tam nieprawidłowości, były zarzuty również o plagiat, ale jakoś to wszystko sobie spokojnie ucichło. I my...
1: Ja teraz wiem o wielu przypadkach, gdzie ze względów politycznych określone ciała, które mają opiniować, utrąciły bardzo wartościowe habilitacje i są naprawdę wybitni fachowcy. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo co robić przykrość z nowym miesiącem, ale naprawdę wybitni ludzie nie mogą się tego tytułu profesorskiego dochrapać, bo jednak bez opinii określonych ciał to nawet prezydent tej profesury nie przyzna.
0: Tak, i mamy teraz taką sytuację, że czepiamy się lekarzy, że jest jakaś zmowa w środowisku. Czepiamy się też adwokatów, że tutaj ten albo tamten już dawno i oni tracą uprawnienia. Może nie w takiej skali, jak my byśmy oczekiwali. Natomiast tu środowisko spokojnie, jak już taki profesor Hartmann albo profesor Środa otrzymali te tytuły, to akurat to mogą dożywotnie już spokojnie, mogą robić różne piruety intelektualne albo korzystać ze sztucznej inteligencji i nic im nie grozi. To wyjaśnia, myślę, sprawę też pani profesor Barbary.
1: No oczywiście nie. Można by było tego bronić, gdyby to były tytuły honorowe, bo na przykład oboje możemy być dożywotnimi dyrektorami, bo kiedyś byliśmy, prawda?
0: Ale honor
1: natomiast,
0: też można stracić.
1: Natomiast to profesora ma to do siebie, że ona niekoniecznie jest honorowa. Honorowy to jest profesor liceum, bo używamy tego tytułu, który im nie przysługuje. Natomiast rzeczywiście... Ten problem, który pani poruszyła, jest jakby mało nagłośniony. Rzeczywiście jest taki swoisty immunitet, i który pozwala, gdy ktoś już dostał tytuł, być tym tytularnym intelektualistą do końca życia.
0: I teraz rozmarzyłam się, bo kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet w tej mojej audycji Ta jedna historia. Tam pan nadredaktor opowiadał swoją historię redaktorską, wspominając program trzeci i inne perypetie życiowe. Ale ja się rozmarzyłam, bo pomyślałam sobie, jakby teraz zrobić ranking teraz nie wiem, czy najgłupszych, czy jednak najmądrzejszych ministrów edukacji narodowej. Bo ja mam wrażenie, że jak ktoś jest najgłupszy w rządzie, albo blisko już takiej zapaści intelektualnej, to wtedy on zostaje ministrem edukacji.
1: No, ja powiem szczerze, że byliśmy ministrów edukacji, którymi się można było poszczycić. Może wielkich dokonań poza wpuszczeniem Adama Michnika do archiwum nie miał Henryk Samsonowicz, ale była to postać wybitna. Znałem go osobiście, wybitny intelektualista, znakomity historyk. Nie można odmówić kwalifikacji i zapału profesorowi i ministrowi Czarnkowi. A i proszę powiedzieć, na tle dzisiejszych dokonań, to czas, kiedy piastował funkcję ministra edukacji, będzie takim małym blaskiem świetlanym w życiorysie Romana Giertycha.
0: To, a ja jednak przypomnę, może mój panteon jest trochę inny.
1: Mamy taki jeszcze kącik hańby, który jest większy niż...
0: Zdecydowanie. Ja zacznę od ministra wiatra.
1: Ośla ławka aż po horyzont.
0: Mamy, tak, właśnie, to jest dokładnie to określenie. Ośla ławka aż po horyzont, bo ja pamiętam czasy, jak minister wiatr pojechał na Uniwersytet Jagielloński, najstarszą uczelnię, jak wiadomo, w kraju, i tam studenci w czapkę zbierali pieniądze na powrót ministra do Warszawy. Ja nie chciałam, żeby on tu wracał, więc uważałam, że mógłby sobie zostać w Krakowie, jakby
1: ja
0: chciał.
1: Ja pamiętam dość wulgarne określenie, w które wówczas padło, kto puścił wiatra.
0: To jest jedna z postaci. Roman Giertych, który...
1: No tak, ale Roman Giertych akurat wtedy w rządzie PiSu zachowywał się przyzwoicie, a ja nawet przeczuł wielką kampanię w obronie spraw, które dzisiaj znajdują się po przeciwnej stronie jego zainteresowań.
0: Zgadza się, ale obrażał bardzo mocno środowisko uczniowskie i wtedy środowisko uczniowskie mocno zintegrowało się przeciwko ministerstwu, bo metody, w jaki sposób było jakby wychowywane i sposób komunikacji wobec tego środowiska był jednak chyba nietrafiony. Ja jeszcze pamiętam
1: dobrze,
0: taką...
1: ale ja powiem, że mimo wszystko wolę, kiedy uczniowie uczą się Sienkiewicza, a niekoniecznie
0: wiadomo, nad redaktorem
1: Dąbrowicza.
0: A jeszcze była pani minister Katarzyna Hall. I to jest też duża zagadka, bo muszę powiedzieć, że tak naprawdę nie pamiętam z czego, co w tym czasie się działo w ministerstwie. I ponieważ ta ośla ławka aż po horyzont jest ogromna, to na koniec naszej rozmowy, co pan pamięta takiego ze swojej szkoły, co najbardziej utkwiło panu w pamięci, czego pan by życzył tym młodym ludziom i rodzicom przede wszystkim w dniu 1 września?
1: Czego, co pamiętam? Po pierwsze, że nauczyciele cieszyli się sporym szacunkiem, a niektórych się po prostu bano. Nie przychodziło do głowy, żeby podważać ich autorytet, albo tym bardziej zarzucać im kosz na głowę. A z czego, co pamiętam ze szkoły? Dwie rzeczy związane z dyrektorem. Pierwsze, największe wydarzenie w szkole, kiedy dyrektor poszedł na ślizgawkę i wszyscy przy oknach, żeśmy skupiali uwagę, żeby się przewrócił i się to udało. Oraz druga, pierwsza nauka życiowa, kiedy pozwolił mi zrobić szopkę dla nauczycieli i powiedział: możesz pisać o wszystkich, byle nie o dyrektorze.
0: I to...

0: Prezydent na Westerplatte upomniał się o reparacje od Niemiec. Pożar w zakładzie grupy WB, prokuratura bada wątek obcego wywiadu. Rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Wybiła 8. Hanna Tracz, zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dziś przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości odbywają się na Westerplatte i w Wieluniu. Na Westerplatte o 4:45 w godzinie niemieckiego ataku na polską składnicę wojskową zabrzmiały syreny alarmowe. W obchodach wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W Wieluniu syreny zabrzmiały o 4:40 w rocznicę bombardowania Szpitala Wszystkich Świętych, gdzie w pierwszym nalocie zginęły 32 osoby. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. 17 dni później od wschodu uderzył Związek Sowiecki. Wojna kosztowała życie blisko 6 milionów polskich obywateli. Polska utraciła też część terytorium, a granice kraju przesunięto na zachód. Druga wojna światowa pozostawiła w Polsce wyrwę, której nie dało się zasypać wraz z odbudową zniszczonych miast. Zginęły miliony ludzi, przerwana została ciągłość rodzin, lokalnych społeczności i polskich elit. Prezydent Karol Nawrocki z Westerplatte ponownie upomniał się o reparacje od Niemiec. Podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaapelował do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego o wypłatę zadośćuczynienia Polsce. Mówił, że pieniądze powinny zostać przeznaczone m.in. na polską armię i przemysł zbrojeniowy.
2: Świadomości, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest tak słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych sojuszników w Berlinie, w Niemczech. Prawda, której nie zna albo nie chce poznać Europa. Prawda, która nie dociera za Atlantyk. Prawda, z którą wielki problem, niestety, wielki problem mają także dzisiaj rządzący. A musimy wszyscy powtarzać i uzmysłowić sobie, choć to boli, ale jest potrzebne, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami i polskością. Przykładów na to jest za wiele.
0: Prezydent wezwał też polskie władze i wszystkie ugrupowania parlamentarne do jedności w tej sprawie. Z kolei premier Donald Tusk mówił na Westerplatte, że lekcja II wojny światowej powinna przypominać o znaczeniu solidarności i jedności zarówno Polaków, jak i całego wolnego świata. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Postępowanie prowadzone jest pod kątem udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Śledczy badają, czy ogień został celowo wzniecony przy użyciu ładunku zawierającego materiały łatwopalne. W pożarze zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe. Straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. Śledztwo prowadzą wspólnie Prokuratura Krajowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Grupa WB jest jednym z największych polskich producentów sprzętu dla przemysłu obronnego, w tym systemów bezzałogowych. Jest wyrok w sprawie zabójstwa Tupaka Shakura. Były szef gangu Dwayne Kefe D. Davis został uznany za winnego zorganizowania zabójstwa słynnego rapera. To pierwsze skazanie w tej sprawie, która przez niemal 30 lat pozostawała nierozwiązana. Do zabójstwa doszło 7 września 1996 roku w Las Vegas. Tupak Shakur został śmiertelnie postrzelony w samochodzie podczas strzelaniny z przejeżdżającego auta. Miał 25 lat i był wówczas u szczytu kariery. 63-letni Davis wysłuchał wyroku w sądzie w Las Vegas bez widocznych emocji. Zapowiedział apelację. Tupac Shakur pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii hip-hopu. Na całym świecie sprzedał ponad 75 milionów płyt. Rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Według władz obu krajów w wyniku ubiegłotygodniowych gwałtownych powodzi na pograniczu nepalsko-chińskim zginęło już 955 osób. Około 4400

0: 370 osób wciąż uznawanych jest za zaginione. Władze Nepalu rozpoczęły pochówek setek niezidentyfikowanych ofiar we wspólnym grobie. Tymczasem ratownicy przeszukują tunele elektrowni wodnych, w których po osunięciach błota mogło zostać uwięzionych około 900 pracowników. Skala zniszczeń jest ogromna. W rejonie portu Girong po chińskiej stronie granicy z katastrofy ocalała według chińskich mediów państwowych tylko jedna wieża wodna.
1: Prognoza pogody.
0: Pierwszy dzień września przyniesie w Polsce zmienną pogodę. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na północy i wschodzie kraju możliwe są także burze. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie. Tam około 25 stopni. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej, około 15 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Podczas burz porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Warto wziąć ze sobą sweter.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek wygrała z Xiu Wang i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka zwyciężyła zdecydowanie w dwóch setach 6-2, 6-3. Mecz trwał godzinę i 27 minut, a scenerią był wieczór i korty na Louis Armstrong Stadium. Iga jest obecnie ósmą rakietą świata według WTA i rywalka na 80. miejscu. W pierwszym secie Chinka walczyła, w drugim zresztą też, ale to zbyt mało na znakomicie dysponowaną Igę Świątek. Iga teraz zmierzy się z Argentynką Nadią Podorską. Natomiast niestety odpadła Maja Chwalińska, która przegrała z Taylor Townsend 2-6, 3-6. Polka starała się bardzo, ale to było zbyt mało na Amerykankę. Townsend zmierzy się teraz z dziką kartą turnieju, Australijką Preston, która niespodziewanie wygrała z Alicją Parks. Awansował Hubert Hurkacz w US Open, który po dosyć takim trudnym początku tego meczu zwyciężył Bośniaka Damira Dzumhura 3-1 w setach. Te dwa ostatnie decydujące po 6-1 dla Hubiego. Polak miał 14 asów serwisowych, a więc ta jego najmocniejsza broń przy żadnym Bośniaka. Natomiast awansowali dalej obrońcy tytułu Aryna Sabalenka, która pokonała Osorio, natomiast także zwyciężył Carlos Alcaraz. Wczoraj mówiłem Państwu o tym, że odpadł w dramatycznych okolicznościach Novak Djokovic. Tymczasem Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Wielka legenda, być może jeden z najlepszych piłkarzy świata, dla niektórych pewnie najlepszy, odchodzi ze swojej reprezentacji. Oczywiście gra dalej w Miami. Chcę ogłosić, że odchodzę z reprezentacji, napisał na Instagramie Messi. Ta decyzja mnie boli, ale rozumiem, że to właściwy moment. Dałem z siebie wszystko. Teraz czas na młodych. Lionel Messi, wielka reprezentacja, wielka kariera. Mistrz świata z Argentyną w roli oczywiście kapitana 2022 z Kataru. Teraz wicemistrz, wychowanek Diego Maradony tak naprawdę i naprawdę absolutna legenda. Pewien etap bardzo ważny dla piłki nożnej na świecie w tym momencie został zakończony. Tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest w stałym kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim. Dał mu zalecenie, aby jak najszybciej podjął kroki, które zapewnią PKO sprawne działanie. Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie i teraz pytanie, kto zastąpi, kto może kierować PKO-em, by organizacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego sprawnie działała. Tutaj władze MKO zapewniają, że są w stałym kontakcie i po prostu są życzliwe dla PKO-u. Nie będzie zawieszenia polskich sportowców, chociaż gdzieś w jakimś momencie to groziło w po prostu olimpijskich zmaganiach. Wiceprezes PKO Tomasz Hamera ujawnił, że według jego wiedzy w związku z kryzysową sytuacją w naszym komitecie KOL może zdecydować się na zawieszenie w strukturach, co skutkowałoby ewentualnie właśnie brakiem sportowców polskich na kolejnych igrzyskach, ale to tylko takie domniemania, bo rzeczywiście, jak tutaj donosi MKOL, po prostu jest w stałym kontakcie z sekretarzem PKOL Markiem Pałusem i to jest taka sytuacja, która trochę daje oddech PKOL-owi. Komitet Olimpijski Polski zwołał Radę Nadzorczą, wielkie zgromadzenie na 8 września i wtedy być może zostanie naznaczona osoba, która przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Na razie te obowiązki wykonuje wiceprezes Mieczysław Nowicki. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia po godzinie 9.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nasz naród jak lawa.
13: Gen wolności.
14: Młodzież w walce z komuną.
15: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
16: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
17: Historia Diana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
18: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
19: To będzie opowieść o wojownikach.
20: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
21: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
22: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Po reklamie.
23: Autopromocja.

0: i cedrów. Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: To była autopromocja.
2: Trzynaście minut po godzinie 8:00 to jest ten moment, kiedy należy przypomnieć jakiś utwór muzyczny. Dziś dla Państwa wybrałam Dziś idę walczyć, mamo. Jeden z najsłynniejszych wierszy powstańczych z okresu Powstania Warszawskiego. Autorem jest Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, poeta, żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej. Ten utwór na płycie Ziutkowi na urodziny wydała Fundacja Sztafeta i tam ten utwór wykonał Jan Rozmanowski. To młody człowiek, który był między innymi typowany jako jedna z czołowych postaci do kariery światowej z Polaków, młodych, debiutujących Polaków. Miał szansę chyba nawet być naszym reprezentantem w Eurowizji, ale doszło do jakichś nieprawdopodobnych dyskusji na ten temat. To, jak się rozwija, mogą Państwo obserwować, jego pseudonim artystyczny to Jan przez 2N, a dziś idę walczyć, mamo, w wykonaniu Jana Rozmanowskiego, gdy miał lat 12.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest europoseł Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To wystawa, która dziś chyba w kontekście wystąpienia pana prezydenta na Westerplatte, który mówił o czwartej, może po godzinie już piątej właściwie, o tym, że gdyby nasi sąsiedzi, Niemcy, zapłacili za te zniszczenia, których dokonali w trakcie II wojny światowej, może nie musielibyśmy zaciągać teraz długów, żeby się zbroić. Ta wystawa, którą pan, nie wiem czy otworzył pan, bo nie mogę tego znaleźć, czy pan otwiera.
2: Jeszcze nie, dopiero dzisiaj.
1: Niemcy ukradli, nigdy nie zwrócili, 1939-1945. To o jakich liczbach możemy przypomnieć Niemcom, które dotyczą właśnie tych raportów, które pan opracowywał? Myślę, że na tej wystawie te liczby też się pojawią.
2: Tak, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, czwarta rocznica publikacji raportu o stratach wojennych, czwarta rocznica wysłania noty dyplomatycznej z rządu Niemiec i nasza konsekwentna polityka przypominania Niemcom, że sprawy między Polską a Niemcami nie zostały uregulowane po zakończeniu II wojny światowej. Mówimy tu oczywiście o wielkich kwotach, o bilionach złotych, bilionach euro, ale też mówimy o tym, że cały czas te sprawy nie są przedmiotem rozmów dyplomatycznych, politycznych między Polską i Niemcami. Dlatego też ważna jest ta presja polityczna i dyplomatyczna. Bardzo ważne jest, że prezydent o tym mówi, ale też trzeba działać na różnych polach i płaszczyznach. Ważna jest również ta presja moralna, którą staramy się tutaj wywierać w Parlamencie Europejskim. To jest kolejna wystawa, którą organizuję. Przypomnę, półtora roku temu zorganizowałem wystawę o stratach wojennych Polski i Grecji wraz z greckim europosłem. Pół roku temu o wystawę o Polakach ratujących Żydów. A teraz właśnie 1 września wystawa Plundered by German, Never Returned. Zrabowane przez Niemców i nigdy nie zwrócone, o dziełach sztuki. Oficjalnie wiemy, że jest około 520 tysięcy dzieł sztuki, które w jakiś sposób zostały opisane, a które z Polski zostały wywiezione. Skatalogowane jest około 60 tysięcy dzieł sztuki, ale też przecież jest olbrzymia czarna liczba dzieł sztuki wywiezionych z polskich muzeów, z polskich kościołów, z polskich domów prywatnych, co do której nie mamy wiedzy, dlatego że te muzea zostały zniszczone, domy spalone i nikt nie mógł nigdy poświadczyć o tym, co zostało wywiezione. Także ja niewątpliwie mam absolutną pewność, że to, o czym wiemy, jest tylko po prostu kroplą w morzu skradzionych rzeczy. I oczywiście nie ma do dzisiaj żadnej woli ze strony Niemiec, żeby podjąć dialog z Polską i z tego się rozliczyć. Dlatego tak ważne jest, że tutaj właśnie w centrum Parlamentu Europejskiego, gdzie każdego dnia przychodzą tysiące ludzi, eurodeputowanych, urzędników, biurokratów, dziennikarzy. 1 września przypominamy im, że cały czas są sprawy niezałatwione między Polską i Niemcami. Przypominamy Unii Europejskiej, bo Unia Europejska odwraca głowę od sprawy odpowiedzialności Niemiec za skutki II wojny światowej wobec Polski, wobec Grecji, wobec innych krajów. W sytuacji, gdy tak ochoczo Unia wspiera roszczenia reparacyjne Ukrainy wobec Rosji. Więc no, widzimy tu potężny dysonans, prawda? Że co do jednej sprawy Unia odwraca głowę, nie chce rozmawiać, mówi, że to było już, tak powiem, przed powstaniem Unii, więc nie ma tu kompetencji. A w przypadku Ukrainy widzimy, jaka jest wola pomocy dla Ukrainy i też jakby wspieranie Ukrainy w roszczeniach reparacyjnych. Także myślę, że to jest bardzo ważne, że ten temat w sytuacji, gdy rząd obecny Donalda Tuska w żaden sposób tego tematu nie podnosi na arenie międzynarodowej, w relacjach z Niemcami, że my tą działalność kontynuujemy i jasno sygnalizujemy opinii publicznej w Polsce, ale też niemieckiej, że gdy wrócimy do władzy, ten temat znów będzie na agendzie rozmów bilateralnych w sposób absolutnie poważny i w sposób absolutnie realny będziemy chcieli ten temat z Niemcami uregulować.
1: Wydaje mi się, że to Instytut Rotmistrza Pileckiego, ktoś z archiwistów odnalazł jedną z zaginionych kopii przedwojennych filmu, który w Polsce przepadł bez śladu. To jest oczywiście taka rzecz, która mną wstrząsnęła, bo opowieść tej pani archiwistki, pamiętam, że to była kobieta, ale proszę mi darować, to nie pamiętam nazwiska. To było coś, co było zdumiewające z naszej perspektywy. Wszyscy w tym archiwum niemieckim wiedzieli o tym, że to jest nasza kopia. To jest film, który zaginął i on się znajduje w indeksie tych filmów, które zostały w czasie właśnie tej wojny, okrutnej wojny dla nas jako Polaków zaginione. I nigdy nikt przez te dekady nie wypowiedział nawet jednego zdania, że nawet nie było próby oddania nam chociażby kopii, która była dla nas cennym dziedzictwem kulturowym. Czy my mamy jakąś wiedzę na temat tego, że są, bo dzieła sztuki są jeszcze jakoś być może namierzalne w jakimś stopniu, chociaż czym dłużej pewnie jest od tego okresu wojny, to będzie to trudniejsze. Ale czy my mamy jakieś instrumenty, które możemy wykorzystywać, czy wraz to, co pan powiedział z rezygnacją rządu Donalda Tuska z nacisków na Berlin, jesteśmy już właściwie bezbronni?
2: Ja uważam, że sprawa oczywiście nie jest przegrana, nie jest pogrzebana. Ona na dzień dzisiejszy jest jakby zawieszona i czeka po prostu na lepsze czasy, takie okienko możliwości. Rzeczywiście w relacjach polsko-niemieckich zaczęła wykorzystywać te okienka. Te 8 lat naszych rządów było tym okienkiem, gdzie wykonaliśmy pracę, przygotowaliśmy raport, dostaliśmy notę, podjęliśmy szereg działań międzynarodowych i naprawdę Niemców to bardzo bolało, to co robiliśmy. Oni odczuwali autentyczny ból, że podważaliśmy ich wiarygodność międzynarodową i ich wizerunek międzynarodowy, bo Niemcom bardzo zależy na dobrym wizerunku międzynarodowym. I dlatego też tak się zaangażowali, żeby nasz rząd obalić, co im się udało. I no, Donald Tusk dzisiaj, zamiast mówić 1 września na Westerplatte o nierozliczonych zbrodniach, o reparacjach od Niemiec, mówi o Ukrainie, prawda? No, to jest ten właśnie dysonans obecnego rządu z poprzednim rządem i z panem prezydentem. W przypadku dzieł sztuki, dóbr kultury musimy mieć świadomość, że po pierwsze niezwykle ciężko jest wycenić te dzieła sztuki, bo to de facto wartość rynkowa, rynek decyduje o wartości i nawet w raporcie mieliśmy potężny problem, jak wyceniać obrazy, jak wycenić dzisiaj portret młodzieńca czy Rafała Gosanki, czy wiele innych portretów. No jak to wycenić, tak? Przecież rynek wycenia, a wiemy przecież jak na rynku obrotu antyków, antykami, różnego rodzaju galerie sztuki, jakie to są ceny, to są dziesiątki, czasami setki milionów dolarów za obrazy, rzeźby, księgozbiory, za to, co ma tą wartość historyczną, prawda? Więc Niemcy dzisiaj korzystają, nie tylko dzisiaj, ale przez niemal 80 lat korzystają z polskich zasobów. Ich muzea, ich biblioteki, ich domy aukcyjne, wreszcie osoby prywatne korzystają i wzbogacają się na tym, że handlują, że pobierają jakby, nie wiem, bilety czy zyski z tego, że wykorzystują właśnie polskie dobra kultury. Dlatego też oni się tego nie chcą pozbyć, no bo to przynosi im po prostu zyski. Musieliby to ściągnąć ze ścian, musieliby to wyciągać ze szuflad i po prostu nam oddać. Oni tego nie chcą, bo to im przynosi po prostu realne, konkretne dochody. Poza tym musieliby się przyznać, że całe ich ustawodawstwo powojenne było nakierowane na to, żeby tego nie oddać, bo przecież myślę, że państwo to wiecie, że w Niemczech można stać się właścicielem skradzionej rzeczy po 30 latach. Czyli nie ma takiej reguły jak w polskim prawie, że nie można zasiedzieć, czyli stać się właścicielem rzeczy ruchomej po 30 latach, jeśli mamy wiedzę, że ona pochodziła z kradzieży. Nawet jeśli takiej wiedzy nie mamy, a w Niemczech można. Co to oznacza? Że Niemcy po prostu zalegalizowali sobie w świetle swojego prawa no ten rabunek wojenny, który dokonywali nie tylko w Polsce, ale też w wielu, wielu innych krajach, w Grecji, w Serbii, w wielu innych krajach Europy i świata. Również przecież w krajach afrykańskich. Więc to pokazuje, że ten naród no, jest jakimś takim narodem o podwójnej moralności. Z jednej strony chce być traktowany jako moralny przywódca Europy, który się rozliczył, prawda, ze wszystkich swoich zbrodni, a z drugiej strony oczywiście używa różnych metod prawnych, administracyjnych, finansowych, żeby blokować jakiekolwiek roszczenia. Ja jeszcze powiem o jednej ciekawej rzeczy, której na pewno słuchacze ani pani nie wie. Gdy myśmy z naszych rządów wspierali powstawanie filmów dokumentalnych o II wojnie światowej, gdy polscy producenci, reżyserowie zwracali się do niemieckich archiwów czy bibliotek o wydanie oryginalnych kopii, no to wówczas te niemieckie archiwa domagały się gigantycznych kwot za używanie minuty, pół minuty, 15 sekund, dwóch minut oryginalnego filmu z niemieckiego archiwum. I to były kwoty rzędu wielu tysięcy euro. Więc to pokazuje, że no Niemcy robią wszystko w sposób systemowy, żeby blokować i uniemożliwiać dostęp do uzyskiwania takiej oryginalnej, autentycznej, dokumentalnej wiedzy dotyczącej historii II wojny światowej. No podobnie jak to kwestia z aktami nazistów, prawda, które w Niemczech korzystają z przepisów o ochronie danych osobowych, a Amerykanie, jak pamiętamy, kilka miesięcy temu te akta ujawnili. No więc mamy do czynienia z sąsiadem, bardzo trudnym sąsiadem, który ma podwójną moralność, taką selektywną moralność, tak? Z jednej strony wszystkich poucza praworządności, prawach człowieka, prawda, karze za naruszenie praworządności, ale gdy chodzi o Niemcy, o ich grzeszki z przeszłości, no to tutaj oczywiście robią wszystko, żeby nie wyszło, a gdy im się to mówi w twarz, no to udają, że tematu w ogóle nie ma. Także tu w Parlamencie Europejskim również się z tym spotykamy, że Niemcy w ogóle nie chcą o tym rozmawiać, uciekają, odwracają głowy, obrażają się, piszą skargi. Także domyślam się, że być może po tej wystawie również ileś niemieckich skarg od europosłów wpłynie do przewodniczącej Metsoli na to, że to nie wypada, żeby takie wystawy były w Parlamencie Europejskim.
1: To a propos tych dokumentów polskich próśb o archiwa. Niemcy jako jedyni posiadają zdjęcia zniszczonej Warszawy w tak dobrym stopniu i tę rozmowę z dokumentalistą Rafałem Geremkiem przeprowadziłam ja na antenie Radia Wnet. On opowiadał właśnie o wstrząsających informacjach, które pokazują, że nie dość, że nam zniszczyli miasto, to my jeszcze musimy zapłacić gigantyczne kwoty za te zdjęcia, które w wielu krajach są w domenie publicznej. Oni nigdy nie pozwolili na to, żeby to były prawa autorskie wolne, żebyśmy mogli dysponować tym. Czy jest jakaś koalicja krajów, która może nas wesprzeć? Wspomniał pan o Grecji w tamtym roku. Czy jest jakaś koalicja krajów, która może nas wesprzeć w tym działaniu? Chociażby zwrot dzieł sztuki.
2: To jest proces bardzo żmudny, trudny i trzeba by wykazywać naprawdę taką, powiedziałem, benedyktyńską konsekwencją. Dlatego, że w krajach europejskich są procesy demokratyczne, zmieniają się prezydenci, premierzy, parlamentarzyści i po prostu trzeba mieć partnerów w różnych krajach, którzy jakby mają pewną ciągłość, pewną wiedzę i też zdobywamy jakby zaufanie poprzez tą pracę przez lata. Wydaje mi się, że zbudowałem taką siatkę w różnych krajach europejskich, także w Grecji. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby rządzić po prostu, żeby mieć realny wpływ na służby dyplomatyczne, służbę zagraniczną, ambasadorów, konsuli. Wówczas to daje takie autentyczne lewary w działalności tej politycznej, dyplomatycznej. Natomiast jeśli chodzi o takich realnych partnerów, trzeba pamiętać, że Niemcy poprzez Unię Europejską mają potężne możliwości oddziaływania na politykę bieżącą w różnych krajach. No niestety w systemach demokratycznych jest tak, że każdy rząd, każdy premier myśli o kolejnych wyborach i myśli o tym, czy opłaca mu się iść na wojnę, wojenkę, batalie z Niemcami, które no dzisiaj mają decydujący wpływ na Unię Europejską. Przecież szefem największej frakcji w Parlamencie Europejskim EPP jest Manfred Weber, tak? Zresztą tam największą frakcją, delegacją jest delegacja CDU-CSU, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I w wielu kluczowych miejscach tu w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim są właśnie Niemcy. I teraz takie kraje jak, powiedzmy, potencjalnie nasi sojusznicy, potencjalnie Grecja, potencjalnie Włochy, no one są cały czas zakładnikiem bieżącej polityki, tak? Czy im się opłaca wytaczać tą, że tak powiem, wojnę tak historyczną o batalię, o kwestie historyczne, czy też korzystać tutaj ze współpracy z Niemcami, z Unią Europejską, z Komisją Europejską w bieżącej polityce po to, żeby wygrać kolejne wybory. I to jest jakby ten problem, że Niemcy wykorzystują swoją jakby tutaj dominację w Unii Europejskiej do tego, żeby wspierać rządy, które im nie przeszkadzają. I w Grecji mamy dzisiaj rząd premiera Mitsotakisa, który jest w EPP, który można powiedzieć jest kolegą Manfreda Webera, jest kolegą Ursuli von der Leyen, więc on oczywiście na użytek wewnętrzny może mówić o reparacjach, natomiast tutaj w Unii Europejskiej oczywiście żadnych działań ze strony EPP nie będzie. I paradoksalnie tutaj, jeśli chodzi o Grecję, to tutaj sojuszników raczej mamy po lewej stronie, po stronie lewicy, po stronie komunistów, Syrizy, którzy mają tu jakby inną wrażliwość niż ta dzisiaj rządząca partia w Grecji. Oczywiście są też inne kraje, potencjalnie mogły być to Włochy, ale Włochy wiemy, że mają skomplikowaną też historię II wojny światowej. One w pierwszym etapie były agresorami, dopiero w drugim etapie były ofiarą. No, są takie kraje jak na przykład kraje postjugosłowiańskie, przede wszystkim Serbia, no, ale Serbia też ma swoje problemy. Więc niestety te kwestie historyczne są często zakładnikiem bieżącej polityki i ja to bardzo czuję w tych relacjach bilateralnych od lat, ale dla mnie absolutnie to kluczowym partnerem w tej sprawie są Stany Zjednoczone i oczywiście Donald Trump, kongres, ale to też wymaga znalezienia właściwych ludzi, właściwej argumentacji i myślę, że dla Niemiec to byłoby najbardziej bolesne, gdyby udało się przekonać Donalda Trumpa, przekonać kongres do przyjęcia projektu rezolucji w tej sprawie w kongresie amerykańskim, bo to by się odbiło potężnym echem i w USA, i na świecie. A tak jak powiedziałem wcześniej, no Niemcom zależy na dobrym wizerunku i mieliby z tym potężny problem. Zresztą pamiętam, jak odbyłem szereg wizyt w kongresie amerykańskim, w Senacie, w Departamencie Stanu, oni to bardzo uważnie śledzili, obserwowali, nawet lobbyingowe agencje wynajmowali, żeby później to wszystko gasić w Stanach. Także dla Niemców to nie jest zabawa, to jest poważny temat, poważny problem i oni zrobią wszystko, albo żeby przemilczeć temat, tak, że nie ma sprawy, a jeżeli widzą, że sprawa doszła bardzo daleko, wtedy już działają bardzo ofensywnie, używają dyplomacji, mediów. I ja pamiętam, gdy była publikacja raportu, gdy bardzo aktywnie działaliśmy, no wówczas dostrzegałem, jak w wielu krajach europejskich nagle się pojawiały artykuły o polskich obozach koncentracyjnych. Także to... nie miejmy złudzeń, to jest poważna sprawa, która dotyka wizerunku Niemiec, kraju potężnego gospodarczo, ekonomicznie i politycznego i oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby ich wizerunek był no, po prostu w taki sposób podważany.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, bo już mam kolejnego gościa. To też dosyć ciekawy temat a propos niemieckiego wizerunku i podważania autorytetu niemieckiego, więc muszę kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Europoseł Arkadiusz Mularczyk, prosto chyba z Brukseli, jak obserwowałem.
2: Tak, bo dzisiaj właśnie otwieramy tę wystawę, także serdecznie zapraszam do obserwowania mediów społecznościowych. Ważny dzień tutaj w Parlamencie Europejskim dla Polski.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:35.

0: Gościem Poranka Wnet jest pan dr Damian Sitkiewicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. Ja teraz przeczytam po niemiecku Grzegorz Rosoliński Liebe. Proszę poprawiać mnie, bo mój niemiecki jest już stary bardzo. Polnisze, to może pan przeczyta ten tytuł tej książki, której recenzję napisał pan tak wspaniałą, że jak przygotowywałam się do programu, to obrósł pan już legendą. Legendarna recenzja doktora Damiana. Jaki jest tytuł książki, o który chciałabym pana zapytać?
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu przede wszystkim. Tytuł książki to Polnische Bürgermeister und der Holocaust, Besatzung, Verwaltung und Kollaboration, czyli w tłumaczeniu na polski polscy burmistrzowie, a Holocaust, czy i Holocaust, bo i tak się tłumaczy, okupacja, administracja i kolaboracja. Właściwie tak należałoby to tłumaczyć. Książka, którą wydał w roku 2024 w sierpniu Grzegorz Rosoliński Liebe, badacz z Niemiec, który nazywa siebie polsko-niemieckim historykiem. No i ponieważ książka jest książką, już mówiąc wprost, mówię to wszędzie, więc tutaj też nie zawaham się tego powiedzieć, książką hochsztaplerską, no to postanowiłem też ją skomentować, bo niestety jest co komentować, a książka jest dość gruba, ma ponad 1100 stron tekstu, została napisana tylko w języku niemieckim, prawdopodobnie autor przymierza się do tłumaczenia na język angielski. Słyszałem także, ale nie wiem, na ile tej informacje są prawdziwe, że miałoby wyjść wydanie polskie. Trudno powiedzieć, czy faktycznie takie prace są prowadzone. Praca niestety jest, chociaż jest nazywana książką naukową, jest nawet habilitacją. Autor za tę książkę otrzymał stopień właściwie doktora habilitowanego. Ale niestety, chociaż jest oparta na prawdziwych materiałach i prawdziwych źródłach, a przynajmniej autor powołuje się na takie materiały, zarówno polskie, jak i niemieckie, to niestety ma ona niewiele wspólnego z rzeczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o legendę, o którą pani wspomniała i to, że obrosło to legendą, no nie mnie to komentować, jeżeli opinia publiczna tak uważa, to rozumiem także, że to jest ważne, istotne.
0: Cieszę się ze skromności, ale de facto to tę książkę poparło kilkuset naukowców. Z tego, co widziałam, dyskusja wokół tej książki, zresztą my z panem rozmawialiśmy również w Radiu Wnet o tej książce, to skoro badacz, który robi habilitację na takiej pracy naukowej, tworzy ją w jakimś celu. Na czym polega manipulacja autora w przypadku tego obszaru, który badał?
1: Ja bym podzielił te manipulacje autora na takie dwie grupy podstawowe. Pierwsza grupa tych manipulacji dotyczy samego jak gdyby stworzenia pewnej przestrzeni, pewnej narracji, tak bym to nazwał, na temat tego, czym była okupacja w Polsce. I ten obraz jest zupełnie nieprzystający do rzeczywistości. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, jeszcze bardziej chyba kompromitująca, choć ja nie wiem, co tu tak naprawdę jest bardziej kompromitujące, jest fakt, że autor posuwa się do fałszowania źródeł. To znaczy inaczej. Autor nie może fałszować źródeł, bo one są takie, jakie są. Natomiast na podstawie źródeł, które są prawdziwe, albo wyciąga wnioski, które w ogóle z tych źródeł nie wynikają, albo po prostu tak tymi źródłami manipuluje, czy wskazuje na pewne fakty, informacje, dane z tych źródeł wynikające, mające rzekomo wynikać, które mają prowadzić do narracji potwierdzającej to, co autor chciałby powiedzieć. A to, co chciałby powiedzieć, jest zawarte już we wstępie książki, bo niestety, choć książka jest obszerna, choć książka jest, no jak to się mówi popularnie, gruba, to jednak wystarczy przeczytać sam wstęp albo samo zakończenie, co kto woli. Wstęp jest obszerny, to jest chyba 40 stron, ale dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że no, w gruncie rzeczy resztę książki można by było, no, nie chcę powiedzieć, wyrzucić do kosza, chociaż może to i to jest, dobre określenie. Natomiast po prostu te badania, krótko mówiąc, są niewiarygodne. Co więcej, autor już we wstępie stawia hipotezę, którą za chwilę właściwie potwierdza już nawet w następnym zdaniu, że polscy burmistrzowie brali udział w Holokauście. Jakkolwiek to brzmi, jest mowa o tym, że brali udział w Holokauście. Oczywiście nie pisze o tym, że zabijali, że byli uczestnikami morderstwa, mordu na Żydach, ale z całą swobodą mówi o tym, pisze o tym, że polscy burmistrzowie byli w ten proces zaangażowani. Ba, byli wedle autora bardzo daleko zaangażowani. I robi wszystko w tej narracji, żeby polskich burmistrzów, którzy nie byli też oczywiście w swoich decyzjach suwerenni, nie mieli w ogóle właściwie prawie żadnej władzy, byli wykonawcami poleceń w tej niemieckiej, rasistowskiej polityce. Mieli za zadanie tylko i wyłącznie robić to, co im Niemcy każą. Tymczasem autor stwarza wrażenie, tak manipuluje tą narracją, żeby nam pokazać, że to jednak burmistrzowie mieli, no powiedzmy, bardzo dużo do powiedzenia, że mieli władzę, krótko mówiąc, a nawet są informacje takie, no, w książce pojawiają się takie zdania, że Polacy byli bardziej odpowiedzialni za Holokaust. No to czyli krótko mówiąc, widać w tym intencję, że głównym celem autora jest po pierwsze scedowanie do pewnego, podzielenie się z Niemcami tą odpowiedzialnością, ale w niektórych fragmentach książki jest nawet mowa o tym po prostu, że Polacy byli bardziej odpowiedzialni za Holokaust. No to już są zdania kuriozalne, to są zdania nienaukowe, bym powiedział, tak? Bo jeżeli posługujemy się językiem nauki, musimy być precyzyjni w tym, co piszemy, w tym, co mówimy. Jeżeli coś odbiega od jakichś standardów, i z całym szacunkiem dla pani redaktor i wszystkich publicystów, ale niestety w języku naukowym nie można używać języka publicystycznego. To jest jak gdyby język, który można sobie użyć, nie wiem, może w jakimś nawet nie eseju, ale w jakimś felietonie, gdzie się pisze własne jakieś, przelewa się na papier własne myśli, ale tutaj niestety tego nie wolno robić. Co więcej, jeżeli nie mamy dowodów, nie można takich zdań powielać. A oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tego typu zdania pojawiają się w książce może kilkadziesiąt, może kilkaset razy, ja nie wiem tego dokładnie. To są pewne wtręty. Gdyby polski historyk w jakiejkolwiek książce czy artykule coś takiego zrobił, to na poziomie redakcji zostałoby to, krótko mówiąc, wyrzucone z tego tekstu. A tutaj jest to bardzo śmiało propagowane przez autora. No i co więcej, przede wszystkim autor stara się stworzyć ogromne wrażenie, udowodnić wręcz, że tak naprawdę ta okupacja to nie była taka straszna, to nie był taki jakiś wielki, ogromny jakiś terror ze strony niemieckiej, że to właściwie to była okupacja polsko-niemiecka w konsekwencji, bo mieliśmy język urzędowy również, polski, który gdzieś tam na którymś miejscu obowiązywał. Ale jest cały szereg też, tak powiedzmy sobie, siatki pojęciowej, cały szereg dowodów i cały szereg pojęć, które zupełnie nie odpowiadają prawdzie, i autor wprost nie tylko nie odwołuje się do podstawowych dzieł, nawet polskich czy niemieckich historyków, ale wręcz uważa, że pewne określenia, pewne sformułowania po prostu nie powinny funkcjonować. Czyli takie określenia historyczne oczywiście, jak generalne gubernatorstwo, które istniało. Było, powstało na podstawie dekretu Hitlera w październiku 26 roku. Autor mówi, że nie należy tego używać, bo to narodowi socjaliści używali, prawda? Czyli w domyśle nie Niemcy, tylko narodowi socjaliści, nie generalne gubernatorstwo, nie rząd generalnego gubernatorstwa, tylko rząd krakowski, Krakauer Regierung, jak to określa, że nie można też używać określenia władze niemieckie. A dlaczego? Dlatego, że autor uważa, że to jest nieprecyzyjne, bo to nie wiemy, co to znaczy władze niemieckie, prawda? Czyli to jest trudne do określenia. No i oczywiście w tym całym anturażu nie mamy także wielu brakujących elementów, które autor według mnie i myślę, że także według wielu innych historyków powinien pokazać w takiej książce. To znaczy powinien pokazać ustawy norymberskie, powinien pokazać o tym, czym była ta rasistowska polityka niemiecka, w której Polacy też byli podobnie jak Żydzi untermenschami. Oni może byli troszkę wyżej w tej hierarchii niemieckiej, bo Niemcy mieli precyzyjnie tą hierarchię określoną. Natomiast tego nie ma. Nie ma o tym mowy. Tak? Nie ma mowy o całej brutalności okupacji wobec państwa polskiego, wobec Polaków, wobec Żydów owszem, ale to też jest tak skonstruowane, że Niemcy są z tej odpowiedzialności, krótko mówiąc, nie piszę o niemieckiej odpowiedzialności, tylko tak jakby to była jakaś grupa Niemców, ale narodowych socjalistów, ale nie wiemy kto to do końca jest. Tymczasem ten aparat jest bardzo dobrze znany. Niemiecki.
0: To gigantyczna praca, którą ten człowiek musiał wykonać, bo musiał zebrać jakoś te źródła, pewnie
1: zdecydowanie
0: nie
1: tak.
0: Zrobił tak jak nasza pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń, która poprosiła koleżankę, ta sztuczną inteligencję, ta studentów, oni nie mieli płatnego czata GPT, bo ich nie stać i tak wyszło.
1: Tak.
0: Więc to musiała być gigantyczna praca. To dlaczego ten człowiek pana zdaniem to zrobił? Czy są jakieś informacje na ten temat? Czy to było właśnie zadaniowane z jakiegoś powodu, że ma to powstać? Czy on sam z siebie po prostu jest tak wspaniałym, dobrym historykiem?
1: Oczywiście pytanie jest dla mnie osobiście trudne z tego punktu widzenia, że najlepiej jakby sam autor odpowiedział, jakie są intencje, ale nie sądzę, żeby chciał rozmawiać w ogóle chociażby z Radiem Wnet, jak mniemam, natomiast różnie to w życiu bywa, więc może kiedyś nawet zechce, ale wątpię. Natomiast mnie się wydaje, że to jest taka intencjonalna praca, która ma za zadanie, krótko mówiąc, i to powiedzmy sobie, przerzucanie odpowiedzialności za Holokaust, bo głównie o to chodzi w tej książce, bo spośród tych 1100 stron, bodaj 350 to jest rozdział o Holokauście, ale też jest źle skonstruowany, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to można naprawdę debatować na ten temat i zastanawiać się, czym jest Holokaust, bo w tym rozdziale o Holokauście na 350 stron, to może 30 jest o Holokauście, a 320 jest o odpowiedzialności polskich burmistrzów. Rzekomej odpowiedzialności za Holokaust. Trudno mi jest powiedzieć, czy jest to element polityki historycznej państwa niemieckiego. Być może tak, natomiast jeżeli chodzi o intencje autora, to z pewnością intencja jest taka, bo pisze też o tym we wstępie, że wszelkie tak zwane historiografie narodowe, czy nacjonalistyczne, jak on to określa, czyli czy by to będzie polska, czy czeska, czy węgierska, czy nawet niemiecka, on uznaje za mało wartościowe, to znaczy to oznacza, że w poprzednich latach, w poprzednich kilkudziesięciu latach po II wojnie światowej, te historiografie zbyt dużą wagę przywiązywały do tego, żeby przyglądać się Niemcom jako sprawcom. I według niego tymi sprawcami, czy właściwie współsprawcami, jeżeli chodzi o Holokaust, bo to jest główny przedmiot rozważań i główna oś narracji, trzeba też obarczyć albo stworzyć taką narrację, że są współodpowiedzialne także inne państwa, no i tu szczególnie oczywiście Polacy i Polska. No dlaczego? No bo po pierwsze na ziemiach polskich głównie ten Holokaust, czyli zamordowanie Żydów się dokonało, czyli jest najłatwiej oskarżyć o to Polaków. A po drugie jest tak, że tutaj najwięcej osób ratowało, przyczyniało się do tego, że Polacy, że Żydzi przeżyli, więc tą wajchę trzeba tak przekręcić, żeby o tym krótko mówiąc powiedzieć. Czyli autor uważa, już tak może skracając wątek, że wszystkie te historiografie narodowe, one niezbyt mocno brały pod uwagę odpowiedzialność samych obywateli swoich państw, że tak powiem. Znaczy Polacy, Czesi, Węgrzy i tak dalej. Czyli trzeba tych ludzi wszystkich obarczyć, a Niemcy z kolei, tutaj ciekawe, one zbyt bardzo tą winę brały na siebie jeszcze do niedawna.
0: I z tego poczucia winy się nie mogą podnieść do tej pory.
1: Z tego poczucia winy się nie mogą podnieść do tej pory. I, tak, i tym samym trzeba przerzucić tę odpowiedzialność i tą winą też się podzielić, mówiąc oględnie.
0: Panie doktorze, porozmawiamy o bieżących pana badaniach w następnej audycji. Obiecuję, że jeśli pan znajdzie chwilę czasu, to z przyjemnością posłucham o nowych badaniach, bo musimy kończyć, gdyż już oczekuję na rozmowę mój kolejny gość. Ale to bardzo ważny dzień. Bardzo panu dziękuję, że pan pojawił się w studiu Radia Wnet.
1: Dziękuję również. Jestem oczywiście chętny na następne spotkanie.
0: Doktor Damian Sitkiewicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem poranka Wnet. Już 51 minut po godzinie 8. Gościem poranka Wnet jest pan Remigiusz Wilk, rzecznik prasowy WB Electronics. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam panią, witam państwa.
0: Czy grupa WB potwierdza doniesienia, że pożar w zakładzie produkcji został celowo wzniecony przez osobę, która wtargnęła do hali produkcyjnej?
2: Proszę państwa, mieliśmy wczoraj incydent bezpieczeństwa związany właśnie z ogniskiem pożaru, natomiast dzięki błyskawicznej reakcji i monitoringu, i naszych pracowników, i przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, którzy za to bardzo serdecznie dziękujemy, a następnie przez interwencję służb, on został błyskawicznie zlokalizowany, ugaszony i w zasadzie dzisiaj normalnie wracamy do pracy, to znaczy niczym nie zakłócony dzień pracy się dzisiaj rozpoczął dla naszego zakładu. Z naszego punktu widzenia jakby sprawa może nie jest zamknięta, bo oczywiście mamy tam jakieś zniszczenia na poziomie jednego pomieszczenia, natomiast funkcjonujemy dalej, funkcjonujemy bez zakłóceń, żeby dostarczyć ten sprzęt, który my tam wytwarzamy terminowo dla naszych odbiorców, no głównie dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
0: To czy mówimy o zamachu terrorystycznym, o znamionach terrorystycznych, czy to była po prostu, nie wiem co to było, już trudno mi jest to określić. Co wydarzyło się wczoraj?
2: Zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, czyli produkcją pewnych systemów dla bezpieczeństwa. Natomiast kwestia pokazania czy znalezienia ewentualnych źródeł tego incydentu, tego pożaru, leży po stronie innych profesjonalistów i tutaj nie chciałbym wchodzić w buty żadnego z nich, no bo to są ludzie zajmujący się tym zawodowo, które pewne rzeczy mają sprawdzić, wydać odpowiednie, znaleźć powody, dla których coś takiego się wydarzyło. Natomiast dla nas, z naszego punktu widzenia, pewne rzeczy zostały wykonane. My wróciliśmy do naszej normalnej pracy i jeszcze raz mówię podziękowania tym wszystkim, którzy się w to zaangażowali i dzięki którym mogliśmy tego rodzaju szybką interwencję podjąć i normalnie wrócić do normalnego funkcjonowania.
0: Są państwo największą firmą prywatną zbrojeniową w Polsce. W jakiej skali państwo produkują, znaczy jaka jest skala państwa produkcji w tej chwili? I czy mają państwo jakieś jeszcze możliwości większej produkcji? Bo mówimy o tym, że w Polsce jest mnóstwo pieniędzy, podpisaliśmy safe, będziemy jakby rozwijać zbrojenia. Czy państwo są już gotowi na dalszy rozwój produkcji, czy jest to już taka górna półka wydolności?
2: Przede wszystkim wielkość produkcji, zwiększanie produkcji zależy od zamówień. Jeżeli mamy zamówienia, to my staramy się stworzyć, poszerzyć nasze zdolności. Proszę pamiętać, że na razie produkujemy w takim systemie raczej jednozmianowym, czyli pracujemy w normalnych godzinach pracy. Tu pozostają zawsze jeszcze systemy, kolejne zmiany, czyli druga, trzecia nawet, jeżeli jest taka potrzebna. Tylko jeden z naszych zakładów pracuje na mniej więcej półtorej zmiany, tak to można nazwać, ze względu na charakter swojej produkcji, ale ta przestrzeń jeszcze oczywiście jest. My też tą produkcję optymalizujemy, ulepszamy non-stop wciąż kwestie takie, które pozwalają nam i efektywniej, i skuteczniej rozwijać te systemy i jednocześnie dostarczać ich tyle, ile potrzeba. A tego zapotrzebowania jest teraz bardzo dużo, podpisaliśmy umowy, więc w związku z tym też trwają inwestycje. Niekiedy część z tych zakładów będzie znacząco rozwijana. No, to wszystko też trzeba robić rozsądnie, to znaczy jest pewnego rodzaju górka zamówień, my musimy to też połączyć, żeby nie przesadzić, to znaczy, że nie możemy rozrosnąć się za bardzo, żeby na przykład po 3 latach, po zakończeniu pewnych programów, które obecnie trwają, nie zostalibyśmy z zbędnymi ludźmi, którzy nie mają pracy. Dlatego też działamy bardzo silnie na zewnątrz, to znaczy staramy się eksportować, ale to jest od początku historii naszego podmiotu, czyli grupy WB. Taka przyświeca nam filozofia, czyli tworzymy nasze własne autorskie rozwiązania, które możemy dowolnie modyfikować, zmieniać, przekształcać, ale też dysponujemy pełnym pakietem transferu technologii, jeżeli potrzebujemy to przekazać komukolwiek innemu, czy jeżeli mamy na przykład chęć, nie wiem, sprzedaży licencji czy czegoś podobnego. W pełnym tym zakresie możemy działać i funkcjonować. Także pod tym względem jesteśmy w pełni, 100% kontrolujemy polskie rozwiązania, polskie technologie i możemy z nimi zrobić w kraju i za granicą, co chcemy. W związku z tym, jeżeli mamy takie możliwości, to my sobie dowolnie dopasowujemy zdolności produkcyjne do potrzeb przyszłych, obecnych, projektujemy to na lata nawet do przodu, no musimy tak działać. I też oczywiście pod tym kątem dobieramy ludzi, w sensie i zatrudniamy, i rozwijamy zakłady. No, robimy wszystko, żeby to było jak najbardziej optymalne, a jednocześnie, żeby też ten plan rozwoju nie był na 3 lata tylko, ale był na lat 10, a nawet i dłużej. Przecież nasze systemy są używane od lat wielu i przez jeszcze dekady kolejne będą rozwijane, no bo to jest sprzęt, który jest projektowany dzisiaj, przetestowany będzie za 4-5 lat, dajmy na to, albo nie wiem, za rok, a używane przez kolejne 20-30 lat, bo to są rozwiązania tak bardzo zaawansowane i tak daleko wyprzedzające to, co jest gdzieś na rynku. Co więcej, tutaj chciałbym takie wyraźne rozróżnienie, które jest między nami a wszelkimi rodzajami innymi podmiotów. My nie produkujemy samych systemów, my nie produkujemy samych platform. My tworzymy ekosystemy, czyli takie środowiska, które wzajemnie wymieniają informacje i to i na lądzie, i na w przestrzeni powietrznej, i na powierzchni wody, i pod wodą. One się wszystkie ze sobą łączą, wszystkie ze sobą się komunikują. Dzięki temu mamy takie środowisko, które potrafi wymieniać informacje, bardzo szybko reagować na potencjalne zagrożenia i ewentualnie neutralizować je, jak to się nazywa w tym języku, w którym operujemy, czyli po prostu działać na rzecz bezpieczeństwa przede wszystkim Polski, ale też naszego regionu, naszych sojuszników.
0: Ponieważ pan prezydent dzisiaj na Westerplatte powiedział o tym, że gdyby państwo niemieckie zapłaciło za szkody, które wyrządziło w trakcie II wojny, to może nie bralibyśmy pożyczek. To przypomniałam sobie, że my wzięliśmy duże pożyczki, mówię tu o SAFE. Państwo będą beneficjentem, beneficjentem, to jest złe słowo. Czy będą państwo produkować w ramach SAFE jakąś część właśnie tego ekosystemu, jak pan powiedział?
2: Pani redaktor, my działamy na zamówienia związane z Ministerstwem Obrony Narodowej, czy też konkretnie zamówienia podpisane z Agencją Uzbrojenia. Jeżeli chodzi o ich finansowanie, to jest jakby pytanie nie do nas. My jesteśmy tym elementem, który podpisuje umowy, który jest całkowicie polskim, który zatrudnia Polaków, który pełni bardzo ważną rolę w polskim ekosystemie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony, ponieważ zatrudnia bardzo dużo polskich obywateli, bardzo dużo polskich firm, mamy kilka tysięcy współpracujących z nami podmiotów, więc też mamy ogromny impact ekonomiczny. Płacimy podatki tutaj liczone w miliardach złotych, więc to jest ogrom tego wsparcia, które my robimy. Tak, każda złotówka wydana na nas jednak w ogromnej mierze wraca z powrotem do budżetu, czyli napędzamy niejako ten rozwój, a jednocześnie tworzymy najbardziej zaawansowane technologie, które są w kraju, powstają. Jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe, jeżeli chodzi o kryptografię, jeżeli chodzi o zaawansowaną łączność, która jest sprawdzana, to jest ta rzecz, którą robimy. Oczywiście inaczej poruszamy się w innej sytuacji, kiedy Polska jest zagrożona, to znaczy kiedy jest większa chęć czy większe zrozumienie społeczne dla wydatków obronnych, one naturalną koleją rzeczy się zwiększają. No, wszyscy chcemy być coraz bardziej bezpieczni i my to bezpieczeństwo pomagamy dostarczyć. To jest nasz cel, to jest nasze zadanie. Natomiast kwestia finansowania jego, to jest kwestia polityczna, którą ja tutaj nie chciałbym wchodzić.
0: No rozumiem i szanuję. Natomiast czy państwo się czują zagrożeni w związku z wczorajszymi wydarzeniami?
2: Każdy incydent badamy. Każdy incydent jest dla nas ważny. Każda kwestia bezpieczeństwa nas, naszych pracowników jest bardzo, bardzo istotna. I mówię jeszcze raz podziękowania dla tych wszystkich, którzy wczoraj pomagali tak intensywnie powrócić do normalności. To znaczy dzisiaj normalnie pracownicy przyszli do pracy i dzisiaj normalnie pracują, żebyśmy się zrozumieli.

0: budujemy budowle składające się z tych naszych rozwiązań. I to jest nasz ogromny wkład w bezpieczeństwo. I tym się zajmujemy i oczywiście zajmujemy się też bezpieczeństwem naszych własnych placówek, naszych własnych obiektów. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli zobaczymy, że są ewentualne jakieś potrzeby ulepszenia pewnych rozwiązań, które mamy, to oczywiście je podejmiemy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Życzę wspaniałego dnia i bezpieczeństwa przede wszystkim, żeby Państwu już nikt nie zawracał głowy w tej ważnej produkcji. Remigiusz Wilk, rzecznik prasowy WB Group, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia.
1: Do widzenia, bo już to 9:01. Żegnam się z Państwem. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia.

0: Prezydent na Westerplatte upomniał się o reparacje od Niemiec. Pożar w zakładzie grupy WB, prokuratura bada wątek obcego wywiadu. Koniec wakacji, prawie 4,9 miliona uczniów wraca do szkół. Wybiła 9, Hanna Tracz, zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki z Westerplatte ponownie upomniał się o reparacje od Niemiec. Podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaapelował do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego o wypłatę zadośćuczynienia Polsce. Mówił, że pieniądze powinny zostać przeznaczone między innymi na polską armię i przemysł zbrojeniowy.
2: Świadomości, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest tak słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych sojuszników, w Berlinie, w Niemczech. Prawda, której nie zna albo nie chce poznać Europa. Prawda, która nie dociera za Atlantyk. Prawda, z którą wielki problem, niestety, wielki problem mają także dzisiaj rządzący. A musimy wszyscy powtarzać i uzmysłowić sobie, choć to boli, ale jest potrzebne, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami i polskością. Przykładów na to jest za wiele.
0: Mówił nam Westerplatte prezydent Karol Nawrocki. Z kolei premier Donald Tusk mówił, że lekcja II wojny światowej powinna przypominać o znaczeniu solidarności i jedności zarówno Polaków, jak i całego wolnego świata. W Parlamencie Europejskim otwierana jest dziś wystawa poświęcona polskim dziełom sztuki zrabowanym przez Niemców podczas II wojny światowej. Europoseł Arkadiusz Mularczyk mówił w Poranku Wnet, że skatalogowanych jest około 60 tysięcy utraconych obiektów, ale rzeczywista skala strat może być znacznie większa. Wiele dzieł pochodziło z muzeów, kościołów i prywatnych domów, których dokumentacja została zniszczona podczas wojny.
3: Ja niewątpliwie mam absolutną pewność, że to, o czym wiemy, jest tylko po prostu kroplą w morzu skradzionych rzeczy. I oczywiście nie ma do dzisiaj żadnej woli ze strony Niemiec, żeby podjąć dialog z Polską i z tego się rozliczyć. Dlatego tak ważne jest, że tutaj właśnie w centrum Parlamentu Europejskiego, gdzie każdego dnia przychodzą tysiące ludzi, eurodeputowanych, urzędników, biurokratów, dziennikarzy, 1 września przypominamy im, że cały czas są sprawy nietrafione między Polską i Niemcami.
0: Europoseł Mularczyk podkreślił, że wystawa ma przypominać w Brukseli o wciąż nierozwiązanych kwestiach między Polską a Niemcami, związanych ze stratami wojennymi i zwrotem dóbr kultury. Polska bierze udział jako pełny prawny uczestnik w spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Minister finansów Andrzej Domański mówił, że nadrzędnym celem polityki gospodarczej powinien być wzrost. Jako trzy najważniejsze priorytety wskazał dalszą deregulację, pragmatyczną transformację energetyczną oraz inwestycje w kapitał ludzki, szczególnie w technologie cyfrowe, sztuczną inteligencję i kierunki STEM. Minister podkreślił, że Polska przeszła drogę od gospodarki centralnie planowanej wartej około 60 miliardów dolarów do gospodarki wolnorynkowej o wartości przekraczającej bilion dolarów. Polskę na spotkaniu reprezentują minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie

0: W sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Postępowanie prowadzone jest pod kątem udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Śledczy badają, czy ogień został celowo wzniecony przy użyciu ładunku zawierającego materiały łatwopalne. W pożarze zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe. Straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. Śledztwo prowadzą wspólnie Prokuratura Krajowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Grupa WB jest jednym z największych polskich producentów sprzętu dla przemysłu obronnego, w tym systemów bezzałogowych. Dziś rozpoczyna się rok szkolny 2026/2027. Do szkół w całej Polsce pójdzie 4 856 tysięcy uczniów. Dla 395 tysięcy pierwszoklasistów będzie to pierwszy szkolny dzwonek. Pozostałe około 4 460 tysięcy dzieci i młodzieży wraca do nauki po wakacyjnej przerwie. Nowy rok przynosi też istotną zmianę dotyczącą telefonów. Od dziś w szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Wyjątki przewidziano między innymi ze względów zdrowotnych i w sytuacjach zagrożenia. W liceach, technikach i szkołach branżowych nie ma ogólnopolskiego zakazu. Zasady korzystania z telefonów określają poszczególne szkoły.
1: Prognoza pogody.
0: Pierwszy dzień września zaczynamy dość chłodno, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie. W większości Polski termometry pokażą od 18 do 23 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, około 25. Miejscami popada, a na północy i wschodzie możliwe są burze. Podczas nich wiatr może osiągnąć 65 km na godzinę. Rano przyda się lekka kurtka lub bluza. Do torby warto wrzucić cienką kurtkę przeciwdeszczową, a dzieciom idącym dziś do szkoły lepiej założyć pełne buty. Na południowym wschodzie po południu będzie można już spokojnie zostać w krótkim rękawie.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarek awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Nasze zawodniczki są niepokonane na tym turnieju. Teraz podopieczne Stefano Lavariniego ograły gładko Portugalię 3-0 w 1/8, a w ćwierćfinale zmierzą się z Holenderkami. Iga Świątek wygrała z Kiuwanki i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka zwyciężyła zdecydowanie w dwóch setach 6-2, 6-3. Mecz trwał godzinę 27 minut. W wieczorowej scenerii Louis Armstrong Stadium właśnie ósma rakieta świata zmierzyła się z 80. No i tak naprawdę nie dała jej szans. Brawo dla Igi. Niestety odpadła Maja Chwalińska, która też zdecydowanie niestety, ale przegrała z Taylor Townsend 2-6, 3-6. Polka starała się, ale nie miała zbyt wielu argumentów na Amerykankę. Zresztą sama powiedziała po meczu, po prostu byłam słabsza. Starałam się, ale nie wyszło. Teraz rywalką Townsend będzie Australijka Preston, która niespodziewanie wygrała z Alicją Parks. Awansował Hubert Hurkacz na US Open, który po meczu z Bośniakiem Damirem Dżumuhurem wygrał 3-1, dwa decydujące sety po 6-1 dla Hubiego. Polak miał 14 asów serwisowych przy żadnym Bośniaka. O godzinie 21 Magdalena Fręk zmierzy się z Iwą Jowicz, a o godzinie 23 Magda Linet z Franciską Jones. Tymczasem przed nami pierwsza mecze w Pucharze Polski. Kolejna runda dziś o godzinie 14.30. Korona 2 Kielce zmierzy się z Radomiakiem i stadion przy ulicy Szczepaniaka, więc ten stary Korony, nie ten nowy, na którym gra pierwsza drużyna Korony. To jest taka też ciekawostka. Natomiast o godzinie 16.00 Chemik Bydgoszcz, Piast Gliwice. O godzinie 17.30 Odra Opole, Wisła Kraków. 19.00 MKS Kluczbork, Lechia Gdańsk. 20.30 Motor Lublin, Legia Warszawa. To taki z tych najważniejszych meczów na dziś, ale oczywiście mecze są rozłożone na 3 dni. Natomiast trzecia kolejka hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Barcelona wygrywa z Rayo Vallecano 5-2. No i tutaj taka ciekawostka, bo tylko 3 piłkarzy strzelało gole do właściwej bramki, był jeden gol samobójczy. Dla Barcelony 2 razy Yamal, 2 razy Rafinha, bramka samobójcza Rayo, a z kolei właśnie dla gości spod Madrytu strzela Cameo 2 gole. Barca zwycięska, natomiast jeśli chodzi o także piłkę nożną, no to bardzo smutna informacja, bo zawsze jeśli tak wybitna postać ogłasza zakończenie reprezentacyjnej kariery, no to jest to smutne. I to właśnie ogłosił Lionel Messi. Zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. 207 meczów, 125 goli wybitnego piłkarza, legendy światowej piłki. Co napisał? Chcę ogłosić, że odchodzę z reprezentacji Argentyny. Ta decyzja mnie boli, ale rozumiem, że to właściwy moment. Dałem z siebie wszystko. Czas na młodych zawodników. Tu jeszcze zacytuję dokładnie Lionela Messiego z jego Instagrama. Idą wspaniali młodzi zawodnicy, którzy zasługują na to, żeby tam być. Dodał jeszcze Lionel Messi. Napisałem te słowa 21 lipca, 2 dni po finale. Dziś, po tym co stało się z moim tatą, który tutaj dodam, że zmarł właśnie już po Mistrzostwach Świata, jestem jeszcze bardziej przekonany niż wcześniej, podkreślił Messi na sam koniec. I taka ciekawostka. Lionel Messi napisał te słowa na 3 kartkach wyrwanych z notesu, tak jakby takich zeszytowych, długopisem, więc to jest też tak ku młodzieży, która dzisiaj, dzieci, które idą do szkoły, zaczynają rok szkolny 1 września, że no, warto mieć długopis klasyczny, po prostu warto mieć zeszyty i pisać, bo to jest naprawdę piękne, wspaniałe. No oczywiście można pisać na tabletach, można pisać, no w smartfonach już nie, no bo przecież wchodzi zakaz od dziś. Natomiast Lionel Messi, no wielka legenda, wzór do naśladowania na przestrzeniach i płaszczyznach, pokazał, że można rzeczywiście pisać w zeszycie długopisem i wygląda to naprawdę bardzo ładnie, bardzo starannie napisał te swoje słowa Lionel Messi. Przykra informacja, ale czas nie stoi w miejscu. Wszystko się kiedyś zaczyna, kiedyś się kończy. Po prostu Lionel Messi będzie cieszył swoją grą w Inter Miami w lidze MLS. Dziś o godzinie 16 zapraszam Państwa na popołudnie Wnet. Na pewno bardzo dużo czasu poświęcimy wydarzeniom 1 września, wybuch wojny, II wojny światowej, pierwsze strzały na Westerplatte, Schleswig-Holstein, ale wcześniej także bomby, które spadły w Wieluniu. Za chwilę kampania wrześniowa, heroiczna walka polskich żołnierzy, między innymi ułanów, majora Hubala, ale także Wizna, bitwa nad Bzurą i to wszystko między innymi właśnie 1 września dziś w magazynie, w programie Popołudnie Wnet, ale także jest rocznica śmierci Kazimierza Dejny i zawsze o tym pamiętamy, o naszym legendarnym piłkarzu, który tragicznie zginął pod San Diego w wypadku. O tym także dziś, ale także sprawy bieżące, a więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
12: Skąd
7: się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
10: To była autopromocja.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9.21. Dziś pierwszy dzień września. Dziś początek szkoły. Dziś normalnie usłyszeliby Państwo teraz Stanisława Bukowskiego i jego opowieść o festiwalu Chopin i jego Europa. Wyjątkowo dziś tego Państwo nie będą mieli przyjemności słuchać tych opowieści, ale jutro o godzinie 9.15 już jak najbardziej. My mamy połączenie z panią Martą Ławacz ze Stowarzyszenia Marii Dłużewskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
4: Drugi przegląd filmów dokumentalnych Marii Majki Dłużewskiej 26 września 2026 roku. Na taką datę jest planowany. Co to za przegląd i czy dwa słowa o Marii Dłużewskiej dla tych słuchaczy, którzy niekoniecznie są zaznajomieni z jej sylwetką?
5: Tak, Majka przez wszystkich tak nazywana. Majka była wybitną reżyserką, robiła świetne filmy dokumentalne, stworzyła właściwie taki własny kanon tego filmu dokumentalnego. To są wyjątkowe, unikalne filmy, które opowiadają nie tylko o historii, ale bardzo głęboko wchodzą w takie sprawy ludzkie, w psychikę ludzką, w postawy, bardzo zagłębiają się w takie sprawy związane z moralnością, z tego typu rzeczami. I Majka odeszła od nas 2 lata temu zupełnie nieoczekiwanie. Grupa jej znajomych postanowiła, że to się nie może tak skończyć, że musimy coś zrobić, żeby pamięć o Majce i o tych jej pięknych filmach nie zniknęła. I powstało stowarzyszenie. Rok temu zorganizowaliśmy pierwszy przegląd Majki. W tym roku mamy drugi przegląd, ponieważ publiczność wyjątkowo dopisała rok temu i byliśmy naprawdę pod wrażeniem. Sala pękała w szwach i postanowiliśmy, że robimy to dalej. 26 września, ta data jest ważna, to są urodziny Majki, więc my świętujemy urodziny Majki chyba tak, jak ona by chciała. Spotykamy się, rozmawiamy o niej i oglądamy jej filmy.
4: Kiedy po raz pierwszy pani miała styczność z twórczością Marii Dłużewskiej? Pierwszy film jej, który pani obejrzała?
5: To były tak naprawdę... Kiedy świadomie oglądałam filmy Majki, to były filmy smoleńskie. To było po 2010 roku, ale Majka to nie tylko Smoleńsk, to też bardzo dużo innych filmów o ludziach, o ich postawach. Bardzo, bardzo ciekawe filmy. Producent Majki, Jarosław Talacha, bardzo ładnie opowiadał, że Majka miała taki system pracy, że jeden film wynikał właściwie z drugiego, że coś ją inspirowało i ciągnęła tą historię i odnajdowała różne aspekty wcześniej nieznane. I tak będzie z jednym z filmów, które będziemy oglądać w tym roku, teraz. Chodzi o Balladynę w podróży. To jest film opisujący losy rękopisu Balladyny słowackiego, który został ocalony dzięki odwadze i poświęceniu zwykłych ludzi w czasie wojny. Ale ten film powstał dlatego, że wcześniej Majka robiła film o państwu Gwieździe, o Andrzeju Gwieździe i jego żonie Joannie. To był film z gwiazdami Podróż bez końca. I wtedy dowiedziała się, że to właśnie rodzina Joanny Dudy, gwiazdy, ocaliła ten rękopis. I to pokazuje taką niesamowitą sztafetę pokoleń i to, że to, co się z domu wyniosło, te postawy, to w nas trwa. To jest pierwszy film, który będziemy oglądać.
4: Tak, a drugi, natomiast krótkie drugi popołudnie na Mazurach.
5: Tak, to jest przepiękny film, chyba mój ulubiony film Majki. Film również, który powstał w wyniku wcześniejszej twórczości Majki, która robiła zupełnie inny film, i pojechała do państwa Kelusów na Mazury i tam po prostu nie wyłączyła kamery. I powstał film o miłości tak naprawdę, o związku, o dwojga ludzi, o sposobie na życie. Przepiękny, poetycki film. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
4: A czy pani miała okazję Marię Dłużewską poznać, porozmawiać z nią?
5: Tak, znałyśmy się. Znałyśmy się już od kilku lat. Byłyśmy dosyć, myślę, że dosyć blisko. I Majka była dla mnie bardzo, bardzo ważną osobą, tak.
4: Maria Dłużewska to oczywiście Solidarność, oczywiście ta historia najnowsza Polski w jej obiektywie, jej oczami widziana, ale nie tylko czy dla młodego człowieka, dla osób, które tych czasów nie pamiętają, dla osób, których może ta historia najnowsza, ale też niekoniecznie, bo przed chwilą mówiła pani o filmie Balladyna w podróży, to trochę jeszcze się cofamy w historii. Czy to jest tak, że młodzi ludzie przychodzą, byli w zeszłym roku na tym przeglądzie? Czy to jest tak, że jak ktoś ma 16, 17, 18 lat, przyjdzie na te filmy, zrozumie je, zaciekawią go?
5: Oczywiście. I Majka działała na młodych ludzi. W stowarzyszeniu również mamy młodych 20-letnich ludzi, mamy studentów. Te filmy działają, Majka, to jest ważne, po prostu ona była szczerym twórcą i to się czuje, a szczególnie młodzież jest wrażliwa na szczerość.
4: Gdzie przyjść, gdzie ten przegląd filmów się odbywa, czy trzeba jakieś miejsca rezerwować, czy można w dniu wydarzenia się zdecydować przyjść i miejsce się znajdzie?
5: Serdecznie zapraszamy 26 września, Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie. Zaczynamy o godzinie 14, więc jest cały dzień z Majką. Będą dwa filmy, będą dwa panele dyskusyjne, o których przyznam się Państwu, że jeszcze niewiele wiem, jak one będą wyglądały. Serdecznie zapraszam na nasz profil na Facebooku, nie mamy jeszcze strony internetowej i tam są wszystkie informacje i na bieżąco one będą udostępniane. Wstęp oczywiście jest wolny.
4: To my Państwa zapraszamy, jeśli znali Państwo Marię Dłużewską albo jeśli jej twórczość Państwo znali, a może nie znali, a się teraz zainteresowani, bo na pewno warto poznać to Kościół Wszystkich Świętych Plac Grzybowski w Warszawie, godzina 14, 26 września, w dniu 75. urodzin dokumentalistki Państwa zapraszała Marta Ławacz ze Stowarzyszenia Marii Dłużewskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
5: Ja również serdecznie dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
4: Jest godzina 9:29, dziś 1 września. To jest taka data smutna w historii Polski, ale to jest też dzień, kiedy dzieci idą do szkoły, kiedy młodzież wraca do szkoły. Mam nadzieję, że dla tych najmłodszych to jest ten czas radosny. Powrotu do szkoły, powrotu do szkolnej ławki, do kolegów, do koleżanek, więc przez chwilę może razem się poradujemy. Mam nadzieję, że ci najmłodsi się cieszą, a może i nauczyciele cieszą się, że podopiecznych zobaczą dziś 1 września. To, żeby się tak cieszyli, to my posłuchamy hiszpańskiego utworu zespołu Camela.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: 9.34, a my się przenosimy teraz na Podhale. Z nami na łączach pan Julian Kowalczyk, prezes Związku Podhalan w Polsce imienia świętego Jana Pawła II. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Łączymy się, żeby porozmawiać o stanowisku, które Związek Podhalan wydał, stanowisko w sprawie mowy nienawiści wobec górali oraz ich dziedzictwa kulturowego. O jakiej mowie nienawiści jest mowa, do czego to stanowisko się odnosi?
2: Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, nie jest to pierwsze, ponieważ już zacznę od informacji, że już w 2025 roku Zarząd Główny Związku Podhalan wydał stanowisko w sprawie tradycyjnego transportu konnego. Skąd się to wzięło? Transport konny, czy w ogóle folklor, kultura górali, jest jednym z celów działania, w sensie utrzymania, promocji i ochrony tego przejawu kultury ludowej, czy góralskiej kultury. A jeżeli chodzi o transport do morskiego oka, to oprócz tej części gospodarczej, wymiaru gospodarczego, wiadomo, że jest to możliwość zarobku, możliwość utrzymania rodziny i praca, to jest też pewien kulturowy aspekt, który sobie bardzo cenimy, ponieważ jest to pewna tradycja, jest to zwyczaj od pokoleń górale. Mieli konie, zajmowali się koniami i ci konie i te konie służyły do pracy. Wielokrotnie jest dużo przykładów, że koń był jednym z najbardziej potrzebnych i ukochanych zwierząt człowieka, górala, ponieważ służył mu i był jak dosłownie członek rodziny. Bardzo wysoko stawiano właśnie wartość konia. Dlatego ostatnie zajścia, które miały miejsce, trochę nas przeraziły, ponieważ dialog oczywiście jest potrzebny. Rozmowy są wskazane, ale to ma być dialog prowadzony przez ludzi kulturalnych na pewnym poziomie. Możemy się z czymś nie zgadzać, możemy mieć swoje zdanie, ale to ma być właściwym tonie przeprowadzone. To, co się stało ostatnio, nas przeraziło, bo przekroczyło pewne granice przyzwoitości. Chodziło
1: to ja o tylko potraktowanie. Nakreślę, przypomnę słuchaczom, którzy może nie słuchali, bo już na antenie Radia Wnet o tym mówimy, albo jeszcze nie wiedzą. Mowa o protestach, które miały miejsce na drodze do Morskiego Oka, protestach Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, któryż to protestował na tej drodze przeciwko przewozowi fasiągami przez górali turystów do Morskiego Oka, chroniąc według siebie praw zwierząt, zarzucając góralom, że źle traktują konie, że męczą te konie na tej drodze. Później odbyło się spotkanie w starostwie właśnie z Diozem, o czym ze starostą rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet. No i to jest takie nakreślenie tej sytuacji dla słuchaczy, a z państwa strony, jak to wygląda, jak ta rozmowa z Diozem przebiega, czy ona przebiega, no i co państwa może zmusiło do tego, żeby takie stanowisko przeciw mowie nienawiści wydać?
2: Tak, no właśnie to, co zacząłem mówić, że nie było, nie ma i nie będzie zgody na takie szerzenie mowy nienawiści, jaka wtedy miała miejsce, czy pomówień, czy fałszywych oskarżeń, zarówno wobec członków związku, jak i górali, ponieważ były przekroczone w te wszelkie normy. To nas po prostu dotknęło, ponieważ wiemy doskonale, jak wygląda sytuacja, ponieważ nasza organizacja ma kilkadziesiąt oddziałów. Oddziały są skupione praktycznie w każdej miejscowości Podhala, więc znamy sytuację od podszewki i obraz, który był przedstawiony, obraz górala, który jest chciwy, pazerny, czy jest mordercą zwierząt, no to było już chwyt poniżej pasa. Dlatego, żeśmy zareagowali, ponieważ, jeszcze raz podkreślę, oprócz tego wymiaru gospodarczego, gdzie bardzo cenimy sobie konia jako pomoc, jako możliwość też utrzymania zarobienia, co jest oczywistym, również sobie cenimy jako pewien element kulturowy, ponieważ służy nie tylko do pracy, ale też korzystamy. Są różne zawody sportowe, są różne, zimą są kumoterki, latem są pewne pokazy konne i on też jest pewnym ozdobą i krajobrazem tym kulturowym, więc dlatego żeśmy dość na to mocno zareagowali. Natomiast co nas dotknęło poza tym i dlatego też ten apel, że nie można być, owszem, w dziejach mieliśmy różne momenty, różne karta historii była różna, ale nigdy nie można było zarzucić góralom, że byli przeciwko dobru, byli przeciwko, powiedzmy tam, nazwijmy to, jakimś działaniom, które nie służą ojczyźnie, bo taka karta Góral Folku, którą była wyeksponowana, to był tylko fragment wydarzenia, ale wiele w przeszłości było dowodów na patriotyczne, heroiczne postawy górali. Czy za czasów odległych, w czasie potopu szwedzkiego, czy później, kiedy górale, będąc na królewszczyznach, nieraz dali dowód przywiązania do tej swojej ojczyzny. Nie mówiąc o wojnie, kiedy Konfederacja Tatrzańska powstała, złożona z górali jako przeciwstawieństwo Góralen Folku, czy bohaterstwo braci kupców, i można mnożyć, gdzie ginęli górale w walce o ojczyznę. Więc jeżeli się ktoś porusza w historii, jeżeli jeden aspekt ruszy, to powinien cały obraz góralszczyzny przedstawić. I tak, żeśmy na to właśnie zareagowali. Też padały określenia, że góral jest pazerny i chciwy. Ale tak naprawdę przedsiębiorczość czy zaradność nie może być od razu pazernością czy też chciwością. Górale umieją po prostu w nowej rzeczywistości się znaleźć. Potrafią, jak powiedziałem, zaradnie utrzymać rodziny, zarobić, urządzić się. To też jest pewna cecha, która wyróżnia górali ze względu na ich ten temperament czy taką możliwość takiego działania zdecydowanego. I wobec tych wartości, ale nie tylko tych, żeśmy próbowali wystąpić, są takie nasze stanowisko. No zawsze mówię, towarzyszyły takie hasła, że mamy bronić godności tej prawdy historycznej, tej tradycji, która jest dla nas bardzo ważna, czy dobrego imienia górali. No i właściwie apel był po to, żeby nie pozwolić na tę mowę nienawiści, jaka zaistniała, i będziemy z tego tytułu żądać pewnych konsekwencji, nawet prawnych, wobec oprawców czy sprawców tych pewnych zajść i tych niegodnych zachowań czy niegodnych działań, które miały miejsce. Tak to mógłbym skomentować te
1: jak,
2: nasze
1: jak
2: działania.
1: Pan to ocenia, skąd, dlaczego jest taka, no może nie zmasowana, ale dość wyraźna akcja właśnie antygóralska, hasztagi, żeby nie jechać na Podhale. Oczywiście ja mówię tutaj o Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt. Jak pan ocenia całą tę sytuację, skąd ona się wzięła i czy faktycznie chodzi, o co chodzi, dlaczego?
2: Wszystko wskazuje na to, że chodzi o pieniądze. Taka przygrywka, ochrona zwierząt, dbanie o te zwierzęta też jest do wyjaśnienia, bo jest wiele podejrzeń, że nie jest do końca tak ma być ze strony wspomnianego inspektoratu, ale przede wszystkim chodzi o pieniądze. Bo transport do Morskiego Oka jest okazją zarobienia niezłych środków. Widocznie wszyscy by chcieli uczestniczyć w tym dorobieniu się i łącznie z inspektoratem czy innymi podmiotami, które nie padły, ale wiemy, że są zainteresowane, chcieliby przejąć ten transport. I docelowo myślę, że o to chodzi, że możliwość wprowadzenia własnych czy zmotoryzowanych, czy ekologicznych pojazdów daje szansę tej grupie, że zgarną środki, które dotychczas mogli zarobić górale, jak powiedziałem, tradycyjnie od kilkudziesięciu lat prowadzący transport właśnie do Morskiego Oka. Także myślę, że działaczom, że jest to kolejna okazja, aby zdobyć pewne środki wzbogacić się na czymś. Nie wierzę w takie piękne idee, jakie głosi inspektorat, że wszystko to z miłości do zwierząt. Wiemy doskonale, że koń służył i będzie służył i służy człowiekowi i nawet dla dobrostanu tego konia on musi też pracować. Wieki pokazały, że zawsze służył do pracy. I porównamy traktowanie konia przed laty, a dzisiaj to jest skok nieporównywalnie wielki, bo tak zadbane konie, to nie wiem, czy może się poszczycić wiele pewnych ośrodków koniarskich w Polsce, jak właśnie bardzo góral dba o konia. Bo wie, że to też jest jego kapitał, że to daje pieniądze. Więc łącznie z kontrolami weterynaryjnymi, łącznie z pewnymi badaniami, już nie mówiąc o odżywianiu, to się dzieje i widać to wyraźnie, jak się patrzy na koń. A przypadki się zdarzają. Przecież każde zwierzę, jakie by nie było, łącznie z człowiekiem, w pewnym momencie odchodzi, słabnie, choruje, więc raz na jakiś czas przypadki akurat publicznego odejścia, jak to miało miejsce w Morskim Oku, w pojedynczych przypadkach, mogą mieć miejsce i to ludzi znających właściwie zwierzynę, to nie powinno dziwić. No dziwi tych, którzy nie mają zielonego pojęcia, z jednego przypadku robią od razu halo i nagminne zjawisko. A wiemy, że każdemu kres życia, na każdego przychodzi taki kres życia. Także bym nie demonizował to, co próbują niektórzy robić, bo takie przypadki były i będą pojedynczo się zdarzać. Natomiast można pozazdrościć tego dbania o dobrostan zwierząt, jaki ma miejsce teraz w przypadku koni do Morskiego Oka i nie tylko.
1: A i tak już ta trasa ponoć, nie wiem, czy już od września, czy tak, jeszcze ma być skrócona i tak już Ministerstwo Środowiska taką umowę ze starostwem podpisało, że są przejazdy elektrycznymi busami.
2: Dopowiem, wczoraj była konferencja prasowa, w której uczestniczyłem i padła decyzja przez starostę Tarzańskiego, zarówno też przez wojewodę małopolski, który był gościem na tej konferencji, że od dzisiaj, od 1 września rusza transport skrócony do Morskiego Oka jako pierwszy właśnie przejaw tych działań w zapowiadanym kierunku. Jest to taki pilotażowy, skrócony odcinek trasy i zobaczymy, jak to po dzisiejszym dniu wypadnie. W każdym razie są działania zmierzające do jeszcze poprawy czy modernizacji. Bo my jako Związek Podhalan nie jesteśmy uparci, że tylko ma być tradycja i tradycja. Tradycja, tak wszystko się zmienia, ewoluuje. Tak samo i my modernizacji tradycji uzupełnienie też chcemy, też jesteśmy za tym. Tylko to musi być wszystko z głową robione, ewoluować. I dlatego cieszę się, że pewne kręgi to rozumieją i że się to dzieje. Bo po wczorajszej konferencji wyszedłem zadowolony, że zarówno wojewoda, jak i starosta, jak i dyrektor Tarczańskiego Parku, gdzie to się dzieje na tej trasie do Morskiego Oka i wiele innych środowisk, wyraźnie podkreśliło potrzebę zmian i poprawy jeszcze obecnego stanu sytuacji.
1: O czym powiedział Julian Kowalczyk, prezes Związku Podhalan w Polsce imienia świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również serdecznie Państwu. Do widzenia.
1: 9:48, to my teraz posłuchamy zespołu Zakopower.

Zakopauer i Ralf Kamiński. Godzina 9.52, to ja Państwa zostawiam jeszcze przez chwilę z muzyką i zapraszam na serwis informacyjny po godzinie 10.00. Życzę Państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Adam Czerpak, a teraz razem będziemy słuchać Michaela Jacksona. Jest godzina 9.52.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: WB Group po pożarze zakład normalnie wznowił pracę. W Parlamencie Europejskim otworzy się wystawa poświęcona dziełom sztuki zrabowanym przez Niemców. Rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu. Wybiła 10. Hanna Tracz, zapraszam na Wiadomości Wnet.
4: Wiadomości Wnet.
3: W Parlamencie Europejskim otwierana jest dziś wystawa poświęcona polskim dziełom sztuki zrabowanym przez Niemców podczas II wojny światowej. Europoseł Arkadiusz Mularczyk mówił w Poranku Wnet, że z katalogu

0: Są tysiące ludzi, eurodeputowanych, urzędników, biurokratów, dziennikarzy. 1 września przypominamy im, że cały czas są sprawy niezałatwione między Polską i Niemcami.
1: Europoseł Mularczyk podkreślił, że wystawa ma przypominać w Brukseli o wciąż nierozwiązanych kwestiach między Polską a Niemcami, związanych ze stratami wojennymi i zwrotem dóbr kultury. Doktor Damian Sitkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej ostro skrytykował w Poranku Wnet książkę Grzegorza Rosolińskiego Liebe, dotyczącą roli polskich burmistrzów podczas niemieckiej okupacji. Zdaniem historyka autor tworzy obraz okupacji niezgodny z rzeczywistością i wyciąga ze źródeł wnioski, których według Sitkiewicza dokumenty nie potwierdzają. Historyk zarzuca też autorowi budowanie narracji sugerującej współodpowiedzialność polskich władz lokalnych za Holokaust.
2: Autor nie może fałszować źródeł, bo one są takie, jakie są. Natomiast na podstawie źródeł, które są prawdziwe, albo wyciąga wnioski, które w ogóle z tych źródeł nie wynikają, albo po prostu tak tymi źródłami manipuluje, czy wskazuje na pewne fakty, informacje, dane z tych źródeł wynikające, mające rzekomo wynikać, które mają prowadzić do narracji potwierdzającej to, co autor chciałby powiedzieć.
1: Doktor Sitkiewicz podkreślił, że polscy burmistrzowie działali pod niemiecką okupacją i mieli bardzo ograniczoną swobodę decyzji, podczas gdy, jego zdaniem, książka przedstawia ich jako osoby posiadające znacznie większą władzę i odpowiedzialność. Zakład Grupy WB w Skarżysku Kamiennej normalnie wznowił dziś pracę po wczorajszym pożarze, powiedział w Poranku Wnet rzecznik firmy Remigiusz Wilk. Jak podkreślił, ogień został szybko wykryty i ugaszony dzięki monitoringowi pracownikom zakładu oraz interwencji Straży Pożarnej. Zniszczenia objęły jedno pomieszczenie i nie zakłóciły produkcji sprzętu przeznaczonego przede wszystkim dla Sił Zbrojnych RP.
3: Każda kwestia bezpieczeństwa nas, naszych pracowników jest bardzo, bardzo istotna. I mówię jeszcze raz podziękowania dla tych wszystkich, którzy wczoraj pomagali tak intensywnie powrócić do normalności. To znaczy dzisiaj normalnie pracownicy przyszli do pracy i dzisiaj normalnie pracują, żebyśmy się zrozumieli. Więc to też pokazuje, że ta skala incydentu była jaka była. Natomiast czy mamy poczucie zagrożenia? No, mamy sytuację geopolityczną, jaką mamy w najbliższej okolicy. Jesteśmy w położeniu geograficznym niezmienionym od wieków na tej centralnej tutaj przestrzeni między wschodem a zachodem i staramy się to jak najbardziej wypełnić. Ale proszę pamiętać, że siła państwa, jeżeli chodzi o armię, to jest siła gospodarki i my tą siłę tworzymy.
1: Rzecznik WB nie chciał przesądzać, czy pożar był wynikiem celowego działania. Podkreślił, że ustalenie przyczyn zdarzenia należy do służb prowadzących postępowanie. Jest wyrok w sprawie zabójstwa Tupaka Shakura. Były szef gangu Dwayne Keith D. Davis został uznany za winnego zorganizowania zabójstwa słynnego rapera. To pierwsze skazanie w tej sprawie, które przez niemal 30 lat pozostawała nierozwiązana. Do zabójstwa doszło 7 września 1996 roku w Las Vegas. Tupak Shakur został śmiertelnie postrzelony w samochodzie podczas strzelaniny z przejeżdżającego auta. Miał 25 lat i był wówczas u szczytu kariery. 63-letni Davis wysłuchał wyroku w sądzie w Las Vegas bez widocznych emocji, zapowiedział apelację. Tupac Shakur pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii hip-hopu. Na całym świecie sprzedał ponad 75 milionów płyt. Rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Według władz obu krajów w wyniku ubiegłotygodniowych gwałtownych powodzi na pograniczu nepalsko-chińskim zginęło już 955 osób. Około 4470 osób wciąż uznawanych jest za zaginione. Władze Nepalu rozpoczęły pochówek setek niezidentyfikowanych ofiar we wspólnym grobie. Tymczasem ratownicy przeszukują tunele elektrowni wodnych, w których po osunięciach błota mogło zostać uwięzionych około 900 pracowników. Skala zniszczeń jest ogromna. W rejonie portu Giyurong po chińskiej stronie granicy z katastrofy ocalała według chińskich mediów państwowych tylko jedna wieża wodna.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławego.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: Zaczynamy Odyseję Wyborczą. Za chwilę goście dzisiaj, Dorota Kania, Krzysztof Rak i Grzegorz Kuczyński. Będzie oczywiście o rocznicy 1 września, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chociaż w Gdańsku byli też tacy politycy samorządowi, którzy tego dnia uznali, że także poczesne miejsce w swoim przemówieniu poświęcą temu, co działo się w Rosji, w Związku Radzieckim, ale też były słowa pana prezydenta. Do nich zaraz przejdziemy. Będziemy dzisiaj o tych relacjach polsko-niemieckich mówić, także o tym, jak wygląda sytuacja establishmentu politycznego w Niemiec w ostatnim tygodniu przed wyborami w Saksonii-Anhalt, które już w najbliższą niedzielę spodziewają się analitycy triumfu AfD i to będzie pierwszy taki przypadek i może punkt zwrotny, kamień milowy w historii politycznej współczesnej Niemiec, gdzie antysystem zdobywa władzę na razie na poziomie landów. Jak będzie dalej, to oczywiście historia pokaże. Będziemy także patrzeć na to, jak sobie radzą mocarstwa na Ukrainie. Władimir Putin, dla niektórych prezydent, dla innych dyktator, w zależności kto jak bardzo lubi lub nie lubi Rosję, wybrał się w podróż, był w Kirgistanie, jest w Indiach, tam szuka poparcia, ale w New Delhi raczej poparcia nie znajdzie takiego, jakby chciał, czyli militarnego. Zobaczymy, co z tego będzie wynikać. Rosja pręży muskuły, ostatnio przegrywała wojnę rakietową, teraz chcę pokazać, że jeszcze ma co nieco w zanadrzu, ale może się skończy na takim nuklearnym, o tym też mówią eksperci coraz częściej. No, my na początek dzisiejszej Odysei Wyborczej posłuchajmy, jak na Westerplatte w miejscu symbolicznym także dla prezydenta, bo na początek naszej audycji prezydenta cytować będziemy. O tyle symbolicznym, że do czasów, kiedy Karol Nawrocki nie był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, Westerplatte było de facto śmietniskiem, było terenem nieuporządkowanym, było terenem zaniedbanym i obecny prezydent jeszcze jako dyrektor muzeum stoczył walkę także z panem prezydentem Adamowiczem i z elitami liberalnymi, elitami Gdańska, o to, żeby jednak zrobić prace ekshumacyjne, badania i odtworzyć Westerplatte, także było miejscem pamięci. Wówczesni politycy, historycy liberalni mówili: absolutnie nie ma takiej potrzeby, nie ma tam żadnych szczątków, żadnych pozostałości, niech będzie tak jak jest, niech będą krzaki, puszki, śmieci, niech tak to miejsce pamięci wygląda. Dalej zdawali się mówić, a Karol Nawrocki wówczas był w tym aspekcie niestrudzony i nieugięty, doprowadzono do prac ekshumacyjnych. Okazało się, że na Westerplatte cały czas spoczywało kilkanaście ciał polskich żołnierzy, obrońców Westerplatte. Zostali pochowani, zostali ekshumowani, ich szczątki doczesne zostały wydobyte i z honorami pochowane. Wtedy przy uroczystościach był ówczesny prezydent Andrzej Duda, a teraz to odnowione także dzięki Karolowi Nawrockiemu miejsce było tym punktem, gdzie odbywały się uroczystości, tak na tym dla siebie symbolicznym miejscu i dla całej Polski, rzecz jasna, przemawiał dzisiaj rano prezydent Karol Nawrocki.
4: Czynów, a nie tylko pięknych i okrągłych słów, bo nie można. Szanowny panie premierze, drogi panie ministrze, drodzy państwo, przejść obojętnie wobec tego, że w 1935 roku paktu o dobrym sąsiedztwie z naszymi dzisiejszymi sąsiadami z Zachodu wciąż nie mamy pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej w Berlinie. A za niego stoi przywięziony przez ciężarówkę kamień. Dziękuję wszystkim Polakom, dziękuję wszystkim Niemcom, którzy zabiegają o to, aby ten pomnik powstał. Ale to nie jest realny sojusz i realna przyjaźń, jeśli nie możemy postawić pomnika polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie.
3: Tak przemawiał na Westerplatte Karol Nawrocki, a w naszym studio już jest pierwszy gość. Razem z nami dziennikarka, publicystka, pisarka Dorota Kania. Dzień dobry, pani redaktor.
5: Dzień dobry. Właśnie w tej chwili wyłączam telefon, żeby nie przeszkadzał nam w rozmowie.
3: Słusznie. Telefony przeszkadzają coraz bardziej. Zresztą w ogóle są takie analizy, że może warto by te telefony odłożyć, a nam nie wolno jako dziennikarzom, bo tam się tyle dzieje, że trudno się czasami od telefonu oderwać. To chyba tylko Krzysztof Skowroński potrafi nie dotykać telefonu przez wiele godzin, co powoduje, że czasami trudno się dodzwonić. No właśnie, tyle wewnętrznych spraw z życia dziennikarzy. Zacznijmy, skoro był cytat z pana prezydenta, wspomnienie 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chociaż pani Dulkiewicz mówiła na Westerplatte o 85. rocznicy oblężenia Leningradu.
5: Trudno nawet skomentować, prawdę
3: taki
5: mówiąc.
3: Taki długi pasus, bardzo chyba zdaniem prezydent miał być wzruszający właśnie w tym momencie nad tym epizodem
5: wojny. Ja mam coraz bardziej i to już od wielu, wielu lat wrażenie, że gdyby doszło do zakończenia wojny na Ukrainie, gdyby Putin z prezydentem Zełenskim zawarł jakieś porozumienie, gdyby Rosja była przywrócona na nowo do różnego rodzaju kontraktów, no to ja już widzę polskich polityków, oczywiście z panem Czarzastym i panem Trelą na czele, którzy będą mówili na temat Rosji, jaka jest wspaniała, na temat Putina i w dalszym ciągu nie będą mieli żadnych problemów, żeby z powrotem mieć kontakty z Rosją. Więc
3: co, takie mrugnięcie okiem, że my pamiętamy, szczególnie w Gdańsku, to blisko do Królewca. Kiedyś bardzo Donald Tusk zabiegał, że był mały ruch z Królewcem, ale żeby przecież tam były kontakty biznesowe, nie biznesowe, służbowe również.
5: Ale przecież wystarczy przypomnieć rosyjskie napisy, które były w Gdańsku, które były w Trójmieście. To jeszcze Paweł Adamowicz je wprowadził. No to był ogromny skandal przecież. Także jeżeli chodzi
3: Gdańsk
5: o podejście do
3: Rosji, pod tym względem Gdańsk pamięta, czyli liberalne elity Gdańska. No dobrze, tak, żeśmy przeszli powoli, by prowadzić naszą rozmowę w kierunku też działania służb specjalnych. Zdaje się, dwie afery w tej chwili będą rozgrywać, mają rozgrywać polską debatę publiczną. Zonda Krypto i wraca Kolegium Humanum.
5: No przeczytałam na temat Kolegium Humanum. Myślę, że będą kolejne odsłony, ale to już nie ma takiej siły rażenia moim zdaniem.
3: No nie, jak będą zarzuty dla Szymona Hołowni, który dopiero co miał wchodzić podobno do rządu, wracać na łono Donalda Tuska i go wspierać.
5: Pan Kołodziejczak przecież tak samo. Tak. Był wiceminister rolnictwa.
3: Ale chyba już nieprzydatny Donaldowi Tuskowi.
5: Wydaje się, że nie. Że wiele osób jest w tej chwili nieprzydatnych Donaldowi Tuskowi. Ja zresztą mam takie wrażenie, że Donald Tusk trochę działa w panice, dlatego że zbliżają się wybory. No już zaraz o tej porze.
3: To już będzie mój.
5: Jeżeli nie będzie oczywiście wcześniejszych wyborów, bo co niektórzy mówią o tym, ale moim zdaniem nie ma na to szans. Chociaż są różnego rodzaju, jak wiemy, podejmowane działania. Chociażby na przykład nie wpisanie Trybunału Konstytucyjnego do budżetu, skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
3: O tym się mówi, że są takie sygnały, że Donald Tusk przygotowuje sobie furtki, jak tą kadencję skrócić.
5: Jak tą kadencję skrócić, ale moim zdaniem to, bo to jest skrócenie o 2 miesiące, 3 miesiące.
3: No bo być może wybory wtedy będą na wiosnę, a nie jesienią.
5: No właśnie.
3: I to może być istotne podobno dla Donalda Tuska.
5: Być może, natomiast też słyszałam i zresztą zapewnię państwo też, że pani Magdalena Sobkowicz-Czarnecka ma wziąć w stery we własne ręce i zostać premierem. No to już jest by było dość, bym powiedziała, kuriozalne, no ale zobaczymy. Zobaczymy, natomiast jeżeli chodzi o drugą aferę, Zonda Krypto, to ja sobie porównałam straty, jakie były, jeżeli chodzi o aferę Amber Gold i jeżeli chodzi o Zonda Krypto. Tam, o ile pamiętam, było 850 milionów, teraz tutaj jest 350 milionów. Więc to jest dość, tak bym powiedziała, jeżeli chodzi o skalę, no jednak Amber Gold była dużo większą aferą. Przypomnijmy, że sądy uznały, że nie będą wypłacane roszczenia.
3: A to na marginesie jeszcze zapytam, jak to jest? Skok Wołomin, były stowarzyszenia, byli pokrzywdzeni. Amber Gold również. Getback również. W tym studio wielokrotnie byli i pokrzywdzeni w Skoku Wołomin, i pokrzywdzeni w Getbacku, i pokrzywdzeni w Amber Gold. A tutaj cisza. Ja nie spotkałem nikogo poza panem Pieszewiczem. Jak rozumiem, już podano, że był, że miał być stratny, ale chyba nie został w tej aferze. Nikt się nie przyznaje. O co chodzi?
5: No chyba zonda krypto, jak mówiąc kolokwialnie, jest obciachem. Każdy, kto by się przyznał, że inwestował w kryptowaluty, w zonda krypto, to jest jednak duży obciach. Natomiast nie zastanawia...
3: Ale nawet były nazwiska osób, które zainwestowały w biznes Palikota. To dopiero obciach, no bo kto w swoich umysłach byłby gotowy powierzyć swoje pieniądze Januszowi Palikotowi, a byli ludzie, którzy przyznawali, że stracili na tych różnych beczkach Palikota czy innych rzeczach. A tu jednak, jak makiem tak zasiał, w ogóle tych poszkodowanych nie ma, nie widać.
5: Zapadli się pod ziemię. Byli, tak. To jest tak jak z Yeti. Tak, to znaczy, wiadomo, że są, ale nikt go nie widział. Tak, że jest, ale nikt go nie widział.
3: I to rodzi pytanie, jakie pieniądze były tam utopione? I czy to były pieniądze legalne?
5: Nawet? No właśnie. I kto dokładnie tam inwestował? Mnie zastanawia, jeżeli chodzi o zonda krypto, jedna rzecz. Mianowicie, najpierw była wielka afera, że opisywana, prawda? Miliardy. No później się okazało, że 350 milionów, tak? Nie wiem jeszcze, jak docelowo to będzie wyglądało, ale jest opowiadana tylko część tej historii. Jest opowiadana tylko historia z jednej strony, a w ogóle w ostatnich przynajmniej tygodniach nie jest dotykana, moim zdaniem, dużo ciekawsza strona historii. Ale powiem, od czego zaczniemy. Zaczniemy od tym, że jest mowa o panu Piesiewiczu. Notabene to jest skandal, to co się dzieje, proszę państwa, bez względu na to, czy on jest winien, czy nie jest winien, ale to, co mówi jego obrońca, to, że jest tak naprawdę naruszone prawo do obrony, no to jest naprawdę duży skandal. Przypomnijmy Leszka Kraskowskiego, przecież też było naruszone prawo do obrony. I tutaj, moim zdaniem, pan Piesiewicz może uzyskać naprawdę duże odszkodowanie za naruszenie prawa do obrony. Natomiast jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałam, część tej historii jest opowiadana, znaczy jest opowiadany pan Piesiewicz, jest opowiadane, jak to zonda krypto inwestowała w telewizję Republika, a przecież również zonda krypto inwestowała, czy inwestowała, to jest złe słowo, reklamy dawała, tak? No, reklamy były, fundusz reklamowy, który trafiał przecież nie tylko do telewizji Republika. Tam zostało wszystko opowiedziane. Rzeczywiście była największym beneficjentem, ale również sporym beneficjentem reklamowym była telewizja TVN, telewizja również, Polsat, tak telewizja jest publiczna w likwidacji, Polskie Radio w likwidacji. To jakby już wyhamowało, prawda? Ale kolejna sprawa, która dla mnie jest szalenie ciekawa, to związki prokuratora Wełny i Romana Giertycha. Bo rodzi się pytanie, dlaczego prokurator Wełna odwołał prokuratora, który zajmował się zonda krypto? Który zajmował się zaginięciem Sylwestra Suszka. Pamiętamy słynną historię sześciu prokuratorów odwołanych. Prokuratorzy, którzy zajmowali się śledztwem w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Notabene obrońcą pana Pawła S., jednego z podejrzanych, jest mecenas Jacek Dibuła.
3: Tak samo jak teraz pełnomocnikiem został pana Krala. I to podobno wydawało się na wiosnę, gdzie poza panem Kornelukiem, który chyba już jest w odstawce, nawet na pewno jest w odstawce, pojechała bardzo dziwna delegacja, pan Wełna, pan Dibuła i pan Giertych w trójkę.
5: Dokładnie, od maja...
3: Mecenasi z prokuratorem jadą na Bliski Wschód do podejrzanego i to jest jakaś nowa figura w historii polskiego prawa i stanowiska.
5: Roman Giertych zaprzeczył po tym, jak Rzeczpospolita podała tę informację, ale bym powiedziała, dość blado zaprzeczył. Więc to jest sprawa do wyjaśnienia. Kolejna sprawa jest, przecież nie jest tajemnicą to jest tajemnica Poliszynela, przepraszam, że Roman Giertych był pełnomocnikiem partnerki życiowej pana prokuratora Wełny. To jest opisywane bardzo szeroko, to nie jest żadna nowość, to nie jest żaden fake. Był w 2022 roku partnerem życiowym pani prokurator. Zresztą w internecie nic nie ginie, można odnaleźć wpisy jego na ten temat, prawda? I na temat pana Kornelu, przepraszam, pana Wełny również. Jak jest po prostu biedny w tej całej sprawie. Więc mamy tutaj sytuację taką, że później pan prokurator Wełna przychodzi do prokuratury krajowej i pod jego nadzorem jest umorzone śledztwo w sprawie Polnordu. To jest kolejna sprawa, która też jest do wyjaśnienia. Wczoraj wyszła dzięki sprawnym internautom, bo tutaj rzeczywiście internauci chyba robią najwięcej dobrej roboty, jeżeli chodzi o ujawnianie konkretnych aspektów tej afery całej. Wyszła sprawa zespołu do spraw kryptowalut. Nie wiem, czy czytałeś, Łukaszu.
3: Jeszcze nie.
5: Więc jest taki zespół powołany do spraw kryptowalut, który został powołany w 2025 roku. I to jest bardzo ciekawe. Można znaleźć bez problemu, proszę państwa, w internecie, jak się wpisze zespół do spraw kryptowalut. Michał Gramatyka. Pan Ćwik. Przewodniczącym tego zespołu jest pan Gomoła. I w tej...
3: Wszyscy od Szymona Hołowni.
5: Przepraszam, tam jest jeszcze pan poseł Jaros.
3: A to akurat Platforma Małopolska. Dolnośląska.
5: No już Koalicja Obywatelska.
3: Już Koalicja, tak.
5: No jest. Ja też się mylę, prawda? Tak, bo tak naprawdę to jest Platforma ze zmienioną nazwą. I co my mamy w tym zespole? Proszę państwa, mamy posiedzenie zespołu. To wczoraj było dosyć dobrze opisane na X-ie. Mamy posiedzenie zespołu, na którym to posiedzenie są zaproszeni przedstawiciele Zonda Krypto. I mamy 4 posiedzenia. Michał Gramatyka zaprasza przedstawicieli Zonda Krypto. I przedstawicieli bardzo ważnych instytucji rządowych. I mamy posiedzenie, gdzie jest konstytuowana, jest to związane również z ustawą o Zonda Krypto. I proszę państwa, co się tam dzieje? Jest posiedzenie jawne, ale jest część tajna. I my nie wiemy, co się tak naprawdę działo na tym części tajnej. Natomiast to, że pani mecenas Gomoła, która jest była, przynajmniej nie wiem, czy jeszcze jest w Zonda Krypto, wzięła udział i miała dość dobre oceny tego posiedzenia dla Zonda Krypto, no to jest faktem. I to można, proszę państwa, znaleźć.
3: Ale to jest
5: w internecie.
3: Ciekawe, bo to było pierwsze posiedzenie, 2 września, czyli za chwilę będzie rocznica, za chwilę będzie rok od tego wydarzenia. Rzeczywiście tutaj sprawdzam to wydarzenie. Było inauguracyjne posiedzenie zespołu parlamentarnego, prezentacja priorytetów polskiej polityki w obszarze kryptowalut i technologii blockchain, dyskusja nad rozwojem i wyzwaniami polskiego sektora z udziałem przedstawicieli rządu, instytucji państwowych oraz strony społecznej. Jest drugie posiedzenie tego samego dnia, też 2 września, zamknięte posiedzenie w sprawie poprawek do rządowego projektu ustawy o rynku kryptowalut.
5: No właśnie.
3: I są ci sami przedstawiciele rządu, KNF-u, parlamentarzyści i eksperci strony społecznej. I to już jest zamknięte, więc tego ja z mojego poziomu przeglądarki państwo również już nie zobaczycie.
5: Więc właśnie i... Tak się jakoś dzieje, że o tym jest cisza.
3: Czyli pierwszego dnia, tak jakby ten 4-osobowy zespół faktycznie powstał po to, żeby najpierw się inauguracja przedstawić, a zaraz potem za zamkniętymi drzwiami z rządem...
5: Zonda Krypto.
3: I z działaczami, i z przedstawicielami Zonda Krypto dyskutować poprawki do projektu rządowego.
5: No, poprawki, które wprowadzał również, jak wiemy, pan Kral z publikacji, przynajmniej tak twierdzą dziennikarze. I tak wynika z dokumentów, bo to nie jest tylko i wyłącznie twierdzenie dziennikarzy, że poprzez Związek Banków Polskich pan Kral również miał istotny wpływ na kształt ustawy. Więc ja się nie dziwię, że pan prezydent zawetował. I dlatego uważam, że jak najwięcej powinno się mówić na ten temat. Nie wiem, czy powstanie komisja śledcza. Jestem sceptyczna co do tego. Uważam, że jeżeli by była w kształcie takim, jakby była tam pani Sroka, czy pani Kluzik-Rostkowska, czy pani Felix, to nic ta komisja nie wyjaśni.
3: Rzeczywiście, bo była ta komisja śledcza, jeśli chodzi o aferę Rywina i ona też...
5: I Amber Gold.
3: I ona też, dlatego że ona siedziała w tym przywoju aferę Rywina, bo była pierwsza to raz, ale po drugie to była stworzona, kiedy jeszcze rządził SLD, ale był już taka dekompozycja, że wtedy opozycja miała istotny wpływ.
5: Teraz dekompozycja jest również, ale nie ma takiej dekompozycji, ale żeby opozycja miała istotny wpływ.
3: I też jest ta świadomość, więc jeśli będzie komisja śledcza, no to raczej ona będzie wyglądała właśnie jak pani Sroki, czy pana Szczerby.
5: Dokładnie, więc teraz wydaje mi się, że tutaj rolą dziennikarzy jest jak najwięcej o tym mówić i to jest istotne. Bo jeżeli mamy takie sytuacje, to są informacje ogólnodostępne, proszę państwa, żeby było jasne, to nie jest tak, że coś tutaj ujawniamy. ujawniamy z Łukaszem. To można znaleźć w internecie.
3: No, jest taki ogrom informacji w internecie, że sami wyłowienie jest sztuką. Prawda?
5: Sztuką, no ale mamy zespół, prawda, parlamentarny, złożony tylko i wyłącznie z przedstawicieli partii rządzącej, prawda? Mamy z drugiej strony te związki bardzo dziwne Romana Giertycha i prokuratora Wełnę, bo te związki są i to również można to znaleźć.
3: Pan prokurator Wełna też ma ciekawą historię, też są sprawy, wątpliwości wobec niego, wobec jego działań, odszkodowania za jego działania były wypłacane, więc też pan Marek Wełna jako prokurator ma swoje za uszami.
5: Ja słyszałam bardzo ciekawą informację i słyszałam z dość wiarygodnego źródła, proszę państwa, że sprawa Zonda Krypto miała być ujawniona jesienią. Nie wiem, czy ty też to słyszałeś, że, że afera Zonda Krypto miała być i to wszystko złącznie właśnie z panem Piesiewiczem i tak dalej, miało być we wrześniu, miało być odpalone później, żeby było paliwo na kolejne tygodnie, raczej miesiące, żeby ta sprawa została nagłaśniana. No niestety pojawiła się pani Barbara Mróz-Gorgoń. Pojawiła się sprawa raportu z AI, napisanego przez AI i to napisanego w ten sposób, że proszę państwa, no to woła o pomstę do nieba, bo w tej chwili nie jest tajemnicą, że wiele osób korzysta ze sztucznej inteligencji, dziennikarze korzystają.
3: Ale nie w ten sposób.
5: Ale nie w ten sposób. Ja osobiście wykorzystuję sztuczną inteligencję do korekty, jeżeli chodzi o korektę interpunkcyjną i tak dalej, tak? I to każdy chyba dziennikarz w tej chwili tak robi, czy osoba, która się zajmuje pisaniem, no ale nie zlecam pisania tekstu, czy raportu, czy nie wiem, wystąpienia sztucznej inteligencji, no bo to przywoła pomstę do nieba, prawda?
3: A każdy, kto ma trochę rozumu i olej w głowie, przynajmniej to, co napisze sztuczna inteligencja,
5: przeczyta.
3: Chociaż przeczyta.
5: Ale przypomnijmy panią Karolinę Opolską i książkę, tak, która poszła na przemiał. I teraz wracając do tego, że ta afera miała być odpalona później. No niestety było zbyt dużo. Była sprawa związana z funduszem powodziowym. Tutaj już weszła prokuratura europejska, więc tutaj nie miała platforma już ruchu zupełnie. Koalicja Obywatelska, przepraszam. A poza tym jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, proszę państwa. I to myślę, że jest na stronie sejmowej, przynajmniej było, bo ja to widziałam. W jaki sposób została potraktowana pani prokurator Europy, pani przedstawiciel prokuratury europejskiej, która przyjechała do Polski w sprawie posła Króla. Proszę państwa, to, co się działo na tej komisji, pani prokurator była obrażana przez oczywiście posłów strony rządzącej. Były takie sceny i tam była taka sytuacja, że ja się wcale nie dziwię, że pani prokurator wyszła wściekła, bo to po prostu było, no już nie mówię nieeleganckie. To przeszło wiele, wiele poziomów fatalnego zachowania. I w momencie, kiedy mamy prokuraturę europejską, która domaga się aresztowania posła Króla, bo tam przecież mamy łapówkę, mamy fundusz powodziowy, prawda, które wiadomo, że dostawali ludzie, którzy nie mieli w ogóle, nawet chyba nie widzieli tej wody, bo mieli takie mieli dom na wzgórzu, prawda? Krewni i znajomi Królika, działacze Platformy Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, prawda? Oczywiście też jest ciekawe, że na razie jest mowa o tym, że jakiekolwiek konsekwencje dotknęły przedsiębiorców związanych z Koalicją Obywatelską, a nie samych działaczy Koalicji Obywatelskiej, no poza tym, czy zostali odwołani ze stanowisk. I pytanie, co dalej, bo w NYS-ie przecież była już asystentka społeczna pana Siemoniaka, jest w dalszym ciągu na stanowisku, prawda? Pan Siemoniak szybko wygumkował, to że nawet się śmiali, jak za czasów Jeżowa, prawda? Jak Jeżow był wycinany ze zdjęć, to teraz pan minister Siemoniak wycina swoich asystentów społecznych, no ale oni byli w tym czasie, kiedy dostawali pieniądze, tak? Byli tymi asystentami społecznymi. Więc tutaj mamy takie spektrum afer po stronie Koalicji Obywatelskiej. Ja już nie mówię o indolencji i o kompromitacji w rządzeniu, ale taki mamy spektrum afer, że trzeba było czymś przykryć. Trzeba było coś zrobić. I dlatego ta afera Zonda Krypto wyszła wcześniej.
3: Trochę jak kawalerka prezydenta Nawrockiego. Ta też była szykowana na sam koniec kampanii, a musiała być, powiedzcie, w Białym Domu wypuszczona wcześniej.
5: Dokładnie tak. I teraz chodziło o przykrycie tych wszystkich afer, tylko że ci, którzy zajmują się od strony różnego rodzaju rozprowadzeniem afery Amber Gold, bo niewątpliwie jest coś takiego i zresztą to też nie jest niczym szczególnie złym, bo przecież do dziennikarzy przychodzą różni ludzie, prawda, z różnymi rodzajami dokumentami, z różnymi rodzajami informacjami. Więc skoro mamy taką sytuację, że dziennikarze mają informacje, no to je publikują, prawda? Tylko, że...
3: Tylko tak warto się, jest weryfikować wcześniej.
5: Ale tak się też dziwnie składa, że sprawa dotycząca właśnie sejmowego zespołu, związków prokuratora Wełny z Giertychem jest tak troszkę spychana na boku. Ale tak jak powiedziałam, są internauci, którzy bardzo skrzętnie i szybko znaleźli to, co znaleźli. I moim zdaniem ta afera się będzie rozwijała i to nie wcale w tym kierunku, jaką by sobie życzył Donald Tusk, tylko wręcz przeciwnie, bo przecież mieliśmy również Zonda Krypto na wielkim imprezie, gdzie była pani von der Leyen i była Donald Tusk.
3: I Zonda Krypto także finansowała wiele panelów w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym i tam też są ludzie, którzy w jakiś sposób byli podłączeni pod tą aferę.
5: No i ciekawe jest,
3: że byli sponsorowani.
5: Pytanie, kto był przyjmowany na stadionie Zonda Krypto w Davos, bo przecież był taki stadion, prawda?
3: Więc to jest wszystko ciekawe.
5: Znaczy jest taki, tylko że Zonda Krypto nie jest sponsorem.
3: Nie jest sponsorem, ale jest tak, że no właśnie, że w tej sytuacji ta Zonda Krypto ma bardzo szerokie powiązania i pytanie, jak wielu osobom zależy, żeby nie wyszło na jaw?
5: No myślę, że teraz to już...
3: Bo te pieniądze szły bardzo szeroko, tak? I TVN, i inne grupy medialne, też na prawicy, żeby była jasność. Kral pukał do prawicy. Ostatnie pytanie, na ile pani redaktor doświadczeniem można powiedzieć, że mogła to być operacja służb specjalnych? W sensie, patrząc w jakiej sytuacji są media prawicowe, to się wypuszcza człowieka, który chodzi i proponuje, weźcie, pomogę wam, weźcie. Także jest od początku do końca operacja służb specjalnych, czy nie?
5: Uważam, że nie, że na pewno w momencie, kiedy się pojawił Kral, pojawił się ogromny gracz, to służby się podłączyły, w tym sensie, że tam musiały być służby. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tak ogromnymi pieniędzmi. Natomiast tu jest ciekawy wątek, na który zwróciłeś uwagę, mianowicie taki, że nie mamy poszkodowanych, nie wiemy, kto jest tam naprawdę poszkodowanym. Nie wiadomo,
3: kto utopił pieniądze? Inwestował
5: w te pieniądze, bo to, że jakaś firma, która jest firmą legalną, działa na rynku, jest za granicą, jak sam powiedziałeś, w Davos, reklamuje się w mediach, to nie ma nic złego w tym. No to trzeba jasno i wyraźnie
3: sponsoruje
5: powiedzieć.
3: Sponsoruje Juventus Turyn, to prawda.
5: Dokładnie. Tour de Pologne, przecież mieliśmy panią marszałek Wielichowską na zdjęciach również, jak tam była i w tle była reklama Zonda Krypto. To nie jest nic zdrożnego.
3: Chociaż, jak już rozmawiamy szczerze o świecie dziennikarskim, to też rację ma profesor Cęckiewicz, który napisał, że nie ma darmowych miejsc Polski, które rozdają pieniądze, że to też jest tak, że media, może w szczególności prawicowe, powinny uważać na to.
5: Tak, ale jeżeli idzie szerokie, znaczy ja uważam, że tutaj mamy tak przerysowane, kończąc tę rozmowę, mamy przerysowaną sprawę Michała Moskala. Absolutnie przerysowaną. Dlatego, że poza tym, że poleciał, no to co z tego? Ja się pytam, co z tego? Czy były jakieś przyjęte przez niego pieniądze? Czy jego fundacja dostała pieniądze z Zonda Krypto? Nie. Przynajmniej na ten moment nie wiemy. Wiemy, że nie. I myślę, że nie dostała. Natomiast mamy Piesiewicza, który jest aresztowany, który jest pozbawiony prawa do obrony i mamy pompowane te wątki w nieobrażalny sposób, a wątki, które są do wyjaśnienia, które są naprawdę poważne, czyli związki prokuratora z obrońcą Wełny, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, zespół sejmowy do spraw Zonda Krypto jest nieruszany w mediach głównego nurtu.
3: To prawda, mnie jest przemilczany, a my mówimy i o jednym, i o drugim nurcie i tutaj trochę będzie chwalby, samochwalenia się, że my akurat jako Radio Wnet, dzięki naszym patronom, nie musimy się nigdzie oglądać, to daje nam pełną wolność patrzenia także na taką sprawę jak Zonda Krypto. Naszym patronom bardzo, bardzo dziękuję. Trota Kania była naszym gościem.
5: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu.
3: Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni będziemy opowiadać o świecie i tych cieniach i kulisach polityki, a zakończymy naszą rozmowę w ten sposób, że ja wyciąłem fragment, początek tej komisji jawnej.
5: Prawda?
3: Tak, komisji, gdzie jest pan Gramatyka, pan Ćwik, pan Gomowa, wszyscy.
5: I pan Jaros, tak?
3: Obecnie tak, z ugrupowania jeszcze Szymona Hołowni, to jest ta, która została nawet w tym ugrupowaniu, i pan Michał Jaros, wiceminister w tej chwili z Koalicji Obywatelskiej. To jest sam początek tej jawnej części. Zobaczymy, kogo wita i jak to prezentuje pan poseł Gomowa. Do usłyszenia, do zobaczenia, a my patrzymy i słuchamy, jak ta komisja wyglądała.
6: bardzo dynamicznie rozwijające się i na pewno w niczym tutaj nie ustępuje globalnym trendom. Co więcej, widzimy, że już teraz jesteśmy jednym z najważniejszych rynków unijnych i na pewno statystycznie względem naszego PKB bardziej ta forma inwestowania jest w Polsce spopularyzowana. I można powiedzieć, że jesteśmy też w momencie, w którym historia przyspiesza na naszych oczach, bo w czerwcu tego roku przyjęty został rządowy projekt ustawy wprowadzający, implementujący unijne rozporządzenie MiCA. W tym samym miesiącu także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał pierwsze bezprecedensowe zezwolenie na działalność funduszu ETF, więc widać, że to już nie tylko jest zryw oddolny, ale polskie instytucje także dostrzegają rozwój tego sektora. Jeżeli chodzi o to właśnie oddolny zryw, szacuje się, że obecnie w Polsce już 3, nawet do 4 milionów osób inwestowało lub inwestuje w różnego rodzaju kryptoaktywa. Szacuje się, że historycznie wartość tych inwestycji przekroczyła już 70 miliardów złotych. Tak dla porównania jest to mniej więcej ekwiwalent rocznych wydatków naszego państwa na program 800+. Mimo to mediana tych inwestycji wynosi około 1000 zł. Więc to pokazuje, że jest to wciąż w Polsce rynek bardzo niesprofesjonalizowany, rozdrobniony, można powiedzieć rynek eksperymentujących. Więc na pewno mamy tutaj duże pole do dalszego rozwoju poprzez taką instytucjonalizację tego sektora.
2: Odyseja wyborcza.
3: Duże pole do rozwoju, mówił pan poseł Gomoła. Rzeczywiście będziemy się przyglądać temu, jak dokładnie przygotowały te sprawy. Także ta komisja i ten zespół, który pracował, pan wiceminister cyfryzacji Gramatyka, pan słyszany teraz na falach Radia Wnet, pan poseł Gomoła. A wszystko w ramach zespołu pracującego nad także poprawkami do ustawy o kryptowalut, gdzie zaproszeni byli także przedstawiciele Zondy Krypto. I to jest jeden z kolejnych odsłon tej afery, zupełnie chyba nieprzewidywanym przez Donalda Tuska, jeżeli chodzi o Zondę Krypto. A my teraz zmieniamy po trosze temat. Razem z nami jest kolejny gość dzisiejszej Odysei Wyborczej. Jest z nami dr Krzysztof Rak. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Czołem, Łukaszu, witam bardzo serdecznie państwa.
3: Główny analityk Instytutu Zachodniego, ale zacznijmy od rocznicy. 1 września naszą audycję rozpoczęliśmy od fragmentu wystąpienia Karola Nawrockiego na Westerplatte. Dla pana doktora inny fragment, wyciąłem fragment z wystąpienia pani prezydent Dulkiewicz. Zobaczmy, posłuchajmy.
8: Też jedno z najtragiczniejszych oblężeń w historii. Blokada Leningradu. Niemal 900 dni ludzie uwięzieni w swoich domach zmagali się ze skrajnym niedostatkiem i mrozem do minus 40 stopni. Opisy, do czego głód zdolny jest pchnąć człowieka, ścinają krew w żyłach.
3: Chociaż pani powinna powiedzieć, mrożą krew w żyłach, tak się mówi w języku polskim, ale to już nie będę, pani prezydent się wysłożliwiał, że związki frazeologiczne nie są w języku polskim, nie są najmocniejszą stroną. To taki, powiedzmy sobie, smaczek, no nic bardzo ważnego, ale jednak może symboliczne, że akurat w 87. rocznicę najbardziej wzruszający fragment w ustach pani wiceprezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz jest poświęcony innemu miastu, Leningradowi. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, ale może my będziemy jednak z 1 września wspominać najpierw Wieluń, a potem inne ofiary wojny, początku II wojny światowej. Panie doktorze, jak powinniśmy mówić po 87 latach o początku i o całej II wojnie światowej w naszej historii?
7: Z powagą, refleksją, Cieszę się, że 1 września nie śpiewamy wesołych piosenek. Przynajmniej to, tę datę potrafimy uszanować. No i pamiętać o tym, że po pierwsze niepodległość państwa jest niezwykle krucha. To nie jest tak, że niepodległość państwa jest dana raz na zawsze. I że tę niepodległość Polacy mogą stracić. Niekiedy to jest w dużej mierze od nich niezależne, ale niekiedy jest to od nich zależne. Tu jest duża rola elit, no bo możemy bardzo krytycznie podchodzić do elit sanacyjnych, szczególnie tych z drugiej połowy lat 30., które rządziły Polską. Krótko mówiąc, ja bym tego dnia po pierwsze myślał o ofiarach całej wojny, bo to jest... Dobrze, przeszło 5 200 000 obywateli polskich straciło życie. Polska została zniszczona, dobra materialne zostały zniszczone, dobra kultury. No jest nad czym się zastanawiać i to jest dzień, w którym powinniśmy myśleć o naszej odpowiedzialności za państwo i naród, i myśleć o tym, czy nasze elity, tych, których wybieramy, są odpowiedzialne za państwo i naród. Tutaj dla mnie 1 września to jest, powiedziałbym tak, dzień polskiej odpowiedzialności i na tym bym się skupił.
3: Odpowiedzialności, chociaż tutaj już czuję, żebyśmy się pewnie o historię pospierali i pokłócili, bo oczywiście te wesołe piosenki to nawiązanie do pierwszego, ale sierpnia jest ten nurt rewizjonistyczny, w którym także pan...
7: Ale to nie ma nic wspólnego z nurtem rewizjonistycznym. Panie redaktorze, jak chodzę na cmentarz, to nie śpiewam piosenek i nie raduję się, a szczególnie w dniu, kiedy rocznicy śmierci na przykład moich rodziców, no nie żartujmy sobie, bo to nie ma z żadnym rewizjonizmem nic wspólnego. To jest jednak pewna powaga i pewna kulturowo-historyczna też powaga i też odpowiedzialność za naród, bo my powinniśmy, jednak... Przepraszam za to wzmożenie emocjonalne państwa i
3: nie, bardzo dobrze, tak? Taki też był trochę zamysł, żeby...
7: To redaktor mnie podpuszcza, to niedobry tak człowiek, żeby nie powiedzieć inaczej. Ale krótko wracam, odpowiedzialność, bo tej odpowiedzialności, jak patrzymy na historię, to często nam brakuje. Brakuje odpowiedzialności nam, Polakom, tak każdego z nas, no bo... Powiedzmy, zastanówmy się, czy my rzeczywiście wypełniamy obowiązki polskie, które nam są narzucane, które powinniśmy wypełniać. No i druga rzecz, czy nasze elity dorastają do tego, żeby czuć i realizować tę odpowiedzialność za Polskę. I 1 września, no i również 1 sierpnia to są momenty, w których naprawdę dobrze powinniśmy się zastanawiać. I przede wszystkim zastanawiać się nad tym, co tu zrobić, żeby to się nie powtórzyło. Żeby takie klęski się nie powtórzyły. Żebyśmy nie musieli wspominać tej hekatomby ofiar i żeby kolejne pokolenia nie musiały zaczynać od nowa.
3: Ale z drugiej strony, jak się patrzy na nasze święta narodowe, to te trzy najważniejsze wszystkie świętują sukcesy i zwycięstwa. 15, 11 i 3, prawda? Więc to jest też taka tradycja, bo to często, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak to wynika, że jak się rozmawiało z kimś, kto był pod wpływem Gazety Wyborczej albo samą Gazetę Wyborczą, czy tego typu publikatory się czytało, to właśnie tam badowała narracja, że Polacy są smutni, że ta polska martyrologia, że tu cały czas, że my tylko w klęski wspominamy, a trzeba się westernizować i tak dalej. To zawsze wydawało mi się, że to jest bardzo fałszywy obraz, że akurat Polacy bardzo rozsądnie na swoją przeszłość patrzą jako naród. To jeszcze zanim przejdziemy do współczesności, do Niemiec...
7: Ale to jednak bo tutaj to nie ma albo-albo. I my powinniśmy i celebrować zwycięstwa, ale jednak o tych klęskach trzeba pamiętać. No, i o martyrologii trzeba pamiętać. No nie możemy, przynajmniej ja jeszcze jestem tym pokoleniem, które zostało wychowane przez pokolenia, które pamiętały wojnę. I nie zgadzam się z tym, a zapomnijmy sobie o tych milionach Polaków, o tych zamordowanych w Oświęcimiu i zamordowanych w Palmirach, zamordowanych w Treblince, o tych milionach obywateli polskich. No nie, o tym musimy pamiętać. My zbyt dużo ponieśliśmy strat, to był zbyt wielki upust krwi, żebyśmy mówili, a to zostawmy martyrologię, zostawmy pamięć i tylko cieszmy się zwycięstwami. No niestety w tej historii najnowszej tych zwycięstw, tych wielkich zwycięstw tak wiele nie było i było wiele porażek i musimy o tym pamiętać i z tych porażek wyciągać wnioski. I znowu mówię, po to, żeby się to nie, żeby te porażki się nie powtórzyły. I tu odpowiedzialność jest moim zdaniem kluczowa.
3: A to jest też pytanie, skoro już o historii mówimy, trochę sobie historiozofujemy, nawet takiego słowa użyję, to jak się czyta pamiętniki tych, którzy odbudowywali Polskę, Polskę odrodzoną, Polskę zmartwychwstałą, dopiero potem po II wojnie światowej ukuł się termin Druga Rzeczpospolita, twórcy tego państwa w ogóle tak o tym państwie jako drugiej, nowej nie myśleli, wręcz przeciwnie, i na polu międzynarodowym, i na polu wewnętrznym i elita, i naród myślała, że to jest Polska wskrzeszona, żeby jeszcze jednego terminu użyć. To wszystko ładnie opisał bardzo sprawnie inny historyk niż doktor Brak, który ma ciekawą książkę na temat tej kruchości niepodległości, a tutaj kwestia sezonowego państwa i Krzysztof Kloc. No to właśnie, to oni wspominają także endecy, że trudno byłoby mówić o akcji niepodległościowej chociażby bez powstania styczniowego. Bez klęski tego powstania, bez ofiar, ale gdyby tych ofiar nie było, gdyby tego zrywu nie było, to może nie byłoby świadomości narodowej i może nie byłoby komu tworzyć nowej Polski, bo ludzie już tak by się scalili, część stronem austriackim.
7: Ale pan redaktor, widzę, strasznie chce mnie
3: wpuścić,
7: wrzucić do kąta.
3: Na tym polega dyskusja historyczna, że trzeba mieć inne zdania, a nie
7: do końca, bo ja nie jestem wcale jakimś przeciwnikiem upamiętniania powstań. No, wręcz przeciwnie. Z tego, co mówię, to właśnie o tym powinniśmy pamiętać.
3: To ja tylko chciałem pojść...
7: Po to powinniśmy pamiętać o tym, żeby wiedzieć, jak wielką wartość ma niepodległość Polski. No, znowu...
3: Ale za tą wartość
7: redaktor,
3: pytanie,
7: redaktor
3: czy nie warto...
7: zaczyna denerwować.
3: I ja słusznie.
7: Ja się mówię od redaktora właśnie tym, że ja pamiętam, ja żyłem jeszcze 20 lat w Polsce, która nie była krajem niepodległym i marzyłem o tym, żeby Polska tę niepodległość odzyskała. I z tej perspektywy ja naprawdę wiem, czy mniej więcej wiem, bo moje pokolenie na szczęście nie musiało dawać ofiary krwi, ale no,
3: chociaż
7: żyłem
3: stan
7: w Polsce,
3: wojenny to też były ofiary, księża szczególnie znikali jeszcze
7: to nie były,
3: do...
7: To nie były miliony, tak?
3: To nie były.
7: O tym pamiętajmy.
3: Miliony,
7: ale mimo wszystko, drogi redaktorze, wiem coś na ten temat, jaką to ma wartość, a często Polacy dzisiaj no, charakteryzują się moim zdaniem pewną nieodpowiedzialnością, bo nie wiedzą, ile to kosztuje i ile to kosztowało. Stąd o powstaniach też mówmy o tych ogromnych kosztach, jakie my Polacy zapłaciliśmy za to, żeby być niepodlegli. I powinniśmy z tego względu niepodległość chronić za wszelką cenę.
3: Chociaż, jak głosi jedna z piękniejszych polskich piosenek, wolność krzyżami się mierzy. I to też była taka moja świadomość, że na przykład jak się krytykuje powstania, także to XIX-wieczne, to warto pamiętać, że przynajmniej w świadomości tych, którzy odtworzali Polskę bez powstania styczniowego, bez tej ofiary krwi, być może Polski by po prostu nie było, czasami z klęski może wyrosnąć zwycięstwo, bo tak oni o tym myśleli, a ja nie wiem, czy przynajmniej mam w sobie taką wiedzę i taką siłę, żeby kwestionować ich autoświadomość sprzed tych 100 lat, kiedy Polskę odtwarzali. Historia. Ostatnie pytanie o reparacje, bo to jest też temat zawsze powracający 1 września. Sprawa, którą warto podnosić, czy nie warto? To pytanie i o historię, i o politykę historyczną, i o dyplomację, panie doktorze.
7: Moim zdaniem warto, a nawet trzeba. I znowu, chociażby z tego jednego względu, żeby uświadomić Niemcom, naszym partnerom w Unii Europejskiej i w NATO, ale również nam samym, ogrom strat, które w trakcie wojny z ręki niemieckiej ponieśliśmy. To są te straty są po prostu niewyobrażalne. I my moim zdaniem też często o tym zapominamy. No, świadomość historyczna Polaków jest taka, jaka jest. No i dziwię się tej części naszych rodaków, które z taką dezynwolturą mówią, a jakieś tam reparacje. To nie są jakieś tam reparacje, tylko za tymi reparacjami no, stoi śmierć milionów ludzi, ogromne straty materialne, zniszczone miasta i o tym też moim zdaniem trzeba pamiętać i o tym trzeba przypominać, no bo tego się z historii naszej nie wymarzy. Gdy o tym zapomnimy, to przestaniemy być Polakami. No, to jest moim zdaniem oczywiste.
3: To jest zdanie jasne. A propos tych, którzy Polakami nie są, chociaż może jak popracujemy, to zostaną. W XIX wieku wielu Niemców się polonizowało. Nawet potomkowie tych spolonizowanych Niemców teraz są w polskiej polityce obecni, w różnych obozach. Nawet niektórzy różnym obozom przewodzą. To o tych, którzy na razie Polakami nie są, ale jak popracujemy, może zostaną, czyli o Niemcach porozmawiajmy. Wybory w Saksonii, Anhalt już w najbliższą.
7: Niezłe przejście.
3: Oj, przepraszam. Są Serbo-Łużyczanie, są Słowianie na zachód od Odry. Dlaczego nie mielibyśmy ich tożsamości słowiańskiej wydobyć na wierzch, a potem idąc za Chrobrym czy za Krzywoustym tę ziemię do Rzeczpospolitej przyłączyć? Albo nie, żarty. Żarty żartami, żarty na bok. Niedziela, wybory landowe, Saksonia, Anhalt. Wszyscy spodziewają się samodzielnego rządu AfD, triumfu tej partii na poziomie już niekwestionowalnym i przebicia wszelkich zapór ogniowych. Jak to wygląda i z jaką świadomością elita niemiecka patrzy na te zbliżające się wybory?
7: Jeszcze do tej uwagi drogiego redaktora, żeby tam przynajmniej ktoś w Niemczech, jak to będzie słuchał tego, nie pomyślał, że my chcemy dokonać rozbioru Niemiec. Nie, w żadnym wypadku jesteśmy za utrzymaniem status quo. Mówię to również w imieniu redaktora Jankowskiego, tak, żeby nikt nie pomyślał, że myślimy coś złego. Jak jest z AfD?
3: No, chociaż nie wiem, czy taka głębsza decentralizacja Niemiec nie byłaby korzystna dla całego świata.
7: Czekamy na 6, na wybory, no bo z tego, co dzisiaj wiemy, widzimy, że ten ostatnie tygodnie kampanii wyborczej AfD radzi sobie doskonale, ale z drugiej strony nie widzimy odbicia w badaniach opinii publicznej. AfD ma cały czas, jeśli idzie o poziom federalny, około niecałe 30%, tak oscyluje wokół tej granicy 30%, ale jej nie przekracza. To jest 28-29% i jest pierwszą partią, najpopularniejszą dzisiaj partią w Niemczech. Jeśli idzie natomiast o wyniki badań opinii publicznych w Saksonii-Anhalt, na które wszyscy czekają, no to jest to 40-42%. No i teraz możemy sobie zadawać pytania, jak to jest z tymi badaniami, czy te badania zostały w jakiś sposób zrobione, o że tak się wyrażę. No bo pamiętajmy, żeby AfD zdobyła samodzielną większość, a tylko przy samodzielnej większości, przynajmniej tak na dziś dzień możemy to powiedzieć, może zdobyć władzę w tym landzie, musiałaby przekroczyć 45%. To jest warunek. I to też trochę zależy od tego, czy wejdą mniejsze partie do Landtagu i Zieloni, i SPD. No jak na razie wszystko wskazuje, że tak. Czyli jeśli jest tak, jak mówią badania opinii publicznej, to nie będzie tutaj żadnej niespodzianki. Ale ja nie wykluczam też i takiej, chociaż ona jest mniej prawdopodobna, takiego scenariusza, no, że AfD przekroczy te 45%, której z małych partii się nie dostanie. No i wtedy będziemy mieli rzeczywiście sensację. I to nie będzie sensacja na skalę landową, to nie będzie sensacja na skalę niemiecką, ale to będzie sensacja na skalę europejską, no bo coś trzeba będzie z tym AfD zrobić. Prawdopodobnie w tym momencie padnie rząd w Berlinie, kanclerz Merz zakończy swoją

0: Nie jest tego układu także na poziomie całych Niemiec, na poziomie Bundestagu, na poziomie kanclerza?
1: To wszystko będzie zależało od dynamiki politycznej, ale ja sobie łatwo mogę wyobrazić scenariusz, w którym wszystko się posypie, tak? No bo o tym się mało mówi, bo my jak patrzymy na przykład na CDU, szczególnie na CDU, no to patrzymy na elity tej partii, właśnie Merca, jego najbliższych współpracowników. Tymczasem w terenie, na przykład właśnie na terytorium Niemiec Wschodnich, byłej NRD, ci lokalni działacze, oni nie są zadowoleni z tego, tej tak zwanej zapory ogniowej, która uniemożliwia im dogadanie się i próby no, porozumienia i stworzenia wspólnej koalicji z AfD, bo dzisiaj wydaje się, że z punktu widzenia demokratycznej logiki, ja mówię tu o teorii, tak, o takim myśleniu w kategoriach demokratycznych, optymalnym byłoby, przynajmniej na terytorium, na terenach byłej NRD, powołanie koalicji CDU-AfD. Zresztą były takie badania i są takie badania, że jak się patrzy, która byłaby koalicja, to jest wybór 5 czy 6 koalicji, to Niemcy, najwięcej Niemców opowiedziało się kiedyś za koalicją CDU-AfD. Tak więc to nie jest coś, co nie jest do pomyślenia przez przeciętnego Niemca, to jest coś, co jest nie do pomyślenia przez elity. No i w tym momencie właśnie zakładając, mówię o tym scenariuszu, że AfD wygrywa, no mogłoby dojść do pewnych takich ruchów tektonicznych, trzęsienia ziemi w samej CDU i przechodzenia części działaczy CDU do AfD. No pamiętajmy, w Niemczech, ja to zawsze powtarzam, bo my mamy pewne kompleksy wobec polityki niemieckiej, a nie powinniśmy, przynajmniej pod pewnymi względami, mieć. Niemcy są bardzo krajem upartyjnionym, landy też są bardzo upartyjnione i klientela wyborcza czy klientela partyjna no, obejmuje wiele bardzo interesujących, intratnych miejsc pracy. I to jest to bycie członkiem partii. Partie niemieckie mają tak pod dzisiaj te największe pod 300-400 tysięcy, CDU-CSU razem to ma około 400 tysięcy. To są dosyć duże partie. Kiedyś to były w ogóle partie milionowe. No ale tam nie jest się po to, żeby tylko działać, tam jest się po to, żeby mieć z tego frukta. No i jeśli doszłoby do załamania się tej zapory ogniowej, to łatwo sobie wyobrazić, że duża część działaczy lokalnych CDU no, przechodziłaby, czy byłaby gotowa do współpracy z AfD po to, żeby zachować no, swoje miejsca pracy. I to jest, my tutaj, my patrzymy na Merca, na innych polityków, którzy są na samej górze, a oni są w dużej mierze oderwani trochę od rzeczywistości i tak nie za bardzo wiedzą, co się dzieje na dole. Zresztą te wszystkie...
0: Na koniec, skoro o Mercu wspomniałeś, bo za chwilę jest serwis informacyjny, czas nas goni nieubłaganie, ale starczy nam czasu, żeby próbkę, nie wiem czy wiedzy, czy przekazu politycznego, ale na pewno emocji pana kanclerza Merca dać. Krótka wypowiedź, tam kwestie gospodarcze, ale emocje w kanclerzu grają, zobaczmy.
2: Achtungsfähig genug. Jeder Einzelne wird für sich sagen, ich tue doch schon eine ganze Menge, stimmt auch. Aber wenn Sie aus China kommen, meine Damen und Herren, dann haben Sie noch mal deutlicher das Gefühl, dass mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche der Wohlstand in unserem Land auf Dauer nicht zu erhalten ist. Da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr tun.
0: Szybko, bo może pan doktor przetłumaczy, bo zna znacznie lepiej niemiecki niż ja musiałbym się tymi napisami po angielsku posiłkować, a pan doktor szybko nam przetłumaczy, o co tak się bardzo turbował na ostatnim spotkaniu kanclerz Merz.
1: Ja podsumuję to może w ten sposób, bo tu akurat są te wypowiedzi Merca, one pokazują, że no, dobrze, że Merz nie czuje bazy, bo popełnił 2 i to może też mieć wpływ na sytuację AfD. Popełnił bardzo 2 poważne błędy w ostatnich wystąpieniach. Po pierwsze uznał, że migracja to jest nieistotna. że to nie jest kwestia agendy obecnej politycznej, a wiemy z badań,

0: że migracja jest istotna i dlatego to jest główny powód, dlaczego AfD rośnie. Dwa, powiedział, że mówiąc o przyszłościowych dla Niemiec gałęziach gospodarki, no nie wspomniał o przemyśle samochodowym. Tu akurat mówił o fragmencie o problemach z chińską konkurencją. Ja to bym, nie mamy trochę czasu, bo ja uważam, że w dużej mierze rząd federalny, a na pewno przez ostatnie kilka lat pomagał temu, żeby chińska konkurencja, no czy przynajmniej nie robił nic, żeby chińską konkurencję na terytorium Niemiec ograniczyć. No i to jest problem, bo poprzez tę chińską konkurencję Niemcy się dzisiaj dezindustrializują. Krótko mówiąc, no to wszystko, tego typu wypowiedzi, błędne diagnozy albo diagnozy niezgodne z nastrojami społecznymi, diagnozy, które mówią, że migracje są nieważne, dezindustrializacja czy przemysł samochodowy niemiecki jest nieważny, że my wiemy, co jest tak naprawdę ważne, no powodują, że kanclerz jest bardzo niepopularny i to przenosi się nie tylko na CDU-CSU, ale również na wszystkie partie establishmentowe.
1: O czym mówił dr Krzysztof Rak. Spotkamy się w poniedziałek, za mniej niż tydzień, żeby omawiać, co właściwie z tych wyborów wyjdzie i dla Niemiec, ale także, jeżeli one będą bardzo spektakularne, to dla całej Europy. Doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Redaktorze, dziękuję bardzo, a Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11:08, czas na krótki serwis informacyjny, a zaraz potem wracamy. Zajmiemy się tym razem, było o Zachodzie, było o Polsce. Po godzinie, za chwilę, za kilka minut zajmiemy się Wschodem.
2: WB Group po pożarze zakład normalnie wznowił pracę. Ponad 1000 ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Tysiące wciąż zaginionych. Związek Podhalan broni fiakrów. Nie ma zgody na mowę nienawiści. Wybiła godzina 11:09. Hanna Tracz, zapraszam na wiadomości wnet.
3: Wiadomości wnet.
2: Prezydent Karol Nawrocki z Westerplatte ponownie upomniał się o reparacje od Niemiec. Podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaapelował do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego o wypłatę zadośćuczynienia Polsce. Mówił, że pieniądze powinny zostać przeznaczone między innymi na polską armię i przemysł zbrojeniowy.
4: Świadomości, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest tak słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych sojuszników, w Berlinie, w Niemczech. Prawda, której nie zna albo nie chce poznać Europa. Prawda, która nie dociera za Atlantyk. Prawda, z którą wielki problem, niestety, wielki problem mają także dzisiaj rządzący. A musimy wszyscy powtarzać i uzmysłowić sobie, choć to boli, ale jest potrzebne, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami i polskością. Przykładów na to jest za wiele.
2: Mówił na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki. Z kolei premier Donald Tusk mówił, że lekcja II wojny światowej powinna przypominać o znaczeniu solidarności i jedności zarówno Polaków, jak i całego wolnego świata. Zakład grupy WB w Skarżysku Kamiennej normalnie wznowił dziś pracę po wczorajszym pożarze, powiedział w Poranku Wnet rzecznik firmy Remigiusz Wilk. Jak podkreślił, ogień został szybko wykryty i ugaszony dzięki monitoringowi pracownikom zakładu oraz interwencji straży pożarnej. Zniszczenia objęły jedno pomieszczenie i nie zakłóciły produkcji sprzętu przeznaczonego przede wszystkim dla Sił Zbrojnych RP.
5: Każda kwestia bezpieczeństwa nas, naszych pracowników jest bardzo, bardzo istotna. I mówię jeszcze raz podziękowania dla tych wszystkich, którzy wczoraj pomagali tak intensywnie powrócić do normalności. To znaczy dzisiaj normalnie pracownicy przyszli do pracy i dzisiaj normalnie pracują, żebyśmy się zrozumieli. Więc to też pokazuje, że ta skala incydentu była jaka była. Natomiast czy mamy poczucie zagrożenia? No, mamy sytuację geopolityczną, jaką mamy w najbliższej okolicy. Jesteśmy w położeniu geograficznym niezmienionym od wieków na tej centralnej tutaj przestrzeni między wschodem a zachodem i staramy się to jak najbardziej wypełnić. Ale proszę pamiętać, że siła państwa, jeżeli chodzi o armię, to jest siła gospodarki i my tą siłę tworzymy.
2: Rzecznik WB Electronics nie chciał przesądzać, czy pożar był wynikiem celowego działania. Podkreślił, że ustalenie przyczyn zdarzenia należy do służb prowadzących postępowanie. Do ponad 1000 wzrosła liczba ofiar gwałtownych powodzi, które w ubiegłym tygodniu nawiedziły Nepal i Chiny. Ponad 4400 osób wciąż uznawanych jest za zaginione. W Nepalu służby prowadzą dramatyczne poszukiwania pracowników uwięzionych w zalanych i zasypanych błotem tunelach elektrowni wodnych. Brakuje kontaktu z około 900 osobami. Skala zniszczeń jest ogromna. W części miejscowości ratownicy grzebią setki niezidentyfikowanych ofiar w zbiorowych mogiłach. Z kolei w rejonie chińskiego portu Giyorong według państwowych mediów po przejściu żywiołu ocalała tylko jedna konstrukcja – wieża ciśnień. Związek Podhalan protestuje przeciwko sposobowi, w jaki część pracowników transportu konnego do Morskiego Oka przedstawia górali i fiakrów. Prezes organizacji Julian Kowalczyk mówił, że po protestach Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt wobec górali padły m.in. określenia sugerujące, że są chciwi, pazerni i krzywdzą zwierzęta. Związek zapowiada obronę dobrego imienia górali także na drodze prawnej.
3: Nie było, nie ma i nie będzie zgody na takie szerzenie mowy nienawiści, jaka wtedy miała miejsce, czy pomówień, czy fałszywych oskarżeń, zarówno wobec członków związku, jak i górali.
2: Pytany o przyczyny sporu wokół transportu do Morskiego Oka, prezes związku ocenił, że w tle mogą znajdować się przede wszystkim interesy finansowe.
3: Wszystko wskazuje na to, że chodzi o pieniądze. Taka przygrywka, ochrona zwierząt, dbanie o te zwierzęta też jest do wyjaśnienia, bo jest wiele podejrzeń, że nie jest do końca tak ma być ze strony wspomnianego inspektoratu.
2: Od dziś rusza jednocześnie pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. To element zmian uzgodnionych przez samorząd, wojewodę i Tatrzański Park Narodowy.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Po reklamie.
12: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz razem z nami Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, redaktor portal i.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
13: Witam, dzień dobry.
1: Autor także książek o tym, jak funkcjonuje Rosja Władimira Putina. I chyba od tej postaci ostatniej zacznijmy naszą rozmowę. Władimir Putin udał się w podróż po Azji, na południe, Kirgistan, to jeszcze nie południe, ale potem już wizyta w Indiach, to już południe jak najbardziej globalne. No i słowa, które usłyszał, część analityków mówi, nie podobały się Putinowi to, co mówił Narendra Modi, który mówił o pokoju, o potrzebie pokoju. Jak to jest i czego poza ropą i benzyną w Indiach szuka Władimir Putin?
13: Znaczy to, że Modi mówił o pokoju, to raczej nie powinno być żadnym zaskoczeniem dla Władimira Putina. No, mógł tylko to powiedzieć, więc wydaje mi się, że Myślę, że nawet Putin nie liczył na to, że mu przywódca Indii nagle udzieli poparcia w wojnie prowadzonej z Ukrainą. Tutaj Indie prowadzą dość taką wyważoną politykę wobec tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, no przede wszystkim są dla Rosji ważne jako jeden z dwóch głównych nabywców obok Chin rosyjskiej ropy, także w tej formie przetworzonej. No i co jest istotne, ta wizyta pokazuje, że Putin nie jest izolowany na świecie. On jest oczywiście w konflikcie z Zachodem, prowadzi wojnę z Ukrainą, natomiast to spotkanie pokazuje, że jeśli chodzi o tak zwane globalne południe, czyli generalnie tę część świata, która jakby jest poza tym konfliktem Rosji i jej najbliższych sojuszników z Zachodem, to jednak może liczyć na przyjęcie, może liczyć też na współpracę gospodarczą. Dzięki temu zresztą może wojnę prowadzić. Natomiast mówię, poza kwestiami gospodarczymi, ja tutaj bym nie oczekiwał jakiejś pomocy Indii udzielonej Rosji. Tym bardziej, że jeśli wejdą kolejne sankcje amerykańskie uderzające właśnie w Rosję, no to myślę, że Indie też wówczas będą musiały się ugiąć w kwestii importu rosyjskiego czarnego złota.
1: Pojawiały się analizy, że sytuacja polityczna Putina nie jest łatwa. The Economist, chyba najczęściej cytowane, ale też inne zachodnioeuropejskie czy zachodnie media, nawet pojawia się cytat, że jak przegram, to mnie powieszą. Nie wiem, czy prawdziwy, czy fałszywy. Takie enuncjacje prasowe raczej się nie sprawdzają. No ale panie redaktorze, autor książki Tron we krwi, to trochę pan czasu strawił, żeby spróbować zrozumieć mechanizmy, które na Kremlu działają. Jaka w tej chwili może być pozycja samego Władimira Putina i czy on faktycznie w ramach wojny na Ukrainie nie tylko walczy o tą czy inną miejscowość na Ukrainie, lepszy czy gorszy pokój i nabytki terytorialne dla Rosji, ale walczy o własne życie?
13: Powiem tak, moim zdaniem wbrew tym prasowym enuncjacjom tak naprawdę ta pozycja Władimira Putina w tej chwili jest niezagrożona, jest niezachwiana. Powiem tak, właśnie eskalacja retoryki, ale też działań wojennych w wojnie konwencjonalnej z Ukrainą, mam na myśli chociażby zmianę strategii uderzeń dronowo-rakietowych, ale też eskalację w wojnie hybrydowej z Zachodem, ta eskalacja, plus bardzo ostra retoryka, która na przykład towarzyszyła temu wszystkiemu, co miało związek z wizytą szefa CIA w Moskwie, ona wzmacnia tak naprawdę Putina. Tutaj cała Rosja, elity rosyjskie są zdecydowani na tej wojnie, i tak naprawdę jedynym wyjściem dla Władimira Putina jest prowadzenie tej wojny. Właśnie z jednej strony on chce osiągnąć takie swoje dzieło życia, prawda, czyli podbój Ukrainy w ten czy inny sposób, ale z drugiej strony okazało się, że ta wojna pozwala rozwiązywać pewne wewnętrzne problemy w samej Rosji. Problem opozycji, problemy gospodarcze, no bo przecież jak prowadzimy wojnę, no to tutaj ludzie nie oczekujcie nie wiadomo czego od państwa i od wyników gospodarczych. No poza tym to umacnia samego Putina, pozwoliło też przeprowadzić zmiany w jego najbliższym otoczeniu, umocnić jego władzę. Więc mówiąc krótko, ja akurat ten cytat, który The Economist podał, powołując się rzekomo na jakieś źródło z Kremla, że Putin boi się, że jak przegra, to go powieszą, za bardzo nie wierzę. Jeśli nawet gdzieś w jego głowie jest taka obawa, bo na ogół w przypadku tego typu despotów takie obawy są i one są czasami przyjmują paranoiczny wymiar, no to on by tego nie mówił współpracownikom.
1: No, chociaż sam okres pandemii dla Putina to był ciekawy czas, tak jak wielu przywódców, zwłaszcza tych, którzy dzierżą władzę dyktatorską, no panicznie się tego wirusa bało. Xi Jinping, to już jest symboliczne, ale też Putin podobno miał ten okres spędzić w odizolowanym bunkrze bez kontaktu, poza dosłownie kilkoma współpracownikami. Głównie miał wtedy czytać książki, głównie, przede wszystkim historyczne.
13: No tak, i wydaje mi się, być może szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego Putin zdecydował się na pełnoskalową wojnę z Ukrainą i ostateczne skierowanie Rosji na wojenną ścieżkę, mam na myśli tu nie tylko konflikt z Ukrainą, ale generalnie konflikt z Zachodem, bo ja nie mam wątpliwości, że niezależnie od tego, jak i kiedy konflikt z Ukrainą zostanie zamrożony, to Rosja będzie dalej agresywna i będzie dalej szukała wojennych celów. Właśnie wydaje mi się, że należy wziąć pod uwagę ten okres pandemiczny, bo moim zdaniem ten czas, właśnie kiedy Putin odizolował się od świata zupełnie, pogrążył się w swoich rozmyślaniach, bardzo dużo czytał, wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy on ostatecznie przeszedł taką ewolucję od jednak dyktatora dość pragmatycznego w pierwszym okresie rządów skupionego na zarabianiu pieniędzy dla siebie, dla swojego otoczenia. No, przeszedł jakąś troszkę taką metafizyczną przemianę i stał się po prostu psychopatycznym wręcz dyktatorem, który grozi światu. Moim zdaniem putinowska Rosja jest dla świata groźniejsza niż Związek Sowiecki. Pod wieloma względami, chociażby dlatego, że jest dużo mniej przewidywalna i jest rządzona przez człowieka, który przez te lata izolacji przeszedł taką dziwną ewolucję i do tej pory wydaje mi się jest też jakoś odcinany od informacji, jak to rzeczywiście wygląda. Poza tym może po prostu, ja wiem, że to jest takie już oklepane to porównywanie Putina do Hitlera, ale naprawdę to już jest człowiek, który wykazuje cechy swego rodzaju szaleństwa.
1: To pytanie, czy to nie jest też taka prosta, uproszczona analiza objawy szaleństwa, ale no, była też deklaracja, która miała paść w rozmowie z Xi Jinpingiem, że ta rozmowa, czy ta wojna, w tej rozmowie padło takie zdanie, że wojna zakończy się w roku, czy miało paść w roku 29, tak jakby tam też była jakaś taka rozbudowana, racjonalna kalkulacja, co, kiedy, po czym się wydarzy, kiedy pan redaktor patrzy na aktualny stan zmagań wojennych, to widać, że Władimir Putin ma jakiś plan, że jego otoczenie ma jakiś plan, jak tą wojnę może i długo, ale jednak prowadzić z sukcesem dla Rosji, dla Kremla?
13: Znaczy ja przypomnę, że takie plany były od samego początku. No, pierwszy plan przewidywał rozbicie Ukrainy w maks kilka tygodni. No, sytuacja na froncie, sytuacja wojenna zawsze sprawia, że trzeba plany modyfikować. No jeśli to ma być 2029 rok, to powiedzmy, biorąc pod uwagę obecną sytuację, jest to w jakiś sposób data realistyczna, w tym sensie, że prawdopodobnie taki kluczowy okres nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku, po tym jak na jesieni tego roku po wyborach do Dumy, tak zwanych wyborach do Dumy, zostanie przeprowadzona kolejna fala mobilizacji i będzie można rzucić po przeszkoleniu na front w miesiącach zimowych lub później po roztopach wiosną 300, 400, może więcej tysięcy żołnierzy mięsa armatniego. No to pod tym względem na pewno to będzie decydujący czas, zwłaszcza, że mamy do czynienia, tak jak wspomniałem, ze zmianą strategii ostrzałów Ukrainy przez pociski rakietowe, przez drony rosyjskie. To już nie są takie zmasowane ataki, które odbywały się cyklicznie, co kilka dni, na ogół w nocy. Teraz tak naprawdę mamy permanentny ostrzał Ukrainy. Jest to ostrzał, jeśli mówimy o celach, bardzo rozproszony. Ale widać wyraźnie, że choć o to...
1: Tych rakiet jest, dronów jest więcej. Rosja nagle pokazała, że ma jakieś większe zasoby, żeby podnieść tą wojnę powietrzną, dronowo-rakietową na nowy poziom? Czy po prostu zmiana taktyki już nie ma, że ilość pocisków i dronów jest podobna, tylko jest to rozłożone, nie ma eskalacji, nie ma saturacji, tylko jest to rozłożone na permanentne ataki, ale tą samą liczbą efektorów, jak się teraz ładnie mówi.
13: No to drugie. Natomiast tutaj nie ma jakiejś wyraźnej zmiany, jeśli mówimy o liczbie używanych przez Rosjan pocisków rakietowych czy dronów. Natomiast chodzi tutaj już teraz o taką wojnę na wyniszczenie, steroryzowanie ludności cywilnej na Ukrainie. To już nie są tylko uderzenia w infrastrukturę energetyczną, to jest na przykład niszczenie stacji paliwowych, baz paliwowych, magazynów, czy też uderzanie w logistykę, na przykład zaopatrzenia w żywność, czy w leki. To wszystko jest podporządkowane jednemu celowi. Wydaje mi się, że właśnie ta zima ma być w planach właśnie Putina i jego generałów taką najbardziej krytyczną dla Ukrainy, dla Ukraińców. I po tej zimie ma nastąpić takie jakby decydujące uderzenie z użyciem kilkuset tysięcy nowo zmobilizowanych żołnierzy. Dlatego mówię, że 2027 rok może być decydujący, bo jeśli mimo wszystko, mimo tej ciężkiej zimy dla Ukraińców i mimo dużo większych sił rosyjskich na froncie nie uda się dokonać przełomu, to myślę, że w 2028 roku, może już pod koniec 2027 jednak jakieś rozmowy się zaczną. No, niewykluczone, że też Władimir Putin czeka do czasu wyborów też w Stanach Zjednoczonych prezydenckich. No i też należy pamiętać o tym, że Ukraina jest na granicy wyczerpania wbrew optymistycznej retoryce Wołodymyra Zełenskiego. Ja rozumiem, że można chwalić się uderzeniami w magazyny, platform internetowych, w rafinerie, chwalić się tym, że brakuje paliwa, nie wiem, w 90% regionów rosyjskich, jeśli mówimy o stacjach benzynowych, ale jednak z drugiej strony no, okazuje się, że te straty ukraińskie, chociażby na froncie, też są bardzo wysokie. Nie tylko po stronie rosyjskiej, nie tylko Rosjanie mają deficyt. Też Ukraińcy muszą mobilizować, rekrutować coraz większą liczbę mężczyzn i to też na pewno będzie wpływało na morale społeczeństwa ukraińskiego, które jednak jest coraz bardziej również wojną zmęczone.
1: Na ile jest tak, że Ukraina w ostatnich dniach straciła istotny zasób swojej możliwości obronnej? Mówi się, że straciła 90% magazynów, także tych żywnościowych, że te uderzenia, które już nie są saturacyjne rosyjskie, bo chyba być nie muszą, bo nie ma skutecznej obrony przeciwlotniczej, tylko mogą swobodnie i precyzyjniej atakować rozmieszczone, rozsiane składy amunicji, składy zaopatrzenia i samej Ukrainy, także tej cywilnej części, ale przede wszystkim zasoby wojska.
13: Nie, no, jeśli chodzi o zasoby wojskowe, to jednak tutaj te możliwości destrukcyjne strony rosyjskiej są dużo mniejsze, chociażby używanie dronów, ponieważ akurat na linii frontu i jakby przy frontowej strefie tutaj walka jest wyrównana, wręcz Ukraińcy mają przewagę w tych tak zwanych middle strike z użyciem dronów, powiedzmy, średniego zasięgu i to oni tutaj bardziej paraliżują logistykę rosyjską, no i spowalniają postępy rosyjskie. Także jeśli mówimy o sytuacji na froncie, to tutaj daleko jest od osądzania teraz, że któraś ze stron jest w jakichś poważnych kłopotach. Tak nie jest. Oczywiście Rosjanie przede wszystkim skupili się teraz na tak zwanym pasie Fortec w obwodzie donieckim, ponieważ no, takim celem minimum Putina jest zajęcie tego Donbasu, ale to też oznacza, że na przykład na innych odcinkach Kupiańsk czy na przykład na, powiedzmy, Trójstyku obwodów Dniepropietrowskiego, Zaporowskiego i Donieckiego to Ukraińcy czynią coraz większe postępy terytorialne, ale też na przykład na kierunku Łymańskim, czyli na północ, bezpośrednio na północ od tego głównego jakby frontu walk, czyli tego rejonu Kramatorsk, Słowiańsk, Druszkiwka i Konstantyniwka. Także tutaj jest taka sytuacja dość wyrównana, natomiast no, kluczowe, i to będzie widać, że Rosjanie będą rzucać coraz większe siły na tym kierunku, jest zajęcie tych wspomnianych przeze mnie czterech miast, bo to będzie oznaczało zajęcie całego Donbasu i czyni przynajmniej zrealizowanie jednego z wielu tych celów, które przedstawił Władimir Putin w orędziu tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
1: A to, co się pojawia wśród osób w jakimś sensie mniej lub bardziej kibicujących Kremlowi i w Polsce, i na zachodzie Europy, to tak jak ktoś uważnie obserwuje sygnały, które pochodzą z tego typu publikatorów, to mógł się zorientować, że jest jakieś wołanie o pokój, że pojawiła się narracja, że już wszystko jest gotowe, tylko Ukraina blokuje porozumienie, tak jakby w tej chwili Władimirowi Putinowi zależało właśnie na tym, aby jakiś pokój czy zawieszenie broni zrealizować. Takie ruchy da się zobaczyć, że Kreml uznał, że w tej chwili z jakichś powodów no może eskalować wojnę, ale chciałby w bliskim horyzoncie czasowym jakieś odprężenie przeprowadzić.
13: Nie, absolutnie. Tutaj nie ma żadnego zamiaru po stronie rosyjskiej. Nie ma żadnego dążenia do tego, żeby w najbliższym czasie, nawet po jakiejś kilkumiesięcznej eskalacji, doprowadzić do deeskalacji, czy wręcz do jakiegoś zamrożenia konfliktu. Nie ma żadnych sygnałów, żeby miało dojść w ogóle do nowych rozmów, chociażby takich trójstronnych, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina. Tak jak mówię przez ostatnie minuty, tutaj Władimir Putin zdecydował się absolutnie na eskalację. Ja rozumiem, że jeszcze kilka tygodni temu, po tej fali ataków widowiskowych, ataków ukraińskich dronów na rafinerie, czy na te magazyny Wildberries, czy Ozonu, czyli tych dwóch głównych platform handlu internetowego, czy też nie mniej spektakularnych uderzeniach na okręty rosyjskie, no mogło się wydawać, bo był taki moment, taka była pauza, chwila ciszy ze strony Kremla, że może to zmusi Władimira Putina jednak do otwarcia się na rozmowy. No okazuje się, że wręcz przeciwnie, Władimir Putin decyduje się na eskalację i ta eskalacja w konflikcie z Ukrainą, zbliżająca się mobilizacja i późniejsze uderzenie, potężne uderzenie na Ukrainę plus właśnie ta zmiana sposobu atakowania z powietrza celów cywilnych też na Ukrainie, no to też się wiąże bardzo ściśle z eskalacją w konflikcie z Zachodem. Bo mamy eskalację w wojnie konwencjonalnej z Ukrainą, ale to jest powiązane z eskalacją w wojnie hybrydowej z Zachodem, no czego doświadczamy właściwie codziennie.
1: A właśnie teraz w Polsce mamy uderzenia, skład z częściami do dronów w Lublinie, to już ostatnie pytanie i oczywiście próba podpalenia nieudana, a sprawca niezłapany, fabryki WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. No i pytanie, kto za tym stoi? Jeszcze lat temu dwa nie byłoby, trzy nie byłoby wątpliwości. Teraz są dwie różne narracje. Bardzo duża część internetu mówi, że to jest prowokacja ukraińska, która ma w Polskę wprowadzić do wojny. Zobaczę minę pana redaktora, ale cytuję, bo taka jest rzeczywistość. Tak? Czy może pan redaktor się oburzać? Ja też mogę się oburzać, państwo może się oburzać, ale tak wygląda w tej chwili kształt debaty w Polsce.
13: No tak, ale to w takiej sytuacji wszystko można nazwać prowokacją. Moim zdaniem to jest gwałt na zdrowym umyśle, twierdzenie, że tego typu akcje to jest prowokacja ukraińska, no bo to by oznaczało, że te prowokacje są czynione nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, bo przypomnę, że w ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do co najmniej czterech aktów sabotażu, prób sabotażu na zakłady zbrojeniowe. I to były przecież, to były i Słowacja, Bułgaria, to były też Niemcy. Łącząc to generalnie z eskalacją wojny hybrydowej Władimira Putina z Zachodem, to jest jak najbardziej oczywiste, że to są działania służb rosyjskich i białoruskich. Póki co, jeśli w ogóle mówimy o tego typu aktach sabotażu czy próbach sabotażu, przecież w ostatnich latach było mnóstwo takich sytuacji, próby monitorowania ruchu pociągów, podpalenia i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie nie przypominam, żeby w toku czynności operacyjno-śledczych, czy służbom polskim, czy litewskim, czy jakimkolwiek innym europejskim, udało się ustalić, że sprawcą jest ktoś powiązany z państwem ukraińskim, ze służbami ukraińskimi. Okej, okay. Ukraińcy dokonali jednego poważnego sabotażu, ale akurat na infrastrukturze powiedzmy rosyjsko-niemieckiej, co powinno nas tylko bardzo cieszyć, bo oczywiście mam na myśli Nord Stream. Natomiast tutaj to absolutnie są to działania rosyjskie, być może też w części służb białoruskich, które coraz ściślej z rosyjskimi współpracują w tej eskalacji konfliktu z Zachodem i to też powinno nas bardzo niepokoić.
1: O czym mówił Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, publicysta, także pisarz, autor książek o polityce na Kremlu i polityce Kremla. Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
1: A to była Odyseja Wyborcza. Słyszymy się jutro o tej samej porze, a my Państwa teraz zapraszamy na studio Bejrut.
12: Odyseja Wyborcza.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: تلتشين دبري تو بيروت.
0: سلامات من بيروت.
1: أز بيروت وزا ستوديا بيروت. Pozdrawiają dzisiaj.
0: Maja Teje.
1: I Kazimierz Gajowy w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu za konsolą pana Adam, którego serdecznie pozdrawiamy. Będzie nas dzisiaj wspierał. A mój głos będzie taki, jaki będzie. Właśnie przed chwilą dotarłem do studia Bejrut. Jeszcze wczoraj przechadzałem się obok naszego studia Matki Radia Wnet na Krakowskim Przedmieściu nocą przez Istanbul, no z lekkim opóźnieniem, troszkę z problemami na lotnisku w Bejrucie, ale już jestem w studiu. Tak, lato w pełni. Zapytamy się Maję, czy tu w Libanie jest to lato jeszcze, chociaż to 1 września, niedługo będzie szkoła. Fiba Sajfije by Lubnan?
0: Sajfije by Lubnan la oktober.
1: Według Mai lato w Libanie to będzie aż do października. No skoro ma być aż do października, także w ciągu tego lata zdarzyć się może wiele. Czy w Libanie było ostatnio dużo ślubów? Kan fi ktir mariaż by Lubnan?
0: ايه كانوا كتير عم يتجوزوا حتى تحت الشتاء تجوزوا
1: ما انا mówi, że było dużo wesel, dużo ślubów w tym roku. No ludzie nie patrzą na wojnę, chcą żyć. Maja się uśmiechnęła, że właśnie nawet pod deszczem, pod strugami ulewnego deszczu w Libanie w sobotę było bardzo dużo wesel i ślubów, być może troszkę popsute. A co to się stało? Mówisz, że lato, a tutaj deszcz. بتقولي الصيفية وهون شتا كيف شو صارت وامتى؟
0: هيدا شيء كتير غريب لأنه نحن عادة بشهر آب مستحيل تشتي، وفي غنية بتقول معقول تشتي بآب ومش معقول بطل حبك.
1: Tak, nawet jest piosenka w Libanie, która mówi, cóż, może padać deszcz w Libanie w sierpniu. Piosenka mówi, nigdy w życiu tak jak nie może padać deszcz, tak ja ciebie też nie zostawię. A jednak ten deszcz padał. Kiedy to było, jak to wyglądało? MTU kif zarad hajdama szyte.
0: آخر يوم من آب تقريبا 29 نهار الأحد كان في كتير عرس وكتير عالم عم تتزوج وفجأة بلشت الدنيا تشتي كتير مي.
1: Właśnie w tą ostatnią sobotę bardzo dużo wesel, bardzo dużo ślubów, wszystko przygotowane, a był okropny deszcz. Czyli ojejku, może padać w sierpniu, mogą się ludzie też w jaki sposób rozstawać, ale my tego nikomu nie życzymy, a wręcz przeciwnie, dlatego poprosimy pana Adama o to, byśmy usłyszeli raz jeszcze tego lata i co się stało albo co się stanie. Podczas moich wojaży po Polsce spotkałem bardzo wielu fanów Radia Wnet, młodszych i starszych, no i studia Bejrut oczywiście, i bardzo prosili, by jeszcze dzisiaj, jeszcze kiedy trwa lato, usłyszeć tą piosenkę tego lata, o którą prosimy.

0: No tak, tego lata widzę, Majusz, że ojej, nawet łezka trochę spływa po twoim oku. Co ci ta piosenka przypomina? Przufata Jany Lakrymy Tłoki. Co by zakrkadal ranije?
1: Zakrny aszry snin lawera by arsy.
0: A no właśnie, mówi, przypomina jej się lato 10 lat temu. To właśnie też miał miejsce jej ślub. A padał deszcz wtedy, kan by czaty?
1: Laken, gdzie szub?
0: Nie było bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Oczywiście nie będziemy mówili, kto ci tą piosenkę napisał. Ważne, że tego lata rzeczywiście no, w wielu osobach wszystko się zmieniło. Dużo się zmieniło. My tu życzymy też, żeby przede wszystkim się zmieniło bardzo dużo w Libanie. W Libanie to nie wystarczy wyjść za mąż czy się ożenić. Potrzebny jest dom, potrzebna jest praca, której nie ma. A zwłaszcza teraz, kiedy zaczyna się rok szkolny. Co prawda on w tym roku będzie troszkę z poślizgiem. Szkoły w zasadzie wszystkie odłożyły przynajmniej 2 tygodnie otwarcie właśnie swoich drzwi, swoich bram dla dzieci, dla młodzieży. Zapytamy, mamy okazję, więc Maję dopytamy. Tak w skrócie, jak wygląda system edukacji w Libanie? Kiedy zaczynają, czego się uczą, to kiedy jest obowiązek szkolnictwa? Hek, bisseria, kifel system edukacją w Libanie?
1: بلبنان في عنا الادوكاسيون ايكول بيبليك وعنا ادوكاسيون ايكول بريفي.
0: Przede wszystkim podzielić trzeba tutaj nauczanie, edukację na sektor prywatny i sektor państwowy. To jest ważny podział. Dlaczego tak mówisz, Hadach Simuchym? Bynezbe la Lubnan, hajdy dwie posibilite?
1: 60% من الولاد هن بالبريفي.
0: Wow, 60% dzieci korzysta z nauczania w szkołach, instytucjach prywatnych, czyli można powiedzieć, że 40% tylko, bo ze szkół publicznych, państwowych. Ale to, co państwo nie zapewnia wszystkim edukacji, yani daule ma w tych tam bilkul, ma teaty, ma żal lalkulta jedrosubil madares rasmije.
1: Bala, akid, madaris rasmije hije maftuha lalkil. Kil biedar yutsajal bilmadaris.
0: W zasadzie państwo teoretycznie i praktycznie mówi, że dla wszystkich dzieci, te, które by chciały, znalazłoby się miejsce w szkołach publicznych. No to proste pytanie. Dlaczego mimo kryzysu tak ogromnego, ekonomicznego, to jednak te 60% rodzin, bo to też można tak powiedzieć, stara się na wszelką siłę, żeby dzieci chodziły do szkół prywatnych. Fajzan lesz. By haj kryzy ekonomiku hek u nas jany bydon jany madrasę prywę.
1: لأنه بسبب كل الأزمات اللي مرقت فيها والدولة ما كتير حطت انفستيسمون بالمدرسة البوبليك مستوى التعليم واطي.
0: Z powodu wszystkich tych zajść wojennych, które miały miejsce i mają miejsce, szkoły publiczne, szkoły państwowe mają ogromną zapaść, jeżeli chodzi o wyposażenie, przygotowanie i w ogóle to, co się łączy z nauczaniem. Stąd ta jest duża różnica poziomu i rodzice starają się, żeby zapewnić swoim dzieciom wysoki poziom.
1: ولأنه المعاشات كتير قليلة بالدومين بيبليك كمان الأساتذة بيعملوا مظاهرات وبيعتصموا بسكروا ما بيعلموا فبتصير في كتير انقطاع عن التعليم.
0: Skąd my to znamy? Właśnie Maja nam mówi, że zwłaszcza w sektorze państwowym pensje nauczycieli są wręcz ubogie, minimalne. Stąd też nauczyciele strajkują. Często szkoły są zamknięte, dzieci nie uczęszczają, nie chodzą do szkoły i w ten sposób po prostu tracą. Ale kiedy zaczynają dzieci swoją szkołę? Ja mówię, a ją,
1: هلا ادوكاسيون دو باز ببلشوا بعمر 6 سنين بس في كمان البري سكول يلي هي كمان اجباري تقريبا بعمر 4 سنين بيقدروا يبلشوا الاولاد يتعلموا.
0: Tak naprawdę dzieci idą do szkoły do pierwszej klasy, kiedy mają 6 lat, ale w systemie libańskim, zwłaszcza tym prywatnym, obowiązuje tak zwany okres przedszkolny, czyli w zasadzie już edukacja prawdziwa zaczyna się w 4 roku życia, czyli bardzo wcześnie. A trwa had ajomr?
1: Had ajomr 18 sny, jeli huwe terminal.
0: Normalnie w większości, przynajmniej ogromna część dzieci i młodzieży dochodzi do matury albo w szkole zawodowej, która jest rzadkością i w wieku 18 roku kończy się ta podstawowa edukacja, a później oczywiście studia. Czy dużo młodzieży takiej 18-letniej decyduje się dzisiaj na studia? Jany Baden Fiktir, Adat Gbir, Shabi Besabaya, Shabab Biruhua, Jemaat Aula.
1: آخر دراسة انعملت لليونيسف بينت انه بس 22% من الشباب عم بكفوا جامعة. بس.
0: Według ostatnich studiów UNICEF-u okazało się, że 22% tylko młodzieży, Shabab Sabaya, czyli wszystkich, idzie i młodzi, i dziewczyn, i chłopców 18-letnich, tylko 22% idzie na studia. Jest to trochę dziwne, bo przecież tych uniwersytetów w Libanie jest dużo, a 44, Hadasi Gharib, Fi Arba Urbain Uniwersytet, Lubnan, Lesz, Hajda, Shusar.
1: اللي صار انه خاصة اخر هولي سبع سنين المشاكل اللي صارت السبب الاساسي اللي ما عم بكفوا يروحوا على الجامعة هي المصاري.
0: Okej, prosta rzecz. Według wszelkich danych teraz to jednym z powodów, że młodzież nie idzie na studia, to są po prostu pieniądze. No dobrze, ale ja jeszcze wrócę do tego nauczania w szkole prywatnej. Bo tak, czesne, czyli opłaty, nie wiem, czy są wysokie, czy są niskie, dopytamy, jakie są, a później zapytamy jeszcze o jedną rzecz. A też tak chyba tkale w madrasę privé, yani bisene, tak chyba byt dolar.
1: في ديكالاج كتير بالأسعار بس بقدر أحكي معين بين 3,000-5,000 دولار.
0: Jest bardzo duża różnica między szkołą a szkołą, ale średnio możemy mówić między 3,000-5,000 dolarów na cały rok w Libanie. To jest dużo, hajda kteer?
1: Hajda kteer, لأنه معاشات كتير قليلة بلبنان, يعني في عالم عم بتبيع بيتها أو عم بتبيع الأرض كرمال تدفع مدارس.
0: To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Liban w porównaniu o zarobki, jakie są aktualnie. Dlatego też mamy przypadki wielu rodzin, które potrafią sprzedać jakąś posiadłość, jakiś dom, czy jakąś ziemię, cokolwiek, czy samochód po to, żeby dzieci szły po prostu do szkoły. Ale tak ciekawostka, ty znasz przecież tak wiele rodzin w twojej pracy, nawet zawodowej, które teraz posyłają dzieci do szkoły. Oprócz tego czesnego, są jeszcze jakieś takie wydatki, które moglibyśmy określić, ile to jest? Jany Wer, Jany Osetel, Madrasę Bas, Kaman, Jany Abel, Matruch, Walat, Al Madrasę, Szubydda, Ptetwa, Aile.
1: هون المشكله الكبيره.
0: Tu jest duży problem.
1: امبارح كنت عم بحكي مع حدا ام عندها ولدين بنت عمرها 10 سنين وصبي عمره 15 سنه.
0: Jedna z rodzin, którą wczoraj poznałam, rozmawiałam, mają dwoje dzieci. Chłopak ma 15 lat, a dziewczynka 7.
1: اشتريت الكتب ومش كلهم امبارح طلعت 720 دولار.
0: Zrobiła zakupy książek potrzebnych do ich edukacji i to jeszcze nie wszystkie, bo nie miała przy sobie tyle pieniędzy, zapłaciła 720 dolarów, czyli to jest naprawdę bardzo dużo. Zapytam, taka średnia powiedzmy normalnej pracownicy czy pracownika, no powiedzmy chociażby w supermarkecie, to ile wynosi miesięcznie? Wasat jany wachat hata by szuro, par egzamin, by supermarsze jany alkes, a szachry jana też tehot.
1: 500 dolarów.
0: A zarobki są bardzo małe, takie średnie w takich właśnie miejscach, to jest zaledwie 500 dolarów i przypomnijmy, praktycznie bez żadnych zabezpieczeń socjalnych.
1: نعمل اتيود اذا عائله بدها تعيش بالمينيموم لازم يكون المعاش 1200 دولار.
0: Żeby w ogóle przeżyć według ostatnich, powiedzmy, studiów sytuacji socjalnej w Libanie, żeby tylko przeżyć, żeby wszystko zapłacić, potrzeba 1200 dolarów na miesiąc. No to jak jest 500 dolarów, to skąd wziąć resztę? Faizan i załachat enduba z hamsmin dolar by szacher siubiamer. Miałem być i psawami je.
1: Padu już to go łazyś ten.
0: Czyli często właśnie mężczyźni pracują w dwóch zawodach albo na dwa różne etaty. Jednak mają, to nie tylko jest problem właśnie kosztów, ale nawet samych przecież budynków. Jaka sytuacja jest w ogóle szkół jako budynków, czy to w Bejrucie, zwłaszcza południowym, czy w ogóle na południu? Bo Bynesbel Albinajat, Jany Wilda, Bejrut, Żanubije, Ubyżnupiany, Kefelwada, Halla.
1: Materes. هلا الوضع كتير بشع في أكثر من 120 مدرسة تدمرت.
0: Ponad 120 szkół w ogóle zostało praktycznie zniszczonych.
1: أو دمرت نصها أو في 20 مدرسة بلدوزر انجرفت كليا.
0: Niektóre zostały w połowie czy w trzech czwartych zniszczone, ale jest 20 na przykład szkół, które można by tak powiedzieć w cudzysłowie zaorane zostały całkowicie, czyli z pychem zepchnięte, ich w ogóle nie ma. Czyli tych budynków nie ma, możemy mówić przynajmniej 120 szkół, to jest dużo na Mały Liban, ale zaraz, ale przecież jeszcze uchodźcy. Jeszcze też zajmują tak zwani przesiedleńcy. Ile szkół może być jeszcze zajętych? Fikaman de place, Jan Bilmadares, Jan Hon, Enda, Fajna Siłam, Bisir.
1: Mazbut, bat fi aktar min tariban 20,000 szokhs hajszin Bilmadares, lalu ma fi oni rżał ala matrach, ma fi biut, lalu ma fi si.
0: No i jest jeszcze przynajmniej 20 tysięcy ludzi w szkołach, które trzeba będzie opróżnić. No tak, no, czyli sytuacja nie jest wesoła. Czym ktoś jest biedniejszy, tym mu będzie trudniej znaleźć miejsce dla swoich dzieci. No tak, ale czy jest tutaj jakimś rozwiązaniem na przykład edukacja online? Jany Hadafisi, solucją Jany edukacja online?
1: هلا الادوكاسيون اونلاين اكيد كان في خطه لوزاره التربيه وقت الحرب عملت ادوكاسيون اونلاين واوفلاين وكتب بيقدروا بنزلوها على ويب سايتات للاولاد يتابع بس في كتير صعوبات.
0: Tak, ministerstwo podczas wojny, zresztą tej ostatniej edukacji Libanu, starało się to robić. Były różnego rodzaju programy edukacji online. Była możliwość też dotarcia do książek poprzez różne strony Ministerstwa Edukacji, ale Maja mówi nam, że z tym są też wielkie problemy. Jakie to problemy?
1: لأنه أكترية الأولاد اللي هن بالمدارس الرسمية هن من عيال فقيرة.
0: No właśnie, te rodziny, które potrzebują dla swoich dzieci nauczania online, bo nie mogą je wysłać do tych bardziej drogich szkół, to są właśnie rodziny najbiedniejsze. I co?
1: يعني إذا في ثلاث أولاد بالبيت عندهم صفوف أونلاين في تليفون الأم أو الباي بس تليفون واحد بدون ينقوا مين بدو يدرس.
0: Najczęściej w takich rodzinach, licznych rodzinach, troje czy więcej dzieci, istnieje tylko jeden telefon, smartfon, który należy do rodziców i tym telefonem, nie komputerem, nie laptopem, nie iPadem, tylko właśnie tym telefonem te trójkę, czwórkę czy czasami więcej rzeczy trzeba w jakiś sposób pogodzić. No tak, my dzięki Radiu Wnet otrzymaliśmy wsparcie, mówię tutaj konkretnie o Fundacji Fenicja, fenicja.org.pl i też niektóre rodziny, te najuboższe na południu, wspieraliśmy też finansowo. Wspieramy też te miejscowości, chociażby, które organizowały różnego rodzaju kolonie dla dzieci, ale to było w czasie lata. Teraz rok szkolny, za chwilę się zacznie. Jeżeli mamy ludzi dobrej woli, którzy chcą wspierać tą edukację, bo wiem, nie będzie edukacji, nie będzie przyszłości. Będzie to po prostu pokolenie spalone, pokolenie, które po prostu nie będzie miało przyszłości. Maju, tak prosto i najprościej. Jakbyś komuś z Polski chciał powiedzieć, słuchaj, chcesz wspomóc dzieci libańskie, chcesz wspomóc edukację, to co możesz zrobić? I za wydektule lalwachat poloni, wyduj saet, wyduj ul, janysi, biamel, sila laulat, ciumunken, biamel, hej, bynezbelal edukacją, janek, ciumule wachide.
1: Biedar jest saet, by inno jibu l-szonat, l-kytub, l-elem, يمكن يلي عم يدرسوا أونلاين يقدروا يحصلوا على تابلت مش تابلت غالية تابلت رخيصة يقدروا يدرسوا عليها.
0: Zacznę od końca. Maja mówi, nawet jakiś najtańszy tablet, najtańszy iPad może być wielką pomocą właśnie dla tych rodzin, które przede wszystkim nie będą mogły dzieci posłać do szkoły, żeby mogły się uczyć online, a te, które będą mogły pójść do szkoły, będą potrzebowały chociażby takiego tornistra pełnego przyborów, że tak powiem, no i oczywiście pieniędzy na zakup tych książek. Jeszcze jest czas, rzadko bywa, że jest czas, a tym razem jeszcze jest czas, bo z tego co wiem, nieliczne szkoły teraz już otwierają swoje klasy, natomiast większość to 15 września, a nawet znam szkoły, które będą otwierały dopiero pod koniec tego miesiąca, które się dzisiaj zaczyna. My wspominamy wszystkich tych, którzy z powodu 1 września roku 1939 ucierpieli, ci co zginęli, ale też ci, którzy po prostu później przez długą drogę Syberię, Iran, Palestynę dotarli tutaj do Libanu w 1943 roku. I zostali tutaj aż do 1950 i na szczęście wyrobili nam taką opinię dobrą Polaków, że do dzisiaj z tej opinii my korzystamy, bo wielu, wielu z nich w swoich wspomnieniach pisało, że mimo wojny te lata dla nich były najpiękniejsze w ich życiu. Oby te najpiękniejsze lata również wróciły też dla Libanu. A dzisiaj właśnie za konsolą pan Adam, który nas dzielnie wspiera, a żegna was i mówi au revoir.
1: Na salemy.
0: I Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia za tydzień. Allah rad. Dziękujemy.

0: Dziś mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Prezydent Gdańska na Westerplatte mówiła o blokadzie Leningradu. Łukasz Gibała musi zebrać jeszcze 1400 podpisów. Wybiła godzina 12. Hanna Tracz, zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dziś przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości odbyły się na Westerplatte i w Wieluniu. Na Westerplatte wystąpili między innymi prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent mówił o odpowiedzialności Niemiec i reparacjach, premier o bezpieczeństwie i wojnie na Ukrainie, a szef MON o potrzebie jedności. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę, a 17 dni później od wschodu uderzył Związek Sowiecki. Wojna kosztowała życie blisko 6 milionów polskich obywateli. Polska utraciła Kresy Wschodnie, a jej granice przesunięto na zachód. Powierzchnia kraju zmniejszyła się z około 390 do 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Druga wojna światowa pozostawiła w Polsce wyrwę, której nie dało się zasypać wraz z odbudową zniszczonych miast. Komitet Łukasza Gibały ma problem z częścią podpisów zebranych przed wyborami w Krakowie. Miejska Komisja Wyborcza odrzuca podpisy, na których w adresie zabrakło słowa Kraków. Łukasz Gibała podkreśla, że nie chodzi o fałszerstwa ani podpisy osób spoza spisu wyborców, ale o błąd formalny na kartach. Jego sztab musi teraz zebrać około 1000

0: Leningradu i losowi radzieckich cywilów. Na miejscu, które jest symbolem niemieckiej agresji na Polskę z 1 września 1939 roku, Aleksandra Dulkiewicz przypomniała o trwającej niemal 900 dni oblężeniu miasta przez wojska niemieckie.
1: Ale 85 lat temu rozpoczęło się też jedno z najtragiczniejszych oblężeń w historii. Blokada Leningradu. Niemal 900 dni ludzie uwięzieni w swoich domach zmagali się ze skrajnym niedostatkiem i mrozem do minus 40 stopni. Opisy, do czego głód zdolny jest pchnąć człowieka, ścinają krew w żyłach.
0: Mówiła o oblężeniu Leningradu prezydent Gdańska. Mówiła również o niemieckim obozie zagłady Kulmhof oraz deportacjach Polaków do Kazachstanu. Wystąpienie zakończyła słowami: nigdy więcej wojny. W biały dzień z Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu skradziono diamentowy naszyjnik wart ponad 4 miliony dolarów. Dwaj mężczyźni weszli na wystawę jako zwiedzający, a następnie młotkiem rozbili gablotę i zabrali platynową biżuterię wysadzaną 673 diamentami. Jeden z napastników miał być uzbrojony. Obaj uciekli pieszo, trwa policyjna obława. Naszyjnik należał niegdyś do egipskiej królowej Nazli i został wykonany przez Van Cleef & Arpels w latach 30. XX wieku. Łączna masa diamentów przekracza 200 karatów. Interpol wpisał skradzioną biżuterię do Międzynarodowej Bazy Zaginionych Dzieł Sztuki. Dziś rozpoczyna się rok szkolny 2026-2027. Do szkół w całej Polsce pójdzie 4 856 tysięcy uczniów. Dla 395 tysięcy pierwszoklasistów będzie to pierwszy szkolny dzwonek. Pozostałe około 4 460 tysięcy dzieci i młodzieży wraca do nauki po wakacyjnej przerwie. Nowy rok przynosi też istotną zmianę dotyczącą telefonów. Od dziś w szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Wyjątki przewidziano między innymi ze względów zdrowotnych i w sytuacjach zagrożenia. W liceach, technikach i szkołach branżowych nie ma ogólnopolskiego zakazu. Zasady korzystania z telefonów określają poszczególne szkoły.
2: Prognoza pogody.
0: Południe w większości kraju od około 18 do 23 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 25 stopni, a najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 15. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Na północy i wschodzie możliwe są także burze. Wiatr chwilami porywisty, podczas burz do 65 km na godzinę.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Gen wolności. Młodzież w walce z komuną. Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii. To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
4: Po reklamie.
11: Radio Wnet uszami słuchaczy.
12: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
13: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: samo południe.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji W samo południe. Któreż to południe potrwa w Radio Wnet do godziny 14, bo właśnie do tej godziny będziemy z Państwem wraz z Adamem Czerpakiem, który tę audycję realizuje. Dzisiaj mamy 1 września, w związku z czym będzie element historyczny. Ja sam znajduję się teraz w znanym już z naszych wcześniejszych audycji Jordanowie na południu Polski, ponieważ tutaj właśnie dzisiaj odbywają się uroczystości upamiętniające rozpoczęcie I wojny światowej. II wojny światowej, przepraszam, ponieważ tutaj ta kampania wrześniowa w tych pierwszych dniach była bardzo intensywna na południu Polski w okolicy Jordanowa. Ale ta pierwsza godzina będzie poświęcona sprawom geopolitycznym. Najpierw porozmawiamy o sytuacji w Ceucie, a później pojawi się drugi głos w tym programie, Łukasz Jankowski, który powróci jeszcze na 15 minut, aby porozmawiać na sytuacji polskich stacji paliwowych. Wczoraj wieczorem mogli Państwo być może zobaczyć ogromne kolejki samochodów ustawiające się do dystrybutorów, ponieważ to były te ostatnie godziny obowiązywania programu CPN. Po północy ceny paliw wzrosły znacznie, jeżeli chodzi o benzynę 95, to mówimy o 90-groszowym skoku na litrze, ale o tym wszystkim w rozmowie Łukasza Jankowskiego. A z nami jest już na łączach pierwszy gość, Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Magrebu, znawca Magrebu, Maroka, Algierii, jest już z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Połączyliśmy się, aby porozmawiać o sytuacji w Ceucie, czyli tej enklawie hiszpańskim na kontynencie afrykańskim. Jednej z dwóch, druga to Melilla. I o Ceucie mówimy dużo od mniej więcej połowy wakacji. Oczywiście to w związku z sytuacją, która powstała w wyniku masowego napływu migrantów z Maroka, ponad 70 tysięcy osób. Większość z nich już do Maroka wróciła, ale wciąż w Ceucie przebywa mniej więcej od 7 do 10 tysięcy migrantów. No i oczywiście pytanie, co z nimi zrobić, ale przede wszystkim cały czas pytania, jak do tego doszło. I wielu wskazuje na odpowiedzialność Maroka. Jaka jest rola Maroka w tym wszystkim, co teraz dzieje się wokół Ceuty?
2: No tu przede wszystkim wiemy, że marokańscy strażnicy graniczni otwierali furtki przed migrantami, którzy chcieli tam po prostu do tej Ceuty się dostać. Czyli tak naprawdę nie wywiązywali się z umowy, którą od 2012 roku mają zawartą z Hiszpanią o przeciwdziałaniu nielegalnej migracji. No wiele wskazuje na to, że to była reakcja, taki psztyczek w nos dla Hiszpanii za to, że w ostatnich miesiącach zbliżyła się do Algierii, która jest sąsiadem Maroka, a między którymi relacje są mniej więcej takie jak między Polską a Białorusią. Ja to dość szczegółowo opisuję w mojej książce pod tytułem Brama do Europy.
1: Tak, to mówi się o tej odpowiedzialności Marokańczyków strony marokańskiej. Z drugiej strony premier Pedro Sanchez ogłasza, że tutaj Maroko nie zawiniło, atakuje przy okazji swoich przeciwników politycznych, ale no, mamy wrażenie, że ze strony hiszpańskiej jest taki, no nie wiem, czy brak przekonania, czy też taki chaotyczny przekaz, jeżeli chodzi o Maroko. Jak kształtowały się te relacje między Hiszpanią a Marokiem w ostatnich latach i czemu one są takie wrażliwe?
2: No, w 2021 relacje były napięte, gdy Hiszpania przyjęła na leczenie lidera Frontu Polisario. To jest taka partyzantka, która działa na Saharze Zachodniej. To jest taki teren sporny, który no teraz Polska i inne kraje europejskie uznają, że jest częścią Maroka. I wtedy Marokańczycy zakazali importu towarów z Hiszpanii i też był taki pierwszy szturm na Ceutę, gdzie wpuszczono 8 tysięcy migrantów. Następnie Pedro Sanchez załagodził to, pisząc list do króla Maroka, w którym obiecywał, że może uznać właśnie tą zwierzchność Maroka nad Saharą Zachodnią w ramach jakiejś autonomii dla tego regionu. Marokańczycy to nagłośnili, ale też od tamtej pory znieśli ten zakaz importowy. A z kolei wtedy ten zakaz na import towarów z Hiszpanii wprowadziła Algieria, no bo tutaj to te Algieria wspiera tych partyzantów z frontu Polisario. No i przez ostatnie lata Hiszpania była bardzo blisko Maroka. To była bardzo mocna współpraca. Zresztą nawet tutaj na kanwie sportowej te kraje razem z Portugalią przygotowują wspólnie organizację Mistrzostw Świata w 2030 roku piłkarskich, tak? Natomiast w ostatnim czasie pojawiły się pewne rysy, ponieważ Stany Zjednoczone zagroziły zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Stany Zjednoczone są głównym eksporterem gazu do Hiszpanii, więc Hiszpania, próbując się ubezpieczyć, zdecydowała się poprawić relacje z Algierią, która jest drugim dostawcą gazu. Pedro Sanchez w lipcu odwiedził prezydenta Tebuna w Algierze. Rozmawiali o wielu sprawach, głównie o gazie, ale do końca nie wiemy o czym, bo nie o wszystkim poinformowano. Natomiast Marokańczycy zapewne wiedzą, tak mają bardziej z pierwszej ręki informacje, być może były rozmowy o Saharze Zachodniej również. No i tak samo Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Hiszpańskiego pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy skrajnej lewicy hiszpańskiej, które, zgodnie z którym, jeśli on wejdzie w życie, jeśli będzie przegłosowany, no to osoby urodzone w Saharze Zachodniej otrzymałyby automatycznie obywatelstwo hiszpańskie. No to też jest kwestionowaniem zwierzchności Maroka nad tym terenem i taką furtką dla tych wszystkich opozycjonistów, partyzantów Polisario, żeby do Hiszpanii się udać. I to się z pewnością Maroku nie spodobało, więc tutaj mieli przynajmniej te dwa motywy, żeby w Hiszpanię uderzyć. Natomiast w pewnym momencie tego kryzysu w Ceucie zostało zawarte porozumienie, którego szczegółów nie znamy, ale świadczy o nim to, że nagle marokańskie służby zaczęły intensywnie pracować. 70 tysięcy migrantów znaleziono sposób na to, żeby ich zawrócić ponownie do Maroka, żeby dobrowolnie się udali, czyli prawdopodobnie Marokańczycy musieli się skontaktować z ich rodzinami, które wywarły na nich wpływ. Natomiast no, część tych imigrantów tam została. Od czasu tamtego incydentu Marokańczycy znowu sumiennie kontrolują granice.
1: Jaki jest interes strony marokańskiej? No bo mówimy tutaj o czynniku algierskim, ale jakimi interesami jeszcze kieruje się Maroko wobec Hiszpanii? No bo wiemy, że spór, jeżeli chodzi, i też pretensje Maroka, jeżeli chodzi o Ceutę i Melillę, one nie są nowe.
2: Tak, to jest terytorium, do którego w zasadzie Maroko od czasu uzyskania niepodległości w 1956 roku mniej lub bardziej zgłasza swoje pretensje. Pod koniec lat 70. nawet wojsko marokańskie podeszło pod te tereny, natomiast później się wycofało. Tak? Natomiast było blisko wojny, to zresztą skłoniło Hiszpanów, żeby wstąpić do NATO, bo wtedy, gdy oczekiwali wsparcia od USA, Amerykanie powiedzieli, że Hiszpania nie jest w NATO, więc Amerykanie nie mają wobec nich zobowiązań, żeby im udzielić wsparcia. Natomiast no, to jest troszeczkę tak, że Marokańczycy w pewnych momentach zwracają uwagę na tą Ceutę, w innych momentach o tym milczą. To wszystko zależy, gdzie widzą swój interes. W tym momencie wydaje mi się, że obecne działania są w jakiś sposób przynajmniej za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych, być może też Izraela, bo to są państwa, którym Pedro Sanchez się naraził w ostatnich latach Izraelowi, mówiąc głośno nazywając jego działania w Strefie Gazy ludobójstwem, Stanom Zjednoczonym nie udostępniając baz do operacji w Iranie, więc tutaj też pojawiają się takie spekulacje, że również te dwa rządy, które mają wspaniałe relacje z Marokiem, mogły również w jakiś sposób skłonić Marokańczyków, żeby taki ruch podjąć, aczkolwiek no, to są spekulacje. Tutaj nie mamy na to póki co przynajmniej żadnych dowodów.
1: jeżeli chodzi o taki długofalowy interes i też jeżeli chodzi o naturę tych relacji, które udało się w pewnym momencie poprawić. Mówię tutaj o stosunkach bilateralnych między Hiszpanią a Marokiem. Co poza właśnie tym wspólną organizacją Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, co jeszcze łączy te kraje? No i oczywiście poza granicą.
2: No, większość banków w Maroku, to znaczy znaczna część banków w Maroku to banki hiszpańskie. Hiszpania jest największym inwestorem w tym kraju, ale też ten rynek jest bardzo chłonny pod kątem i bardzo dużo importuje towarów generalnie rzecz biorąc z Hiszpanii. Hiszpańskie kutry poławiają ryby nad marokańskimi wybrzeżami. No i sama w sobie kwestia przeciwdziałania nielegalnej migracji z jednej strony, a z drugiej strony pozyskiwanie drogą legalną tych imigrantów, którzy przedstawiają pewną wartość dla hiszpańskiego rynku, jak choćby no, ośmieszonych u nas troszeczkę inżynierów. No ale w przypadku Maroka rzeczywiście to jest kraj, gdzie jest bardzo dużo młodzieży z inżynierskim wykształceniem. No ale także też fabryki pewnych firm hiszpańskich, tak? Czy teraz Seata, który jest hiszpańsko-niemiecki, tak? Również na terenie Maroka się znajduje.
1: Jeżeli chodzi o sytuację w Ceucie, tak jak pan wspomniał, większość z tych ludzi powróciła już do Maroka, no ale są nadal ci, którzy w Ceucie pozostali. Czy tutaj jakieś rozmowy między Rabatem a Madrytem się toczą?
2: Z pewnością, natomiast to jest tak, w Maroku, w tych krajach generalnie arabsko-berberyjskich bardzo ważne są więzi rodzinne. I tak jak mówię, przypuszczam, że te 70 tysięcy osób, które błyskawicznie Ceutę opuściło, dostało jakieś telefony od swoich rodzin, które pewnie były przez służby marokańskie w jakiś sposób odwiedzone. Tak przypuszczam, tak, że tak mogło być, bo tu rzeczywiście ten powrót był błyskawiczny. Te osoby, które zostały, to mogą być osoby, które po prostu tych rodzin nie mają. Tak? No, takie przykłady są sierot, prawda? Czy tam osób, które wychowały się na ulicy, które były porzucone w dzieciństwie. Często też na takich sytuacjach korzystają kryminaliści, którzy po prostu chcą w jakiś sposób się do Europy przedostać. No i to też dla tych państw pochodzenia imigrantów jest wygodne. No, pozbywają się wewnętrznego problemu, przecież utrzymanie osób w więzieniu kosztuje, tak? Czy tropienie ich przez policję, a w tym momencie oni są problemem dla innego państwa, tak? Więc to pierwsza rzecz, no to właśnie może nie działać ten wpływ rodzinny, a druga rzecz, wcale niekoniecznie mogą być władze marokańskie zainteresowane powrotem tej ostatniej części osób, tej, która została. No część z nich może też mieć, to mogą być osoby innego obywatelstwa niż marokańskie.
1: Wspomina pan o działaniach służby marokańskich, że być może odwiedziły te rodziny. To ja właśnie zadam pytanie, te służby marokańskie, czy one są rozbudowane i czy rzeczywiście one mają tak dużą kontrolę, tak duży wpływ na to, co dzieje się na granicy z Ceutą?
2: Tak, to jest bardzo dobry wywiad i kontrwywiad. Generalnie w tym regionie służby specjalne mają, zwłaszcza kontrwywiadowcze, mają czy w Egipcie, czy w Algierii, czy w Maroku, dużą siatkę agentów, duży wpływ, wiedzą bardzo dużo, tak? Marokańskie słyną z profesjonalizmu, ale nie tylko służby specjalne, również policja, straż graniczna, wojsko. Wszystkie te instytucje, kiedy tylko monarchia chce, żeby działały, to one działają bez żadnego zarzutu. Myślę, że czasami bardziej nawet efektywnie niż służby europejskie.
1: To już na zakończenie, jeżeli chodzi o te długofalowe stosunki hiszpańsko-marokańskie, także w kontekście tych stosunków między Hiszpanią a Algierią, czego możemy się spodziewać, także od strony marokańskiej?
2: No w sieci, w internecie, w mediach społecznościowych było mnóstwo w okolicach przed 15 sierpnia informacji, które miały sugerować, że ma być powtórka z tego szturmu na Ceutę. Natomiast niektórzy badacze dociekają, że tam miały wtedy te posty być publikowane z serwerów algierskich, czyli być może Algieria chciała, że tak powiem, jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, dlatego że jeżeli Maroko dalej by eskalowało, no to, to może stracić prawo do współorganizacji tych mistrzostw świata w piłce nożnej, a to by oznaczało dla tego państwa ogromne problemy gospodarcze, bo mnóstwo pieniędzy pożyczyło Maroko na to, żeby budować infrastrukturę, która w tym kraju jest dość imponująca. I w tym momencie też dla Marokańczyków nie jest korzystne, żeby dalej eskalować. To, co mieli osiągnąć, to osiągnęli. Ursula von der Leyen obiecała nowe pieniądze na infrastrukturę, na działanie służb marokańskich i tak dalej. No i dalsze przeciąganie liny to już tylko będzie niekorzystne i jakby też opinia publiczna hiszpańska czy europejska będzie domagała się radykalnych środków, tak? Więc wydaje mi się, że w tym momencie będziemy mieć sytuację jakiegoś uspokojenia w tych relacjach, dyskusji, negocjacji, które to, co będziemy widzieć w telewizorach, to będą uśmiechy i gesty dobrej woli, natomiast na pewno za kulisami te negocjacje między dwoma stronami są bardzo twarde.
1: Tak, tym bardziej, że już jeżeli chodzi o scenę hiszpańską, pojawiły się głosy, aby odebrać Maroku prawo do organizowania tych mistrzostw. Ale to temat na osobną rozmowę. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Afryki Północnej. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.
1: I być może państwo słyszą, że w Jordanowie, gdzie jest zresztą bardzo ładna pogoda, błękitne niebo i też chmurki, no ale właśnie ten wiatr, który się zerwał, godzina 12:27, teraz przerwa muzyczna.

0: A tak była piosenka między innymi o tych chmurach nad morzem. Ja patrzę na chmury, które przewijają się na niebie nad masywem Police oraz nad Babią Górą. Tak jak wspomniałem, bardzo piękna pogoda i także bardzo piękna widoczność. Ale teraz przeniesiemy się na Filipiny, ponieważ na początku października na Filipinach właśnie ma złożyć wizytę prezydent Karol Nawrocki, ma także udać się do Indonezji i na Filipinach również przebywał ostatnio prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maciej Śmigielski i rozmawiał z nim nasz korespondent na Filipinach Maciej Mikurda. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki Radia Wnet. Z tej strony Maciej Mikurda, a rozmawiam dzisiaj z panem Maciejem Śmigielskim, prezesem Polskiej Izby Gospodarczej na Filipinach. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie z Filipin.
1: Panie Macieju, bardzo dziękuję, że znalazł pan dla mnie czas na tę rozmowę. Polska Izba Handlowa na Filipinach i to jest dość młoda organizacja. Czy mógłby pan zarysować, opisać szczegóły jej powstania, kiedy to miało miejsce, no i dlaczego, jaki jest powód tego, że taką instytucję powołano na Filipinach?
2: No, będąc tutaj od 1997, czyli trochę lat minęło, nie było w ogóle... Praktycznie zerowa była wymiana handlowa, jakiekolwiek wymiany i niehandlowe, i turystyczne, to praktycznie nie istniało, ale z biegiem lat zauważaliśmy powoli wzrost tych rzeczy. Na pewno powodem na nie było to, że nie było ambasady. Ambasada została otwarta dopiero przed COVID-em, chyba 2018, jeśli się nie mylę, czy 17. Ale do tamtego czasu próbowaliśmy swoimi siłami robić coś tutaj, jeśli chodzi o Polskę. Byliśmy przedstawicielami Mielca, Świdnika, Bumaru. Odgadaliśmy się dwa razy, 2005, 2006 albo 4, już nie pamiętam. Tak zwane Polskie Dni Biznesu. Było paru wystawców, ale cały czas to było bardzo, bardzo małe. Zaczęło to się powoli zmieniać bardziej... Jeszcze przed otwarciem ambasady i skutkowało to tym, że otworzyliśmy takie biuro przy Philippine Chamber of Commerce and Industry. Niestety partner zmarł, no i to się rozeszło. I nastąpiło ponowna próba nastąpiła rok temu i miało to już związane, było to już związane z tym, że te kontakty coraz bardziej się rozwijały. Europa też mocno naciskała na Filipiny na pewne free trade agreement i tak dalej. Coraz więcej pewnych rzeczy z Polski zostało oficjalnie zaaprobowanych przez Filipińczyków, przez rząd filipiński. Mówimy tu o produktach rolnych. Ta wymiana rosła sukcesywnie, zarówno na płaszczyźnie handlowej, jak i turystyka również się rozwijała. No i ten pomysł wrócił i stąd się wzięło, że może jeszcze raz spróbujemy coś zrobić, tylko już nie podłączając się pod nikogo, tylko osobno zarejestrować w tutejszym tak zwanym KRS-ie, SEC, organizację, która się nazywa Polish Chamber of Commerce in the Philippines.
1: Kto właściwie należy do tej izby handlowej? Czy to są Polacy prowadzący działalność biznesową na Filipinach? Czy filipińskie firmy, czy może firmy z Polski, które chciałyby tutaj jakoś zaistnieć na tym południowo-wschodnioazjatyckim rynku?
2: Tą grupą, która to otworzyła, nazwa to jest Grupa Przyjaciół Polaków, Filipińczyków, biznesmenów. Jest to grupa w ilości 6 osób. No i od tego zaczęliśmy. Jest to również włączony jako biznesmen, aczkolwiek też ważna postać, bo jest to pierwszy polski honorowy konsul na Filipinach, jego tata, pan Andrew Leasing. Jego syn jest z nami, Dino Leasing. Jest tam dwóch przedstawicieli filipińskiego biznesu i jestem ja, jest kolejny Maciek, który też ma biznes tutaj, także Maćkowie zdominowali tą izbę na dzień dzisiejszy.
1: A jakie biznesy tutaj prowadzą Polacy na Filipinach? Bo są polscy przedsiębiorcy i jakiego rodzaju przedsięwzięć się podjęli?
2: Znaczy, na dzień dzisiejszy dużo tego nie ma. No, tak jak ja prowadzę swój biznes od wielu lat.
1: Co to za przedsięwzięcie biznesowe?
2: Są szkoły kulinarne. Od 16 lat. Maciek II, który jest też członkiem założycielem koreański, ma fabrykę polskich wędlin. ze strony filipińskiej jeden z członków, tak jak mówię, konsul honorowy, no, ma wiele biznesów, jest bardzo, bardzo szanowanym biznesmenem na Filipinach, dużym. A mówiąc o innych polskich biznesach, były, uciekły, jest bardzo tego niewiele. Mamy cały czas nadzieję, że nie tylko dojdzie do sprzedawania polskich produktów, ale również do jakiejś formy przenoszenia technologii, know-how z Polski na Filipiny.
1: A jak wypadamy na tle innych państw, szczególnie tych europejskich? Czy działają tutaj inne izby handlowe i jak sobie radzą na filipińskim rynku?
2: No, jeśli chodzi o Unię Europejską, to my jako Polska jesteśmy bardzo młodzi. Stare europejskie kraje jak Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy od wielu, wielu lat. Zresztą społeczność niemieckojęzyczna jest drugą największą diasporą. Mówimy najpierw o diasporze amerykańskiej, później jest niemiecka, szacunkowo w okolicach 100 tysięcy ich tu jest, także biznesy są niemieckie pootwierane tutaj, to działa dosyć prężnie, jest to duża organizacja, no ale gdzieś trzeba było zacząć, w związku z tym no, otworzyliśmy to też niecały rok temu.
1: Ostatnio dwóch polskich ministrów odwiedziło archipelag. Teraz już chyba potwierdzona jest wizyta prezydenta Polski Karola Nawrockiego w październiku tego roku. Jak pan myśli, jaki to będzie miało wpływ na polską obecność tutaj na Filipinach? Czy to w tym wymiarze politycznym, no ale bardziej w tym, o którym rozmawiamy, który panu jest bliższy, czyli w tym wymiarze biznesowym?
2: No myślę, że na pewno będzie na plus, bo jest to cały czas w pewnym sensie promowanie Filipin w Polsce, że pan prezydent jako prezydent Polski przyjeżdża na Filipiny. Nigdy tego, to będzie pierwsza taka historyczna wizyta, dwóch panów ministrów było. Wcześniej się też pojawiało, ale to było bardzo, bardzo rzadko. To było cały czas pod egidą ambasady w Bangkoku, później w Kuala Lumpur, także jest to coś wyniosłego. Myślę, że po takiej wizycie też świadomość w jakiś sposób zostanie przekazana na podłoże polskie, co to są Filipiny, gdzie to jest. Jak się z wieloma ludźmi rozmawia, to im się cały czas to kojarzy tylko z Mindanao, bo tam coś się wydarzyło, albo w ogóle nie wiedzą, bo jeżdżą na wakacje do krajów stałego lądu, Półwyspu Indochińskiego, a to dwie godziny dalej i mamy przecudowne miejsca o wielkich turystycznych walorach. Mamy też nadzieję, że wizyta pana prezydenta i jego ludzi z Belwederu wpłynie pozytywnie na postrzeganie Filipin w Polsce, że będą wyrażać się w dobrym tonie o Filipinach, o Filipińczykach w różnych aspektach. Nie chcę nadmieniać jakie, no ale bardziej bym powiedział, może i powinienem, bo Filipińczycy jako naród są uznawani na całym świecie za bardzo dobrych fachowców, świetnych pracowników. To jest główne ich dobro narodowe, w cudzysłowie. I myślę, że kulturowo, jako że jest prawie 80% chrześcijanów, pozostałość po Hiszpanii po 400 latach, są, jeśli chodzi o pewne o cechy, bardzo blisko Polsce, Polakom. Mówimy o wartościach. Rodzina na pierwszym miejscu.
1: I kończąc naszą rozmowę, chciałbym pana zapytać o możliwości, jakie dają Filipiny. Jakie tutaj są perspektywy dla potencjalnych polskich przedsiębiorców, którzy by chcieli czy otworzyć jakąś działalność tutaj, czy sprowadzać coś z Polski na Filipiny, albo może z Filipin do Polski, bo rozmawiamy też w dość szczególnym miejscu. To jest Green Hills Mall i tutaj jest między innymi bodaj najsłynniejszy na Filipinach, a przynajmniej w Metro Manila, targ pereł. I z tego, co mi wiadomo, to ceny pereł na przykład tutaj w Green Hills w porównaniu z tymi, jakie są w Polsce, no to są dwie zupełnie różne stawki, więc chyba jakieś możliwości, potencjał tego, żeby robić interesy między jednym i drugim państwem jest dość duży.
2: Myślę, że na pewno, no nie tylko perły, to by było coś małego, ale oba kraje mają duży potencjał. My jesteśmy jako Polska samowystarczalni i eksportujemy żywność. Filipiny nie są samowystarczalne. W związku z tym tu jest na pewno pole do popisu. Technologie, nawet przenoszenie produkcji może w pewnym momencie to nastąpić. W związku z tym, że siła robocza jest angielskojęzyczna i jest, no, no jest ciągle dostępna, co roku milion więcej. No. W związku z tym jest to też taki faktor, który umożliwił polskim firmom i rządowym, i nie rząd, i prywatnym, jeśli by nastąpiło szersze otwarcie na siłę roboczą z Filipin do Polski, bo to by zostało uznawane, że skoro wy nam dobrze, to my wam też dobrze. I byłoby to mogło to mieć mocny wpływ na postrzeganie Polski tu na Filipinach i ułatwianie wejścia polskiego biznesu na Filipiny.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, do widzenia.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, którzy nas słuchali, a z Quezon City mówił do państwa Maciej Mikurd.
0: To był wywiad Macieja Mikurdy z panem Maciejem Śmigielskim, prezesem Polskiej Izby Handlowej na Filipinach. Godzina 12.42. O Filipinach będziemy na pewno jeszcze dużo mówili w tych najbliższych miesiącach. A teraz czas powrócić do Polski i czas na wywiad Łukasza Jankowskiego.
3: W samo południe.
4: Teraz z Warszawy Łukasz Jankowski. Witam państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlen S.A., finansista. Dzień dobry, panie prezesie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: I oczywiście pytanie o sytuację na polskich stacjach paliwowych. Jeszcze wczoraj, jeszcze 15 godzin temu, oficjalne konto, biuro prasowe Orlen podkreślało, że paliwa nie zabraknie. Teraz wydaje się, że jest inaczej. Na południu Polski w szczególności wiele stacji było zamkniętych. Część jeszcze do tej pory jest nieaktywna. Na działających na wielu dystrybutorach są karteczki, paliwa nie ma, a w Wałbrzychu nawet doszło do bójki, i to z użyciem pałki teleskopowej między kierującymi, którzy chcieli zatankować jeszcze przed północą, dopóki działały przez te dwa tygodnie końca wakacji rządowe mechanizmy obniżki cen, a o północy cena poszła o często grubo ponad złotówkę do góry. Jak do tego doszło, że w Polsce, gdzie nie ma w tej chwili wojny, nie ma wielkich niepokojów, nie ma wielkich jakichś aktów sabotażu, nie ma paliwa na stacjach benzynowych? Zabrakło.
5: No, można by powtórzyć pewno słowami pana premiera, to słowa. Pamiętam, jak się śmiano, jak się, prawda, obrażano, szydzono z Orlenu za czasów prezesa Daniela Obajtka, że dystrybutory są nieczynne. Problem w tym, że wtedy paliwo było po 6,19 zł, a dzisiaj na niektórych stacjach już jest po 8,19, a nawet po 9 zł. I oby się nie sprawdził wariant, że paliwo będzie nie po 5,19, jak mówił pan premier, tylko po 9,19. To są błędy popełnione, poważne błędy w mojej ocenie, w zarządzaniu i w decyzjach politycznych tego dotyczących, bo przypomnijmy, pakiet ceny paliw niżej CPN był najpierw wprowadzony na kilka miesięcy, potem zatrzymany na okres wakacyjny i potem na ostatni tydzień przed wakacjami znowu wprowadzony. Ja jeszcze kilka tygodni temu ostrzegałem, że tak się rozwinie ta sytuacja, że będą problemy. Paliwo moim zdaniem jest dzisiaj absolutnie, cena jego mogłaby być o złoty, złoty 50 nawet niżej. Przypomnę, w 23 roku po objęciu rządu przez tą koalicję skierowano sprawy do prokuratury, że Orlen sprzedawał za Daniela Obajtka za tanio Polakom paliwo. Ono się wahało między 5,90 a 6,19, 6,20. I sprawa trafiła do prokuratury, mimo że Orlen w tym czasie osiągnął rekordowe historyczne zyski jako firma. Zostawił ponad 21 miliardów czystego zysku w kasie. No a dzisiaj jest sprzedawane, jak widzimy, po 8-9 zł nawet. Zaczynają się te problemy z dostawami, można powiedzieć, z dystrybutorami, z kartką. I właściwie nie bardzo wiadomo, co dalej, bo wcale nie można wykluczyć, że to nie jest koniec. Chwała Bogu, że czujnie zadziałał pan prezydent Karol Nawrocki w stosunku do ustawy o ponadnormatywnych zyskach firm paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście z powodów natury prawnej, konstytucyjnej przede wszystkim. Ale to z kolei powodowało, że po prostu tak duży koncern nie przerzucił, nie mógł w ten sposób przerzucić ceny podatku na konsumenta, bo to jest norma, że takie duże koncerny, jak mają podwyższony podatek, to natychmiast przerzucą ten ciężar ekonomiczny, przerzucą na klienta, na konsumenta, na odbiorcę towaru czy usługi. I dlatego też i tak szok jest nieco mniejszy właśnie dzięki panu prezydentowi. I te brednie o tym, że to są ceny prezydenta Nawrockiego, to można powiedzieć, to są ceny chyba ministra Motyki jednak, bo on odpowiada przecież za tą politykę taką, ręczną politykę sterowania cenami. To jest trudna sztuka, umiejętność zarządzania, nawet w sytuacjach miarę komfortowych, bo przypomnę, że dzisiaj i dolar jest słabszy niż w 22 czy 23 roku i baryłka ropy jest w granicach 80-90 dolarów, a też niżej, nie po 120, 130, czy nawet 140, jak bywało. Dlatego trzeba mieć zawsze szacunek do poprzedników, zwłaszcza
4: ale
5: jeśli...
4: to z czego te ceny wynikają, skoro teraz i dolar nie jest tak wysoki, złotówka ma się całkiem nieźle i cena baryłki, mimo tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, no jest jednak umiarkowana. Kiedyś w tego typu wstrząsach baryłki potrafiły być po 150 dolarów za jedną sztukę. Teraz no jest to cały czas się utrzymuje jednak poniżej 100, więc to nie jest jakiś taki, no on trwa długo, ale to nie są jakieś rekordowe ceny, a ceny na stacjach są no wyraźnie wyższe, bo za olej napędowy, no to jednak 8 zł, to już jest taka cena, którą rzadko kiedy widywaliśmy na stacjach.
5: Tak jest.
4: Dlaczego?
5: I nie wiadomo, czy na tym się skończy. No, to wynika, niektórzy mówią prostym językiem, mówią, to jest zwyczajne łupienie Polaków, czyli zawyżone marże, gigantyczne zyski z handlu tym produktem. I polityka marżowa, polityka również cenowa prowadzona przez ministerstwo. No bo powtarzam, to pan minister Motyka wziął na siebie tą odpowiedzialność, że kieruje tą sferą cenotwórczości poziomów, prawda, maksymalnych cen, jak to on określa. I widać, że to jakby się nie sprawdziło. To, że kiedyś za drogo było Polakom paliwo po 6,20, no to teraz się okazuje, że te prawie 9 zł, czy tam 8,5 zł, to jest sam raz. No nie jest sam raz, absolutnie. I to jest pewna umiejętność menedżerska, żeby tak sobie dawać radę w tych okolicznościach, bo one się bardzo nie zmieniły. Wojna w Zatoce Perskiej już trwa jakiś czas, ale nie wiadomo, kiedy się skończy. Ona ma wzloty i upadki, tak? Czyli moment, że jest szansa na porozumienie, potem następnego dnia już nie ma i są działania zbrojne. A to wszystko pokazuje, że trzeba myśleć się z pewnym wyprzedzeniem, jeśli chodzi o tak duże koncerny. One są na pewno trudno sterowalne i przypomnę tylko, że ta ekipa obecna rządowa wyrzuciła z Orlenu prawie 95% kadry menedżerskiej z tych najwyższych, najważniejszych dyrektorów wykonawczych i tak dalej. No to dla żadnej firmy nie może być obojętną kwestią, jeśli, prawda, nagle z dnia na dzień z 10 dobrych piekarzy, którzy robili świetny chleb, zastępuje się ich dwoma murarzami, to raczej trzeba liczyć na zakalec. Dlatego to jest wszystko jeszcze przed nami. Jeszcze ta szczególnie groźna sytuacja, że paliwo jest jednym z podstawowych elementów kosztotwórczych każdej działalności gospodarczej. To wszystko natychmiast znajdzie się wliczone w ceny żywności na jesieni, bo rolnicy muszą przecież to jakoś skalkulować kosztem. Diesel był po prostu szaleńczo, jest i był ostatnich czasie szaleńczo drobny. To jest również kwestia mobilności przedsiębiorców. To jest kwestia firm transportowych, usługowych. Przecież dzisiaj ten polska perełka, czyli przemysł logistyczno-transportowy, no, wisi na włosku. Jest ogromna skala bankructwem tych firm. No właśnie koszty tu powodują taką dramatyczną sytuację. I przypomnijmy, Orlen jest również dostawcą gazu, a jesteśmy przed sezonem grzewczym i potrzeby tego typu surowca dla produkcji choćby nawozów. Jest, są gigantyczne koszty związane, ale również energii elektrycznej, a więc no, trzeba na ten Orlen oczywiście tą polską perełkę huchać i dmuchać, a nie w zależności od poglądów politycznych, że tak powiem, pastwić i prześladować poprzednich, tylko z tego tytułu, bo jak widać, rynek stawia trudne wymagania i tu nie chodzi o kto kogo założy, prawda, politycznie, tylko o to chodzi, jak sprawić, żeby te koszty paliw, energii, ciepła również nie były zjadliwe do zaakceptowania przez Polaków. Tym bardziej jesteśmy przed nim przecież zapowiedzi już kolejnego budżetu na przyszły rok. Dramatycznego w mojej ocenie budżetu w kontekście zadłużenia, deficytu chyba największego w Europie budżetowego. A więc, jak to mówią, pieniędzy nie ma i może nie być dalej. I to będzie miało oczywiście swoje skutki dla konsumpcji. A pamiętajmy, że dzisiaj konsumpcja, spożycie indywidualne jest podstawowym źródłem wzrostu polskiego PKB. I cieszymy się, że PKB rośnie, ale to się nie przekłada na płynność przedsiębiorstw. Ogromne, duże polskie koncerny są w obliczu dramatycznych długów i deficytów, strat. I to nie tylko JSW, czy AOP, prawda, to również i inne firmy, które mają dzisiaj problemy. No, to wszystko stawia nas przed bardzo poważnymi wyzwaniami tej jesieni, jeśli chodzi o sferę, że tak powiem, działalności, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i zysków. Tym bardziej, że szykuje się duże podwyżki podatkowe, choćby CIT-u, powiedziane już, a również nowe obciążenia, które będą we wrześniu w Brukseli rozpatrywane, dotyczące ETS-2, które no, są drastycznie, dramatycznie niebezpieczne dla polskiej przedsiębiorczości.
4: To jeszcze zapytam, jak do tego doszło? Czy mogło być inaczej? No bo jeżeli się wprowadza pakiet osłon i potem go się gwałtownie zdejmuje, no to można było tego typu sytuację przewidzieć. Czy dało się to zrobić inaczej? Czy po prostu przy wprowadzeniu pakietów osłonnych zawsze przychodzi ten moment, kiedy większy lub mniejszy kryzys następuje?
5: No oczywiście pytanie jest zasadne. Moim zdaniem popełniono tu poważne błędy koncepcyjne w tej kwestii. Najpierw na kilka miesięcy ulżono, można powiedzieć, konsumentom czy przedsiębiorcom. Później rządzący doszli do wniosku, że jednak te, prawda, tam 4 miliardy to jest za duże uszczuplenie w budżecie. No jeśli wie pan, dzisiaj się sięga, panie redaktorze, po takie oszczędności, jak to, że w przyszłym roku w budżecie zapowiedziano, że się wniesie ulgę internetową, co daje tak naprawdę 300 milionów do budżetu więcej, no to jest na naciki przecież przy 300 miliardach prawie długu deficytu budżetowego na przyszły rok. No to widać, że tu ktoś nie panuje nad tą koncepcją zarządzania państwem, gospodarką, finansami. Bardzo przecież krytyczne uwagi i słuszne uwagi zgłaszał pan prezydent Karol Nawrocki, jeśli chodzi o pana ministra Domańskiego i ten sposób zarządzania finansami. No taki bym powiedział, odbiciem takim dobrym tego jest, była ostatnia konferencja pana ministra finansów, gdzie on z kartki czytał, jaki będzie, prawda, deficyt w przyszłym roku w budżecie i ile będą wynosić koszty obsługi długu. No wydaje się, że takie liczby łatwo zapamiętać, tak? 107 miliardów przyszłoroczne koszty obsługi długu, choć mogą się okazać, moim zdaniem, jeszcze większe. I 282 miliardy deficytu to liczby do zapamiętania. Więc po prostu popełniono nie tylko istotne błędy, ale jakby nie liczono się z rzeczywistością. A ta rzeczywistość mówiła wyraźnie, że po zniesieniu jednego tylko z elementów ulgi podatkowej, jakim był obniżony VAT do 8%, prawda? Bo przecież akcyzy już za tym ostatnim podejściem nie ulżono w tym zakresie. Było do przewidzenia łatwo, że te ceny poszybują. I oby nie okazało się, że to nie jest koniec problemu.
4: O czym...
5: Czego oczywiście nie życzymy Polakom.
4: To, jak to już na koniec dalej może się rozwijać? Czy ten jednorazowa korekta na pylonach stacji paliw z 6 zł, 6,50, 6,70 na ponad 8, to jest dopiero początek tego, co nas czeka, że te ceny mogą być jeszcze wyższe i pytanie, co powinien zrobić i rząd, ale też zarząd Orlenu, który jednak ma istotny wpływ na kształt także detalicznej i sprzedaży paliw w Polsce.
5: No to prosta odpowiedź. Wystarczy popatrzeć na zyski koncernu z sprzedaży detalicznej. Za to pierwsze półrocze, a mieliśmy w tym półroczu bardzo przecież wysokie ceny cały czas praktycznie. No tutaj można powiedzieć, decyzje są zarówno w rękach ministra energii, rządu, jak i koncernu Orlen.
4: O czym mówił Janusz Szewczak, były prezes Orlenu, finansista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 12.58, za chwilę serwis informacyjny, a potem wróci na antenę Mikołaj Murkociński. Nawet za chwilę wróci Mikołaj Murkociński i dalej będziemy opowiadać o Polsce i o świecie. To jest audycja W Samo Południe. Cóż my tu mamy? Mamy zespół Mysłowic i to jeszcze ten staje się stary z Arturem Rojkiem. To posłuchajmy mały wehikuł czasu teraz na antenie Radia Wnet.

0: Bydgoszcz 104,4 FM.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O,

0: dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: W samo południe.
3: I tak, proszę Państwa, wysłuchaliśmy wywiadu Łukasza Jankowskiego na temat sytuacji na stacjach paliw w Polsce, również tutaj na południu, gdzie się znajduję, i mogę rzeczywiście potwierdzić, że wczoraj, gdy podjechałem, aby zatankować, i od razu zaznaczam, że nie chodziło tutaj o tankowanie po lepszej cenie, tylko po prostu mi zabrakło benzyny, no to stwierdziłem, że zabrakło również benzyny w dystrybutorze, ponieważ na pistolecie, którym się tankuje, no, była karteczka zawieszona, że benzyny brak. Na szczęście na kolejnej stacji paliw benzyna jeszcze była, ale tak jak mówiłem, później, im dalej, im później, tym większe były te kolejki na stacjach benzynowych w Krakowie, i to również jest pytanie, jak długo będziemy płacili tak dużo za paliwo na polskich stacjach, czy czeka nas być może kolejny CPN. Ale teraz, proszę Państwa, już czas na element historyczny naszej audycji. Tak jak już wspomniałem, znajduję się w Jordanowie, znajdowałem się w Jordanowie, teraz znajduję się w miejscowości Wysoka. To jest miejscowość położona między Jordanowem a Spytkowicami. To tutaj właśnie od 1 do 3 września trwały walki między Niemcami a Polakami, a wojskami polskimi, wojskami pogranicza, jak również 10. Brygadą Kawalerii Zmotoryzowanej pułkownika Stanisława Maczka. Tutaj trwały walki przez 3 dni, i właśnie w Wysokiej jest cmentarz wojenny. Tutaj spoczywają Polacy. Aktualnie rozpoczynają się uroczystości w tym miejscu, pod tym pomnikiem na cmentarzu. Mogą Państwo usłyszeć w tle mazurek, hymn Polski. Jest także gwardia, jest także kampania honorowa Wojska Polskiego i dużo ludzi, którzy tutaj zgromadzili się, aby jak co roku oddać cześć poległym tutaj żołnierzom na początku II wojny światowej. Wcześniej natomiast została odprawiona msza święta w niedaleko stąd położonym kościele. I tak, za chwilę będziemy próbowali porozmawiać tutaj z uczestnikami tego wydarzenia. Są to mieszkańcy, są także uczestnicy, którzy ubrani są w stroje lokalne. Zaraz o tym porozmawiamy. I teraz proponuję może jeszcze chwilę muzyki i wrócimy tutaj do miejscowości Wysoka pod Jordanowem.

0: Gawęda historyczna.
1: Proszę Państwa, ten dżingiel jest bardzo dobry, ponieważ dzięki niemu nie trzeba zapowiadać kolejnego gościa, czy też kolejnego gospodarza audycji. Jest nim oczywiście dr Krzysztof Jabłonka, który chyba jest dzisiaj wprost rozrywany 1 września. Czy tak jest? Dzień dobry, panie doktorze.
2: Tak jest. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry tobie, Mikołaju. Oczywiście dzisiejszy dzień oznajmiły nam dzwony i syreny w całym kraju. 4:45 jest to godzina rozpoczęcia II wojny światowej, no i wojny nas z Niemcami. Powinniśmy o tym pamiętać, bo ofiary były potężne, prawie ponad 60 tysięcy ludzi, mężczyzn padło w tej walce, kobiety też z bombardowań. No, jedna z najstraszniejszych, chyba jak do tej pory najstraszniejsza z wojen, którą powinniśmy umieć zrozumieć i zapisać w naszych dziejach jako walkę o honor. To jest podstawą. A ponieważ o honor żeśmy wygrali, no to istniejemy. To jest walka również o istnienie nasze na tej ziemi. Taka jest moja konkluzja całego września. Natomiast poszczególne wydarzenia powinny się składać na coś, co byśmy nazwali rozważaniem o wojnie. Czyli jak należy, do czego w ogóle na tym świecie są wojny. Nie powinno ich być do momentów, w których nasze istnienie jest zagrożone. Wtedy trzeba walczyć.
1: To jest prawda, ale też pytanie, i to pytanie do pana, ponieważ w wielu miejscach, także w Europie, nie mówi się o wrześniu jako o początku II wojny światowej. No oczywiście z jednej strony, prawda, Rosjanie, dla których początek wojny to jest ich wojna, ale także chociażby we Francji, gdy mówi się o początku II wojny światowej, to jednak mam wrażenie, że częściej ta data, która się pojawia, to jest początek kampanii francuskiej. O wrześniu zawsze, przynajmniej tak pamiętam ze szkoły, mówiło się znacznie mniej. Dlaczego właśnie to wrzesień 1939 roku to był ten początek II wojny światowej?
2: No więc dużym sukcesem naszej polityki historycznej jest właśnie przekonanie pozostałych aliantów tej wojny, jak wiemy, mało obowiązkowych, że jednak nie ma sensu trzymać się dat własnych, że musi być jakaś data wspólna i nie ma innej daty niż 1 września. Ja pamiętam sytuację, jak w Muzeum II wojny światowej zaproszeni zostali Belgowie. Oni w ogóle się zdziwili, że coś 1 września zaczęło, że jakiś Westerplatte to było dla nich egzotyka większa niż dla nas, nie wiem, Pearl Harbor. U nich był 10 maj, to jest początek wojny, bo wtedy wjechały czołgi i tak dalej. No i dopiero po dłuższym czasie, kiedy wytłumaczono im, że nam też wjechały czołgi i że jeżeli ich data ma być sensowna, to każda inna wtedy, Rosjanie mają rację, Amerykanom się w ogóle zaczęło w Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku i wtedy rozjadą się nasze wszystkie, jakbyśmy to powiedzieli, narracje, czyli tak, nie mówienie prawdy, tylko mówienie swoich racji. Natomiast jeżeli to odrzucimy, to wtedy bezwarunkowo staniemy w miejscu, w którym to Niemcy zdecydowali o wybuchu tej wojny. Ciekawy proces przeszli Brytyjczycy. No wiecie, oni też, września był dla nich początkiem wojny, a szczerze mówiąc ona się wtedy stała światowa, bo to ich stan i Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie i Francuskie były światowe. Wcześniej moglibyśmy mówić o wojnie polsko-niemieckiej, ale właśnie, ponieważ to nie było już zapalenie lądu, to już była eksplozja, to już wybuch był tak widoczny, tym bardziej, że Niemcy zaczęli wojnę z Brytyjczykami 2 września, torpedując pasażerski, zresztą niczemu niewinny, niezorientowany w czasie statek Atenia. I gdyby Brytyjczycy się upierali przy 3 września, to ten statek zatonąłby przed wojną. No i wtedy Brytyjczycy dali się namówić na 1 września i chyba już dzisiaj nie ma sensownego człowieka, który by twierdził inną datę niż 1 września, no bo wtedy się wyklucza ze wspólnoty, która tę wojnę wygrała.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o wrzesień 1939 roku, to czy to było coś, wybuch II wojny światowej, czy to była kwestia czasu? Bo to też pytanie, które nurtuje historiografów, czy rzeczywiście ten początek wojny, czy ta katastrofa była do uniknięcia, czy też nie, czy też w zasadzie to, co rozpoczęło się 1 września 1939 roku, to było nieuniknione.
2: Jestem tego zdania, które właśnie, Mikołaju, powiedziałeś. To było nieuniknione. To była, zresztą pamiętajmy, że wojna miała wybuchnąć 26 sierpnia. To była jej prawidłowa data, powiedzielibyśmy. Ale ponieważ... Słucham? Halo?
1: Tak, słyszymy się. Słucham, panie doktorze.
2: A, dobrze, bo na moment mi zniknęło. Ale ponieważ zdążył minister Beck zawrzeć równoprawne porozumienie, właściwie sojusz z Wielką Brytanią, który warunkował natychmiastowy wybuch wojny, gdyby rzeczywiście został napadnięty jeden z krajów, co zaskoczyło bardzo Niemców, ponieważ Wielka Brytania praktycznie takich porozumień wcześniej prawie nie zawierała, nawet ze Stanami Zjednoczonymi, czyli z bliskimi sojusznikami, no może z Belgią właśnie. To byli zaskoczeni tym, że to będzie powód dla wojny totalnej. I wtedy błyskawicznie cofnięto, dosłownie na kilka godzin przed agresją. No pamiętajmy, wyobraźmy sobie, co to byłoby dla Polski, gdzie no, prawie 1,5 miliona ludzi na wakacjach, miała być to sobota 26. No i miały być zbombardowane wszystkie główne miasta z Częstochową, na które było kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, bo to przecież święto Matki Bożej Częstochowskiej. To się nazywa cudem. I nagle odwołano to wszystko z wyjątkiem jednego miejsca, mianowicie na Zaolziu w Mostach. Podobnym nazwisku teraz już nie wspomnę, wyruszyła dywersyjna, no i ta rzeczywiście próbowała ten tunel w Mostach wysadzić, no i Polacy ich tam rozbili i wtedy jest bardzo ciekawe tłumaczenie niemieckie. Niemcy powiedzieli, nie, no to był wariat, który w ogóle, przecież no któż może wojny chcieć? I to tłumaczenie wspaniale można odnieść do Hitlera i ono rzeczywiście charakteryzuje no, katastrofę, którą ściągnął na siebie, na Niemców, na wszystko to, co z jego polityką i myśleniem, ideologią było związane. Tak, to był grób faszyzmu. Wielu się domyśliło, że tej wojny Niemcy nie wygrają mimo wszystko, chociaż ją właśnie rozpoczynają. No i wtedy błyskawicznie przeniesiono na piątek 1 września. No, dzieci wróciły z kolonii do szkoły, no i tutaj rzeczywiście już o 5, o 4 rano już wiedziano, na przykład to z minutami, że wojna wybuchła. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo są 3 punkty, w których ta wojna wybuchła. Każdy zresztą ma znaczenie. No pierwsze bomby niewątpliwie spadły na Wiel. Niemcy prawdopodobnie myśleli, że tam się schroniła brygada. Jedna z brygad pogranicznych. Ona oczywiście ominęła Wieluń i nocowała, schroniła się w lesie daleko od Wielunia i ten biedny Wieluń został po prostu zmasakrowany huraganowym ogniem, kilkakrotnym zresztą nalotem. No a pierwsze strzały padły oczywiście na Westerplatte, ale nieco wcześniej, to się wszystko rozgrywa w ciągu 10 minut. W Trzymankowie polscy kolejarze potrafili na ślepy tor skierować pociąg agresywny, który miał zająć Tczew, czyli cały most na Wiśle. No i dzięki temu saperzy zdążyli ten most wysadzić. Wszystko to się nie udało, a tych bohaterskich kolejarzy Niemcy rozstrzelali. A więc mamy 3 punkty. Wieluń, Trzymankowo i Westerplatte, z którego ten trzeci oczywiście jest najważniejszy.
1: Kolejne pytanie, i kolejna kontrowersja historyczna to czy Polska mogła być lepiej przygotowana? Czy rzeczywiście te władze polskie w latach 30. to przygotowanie do wojny zaniedbały?
2: Oczywiście, no, można było o wiele lepiej tę wojnę przegrać, ale nie można jej było wygrać. Więc ja myślę, że jest w tym jednak pewna opatrzność Boża nad całym wydarzeniem, że myśmy ją w porę przegrali. Dlatego, że nie, naszą rolą nie było ją wygrać i rozgromić dwie potęgi, które na nas spadły. 17 września, który był przesądzony przez 23 sierpnia traktatem moskiewskim Ribbentrop-Mołotow, był kończącym w zasadzie działania. Potem to już były tylko działania osłonowe, przebijające się, no mówiąc krótko, racjonalne. A więc wygrać, skoro wygrać nie można było, to trzeba to było przegrać z honorem. I oto była walka. I to się udało. I to się udało w taką nawiązką, że dało asumpt całej wojnie. Zdumiewające jest jedno, że w okresie II wojny prawie nie ma sytuacji, w których jedna ze stron, znaczy strona napadnięta, czyli aliancka, by chciała tę wojnę gdzieś w jakimś punkcie no, zawiesić, przerwać, a nie doprowadzić do końca, jak to się często mówi, do całkowitego końca. I to jest właśnie zasługa września. Ta bezpardonowość, to całkowite odrzucenie faszyzmu i wszystkiego, co on niósł. Przecież pamiętajmy, przez 3 lata co najmniej Polska była kuszona, żeby przejść na stronę niemiecką, a kilku historyków polskich do tej pory uważa, że to był świetny interes, gdyby się tak dać skusić, że te jabłko w ogrodzie Edenu to było bardzo pyszne i trzeba było je zerwać, byśmy z Niemcami mieli taki dobrobyt, że no nieprawda. Niemcy nie dotrzymywali żadnych umów, Polacy o tym świetnie wiedzieli. A przy tym pamiętajmy, no, tysiącletnie doświadczenie nas nauczyło. Żadnej przyjaźni na Zachodzie. Tam są interesy, tam są sąsiedzi o całkiem innej mentalności politycznej i dla nich się liczą ich układy, a my jesteśmy elementem, a nie podmiotem. I dlatego, i to najciekawsze, no, jednym z efektów wojny był nieprawdopodobny stosunek dla Polaków. Niemcy byli tym zdruzgotani. Konieczność poddawania się Polakom w 1945, to było konsekwencją 1939 roku, była najcięższym z możliwych doświadczeń, jakie Niemcom na głowę spadły. Oddać się Brytyjczykom, Amerykanom, no to normalne, no w końcu Anglosasi, potęgi światowe. A tu proszę bardzo, dywizja Maczka i port Wilhelmshaven musi się im poddawać. Monte Cassino muszą tu. Bolonia też kapitulują przed Polakami. I to była moralna klęska, że naród, który oni usiłowali podbić, ostatecznie pobił ich.
1: Chociaż z drugiej strony, bo mówi pan, że wrzesień to była taka walka o honor, walka wygrana, ale prawda jest także taka, że później w tych miesiącach, tygodniach, od razu po wrześniu, no, rozpoczęły się rozliczenia, czy to w Paryżu, czy to w Orze, później w Londynie. Ci wszyscy politycy byli czasami bardzo zresztą niesprawiedliwie. Teraz myślę o Wieniawie Długoszowskim, prawda, który został doprowadzony no niejako do...
2: Ale powiem ci, Mikołaju, i wszystkim naszym słuchaczom, nie było powstania, o którym by dokładnie tego samego nie mówiono. Od Kościuszki, nawet od Konfederacji Barskiej, to było to rozliczanie, a to przez ciebie, a to wy, a to 3-4 lata i tak dalej, 5 lat. To myśmy stanęli na równi z Niemcami. Na równi z Niemcami, którzy dysponowali 10-krotnie większym budżetem i całkowicie totalitarnym systemem, który przecież wyciskał nieprawdopodobne pieniądze z całego narodu, nie dając mu najmniejszego prawa do głosu. Piłsudczyków można o wiele rzeczy oskarżać. Przede wszystkim nie umieli wybrnąć z tego autorytaryzmu, z którym się Polacy zresztą zgadzali, póki żył Piłsudski. Po śmierci Piłsudskiego spodziewano się, że się to wszystko rozmontuje elegancko i tak dalej. Ale groźna już była sytuacja na wschodzie. Pamiętajmy, że bolszewicy z roku na rok przekładali agresję na Polskę. Oni też mieli ochotę pierwsi zrobić agresję, ale no, jakieś zawsze względy ich od tego odciągały. Więc żyliśmy troszeczkę w atmosferze stanu wojennego. I przez to się grupa tak zwanej naprawy czyli tej części Pilsudczyków, którzy chcieli powrotu do demokratycznego systemu. I on był rzeczywiście prawdopodobnie możliwy, ale wymagałby rozluźnienia na jakiś czas państwa, no rozmontowanie, żeby się te partie mogły wymienić władzą. I tego się bano. Tego się potwornie bano, gdyż w tym czasie właśnie Rosjanie mogli bardzo dobrze i celnie uderzyć. No co zresztą, jak wiemy, próbowali robić. I jeśli w Polsce było jakieś zamieszanie na wielki strajk rolny w 1937 roku, no to Jeżow podpisuje akcję antypolską, bo nikt się nie dowie, że tu zginie ćwierć miliona Polaków na terenie Związku Sowieckiego, tak zwanych sowieckich, ale oczywiście oni byli nasi Polacy.
1: To jeszcze pytanie, tak?
2: No i potem na emigrację oczywiście to przejmuje, zresztą dzięki wywiadowi francuskiemu, grupa Sikorskiego, i w potworny sposób upokarzają, no ta słynna wyspa Węży pomiędzy Szkocją a Irlandią i parę innych posunięć, no niegodnych, naprawdę niegodnych. Muszę przyznać, że jako Polak wstydzę się, że tak było. Ta zemsta tamtych zresztą skończyła się dokładnie tym samym. Oni się też znaleźli w końcu na lodzie. Dokładnie oni się potem pojednali, już resztki ich, jak już wszyscy doświadczyli tego odrzucenia. No tego się w narodzie nie robi. Jednak naród się powinien konsolidować. Wstyd mi, że to było. No był taki generał Modelski, którego tam zamknięto w Cytadeli, no i on się potem mścił na kim mógł i gdzie mógł, no w sposób no gorszy niż by to Niemcy mogli zrobić. No a Wieniawy albo doprowadzono do samobójstwa, albo to było zabójstwo, jak niektórzy już twierdzą, że ktoś jednak mógł przez to okno w Nowym Jorku wyskoczyć. No więc te rozrachunki były najbardziej paskudną rzeczą w naszej historii, o których nie chcę też mówić, ale nie powstania, które by nie miało. Potem pięcze swary w Paryżu w 1832, 1831, 1832, 1833, 1835 i tak dalej. Powstanie styczniowe też miało tych rozrachunkowiczów. No i oczywiście nieodrodne powstanie warszawskie, czyli obłęd, że mogło go nie być. No, gdyby mogło nie być, to by to nie było. Tego się po prostu w historii nie robi. Są pewne granice, powiedziałbym, przyzwoitości. Nie wolno rozliczać naszych rodziców z tego, żeśmy się urodzili. To jest ich decyzja i to tylko szacunek nam pozostaje. To samo z wydarzeniami. Porwali się do walki za nas, za naszych następców, za całą naszą wspólnotę narodową. Cześć im i chwała i żadne tam wytykanie palcem, że mogli to zrobić inaczej. Pewnie, że mogli, ale wtedy byśmy po prostu dłużej ginęli. O, tak, gdzieś do 40 roku już by nas domordowano. No trzeba chociażby spojrzeć. No w Finlandii się udało, ale Finlandia była na obrzeżu, a to nie jest w centrum Europy, takie rzeczy nie przechodzą. Padliśmy z honorem, byliśmy z tego dumni.
1: Na pewno tutaj, gdzie jestem, czyli w miejscu, gdzie rozgrywała się bitwa pod Jordanowem w pierwszych dniach września 1939 roku.
2: Tak.
1: Tutaj uderzył 18 korpus bodajże pancerny niemiecki i no tutaj akurat, co prawda, Polacy się zostali zmuszeni do odwrotu, ale był to odwrót taktyczny tutaj rzeczywiście brygadzie pułkownika Stanisława Maczka udało się tutaj jakiś opór stawić.
2: No, bardzo sensowny opór. Okazało się, że to był jedyny nasz generał, który nie przegrał żadnego starcia. On wygrał z Niemcami, po prostu rozbił pięść pancerną. No ale pamiętajmy, że Orawa, na której jesteś, to jest teren Słowacji. A Słowacja po prostu zagrożona zresztą przez Węgrów, bardziej przez Polaków, troszeczkę obskubana w 1938 roku, tam takie na pograniczu, takie małe kawałeczki, no, kompromisem pewnym oderwaliśmy, my Polacy, no to oni wtedy stanęli po stronie niemieckiej i wpuścili Niemców, ba, razem z Niemcami wkroczyli na przykład do Zakopanego czy do Krynicy, no chcieli taki kawał oderwać. Hitler im dał tylko to, co było kiedyś przy Węgrach do 1918 roku, czyli Górną Orawę i Górny Spisz. I przez to już w Jordanowie nie można się było zbyt długo bronić, bo od drugiej strony zachodzili nas, no właśnie bracia Słowacy. I wtedy zwinęła się cała ta brygada pancerna, pamiętajmy, jedyna, która się nam wtedy udało stworzyć. I wycofując, jak to mówiono, pod Wodami, taki był tytuł wspomnień pięknego pamiętnika Stanisława Maczka, no dotarł do Węgier i tam, co jest najważniejsze, jego cała brygada sformowana w czwórki, elegancko, po wojskowemu weszła przez granicę. Węgrom przekazała broń, zresztą Węgrzy wcale nie chcieli nam jej zabierać, można było zatrzymać. No trafili do pseudoobozów, z których kto chciał, mógł uciec i trafić do Francji, gdzie z powrotem budowano brygadę. Gdy tam runęła i została rozbita, czy też część trafiła do Szwajcarii, no to Maczek trafia i w Anglii wreszcie udaje mu się z brygady zrobić dywizję panterną, która przeszła przez Francję, Belgię, Niderlandy i dotarła do Bremshaven w Fryzji, czyli w Niemczech wtedy.
1: W Wierdonowie jest zresztą piękny mural właśnie przedstawiający Stanisława Maczka, ale panie doktorze, chciałem się jeszcze zapytać może o lekcje, które możemy z tego września 1939 wynieść. Co to nas nauczyło? No dużo mówi się na przykład o tym, żeby nie ufać, prawda, żadnym sojuszom z państwami europejskimi na zachodzie, czy to z Francją, czy to Wielką Brytanią, czy to zbyt daleko idące wnioski i jakie jeszcze inne moglibyśmy wnioski na podstawie tej historii sprzed 87 lat wynieść?
2: To znaczy z tym nieufaniem to jest troszeczkę nieporozumienie. Sojusze nie zawiera się zaufaniem, tylko zawiera się w interesie. I wspólny był interes brytyjski. Francuzi się niestety mieli taką traumę po pierwszej wojnie światowej, że byli niezdolni po prostu do drugiej. Ale Brytyjczycy zachowali ducha. I to Brytyjczycy postawili tamę, którą no, myśmy delikatnie mówiąc wszystkim, co mieli, wsparliśmy. I to braterstwo z Brytyjczykami nam się w sumie udało. Nie można powiedzieć, żeby... Oczywiście, że oni nie byli w stanie, no, ale nawet gdyby zbombardowali Niemcy i tak dalej, ściągnęliby oczywiście natychmiast na siebie, bo zbombardowanie, co i tak ich nie ominęło. To najważniejszym sukcesem polityki polskiej było, że jednak wybuchła światowa wojna, a nie tylko polsko-niemiecka, o której by nastąpiło coś w rodzaju, nie wiem, zawieszenia, przerwania. Nie byłoby po prostu wojny światowej, a my byśmy wyginęli w ciągu 20 lat chyba już całkowicie. I to się Beckowi udało i on dziwił się, że do niego mają pretensje. No a co? Przecież moje sojusze zadziałały. Alianci wypowiedzieli się, nawet potem się nie mogli cofnąć. W wojnie wyśmiewa się tę wojnę. Rzeczywiście, no było to coś nienormalnego w układach, kiedy jest powiedziana wojna i nic się nie dzieje, nikt nikomu nic nie robi, a Niemcy się szykują z blitzkriegiem i wiadomo było, że któregoś dnia w końcu uderzą. I jak wiosna przyszła, była obeschły, no to wtedy te czołgi pojechały. I się nie, Francuzi głównie się tego doczekali. No jest taka książka, dość ciekawa, z tym Jancze, to najtrwawsza bitwa II wojny światowej. Tytuł jest prowokacyjny, bo mówi, że najtrwawsza była ta, której właśnie nie było. Czyli 1939 rok, potężny atak pancerny, który powinien uderzyć w zagłębie Rury, czyli w serce gospodarcze Niemiec, rozbić Niemców, zająć nad Renię i byłoby po wojnie. Zamiast tej wojny była straszliwa rzeź II wojny. Czyli czasami najkrwawsze są te bitwy, których w porę nie było. I to trzeba, do tego trzeba dojrzeć. To jest testament II wojny światowej. Zorientować się, co idzie w porę, że idzie właśnie wojna, a nie jakieś uspokajanie tygrysa. No, okazało się, że kobra niemiecka no nie da się oswoić, żeby nie gryzła wszystko, co wkoło, póki sama nie ugryzie się w ogon. No i tak to było z tą rzeczą. Potem spadła na wszystkich potęga sowiecka z bronią nuklearną. Tej II wojny były równie złe, jak ten jej przebieg. Gdyż do tej pory nie mamy pokoju i do tej pory świat wisi na krawędzi i odlicza czas, czy rzeczywiście jak krakał na płocie premier, że żyjemy w czasach przedwojennych. Nie sądzę, no nie wiem, nie jestem, bo historyk nie jest od przyszłości, ale przeszłość uczy jednego. Trzeba być ostrożny, trzeba być w porę przygotowany i nie bać się rozstrzygać rzeczy wtedy, kiedy one są do rozstrzygnięcia. Później już jest za późno i nie da się już wojny bezpotężnej. No, taki Francuzi chcieli, nie chcieli umierać za Gdańsk, nie chcieli umierać za Paryż. I skończyliby bardzo źle, gdyby Europa i Ameryka nie pomogły w końcu. Także uczy roztropności, rozeznać w porę i działać z determinacją. Polacy to zrobili. Myśmy to zrobili zresztą chyba instynktownie, po prostu wiedzieliśmy, że nie wolno nam ulec Niemcom. No, nie wchodziło w mentalność ludzką, że można się bez walki poddać państwu, które życzy nam jak najgorzej. Odbierze nam, gdzie tam Gdańsk, na wieś. Ktoś mi tłumaczył, jakąś autostradę można było do tego Gdańska, no niech sobie Niemcy jeżdżą, tak, tak, tylko Niemcom się rozszerzała ta autostrada, w końcu to szło do pół kilometra, 4 pasmy w jedną, 4 w drugą, kolejowa linia i nie wiadomo co jeszcze. W końcu chodziło po prostu odcięcie Pomorza, potem Poznania, potem Śląska, potem metodą salami przestaliśmy istnieć. No jak Czechosłowacja, bez honoru. Natomiast myśmy stawili opór i co ważniejsze, zrozumienie tego faktu rośnie z upływem czasu. Ja już myślę o stuleciu tej daty, której być może nie dożyję, ale dożyją moje wnuki i nasze wszystkie, i wasze dzieci, w których wreszcie zrozumie się, że postawienie tamy hitlerowskiemu czy też nazistowskiemu myśleniu o świecie, czyli świat musi mi służyć i moim potrzebom, a reszta się nie liczy, zostało zatrzymane właśnie ofiarą polskich żołnierzy. No i na koniec, jeżeli pozwolisz mi...
3: Oczywiście.
2: To jeszcze bardzo ważna konkluzja. Rosjanie nam często wytykają... Niemcy w pierwszą wojnę mówili, myśmy was od caratu wyzwolili, a wy nie umiecie być nam wdzięczni. Rosjanie w drugiej wojnie, myśmy was od Niemców wyzwolili, a wyście nie potrafili być wdzięczni. I wtedy ja historykowi, właściwie to była pani, to też historyk, odpowiedziałem, to naszych 60 tysięcy żołnierzy padło po to, aby Niemcy was nie napadli. Oni was nie mogli napaść, gdyby chcieli, nawet gdyby chcieli, póki Polska istniała. I to całe zniszczenie, które was spotkało, żeby tego nie było, to Polacy oddali życie w 1939 roku, a wyście sobie sami podcięli sufit, który spadł wam do głowy. I to samo Niemcom, walcząc z Rosjanami, stawiając im opór i nie dając się przekonać do sojuszu z nimi, chociaż Zachód nas do tego namawiał, ratowaliśmy Niemców przed tym, co ich spotkało w 1945, czyli straszliwe zniszczenie, ale i zgwałcenie prawie 3 milionów kobiet, ograbienie i zhańbienie narodu do stopnia na nieprawdopodobne. I to wszystko, za to wszystko Polacy oddali życie właśnie w 1939 roku. Czyli drugich i drudzy pierwszych nie mordowali w sposób dotychczas niespotykany. No i oczywiście dodać należy, pamiętajmy, w Wojsku Polskim, które liczyło 1,5 miliona, no było 150 tysięcy Żydów polskich. Oni też walczyli o tych, żeby ci ich bracia nie ginęli w komorach gazowych, nie byli mordowani w nieludzki, niespotykany do tej pory sposób. Ci żołnierze, chcąc nie chcąc, właśnie przeciwko tym trzem potwornościom stoczyli swoją bitwę. No, jak na takie potężne uderzenie spisali się na 6 z plusem. I to im się należy. Tak. I zrozumienie tych faktów dopiero no, powoduje, że tak powoli, ale wszystkie już kraje Europy zaczynają przynajmniej na jedno kolano klękać i mówić, tak, rzeczywiście Polacy postawili tamę, bo bez niej wszystko by się zaczęło poddawać. Nie wiem, w końcu Azja, Afryka, to też było. I pamiętajmy, że Niemcy do spółki z Japonią, Włochami, a i Związkiem Radzieckim w 1939 roku już podzieliły świat na 4 strony. I każdy miał dostać po kawałku. Oczywiście najwięcej Niemcy, Potem odpadł, napadnięto Związek Radziecki, bo przestał pasować do tego wszystkiego, więc podzielono się Związkiem Radzieckim. Japonia miała dostać Syberię, Niemcy, że tak powiem, zachodnią Syberię, gdzie mieli nas wywieźć w całości. No a potem odpadły Włochy, zostały dwa państwa, no i potem dwa państwa kolejno kończą żywot i podział świata stał się niemożliwy. Świat wreszcie, jeżeli istnieje w takiej formie jak teraz, niedoskonałe oczywiście, ale różnorodne. No 4/5 świata jest jednak wolne. I jakoś tak funkcjonuje, że się rozwijają ludzie, dorastają, że zniknął kolonializm, że narody mogą manifestować swoją niepodległość, ba, że nawet drobne prowincje gdzieś wśród narodów też manifestują swoją niepodległość, że w ogóle rozumieją ludzi głęboko niepodległość. Jest kwestia,
1: że jest to panie doktorze, mam, słuchając pana, mam wrażenie, że jest pan czempionem multilateralizmu, ale ten multilateralizm w ostatnich latach to raczej ma się nie najlepiej, ale no cóż, trzeba być optymistą.
2: Tak, jak rozumiem. Drogi Mikołaju, ale w kulturze, pamiętaj, w prawie do istnienia, to musimy być nawet szczegółowo multilateraliści, bo nawet najdrobniejszy człowiek na świecie ma prawo istnieć i nikt nie ma prawa go ograbiać z tego prawa, z prawa do tych czterech podstawowych praw, które już oświecenie sformułowało. Prawo do życia, prawo do honoru, prawo do własności i decydowania o sobie, prawo do wolności. W tym momencie tutaj nie ma zgody na żadne klasyfikowanie ludzi na tych, którym powinno się lepiej żyć, no i reszta wie jak potrafi. Widzimy, że powoli się jednak rozkłada to bogactwo świata, chociaż dalej trwają, no tak, bogata północ, biedne południe, chociaż nie wszędzie Australia biedna nie jest, no ale za to Syberia jest biedna. No więc widzimy, że dużo jest do zrobienia pokojową metodą, ale pokojowe metody możliwe są dopiero, gdy się stoczy bitwę o honor. To honor otwiera drogę do pokoju, nic więcej. Żadne inne układy, jak wiemy, nie działają.
1: I powiedział pan doktor Krzysztof Jabłonka. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
2: No, a ja się żegnam z słuchaczami do 16, bo w 16 jest powrotem chodzę na zaproszenie Grzesia Milko. Do usłyszenia.
1: Grzegorza Milko i oczywiście my również państwa zapraszamy do tego, aby pozostać z Radiem Wnet i słuchać Popołudnia Wnet. Jest godzina 13.40 tutaj na Wysokiej, czyli między Jordanowem a Spytkowicami. Przypomnę tylko, że jest to jeden z tych pierwszych teatrów II wojny światowej. Tutaj trwały starcia od 1 do 3 września. Tutaj walczyła brygada kawalerii zmotoryzowanej pułkownika Stanisława Maczka. Aktualnie tutaj wciąż trwają uroczystości na cmentarzu wojskowym. Cmentarz bardzo urokliwie położony na grzbiecie tego masywu górskiego, który dzieli Jordanów od Spytkowic, od także Orawy. Cmentarz położony w lesie, który tutaj jest. I tak, proszę państwa, aktualnie trwa apel poległych. To jest czas w takim razie na przerwę muzyczną i jeszcze powrócimy tutaj na południe Polski.

0: Reklama.
1: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet.
5: To proszę Państwa, była przerwa muzyczna i tak, ja troszeczkę odszedłem od cmentarza tutaj we Wysokiej, znajduję się aktualnie przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i tutaj także szykuje się dość spory bankiet. To jest element tych uroczystości, a ja tylko jeszcze myślałem na temat tego, o czym rozmawiałem z doktorem Krzysztofem Jabłonką, szczególnie na temat tych rozliczeń, które nastąpiły po wrześniu 1939 roku, bo rzeczywiście to jest epizod tej historii, to jest aspekt tej historii, o którym często zapominamy, że no niestety wśród tych polskich, tego polskiego przywództwa, polskich władz na uchodźstwie dochodziło do bardzo ostrych rozliczeń, także do wyrównywania rachunków. Cały aparat rządowy przedwojenny był obwiniany o doprowadzenie do porażki w tej kampanii wrześniowej. Sam wódz naczelny, generał Śmigły-Rydz, on również obwiniany był za to, że Polska w ciągu 3 tygodni przegrała tę wojnę i do tego stopnia, że jak wiemy, generał Śmigły-Rydz zdecydował się na bronienie swojego honoru i choć Polskę opuścił, postanowił do niej powrócić. Zresztą także ten miejsce, gdzie przekraczał granicę, znajduje się całkiem niedaleko, na wysokości Witowa i Chochołowa. Tam jest przejście graniczne i dzisiaj to miejsce jest upamiętnione takim obeliskiem. No wiele niestety nie zdziałał tutaj po powrocie do Polski, wkrótce zresztą zmarł, ale to jedno miejsce, natomiast ogólnie rzecz biorąc nie mówimy tylko tutaj o okolicach Jordanowa, nie mówimy tylko o Wysokiej, ale mówimy ogólnie rzecz biorąc o Orawie i tej południowej Polsce, gdzie także ten zamiar i to, co to ten program ideologiczny, z którym przyszli tutaj Niemcy, był także widoczny, ponieważ Niemcy także można powiedzieć, aby w zemście wobec tego oporu, który tutaj napotkali w Wysokiej, palili zabudowania, prowadzili także egzekucje ludności cywilnej tutaj wszędzie w okolicach, w których się znajduje, między innymi we wsi Jordanów, ale także w miejscowości Jordanów, ale także w miejscowości Jabłonka, która znajduje się nieopodal Chyżnego i między innymi zostały spalone budynki, kościół w miejscowości Skomielna Biała, która także tutaj niedaleko się znajduje. No i wreszcie, jeżeli mówimy o znaczeniu tych miejsc, jeżeli chodzi o II wojnę światową, to także warto dodać, że tędy przebiegał właśnie w miejscu, gdzie się znajduje, tędy przebiegał szlak kurierski, którego symbolem, którego symbolem, którego można powiedzieć także jednym z inicjatorów był Wacław Wacław Felczak, o którym także wiele słyszeliśmy. Postać także, która symbolizuje tę jedność polską i przyjaźń polsko-węgierską także w czasie II wojny światowej. Słyszą Państwo strzały, salwa honorowa. Tutaj kończą się już te uroczystości przy pomniku poległych roku 1939 i cmentarza wojskowego. Za chwilę rozpocznie się tutaj bankiet, ale niestety także będzie się kończyła nasza audycja. Proponuję, abyśmy posłuchali jeszcze jednej piosenki. Być może jeszcze uda się tutaj przynajmniej z jednym uczestnikiem tych uroczystości porozmawiać, zanim przyjdzie się mi z Państwem pożegnać o godzinie 14. Tak więc teraz krótka piosenka i wracamy jeszcze do Wysokiej.

0: Godzina 13.54. Ja nadal znajduję się pod budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Wysokiej pod Jordanowem, a ze mną jest pani Wiesława. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to tutaj już dużo opowiadałem o tym wydarzeniu, o tych uroczystościach. One się odbywają co roku, jak rozumiem.
1: Tak, dokładnie. W każdy 1 września.
0: A co dla pani oznacza ten 1 września tutaj właśnie? Pani, rozumiem, tu stąd pochodzi, z Wysokiej.
1: Tak, dokładnie. Od iluś pokoleń. 1 września w 1939 roku to był napad hitlerowski właśnie na naszą wieś. I została wieś praktycznie spalona całkowicie. Zostało tylko 10 domów. Wszyscy ludzie uciekali z domu, tu jeszcze z opowieści moich dziadków, nawet pradziadka, no to praktycznie na Wysokiej dostało tylko parę osób.
0: Bo tutaj ja opowiadałem, że tutaj właśnie tego od 1 do 3 września tutaj miały miejsce bardzo ciężkie walki. Jak te walki są właśnie wspominane? Pani mówi o swoich przodkach, ale także ogromne zniszczenia.
1: Dokładnie. To znaczy, ja wiem z opowieści babci, no teraz młodsze pokolenie, ale kultywują jak najbardziej. Tu zobaczy pan, za chwilę jest Związek Podhalan, zespół Wysocka Sloboda. Oni jak najbardziej prowadzą taką działalność patriotyczną.
0: No. Działalność patriotyczną, która jest właśnie kultywowana, jak widzę, bo tutaj są młodzi, starsi.
1: Tak, tak, tak. A my, jako koło gospodyń, przygotowujemy grochówkę, bardzo sławną. Proszę spróbować.
0: Spróbuję, tym bardziej, że tutaj szykuje się spory bankiet.
1: Tak, tak.
0: Szykuje się spory bankiet. To jeszcze zadam takie pytanie, dlaczego powinniśmy pamiętać właśnie o tym wrześniu? No nie tylko w Wysokiej, ale ogólnie rzecz biorąc, no... Przegraliśmy, no to nie jeden powie, no to raczej jest taka raczej smutna rocznica.
1: To jest nauka dla wszystkich pokoleń, co znaczy szlachetność, godność, Bóg, honor, ojczyzna.
0: Powiedziała.
1: To jest ważne.
0: Powiedziała pani, a pamiętamy o tym według pani?
1: No myślę, tu na pewno. Górale pamiętają.
0: Powiedziała pani Wiesława, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Z koła gospodyń wiejskich tutaj w Wysokiej. Jak państwo zrozumieli to, co powiedziałem, że tutaj te zniszczenia, także choć tutaj raczej mówimy o wsiach, to były znaczne i także rzeczywiście to wspomnienie po kampanii wrześniowej, tych pierwszych dniach właśnie kampanii wrześniowej jest bardzo żywe i jest nadal kultywowane, ponieważ państwo tego nie widzą. Ja mogę państwu powiedzieć, że bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo także dzieci, już taki lokalny zespół właśnie wszedł na scenę w strojach tradycyjnych. Za chwilę rozpocznie się tutaj występ, ponieważ także skończyły się już te oficjalne obchody na cmentarzu poległych w Wysokiej. Tak to się składa, że 1 września przede wszystkim mówimy o Westerplatte. Wiemy, że dzisiaj tam było wystąpienie prezydenta, premiera. Ale trzeba też pamiętać, że ta II wojna światowa także rozpoczęła się na wszystkich frontach, także tutaj na skrajach, na krańcach południowych naszego kraju. O II wojnie światowej będzie jeszcze na pewno bardzo dużo na naszej antenie, także we wspomnianym popołudniu wnet Grzegorza Milko. Serdecznie państwa do tego zachęcam raz jeszcze, aby zostać z nami. Dziękuję Adamowi Czerpakowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji. Dziękuję także Łukaszowi Jankowskiemu, który w tej audycji przeprowadził wywiad. A ja zachęcę jeszcze państwa do tego, aby Radio Wnet wspierać, patronite.pl/radiownet, i aby być może ten wrzesień wykorzystać, aby właśnie poznawać takie różne nieewidentne miejsca związane z historią tej kampanii wrześniowej, kampanii, która, pamiętajmy, kosztowała życie ponad 100 tysięcy żołnierzy, oczywiście nie licząc cywilów. To przede wszystkim o tym powinniśmy pamiętać. Dziękuję za uwagę. Audycję poprowadził Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
2: W samo południe. Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Po reklamie.

0: I koniec wakacji i śpiewamy od nowa.
1: Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry
1: z tej
2: państwu.
1: Strony Kabaret Otto. Dziś Wiesław Tupaczewski,
2: Andrzej Tomanek
1: i za chwilę
2: Rysiek Makowski,
1: gość
2: też się
1: specjalny
2: pojawi.
1: Ryszard Makowski.
2: Nie, Rysiek, słuchajcie, zaparkował samochód i nie włączył parkingu i musi lecieć szybko to zmienić.
1: No także
2: tak
1: za chwileczkę. Za chwileczkę będzie.
2: Za chwileczkę będzie. A w każdym razie my jesteśmy, szanowni państwo, wakacje rzeczywiście się zaczęły. Witamy wszystkich czatowiczów, którzy pojawili się na naszym kanale, na kanale YouTube Otto, na którym można obejrzeć nas w Radiu Wnet. Tak, jest transmisja. O, i Ryszard się pojawił już.
1: Słuchajcie, już za chwilę usiądzie.
2: Za chwilę usiądzie, za chwilę się przywita z państwem.
1: Jest, pędzi.
2: Udało się włączyć parking?
3: Jeszcze nie, ale jesteśmy na dobrej drodze.
2: A, jesteśmy na dobrej drodze, jak powiedział Ryszard. No. Przywitaj się ze słuchaczami.
3: Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że już jesteśmy naprawdę na antenie.
1: Tak, jesteśmy.
3: No dobrze.
1: Wiesz co,
3: dobrze.
1: A jak mogłeś tak w ogóle pomyśleć?
3: No, znam was trochę.
1: Naprawdę?
3: No, proszę państwa, no bardzo się cieszę, że jestem też na antenie, tylko trochę zmokłem, bo są takie opady, które z nagła. Jak wyszedłem drzwi, jeszcze nie padało. Zrobiłem dwa kroki. Już na głowę się leje.
1: Przelotne to są opady.
3: Wrzesień. Kiedyś właśnie a propos krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu pisałem taką piosenkę: idę sobie raz ulicą, a tu zaczął padać deszcz. Bez powodu na mą głowę woda z nieba leje się, schowajmy się w bramie i tak dalej.
2: No, jaka fajna piosenka.
3: To była niezła piosenka.
1: Tak. No to trzeba pomyśleć o tej piosence. No.
3: Nie, to już taka jest. Właśnie tutaj,
1: no co, jaka jest?
3: Tutaj może wspomnę, zanim zaczniemy na nasze tematy rozmawiać, bo byłem dzisiaj na pogrzebie takiego mojego kolegi. Właśnie z czasów studenckich, no to spotkałem też paru kolegów, którzy jeszcze byli w stanie, tak jak ja, oddać mu hołd. No taka prawda, no
1: opowiadaj,
3: co to dużo mówić.
1: Kurtkę, bo zimno.
3: Taka prawda. No i ten kolega, no z nim miałem masę różnych wspomnień. Jedno takie dosyć no, artystyczne w sumie, bo to było tak, no była taka niedziela kiedyś. Kiedyś ciężko było się w Warszawie napić piwa. No ale to już byliśmy po studiach, ci moi koledzy, między innymi właśnie Włodek, skończyli Wydział Technologii Żywności tutaj na Akademii Rolniczej i byli kierownikami knajp w Warszawie. No i poszliśmy do takiej knajpy Praga, gdzie było podawane piwo Budweiser.
1: Bardzo dobre piwo.
3: Bardzo dobre piwo. I było podawane, no ale tam poszliśmy, usiedliśmy, podeszła kelnerka, zobaczyła, że to są koledzy kierownika i mówi do nas ściszonym głosem: panowie, jest Budweiser, to ja wam dam, bo tamten Budweiser oczywiście do konsumpcji, ale dla nas niekoniecznie. No i jest ten Budweiser, ale przyszło marcowe z Żywca. Może byście chcieli marcowe z Żywca.
2: No, a jaki był miesiąc?
3: No nieważne.
1: No nieważne, no.
2: Nie,
1: marcowe, o to ci.
3: No, tak, no, tak, no tak się piwo tak nazywa. No. W każdym razie przyszło marcowe z Żywca, no załóżmy, że był marzec. No i no to mówimy, to no dobrze, poprosimy to marcowe. No i zamówiliśmy to marcowe, no wszyscy oczywiście dookoła mieli Budweisera, się powinni z tego cieszyć, bo napić się piwa wtedy nie było łatwo. No ale jakiś tam taki klient niesforny wezwał tą kelnerkę. Mówi: proszę panią, ja też bym chciał takie piwo zamówić. No ona tak jak na filmie Barry: proszę pana, to była niedziela.

0: Ci panowie to zamówienie złożyli w piątek. Więc jeżeli pan by chciał na wtorek, to ja mogę przyjąć. No po prostu do dzisiaj jestem pełen podziwu nad refleksem.
1: Refleks tej pani rzeczywiście.
0: Nad refleksem i sporą bezczelnością. Ale to się na tym nie skończyła ta niedziela, bo poszliśmy, pamiętacie, to już były czasy kabaretu Warsztat. W MDM-ie był czasy kabaretu Warsztat, w którym wszyscy występowaliśmy, prawda?
1: W hotelu MDM przy placu Konstytucji.
0: Tak. No i tam było tak, że było takie przedstawienie przepychanka, przewalanka, czy przewalanka, przepychanka Jonasza Kofty. I to było naprawdę, to i tam poszliśmy, a to było tak w niedzielę w południe grane, o 13, o 14, jakoś tak z nienacka troszkę to było grane. No ale no, wpuścili nas tam, no bo wiadomo, ja też tam wtedy występowałem, znałem tych wszystkich, no te wszystkie osoby z zakru, które tam wpuszczały, no i wpuścili nas. Usiedliśmy przy pierwszym stoliku, już troszeczkę byliśmy, no co to dużo mówić, pod dobrą datą, no ale podobało nam się strasznie. Niebywale nam się to podobało. Tam no, też sobie zamówiliśmy po piwie, chociaż tam to piwo było tak drogie w tym MDM-ie, że ja pamiętam, jak mieliśmy tam garze, to jak się zamówiło piwo, to już było po garze.
1: To już było po garze.
0: Tak to wyglądało. No i było tak, że no, wstaliśmy potem tam stand-up ovation robić, krzyczeliśmy mistrzu, mistrzu i tak dalej, więc to taka atmosfera tam zrobiliśmy. No wiecie, ta sala nie była duża, pamiętacie, nie? Mhm. Atmosferę zrobiliśmy tam i potem było tak, że trochę osób zostało. Kofta został, Jonasz Kofta, ja go nie znałem. Tam jakieś trochę osób też związanych z tym, bo tam pamiętam, chyba Marek Walczewski grał, chyba pani Niemirska grała. Tam takie, no dobre to przedstawienie
1: było. Dobra.
0: Tak. A Włodek był fanem mojej twórczości. Niebywałym. Znał piosenki, które wy nawet nie znacie, bo to jeszcze były tam takie z czasów studenckich. Ja tam trochę tych piosenek, które też napisałem. No i on zawsze był bardzo pod wrażeniem mojej twórczości. No i zaczął, albo już troszeczkę też, no, tak jak mówię, pod dobrą datą i zaczął Jonaszowi Kofcie tłumaczyć, że Jonasz Kofta jest dobrym poetą, ale Rysiek zdecydowanie lepszy. No. I wszyscy,
1: to
0: i wszyscy,
1: dobra data już była.
0: I wszyscy ci ludzie patrzyli się tak na mnie i na nas. Co to za wariaci tu przyszli?
1: Co to
0: za idioci się trafili? No. Także to była sytuacja naprawdę... No miałem tych sporo różnych sytuacji tu na Starym Mieście, ale też nie wszystkie się nadają do opowiadania, także no, pożegnaliśmy naszego kolegę, ale pożegnaliśmy go tak dosyć na wesoło w sumie byliśmy, on był wesołym człowiekiem, jesteśmy nadal wesołymi ludźmi, więc nie robiliśmy tutaj jakiejś tam, no nie wiadomo jakiej, tym bardziej, że no ja wierzę w życie wieczne, więc mam nadzieję, że wszyscy kiedyś się tam gdzieś spotkamy. No to było na tyle, teraz oddaję wam głos.
2: No, wspomniałeś o Budweiserze, że to taka była fajne piwo. I to nie jest reklama, to co teraz mówimy.
1: Nie, bo to, był in, to było inno piwo.
2: To było,
1: wtedy,
2: inne nie, piwo nie tylko chciałem powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych była taka akcja firmy właśnie, która produkuje to piwo.
0: Ale to jest inne chyba piwo w ogóle.
2: No ale tak samo,
0: no tak,
2: się,
0: tak,
2: nazywa.
0: Samo się nazywa.
2: I w każdym
0: prawda.
2: Razie chodziło o to, że zaczęli reklamować to piwo postacią znanej osoby transseksualnej, która podaje się za kobietę i tak się zachowuje, próbuje się zachowywać jak przerysowana kobieta. I w tym momencie, jak wprowadziła tę kampanię firma sprzedająca to piwo. To ludzie o bardziej konserwatywnych poglądach
1: przestali kupować
2: i zaczęli wylewać to piwo. No i się skończyło reklamowanie tym, że firma poniosła olbrzymie straty. Wielkie pieniądze.
0: Ja z tym Budweiserem, no, to wbrew pozorom miałem też...
2: No staram się unikać, żeby nie mówić tego słowa, nie?
1: W ogóle audycja, no dobrze.
0: No ale nie, ale to było tak, że akurat w tej knajpie, co tam mówiłem, co byliśmy w tej Pradze, no rzeczywiście nasz kolega był kierownikiem, nie? No i mój drugi kolega, który był kierownikiem w innej Pradze, załatwiał mi tam to piwo. No ja nie miałem samochodu, więc on wtedy tam z samochodem jechaliśmy, taki cały karton, no to dosyć ważyło to wszystko, no i to przywoziłem. No i potem to jeszcze jak mieszkałem na Brudnie, nie? No i tak nie wiadomo, bo co zrobić z butelkami, no bo taki te Budweiser nie chcą tam przejmować, no ale sobie myślałem, no szkoda, bo te butelki można jednak odmoczyć te nalepki i oddać, nie? Jako tam z tego sklepu. No i potem się tych zbierało się, bo to dosyć często robiłem te kursy, zbierało się tych butelek, cały balkon, były awantury z moją żoną. Po co te butelki tu w kółko stoją? No i tak wreszcie te butelki kończyły gdzieś tam niekaucjonowane.
1: No właśnie, takie wspomnienia. Next dobrze zauważyła, że będzie nam musiał jakiś sponsorik ogarnąć te wspomniane.
2: Firma, która produkuje to piwo. Nie używaj tej nazwy, bo podpadniemy pod nazwę, pod jakąś ustawę
1: alkoholową. Tak ci powiem, jak ta pani od marketingu reklamy Polski. Nie reklamuj tego piwa, buddy.
0: No może i tak, może i tak.
2: No to co?
0: No ja muszę tutaj jednak z tym samochodem
1: może, zrobić. Poczekajcie. Coś musisz tak zrobić, piosenkę, tutaj... a w tym momencie jakaż to piosenka, Wiesławie?
2: Jaki piękny cyrk byśmy puścili, no, posłuchali.
1: Piękny cyrk.
0: Tak, piękny cyrk, bo wakacje już poszły, tak?
2: Tak,
1: no tak, już nie ma wakacji.
2: Już po wakacjach.

0: Proszę Państwa, taką tutaj prywatną sytuację załatwimy, to znaczy złożymy życzenia naszej wiernej słuchaczce Asi Tyburczyk.
1: Naszej fance, tak z okazji urodzin. Nie wiem, z okazji których.
0: Nie, nawet gdybyśmy wiedzieli, to nie powiemy.
1: No tak, to prawda, to prawda. Dyskrecja, tak, Grecja.
0: Wszystkiego najlepszego.
2: Drodzy Państwo, ja zajrzałem, wszystkiego najlepszego oczywiście. Ja zajrzałem do czatu na żywo, który akurat trwa i tam ktoś napisał, że...
1: Tak.
0: Co mówisz?
1: Ja
0: Ryszard się ogarnia.
1: Ja niestety ja tutaj dzisiaj...
2: Nie, i zauważyłem, że ktoś napisał, że sześciosłowny, sześciowyrazowy komentarz wpisuje. To nie tu, w komentarzach, a nie na czacie. Jakby co, dobra?
1: I nie sześcio, tylko siedmiu.
2: I nie sześcio, a siedmiu już się zmieniło.
1: Słownie, siedmiosłowne podobno są takie najbardziej popychające. Tak. No proszę Państwa, my ostatnio nie próżnujemy. Była taka sytuacja, że był kampus i było spotkanie u pana prezydenta w Juracie i wszędzie były występy artystyczne.
0: No ale to w sumie bardzo dobry pomysł, że się politycy zwracają do młodzieży, no bo no, to w końcu
1: dobry pomysł, ale
0: przyszłość, no. Młodzież przyszłość. Pamiętacie te hasła?
2: Młodzież przyszłością narodu.
0: Tak jest.
1: No, dobrze. No, ale ja czekam też, aż pan prezydent zrobi jakieś spotkanie dla emerytów, no bo dlaczego tylko młodzież? Emeryci przecież...
0: My też jeszcze głosujemy.
1: Oczywiście, my też głosujemy.
0: Jesteś jeszcze emerytem.
2: No nie, jeszcze 2 lata i już
1: no
2: będę.
1: Właśnie, ale to jakbyśmy cię tam przemycili na to spotkanie. No. W każdym razie chodzi o to, że to powinno być dla różnych grup wiekowych.
0: Oczywiście,
1: no teraz było do 26 roku życia. Teraz powinno być spotkanie od 26 do 35, potem od 30 i tak dalej, i tak dalej.
0: I
1: aż wreszcie dojdziemy do emerytów. No i to wtedy będą spotkania w tej Juracie.
2: Ja nie wiem, czy tak można. Ja pamiętam z czasów COVID-a, że były sklepy otwarte dla emerytów w pewnych godzinach.
1: No tak,
2: i to mnie strasznie denerwowało, bo nie mogłem tam pójść.
1: To ja już opowiadałem to 15 razy, jak ja byłem w takim sklepie, to już też wielkopowierzchniowym, no już nie będę tutaj, żeby nie było rzeczywiście w kółko coś reklamujemy. Z tym, że to nie są żadne reklamy, to jest opowiadanie o świecie. Takie bez gryzienia się w język, że to, tak jak na przykład oglądam te seriale i te samochody mają tam pozaklejane te marki.
0: Wiadomo, jaki samochód, ale...
1: wszystko. No może nie każdy wie, nie każdy się zorientuje. No ale w każdym razie, i to ja pamiętam też, że byłem w takim sklepie wielkopowierzchniowym sam. Oczywiście obsługa też była, nawet mnie oglądali, no bo to jednego klienta, ale naprawdę w takim dużym sklepie samym, aż się głupio czułem. No ale co... No, człowiek nie myślał, że przeżyje takie głupie czasy. No, wtedy się wydawało, że to jest poważna sprawa.
0: Ale przecież tak się wydawało, no bo przecież nagle poinformowano, pokazywano, bo jesteśmy społeczeństwem, cywilizacją obrazkową, więc nam pokazywano te zdjęcia, te filmy, prawda?
1: No tak, oszukane z Włoch.
0: Gdzieś tam we Włoszech.
2: Ja też jak dolnięty stałem w takiej kolejce co 2 metry, kolejce do wejścia do sklepu.
1: No
2: że
1: tak.
2: Co 2 metry
1: no,
2: stał, tak, stała no, jedna no, osoba no, i jeszcze w maskach.
0: Ale pamiętacie, że po ulicach
2: paranoja i a obok patrzę, że się pojawiło pełno nadajników 5G. No. I mówię, o co tu chodzi?
0: Pamiętacie, jak po ulicach Warszawy, no mówię akurat Warszawy, bo w Warszawie mieszkam, że trzeba było chodzić w maskach po ulicy? Ja pamiętam, że kiedyś zapomniałem tej maski założyć, tak idę i tak mówię, ale dzisiaj się fajnie oddycha, coś.
1: No ale
2: bez maski. Ja pamiętam zakaz wchodzenia do lasu, chyba, że się ma psa i my psa pożyczaliśmy.
0: Tak.
1: Ale to jeszcze było tak, że rzeczywiście my z Kanią jeździliśmy na spacery samochodowe. To znaczy jeździliśmy sobie samochodem i dojeżdżaliśmy na przykład, to pamiętam do, to chyba Trębacka jest przy tym, przy kościele Świętego Krzyża. No w każdym razie tam gdzie jest też po drugiej stronie jest Akademia Sztuk Pięknych.
2: Stare miasto.
1: To jeszcze tam bardziej krakowskiego, bardziej tam.
2: Była bardziej krakowskie przedmieście.
1: Tak. Więc, i wyszliśmy z samochodu w tych maskach, ja sobie zrobiłem zdjęcie sam na całym krakowskim przedmieściu. To mam takie zdjęcie,
0: Ale ty, Wiesław, jako ten człowiek, który się zajmuje takimi sytuacjami, chyba się nie udało to wszystko, co?
2: Co się nie udało?
0: No ten cały pomysł.
1: Ale może przejdźmy do tych koncertów. Jak się stało, tak się stało. Bo były różne koncerty. No, było wielkie poruszenie, było to, że Skolim ma wystąpić u pana prezydenta, bo Skolim tam jakieś, ma teksty niektóre, które rzeczywiście są takie, jeżeli ktoś chce, to mogą być bulwersujące. Natomiast jak Skolim występował na przykład do lata z radiem, no to nie było bulwersujące, że ma takie. Występował też chyba dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wtedy też to nie było nic bulwersującego. Tym bardziej, że ja tutaj powiem, że no, może twórczość Skolimna nie jest tą, którą słucham najbardziej. Wczoraj na przykład sobie przesłuchałem takiego koncertu jeszcze dla Mandeli z 1988 roku, kiedy na innej scenie występował Knopfler i Eric Clapton. Grali razem koncert, to naprawdę się tego przyjemnie trochę słucha, więc to polecam tego typu koncerty. I jeszcze tam Fogerty z Creedence Clearwater Revival. Zawsze mi się myli tego nazwisko trochę, no to naprawdę, tak jak oni grają, to warto tego posłuchać. No ale załóżmy, no ludzie u nas lubią Skolima, no to niech słuchają Skolima. Natomiast, no nie może być tak, że jak pan prezydent go zaprosi, to straszne rzeczy, jakie się dzieją, że wystąpi Skolim. Natomiast jak na kampusie występuje jakaś pani, która tam śpiewa, że jest suką, to jest wtedy w porządku.
2: Bo ja
1: jest...
2: nie wiem, czy ona śpiewa o sobie, że jest suką, czy to było przenośnia taka. A że to nie ona, jest, że, bo ona była w biało-czerwonych barwach, wiesz, w ogóle taka.
0: A, wiesz, to jest też bardzo głębsze.
1: Tak, i w tam samym staniku i w samych majtkach.
0: Rzeczywiście, bo to biało-czerwony kos.
2: No tak, przepraszam, no trudno, każdy ma prawo się wyrażać, ale ja wiem,
0: ale w każdym razie chyba o to nam chodziło, że mamy wolność i demokrację, tak?
2: No niby tak.
0: No niby tak, że każdy ma prawo. Jeżeli zaprosili na takie wydarzenie, jak kampus zaprosili taką panią, czyli zgodzili się z tym, że ona tak będzie śpiewała, prawda, że ma to
1: Ale bo u nas jest tak, że jest tak zwany salon, tak zwana elita i one mają swoje gwiazdy. Na przykład to był teraz taki festiwal w Sopocie. Kiedyś ja do festiwalu w Sopocie mam jakiś tam sentyment, ponieważ na dwóch festiwalach udało mi się pracować przy tych festiwalach. No to dawno temu oczywiście było zobaczyć to z bliska. I tam te festiwale były naprawdę bardzo fajne. Natomiast teraz no, ten festiwal polega na tym. Ten festiwal, który robi jedna ze stacji, żebyśmy tutaj też zachowali jakąś tam...
2: Teraz wszystko tajemniczość.
0: Jest to stacja Budweiser.
1: Robi to dla TVN i to jest tak, że są ci sami z tymi samymi piosenkami. Tylko tam się na przykład doda orkiestrę, czy tam się...
0: Orkiestrę.
1: Jak Ralf Kamiński występował, to Mazowsze z nim występowało. No po prostu, no tak, to było tak, że on stał wśród Mazowsza. No ja nie wiem, że Mazowsze się zgodziło na coś, na taki performance, no zależy
2: wiesz,
1: za ile. No.
2: Ty wiesz, ile kosztuje występ Mazowsza? To jest wielki zespół.
1: No wiem.
2: Jak ciężko znaleźć zamówienia dla takiego zespołu.
1: Chyba, ten zespół przede wszystkim jest utrzymywany chyba. Nie
0: to jest państwowy
1: pewien,
0: zespół.
1: Jest to państwowy, ale nie jestem pewien, czy ministerstwo, czy na przykład marszałek nie utrzymuje tego zespołu.
2: Nie wiemy,
1: marszałek
2: to się nie wypowiadajmy, no, nie wiemy.
1: Dlatego mówię, że... Ale w każdym razie jest to utrzymywane. Ja zresztą jestem często na spacerach w Karolinie. Byłem w Karolinie, jak wymyślałem którąś z piosenek ostatnich, to siedziałem na ławce. O, jak z Kolima wymyślałem, to siedziałem na ławce w Karolinie.
2: Oj, tak nam się połączyły dwa tematy.
1: Tak było, bo byliśmy z Kanią w Karolinie i tam żeśmy akurat sobie usiedli na ławce. Tam jest bardzo, bardzo ładny park. Ja nawet nie wiedziałem, że tam jest takie ładne muzeum, bo chodzimy tam od lat, ale któregoś razu zajrzeliśmy. Ja myślałem, że tam są jakieś biura, a tam jest po prostu bardzo ładne muzeum tych instrumentów, tych wszystkich strojów, ta cała historia Karolina. Tam są w ogóle takie kamienie dookoła. Jest wypisane, gdzie oni byli za granicą, który rok i tak dalej. Nie, to jest piękny trawnik z napisem Mazowsze, znaczy z takimi krzewami.
2: Bo młodzi ludzie na pewno nie wiedzą, że w czasach, kiedy nie można było podróżować specjalnie, bo paszporty siedziały na komisariacie policji, wtedy milicji
0: tak.
2: Nie były wydawane.
1: Znaczy,
2: były
1: nie na komisariacie, tylko tam w jakichś tam urzędach MSWiA, w urzędach paszportowych.
2: W każdym razie wtedy nie można było sobie specjalnie podróżować, a zespół Mazowsze mógł podróżować i jeździł z koncertami, z występami po całym świecie i występowanie w zespole Mazowsze to była jedna z najwyższych nobilitacji.
1: Oczywiście.
2: Dla nas zespół Mazowsze jest czymś bardzo ważnym i bardzo dobrym, bardzo podniosłym. Natomiast teraz nie wiem, jak jest odbierane.
1: Nie, zespół Mazowsze jest cały czas, ja jak robiłem program Kafe Piosenka, to był u mnie zespół Mazowsze, znaczy nie cały, tylko reprezentacja zespołu Mazowsze. No i rozmawiałem tam z menadżerem, już nie pamiętam, ten pan się nazywa, z jakąś jeszcze jedną panią i oni cały czas, jest zapotrzebowanie cały czas na koncerty. Oczywiście, na tych kamieniach nawet są nowe dodane lata, czyli na przykład 2026 i tak, więc to...
0: Całym świecie się odbywają festiwale folklorystyczne, ale
1: wróćmy jeszcze do tej imprezy właśnie, bo to tak połączyło, bo to Mazowsze się połączyło. No i rzeczywiście jest tak, że Skolim jest jednak takim artystą ludycznym i nie ma w tym nic złego. My też byliśmy zawsze i chcemy być artystami ludycznymi, żeby robić dla ludzi. No, więc to jest tak, że nie trzeba z Kolima słuchać, nie ma takiego obowiązku, ale trzeba, według mnie, ja zawsze mam szacunek, bo tak jak mówię, z przebojami się nie dyskutuje. No. Oni potrafili wylansować te przeboje. No, ja akurat ich nie znam nawet dobrze. Znaczy, jesteś idealna, czy wyglądasz idealnie, chyba wyglądasz idealnie, jest taki przebój. Ale pamiętam, że, bo też w tej Kafe Piosenka też moim gościem był z Kolim. Jeszcze wtedy może nie był aż tak rozchwytywany jak teraz, ale już było po tej piosence właśnie takiej ważnej i rzeczywiście już to było. No i on mówił, że, bo to jest niegłupi facet, i on mówił, że on 5 lat się przygotowywał do tego, do zrobienia czegoś takiego. Myślał, kombinował, jak to zrobić. I rzeczywiście było tak, że oni podobno sporą kwotę zapłacili za rozpowszechnianie na YouTubie. I to, a teledysk był taki oczywiście, że ładne dziewczyny, prywatka, ładne samochody.
2: No ja patrzyłem, ten ma 240 milionów odtworzeń.
1: No to z czego to się bierze, to nieważne. Ale to jest tak, że jak masz taki teledysk i jego zainwestujesz, to ludzie jednak chociaż na chwilę go obejrzą. No. Mm-hmm. Bo jak masz tam, tak jak mówię, ładne dziewczyny, samochody, coś tam jakieś miłe widoki, z Kolim też sam jest zresztą przystojnym facetem, który tam gdzieś tam może działać na płeć odmienną. No i na nieodmienną może też działać. No, to już tam, nie wiem, jak to tam
2: na
1: jest.
2: Ciebie działa?
1: Nie, na mnie, no. Nie, na mnie działa jako artysta jako, no jak, i też jako biznesmen. No więc, ale w każdym razie
2: nie chodzi. Ale wiesz, to teraz tak się śpiewa, tak niedbale i on tak niedbale śpiewa. No,
0: możliwe. Tak. Teraz się śpiewa, jakby się miał polypy w noszach. No, tak. Szefania, ja się w ogóle śpiewałem, że ten piosenek śpiewał. On mnie rzucił, nie wiem, co teraz mam zrobić. Jestem taka sama.
2: A to teraz dziewczynę udajesz.
0: Teraz dziewczynę, tak. A,
2: teraz dziewczynę udajesz, dobrze.
1: Tak, to no w każdym razie. No i my ostatnio jesteśmy ludźmi sukcesu. Musimy to podkreślić. Że jesteśmy ludźmi sukcesu. Dzięki wielu rzeczom. Dzięki piosence Wieśka śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem. Jesteśmy ludźmi sukcesu, co żeśmy przeżyli na własnym organizmie 15 sierpnia w Ergo Arenie. Przeżywamy to też na koncertach. No przecież graliśmy teraz w niedzielę 2 koncerty. No nie mamy tych koncertów może strasznie dużo, ale w niedzielę mieliśmy 2 koncerty. I rzeczywiście jesteśmy przyjmowani bardzo dobrze. A co jest ciekawe, duże zasięgi i duży odbiór mają te nasze przyśpiewki. No.
2: Przyśpiewki gdzie tak okazjonalne. Gdzie nie pojedziemy, to ktoś mówi, a ja oglądam te wasze krótkie piosenki.
1: Jakie to fajne, jakie to tego. No nam się wydaje, tak, nagramy to gdzieś. I właśnie tu chciałem powiedzieć troszeczkę o kuchni. No dzisiaj zresztą też ta kuchnia była, ale o kuchni nagrywania, bo tak, jechaliśmy właśnie na te koncerty w niedzielę, no i mieliśmy już ten pomysł na tego z Kolima, prawda, żeby jednak to... A tu jest też, w tych przyśpiewkach jest też kwestia tempa, kiedy się to wrzuci.
2: Znaczy, tak, tak, no, im wcześniej, terminu. Tym lepiej. No, tak, no, po prostu jak temat jest gorący.
1: Tak, bo jak temat potem tam stygnie, no to on też jakoś czasem tam łomatko chrzestna chwyciło trochę później niż to powinno chwycić, ale na przykład tutaj było takie było. I to jest, proszę Państwa, to jest też niesamowite, bo tak spotkaliśmy się, bo tak zjeżdżamy się razem w jedno miejsce samochodami, no i tak wyciągnąłem ten telefon, wyciągnąłem taką podstawkę, no i stanęliśmy gdzieś tam w jakimś miejscu i żeśmy to rzeczywiście, nie wiem, no w 10 minut nagrali, poprawiając jeszcze po drodze trochę tekst, jeszcze trochę wymyślając melodię. I muszę przyznać, że to w tej naszej współpracy kabaretu Oto, to mi najbardziej imponuje to nasze no, tempo tej pracy. Ona oczywiście, no, czasem brakuje precyzji w tych wykonaniach, no to się tam zdarza. Ale jak mamy zaśpiewać we trzech i to w miarę równo i to w miarę tekst, którego nie znamy i melodię, której nie znamy, to uważam, że jesteśmy naprawdę mistrzami. Także proszę, może byśmy puścili w tej sytuacji.
2: Z Kolima, myślisz?
1: Tak,
2: z Kolima u prezydenta.
1: Tak, z Kolim u prezydenta poprosimy.

0: jeszcze tę panią, która jest suką.
1: Balu Karola, bal, balu Karola.
2: Hał, hał.
1: Hał, hał. Także to taka nasza przyśpiewka i ta przyśpiewka to zdobyła pewne w sieci powodzenie. Natomiast jest tak, że często opatrujemy to tekstem, a to już nie było czasu, żeby to opatrzyć tekstem. Dzisiaj, proszę Państwa, też mamy nową przyśpiewkę. Przyśpiewkę na temat przygód no w zasadzie...
2: Szefa kanału zero.
1: Tak. Przygód samochodowych, ponieważ jechał w terenie zabudowanym.
2: Już miał
1: w zasadzie, nie wiem, 10 metrów do tablicy, kiedy teren zabudowany się kończy. Przyspieszył, a tam policja. Ja tylko się jednemu dziwię, bo przeważnie jak ktoś ma najbardziej taki prosty GPS, to tam jest napisane, że tam czeka policja.
3: No nie zawsze. Zależy z jakiej...
2: Zależy, czy ktoś dał znać, czy nie dał, tak?
3: No, wszystko zależy.
2: Czy zgłosił, czy nie zgłosił, no.
1: No tak,
3: także... Ale tu widać nie zgłosił, albo...
1: Także no my dzisiaj też szybko nagraliśmy taką piosenkę.
2: Ja chciałem wam powiedzieć, że współczuję Stanowi, bo sam niedawno też miałem podobną przyjemność. Co prawda nieco wolniej jechałem, także mi prawa jazdy nie zabrali.
3: Całe szczęście.
2: Nie, w ogóle mi nie zabrali, ale mandat zapłaciłem. W terenie zabudowanym za szybko jechałem 30 km. Sam początek terenu zabudowanego nie zdążyłem wyhamować. I już.
3: No ale teraz już zapamiętasz.
2: Już zapamiętam.
3: Zapamiętasz. Przyśpiewka.
1: Przyśpiewka. To jest właśnie teraz na ten temat. No, no to...
2: Poczekaj, a gdzie, jak się teren zaczyna? Akurat teren mi się zasłania. O, jest.
3: Dobrze. Teren się wieśkowi zasłonił.
2: Już.
1: Uwaga.
2: Trzy, cztery.

0: Nie plecie te wyznania szczere, że teraz rowerem będzie się poruszał, aż się człowiek wzrusza. I podkreśla też co chwilę, jakim to on jest debilem.
1: Wszyscy są ciekawi,
0: czy kumpel prezydent stanął łaskawi.
1: Stano, trzymaj się ramy.
2: Ramówki raczej.
1: Ramówki, tak.
2: No takie, proszę państwa, no,
1: robim co możemy, żeby było wesoło.
3: I śpiewamy, nie gadamy.
1: Tak, śpiewamy, nie gadamy. I proszę państwa, no to jest niesamowite, no bo co to dużo mówić. No, skończyło się lato. Ja to już to mówiłem z 10 razy, ale wszystko mnie to boli. Przeszło lato z radiem i od 3 lat ani razu nie poszło to już lato, ani nie poszły wakacje. I to nie dlatego, że ktoś zapomniał, ktoś tam nie wiedział. Po prostu nie zapomniał, bo właśnie to jest tak, że tam Juliusz Likwidator działa, no i my jesteśmy tam zakazani w tym naszym polskim radiu, w takim sympatycznym, gdzie jest taki
4: uśmiechniętym,
1: gdzie jest taki piesek na to, tak on się powinien Likwiduś nazywać, ten piesek. No, się
3: ale
1: powinien
3: może
1: nazywać.
3: Pojawiło się dużo więcej piosenek o lecie i puszczali.
1: Oczywiście.
3: Czy słuchałeś lata z radiem? No,
1: czasem. Czasem tak, ale się nie dawało. No. Za bardzo, bo no, strasznie biało nudą. Ja pamiętam to lato z radiem, kiedy rzeczywiście jeszcze w tych 90-tych latach, kiedy no, robił to Romek Czajarek i miał tam wolną rękę. Teraz też jest Romek Czajarek, ale ta jego ręka jest taka chyba troszeczkę mniej wolna. I przecież no, wtedy puszczano normalnie disco polo. No. Normalnie były majteczki w kropeczki latały, lecie z radiem. I to, no tak było, no.
4: Poważnie?
1: No tak, no. I my też.
3: Nie pamiętasz?
4: Nie pamiętam.
1: No, ale dzięki temu dzięki temu była słuchalność.
4: Ja pamiętam lato z radiem z lat 70. No, ja pamiętam, jak z rodzicami byłem nad morzem na plaży i mieliśmy takie radyjko tranzystorowe.
3: I
4: leciało lato z radiem i jaka to była wspaniała audycja, naprawdę.
3: Ale tam jestem, miałeś stałe takie punkty programu właśnie, prawda? Miałeś poezję, zawsze była jakaś piosenka światowa, były światowe przeboje, były...
1: Nie, no teraz też są...
4: No i były strofy dla ciebie.
3: Strofy dla ciebie.
1: Nie, ale był jakiś ten luz, no mimo tego, że to była ta komuna, ale akurat na to lato z radiem był luz.
4: Tak,
1: jest tak, że też jest komuna, tylko że już lato znowu w Radiu Polskim, to z tego, co się orientuje, to akurat ten kierunek zarządzania. Natomiast już tego luzu nie ma. To jest niebywałe.
4: Rysiek, nie ma co narzekać. Jesteśmy w dobrym radiu, najlepszym możliwym.
1: Ale mówiłem, że jesteśmy ludźmi sukcesu.
3: To jest dobre w radiu dziś. Kabaret, czyli Ryszard Makowski, Wiesław Tupaczewski.
1: Tak, ale nie, ja mówiłem, że jesteśmy ludźmi sukcesu, ale mimo tego, że jesteśmy ludźmi sukcesu, to polskie radio, żeby też było ludźmi sukcesu, bym chciał.
3: No, ale może tak jest, że są mają sukces, że odnoszą sukces.
1: Nie, no, oczywiście.
3: Tak się postrzegają.
4: Słuchajcie, upraszamy się o lajki. Dobrze?
1: Może to jeszcze powiedzmy, że na liście, tutaj na liście Sławka Orwata, na Polisz Czart, są nasze dwie piosenki w tej chwili. Daj mi lajka i Przy tobie. Ponieważ jest taka zasada, że może być jedna piosenka jednego zespołu, ale jak jest duet...
4: Jak jest gościnny wykonawca, to może się pojawić druga piosenka.
1: Więc można głosować na nasze dwie piosenki.
3: Mamy pomysł.
1: Do czego?
3: Na wiele
1: piosenek.
4: Cała lista będzie.
1: Nas zachęcam. O, ze Skolimem zrobimy dueta, znaczy jakiegoś tam kwarteta.
3: Kwarteta.
1: I tyle. No dobrze, to teraz piosenka Daj mi lajka.

0: Daj mi lajka, daj mi lajka.
1: No już wszyscy dali pewnie tego lajka, tak, także już tutaj ja myślę, że ta, piosenka
0: lajków
1: tak działa.
0: Nigdy za dużo.
2: Tak, i drodzy i Państwo, oczywiście zapraszamy też na listę przeboju Sławka Horwata Polish Chart i tam do głosowania zapraszamy na nasze dwie piosenki, które się pojawiły, czyli Daj mi lajka i Przy tobie.
1: Przy tobie będzie.
2: Za chwilę będzie można tak wysłuchać.
0: Słuchajcie, pytanie od słuchacza było, czy mieliśmy jakieś wpadki z playbackami? O ile ja pamiętam, to my
2: nie specjalnie.
0: Korzystamy z podkładów tak zwanych muzycznych, bo trudno zatrudnić
2: pół
0: playbacki tak zwane. Natomiast ja nie pamiętam, żeby jako
2: ja pamiętam tak? Z pół playbackiem. Duży koncert graliśmy w amfiteatrze w Koszalinie i śpiewaliśmy hip-hopowe Sąsiadki. Tak. Droga pani sąsiadko, pani mi wybaczy, że ostatnio zacząłem na pracy rymować, rapować z nienacka. Słucham radia w kółko i stąd ta reakcja, nawet kiedy daję obiad mojemu chłopu. Nie mogę się powstrzymać, proszę pani, od hip-hopu. Taką piosenkę mieliśmy, śpiewaliśmy kiedyś.
1: No, Sąsiadki. Popularna była dosyć.
2: Bardzo popularna, tak. Ale wtedy jeszcze był początek tej, jeszcze była nieznana. I graliśmy i mieliśmy taki półplayback na takim playerze, który wisiał na statywie od mikrofonu. Wisiał po prostu. Taki był odtwarzacz MP3.
0: No tak.
2: Podłączony
0: kabelkiem,
2: kabelkiem, mini jackiem i słuchajcie, w trakcie występu ja przechodząc obok niego, czy ktoś już nie pamiętam jak to było, ktoś wyrwał ten kabelek od mini jacka, od playera. I nagle zniknął podkład. I zorientowałem się, że jest cisza w sensie podkładu, a ty akurat twój fragment był zwrotki i ty śpiewałeś nie przerywając. Nie przerywając kompletnie.
0: Ale ja
2: normalnie
0: usłyszałem, że też nie ma, czy sobie robota włączyłem.
2: Chyba robota sobie włączyłeś, bo nie było. Ja podbiegłem do tego playera, włączyłem szybko ten mini jack, pojawił się z powrotem podkład i okazało się, że śpiewasz idealnie równo i podkład się nie zatrzymał i wszystko było dobrze.
1: No ja muszę przyznać, że ja... A to powiedz.
0: Nie, bo ja powiem Państwu, jak to jest czasami, no bo jest tak, jak mamy, przynajmniej w moim przypadku tak jest, mamy nowe piosenki, I śpiewamy. Najgorszy to jest moment, jak zaczniesz się myśleć w trakcie piosenki, co tam masz zaśpiewać w tej drugiej, trzeciej zwrotce. A tak to czasami, jak się włączy robot, dobra, niech ten
2: automat.
0: Robot, tak, automat, niech on zaśpiewa i wtedy to idzie.
1: No ja muszę przyznać, że jak robiłem Kafę Piosenka, to korzystałem z całych playbacków, no bo tam po prostu było tak, że ja zrobiłem 224 odcinki i w każdym zaśpiewałem inną swoją piosenkę.
0: I
1: w trakcie tego pisałem dużo tych piosenek. Bardzo dużo pisałem i to było tak, że spamiętać ich nie byłem w stanie. Poza tym oczywiście był jakiś cykl produkcyjny, bo tam
2: według jak była sesja, ile odcinków nagrywałeś?
1: No 3, 4, 5 czasem. No więc to po prostu...
2: No to 5 piosenek nowych się nauczyć, to jest nie sposób.
1: Tym bardziej, że to nowe melodie.
0: Mnie to mówisz.
1: Nowe melodie, nowe teksty, a poza tym jeszcze czasem, było to czasem z muzykami. Tych muzyków nie było, więc to po prostu, to technicznie po prostu byłoby bardzo, bardzo trudne. No ja też oczywiście wolę, tak jak Państwo słyszą, na żywo jesteśmy w stanie zaśpiewać. Jeszcze jakbyśmy się nauczyli, byśmy to znali lepiej, to byśmy zaśpiewali. No więc, prompter i tam z Bartkiem żeśmy tutaj robili, co mogli z Bartkiem
2: Myślikowskim. Prompter to jest takie urządzenie dla tych z Państwa,
0: taki
2: którzy
0: telewizorek.
2: Państwo nie wiedzą.
1: Że tekst się wyświetla.
2: Że tekst się wyświetla, a za lustrem, na którym się wyświetla ten tekst, jest kamera i wygląda to tak, jakbyś się patrzył w kamerę i normalnie, a tam nic, że tam się nic nie ten, a tam się wyświetla tekst
1: Z tym, że, tu powiem, że to nie wszystkie były z playbacku. Część była z playbacku, ale nie wszystkie. Część śpiewałem na żywo. No. Tak, jakoś trochę bardziej znałem, to się śpiewało na żywo.
2: Na żywo też śpiewaliśmy piosenki na koncercie naszym promocyjnym do tej płyty Prawdziwa Inteligencja. Śpiewaliśmy na żywca w dobrym miejscu. Na The Vitis 3, drodzy Państwo, w czerwcu była premiera płyty, a teraz będzie taki sam koncert, chcemy zrobić
1: 14 listopada,
2: też zaśpiewać na żywo, być może część z pół playbackami.
1: To pół playbacki są przydatne.
2: Natomiast śpiewać będziemy na żywca i postaramy się też zaprosić Karolinę Goźlińską, która śpiewała w piosence Przy tobie. sobie.
0: A może Bartka by się udało.
2: A może Bartka namówimy gitarzystę.
0: No. Na solweczki.
1: No zobaczymy. No, będzie, zobaczymy.
0: Próbujemy. Ale marzenia.
1: Na razie trudno to wszystko tak ogarnąć. Także przy Państwa to jest tak, bo oczywiście ja uważam, że na koncertach to trzeba śpiewać na żywo. Chociaż jak miałem koncerty lata z radia, to z TVP2 miałem takie koncerty. I tam miałem piosenkę taką Kocham lato. I akurat tam ze dwa razy chyba z całego playbacku poszło, powiem uczciwie, że to takie jest.
2: Czyli jak Zenek wymogi. Normalnie śpiewałeś.
1: No nie, tego, a nie wiesz, czy Zenek śpiewał.
2: Nie, to żart taki, bo Jacek Kawalek robił
1: ale
2: taką...
1: Ale to jest, ale prawda jest taka, że tak czasem w tej telewizji jest to, no ten playback jest konieczny, no bo to jest tak, że ludzie w radiu nie mają pretensji, że jest piosenka już nagrana, prawda? Natomiast w telewizji chcieliby, żeby to wszystko było już nienagrane, że to musi być na żywo. Natomiast...
2: Ale to przecież mieliśmy sami takie doświadczenie
0: w Opolu,
2: jak występowaliśmy jako zespół 7777 z piosenką Jak ja kocham cię i na próbie było wszystko fajnie, wszystko słyszeliśmy na scenie, zagraliśmy dobrze i tak dalej. Natomiast na koncercie okazało się, że akustycy, nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie,
0: inaczej się działo w odsłuchach.
2: Inaczej się słyszeliśmy, nie słyszeliśmy się w ogóle w odsłuchach i strasznie wtedy nierówno zagraliśmy piosenkę. I dlatego te playbacki są
1: przydatne.
2: Z tym, że
1: w Opolu się nie śpiewa z playbacku, bo rzeczywiście się gra. Ale tak, też nie, chyba w Opolu to
0: zależy. Ale nie, to wszystko zależy. To wszystko jest bardzo ciężkie, jeżeli masz festiwal, na którym są różne zespoły.
2: Różni wykonawcy,
0: nie ma takiej możliwości, nawet przy obecnym sprzęcie, który to pamięta, wszystkie te suwaki, ustawienia, też się mylą. To jest ciężko ogarnąć.
2: Jakiś teraz był w Sopocie.
0: Tak, no i Ratrio miał przecież. No nie słyszał gitarzysty, a to jest dosyć ważne przy wokalu i przy dwóch gitarach. No nie słyszał i dlatego przerwał i poprosił, żeby jeszcze raz to. No to się zdarza.
1: Tak, Gadowski, bo tego nie widziałem. To właśnie tam Sebastian Piekarek z nim gra, z którym nagrałem całą płytę. Zresztą bardzo miły facet. No Ryszard Makowski, taka płyta. Którą? Też jest do kupienia.
0: Tych płyt 120. On nie pamięta.
1: Zresztą to bardzo fajny człowiek i bardzo dobry gitarzysta i fajnie śpiewa też.
0: To prawda.
1: Tak trzeba przyznać. No dobrze, proszę Państwa.
0: Czas na piosenkę.
1: Tak, czas na piosenkę. Przy tobie też można głosować na liście Sławka Orwata Polish Chart.

0: To wiesz, tylko powiedz historię z tą piosenką związaną.
1: Wczoraj
2: na schodach mnie zaczepił na klatce schodowej sąsiad i mówi, że bardzo serdecznie chciał podziękować za tę piosenkę. Właśnie tę, przy tobie, ponieważ dla niego jest to tak osobista piosenka, że on czuje, jakby to o nim i o jego żonie było. A powiedział mi też, że wcale nie było pewne, że będzie miał żonę, gdyż był klerykiem.
1: Aha.
2: I chciał zostać księdzem i po 2 latach w seminarium zrezygnował.
1: Stwierdził, że jednak.
2: Poszedł do pracy, potem poszedł na studia teologiczne i na studiach teologicznych poznał swoją żonę. I ta piosenka mu przypomina te romantyczne czasy, kiedy się poznali.
1: No to powiem ci, że to jest dla twórcy jest to na pewno bardzo miłe, jeżeli
2: bardzo fajnie
1: możesz spotkać człowieka, który ci to opowie. No. Pytanie, Ryszard, tutaj techniczne. Dzień dobry, próbuję kupić wersję cyfrową inteligencji.
0: Prawdziwa inteligencja,
1: tak. Ale każe mi wybrać fizyczny adres sklepu lub punktu dostaw. Czy tak ma być?
0: No nie, to raczej coś jest nie tak. No, proszę państwa, zachęcamy, oczywiście zapomniałem o tym, do kupowania naszej płyty. Nasza płyta jest do nabycia, to najlepiej do nabycia wysyłkowego. Najlepiej to sprawdzić na naszym Facebooku. Tam jest adres, gdzie można tę płytę kupić. No, to jest taka cegiełka na naszą działalność, więc zachęcamy. No, tak jak mówię, że no, to jest płyta CD, ale płyty CD jeszcze też cały czas są w obiegu, cały czas jeszcze w sklepach na przykład różnych widzę płyty CD, więc tak mówienie, że płyta CD już wyszła w ogóle z obiegu, to jest to nie do końca prawdą. No to jest raczej niemożliwe. Ja sprawdzę to oczywiście, jak będę, no, że jeżeli ktoś chce kupić w formie cyfrowej, no tam w tej formie cyfrowej trochę tych płyt zeszło, więc jakaś tam możliwość ich kupowania może, na pewno istnieje. No niemożliwe, żeby kierowało do sklepu. No,
1: no może się niech pan zwróci na naszą stronę, tak?
0: Gdzieś, tak, albo zadzwoni do mnie. Tam jest telefon na naszej stronie, no, to proszę zadzwonić. Bo już też miałem, na przykład było tak, że był wyczerpany nakład, o czym nie wiedziałem i też dopiero jak zadzwonił do mnie jeden pan Złomianek i mi uświadomił, że tej płyty, że my tu zachęcamy do kupowania tej płyty, a jej nie można kupić. Teraz jest wersja i z autografami, i bez autografów. Jak ktoś nie chce mieć naszych autografów, to może mieć taką płytę. Także no, zachęcamy do nabywania tej płyty.
1: Hook. No bardzo tak. Ładnie powiedziałeś.
2: Bardzo ładnie powiedziałeś. Panu.
0: Nie no, powiedziałem normalnie.
2: Ale poczekaj, dlaczego? Czyli on kupuje na jakimś...
0: Nie no, jest tam taka firma wysyłkowa, i są 3 wersje do kupienia. Możesz sobie kupić wersję cyfrową, czyli sobie zamówić MP3 i te MP3 dostać. Możesz kupić naszą płytę z autografy, możesz kupić naszą płytę bez autografu. Polecam ci wszystkie 3 rozwiązania.
1: Bardzo dobra płyta jest, wiesz? Bardzo fajna piosenka taka jest przy tobie.
2: Tak. A, dobrze, przy mnie.
0: No
2: jest,
0: i tam,
2: tak?
0: Tam właśnie no, przede wszystkim jest ta piosenka, śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem. No i to są nasze nowe piosenki. Jest Mural Klęcząt, która też tutaj na liście Polish Chart się prawie rok utrzymywała. Także nasza działalność cały czas się odbywa. No i jak państwo kupią tę płytę od nas, to my obiecujemy, że nagramy następną.
1: To prawda. Zresztą chyba myślimy nad następną, bo to słuchajcie.
2: Chyba, że państwo nie chcą.
1: Koniec audycji się zbliżamy. Wielu tematów nie poruszyliśmy.
0: Który?
2: Jakich?
1: No ja chciałem, no bo dziś 1 września, szkoła się zaczyna, wakacje,
2: nie tylko.
1: Wszystko. Tak,
2: no i rocznica.
1: Rocznica, no wczoraj była wybuchu. Rocznica podpisania wydarzeń tych wszystkich
2: sierpniowych, a dzisiaj tak, rocznica wybuchu wojny.
0: Mój dziadek był Bronisław, jak był
1: moja mama Bronisława.
0: Tak, a do 1 września no właśnie, imieniny. No i moja mama jeszcze jako małe dziecko powiedziała mojemu dziadkowi, no to Hitler ci ładny prezent zrobi.
2: No to rzeczywiście.
1: Dobrze, no, to prawda. No. Moja mama pamięta właśnie 1 września, bo w Lwowie chodziła do szkoły i pamięta właśnie pierwsze bomby, które spadły. Natomiast no, 2 rzeczy mnie dzisiaj uderzyły. Jedna to taka, że na Westerplatte na ogół się dzieją te wszystkie uroczystości, że bardzo skrzętnie była omijana informacja, kto był tym agresorem i kto rozpoczął tę wojnę. To mnie bardzo zdziwiło. A druga to prezydent miasta Gdańsk, która...
0: Prezydentka. Gospodarka prezydentka.
1: Prezydentka miasta Gdańska, która powiedziała, znaczy zaczęła mówić o mieście Leningrad, które przez 900 dni było oblężone. Jest też rocznica, bo to w 1941 bodajże się zaczęło, czyli tam 85.
2: Ale to jest ważniejsze dla niej.
1: Ale nie wiem, właśnie to mnie zdziwiło, że od tego zaczęła swoje przemówienie, że pamiętajmy również, że jest 85. rocznica oblężenia miasta Leningrad.
0: To też się tak mówiło, my tu gadu gadu, a wróg u bram Stalingradu.
1: No, tak się mówiło, to ja już tego nie pamiętam.
0: To był taki toast. No, szczerze mówiąc. No proszę państwa, no, zbliżamy się rzeczywiście do końca naszej audycji. To Kabaret Tot, to dzisiaj, tak jak to we wtorki, już niedługo będzie dwulecie naszego przychodzenia.
1: No, ale wrześniu.
0: No tak, do Radia
2: Wnet. Wiesz co, Edelka, ja ci chciałem tylko powiedzieć, że i tak się cieszę, że nikt nie powiedział, że to polscy naziści rozpoczęli tę wojnę.
0: No. Wiesz co? Poczekaj, spokojnie. Czekaj. Spokojnie. No. Czekaj. Ale tu trzeba powiedzieć, że wymiar Westerplatte to przywrócił obecny pan prezydent, jak był jeszcze dyrektorem muzeum. No. No. Także też o tym należy pamiętać, bo tam też już było śmietnisko i tak, żeby po co to tam się w ogóle z tym wszystkim obnosić, prawda?
1: No właśnie.
0: Proszę państwa, Kabaret Tot to na dzisiaj kończy swoje wywody mądrzejsze, śmieszniejsze, głupsze, różnie nam to wychodzi.
1: Andrzej Tomanek. Niż wspomnienia.
0: Wiesław Tupaczewski.
1: Oraz Ryszard Makowski.
0: Którym udało się dobrze wbić parkowanie samochodu. Także, proszę państwa, piosenka na koniec.
2: Na pożegnanie.
0: Na pożegnanie.
2: Dobre słowa.

0: Wilkiem.
1: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: 1 września 1939 roku, kiedy hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, Wielka Brytania i Francja, o których sojuszach mówi tak dużo rząd premiera Donalda Tuska, mimo formalnych gwarancji bezpieczeństwa, wówczas nie podjęły skutecznych działań militarnych. Żadnych działań, które mogłyby powstrzymać agresora. To, co nazywamy zdradą aliantów, nie było jednak aktem jednorazowym, lecz kulminacją polityki ustępstw wobec III Rzeszy, której symbolem stał się Układ Monachiński z 1938 roku.

40 do 1. Ta pieśń zwykła z płyty The Art of War, sztuka wojny, szwedzkiej formacji Sabaton, gdzie Joakim Bredén, a z tą gitarą niezwykłą Oskar Montelius. Ta piosenka opowiada o legendarnej obronie odcinka Wizna z września 1939 roku. Dokładnie 7 lat temu od Gdańska przez Bydgoszcz, Wiznę, Kock, Wieluń miałem wielki honor dla Państwa opowiadać o tamtych czasach. A czasy niby inne, a wciąż takie same, ale przypomnę jeszcze z obowiązku, że obroną Wizny we wrześniu 1939 roku dowodził kapitan Władysław Raginis. W nowych podręcznikach do historii już nie przeczytacie o nim, podobnie jak o jego zastępcy, poruczniku Stanisławie Brykalskim. Obrona Wizny nazywana polskimi Termopilami. Niezwykły przejaw heroizmu polskich żołnierzy, o których zapominamy. Ale wróćmy do tego, co spowodowało wybuch II wojny światowej, którą nawet kanclerz Merz twierdzi, że wojna wybuchła nie 1 września 1939 roku, tylko w czerwcu roku pańskiego 1941. W nocy z 29 na 30 września roku 1938 w Monachium przedstawiciele czterech mocarstw Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch podpisali porozumienie, które de facto legalizowało aneksję przez Hitlera czechosłowackich Sudetów.

Czecha, słuchacie. Kluczowy sojusznik Polski w Europie Środkowej nie została nawet dopuszczona do negocjacji, choć to jej terytorium i suwerenność były przedmiotem układu. Tak postępują ci wielcy. Tak było, jest i niestety będzie. W wyniku postanowień monachijskich Niemcy włączyły do Rzeszy prawie 30 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkałych przez blisko 3 tysiące ludzi, w tym 750 tysięcy Czechów. A powiem Państwu, że obszar ten miał strategiczne znaczenie i militarne, i gospodarcze. Utrata Sudetów oznaczała dla Czechosłowacji pozbawienie jej naturalnych umocnień granicznych oraz znaczącej części przemysłu zbrojeniowego. Dla Wielkiej Brytanii i Francji układ monachiński był zwycięstwem dyplomacji. Kiedy ów podły premier Neville Chamberlain wrócił do Londynu i wymachiwał podpisanym dokumentem, mówił: to pokój dla naszego pokolenia. Podły i niewdzięczny. W rzeczywistości była to klasyczna polityka appeasementu, czyli ustępowania wobec agresora w nadziei, że zaspokojenie jego żądań zapobiegnie wojnie. Historia pokazała, że była to iluzja. Już 6 miesięcy później Hitler zajął pozostałą część Czechosłowacji, łamiąc własne obietnice. I jeszcze 23 dzień sierpnia 1939 roku, zaledwie tydzień przed wybuchem wojny, Związek Radziecki i III Rzesza podpisały w Moskwie pakt o nieagresji, znany jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Tajny protokół, dodatkowy do tego porozumienia, przewidywał podział Europy Środkowo-Wschodniej na strefy wpływów obu totalitarnych mocarstw. Polska miała zostać rozebrana po raz czwarty w swojej historii.

0: Wiedza o tym porozumieniu krążyła w kręgach dyplomatycznych jeszcze przed oficjalnym podpisaniem. Wywiad brytyjski, nasi kochani Anglicy, alianci, i wywiad francuski, nasi kochani alianci Francuzi, dysponowali informacjami o tajnych negocjacjach między Berlinem a Moskwą. Mimo to Wielka Brytania i Francja nie podjęły żadnych kroków, które mogłyby zapobiec tej kolizji dwóch totalitaryzmów, ani dyplomatycznych, ani militarnych. Potem nasi lotnicy bronili Anglii, ale o nich też teraz prawie ani słowa. Mało tego, Anglicy przekłamują historię, bo Polacy, którzy złamali szyfr Enigmy, też są wyrzuceni do lamusa i w muzeach brytyjskich i książkach pisze się, mówi o myśli matematycznej Wielkiej Brytanii. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały naszą ojczyznę, a 17 września Związek Sowiecki dokonał agresji od wschodu, sojusznicy Polski zachowali bierność. Francja co prawda przeprowadziła tak zwaną ofensywę saarską. Były to ograniczone działania na granicy niemiecko-francuskiej, które nie odciążyły Polski. Na spotkaniu połączonych sztabów Francji i Wielkiej Brytanii 12 września 1939 roku zapadła decyzja, że Polska nie dostanie wsparcia militarnego.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A za chwilę niezwykły teatr wyobraźni. Muzyka, słowa, meldunki, strzępy meldunków z epoki i on. Wielki Lyk. Łukasz Wojciech Rostkowski. Łukasz stworzył wspaniały album w roku pańskim 2009. 39 łamane na 89, zrozumieć Polskę. Nadzwyczajny projekt, który połączył muzykę ze słuchowiskiem i naszą tragiczną polską historią. Echa głosów z historii Polski. No i cóż, za chwilę trzy nagrania z tej płyty. Polski honor, a więc wojna i tribut dla Stefana Starzyńskiego, dzielnego obrońcy Warszawy, prezydenta tego miasta.

rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.

jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.

wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Reszty

wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Aż do zwycięstwa.

0: przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński.
1: Obywatele, przepraszam za opóźnienie, ale obowiązki w chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radiu. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo.
2: Uwaga, uwaga, nadchodzi

0: pierwszych godzin wojny eskadry Luftwaffe chciały śmierć i zniszczenie Zachodu i Południa.
1: Jest to czwarta wojna, którą widzę. Trzy wojny, jedną rewolucję z jadem na własne oczy. Muszę przyznać, że ta wojna jest najstraszniejsza ze wszystkich, które widziały moje oczy. Przypomina ona te straszne obrazy. Niemcy użyli całej wiedzy, którą nie tylko oni wypracowali, nie wypracowała ludzkość, całej wiedzy technicznej, wymordować, zabijać, żeby podporządkowywać swoim interesom i swojej władzy ludzkość. Musimy koniecznie ich zwyciężyć. I zwyciężymy, bo nie może zło triumfować na świecie.
2: Wczoraj Niemcy wystrzelili na Warszawę 10 magodów amunicji. Mogą wystrzelić 10 razy więcej, a stolicy naszej i tak nie dostaną. Pomoc obiecana nadejdzie lada dzień. Anglia słyszy nas i nie opuści. Nie walczymy sami. A zresztą, choćbym i ja zginął i zginęło wielu,

0: my doskonale wiemy, że historia lubi się powtarzać. Bowóż my musimy patrzeć na wrażliwość tych, którzy za wschodnią granicą. Dziesiątki tysięcy wymordowanych, miliony wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego po 17 września 1939 roku. Natomiast po drugiej stronie, pod niebem Niemiec, rodzą się rewizjonizmy. Ba, może to jest złe słowo, bo te rewizjonizmy, a propos Rzeczypospolitej, były zawsze. Tak jak chociażby z partią AfD, której matką chrzestną na swój sposób jest Erika Steinbach. Liczne wypowiedzi polityków alternatywy dla Niemiec, Alternative für Deutschland, powinny budzić w Polsce jeszcze większe kontrowersje. Ponieważ ci politycy regularnie ocierają się o historyczny i terytorialny rewizjonizm. Oczywiście partia oficjalnie nie postuluje w swoim programie zmiany granic, ale jej posłowie, jej politycy celowo stosują retorykę, która relatywizuje skutki II wojny światowej. Przypomnę tylko współprzewodniczącą partii niegdyś, Alice Weidel, która wielokrotnie mówiła i pisała w swoich mediach społecznościowych o Niemcach środkowych. To odniesienie do terenów byłego NRD, a Niemcy wschodnie to oczywiście Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Dolny Śląsk. Bo dla Niemiec wciąż Niemcy Wschodnie to utracone w 1945 roku tereny dzisiejszej Polski. Natomiast my nie możemy mówić o naszych ziemiach wschodnich, by nie denerwować tych, którzy za wschodnią granicą. Młodsi działacze, przypomnę tylko takie nazwisko, Helmut Strauf, publikują w sieci mapy masowych przesiedleń Niemców z 1945 roku z komentarzami w stylu: nie oddamy ani jednego centymetra więcej naszej ziemi. Tu rodzi się moje pytanie, co z naszą polską wrażliwością historyczną? A Timo Chrupala, który twierdzi publicznie, że Polska może być dla Niemiec potencjalnie tak samo groźna jak Rosja, i krytykuje Warszawę za realizowanie interesów sprzecznych z Berlinem. Oczywiście rzecznicy AfD tłumaczą te incydenty, te słowa, sentymentem rodzinnym lub kontekstem geograficznym, ale nie możemy mieć wątpliwości, że partia AfD systematycznie gra na resentymentach i pielęgnuje antypolskie stereotypy. Mało tego, jeden z posłów AfD nazywa nas, Polaków, Afroamerykanami Europy. Matką chrzestną AfD bez wątpienia pani Erika Steinbach, i teraz Paweł Kukiz z albumu Siła i Honor. Heil Steinbach.
1: Was ist unser heutiges Deutschland? Nicht wieder schön und herrlich, indem ich euch überblicke bei sich.

Paweł Kukiz, Heil Steinbach z albumu Siła i Honor. A teraz przypatrzymy się, co partia AfD mówi o Polsce. W poprzedniej kadencji Bundestagu klub poselski AfD był bardziej niż aktywny, jeśli chodzi o sprawy polsko-niemieckie. Także w kwestii dodania do pomnika narodu w Muzeum Miejscu Pamięci Dachau polskiej wersji przesłania Nigdy Więcej. Przypomnę, że na odsłoniętym w roku 1968 pomniku widnieje napis w 5 językach: niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim i jidysz. Nie ma jednak wersji polskiej, choć Polacy byli największą grupą narodowościową w tym obozie koncentracyjnym. Warto o tym pamiętać.

W swoim stustronicowym, ponad stustronicowym, bo to prawie 117 stron, w programie politycznym AfD nie wspomina o Polsce ani słowem, ale zupełnie inaczej było w programie wyborczym do Bundestagu. Polski dotyczył punkt odnoszący się do niedopuszczalnych żądań reparacji. W dokumentach AfD czytamy: odrzucamy żądania reparacji, takie jak te wysuwane przez Polskę i Grecję, ponieważ kwestie te zostały już ostatecznie wyjaśnione na mocy prawa międzynarodowego. Koniec cytatu z programu wyborczego do Bundestagu Alternative für Deutschland AfD. Niesławny Tino Chrupalla, o którym już mówiłem, stwierdził: ten rozdział jest zamknięty i jasno i jawnie to odrzucamy. Przyznał także wielokrotnie, że zarówno cała AfD, jak i on, jako obywatel Niemiec, uważa polskie żądania dalszych reparacji za bardzo osobliwe. Przypomnę, że przedstawione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości żądania reparacji za straty wojenne odrzuca zresztą każdy niemiecki rząd, powtarzając, że na płaszczyźnie prawnej ta sprawa już dawno została zamknięta. Co prawda Berlin zaznacza, że odpowiedzialność, jaką Niemcy ponoszą za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej, nigdy nie będzie sprawą zamkniętą pod względem moralnym i politycznym. Tylko gdzie ci Niemcy, jak w oficjalnych dokumentach, są li tylko naziści albo faszyści? Przypomnę też, że AfD była bardziej niż aktywna o sporze o nakłady na naukę języka polskiego w Niemczech jako języka ojczystego. Nie raz i nie dwa opowiadałem o tych na antenach naszego radia z redaktorem Bogdanem Ferencem w studiu Dublin. Przypomnę pewne wydarzenia z roku 2022, kiedy wówczas polski minister edukacji, profesor Przemysław Czarnek, obciął środki na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. No to wtedy posłowie AfD złożyli w Bundestagu projekt uchwały zatytułowany Ochrona interesów mniejszości niemieckiej w Polsce, utrzymanie dobrej przyjaźni z Polską. Nawet postulowali im utworzenie funduszu federalnego na finansowanie lekcji języka polskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz szkolenia polskich nauczycieli w Niemczech. Przypomnę też, że trochę pod dyktando Niemiec nasze polskie dzieci uczą się historii, historia według nowych schematów, nowych europejskich sznytów, 10 autorów na 10 autorów, 6 to Niemcy. Nowa ustawa o pieniądzach na lekcje niemieckiego w Polsce nie została wówczas przyjęta. Bundestag przyjął inne rozwiązanie, przeznaczając w niemieckim budżecie po raz pierwszy wówczas środki na naukę języka polskiego jako ojczystego w łącznej wysokości 5 milionów euro. A kiedy później wypłata tych pieniędzy znacząco się przeciągała, posłowie Alternatywy wystosowali do rządu interpelację w tej sprawie i wyrażali zaniepokojenie opóźnieniami, ale sprawa przyszła.

Posłowie Alternatywy dla Niemiec pytali także niemiecki rząd o doniesienie, jakoby kanclerz Olaf Scholz, dawny kanclerz, miał zaproponować podczas polsko-niemieckich konsultacji przeznaczenie 200 milionów euro, niespełna 5 tysięcy na osobę, na zadośćuczynienie dla żyjących jeszcze ofiar niemieckiej okupacji w Polsce. No i wedle mediów Donald Tusk miał odrzucić tę ofertę jako niewystarczającą. FD, pytane o poparcie dla wypłat odszkodowań, odpowiedział wówczas, że indywidualne płatności dla ocalałych więźniów i robotników przymusowych uważa za moralnie właściwe. Ale co do reparacji, mówią wprost i bez ogródek, nie ma takiej możliwości.

i o tym też warto pamiętać dziś, szczególnie dziś. Bo każdy wrzesień to nasze krwawe wspomnienia o wybuchu II wojny światowej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dla aliantów, dla Francuzów i Anglików, wojna dla Anglików rozpoczęła się wiosną 1940 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Wielką Brytanię. A dla większości narodów Europy, także tej zjednoczonej, mimo że mówimy o sznycie, który ma tak naprawdę wykuwać przyszłe pokolenie bez wojen, gruźb i wszelkich hekatomb, czerwiec 1941 roku. Chorytnica Polska Walcząca. Z albumu Szlakiem Przelanej Krwi. Cześć i chwała bohaterom, którzy bronili Rzeczypospolitej Polskiej 87 lat temu.

0: Te świadczenia lat 1938-1939 pokazują, że polityka wielkich mocarstw kieruje się ich własnymi interesami i my, Polacy, jak nikt inny, musimy zawsze o tym pamiętać. Interesy, a nie lojalność, interesy, a nie przyjaźń. Ci mniejsi w ogóle się nie liczą. Przypomnę, Wielka Brytania i Francja w 1938 roku poświęciły Czechosłowację, by zyskać rzekomy pokój dla naszego pokolenia. Rok później, w 1939 roku, gdy Polska stanęła sama przeciwko dwóm totalitaryzmom, sojusznicy nie dotrzymali zobowiązań. I w mojej opinii to historyczne doświadczenie powinno być fundamentem współczesnej polskiej polityki bezpieczeństwa, ale musimy mieć elity, musimy mieć mężów stanu, których niestety nie mamy. Oczywiście nie trzeba rezygnować z sojuszu z NATO czy Unią Europejską, którą trzeba poprawiać, reformować, aby wróciła do swoich starych koryt nurtu. Ale chodzi o dodatkowe budowanie regionalnych filarów bezpieczeństwa, które uniezależnią Polskę od wahania i widzimisię wielkich mocarstw. Proszę zwrócić uwagę, któż dzisiaj oprócz prezydenta, doktora Karola Nawrockiego, mówi o Trójkącie Wyszehradzkim i szerszej współpracy regionalnej? Przypomnę, Trójkąt Wyszehradzki, sojusz Polski, Czech, Słowacji i Węgier z roku 1991. Trójkąt powstał jako współpraca państw Europy Środkowej, choć w ostatnich latach relacje wewnątrz tej grupy bywały, mówię delikatnie, bardzo napięte, szczególnie jeśli chodzi o kwestie polityki migracyjnej czy praworządności. To jednak w obliczu zagrożeń zewnętrznych współpraca ta powinna nabrać nowego znaczenia, szczególnie teraz. Dlaczego nie tworzymy Unii II środkowoeuropejskiej, gdzie interesy bezpieczeństwa tych małych i średnich krajów będą najważniejsze? Infrastruktura energetyczna, transportowa i cyfrowe bezpieczeństwo. I to rzeczywiście może stworzyć naturalną podstawę do pogłębienia integracji. A Polska, jako największe gospodarcze i militarne państwo grupy, powinna aktywnie inicjować te projekty, które wzmocnią pozycję całego regionu. Od wspólnych zakupów uzbrojenia, ergo budowania fabryk na własnych terenach w Polsce, na Węgrzech, Czechach i Słowacji. Po koordynację polityki zagranicznej, nie tylko wobec Rosji, ale także wobec naszych unijnych partnerów. Jak mawiają brytyjscy dziennikarze, mądre głowy, tak naprawdę Polska i inne kraje dawnych demoludów są traktowane jako kolonie. Kult 4489.
1: Towarzysze!

Kult 4489. Też może się wpisać w hasło Zrozumieć Polskę, tak jak tytuł tej płyty. 3989 Wielkiego Lika. Zrozumieć Polskę z roku pańskiego 2009. A w finale, panie i panowie, Paweł Kukiz i Old Punk. Mówił dla państwa Tomasz Wybranowski. Przy konsoletach wspierał mnie Tomasz Rosłon.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
3: Była autopromocja.
1: Popołudnie Wnet.
5: Dzień dobry, jest godzina 16:01. Audycję realizuje Tomasz Rosłon, Grzegorz Milko. Zapraszam na Popołudnie Wnet. Dzień wyjątkowy, 1 września, a więc rozpoczęcie roku szkolnego. Koniec wakacji, takie symboliczne przejście z okresu wakacyjno-urlopowego już do obowiązków szkolnych i właśnie jeśli chodzi o takie zajęcia aktywne już w formie też pracy, nauki, więc dzień wyjątkowy dla wszystkich. Co widać po naszych ulicach, pięknie ubrani uczniowie, uczennice, nauczyciele i to tak rzeczywiście wszystko dzisiaj, jeśli można było zobaczyć w warszawskiej komunikacji miejskiej, także pewnie w państwa miastach właśnie taką inną codzienność niż w ostatnim czasie wakacyjnym. Na 1 września to także, no to także oczywiście pewne zmiany w szkołach, a więc już niemożliwość wniesienia telefonów komórkowych, smartfonów na lekcje i też o tym będziemy rozmawiać, bo to są ważne wydarzenia pewnie dla wszystkich. Jest jakiś rodzaj no, takiej innowacji i czegoś, co trzeba będzie po prostu wdrożyć w życie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w szkołach między uczniami, między relacje też między uczniami a nauczycielami, bo są pewne uwarunkowania, które pozwalają na właśnie tego to, żeby skorzystać z komórki, jak na przykład właśnie sprawy takie no, życiowe, alarmujące także zdrowiu, ale to oby nie trzeba było tych sytuacji oczywiście mieć. No i na pewno także to będzie ciekawe, jak to będzie wyglądało w życiu. Natomiast 1 września to oczywiście rocznica wybuchu II wojny światowej. I to jest bardzo też ważne i symboliczne, bo rzeczywiście tych wydarzeń, które zaczęły się 1 września 1939 roku, było bardzo dużo. Pierwszy strzał Schleswiga-Holsteina na Westerplatte i heroiczna obrona tego skrawka ziemi przez polskich bohaterów na Westerplatte. I to jest też właśnie ciekawy temat taki do rozpoczęcia rozmów, bo 4:45 była cisza i nagle okręt pancerny, który wpłynął właśnie do portu gdańskiego z wizytą pokojową, wcześniej zmienił położenie z zakrętu, został przez holowniki przesunięty właśnie na taką, na wyjście, na powiedzmy taką prostą, która pozwalała na użycie właśnie armat Schleswigowi-Holsteinowi, ale właśnie nikt się tego nie spodziewał, była cisza i nagle 4:45 pada strzał. Wcześniej padły bomby na Wieluń i o tym też chcielibyśmy dziś porozmawiać, właśnie żeby przypomnieć o tym,

Polscy ułani, szarże polskich ułanów na niemieckie czołgi. Myślę, że warto i trzeba o tym pamiętać. Jest godzina 16:05. Rozpocznijmy nasze popołudnie wnet od utworu takiego symbolicznego, który już był kiedyś emitowany na antenie Radia Wnet, ale 1 września on wybrzmiewa po prostu idealnie, jeśli chodzi o kompozycję. Tak mi się wydaje i jestem o tym przekonany, bo pieśń o żołnierzach Westerplatte, a więc wspaniały utwór Gałczyńskiego o obrońcach Westerplatte, ale w interpretacji zespołu De Press. Właśnie od tego chcielibyśmy zacząć popołudnie wnet. Zapraszamy.

Jest godzina 16:11 i ten utwór Konstanty Ildefons Gałczyński, pieśń o żołnierzach z Westerplatte. On był napisany ku pokrzepieniu serc wtedy właśnie w tym 1939 roku, kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem prosto do nieba czwórkami, szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku i tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A ziemi tego roku było tyle wrzosu na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I polecam, rzeczywiście, nie będę do końca czytał, polecam wszystkim, żeby po prostu przypomnieć sobie ten wspaniały wiersz o tych wielkich, wspaniałych. Oj, przymiotnik wspaniały mi się dwa razy tutaj przytrafił, ale cóż innego powiedzieć o tych genialnych polskich bohaterach. Puśćmy teraz jeszcze utwór, bo myślę, że jesteśmy w takim klimacie właśnie 1 września. Rozpoczęła się Gehenna Polski, ale także później triumfy. Jacek Kaczmarski, Ballada Wrześniowa i za chwilę z doktorem Krzysztofem Jabłonką porozmawiamy o wydarzeniach z 1 września.

0: Tak zaśpiewał Jacek Kaczmarski, ballada wrześniowa w studiu Radia Wnet na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przy ulicy Krakowskiej Przedmieście. Nasz kolega redakcyjny, ale wspaniały znawca historii, doktor Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry tobie, Grzegorzu.
0: Witam. Od razu pytanie chciałbym zadać. Czy to była rzeczywiście 4:45? Czy Szlezwik, pancernik, wystrzelił pierwszy strzał w stronę Westerplatte o 4:45?
1: Tak, równiutko, tylko pamiętajmy, że to jest data wpisana przez Hitlera do rozkazu. I mamy to w oryginale. Natomiast w Polsce była 5:45, co na filmie Westerplatte widać, jak dochodzi właśnie. Dlaczego? Bo była różnica czasu. Myśmy byli na czasie wschodnioeuropejskim, no byśmy bardziej na wschód rozwinięci. Pamiętajmy Lwów, Grodno, Wilno. Natomiast Niemcy pozostawali w czasie środkowoeuropejskim.
0: No to dlaczego politycy spotykają się tak jak dzisiaj prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i godzina 4:45 na Westerplatte jest rozpoczęcie uroczystości?
1: Bo tak się przyjęło w historii. Pamiętajmy, historią rządzą dwa fakty i uzusy, czyli przyzwyczajenia. I czasami to jest nie do zmienienia. Stąd też przyjęliśmy niemiecką wersję, bo ta obowiązuje w całej Europie. No to, że u nas była 5:45, wynikało z kalendarza. Pamiętajmy, że no, takie były wtedy rozrachunki. Jeszcze jedną dodajmy rzecz. Mianowicie bardzo ważną jest dla polskiej racji stanu przekonanie Europy, że to 1 września właśnie o tej 4:45 wybuchła naprawdę wojna. Ponieważ każda liszka swój ogonek chwali, prawda? I Rosjanie to mają 22 czerwca, Amerykanie to w ogóle Pearl Harbor, a Belgowie, Francuzi oczywiście 10 maja 40 roku, czyli agresję na nich. Każdy swoją agresję liczy od wojny. I bałagan jest pełny. I tutaj przyznać trzeba, że nam przyszli z pomocą Brytyjczycy. Mhm. Mianowicie, jak wiemy, i Wielka Brytania najpierw o godzinie 12, a Francuzi później o godzinie 17 wypowiedziały wojnę III Rzeszy w dnia 3 września. Tak naprawdę to w tym momencie ta wojna stała się światowa. Ale wojna już była. Problem w tym, że pewien ubot się pośpieszył i dnia 2 września na Morzu Północnym zatopił statek pasażerski Atenia. A Brytyjczycy są bardzo skrupulatni w zapisywaniu, więc gdyby tę datę 2 września wpisano, to ten statek zatonąłby przed wojną.
0: No, pewnie tak by mogło być.
1: I wtedy historiografia brytyjska w całości już się przerzuciła na dzień 1 września, unikając takiego właśnie paradoksu, uważając, że już wtedy właściwie był casus belli i on decyduje. Pamiętajmy, że w naszym myśleniu historycznym, czyli o przeszłości, my troszeczkę myślimy jak w odbiciu lustrzanym, od końca. I potem trzeba to porządkować i od tego właśnie są historycy, to są tacy wielcy porządkowi. Historyk historii nie zmienia, nie ma władzy większej niż Pan Bóg, bo Pan Bóg nie może zmienić przeszłości, a my podobno tak. Historyk historię nazywa. I rzeczywiście dobranie dobrych nazw do wydarzeń, odsłonięcie prawdy o danym wydarzeniu jednym słowem, no dwoma słowami albo jakimś celnym przysłowiem jest naszym zadaniem.
0: Krzysztofie, i teraz Schleswig-Holstein strzela pierwszą salwę, 4:45, tak jak mówisz, w Polsce piąta.
1: Równiutko, to rzeczywiście co tak, z sekundnikiem w ręku.
0: Bo warto poczytać i sięgnąć po periodyki, książki, nawet z serii Tygrys. Tak, Juliusza Malczewskiego, tam są, doktora, tak. Są nowe wydania. I ten bardzo polecam właśnie ten egzemplarz 4:45, który jest w ogóle trudny do zdobycia. Naprawdę dzisiaj pytałem w paru księgarniach, bo mam starą wersję, którą gdzieś komuś pożyczyłem, ale ona jest absolutnie kapitalnie napisana co do minuty. Mhm. I teraz jest nowa wersja, którą można nabyć, ale oczywiście są też większe wydania różne. I dokładnie ci polscy żołnierze, padła ta salwa, czy też już zaczął strzelać Szlezwik.
1: Znaczy on początkowo przestrzelił. I cała salwa przeleciała nad Westerplatte i wylądowała gdzieś w morzu. Więc początkowo nie za bardzo wiedziano, co się dzieje. Oczywiście był alarm.
0: Ale byli nasi przygotowani, że może to nastąpić.
1: Jasne, oczywiście. Nie, no to było, pamiętajmy, główna agresja miała nastąpić 26 sierpnia. I Polacy o tym wiedzieli. Myśmy nawet oczekiwali, że nastąpi. W ostatniej chwili została odwołana. Została odwołana dosyć sprawnie, bo w zasadzie wszystkie jednostki zostały powiadomione, z wyjątkiem jednej, która dzień wcześniej wyszła w pole, powiedzmy, dywersantów. No i gdzieś na Zaolziu, w miejscowości Mosty pod Jabłonkowem, napadli na polskie straże, chcąc ten tunel zdobyć. No, zostały rozgromione, po czym, bardzo ciekawa rzecz, bo Niemcy, tłumacząc się z tego wydarzenia, mówią, to jest incydent, no po prostu dowódca zgłupiał i chciał wywołać wojnę. Oszalał. Zwalono na niego jako na wariata. Gdyby w miejsce nazwiska tego dowódcy, na H, wstawić Hitlera, bardzo pasuje dokładnie to, co się naprawdę stało.
0: I teraz chciałbym, żebyśmy powiedzieli, bo myślę, że warto o tym mówić także naszym młodszym słuchaczom, wszystkim o tym przypominać. Każdy pewnie z naszych słuchaczy wie i pamięta, w jaki sposób historię, no bo przecież uczyliśmy się o tym w szkołach. Kto miał okazję być w Gdańsku, pewnie także korzystał z wizyty na Westerplatte, bo tam można obejść wartownię, zwiedzić. To jest kilka godzin naprawdę takiego dobrego marszu i przeczytałem, że jeszcze byli żołnierze właśnie jednostki Westerplatte. To oni uprowadzali później po wojnie, ci, którzy mogli, ci, którzy żyli, ci, którzy byli w Gdańsku, oni byli jako przewodnicy po Westerplatte. I chciałbym zapytać ciebie, niektórzy z nich oczywiście, ja na przykład kiedyś pamiętam spotkanie z jednym kapralem, wtedy kapralem, który był po prostu z Jeleniej Góry, z moich rodzinnych stron, i on przyjechał do nas do szkoły w Kamiennej Górze i opowiadał, bo wtedy był w wojsku, prawda, w zasadniczej służbie, i opowiadał, że obsługiwał to jedyne działo, które właśnie było na Westerplatte, które nawet próbowało zahaczyć Szlezwika, strzelało w jego stronę. No, troszeczkę to było działo mniejszego kalibru, ale zlikwidowało punkty strzeleckie po drugiej stronie tego zakrętu w porcie.
1: Tak, tego, zakręt siedmiu gwizdków, tak.
0: Zakręt siedmiu gwizdków.
1: I no teraz... i zlikwidowano desant, który próbowano dokonać na zachodnim cyplu. Tam oczywiście, po pierwsze, działo waliło, że tak powiem, na drugi brzeg i rozbijało ich nie działa.
0: Tak.
1: No, a po trzecie, nasi byli już przygotowani, zmietli cały ten desant z powrotem do wody. Strasznie dużo tam ich zginęło, Niemców oczywiście. Nasi ginęli bardzo powoli. W sumie doliczono się 16 zabitych. A słuchajcie, na 182-osobową załogę, no to jest mikroprocent.
0: Ilu było Niemców atakujących, a ilu zginęło? Ale...
1: Niemcy się nigdy nie przyznali.
0: Kilkuset pewnie.
1: Ze szpitala wiadomo, że było powyżej 500. Niektórzy twierdzą, że do 3000 rannych, no nie da się odróżnić rannych od zabitych, bo część rannych umierała, część rannych wyzdrowiała, ale najlepiej się liczy po trumnach. No, ale niestety nie dane nam było.
0: Ale ja myślę, że są te podawane takie liczby, jeśli naszych zginęło rzeczywiście 16 wielcy bohaterowie, którzy zresztą są pochowani na Westerplatte.
1: Tak, jest tam ich taki symboliczny, znaczy symboliczny prawdziwy grób, niesymboliczny. Trzech zginęło w tajemniczych okolicznościach. Do dziś nie wiemy, czy oni próbowali być dezerterami, czy ich Niemcy zabili po prostu na granicy, czy nasi strzelili do nich, jak tego już się nie dowiemy. Natomiast, no przede wszystkim największe było drugiego dnia bombardowanie lotnicze. No to rzeczywiście zmiotło całą jedną strażnicę tak skutecznie, że mało się wtedy duch właśnie nie załamał. Prawdopodobnie wtedy Dobrzański
0: no
1: podjął
0: właśnie,
1: decyzję,
0: bo to jest pytanie.
1: Żeby poddać, bo Niemcy zanotowali, że...
0: A nie major Henryk Sucharski? Major Henryk Sucharski, który w jakiś sposób... Nie, który w jakiś sposób... Są takie oczywiście domniemania, że on się załamał właśnie tego 2 września lub nawet 3 i po prostu już nie podejmował dowodzenia.
1: Znaczy tam była inna...
0: A dowodził Dąbrowski.
1: Franciszek Dąbrowski, tak, no, żeby nie mylić z Janem Henrykiem. Ale tu trochę inaczej, tu jest głębsza sprawa. Mianowicie po pierwsze on miał obowiązek bronić tylko jedną dobę. I on wypełnił i koniec. Tak jak poczta miała się bronić jedną godzinę, to on miał się jedną dobę bronić. I uważał, że wypełnił. No i po tym porannym bombardowaniu prawdopodobnie rzeczywiście kazał wywiesić białą flagę. No ale tą flagę zdjęto razem z tym, który ją tam wywieszał. Sucharski był chory na epilepsję. I on w tym momencie dostał ataku epilepsji. No i siłą rzeczy przejął Dąbrowski. Delikatnie mówiąc, nie oddał już tego dowodzenia. Sucharski nie został internowany, związany tam różnych... Nie, po prostu był trzymany z dala i akceptował te wszystkie wydarzenia. I w momencie, kiedy zawierano już rozejm, czyli zaprzestanie działań, to Sucharski wystąpił jako dowódca placówki. No i tak został określony.
0: I to jeszcze może warto poświęcić chociaż dwa zdania o Franciszku Dąbrowskim, który był w stopniu komandora porucznika. Mhm. Czyli on był podmajorem, prawda, wtedy.
1: Tak.
0: I są takie zdjęcia, bo co jest ciekawe...
1: Był zastępcą.
0: Tak, ale tak jak się okazuje.
1: W randze niższej.
0: W randze niższej, oczywiście. No był drugim, prawda, po majorze Henryku Sucharskim. I w zdjęcia Niemcy dosyć dużo fotografii zostawili, bo fotografowali Westerplatte i nawet filmy były. Do zdjęć można dotrzeć.
1: Słuchaj, Grzesiu, oni przede wszystkim byli zachwyceni Westerplatte. To jest zdumiewające. Oni byli... Z podziwu nie mogli wyjść, jak można było takiej sile, bo tam początkowo to miały to zdobyć w ogóle siły policyjne Gdańska. To miało być wewnątrz Gdańska operacja, ponieważ Gdańsk jeszcze nie był Rzeszą. On dopiero...
0: Wolne miasto Gdańsk.
1: Tak, wolne miasto Gdańsk było odrębną jednostką polityczną, no, quasi państwem.
0: Ale z przewagą jednak Niemców. Tam Niemcy się, prawda, buntowali, że oni to jest ich miasto. No tak.
1: Nie, no było ich miasto, ale pamiętajmy, do połowy XIX wieku to jeszcze nawet Niemcy chcieli należeć do Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, no za czasów Napoleona ono jedno z pierwszych przyłączyło się do odnawianego Królestwa Polskiego i tak dalej. Więc tam duch propolski wśród samych Niemców był dość duży. Pamiętajmy, pierwsze zegary z Mazurkiem Dąbrowskiego to Gdańsk konstruował. I oczywiście on został w XIX wieku już zgermanizowany bardzo silnie. Polska ludność została zmarginalizowana, a w XX zhitleryzowany. Ale dopiero 2 września przyłączono go do Rzeszy, więc 1 września mieli się rozprawić z tym gdańszczanie. I się nie udało. I coraz większe siły napływały, coraz większe. Ten Schleswig-Holstein tam z różnych stron pływał.
0: No, był przesunięty przez Kutry, prawda? Którego przez przesunęły Holowniki, z tego zakrętu 7 gwizdków.
1: Tak, onego później, tak. Onego
0: na
1: później...
0: tą prostą, gdzie on miał lepszy zasięg.
1: Tak, on musiał być nieco dalej, żeby to w ogóle cokolwiek trafiło w Westerplatte, bo on już niżej nie mógł tych luf opuścić. W sumie on to się na niewiele przydał. Niemniej, na końcu opowiemy bardzo ciekawą przygodę z Szlezwikiem, a na razie skupmy się na tym, że 7 dni to było maksimum. Zresztą pamiętajmy, tydzień jest w pewnym sensie całością czasową i wytrzymanie do 7 przez Polaków, no, wprawiło przynajmniej tego dowódcę niemieckiego w zachwyt. No to są żołnierze. I słuchajcie, żadnemu z tych, którzy poszli do niewoli, w odróżnieniu od pocztowców, nie spadł włos z głowy.
0: No bo właśnie chciałem...
1: Praktycznie nawet Sucharski przeżył do końca, zmarł.
0: No szablę dostał przecież, mógł białą broń przecież nieść, znaczy, i to są
1: dowód
0: zdjęcia.
1: Uznania,
0: to,
1: dowód uznania. Zatrzymano, nie zabierano mu. I właśnie wtedy wysunięto Sucharskiego na pierwszy plan, a wszyscy inni wrócił na swoje miejsce Franciszek Dąbrowski. Tu jest ciekawa różnica w pochodzeniu obu. Sucharski miał pochodzenie chłopskie. Był po prostu spod Tarnowa, z gospodarskiej, porządnej rodziny. Ale z jakiej rodziny pochodził Dąbrowski? Trochę jak jego krewny po nazwisku Jan Henryk. Miał matkę Węgierkę. On był półwęgrem. W związku z tym to był szlachciura pełną gębą.
0: Ale to był twardziel.
1: I to był
0: twardy facet.
1: Różne paskudne rzeczy na jego temat mówią, ja je tu pominę. Natomiast nie ulega wątpliwości, że miał po prostu kompletnie inne podejście. Nie był taki służbista. Nie przejmował się żadnymi tam zarządzeniami odgórnymi. Uważał, że nadrzędną rzeczą jest honor. I rzeczywiście to, że w ogóle mówimy dzisiaj o Westerplatte, no jest, a przecież Oksywie się jeszcze pięknie broniło. Takich punktów mnóstwo było. No i były takie, które się zachowały regulaminowo, broniły się dobę, 2 czy 3, poddawały się, no Mława, 3 dni obrony, zresztą fantastycznej. No ale potem już nie było za bardzo sensu, trzeba było się wycofać, okrążenia i tak dalej. No a Westerplatte miało wyłącznie propagandowo honorowe znaczenie.
0: Ale jak ważne dla broniącej się wtedy Polski, bo przecież polskie radio nadawało. Westerplatte broni się nadal.
1: Tak, pozdrawiamy obrońców Westerplatte. Tak. Jasne,
0: i oczywiście. To było przecież dla wszystkich...
1: To świadczyło o bezskuteczności, o bezzębności bestii niemieckiej, jak ładnie napisałem.
0: Ale to ku pokrzepieniu serc, prawda, dla innych. Polskie radio miało
1: nie
0: zasięg
1: tylko
0: wtedy.
1: To miało skłonić aliantów, żeby się wreszcie ruszyli. Mhm.
0: A teraz takie pytanie, bo są zdjęcia, oczywiście fotografowali to Niemcy, ale jest udokumentowana fotografia Westerplatte i tych różnych momentów, a szczególnie jak już było po walkach
1: tak.
0: i siedzą przy stole, filmowano i też zdjęcia i głównym rozmawiającym z Niemcami właśnie był Franciszek Józef Dąbrowski. On jest na pierwszym planie, siedzi w takim płaszczu. Tak. Ja się w ogóle dziwiłem,
1: dlatego, że on niemiecki umiał.
0: A, widzisz.
1: Prosta sprawa.
0: To ciekawe.
1: Węgrzy się uczyli po niemiecku, to były Austro-Węgry. Natomiast Suharski się wychował w szkole galicyjskiej, gdzie niemiecki był dodatkowym lub wcale. Więc ten po prostu z Niemcami porządną i szwargotliwą mową się wypowiedział.
0: I są takie zdjęcia, siedzą rzeczywiście umęczeni, bohaterscy Polacy, brudni, bo 7 dni, prawda, tam
1: bez
0: nawet łyk wody,
1: bez zmycia,
0: bez spania. To byli wielcy bohaterowie, to był heroiczny bój, po prostu heroiczny bój, znaczy, naprawdę, bo nawet było tak, że oni się czołgali, żeby wodę na przykład wezbrać z kanału, słodką wodę,
1: tak,
0: bo już jej brakowało i też do chłodzenia karabinów maszynowych, które cały czas
1: strzelały. Tam to słoną używali, jak mogli, ale słoną. Ona sól zostawiała.
0: Okej, okay, ale żeby się nawet podczołgać, to Niemcy wszystko widzieli, to były ułamki sekund, to było po prostu, jeden z polskich żołnierzy musiał zaczerpnąć i już po prostu go nie
1: musiał wiać. Tak,
0: i musiał, żeby nie zostać zabitym,
1: tak,
0: zastrzelonym.
1: Snajperzy, na szczęście noc była, więc w nocy snajperzy niewiele mogli.
0: Ale teraz jeszcze pytanie, bo lato było piękne tego roku.
1: Było bardzo
0: ciepłe, gorące wręcz, tak jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński, jak my mamy przekaz. Dlaczego polscy żołnierze byli w tych płaszczach dużych wojskowych?
1: Bo spali w nich.
0: A, widzisz, spali.
1: Noce były jednak zimne, jednak były wrześniowe. To po pierwsze. Po drugie, wbrew pozorom, nie wiem czy wiesz, ale takie grube płaszcze łapią kulę. I jeżeli kula leci z bardzo daleka, już niewiele ma tej siły, to w ciało by się wbiła. Przecież mój ojciec mówił, że ze 3 kule z płaszcza wyciągał, jak walczył.
0: A to musieli Niemcy jakimś małym kalibrem strzelać, żeby kula nie przebiła płaszcza.
1: Wystarczy, że zbyt daleka. Tak,
0: bo
1: wtedy nie było zbyt dużych jeszcze kalibrów, to w czasie wojny się to rozwinęło bardzo silnie. I tak zwane karabiny maszynowe, czy też pistolety maszynowe, jeszcze były rzadkością.
0: My mieliśmy RKM-y chyba, prawda?
1: Tak.
0: Ręczny karabin maszynowy, z tą tarczą taką.
1: Myśmy mieli NKM-y.
0: Z tą tarczą taką,
1: armatkowe.
0: One się zagrzewały.
1: Czołgi rozbijały.
0: Proszę, tak, ale one się zagrzewały, bo one były taśmowe i polscy żołnierze nakładali właśnie szmaty z zimną wodą, żeby chłodzić, żeby znów móc strzelać.
1: Oczywiście tak, bo przegrzana lufa, jak wszystko się rozszerza, i się tam dzieją różne rzeczy w tej lufie. Natomiast coś innego, generalnie Niemcy strzelali z takich samych wrendli i mauserów jak my, więc trzeba było za każdym razem przeładowywać, tam było 5 do 10 naboi, i potem następną łódkę z nabojami podrzucano. To było takie półautomatyczne.
0: Mhm. I teraz jeszcze tak, bo jest jeden film, bardzo
1: dwa
0: dobry.
1: Są filmy,
0: dwa
1: tak.
0: są filmy. Jeden jest bardzo dobry, drugi jest może trochę słabszy. Odsyłam do tego z lat 60. Westerplatte. Tak. Tytuł Westerplatte.
1: Tak.
0: Za chwilę
1: oba
0: dosie.
1: Mają.
0: Tak, drugi też ma Westerplatte, bardziej współcześnie nakręcony.
1: Znaczy, są wersją o Franciszku Dąbrowskim.
0: Właśnie, o Franciszku Dąbrowskim.
1: I tam oni upowszechnili to, że
0: pseudonim Kuba, który przejął to dowodzenie. Depresja majora Henryka Sucharskiego, prawda?
1: Depresja z epilepsją prawdopodobnie, bo to było napięcie nieprawdopodobne.
0: Znaczy, dla wszystkich.
1: Największy szacunek budzi nie to, że oni tam twardo walczyli, bo od tego byli. I oni byli na to przygotowani. Pamiętajmy, wszyscy to są kawalerowie. Oni byli właściwie tym chówcem śmiertelnym, to znaczy przeznaczonym na zagładę. Problem jest w tym, że oni psychicznie wytrzymali.
0: Psychicznie
1: wytrzymali, wiedzieli, że muszą tak długo, jak dowódca każe, mają być i nie ma tu żadnych dyskusji. I tych trzech, co się tam wymknęło, co usiłowali natrafić. chwili na jakąś czujkę niemiecką. Prawdopodobnie ta czujka ich
0: wystrzelała. Bo dodajmy, że to byli w większości żołnierze służby zasadniczej. Czyli oczywiście. Oni byli powoływani, prawda?
1: Tak,
0: na dwa lata.
1: Oni mieli odbywać, z tym, że byli lekko wyselekcjonowani. To tak, nie było tak z przypadku trochę, tak jak to mówią, z naboru. To musieli być jednak rośli ludzie. No i była kapitalna rzecz, bo trzeba było Niemców oszukać, którzy bardzo mocno pilnowali wszystkie dojścia, bo to
0: no bo składnica miała w zasadzie tak. Albo od strony morskiej można było wpłynąć, albo wejść od bramy.
1: Tak, i robiono w ten sposób, że jednych przebierano, żeby nie było widać i w ten sposób dostarczano więcej wojska niż mogłoby być. Niemcy w ogóle myśleli, że tam wojska nie będzie, że tam będzie jakaś obsługa portowa, no tam może troszeczkę, a myśmy przemycili nie tylko to, ale i broń. No,
0: ale no, czemu Niemcom nie było... zależało, żeby akurat ten półwysep odciąć? Jeśli oni atakowali frontalnie na całym froncie...
1: Też honorowo chcieli pokazać, to im było potrzebne w propagandzie. Pamiętaj, Grzegorzu, że cała kampania miała trwać 18 Tage, 18 dni. Oczywiście do 17 września, po 18 już miało się wszystko nie odbywać.
0: No bo 17 Rusy wkroczyli, więc byli dogadani.
1: I Niemcy chcieli to zataić.
0: Byli dogadani, Ribbentrop-Mołotow.
1: Oczywiście, prawda? Oczywiście. No nigdy, znaczy gdyby nie ten pakt, to Niemcy w ogóle by nie uderzyli na Polskę. To jest też oczywiste.
0: No tak?
1: Oczywiście.
0: Myślisz, że oczywiście, tak by było?
1: Oczywiście, bo wtedy my byśmy się okopali na Podolu, wytrzymali do 40 roku, a no do tego roku już by się ruszyli alianci.
0: No ale ja myślę, że Hitler bardzo chciał już tej wojny, on bardzo chciał uderzyć. Pamiętajmy, że on przygotowywał 33 roku, kiedy został kanclerzem. I zobacz, do 1939 roku w zasadzie to już były przygotowania, bo przemysł zbrojeniowy niemiecki szedł po prostu pełną parą.
1: Znaczy zerwano wszystkie układy, które ich ograniczały i właściwie niszczenie traktatu wersalskiego było jego sztandarowym w ogóle przesłaniem. Problem był taki, że on to już w Mein Kampf w 1923 napisał, że Niemcy muszą iść na wschód, tam jest ich zadanie. To się brało zresztą z doświadczenia I wojny światowej, gdzie Niemcy rzeczywiście, gdzie weszli, to budowali mosty, budowali kolej, no dla własnej wygody oczywiście, ale twierdzić, że to jest tak dziki kraj, to jest w ogóle gorzej niż Afryka i że tam Niemiec jest kolonizatorem, jest, niesie cywilizację, cywilizatorem.
0: Ja pochodzę z Dolnego Śląska, więc też przekaz od dziadków, od po prostu taty i też rodziny, oni przyjechali jako ostatnia repatriacja ze wschodu i naprawdę zastali domy w dobrym stanie na Dolnym Śląsku. No, tak. No tam im dano, akurat pod Kamienną Górą Szarocin, ale skanalizowane, prawda, z jakimś taką infrastrukturą.
1: No kolejnictwo, spójrzmy na mapę, do dziś można nakreślić palcem granicę między zaborem rosyjskim a niemieckim, gdzie się kończą linie.
0: No dobrze, ale my nie o Niemcach, my nie o tym. No to Krzysztofie, no to chciałem cię jeszcze zapytać. Bo pytaj. Teraz tak, jest 7 września kapitulacja.
1: Tak.
0: Polscy bohaterowie jednak no, już dalej nie mogą, tak? Bo znaczy, już się nie da.
1: Mogliby, ale kosztem śmierci tych, którzy byli ranni. Tam się skończyła woda, leki, no i tych rannych było już ponad 30. I głównie o nich chodziło. I rzeczywiście oni
0: przeżyli. Te koszary,
1: przeżyli.
0: Ten szpital, tak. Który się walił, te koszary, ten budynek stoi
1: znaczy,
0: do dzisiaj w takim stanie.
1: 7 dni to jest taki limit bardzo rozsądny. Nikt nie powie, że się przestraszyli, czy że za wcześnie. Rzeczywiście po jednym dniu taką placówkę poddać, no to można było ze strachu. No i Niemcy mieliby fantastyczny propagandowy. Notabene trzeba przyznać, że wojskowi niemieccy wybili Goebbelsowi z ręki propagandowy argument, że tutaj w ogóle to Westerplatte nie miało znaczenia i tak dalej. No nie mógł tego powiedzieć, bo widać było tych Niemców, że oni się strasznie ucieszyli, że się to Westerplatte wreszcie, no nie, bo im no, groziły tam... sankcje poważne.
0: No tak, no bo przecież...
1: Za niezdobycie tego kawałka.
0: Umówmy się, no kolokwialnie, oni tam dostali łupnia, no tak naprawdę.
1: W sumie tak.
0: W sumie. I teraz...
1: Znaczy zdobycie w taki sposób, jaki to Niemcy zrobili, nie było żadnym zdobyciem.
0: Tak, później nawet Hitler przyleciał, prawda, były kikuty drzew już posprzątane, ten teren był uprzątnięty, no i on tam sobie fotografował się między innymi z Goebbelsem i z Göringiem.
1: Tak, tak.
0: Ile pamiętam.
1: Tam kładł nogę na tych ruinach. Tak, pokazywał, tak. Jak tu.
0: Ale jeszcze teraz takie pytanie,
1: niemiecka.
0: Bo mam taki obraz. No. Idą ci polscy bohaterowie do tej niewoli. Rzeczywiście brudni, głodni, biedni, tacy, ale bohaterscy, prawda? Oni w oczach
1: nie
0: mieli...
1: No, wyprostowani.
0: Wyprostowani.
1: Oni
0: ale...
1: szli i żadne tam odpięte pasy, szli tak
0: bardzo.
1: Elegancko, że Niemcy...
0: Długie.
1: I Niemcy wtedy, nie to, że tam dowództwo się zachowało honorowo. Niemcy zasalutowali. Stanęli szeregiem, przeszli Polacy, odstawiono ich i bardzo o nich dbano.
0: No właśnie, powiedzieć. Bo o to chcę spytać. Bo tak, major Kucharski...
1: Uprzedziłem cię.
0: Major Sucharski zostaje pozwolenie na noszenie szabli, ale tylko do momentu, kiedy później został internowany i wywieziony do obozu. Zabrano mu tą szablę.
1: Oczywiście internowano mu szablę.
0: Internowano mu szablę, dokładnie, ale... Oni są traktowani naprawdę według wszystkich konwencji. Podobno byli nawet zakwaterowani w jednym z gdańskich hoteli. Polscy ci...
1: Tak, pierwszego, znaczy ósmego. No, potem ich odstawiono na środkowego Pomorza. Gdzieś w okolicach Słupska prawdopodobnie. Pamiętałem kiedyś tą miejscowość, ale...
0: Ale ten pierwszy moment, że mogli rzeczywiście się umyć, napić, prawda,
1: coś zjeść. Tak, i oni się tam wyszorowali. Przygotowano im zresztą posiłek bardzo ciekawy. I tu chcę ci opowiedzieć rzecz, którą przypadkiem, pisząc książkę swoją o 100 bitwach na lądzie, morzu i powietrzu. No ta była akurat na lądzie z morzem, ale powietrze też. Właściwie wszystkie trzy elementy, trzy żywioły to odegrały rolę. Mianowicie wysłano wodno-samolot, taki wodnopłat, który miał dopaść Szlezwika-Holsztajna z torpedą pod spodem i miał mu przyłożyć, mówiąc krótko. Wielkich szkód by nie było, najwyżej poszedłby na dno i wystawał.
0: Tak. Ale jak... to czy jaki samolot?
1: No nasz.
0: Nasz.
1: Nasz z Oksywia poleciał.
0: Okay,
1: tak, oczywiście jasne, z szachownicą. Znaczy, szachownicę mu chyba czymś zakryli, ale w każdym razie on tak cichutko tam wleciał w ten kanał. Na jego nieszczęście, ale i na nieszczęście innych Niemców, o których za chwilę powiem, przebazowano Szlezwika-Holsztajna i wstawiono go do bocznego doku, do takiego zagięcia w porcie, gdzie on nie był widoczny, on był całkowicie zaciemniony. Więc ta nasza morsko-awionetka, znaczy ten samolot...
0: Ale on finalnie był zatopiony przez Brytyjczyków.
1: Tak, jednym z bombardowań poszedł na dno. Zresztą nie tak daleko miał do tego dna, bo wystawał długo. Szkoda, że go jako nie zostawiono tak jak Amerykanie Arizonę do oglądania.
0: No, oj, no tak, to ale byłby, to już...
1: No ale to na to trzeba było pieniędzy i pomysłu.
0: To znaczy, ale to wiesz, no bo to Arizona...
1: On wywołał wojnę.
0: On wywołał wojnę. No, mogło rzeczywiście tak być. Arizona to był Pearl Harbor i to był
1: oczywiście
0: ten straszny atak Japończyków.
1: Tak, ale nie ruszano.
0: Więc nisko była ta Arizona.
1: Ale ten też zatonął dokładnie w taki sam sposób i też wystawał. On tylko siadł na dnie, no miał ile? 5 do 7 metrów. Ale co innego chcę powiedzieć. I ten wodno-samolot, uzbrojony zresztą, no bo to był bojowy samolot, wracając, nagle usłyszano muzykę. No w samolocie usłyszeć muzykę trudno, bo to warczy wszystko. Wyjrzano, co się tam dzieje, dwóch ich było, patrzą, a tutaj na głównej ulicy, gdzieś Wałowa chyba, czy coś, Niemcy zrobili bal, znaczy zrobili fest, ten, jakiś swój fest, festtage, poświęcony właśnie uczczeniu zdobycia Westerplatte. I z restauracji, czy tam z piwiarni, wyszli na zewnątrz. Wszystko było pięknie lampionami, ozdobione, oświetlone, no w ogóle wymarzona sytuacja. I nagle na tych wszystkich rozbawionych ludzi nadlatuje polski samochód i sieka ich równo z karabinów maszynowych. Oni się tam wywracają, krew się leje w jedną stronę, ale jak oni się pozbierali, samolot nadleciał po raz drugi i tych, co wstali, jeszcze nie dobici, podobijał. Podobno 150 ich tam padło. Bo tyle właśnie trumień zamówiono tego dnia, czy po tym dniu. I to była odpowiedź za Westerplatte. Ten nalot na ulicę, która notabene nazywała się Adolf Hitlerstrasse.
0: Ale dokładnie gdzie?
1: W Gdańsku.
0: W Gdańsku, Gdańsku, jasne.
1: 800 metrów od Westerplatte. Tak, na pierwszym nabrzeżu. Tak troszeczkę na południu Gdańska.
0: To było bardzo symboliczne. I teraz Krzysztofie.
1: I to tylko w jednym miejscu w naszej Wikipedii można znaleźć.
0: Bo też zapraszając ciebie na tą rozmowę, umawiając się, 1 września jest dniem wyjątkowym. Jest
1: dla
0: naprawdę,
1: nas tak.
0: Dla nas tak, ale też takim symbolicznym, bo zaczyna się szkoła, rok szkolny.
1: Oczywiście.
0: 1 września, więc wybuch wojny, bo przecież 1 września polskie szkoły szykowały się na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: Rozpoczynał się rok szkolny.
0: Nawet się rozpoczynał.
1: Oczywiście. Mój dziadek był dyrektorem szkoły Małachowianki w Płocku. No i babcia mu mówi, wstawaj Franek, trzeba iść bo on do banku musiał iść po pieniądze na 3 miesiące dla wszystkich nauczycieli, no, miał ich przecież kilkudziesięciu. No ale Franek był trochę leniwy i jak się wygrzebał, to już bomby leciały na Płock. Popędził do banku, a bank już uciekł, już spakował się parę godzin wcześniej, no i szybko wynajął tam jakiś samochód i dogonił ten bank w Lublinie. Tam mu wypłacono rzeczywiście ogromną ilość, bo dla kilkudziesięciu, trzymiesięczne pensje. No i po tygodniu wrócił w chwale. No już Niemcy w Gdańsku prawdopodobnie byli, ale nauczyciele, w Płocku, ale nauczyciele dostali swoje pensje. Więc zaskoczenie było z tym, że powiedzmy, no to, że wojna będzie, to tak już od stycznia mówiono. Jak Polska stawiła opór niemieckim żądaniom tej słynnej autostrady eksterytorialnej czy innych takich zastępników, no część Polaków się dawało na to nabrać. Mówi, dajmy im tę autostradę, będzie spokój. Nieprawda, dopiero byłby niepokój.
0: No właśnie, to też trochę inne czasy, no inna reakcja wywiadu, prawda,
1: tak,
0: inna reakcja na to, co się dzieje.
1: Polacy prawidłowo reagowali. Z Niemcami układów nie ma. Każdy złamią, jak będą mogli.
0: No ale negocjujesz do końca. Nie chcesz wojny, prawda? Władysław Jagiełło, jak jechali posłowie krzyżaccy, tych dwóch na wielkich koniach do króla Jagiełły z dwoma mieczami, to łudził się, myślał, że jadą z pokojową misją, że to będzie pokój. On nie chciał tej wielkiej bitwy. Grzesiu, oni przyjechali i powiedzieli, mistrz Urlik wzywa ciebie, panie i twój majestat, na bitwę śmiertelną.
1: Wyzywa. Tak. Tylko pamiętaj, to wszystko stworzył Długosz. Długosz to stworzył, tu jest pewna teza zawarta. My historycy, żeśmy to już rozczytali. Nie, Jagiełło chciał bitwy, bo gdyby nie chciał, to by się tak daleko nie pchał. Problem polegał na tym, że trzeba było papieżowi przedstawić. I wtedy przyjęto wersję takiego pokojowego, nabożnego, co to Trzymsze po drodze odprawił, żeby powiedzieć, jak to on bardzo nie chciał przelewu krwi chrześcijańskiej. Nie no, z krzakami nie dało się inaczej.
0: No,
1: oczywiście,
0: tak
1: gdyby oni odpuścili sobie i się wycofali z kilku ziem, no to byśmy mieli pokój. Problem polegał na tym, że krzyżaka trzeba było, mówiąc nieładnie, wdeptać w ziemię. Ale aż takiego zwycięstwa to się nikt nie spodziewał, nawet Polacy. To było, jakby to powiedzieć, zwycięstwo do kwadratu.
0: To jest 15 lipca, my dzisiaj mamy dzień 1 września.
1: I
0: od tego rozpoczyna się też kampania wrześniowa. My, umawiając się wcześniej na tą rozmowę, trochę takiej kuchni radiowej, co opowiedziałeś mi o utworze grupy Sabaton, 42-1, tak. Bo on mówi o wydarzeniach
1: 40
0: Wizna.
1: Przeciw jednemu. Obrona właściwie Stękowej Góry pod Wizną przez Reginisa, Władysława Reginisa. To jest Polako-Łotysz. To jest bardzo ciekawe.
0: Kapitan Reginis.
1: Kapitan Reginis. Ten jest niezłomny do końca. On jakby dołączył drugi...
0: No on się wysadził, no mówmy wprost. On miał granat.
1: Czekaj, co innego.
0: Weszli Niemcy
1: jakby
0: do bunkra.
1: Drugą kostkę dołączył do Westerplatte, do tej chwały oporu. I rzeczywiście...
0: A trzecią Hubal.
1: No tam jeszcze po drodze będzie Dąbek broniący Oksywia, no Unruk.
0: Bzura. Mamy przed sobą książkę. Bitwa nad Bzurą.
1: Bzura, która rozsiekała Niemców. Straty niemieckie po tej właśnie 18-dniowej kampanii były tak potężne, że oni się bardzo poważnie zastanawiali. Przecież dopiero w maju nadrobili. No to sobie od października do maja policzmy. To jest 9 miesięcy.
0: Wspaniała postawa generała Kutrzeby.
1: Tak.
0: Tadeusza Kutrzeby.
1: Ale widzisz,
0: tu ci
1: muszę
0: wskoczyć
1: w słowa. Po co była ta bitwa? To był już 14 września, czyli po dwóch tygodniach mieli ruszyć alianci. I chodziło o to, żeby ich tu sprowokować. No i wtedy niestety była ta słynna narada w Abbeville, gdzie oni stwierdzili, pomocy dla Polski nie będzie. Niestety Polska jest stracona. I to była zdrada samych siebie. Nie tyle nas, bo myśmy wiedzieli, że musimy tu zginąć. Nikt nie miał wątpliwości, że nie wygramy. To było oczywiste, szczególnie, że o napaści czy o układzie Ribbentrop-Mołotow i związanym z nim tajnym protokole o podziale Europy, nasz rząd, czyli minister Beck i reszta wiedzieli. Tylko to zataili, żeby nie deprymować, że jednak jest o co walczyć. No gdyby Rosjanie nie napadli, a on się dość długo wahał.
0: A czemu marszałek Rydz-Śmigły wyjechał do Rumunii?
1: Musiał.
0: Nie mógł walczyć?
1: Ale jak?
0: No, jako dowódca, no tak jak później generał Kutrzeba.
1: Właśnie, to chodzi, że jako dowódca nie mógł jako żołnierz. No. To się zgodzę. Ale ja ci powiem dlaczego. Ormianie polscy organizowali, bo teraz na czas wojny jest to zawieszone, obozy w Kutach. Właśnie w Kutach w Czeremoszu. Tam, gdzie była granica. Tam się do dzisiaj zachowała w bardzo dobrym stanie wartownia, w której warto byłoby kiedyś zrobić muzeum tego właśnie miejsca. I tam był most, on jest dzisiaj zerwany, w 1944 go tam wysadzili, most kołowy. Nie, ale kolejowy jest też. Dwa mosty były. I w pewnym momencie, a rząd zebrał się w szkole, notabene w szkole ukraińskiej, czy huculskiej, na terenie Kut, i to były ostatnie obrady rządu, kiedy łącznik rumuński przesłał błyskawiczną wiadomość: słuchajcie, ewakuujcie się natychmiast, ponieważ widzimy ruchy wojsk sowieckich za Dniestrem. Oni mogą w nocy was zamknąć i dostaniecie się do niewoli. Tak naprawdę, muszę ci, Grzesiu, powiedzieć, Edward Rydz-Śmigły miał wybór między Rumunią a Katyniem. Mhm. Nie było innego. Naprawdę Niemcy, Rosjanie mogli wejść nocą.
0: No, ale ktoś dowodził tą kampanią wrześniową. Generał Tadeusz Kutrzeba wziął na siebie dowodzenie praktycznie całą kampanią wrześniową, przedzierając się do Warszawy wtedy od strony Puszczy Kampinowskiej, prawda? Armia Poznań z Armią
1: no
0: Łódź.
1: Tak, ale to wszystko jest przed 17. Się. Pamiętaj, 17 no już tak. Się cała ta ofensywa załamuje, przechodzi do obrony. Problem jest w czym innym. Że Rydz-Śmigły wydał ostatni rozkaz: wjadź do granicy, z ruskimi się nie babrać, i to jest na nieszczęście zaczął od końca. Powinien powiedzieć: z ruskimi walczyć, jak wam przeszkadzają, a jak nie, to się odrywać. I morał był taki, i to był ostatni rozkaz. Wszyscy za granicę, to kontynuujemy wojnę.
0: Ale wszyscy, cały kraj za granicę, no to było takie trochę
1: nierealne. On był dowódcą armii dowództwo armii, a nie...
0: No tak, ale co armii, rozkaz byłby: poddajcie się, oddawajcie broń?
1: Nie, wręcz odwrotnie. Tam jest wyraźnie powiedziane: ruskich omijać, chyba że będą chcieli was rozbroić. Wtedy strzelać.
0: No dobrze, no to jest teraz pytanie.
1: I strzelali nasi.
0: To dlaczego polscy oficerowie... Tylu ich zginęło w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje, bo przecież to byli żołnierze. Dlaczego oni nie walczyli
1: nie
0: o swoje życie?
1: Bo wszyscy mogli dotrzeć do granicy węgiersko-rumuńskiej.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że...
1: Też ich potem wyłapywano aż do stycznia.
0: No, aha, i już byli
1: spadł dopiero w listopadzie.
0: I nie było możliwości żadnego buntu w Katyniu, w sensie, że to żołnierze, że
1: słuchaj,
0: coś skombinowali.
1: Na Katyń się umówimy kiedy indziej.
0: O nie, okej, okay, okej.
1: Okay. Od razu ci odpowiem, tu naszym słuchaczom też, był bunt. 5 grup świadczy o tym, że się tam zbuntowano, bo nie jest on w całości, tylko jest rozproszony i ludzie byli zabijani
0: bagnetami. Ja pytam o walki, o swoje życie.
1: Tak, jak, i oni tam stoczyli walkę.
0: Bo jak człowiek jest ranny, czy ktokolwiek tak, to, no to jak, walczy, w sensie...
1: Jak wie, że zginie, to wie, że się mobilizuje. I prawdopodobnie dzięki temu ten grup w ogóle wyszedł na jaw, ponieważ nikt by się więcej nie dowiedział, ponieważ ktoś musiał ocalić z tej grupy i czapkę przekazano potem polskim robotnikom z tej jakby to być organizacji TODA, która tam zbierała żelastwo przy torach, że tu leżą gdzieś Polacy. Mm. No i ta czapka skąd się musiała wziąć?
0: No ja tak myślę sobie, że też chodziło o to, że Polacy nie mieli broni po prostu. Byli pozbawieni, prawda? Czyli,
1: nie, broni było.
0: No ale przecież byli... Dobrze, to może na inny raz.
1: Chodziło o coś innego. Coraz bardziej byliśmy mocniej masakrowani. To się już skończyła wojna, to się zaczęło masakrowanie narodu. Na wszystkie możliwe sposoby. I kiedy zniknęła jakakolwiek realna szansa na jakiekolwiek zatrzymanie, bo na Dniestrze miano ich zatrzymać, kiedy z trzech stron byłaby Rumunia i Węgry i stamtąd by napływała broń. No broń dopiero w październiku napłynął okręt.
0: A Polacy wtedy we wrześniu właśnie, jakie było uzbrojenie? No bo na przykład...
1: Dość dobre w sumie.
0: Bo
1: w sumie dość dobre.
0: Oddział majora Dobrzańskiego, Hubala, Henryka Dobrzańskiego, przydzierając się, mijając Warszawę, bo już Warszawa była zamknięta przez Niemców, polecieli cały pułk ułanów, prawda, dowodzony przez absolutnie...
1: Przeszli przez Bug.
0: Tak.
1: Pod
0: heroicznego Hubala. To był genialny,
1: genialny
0: przykład
1: dowódca. Właśnie honorowej walki, która potrafi zamienić walkę regularną w walkę nieregularną, czyli mówiąc krótko, ocalić honor.
0: Na Kielecczyznę się dostali i tam walczyli. Zróbmy
1: tam
0: sobie
1: poległ.
0: Małą przerwę, bo dobrze. Zapowiedzieliśmy, że ta Wizna jest taki utwór nie polskiej grupy, tylko szwedzkiej, Sabaton.
1: Oni się właśnie zachwycili tym.
0: Zachwycili się. Oni się zachwycili też Powstaniem Warszawskim.
1: I zachwycili się Wiedniem. Wings Raiders.
0: To prawda. Ale posłuchajmy teraz, zróbmy taką przerwę.
1: 40 na jednego.
0: Właśnie, tak. 40 Niemców przypadało na jednego Polaka.
1: Tak, 700 broniło tego odcinka, a Niemców było kilkadziesiąt tysięcy. No cała
0: ile
1: dywizja
0: się bronili?
1: Guderiana.
0: Guderian.
1: Tak, bronili się od 10, znaczy bronili się do 10, czyli no jakieś też 6 dni. Mhm. 4 przełamano tak zwaną bitwę graniczną, czyli pod Mławą. I tutaj co trzeba powiedzieć? No przyroda odegrała rolę. Umocnienia przeciw Prusom były tak konstruowane, że od bagien do bagien. A bagna, no wiadomo, czołg po bagnie nie pojedzie. Tego roku bagna wyschły.
0: I polecam też tryptyk taki książkowy, Jacek Komuda, Westerplatte, Hubal i Wizna. Bardzo ciekawe, w ciekawym sposób opisane. Posłuchajmy tego sabatonu właśnie o bitwie pod Wizną.

0: 17:57, to był Sabaton w utworze 42, 40 do jednego. Co czujesz, Krzysztofie?
1: Na jednego. Czuję wojnę, czuję grozę, czuję to, co powinno być. Generalnie aż takiej technomuzyki to ja nie lubię, wolę Mozarta, no ale, to, ale taką też trzeba czasami. Tu akurat pasuje. Tu widać te prące czołgi, widać grozę, no i widać ten upór, że tej ziemi porzucić nie wolno, że nie ma się gdzie cofać i nie ma po co się cofać. I to od razu można powiedzieć, to co Szwedów zachwyciło, przecież oni przyznali się, dlaczego ten fragment, bo to jest fragment całej przecież wrześniowych wydarzeń, ba wrześniowo-październikowych, zwrócił ich uwagę. Oni się zachwycili walką o honor. I mówi, nasza Szwecja skapitulowała. Bała się Niemców, sprzedawała siebie, sprzedawała honor. Wyście honor ocalili komu? Europie. Od was, nasza świeca została zdmuchnięta przez faszyzm, a wasza płonęła dalej. Od was zapalamy się my. Oni to napisali dla Szwedów. A my jesteśmy odbiorcami mimowolnymi. Dostajemy w prezencie ukłon, ale pamiętajmy, Europa cierpi na brak honoru. I wtedy świeca polska pozwala zapłonąć.
0: To jest właśnie ciekawe, że polscy wykonawcy, których przecież mieliśmy w całej historii i mamy mnóstwo, w zasadzie oczywiście były wielkie utwory i gdzieś tam odnosimy się też do tych tematów, no, Biały Krzyż, tak, Czerwonych Gitar, czy też Krzysztofa Klęczona, czy parę innych, ale w różnym...
1: Tak. My składamy hołd.
0: My składamy hołd, właśnie w spokojnym, tak. W spokojnej tonacji,
1: tak,
0: prawda?
1: My to raczej refleksyjnie, ale to jest prawidłowe, Grzegorzu, to oni mają się obudzić do naszego bohaterstwa. Nam nie trzeba. Gdybyśmy to pisali, to byłaby autoreklama. No jak wiesz, każda autoreklama jest nieprawdziwa, prawda? Albo przynajmniej no, niestosowna. Natomiast chodzi o bardzo poważny syndrom. Młodzież europejska, no, znudzona tym dobrobytem, tym brakiem sensu w tym dobrobycie, nagle odkryła w tych Polakach, no biednych w sumie, ale oni strzelali z wszystkiego, co mieli i tak długo, jak mogli. A na końcu ginie od ostatniego granatu z wyboru, no trochę w stylu Wołodyjowskiego. Notabene zachowanie Niemców tu jest ciekawe, bo swojego zastępcę dał mu rozkaz, że ma opuścić. On nie ma zginąć. Nie kazał mu. Chociaż ten był gotów. Ale nie, ty masz przeżyć. I on był świadkiem, jak Niemcy bali się tam wejść. I w końcu jeden coś tam odkrzyknął, że Polaków to się nie trzeba bać, że to są polnisze szwajne. No i wszedł i zginął.
0: No tam ich chyba nawet dwóch albo trzech zginęło tych Niemców.
1: No tak, bo za nim poszło dwóch.
0: Kapitan Reginis się po prostu wysadził.
1: Tak, on
0: odbezpieczył granat.
1: On nawet wiązkę granatów i jak to wybuchło wszystko, no tam potężna eksplozja. No i ci dwaj weszło za tym pierwszym. Ten pierwszy poprowadził i on zobaczył, jak właśnie on tą zawleczkę wyciągnął i trzymał ten granat i on go rzucił prawdopodobnie, bo tego już nie ustalimy. I eksplozja zabiła ich wszystkich czterech.
0: Jest godzina 17, minęła i teraz wysłuchajmy serwisu Watykańskiego właśnie na antenie Radia Wnet, dlatego że trwa popołudnie Wnet do godziny 17:30 i po serwisie Watykańskim będziemy wracać i podsumowywać tą kampanię wrześniową. Tak. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami i po prostu, no żebyśmy...
1: Spróbuję to zrobić.
0: Tak. Oczywiście tych wydarzeń było kilka, ale mówimy o tych bohaterach. Wszyscy byli bohaterami wtedy. Bo ten wrzesień się zaczął,
1: kto
0: nie stchórzył, od 1 września, od wystrzału na Westerplatte. Serwis Watykański, za chwilę wracamy na antenę Radia Wnet do rozmowy o kampanii wrześniowej 1939 roku.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. W Rzymie obradowała Fundacja Jana Pawła II. Jej główne zadanie to kształtowanie nowych pokoleń zgodnie z nauczaniem polskiego papieża. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
4: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
3: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
5: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4 dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
3: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy. Mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
6: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek w czasie wojny i po jej zakończeniu, była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
3: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowania

0: Coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
1: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
0: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
1: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: To była autopromocja.
5: Popołudnie Wnet.
6: Godzina 17, już prawie 7. Kontynuujemy popołudnie Wnet 1 września. Rozmawiamy o kampanii wrześniowej, ale także 1 września to jest data odejścia wielkiego polskiego piłkarza, bo wtedy zginął Kazimierz Dejna. Kazimierz Dejna, geniusz futbolu, Książę Nocy, między innymi taka książka Wiktora Bouby. Też bohater tragiczny, bo tak rzeczywiście o nim się mówi po latach. To już 38 lat temu zginął Kazimierz Dejna w San Diego, w Stanach Zjednoczonych, rozpędzony Dodge Colt, rocznik 74, co ciekawe, a więc tak symbolicznie, to już właśnie tak rozmawiamy co roku, że a więc rok największych triumfów Dejny, 74, tak, on był trzecim piłkarzem świata i w 89 roku zginął. Właśnie 1 września dotarła też do nas nad ranem ta informacja. Pamiętam szok, jaki wszyscy przeżywali, bo nagle odszedł Kazimierz Dejna w młodym wieku. Ale wróćmy do kampanii wrześniowej. Zakończyliśmy na bitwie,
7: wspomnieniu
6: Wizna. Tam Wizna kapitan bitwa. Władysław Reginis ginie. Śmiercią bohaterską rozrywa się granatem. Tak. Później zostaje nawet chyba podniesiony do rangi majora.
7: Tak. Co ciekawe, kilku takich dowódców, Dąbek również broniący Oksywia, tego się nie uważa za samobójstwo. To nie było samobójstwo.
6: Nie, ja nie mówię, to
7: było samozabójstwo.
6: Bohaterska śmierć.
7: Tak, to jest wybór śmierci honorowej i to jest honorowane w naszym, generalnie polska historia i polska moralność nie toleruje samobójstw, ale jak wiemy z czasów Wołodyjowskiego, no Wołodyjowski zginął przez przypadek, to jednak honorowe odejście właśnie w sytuacji,
6: wiesz, Krzysztofie,
7: kiedy
6: to
7: nie
6: też
7: ma wyjścia, jest przyjmowane jako bohaterstwo.
6: To jest znowu temat, jeśli będzie taka możliwość, też na już Katyń mamy rzeczywiście jeden temat taki do omówienia. Tak. Drugi to, czy polska kultura toleruje samobójstwa w sensie, jak powiedziałeś, przepraszam jeszcze raz?
7: W honorowym. Ale
6: czy dopuszcza samobójstwo,
7: tak
6: powiedziałeś?
7: Czy w naszej akceptowalne jest? Nie jest akceptowalne samobójstwo, to jest wyjątek.
6: Ale są przypadki, że człowiek się nad tym zastanawia, bo między innymi w świecie żużla były takie przypadki i Tomasz Jędrzejak między innymi, wspaniały zawodnik, kapitan wieloletni Sparty Wrocław w taki sposób, czy też gdzieś tam bym poszukał też paru innych przypadków i my, środowisko żużlowe, środowisko polskich ludzi, którzy kochają żużel, no nigdy nie potępiliśmy, bo to były pewne fakty, coś się wydarzyło. Więc tutaj akurat bym rzeczywiście też na dyskusję, czy...
7: Tu akurat w sytuacji granicznej, w której ktoś odbiera sobie życie, aby ocalić honor, jest to dopuszczalne.
6: I teraz jest jeszcze podsumowywanie takie. Co było, które bitwy kampanii wrześniowej były właśnie bohaterskie, no tak jak Westerplatte, jak Wizna, Termopile września.
7: To trzeba od razu powiedzieć, że Wizna ma swoją bliźniaczkę, Tynnę. Tam z kolei obronili Polacy, no prawie 2 dni, przed agresją sowiecką. I rzeczywiście spłonęli dopiero miotaczami ognia. Tam był z kolei sierżant Bołoć, bohaterskim obrońcą. I kto mógł, on dał wolną rękę swoim podwładnym, że możecie opuścić, a ja się będę bronił do końca. No i rzeczywiście jest kilka przekazów. Jeden, że został natychmiast rozstrzelany, drugie, że spłonął żywcem, trzecia, że wysadził się w powietrze, bo tam wyleciało w powietrze to wszystko.

0: jak podpalono przez miotaczami. Faktem jest, że mamy na wschodzie również, pamiętajmy, na wschodzie zabijano nie tylko ludzi, zabijano historię. W związku z tym my to wydobywamy, trzeba najpierw założyć, czy aby tam coś nie było, no bronią się sarny, broni się flotylla pińska. Przecież to są bohaterskie momenty porównywalne z Oksywiem, z obroną polskiej marynarki na północ od Gdyni. Ich myśmy nie docenili przez 40 lat, bo nam zabroniono w ogóle o cokolwiek pytać, co było na wschodzie. No i wreszcie Orlęta Grodzieńskie, które obroniły Grodno przed frontalnym atakiem czołgów rosyjskich. Grodno zostało zdobyte podstępem, no i zapłacili za to życiem.
1: I kiedy tak dokładnie jest koniec kampanii wrześniowej?
0: Trzy są końce.
1: No właśnie, bo na pewno jednym z wykładników i z nich jest śmierć generała majora Hubala, Henryka Dobrzańskiego, pseudonimu no Hubala. Ale dlaczego
0: tak daleko to nie.
1: Ale nie, to był ostatni żołnierz września. To był generał. Ja bym już chciał, żeby on był generałem. Może kiedyś będzie. Major oczywiście Hubal. On powiedział, że on nie ściągnie munduru do końca, mimo że polskie państwo podziemne kazało mu zdjąć mundur i przejść do konspiracji. On zginął w mundurze żołnierza polskiego. I symbolicznie jest to jakiś koniec kampanii wrześniowej, czy nie?
0: Nie. Dlatego, że on przeszedł do działań, był wydzielony oddział Wojska Polskiego i przeszedł do działań partyzanckich, więc to jest klasyczne działanie postwojenne. Natomiast, żeby tu nie zakłócić takich autentycznych momentów, trzy te momenty, możemy dodać jeszcze, żeby zakłócić niemiecką propagandę. Pamiętajmy, myśmy walczyli nie tylko z Wehrmachtem, ale i z Goebbelsem. A czasami Goebbels był groźniejszy od Wehrmachtu.
1: Ale też były jednostki SS, bo przecież tutaj w tej książce odwrót znad bzury. Jeszcze kiedy polska armia po prostu tak jakby wygrywała tę bitwę,
0: znaczy to miała przewagę.
1: Brali do niewoli żołnierzy niemieckich i to były jednostki doborowe SS.
0: Oczywiście, dlatego że oni tam dostali, oberwali w bok i naprawdę zostali prawie 100 kilometrów zrolowani, rozbici. Ale wróćmy tutaj, do tych punktów, bo nam się to rozmyje. Aby pokonać owe 18-dniową kampanię, no i nie wiem, Grzesiu, czy wiesz, ale słowo kampania wrześniowa jest słowem propagandy niemieckiej. W polskim piśmiennictwie używa się wojna obronna 1939 roku, nie stawiając czasu. Czyli września. Dlaczego? No po to właśnie admirał Unruch przeciągnął obronę Helu, żeby 2 października ostatecznie poddać. No już nie narażać żołnierzy na ostrzał, żeby niepotrzebnie nie ginęli. Więc symbolicznie zniszczył propagandowe 18 dni września. Czyli kampania przestała być wrześniowa. Ale po niej wydarzyły się jeszcze trzy momenty, które wydłużają to działanie aż do połowy października. Drugim takim momentem jest oczywiście generał Kleberg, który z samodzielną brygadą, samodzielnym oddziałem po lesie przedarł się z marynarzami pińskimi w okolice Lubelszczyzny i nad Wieprzem, pod Kockiem i Wolą Głowską, stoczył dwie bitwy, w których notabene 29. Dywizję Niemiecką pokonał. I nagle generał, który został przed chwilą rozbity, dowiaduje się, że właśnie armia polska się poddaje. No, poddała się w wyjątkowo, że tak powiem, dobrym momencie. Ustalono zresztą czas, według którego miała się poddać. I co się stało? Niemcy nie zaprzestali ognia, mimo że weszła godzina rozejmu. Ale dokończę. I po tej godzinie, bo oni z kolei po swojemu to zinterpretowali i powiedzieli, że u nich to jeszcze nie jest ta godzina. W związku z tym oni jeszcze godzinę będą nas ostrzeliwać. No miało wejść o 12.06. Więc 6 co najmniej przez godzinę leciały na nas pociski. I kiedy wojska niemieckie przyjechały rozbroić, Polacy otworzyli do nich ogień. No i znowu była awantura. A on mówi, jeszcze nam też nie minęły. My to inaczej rozumiemy. No odpłaciliśmy pięknym za nadobne. Dodam tylko, że miejscowością, pod którą podpisano zawieszenie broni i poddała się cała grupa Kleberga, nazywała się Krzywda. Bardzo symboliczna nazwa.
1: Bardzo
0: i tam
1: symboliczna.
0: Oczywiście pod Okrzeją jest Poznań. Są takie, jakby Polska w miniaturze. Ale to jest drugi moment. Trzecim momentem jest, kiedy ostatni oddział regularny Wojska Polskiego opuszcza Bałtyk, to jest ORP Orzeł. I 14 przy pełnej gali wodnej wpływa do Firth of Forth i kończy swoją epopeję ucieczki z Tallina, 14 września. A 17 września jako datę rozformowania swego oddziału podał rotmistrz Witold Pilecki. I tą datę w zasadzie powinniśmy uszanować ze względu na szacunek dla Pileckiego, no i ze względu na, no, to był harcerz, harcerz nie kłamie. Morał do 17 października mamy kampanię wrześniową, czy też mamy wojnę obronną narodu polskiego, II wojny.
1: I Krzysztofie, mamy trzeci temat, a więc polscy bohaterowie, którzy ginęli w ubeckich katowniach na początku lat 50., między innymi rotmistrz Pilecki, generał Nil. Teraz musimy zakończyć tę rozmowę, bowiem do 17.
0: Wrócimy do tego w następnym.
1: Oczywiście, jeśli będzie taka możliwość. Trzy tematy mamy odłożone. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Doktor
1: Krzysztof Jabłonka.
0: Uczcili z nami żołnierzy września.
1: Żołnierzy września. Jest godzina...
0: Naszych ojców i dziadów.
1: Wielkich bohaterów.
0: Tak.
1: Cześć i chwała bohaterom. Jest 17. Prawie już 17. Dziękując bardzo naszemu doktorowi Krzysztofowi Jabłonce. Już teraz mamy połączenie. Z nami jest kolega z audycji Limes Inferior, dziennikarz portalu Smart Teach Review, Szymon Augustyniak. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry Państwu. Smart Tech Review.
1: Zwracam
2: tak,
1: honor.
2: Jesteśmy z... Halo, słyszycie
1: tak,
2: mnie?
1: Tak, oczywiście, zwracam honor, super. Źle przeczytałem, proszę bardzo.
2: Nie, spoko, ale to Teach to by było blisko tematu, o którym chcesz rozmawiać, w którym ja też nie jestem ekspertem, ale jakoś my sobie spróbujemy poradzić.
1: No bo 1 września nowe rozporządzenia w szkołach. Uczniowie nie mogą wnosić swoich smartfonów na lekcje. I teraz pytanie, co zmieni się w szkołach od 1 września? Bo to są najważniejsze informacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pedagogów. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy to jest dobra decyzja, że uczeń w czasie lekcji przez 45 minut nie może korzystać właśnie ze smartfona, z komórki tak zwanej i musi się skupić na lekcji, na tym, co mówi nauczyciel? Nauczyciel, jakikolwiek byłby to przedmiot. Czy to jest dobra decyzja, czy nie?
2: Słuchaj, to intuicyjnie wydaje się, że to jest dobra decyzja. Każdy obserwuje to, co się dzieje z zachowaniem dzieci, z ich percepcją, z ich zdolnością koncentracji, przyswajania wiedzy. To wszystko jakby intuicyjnie, czy... Ten, kto ma dzieci, to obserwuje. Straszne rozproszenie, taką niemoc przyjmowania wiedzy, nauki, którą widać, że powoduje to urządzenie, ale nie tylko, bo to jest cała jakby sfera. I to jest właśnie takie clue. Wiesz, bo przed tą rozmową ja pozwoliłem sobie zadzwonić do prawdziwych takich ekspertów, którzy byli gośćmi w Limes Inferior, właśnie z tym pytaniem, o które prosisz, żeby skomentować. Udało mi się porozmawiać z Bartoszem Sobotką, to jest taki ekspert edukacji, praktyk, autor przynajmniej dwóch książek. Jedną żeśmy omawiali też w Limes Inferior, kompetencje jutra, i one uwzględniały bardzo to wejście takich wszelkich cyfrowych form i nauki, i narzędzi, i pracy, tego, co jest potrzebne, żeby zbudować takiego człowieka. To o tym żeśmy sobie już w Limes Inferior na antenie wnet rozmawiali. Będziemy natomiast rozmawiali o jego nowej książce. I to ona, myślę, że idealnie też trafia w ten temat 1 września w szkole, który wywołałeś, czyli zakazu korzystania ze smartfonów na lekcjach i na przerwach w szkołach podstawowych i w przedszkolach i w szkołach artystycznych i pozostawienia pewnej dowolności w szkołach ponadpodstawowych, bo tak króciutko spróbujmy sobie to też uporządkować. No i Bartosza tutaj opinia. My będziemy rozmawiać o jego książce Algorytmy. Ona jest tam, ma taki przewrotny tytuł Algorytmy hipotama i rozwinięcie, czyli jak nie wdepnąć w cyfrową dopaminę. ona w taki znacznie szerszy sposób cały ten problem z cyfryzacją i z tym, jak ona wchodzi w nasze życie i w życie dzieci, w ich wychowanie, w ich edukację, w nasze relacje z nimi w rodzinach, czy w ogóle w nasze relacje w społeczeństwie, ona to bardzo ładnie ilustruje i wprowadza w ten temat. Bartosz powiedział mi tak, że w jego ocenie to działanie to jest taki plaster, a nie remedium, wiesz? I mówił, że pozostawienie całej tej sfery dodatkowej, tego, w jaki sposób się ewentualnie korzysta po szkole również, do czego to może służyć, bez wiedzy, bez rozmawiania w ogóle w rodzinach, kiedy będziemy rozmawiać tylko z urządzeniami, bez nauki tej cyfrowej higieny, to będziemy bezradni i żadne tutaj zakazy nie pomogą specjalnie. Będą jakieś różne obejścia, sposoby korzystania. Nie każdy będzie musiał chwalić się tym, że przemycił telefon do szkoły. Zresztą jak to egzekwować? Ja przejrzałem sobie, wiesz, takie jednostronicowe zalecenie dla dyrektorów szkół podstawowych. To chwalebne, że jakby całe te przepisy próbują urzędnicy skoncentrować na jednej kartce, ale pierwsza rzecz to jest ta, z tych kroków, które musi poczynić dyrektor tej szkoły, to jest, ja nawet zacytuję, wiesz.
1: Proszę bardzo.
2: Sekundeczkę.
1: Bo chciałem, dobrze, tak. to ty szukaj cytatu, a ja tylko powiem.
2: Jak egzekwować zakaz, wiesz, w szczególności podczas przerw międzylekcyjnych.
1: No bo właśnie chodzi też o przerwy, tak, że na przerwach również nie mogą korzystać, bo to jest
2: to
1: ciekawe.
2: To jest to, że muszą, że dzieci właśnie wtedy przede wszystkim korzystają. To, że sobie tam spróbują ściągać, to jest osobny temat. Albo kiedy nudzą się, to uciekają w telefon, czy po prostu ten telefon ich rozprasza, rozprasza i zamiast próbować wychwycić czy uczestniczyć w lekcji, no to sięgają po telefon. To wiadomo, że to jest problem. Problem jest również właśnie w czasie tych przerw. I tutaj jest ta druga kwestia, na to zwrócił mi i Bartosz, i druga osoba, z którą też zdążyłem porozmawiać przed audycją, Robert Trypus, to jest taki badacz sztucznej inteligencji, on też był gościem w Women's Inferior, opowiadał o różnych bardzo aspektach, a jest praktykiem też. W wielu firmach wdrażał bardzo, bardzo ciekawe podejście do sztucznej inteligencji, a teraz opracował i to jakby w to się mocno wciągnął, taki model sztucznej inteligencji, taki asystent ucznia AI. I on pomaga, wiesz, uczniowi w sposób rozsądny, wspomaga go w utrwalaniu wiedzy. On zwrócił uwagę, oni obaj zwrócili na to uwagę. Kto to ma egzekwować? Bo wiesz, ten zakaz jest taki, że w zasadzie tym woźnym czy tym ochroniarzem, który sprawdza, staje się nauczyciel. I to być może 20 lat temu czy 30 lat temu byłoby to łatwiejsze. Teraz zupełnie praktyczna strona tego zagadnienia wygląda tak, że dziecko może się poskarżyć rodzicowi i jakby ona automatycznie nauczyciel jest wkładany w sytuację jakąś konfliktową. Przychodzą rodzice, mówią, że kupili to urządzenie dla dziecka, nie dla nauczyciela, nie po to, żeby leżało. Jest kwestia tego, że chcą pozostawać z nim w kontakcie, albo właśnie, żeby nauczyciel czy ktoś postronny nie dotykał tego urządzenia. Więc to jest zupełnie takie, chyba czegoś więcej, coś więcej by trzeba było wymyśleć i podpowiedzieć nauczycielom, niż tylko to, że mają sobie ustalić, w jaki sposób, jak brutalnie, czy jak skutecznie mają egzekwować odbieranie tych narzędzi.
1: Czyli to jest na tej zasadzie, że uczeń może mieć ten odbiornik przy sobie, nie może go używać, bo też była taka pierwsza wersja, że po prostu będą uczniowie zostawiali w jakichś specjalnych szafkach, ale no tego nie ma, bo i teraz jest właśnie z tym używaniem telefonu. Ja myślę, że to jest właśnie takie troszeczkę zagonienie, no niepotrzebnie nauczycieli, pedagogów właśnie w taką uliczkę, że na zasadzie muszą pilnować. I to jest takie, no właśnie nie wiem, jak to egzekwować, bo generalnie jest to narzucone Nauczyciel na przerwie też ma prawo do odpoczynku, tak? Do napicia się, nie wiem, kawy, herbaty, przygotowania się do następnej lekcji. A teraz co, będą musieli chodzić i pilnować, żeby uczeń nie korzystał ze smartfona?
2: Znaczy, drugi z tych punktów, wiesz, zaleceń to dotyczy tego, żeby zorganizować czas w czasie, podczas przerw, czyli planszówki, ping-pong, nie wiem, jakieś takie rzeczy. Myślę, że to już w części szkół funkcjonuje. Wydaje mi się jednak, że to jest jakby przede wszystkim kwestia tego odbierania urządzeń czy tego wchodzenia w pewną sytuację, powiedzmy, konfliktową, czy wyegzekwowanie po prostu tego, żeby uczeń to odłożył. I te urządzenia zresztą się zmieniają, są coraz, czasem są trudniejsze do wychwycenia.
1: No dobrze, tablety? Czy może mieć uczeń tablet? No bo przecież mają uczniowie tablety, nie piszą w zeszytach, tylko piszą na tabletach, prawda, nawet podręczników.
2: No to tam chyba jest w tej ustawie zapisane, że w uzasadnionej sytuacji takiej edukacyjnej można z tego skorzystać. No to też rodzi taką wątpliwość, no bo tutaj w zasadzie powinno być czysto analogowo, a tutaj, nie wiem, wykorzystać do jakichś quizów. No wydaje się, że jest to na przykład takich online'owych, prawda, i szybko zebrać jakąś, wykorzystać to narzędzie w celach dobrych.
1: No dobrze, a teraz jest jeszcze pytanie. Mam jeszcze chwilkę czasu. Kiedy uczeń może użyć telefonu? No bo są sytuacje, gdzie może, tak? Czyli zagrożenie zdrowia, jakieś życia nawet, jakiś kontakt w sprawie pilnej z rodziną. Kiedy uczeń może użyć telefonu?
2: No zdecydowanie w takich momentach. No wydaje się to zresztą, chyba tylko, że w praktyce, jeżeli będzie taki ładny jakiś pojemnik na te urządzenia, gdzie będzie zdawał to i odbierał, będzie zadawał przed lekcjami i odbierał po lekcjach, no to zanim on dotrze do tego, to wydaje mi się, że minie już tyle czasu, że ktoś sprawniej będzie mógł powiadomić rodziców. No, ci rodzice, z którymi mają do czynienia Bartosz Sobotka i Robert Trybus, czy nauczyciele, których oni również znają, no dzielą się właśnie na te dwie główne grupy. Tych, którzy nie chcą jakby tego wprowadzenia zakazu, tych, którzy chcą być w kontakcie z dziećmi, pewną kontrolę nad nimi sprawować przy pomocy tego urządzenia, i ta grupa rodziców, która jest taka mocno asertywna i mówi, że to jest ich zakup, ich własność.
1: No tak, ale to jest, przepraszam cię, że wchodzę w słowo, bo mamy jeszcze dosłownie chwilkę, ale to jest ustawa, tak? Czyli to już jest dzisiaj wcielone w życie od 1 września. Krzysztof Jabłonka. No właśnie, czyli to już funkcjonuje od dzisiaj.
2: Statuty należy dostosować do 31 grudnia 2026 roku, więc myślę, że to się będzie wykuwać. Ja bym tylko, ponieważ nie wiedziałem, jak długo będziemy rozmawiać, ale wywołałem...
1: Przysłowiowy kwadrans.
2: Okej. No to zostały nam dosłownie 3 minutki. Bardzo bym polecił taką stronę algorytmy.pl, bo tam jest szerzej to zajęcie, to zagadnienie potraktowane. Bartosz opracował całą taką prosty taki dekalog, chociaż nie, tam jest 9 punktów, nie dekalog. 9 punktów takiej cyfrowej higieny. To są proste rzeczy intuicyjne. Odkładaj smartfon. Nie trzeba go cały czas mieć przy sobie. Wyłącz zbędne powiadomienia. To one generują to tak zwane takie zjawisko FOMO, fear of missing out, bycia poza obiegiem informacji, stres, presję pewną. Trzecia rzecz, kontroluj czas przed ekranem. Nie wiem, Grzegorz, czy ty wiesz, ile czasu spędzasz przed ekranem dziennie.
1: Ja to akurat jestem taki z pokolenia długopisu, kartki, gazety, która się rozkłada, pachnie druk, więc to mnie nie pytaj.
2: A to sprawdź sobie kiedyś, możesz być zaskoczony. Mnie też się tak wydawało. Multitasking, żeby unikać takiego realizacji wielu zadań naraz. No mózg po prostu się wtedy męczy, energia jest tracona, nie można się skoncentrować, wchodzi się w złe nawyki. Bo piąte, planuj czas bez internetu, czyli takie planowe odłączanie się od internetu. Po szóste, chroń sen, czyli 1-2 godziny przed snem, absolutnie bez ekranu, bez tego niebieskiego światła. 7, trenuj ciało i mózg analogowo. czyli jakieś takie offline'owe łamigłówki, czytanie, ale też takie
1: tak,
2: zadania.
1: Szymonie, to jest takie 20 sekund. To jest przesłanie oczywiście do naszych młodych słuchaczy.
2: To jest przesłanie
1: słuchaczy,
2: dla rodziców.
1: Dla rodziców.
2: I w jaki też sposób mogą, bo dotyczy to i ich, i ich dzieci. Jeszcze jest hobby offline'owe, czy dbanie o relacje face to face. Myślę, że to jest koronna taka rzecz, na którą powinni zwrócić uwagę rodzice.
1: Dziękujemy
2: Algorytmy.pl.
1: bardzo.
2: Algorytmy.pl.
1: Będziemy Dzięki wracać serdecznie. Do tego tematu, bo to też życie pokaże.
2: Mam jak świetnych to, jak, rozmówców, mam nadzieję, że uda mi się Bartosza Sobotkę też w Limes Inferior.
1: Na pewno. Jest godzina 17.30. Dziękujemy Czołem. Bardzo. Czołem. Szymon Augustyniak, Limes Inferior, był naszym teraz gościem w bardzo ważnym temacie. Dobiegło końca popołudnie wnet. Tomasz Rosłon zrealizował. Doktor Krzysztof Jabłonka, dziękuję bardzo jeszcze raz. Grzegorz Milko, do usłyszenia.
3: Popołudnie wnet. Reklama.
4: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
3: Po reklamie.

0: Coś w net.
1: Może zdążyliście się już przyzwyczaić do myśli, że Polska jest wielką meblarską potęgą świata? Jeśli tak, to no jest już to obraz coraz mniej aktualny. Trochę niknie nam jak horyzont w lusterku wstecznym za kolejnym zakrętem. No ale mamy za to lasy społeczne, mamy coraz więcej rezerwatów, no i mamy, proszę Państwa, panią minister Paulinę Henik. Kloskę. O tym dziś w programie Woś Wnet, programie, który wraca, szczęśliwie wraca po letniej przerwie i bardzo się cieszę, że wraca. No to tak, w 2018 roku Polska stała się trzecim na świecie eksporterem mebli. Tak było, w tamtym 2018 roku wyprzedziliśmy, proszę Państwa, Włochów, dwa lata wcześniej wyprzedziliśmy Amerykanów, zostawiając za sobą innych dużych, ale mniejszych teraz od nas, producentów i eksporterów mebli, takich jak Włochy, Wietnam, Meksyk czy Czechy. W tej chwili, od tego 2018 roku, ustępujemy tylko Chińczykom, oni są światową potęgą produkcji i eksportu mebli, no i Niemcom. Polska na trzecim miejscu wciąż, ale z coraz, proszę Państwa, z słabszą pozycją. Ale zanim o tym, że słabniemy, jeszcze o tym, skąd się wziął ten nasz meblarski fenomen. No otóż właśnie w latach 2015-2022 polski eksport mebli wzrósł z 10 do mniej więcej 16 miliardów euro rocznie, czyli no, o niebagatelne 60%. Oznaczało to, że produkcja mebli w Polsce stała się mniej więcej odpowiedzialna za jakieś 2% polskiego PKB. Wzrosło również zatrudnienie w branży. Zatrudnienie, które w około roku 2015 wynosiło jakieś 120 tysięcy etatów. W szczytowym 2023-2024 roku sięgnęło 160 tysięcy. No, Polacy mogli w tym czasie przyzwyczaić się do tej myśli, że jesteśmy meblową potęgą, a takie nazwy, takie marki meblarskie jak Com40, Correct, Black Red White, Nowy Styl, Szynaka, Bodzio albo Forte stały się ogólnie rozpoznawalnymi markami. Przychody tych firm liczone były już w setkach milionów złotych, a niektóre z nich, te największe, przekraczały przychód na poziomie miliarda złotych. No, problem w tym, że ten obraz, ten piękny, jakże miły oku i uchu obraz, no, przestaje być aktualny. On przestaje być aktualny powoli, on, jak powiedziałem na początku, niknie trochę w lusterku wstecznym. Wciąż go jeszcze widzimy, ale coraz słabiej i jakby coraz bardziej za mgłą. Jak to się przejawia? No, przejawia się to tym, że od 4 lat branża meblarska jest w jednym wielkim i nieustającym kryzysie. Od 4 lat spada produkcja sprzedana polskich mebli z 63 miliardów złotych w 2022 roku do 55 miliardów w roku 2025. W 2026 będzie prawdopodobnie jeszcze mniej. Od 4 lat spadają też przychody netto polskich producentów mebli z 13 miliardów w 2022 roku do 11 w 2025 roku i znowu w 2026 roku będzie prawdopodobnie mniej. Od 4 lat spadają też wyniki finansowe polskich gigantów i nie tylko gigantów, bo to przecież również tacy mniejsi producenci generalnie polskiego meblarstwa. I to jest to się oderwało od ogólnego trendu w polskim przetwórstwie przemysłowym. Jeżeli popatrzymy na polskie przetwórstwo przemysłowe, na polski przemysł, to zobaczymy, że on w latach 25-26 jest na pewnym plusiku, nie za dużym, ale jednak. To są wzrosty generalnie rzędu 5-7%. Natomiast jeśli chodzi o wyniki finansowe mebli, no to jest -5, -6%. No i to wszystko, to co martwi najbardziej, to jest oczywiście wpływ tych wyników finansowych na sytuację zatrudnienia w branży meblowej. No bo zawsze jest tak, że w ślad za pogarszającymi się wynikami finansowymi, w ślad za spadającymi zyskami, redukowane jest również zatrudnienie. I to się właśnie w polskim przemyśle meblowym dzieje. Powiedziałem już o tym, ale jeszcze powtórzę, bo to ważne. W 2015 roku w branży meblowej w Polsce pracowało na stałe mniej więcej 120-130 tysięcy ludzi. W szczytowym momencie w 2023 to było 160 tysięcy etatów. A ile jest dziś? Dziś jest, proszę Państwa, 30 tysięcy etatów mniej. 130 tysięcy to najnowsze dane, najnowsze i najświeższe dane. Oznacza to, że w ciągu 3-4 lat zniknęło z branży produkcji mebli w Polsce jakieś 30 tysięcy stałych, zazwyczaj nieźle płatnych miejsc pracy. Oznacza to spadek o jakieś 20%. No i oczywiście to za każdym razem jest też konkret. Bardzo prawdziwy konkret dotyczący tych konkretnych zakładów rozsianych w różnych częściach Polski. I tak na przykład firma Black Red White w latach 2025-2026 albo już przeprowadziła, albo jest w trakcie przeprowadzania zwolnień około 800 pracowników. W praktyce oznacza to praktyczne wygaszenie produkcji w zakładach w Przeworsku czy w Zamościu. Polscy producenci mebli to także mniejsi producenci, tacy jak na przykład firma Zorka z Jeleniej Góry. Ta firma specjalizuje się w dostawach dla dużych, dla gigantów, dla szwedzkiej IKEA. I również ta firma, ta jeleniogórska firma ogłosiła w tym roku, że zwolni 230 osób. Idźmy dalej. Grupa Szynaka Meble. Minus 80 pracowników, głównie w Lidzbarku i w Działdowie. Firma Steinpol, to jest firma należąca do niemieckiego kapitału, ale działająca od lat w Polsce, na Dolnym Śląsku, ponad 100 zwolnionych osób. Także firma Forte, inny duży gracz na polskim rynku meblarskim, ogłosił, że zamierza zredukować zatrudnienie w swojej fabryce mebli tapicerskich w Hajnówce. Akurat Forte zarzeka się, że ci ludzie zwolnieni nie zostaną, tylko znajdą zatrudnienie w innej części koncernu w Białymstoku. Daj Boże, że tak będzie. No i do tego dochodzi, na to się nakłada również proces dużych zwolnień przeprowadzonych w różnych miejscach u największego gracza na rynku meblowym w Polsce, nie polskiego, ale największego, czyli nikogo innego jak IKEA, światowy gigant meblarski w minionych dwóch latach też zapowiedział w kilku miejscach w Polsce dosyć duże zwolnienia, ponieważ jest największym pracodawcą meblarskim w Polsce, no to te zwolnienia też wpłyną nam na cały obrazek w sposób bardzo znaczący. Moglibyśmy tak dalej wymieniać i dalej mówić o tym, że sytuacja się pogarsza, że atmosfera się zagęszcza, no ale chyba już mniej więcej widać, w jakim kierunku zmierzamy. No to nie jest tak, że wszystko się zawali natychmiast i w jednym momencie, ale widać, że uruchomione zostały pewne procesy, które wyszły już poza taką okresową fluktuację, że jest górka i dołek. Jesteśmy nie tyle w dołku, pułku, co raczej na równi pochyłej i idziemy w kierunku no, tym takim raczej do dołu, bo przecież nie do góry. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są przyczyny tego zjawiska? Dlaczego tracimy pozycję meblarskiego zagłębia Europy i jednego z najważniejszych graczy na rynku meblowym na świecie? Przyczyn jest oczywiście kilka. Są te takie najbardziej ogólne i takie, które branża meblarska akurat dzieli z innymi branżami gospodarki, zwłaszcza przetwórstwa przemysłowego. No, meblarstwa nie omija fakt, że w Polsce w ostatnich latach w sposób znaczący wzrosły koszty produkcji przemysłowej, na co głównie składa się wzrost kosztów energii. Droga energia to oczywiście droższa produkcja, a droższa produkcja oznacza niższe zyski. Narzekają na to wszyscy polscy wytwórcy, no a jest to związane rzecz jasna z tym, że w ostatnich latach znacząco przyspieszył proces wchodzenia w życie kolejnych generacji unijnych polityk klimatycznych. Meblarstwa ten proces także nie omija. Meblarstwo jako produkcja nastawiona w dużej mierze na eksport cierpi również na tym, że inni odbiorcy, europejscy odbiorcy polskich mebli mają jeszcze gorzej. Wiele mówi się w ostatnich miesiącach, a nawet już latach o głębokim kryzysie w takich krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Kryzysie, stagnacji, takim procesie, który polega właśnie na deindustrializacji zachodnich gospodarek. To również jest związane z takim niszczącym, hamującym wpływem unijnych polityk klimatycznych na gospodarkę. No i w przypadku krajów zachodnich przekłada się to na spowolnienie, na głęboki kryzys dla całej gospodarki, głębszy niż ten polski kryzys, który widać dużo lepiej w niektórych poszczególnych branżach, bo jako całość jeszcze trochę się spod topora ratujemy. No ale w przypadku Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Belgii to spowolnienie jest widoczne i akurat w tych wszystkich krajach eksport polskich mebli do tych krajów spadł w ostatnich latach. Na przykład do Niemiec z 2,5 miliarda euro w roku 2024 do 2,3 miliarda euro w roku 2026, a więc o 300 milionów euro. To samo dotyczy naszego eksportu do Francji, do Wielkiej Brytanii, do Szwecji czy do Belgii. To dotyczy również naszego eksportu do Stanów Zjednoczonych, co można jeszcze tłumaczyć polityką celną Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj w wypadku naszych relacji z krajami zachodniej Europy już takiego wytłumaczenia nie ma. No ale najważniejsze wyjaśnienie i taka najciekawsza, jednocześnie najbardziej niepokojąca, bo polityczna przyczyna kryzysu w polskim meblarstwie to jest coś, co zostawiłem na koniec. Ale być może jest to, najprawdopodobniej jest to przyczyna najważniejsza. No, nie jest tajemnicą, że w Polsce w roku 2023 zmienił się rząd i nie jest tajemnicą, że ten rząd na różnych polach polskiej polityki przyjął krańcowo odmienne podejście do spraw wobec tego, co prezentowali poprzednicy. Tak jest również w polityce, która najbardziej sektor meblowy interesuje, czyli w polityce drzewno-leśnej. Zaczęło się, proszę Państwa, jak u Hitchcocka, od trzęsienia ziemi, a potem było jeszcze mocniej. Być może pamiętacie, jak na początku 2024 roku wtedy minister klimatu i środowiska ogłosiła wielkie moratorium na produkcję drewna w Polsce. Branża zawyła, branża producentów drewna, a co za tym idzie meblarzy, zawyła z bólu, bo wiedziała, w którą stronę to nas poprowadzi. Zawsze ograniczenie podaży jakiegoś surowca, w tym wypadku drewna, z którego polskie meble w dużej mierze się produkuje, zawsze takie ograniczenie podaży jakiegoś surowca musi wpłynąć na zyskowność tych, którzy potrzebują tego towaru do swojej produkcji. A to dlatego, że wpływa to na cenę surowca. Cena surowca rośnie, kiedy ogranicza się jego podaż. A co za tym idzie? Zyskowność. Zyskowność producentów wykorzystujących ten surowiec spada. I tak się właśnie stało. No, finałem całego tego procesu są oczywiście obrazki, które znamy z ostatnich miesięcy. Pamiętacie Paulinę Henik-Kloskę, która otwierała las? Kilka miesięcy temu, już w trakcie wakacji, Paulina Henik-Kloska otworzyła las nieopodal Wrocławia, ogłaszając, że tak właśnie oto teraz jest las społeczny. Polacy będą mogli chodzić do lasu, który ona dla nich otwiera. No, dla Pauliny Henik-Kloski i dla całej tej formacji liberalnej było to oczywiście znakomita okazja do tego, żeby zbić parę punktów u wielkomiejskiego liberalnego elektoratu, który jakąś tam wytwórczością i to jeszcze w tak abstrakcyjnej dla siebie branży jak meblowa nie za bardzo się tym przejmuje, bo przecież to nie są miejsca pracy, które jakoś tam godzą w ich dobrostan, natomiast tutaj dostęp do lasu jak najbardziej tak, to było obliczone na to, żeby ich ucieszyć. No więc Paulina Henik-Kloska mogła, tak jej się przynajmniej zdawało, zbić parę punktów. No ale to otwarcie lasu społecznego było tylko pewnym symbolem trendu, który się od tych 3 lat w tej administracji dzieje, jeśli chodzi o politykę drzewną. No bo mamy do czynienia z administracją, w której aktywnych jest bardzo wielu dawnych działaczy. Działaczy, których wspólnym mianownikiem jest chęć, by tak rzec, zmniejszenia intensywności gospodarki drzewnej w polskich lasach. No, ideologicznie bliższy jest im wizja lasu, który jest wyłącznie miejscem rekreacji, natomiast jego funkcja przemysłowa, funkcja gospodarcza schodzi na dalszy plan. Oczywiście członkowie rządu i ich nomen omen publicystycznej otuliny będą was przekonywać, że sprawa dotyczy bardzo niewielkiej części polskich lasów, że przecież lasy państwowe prowadzą gospodarkę leśną i żeby generalnie z tym wszystkim nie przesadzać. No, ale pamiętajmy o tym, co powiedziałem na początku. Jeżeli dodamy do siebie te wszystkie elementy, dodamy do siebie lasy społeczne, dodamy do siebie moratorium na produkcję drewna, dodamy do siebie to, że obecny rząd chwali się tym, że otworzył mniej więcej 200 rezerwatów, 200 nowych rezerwatów, zwiększając ich liczbę w Polsce do mniej więcej 1700. To jest wzrost o ponad 10%. Jeżeli to wszystko do siebie dodamy, te elementy, dodamy jeszcze do tego fakt, że na różnych mniej lub bardziej decydujących stanowiskach w administracji państwowej siedzą teraz ludzie, którzy wcześniej dawali się poznać jako leśni aktywiści. To wszystko tworzy nam pewien proces, tworzy nam zjawisko, tworzy nam schemat, na którego końcu są nieuchronne cyfry. I te cyfry wyglądają tak, że w roku 2024 polskie lasy produkowały mniej więcej 40 milionów metrów sześciennych drewna na sprzedaż. Dziś, w roku 2026, ta produkcja to 37 milionów metrów sześciennych. Między 40 a 37 są 3 miliony metrów sześciennych różnicy, czyli jakieś 7%. Jeżeli dodamy do tego fakt, że meblarze, cała branża uważa, że produkcja powinna być dziś na poziomie nie 37, ale raczej wyższa niż te 40, powinna być na poziomie ich zdaniem 41, a może nawet więcej milionów metrów sześciennych, no to widzimy, na czym polega problem. Zmniejszenie podaży surowca prowadzi do jego podrożenia, a to sprawia, że wszyscy ci, którzy wykorzystują drewno do tego, żeby produkować, są w coraz słabszej i coraz trudniejszej pozycji. Jeżeli teraz wrócimy do naszego pierwotnego obrazu, wrócimy do obrazu Polski jako zagłębia meblowego Europy i jednego z największych na świecie producentów mebli, no to widzimy, w jakim kierunku to zmierza. Wciąż jeszcze jesteśmy numerem trzecim, ale jak się popatrzy na wykresy, popatrzy się na cyfry, popatrzy się na stagnację polskiej produkcji meblowej, no to zobaczymy, że ci, którzy w tym momencie są za nami, na przykład Wietnam, który nas dość szybko goni, na przykład Włosi, których wprawdzie przegoniliśmy, ale którzy do końca się nie poddają, choćby Amerykanie, którzy ograniczają swój własny import i starają się odbudować własną produkcję również eksportową, no to zobaczymy, że rynek się zagęszcza. Słowem, jeszcze parę takich lat takiej polityki jak dotychczas, a z polskiego snu o meblowej potędze mogą pozostać, proszę Państwa, nomen omen tylko wióry i nie będą to wióry, które lecą, bo dobrze się dzieje, bo produkcja idzie pełną parą, tylko wręcz przeciwnie, bo te wióry mogą być niedługo jedynym, co nam po marzeniu o meblowej podęce pozostanie.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
5: To była autopromocja.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: I Krzysztof Skoroński, witam Państwa bardzo serdecznie po tej krótkiej wakacyjnej przerwie. Przez miesiąc odpoczywaliśmy w składzie konstytucyjnym od siebie i od dyskusji na temat tego, co dzieje się w gospodarce, co dzieje się w polityce światowej, więc dziś w dzisiejszym klubie trochę ponadrabiamy ten miesiąc strat i obejrzymy, co w sierpniu zdarzyło się na świecie, co zdarzyło się w Polsce. Pewno tych informacji jest bardzo dużo. Te informacje w umiarkowany sposób docierały do miejsca, w którym spędzałem wakacje. Przez jakiś czas byłem w lesie bez właściwie dostępu do internetu, więc nie sprawdzałem, jakie wiadomości. Czytałem książkę na temat Egiptu i na temat faraonów. 3000 lat cywilizacji. Zrobiło to wrażenie. Wielkie budowy, które potrafili zrobić, rzeczywiście były im imponujące. System może nie taki, jaki sobie wyobrażamy, który jest najprzyjaźniejszy dla ludzi, którzy budowali piramidy, raczej nie było im w tym wszystkim bardzo dobrze, ale taki system, myślę, że jest też, że są tacy ludzie na świecie, którzy marzą, żeby coś takiego w nowoczesnej formie powtórzyć, żeby był wyraźny podział na tych, którzy pracują i na tych, którzy myślą za tych, co pracują, albo mówią, co należałoby zrobić. Tak? A jest taka strategia, no bo jest, wiemy, no nie wiem, czy przypadkiem nie za dużo mówię, jak na początek przed przedstawieniem i przywitaniem współgospodarzy Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, Szczepan Ruman. Dzień dobry, Piotr Nowak.
2: Dzień dobry.

0: do wniosków takich, iż Europejczycy posiadają na kontach, przede wszystkim na lokatach bankowych 10 bilionów euro. Według pani von der Leyen to są pieniądze no martwe, to są pieniądze leniwe, to są pieniądze, które nie pracują i te pieniądze Komisja Europejska, Unia Europejska chciałaby w jakiś sposób zaprząc do projektów rozwojowych europejskich, ażeby one nie leniuchowały, ażeby pracowały ciężko na Komisji Europejskiej rozwój, a być może nawet całej Europy, trudno powiedzieć. Oczywiście nieco żartobliwie, no może się zawsze niepokoić, jak Unia Europejska zaczyna interesować się prywatnymi pieniędzmi Europejczyków. To jest zresztą taki kierunek, który także w naszym kraju kilkukrotnie był omawiany. Można było poczytać na temat tak zwanych leniwych, niepracujących, marnotrawionych oszczędności Polaków, które leżą w bankach i rzekomo marnują się w ten sposób. No, ciekawy jestem, jak wyglądałaby działalność banków bez tych wszystkich depozytów, bez tych lokat, które w nich trzymamy. Na dziś Unia Europejska planuje te środki w jakiś sposób zagospodarować, w jaki jeszcze nie wiemy. Możemy już jeszcze się lekko zaniepokojeni.
1: Nie wiemy, jakich kluczy można użyć, tak? No bo to się jeszcze nie dzieje, ale wiadomo,
0: że... I pytanie, czy będzie przekonywać Europejczyków, czy będzie jakaś forma zdania na to zawarzyjcze.
1: Ale tu może Kazimierz Gajowy by mnie poprawił, ale na przykład w Libanie banki sobie bardzo dobrze poradziły z rozmaitymi problemami. Po prostu przestały wypłacać lokaty i powiedziały, że nie wypłacamy, bo nie mamy z czego. W związku z powyższym można korzystać z lokat, a jednocześnie... wydać taki dekret bankowy. Piotr już rozumie, że za chwilę się ruszy.
2: Jak ja już miałem kasę wypłacić, jak słyszę, co mówicie.
1: Jak lewy, że powiedzą, no dobra, do tysiąca złotych i koniec.
0: A reszta, żeby pracowała.
1: A reszta niech pracuje, no. A następne pokolenie będzie bogate i będzie korzystać z tego, tak jak z KPO zresztą skorzystali wszyscy Europejczycy, no bo jest, trzeba powiedzieć, że dobrobyt w Europie wzrasta z każdą chwilą. Panie Piotrze.
2: Wzrasta z każdą chwilą, szczególnie u nas w Polsce. Natomiast, no nie wiem, co pani von der Leyen, przewodnicząca, miała na myśli, bo to jest pytanie też o horyzont, no bo nie wyobrażam sobie, że można środki z banków wypłacić naraz, to się nazywa run na banki. No żaden bank nie przetrwa tego, jak dzisiaj wszyscy się zgłoszą po pieniądze do tego banku, żeby wypłacić, nie wiem, i zainwestować sobie na giełdzie, czy gdziekolwiek chce. To jest związane z płynnością banków i wycofanie 10 bilionów euro z systemu bankowego w Europie, no to jest nie do przetrwania. No chyba, że to rozpiszemy na, nie wiem, 30 lat może, to może tak. Natomiast są banki, w Europie niestety takich banków nie ma, znaczy może są, ale ja nie kojarzę. To są tak zwane banki czysto inwestycyjne, tak jak mamy Goldman Sachs, Morgan Stanley. To są banki, które nie biorą depozytów od ludzi i to są nazywane banki inwestycyjne, które mogą podejmować dużo większe ryzyko niż te banki tak zwane retailowe, czyli banki, które przyjmują depozyty od ludzi, ponieważ one powinny, jednym z fundamentalnych celów takiego banku jest zabezpieczenie tych depozytów, żeby środki, które ludzie trzymają u nich, były bezpieczne. Oczywiście odsetki na tym są udzielanie kredytów, ale to jest fundamentalne, żeby bezpieczeństwo depozytów jest najważniejsze, bo to jest, banki są instytucjami zaufania publicznego. Natomiast są banki inwestycyjne, mówię, w Europie ja takiego nie kojarzę, które podejmują to ryzyko, pożyczają pieniądze, czyli emitują obligacje. Mają oczywiście swój kapitał, ale emitują obligacje podporządkowane czy niepodporządkowane, pozyskując pieniądze od inwestorów, którzy mają świadomość, co robią. Ja nie widzę takiej możliwości w Europie, ponieważ nasza mentalność i system, znaczy mentalność, system, który funkcjonuje w Europie, różni się od tego w Stanach Zjednoczonych. Tak? U nas rynki kapitałowe są nierozwinięte. Pani von der Leyen może sobie zapowiadać, co chce, ale prace nad Unią Rynków Kapitałowych trwały. I to nie ma sensu. W sensie nie ma sensu. No jest sens, tylko ci regulatorzy, którzy za to odpowiadają, brną w jakieś zakamarki. Widać, że ich praca, ich kierunki mentalne nie mają sensu. O tym mówił nawet Draghi, który jeszcze jak był prezesem Europejskiego Banku Centralnego, prosił o ujednolicenie tak zwanej sekurytyzacji, która pomogłaby właśnie między innymi to, żeby banki ze swojego bilansu wypuszczały różnego rodzaju kredyty, które by kupowali inwestorzy i tym samym zwalnialiby kapitały na akcję kredytową, mogli podejmować troszeczkę większe ryzyko. No i ta sekurytyzacja praktycznie w Europie no, jest znikoma versus to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych czy w dużej mierze w Stanach Zjednoczonych. Więc widzimy, że ten mentalność tej administracji Komisji Europejskiej jest jakaś niepasująca od tego, co mówi

0: i pani von der Leyen. Więc a jeżeli ona chce to regulacjami zrobić, nie wiem, przymusić i w tego typu, no to...
1: Na razie mówi, że dobrowolnie, zobaczymy.
0: Ja bym się zaczął bać troszeczkę.
2: A Szczepan się nie boi.
3: No, von der Leyen już nie, bo ona już na szczęście schodzi ze sceny. Ja myślę, że jak dobrowolnie, to ona mogłaby założyć jakąś zbiórkę. Nie wiem, czy 10 euro by zebrała, czy ktoś dobrowolnie faktycznie powierzyłby jej pieniądze, żeby ona nimi zarządzała. Obawiam się, że ona nie rozumie, jak to wszystko działa i po co te depozyty w ogóle są. Czemu te banki mają te 10 bilionów, skoro mogłoby te 10 bilionów być zarządzane przez nią i wydawane zgodnie z różnymi jej nakazami. Trochę mi się to kojarzy z tymi piramidami, o których mówiłeś, bo nie wiem, czy jeszcze przed wakacjami załapałeś się na zaćmienie słońca, ale ten kult słońca, taki, tam też zaćmienie słońca przy tych piramidach były ważne i one dzisiaj też są ważne, bo cała europejska energetyka przygotowywała się na to zaćmienie słońca ze względu na ilość fotowoltaiki, jaką mamy. Także są narastające podobieństwa i to podobieństwo właśnie w tym, że jest taka reklama męcząca trochę, powiedziałbym, że tam spraw, żeby twoje pieniądze pracowały na ciebie, a von der Leyen ma już kolejną wersję, że spraw, żeby twoje pieniądze pracowały na Unię Europejską. To już są takie, obawiam się, ostatnie pomysły. Na szczęście w tych negocjacjach teraz chyba 7 krajów, powiedzmy Europy Północnej, powiedziało, że postawiło swoje postulaty, że Unia ma tam ściąć swój budżet od kilkaset miliardów euro, że ma nie zaciągać nowego długu i że koniecznie ma realizować dalej zieloną transformację. No i to jest takie bardzo dobre pole, przestrzeń do kompromisu, to znaczy, żeby te kraje Europy Centralnej dogadały się z tymi krajami Europy Północnej, że niech Komisja Europejska zetnie swój budżet i niech nie będzie już nigdy zaciągania europejskiego długu, ale w zamian nie realizujemy już zielonej transformacji. No i oni z czegoś ustąpią, my z czegoś ustąpimy. Wszyscy będą zadowoleni.
2: O zielonej transformacji, o ETS-ie, rozumiem, będzie się teraz w Dublinie rozmawiać przez cały miesiąc. Tam są rozmaite koncepcje i jest ta siódemka, która jest za tym, żeby przyspieszyć jeszcze zieloną transformację, żeby jeszcze dodać parę rozporządzeń, które utrudnią rozwój takiemu państwu jak Polska. Myślę, że gdyby udało się pani von der Leyen te choćby kilka bilionów euro przejąć z tych kont, żeby pracowały, no to można było wydać na wiatraki. To jest ulubiony sport europejskich elit, jeśli chodzi, chociaż nie, oni już mają wiatraki. Ci, którzy chcą, oni już mają, oni już zainwestowali.
3: Ale zawsze,
2: oni dlatego...
3: zawsze można mieć więcej wiatraków. Poza tym, co jest znamienne, w ostatnich dniach dosłownie bodajże w Sztokholmie była demonstracja osób, przepraszam, ale trudno jest to powiedzieć na serio, ale przeciwko globalnemu ociepleniu. Była taka demonstracja uliczna ludzi, którzy się sprzeciwiają po prostu globalnemu ociepleniu i uważają, że to powinno być centralnym elementem. Chodzi o to, że to jest znamienne, że w kraju naprawdę zimnym, takim, którym pół roku jest mało słońca i tak dalej, oni są przeciwni globalnemu ociepleniu. To pokazuje, jak bardzo ideologia może zawrócić ludziom w głowach. Niestety w Polsce też mamy tego dużo. To znaczy, między innymi na stanowisku szefa polskich sieci elektroenergetycznych, to jest kluczowa spółka, mamy człowieka, który coraz bardziej chyba myli swoją rolę z rolą jakiegoś kaznodziei. Ostatnio ogłaszał młodzieży na kampusie, że zakończyła się era pary i teraz już nie będzie.
2: Teraz będą single.
3: Nie, teraz będzie era elektrotech według pana Oli Chybowskiego. W każdym razie no, cała Europa stoi, cały świat stoi na elektrowniach, które generują parę. Ta para obraca turbiną, turbina prądnicą i powstaje z tego energia elektryczna. Polska buduje takie elektrownie gazowe, do takich należą, jądrowa też do takich należy, no ale pan Onichmowski ma poczucie takiej cywilizacyjnej misji, że to jest przełom na skalę taką właśnie jak wybudowanie tej piramidy może. To jest tylko, że on niestety zarządza naszą energetyką i to jest przerażające.
2: Ale nie jest faraonem, w związku z powyższym nie dożywotnio będzie. Chociaż kto wie, panie Piotrze, pan na tej polityce zjadł zęby.
0: Nie. Polityka mnie zjadła.
3: Nie. On zaczynał w sztandarze młodych już, także jeśli chodzi o...
2: Piotr? Naprawdę?
3: Nie, Piotr.
1: Też się przestraszyłem.
0: Muszę wystąpić o zaległą pensję, bo nie dostałem nic od nich.
2: Ale... Ze sztandaru młodych?
0: Tak. Krzysztof, wspomniałeś, że się tu jest pomysł siódemki. Też jest nowa inicjatywa, o której warto wspomnieć i pokazać troszeczkę, co jest... przykre, ja uważam, pokazujące, gdzie jest nasze miejsce w Unii Europejskiej, bo niektórzy się zachwystują tą całą Unią Europejską, co jest fajnym wynalazkiem, ale powoli przy tym nowym budżecie, o którym ciągle nic nie wiemy, bo nasz rząd tak jakby skąpi tych informacji, ja nie rozumiem czemu. To, co Szczepan powiedział, gdzie są postulaty, żeby zmniejszyć bardzo mocno wydatki, więc realnie przy nowych zmianach związanych z ETS-em, przy tych nowych podatkach, które mają być wprowadzone, jeśli chodzi o spłatę pieniędzy z KPO, pytanie jest, czy my jesteśmy ciągle netto beneficjentem, czy netto płatnikiem. I tu trzeba będzie się zastanowić. To nie o to chodzi, że jak jesteśmy netto płatnikiem, to mamy wychodzić z Unii Europejskiej. Nie. Ale musimy zacząć ważyć korzyści, koszty i to, w którym kierunku Unia Europejska zmierza. Bo tak jak tu Krzysztof wspomniałeś, to Bruno Le Maire, były minister finansów gospodarki Niemiec, przedstawił tą koncepcję, już twardo mówi, 7 państw, które zaczną współpracować ze sobą w ramach niby Unii Europejskiej, a pozostałe kraje, jak chcą ich tak jakby robić to, co one, no to mogą, ale jak nie, no to nie. Czyli on już otwarcie mówi o koncepcji Unii dwóch prędkości, ale Mario Draghi otworzył teraz tak zwaną grupę Renu, czyli grupę 55 ekonomistów uznanych niby w Europie. Cel projektu. Grupa ma działać jako niezależny think tank ukierunkowany na wypracowywanie reform, które podniosą konkurencyjność i produktywność Unii Europejskiej i teraz jest ważne, w starciu gospodarczym z USA oraz Chinami. Na jakim starciu z USA i z Chinami? No, Unia Europejska ma potężne problemy, ale co chcę powiedzieć, czemu to powinno nas boleć i z rządu ktoś powinien, mi się wydaje, zwrócić się do Dragiego, oczywiście nieformalnymi kanałami, bo w tej grupie 55 ekonomistów nie ma żadnego Polaka. Były jakieś pogłoski, że Mateusz Szczurek dostał propozycję, ale ze względu na to, że już objął stanowisko w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, to nie mógł być w tej grupie. Super. No, ale nie ma nikogo z naszego regionu. A de facto to my, Europa Środkowo-Wschodnia, czy Europa Wschodnia, szczególnie Polska, jesteśmy liderami wzrostu. I to wszyscy wiedzą, korzystają z naszych przykładów, natomiast cały czas ta zachodnia Unia Europejska, czy stara Unia Europejska, której jednym z tak zwanego tego establishmentu unijnego jest Mario Draghi, cały czas ignoruje tak jakby naszą część Europy. Z czego to wynika? Trudno powiedzieć, żeby to wynikało z niewiedzy Mario Draghiego na temat tego, jak wyglądały przemiany gospodarcze i sukces gospodarczy Polski. To czemu nie zaprasza nikogo z krajów, który ma doświadczenia, jak ten wzrost gospodarczy utrzymać i go prowadzić? Mi się wydaje, że jest cały czas gdzieś ten taki podział na tą nową Unię Europejską i starą Unię Europejską i ta nowa Unia Europejska jest ciągle tym członkiem drugiej kategorii. Nie chodzi o środki finansowe i różnego rodzaju rzeczy, ale chodzi o miejsca kluczowe, jeśli chodzi o decyzje. Tak, nie ma nas w tej grupie Renu, nikt nas nie zaprosił, tak na dobrą sprawę. Nigdy Polska nie miała żadnego dyrektora w Komisji Europejskiej, do tej pory nie ma, mimo że mamy swój ciężar już i gospodarczy, i sukcesy gospodarcze, ale i polityczne osiągnięte na arenie międzynarodowej. Weszliśmy do G20 nieformalnie, ale zostaliśmy zaproszeni, tak jakby jest próba, żebyśmy byli stałym członkiem. No więc nasza waga w pewnych miejscach rośnie, natomiast w tak zwanej Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w tych elitach europejskich, my ciągle jesteśmy traktowani jako człowiek czy członek drugiej kategorii. To mi się nie podoba i uważam, że każdy rząd, ten, następny, każdy inny powinien to sobie wstawić w liście priorytetów. Zmiana, jeśli chodzi o pozycję Polski w Unii Europejskiej i posiadanie Polaków na kluczowych węzłach decyzyjnych.
3: Ale ja mam, Piotrze, taką obawę. Mam dwie hipotezy, bo 55 osób to rzeczywiście jest nawet troszeczkę więcej niż dwie osoby na każdy z 27 krajów, więc ktoś z Polski powinien być. Ale pierwsza hipoteza numer jeden jest, że Mario Draghi ma taką zrozumienie prawdziwej sprawczości politycznej, jaką Polska ma w Unii Europejskiej. A hipoteza numer dwa, była kiedyś jakaś taka rada mędrców, ja pamiętam to, nie wiem, czy ktoś z was bardziej pamięta, ale tam reprezentantem Polski, mędrcem z Polski był Lech Wałęsa. I może została po prostu pamięć organizacyjna po jego wkładzie intelektualnym.
0: Może, ale mimo, że ja rozumiem. Natomiast jeżeli powstają różnego rodzaju think tanki, które mają, może nie instytucjonalnie czy zapisami, ale wypowiadać się w ramach, powiedzmy, przyszłości, tak jak w Unii Europejskiej, bo ja zakładam, że ten think tank będzie miał potężny wpływ, dlatego jest 55 osób, żeby to było jakieś lobby, środowisko, niby przekrojowe, no ale mówię, brakuje z naszego regionu, szczególnie z Polski, wypowiadać się, to uważam, że Polska tam powinna być i każdy polski rząd powinien o to zabiegać kanałami nieformalnymi, no bo to jest nieformalne, po to, żebyśmy się tam znaleźli.
1: Ja teraz Tomasz jeszcze Dzikot. Wracając na chwilkę do początku naszej rozmowy, bo te wątki się ze sobą wszystkie paradoksalnie łączą, jeszcze bym ze dwa dodał. Zaczęliśmy żartobliwie, co jest chyba zrozumiałe po wakacyjnej przerwie, ale na chwilkę poważnie mówiąc, to jakby diagnoza finansowa ze strony Komisji Europejskiej wydaje się prawidłowa. No co do zasady jest tak, że Europejczycy, to mówimy tutaj dosyć powszechnie i to Piotr też często tutaj podnosi w naszych rozmowach, o tak zwanych starych pieniądzach, prawda? No, że kraje nowej Europy bogacą się bardzo intensywnie i szybko, dużo szybciej niż ten przyrost gospodarczy wygląda w krajach starej Europy, no ale tam te pokłady są wielopokoleniowe i ta poduszka finansowa jest po prostu dużo, dużo grubsza. I faktycznie jest tak, że dane, które Komisja Europejska, zresztą nie po raz pierwszy pokazuje, wskazują, że Europejczycy są w stanie oszczędzać więcej niż Amerykanie. Tak, no, europejskie gospodarstwa domowe oszczędzają więcej niż Amerykanie. Faktycznie jest też tak, że kultura inwestowania jest u nas zupełnie inna. No, Europejczycy wolą bezpieczne instrumenty, wolą lokaty bankowe i wolą na przykład w przypadku Polski niezwykle modne inwestycje w nieruchomości, co oczywiście przy naszej krzywej demograficznej pewnie może w perspektywie kilkudziesięciu lat nie wróczyć najlepiej, no ale taka jest prawda. I faktycznie pewnie byłoby ciekawie, gdyby te pieniądze mogły być inwestowane na rynku kapitałowym, tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Tylko europejski rynek kapitału po pierwsze jest bardzo płytki. Po drugie, Europejczycy nie mają takiego zaufania do swoich instytucji różnych, co pokazują zresztą kolejne afery, czy kolejne skandale, także związane z ostatnio nawet z kryptowalutami. Nie mają zaufania do instytucji europejskich, czy też instytucji narodowych, które będą w stanie we właściwym momencie ochronić przed tym, żeby pieniędzy nie stracić. Wreszcie mają dużo mniejszy apetyt na ryzyko. No i teraz oczywiście jest pytanie, czy Europa znajdzie adekwatną formułę stworzenia takich nieprzymusowych, dobrowolnych i przekonując, oferując odpowiednie instrumenty, ażeby Europejczycy chcieli swoje pieniądze inwestować w projekty inwestycyjne, w projekty, które będą potencjalnie mogły przynieść dużo większy zysk, no ale są oczywiście obarczone dużo większym ryzykiem. To jest pytanie otwarte i oczywiście ono jest słuszne. Natomiast jak pokazuje dzisiaj przykład chociażby Islandii, bo warto by było sobie to dodać do tego pełnego obrazu. Przykład Islandii, która nie zdecydowała się na akcesję do Unii Europejskiej, mimo tego, że przecież jest to kraj, który od wielu już lat prowadził swoje negocjacje i w zasadzie elity europejskie były stuprocentowo przekonane, że to będzie kolejny członek Unii Europejskiej. Na to się społeczeństwo na Islandii nie zdecydowało. Jaka jest na to odpowiedź europejskich elit, to tutaj mówiłem, że będzie na poważnie, no ale trudno to na poważnie po prostu czytać, jak czytamy komentarze w niemieckiej prasie, która mówi tak. Brexit stał się tak odstraszającym przykładem, że wydawało się, iż żaden inny rząd nie będzie aż tak naiwny, żeby obciążać obywateli tak skomplikowaną i kompleksową decyzją. Czyż nie? Pyta komentator Süddeutsche Zeitung. Czyli, no cóż, no ludzie nie powinni być zaangażowani w podejmowanie tak ważkich decyzji jak kwestia Europy, prawda? No i to jest właśnie to ryzyko, bo to się paradoksalnie wiąże, tak? Czyli z jednej strony, jeżeli szefowa Komisji Europejskiej mówi, że no interesuje się naszymi pieniędzmi, pieniędzmi Europejczyków, z drugiej strony mówi, że Europejczycy niekoniecznie powinni wyrażać swoje zdanie w najbardziej wrażliwych sprawach, to ja bym te kropki łączył. I po trzecie, przechodząc do grupy Renu jeszcze, to tutaj mam troszkę inną optykę. To znaczy, oczywiście bardzo to jest ważne i ciekawe, że pan Draghi powołuje jakąś tam grupę ekspertów i ma kolejny think tank. On zresztą jest autorem bardzo ciekawego raportu, który tu wielokrotnie omawialiśmy, który w ogóle nie miał żadnego impaktu, poza tym, że nie wszystkie, ale ma bardzo wiele słusznych tez. Też uważam, że to źle, że nie ma tam nikogo z tak zwanej Nowej Europy, czy z tej, nie wiem, wschodniej flanki NATO, czy jakbyśmy się chcieli określać, no ale to traktowałbym to jako wyzwanie. No stwórzmy własną grupę. No niekoniecznie Renu, niech to będzie grupa, która będzie miała bliższą słowiańskim sercom nazwę. Stwórzmy własną. Podejrzewam, że ona będzie miała, albo jeżeli to dobrze poprowadzimy, będzie miała podobny impact jak ta grupa Dragiego. No pan Draghi jest z całym szacunkiem dzisiaj, jest po prostu jakimś ekspertem, oczywiście z wielką europejską kartą, no ale nam też...
2: No nie, z kalendarzem. Może zadzwonić do pani von der Leyen i powiedzieć cztery zdania, może zadzwonić do...
1: Powiedział, cały raport wydał. Cóż z tego wyniknęło?
3: No, ale może on żyje z grantów po prostu. To jest ta nowa europejska gospodarka.
1: Ja bym proponował, żebyśmy stworzyli własną grupę.
2: Nie, to stwórzmy, panie Piotrze, to wyzwanie.
0: Możemy stworzyć, tylko to jest to, co Tomek powiedział. Tak, z jednej strony Draghi, jak był sam, wydał sobie ten raport, no i oczywiście prezentował go, potem Europejski Bank Centralny po roku zrobił rekalkulację tych rzeczy, powiedział, że nie 800 miliardów, tylko 1 200 000 000 już trzeba wydawać euro rocznie, żeby dogonić świat, nazwijmy to, jeśli chodzi o konkurencyjność. I mi się wydaje, że dlatego stworzył tą grupę, bo zrozumiał, że teraz jest potrzebna tak jakby no siła uderzenia, tak? Zaproszenie 55 osób z Europy Zachodniej będzie w pewnym sensie się wiązało, że każda z tych osób będzie czuła się właścicielem raportu. No to jest chodzi o siłę uderzenia. My możemy sobie zrobić, nie wiem, warszawską grupę inwestycyjną, kiedyś była taki przekręt, był taki warszawską grupę ekonomiczną, czy jak zwał, tak zwał,
1: no,
0: tylko chodzi o to, że...
1: Tak,
0: chodzi o to, że no, siła uderzenia też będzie mała. No, mi się wydaje, że tu jest pole do popisu dla poszczególnych rządów, żeby nasz, nie wiem, rząd potrafił skonsolidować, powiedzmy, wschodnią flankę NATO, czy jak zwał, które by swoje inicjatywy gdzieś przedstawiały. Natomiast no, ciągle nie mamy. Proszę zauważyć, że no, były minister finansów Bruno Le Maire nie bał się wyjść z taką dla jednych kontrowersyjną, dla innych nie, na głos powiedzieć to, co myśli. Dlaczego na przykład nasz rząd nie jest w stanie przedstawić propozycji, tak jak się mówi o zmianie traktatów i porzucenia tego weto, co uważam, to będzie zdrada Polski, zaproponować na przykład zmiany głosów czy rządzenia, gdzie pokażemy, że kraj, który przez ostatnie 20 czy 30 lat miał największy wzrost PKB, on powinien mieć najsilniejszą wagę w swoim głosie, tak? Po to, żeby przekalkulować, przeprowadzić różnego rodzaju symulacje, gdzie rola Polski naprawdę się zmieni i będziemy mieli przynajmniej możliwość prawa blokowania rzeczy, które są niedobre dla nas. Natomiast zwróćmy uwagę na to, no konkurencyjność teraz, gdziekolwiek się to porusza, to jest kwestia no, z jednej strony sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, oczywiście lotów w kosmos, podboju księżyca i tego typu rzeczy. To są potężne nowe technologie, które się rodzą w Stanach Zjednoczonych. Tam są na to pieniądze cały czas. 67% Amerykanów żyje od pensji do pensji, więc nie ma oszczędności. A mimo wszystko tam są podejmowane najbardziej ryzykowne inwestycje, bo ten kapitał się znajduje, bo potem premia za to ryzyko jest bardzo duża.
2: Tylko jedna rzecz trzeba powiedzieć, że tam nie Komisja Europejska decyduje o tym, w którą stronę wędruje kapitał, tak. A tutaj Komisja Europejska. I trzeba przypomnieć wielkie projekty, na które Europejczycy wydali 600 miliardów, potem następne 800 miliardów. Teraz KPO plus SAFE to kolejne miliardy, miliardy, już te biliony się zbierają, tak na dobrą sprawę i to też jest pożyczka pod portfel Europejczyków, bo to Europejczycy, a w szczególności SAFE to Polacy, będziemy to spłacać przez wiele, wiele lat, więc to nie można wymyślić, przecież powiedzieć, dobra, dajcie mi 800, no właściwie to można. I gdybyśmy dostali te 800 miliardów euro, to byśmy dali radę.
3: No, Ursula von der Leyen może dostać i 2 biliony euro, tak jak w tym budżecie sobie zażyczyła i nie da rady. Ona może udowodnić jakby największe pieniądze w historii świata jest w stanie zmarnować.
2: No bo to trzeba byłoby inny system jednak, bo tam te granty europejskie, te pieniądze rozchodzą się według jakiegoś klucza, systemu i projektów, które trzeba dobrze napisać i one niekoniecznie muszą być efektywne, bo chodzi o to, żeby się zgadzały słupki. A my byśmy to zrobili po koleżeńsku. I wtedy by ten system zadziałał. No przecież kolega, kolegi.
3: Nepotyzm oświecony. Nowa nazwa. Ale to ja tylko powiem, bo Piotr mnie tutaj inspiruje, aż podałem tobie, Krzysztofie, ten artykuł.
2: A to tak. Że... Warszawa jako zwornik łuku odporności NATO. Autor Szczepan Ruban. Tylko powiem, że to jest Tygodnik Solidarność i ta współpraca między Tygodnikiem Solidarność a Klubem Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich w osobie Szczepana Rubana rozwija się dzięki temu, że...
0: Trwa i trwa mać.
2: I trwa. I ma trwać.
3: Wy wszyscy po prostu byliście na wakacjach, a ja pisałem, ale to tylko zwrócę uwagę, że w tej grupie mędrców właśnie nasz region jest pomijany i wydaje mi się, że to jest taka tendencja stała, to znaczy my mamy inną optykę na różne rzeczy, w tym optykę na kwestię wojny na Ukrainie, zagrożenia ze strony Rosji. Ta koncepcja, którą pozwoliłem sobie opisać w tygodniku Solidarność, jest właśnie taka, żeby zebrać państwa wewnątrz NATO, w ramach NATO, nie tworzyć alternatywnej koncepcji dla NATO, tylko w ramach NATO zacieśnioną współpracę państw, które są jakby na pierwszej linii względem Rosji, uwzględniając też linię tą północną, czyli zagrożenie rakietowe, tudzież przez okręty podwodne i tak dalej. I to są, te państwa się układają w taki łuk od Stanów Zjednoczonych, Kanady, Grenlandii, Islandii, która no, odrzuciła wejście do Unii Europejskiej, Norwegia, która też jeszcze chyba nie dołączyła, Szwecja, Finlandia, państwo bałtyckie, my aż i na południe, aż po Turcję. Optyka Niemiec, Francji, nawet Włoch, Hiszpanii, ona jest inna i ona będzie trwale inna. To znaczy oni mają inne problemy, inne punkty widzenia i oni trochę nie są zainteresowani naszymi punktami widzenia. I dlatego tworzenie jakby nowych formatów współpracy, czy patrzenie bardziej na północ i południe, niż oglądanie się nieustannie na zachód, że może nas doproszą i na jakimś stołeczku tam delikatnie posadzą i pozwolą nam w odpowiednim momencie zabrać głos, że popieramy to, co oni wymyślili. Wydaje mi się roztropniejsze. I druga rzecz jest taka, że cokolwiek naprawdę, cokolwiek, co Draghi wymyśli, co ktokolwiek inny wymyśli, jeżeli nie zostanie zmieniona polityka klimatyczna, to nic innego nie przyniesie żadnego rezultatu. To znaczy Europa już wymyśliła narzędzie w zakresie konkurencyjności względem Stanów Zjednoczonych, Chin i każdego innego regionu na świecie. Tym narzędziem jest ETS. ETS jako instrument spekulacyjny, gdzie spekulanci z dowolnego kraju, nawet ukrywający jakby źródło pochodzenia, czy to są chińskie pieniądze, czy amerykańskie pieniądze, czy hinduskie, czy argentyńskie, obojętnie jakie, mogą dowolnie spekulować cenami ETS-u, pogarszając konkurencyjność europejskiego przemysłu, europejskiej cen energii, całej europejskiej gospodarki. Jak cena 40 euro będzie za niska, to podbiją na 50. Jak 50 jeszcze będzie pozwalała, że nasza gospodarka zipie, to podbiją nasze... Dokładnie. Blisko tych poziomów jesteśmy. Dopóki Europa daje całej reszcie świata narzędzie spekulacyjne do dobijania swojej gospodarki, dopóty rozmowa o tym, jak budować konkurencyjność, no jest jakoś ponurą, bardzo groteską. No to jest żart po prostu.
2: No tym bardziej, że są zarządzenia. Kiedy Piotr opowiadał o... to ja szukałem takiej informacji na temat konkurencyjności europejskiej. Tak? Informacji, taki dramatyczny apel drobnych przedsiębiorców do premiera, żeby premier, i to też pokazuje drogę, którą trzeba, żeby premier zgłosił to do Komisji Europejskiej, mianowicie cały system raportowania na temat tych butelek, składów i tak dalej, i tak dalej.
3: Opakowań.
2: Opakowań, tak? Cały system raportowania, ile tych opakowań trzeba zgłosić, że niektóre małe przedsiębiorstwa mają na przykład po 20 rozmaitego typu opakowań, że każdy stempelek, że to się nadaje do użytku, kosztuje na przykład, nie wiem, 5000 zł albo 5000 euro razy 30, kładzie małe przedsiębiorstwo, to jest to niszczenie konkurencyjności europejskiej. No bo to jest ingerowanie po prostu w wolność gospodarczą.
3: Ale Krzysztofie, no ja dużo mówię na ten temat, więc nie chcę się rozwijać, ale skoro można butelki PET odnieść do sklepu, to czemu by nie odnosić do sklepu też śmieci tekturowych? Czemu nie odnosić do sklepu puszek? Czemu nie odnosić do sklepu?
2: A w ogóle czemu śmieci nie odnosić do sklepu?
3: Ale przepraszam,
1: no,
3: ale
1: przyszły,
3: o
1: tak,
3: to
1: tak.
3: Chodzi, że
0: na wagę, cały
3: mieliśmy, doszliśmy do profesjonalizacji jakby utylizacji śmieci, wyrzucaliśmy je, powstały wysypiska z super profesjonalnym parkiem maszynowym, który to wszystko sortował i tak dalej. Cała gospodarka się wykształciła, która była elementem nowoczesności. I teraz mamy krok wstecz. Teraz śmieci będziemy odnosić No, byłoby naturalne, żeby za chwilę wyszła jakaś dyrektywa, że z butelkami PET idziesz do tego automatu, z tekturą idziesz do tamtego automatu, z puszkami do tamtego automatu i jakieś inne rodzaje, a śmiecie bio, to weź pod pachę i zanieś tam do rolnika. Każdy, że po prostu...
2: Żeby każdy miał zajęcie,
3: sektor,
2: żeby się
3: nie mówić. Ale nie, sektor po prostu utylizacji śmieci zostałby wygaszony i 38 milionów Polaków zostanie śmieciarzami we własnej osobie. Każdy swoje śmieci będzie odnosił na miejsce. No do tego Unia Europejska dąży.
2: Ale to,
3: no,
2: ale to musimy kiedyś rzeczywiście trzeba pana byłego ministra ozdoby zapytać się, dlaczego wprowadził ten system i dlaczego ten system kaucyjny wszedł w Polsce.
3: On nie jedyny nad tym pracował.
2: Ja wiem, ale niech to powie, dlaczego on to zrobił, bo to on się podpisał pod całym tym...
3: Ale to zostało w tych kamieniach milowych przewidziane, że my mamy wprowadzić
2: czy
3: ten system.
2: Czy pani von der Leyen nam to załatwiła, kamień milowy?
3: No nie wiem, czy ktoś te kamienie milowe przyjął bez czytania, czy co. W każdym razie kierunek jest jasny.
2: Wiesz co, trudno było to przeczytać, bo jakbyś przeczytał, to byś się nie zgodził. to był tak absurdalny.
1: Ludzie nie powinni decydować, pamiętaj
3: jest to. Jest to, no właśnie, ludzie premierzy. Nie powinni decydować. Każdy, nie wiem, profesor uniwersytecki, informatyk, kardiochirurg powinien swój czas, który mógłby robić to, co robi najlepiej, pomaga ludziom, tworzy unikalne rzeczy.
2: Żeby butelki.
3: Butelki tu, tektura tam, puszeczki tu, opakowanie po jogurcie rozdzielić i ten papierek w jedno miejsce, pudełeczko w drugie miejsce i tak dalej. Aż by okazało się, że taki profesor ma 2 godziny tygodniowo na to, żeby faktycznie wykonywać swoją pracę. Albo kardiochirurg odwołuje operację na otwartym sercu, bo musi zanieść butelki. No proste. No przecież to jest kierunek gospodarki europejskiej. W ten sposób wygramy z resztą świata.
1: Tak, no te wszystkie okoliczności... najprawdopodobniej wpływają na ten brak zaufania Europejczyków do własnych instytucji i do pomysłów Komisji Europejskiej, więc raczej sukcesów na polu przekonywania nie widziałbym. Widziałbym dalsze sukcesy, w cudzysłowie, na polu regulacyjnym. No już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że jedyny realny instrument, jakiego Bruksela jest w stanie używać i z którym radzi sobie naprawdę znakomicie, abstrahując od jego skutków, no to jest właśnie instrument regulacyjny, czyli
3: gospodarka nakazowo-rozdzielcza.
1: Tak, to ona tutaj w Europie kwitnie. Faktycznie Europa jest w tym względzie potęgą w obszarze komunikacji, przekonywania, tworzenia dobra wspólnego zdecydowanie słabiej. I to możemy powiedzieć, że w sumie niestety, dlatego że dzisiaj Europa nie tylko nie jest już w ekstraklasie, ale nie siedzi w ogóle przy tym samym stole, co inne kraje decydujące o przyszłości. Nie dostrzega tego, już tutaj też wielokrotnie mówiliśmy, a dlatego też być może nie przejmowałbym się tak bardzo takimi inicjatywami jak ta Grupa Renu. To znaczy zdecydowanie jakby skrócić i streścić w kilku zdaniach nasze dyskusje, najczęściej to rządzą się tutaj w ramach klubu, to my nasz kraj co do zasady namawiamy do tego, żeby był ambitny. Ciężko to idzie, nie ukrywam, bardzo ciężko. W tej chwili mamy politykę ciepłej wody w kranie, może taki bym powiedział, nawet niekoniecznie ciepłej, takiej letniej wody w kranie, bo chyba nawet trudno mówić, że jest ciepła. Widziałem dzisiaj gdzieś w internecie, że kierowcy biją się już pod dystrybutorami przed datą, przed północą, kiedy to ceny miały paliwa
3: wzrosnąć. Ja też widziałem to na ekranie, ale jeśli mogę tylko podać ci delikatną piłkę, bo ja uważam, że jednak jesteśmy ambitni i to nawet powiedziałbym, że jesteśmy odważni na modłę taką amerykańską, to znaczy wydatki w budżecie na przyszły rok stanowią 141% przychodów. Czyli wydajemy, tak jakbyśmy zarabiali 10 tysięcy, to wydajemy 14 100 zł.
1: Ja powiem szczerze, że...
3: Więc myślę, że to u takich Amerykanów, co mają 3 karty kredytowe, debet i wszystkie możliwe długi subprime, to ten współczynnik jest tego typu.
1: Tak, o budżecie na pewno za 2 zdania jeszcze powiem, ale jeszcze tylko nie chciałbym tutaj wylewać krokodyli ich łez, ale w ramach tych ambitnych projektów, tego namawiania naszego kraju, żeby było ambitne, no to przed wakacjami, jeszcze przed naszą przerwą edukacyjną, rozmawialiśmy chwilę o tym, że środowisko eksperckie, think tanki, czego też miałem być zaszczyt częścią, przedstawiło taką inicjatywę, żeby w Polsce posadowiło się Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Dzisiaj po tych dwóch miesiącach możemy już ostrożnie mówić, że to się nie wydarzy. Polska najprawdopodobniej tą inicjatywę przegra z Francją, więc to w ramach tej ambicji. Dlatego ja uważam, że powinniśmy stworzyć własną grupę ekonomistów, własną grupę ekspertów. Czy to będzie w formule wschodniej flanki NATO, czy w jakiejkolwiek innej formule, która przedstawi własną wizję rozwoju Europy. Zakładam, że to się nie wydarzy, tak? Po prostu się to nie wydarzy, no ale tak uważam. Przechodząc teraz do budżetu, bo tu faktycznie Szczepan ładnie wyprowadził tą naszą dyskusję. Nie wiem, czy tylko mnie, a mnie na pewno wmurowała grafika, którą przygotował i w ogóle sposób komunikacji budżetu na przyszły rok, projektu budżetu na przyszły rok przez Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów przygotowało taką, tutaj pokazuję w tej chwili do kamery, taką uroczą grafikę. Prawda, że bardzo gustowna. Grafika niezwykle nowoczesna, granatowa. I Ministerstwo Finansów w sumie chwali się deficytem. Powiem szczerze, że to jest podejście absolutnie pełni transparentne.
2: No bo tylko 282 miliardy.
1: No właśnie o to chodzi. Mamy przychody, planowane wydatki 977,6, planowane dochody 695 miliardów złotych i planowany deficyt 282. I mamy taką piękną grafikę z elementami granatowo-złotymi. Ministerstwo Finansów samo to publikowało, czyli w sumie co?
3: Jest, chyba dobrze. Nie przeczytałeś tego, co jest małym druczkiem, bo przy wydatkach jest napisane o 58,7 miliarda złotych więcej niż w ustawie budżetowej na 2026. Tak. Ale naprawdę chodzi o to, że to jest przerażające, bo wydatki stanowią 141% przychodów. Naprawdę chodzi o to, że ta perspektywa, jaki, ile tam jest deficyt do PKB, czy deficyt do całości wydatków, ona nie jest słuszna, bo każdy jak swoim jakimś tam budżetem domowym się posługuje, plany jakieś robi, to patrzy z perspektywy tego, ile zarabia, a ile wydaje. I tutaj jest tak, jeszcze raz, że jeżeli ktoś, nie wiem, całościowo ma przychody rodziny na rok 100 tysięcy złotych, a wydaje 141 tysięcy.
1: Ale powiedz to w miesiącu, bo to lepiej nawet brzmi.
3: No nie wiem, 10
1: zarabiasz
3: tysięcy? 6 tysięcy?
1: Zarabiasz 6 tysięcy, wydajesz 10 co miesiąc. No czy tak może długo ciągnąć?
3: No nie wiem, 4 lata jak
2: widać, to Piotr Nowak tam powie, że można długo.
0: Można.
2: Można po prostu.
3: Można. Nie, i to jest
0: no właśnie, tak robimy od 30 paru lat jako Polska.
3: To jest po prostu ta odwaga, że my wierzymy w to, że kiedyś te przychody się zwiększą.
1: To jest też to potwierdzenie, tylko już przepraszam, jedno zdanie. To jest to potwierdzenie, że jakby Ministerstwo Finansów i polski rząd wie doskonale, że wszystkie kwoty liczone w sumie od kilku milionów, a już na pewno mówiąc o miliardach, są totalnie abstrakcyjne. W związku z tym pokazuje pełną transparentność. My wiemy, że i tak was to nie będzie interesowało, więc pokażemy wam to od razu, żeby uniknąć zarzutów o brak transparentności. Więc robimy na ten temat grafiki, publikujemy ją na Twitterze, publikujemy na kanałach społecznościowych innych, publikujemy na własnej stronie i zaczynamy komunikację od tego.
2: No dobrze, ale
1: tak,
2: co ma
1: wydajemy
2: zrobić?
1: 10, zarabiamy 6, mamy tyle deficytu i co nam zrobić? No. A ktoś się dowie? No właśnie.
2: Ale co ma taki biedny minister finansów? A my jesteśmy w procedurze nadmiernego zadłużenia, czy nie? Tak?
0: Deficytu.
2: Nadmiernego deficytu.
0: No to
2: ma coś...
0: No,
2: akcyza rośnie.
0: To akcyza rośnie.
1: Tylko pamiętajmy, ile wynosił ten deficyt jeszcze w roku 2023. Pamiętajmy.
2: Ale co ma zrobić biedny minister finansów? No ma wydatki określone, no to co ma zrobić?
0: No, policzy, akceptuje to, no bo jakby nie akceptował, to by złożył dymisję, tak? Każdy, zakładam, polityk, który nie akceptuje decyzji, którego czeka, albo jest sprzeczna wewnętrznie, może złożyć dymisję. Jeżeli ją akceptuje, to znaczy, że się z nią zgadza, przyjmuje. Więc,
2: no dobrze, jak miałbyś przedstawić taki budżet i powiedzieć, to byś go zaakceptował, czy powiedział, że go nie akceptujesz?
0: Ja bym poczekał jeszcze chwilę, ponieważ we wrześniu ma być opublikowana strategia zarządzania długiem. I strategia zarządzania długiem to jest bardzo ciekawy dokument, o którym komentatorzy się nie interesują, a on będzie najciekawszy w tym roku, ponieważ ona pokazuje prognozę długu do PKB w perspektywie 4 lat. Czyli musi pokazać, gdzie będzie PDP, tak zwany państwowy dług publiczny, ten, który jest objęty tym limitem konstytucyjnym, na koniec 27, 8, 9 i 30 roku. No i pytanie jest teraz do konstytucjonalistów, do naszych parlamentarzystów, pewnie się z tym spotkają we wrześniu, jak budżet wjedzie do parlamentu. Jeżeli prognoza długu do PKB w roku na przykład 2029 będzie pokazywała, że jest łamany próg z konstytucją, 60%, bo nie wiem jak minister finansów przy
3: no
0: takim...
3: właśnie dlatego przy z takim... wyprzedzeniem trzeba zdegradować Trybunał Konstytucyjny i przy... wtedy nie będzie
0: może,
3: sądu,
0: może
3: to
0: o to chodzi. Przy takim budżecie strategia zarządzania długiem pokaże najprawdopodobniej w 29, 30 roku, może już 8, nie wiem jakie tam prognozy będą wciskane, bo papier przyjmie wszystko, że dług do PKB przekracza 60%. No i teraz pytanie, że strategia zarządzania długiem jest nieodłącznym elementem, załącznikiem do budżetu państwa. No i pytanie, czy parlament, który nasz będzie głosował, może przegłosować ustawę z załącznikiem, który zakładam, no czekam, dlatego czekam wyraźnie na ten strategię zarządzania długiem, pokaże, że no, jest niezgodna z konstytucją. I to jest coś, co będzie, wydaje mi się, ważne rozważenia. Natomiast tutaj, tak jak Tomek pokazał, no, deficyt 280 miliardów. No i zauważmy jedną rzecz. Pamiętamy jeszcze pół roku temu, jak była dyskusja na temat SAFE, tego instrumentu finansowego, bo nie chodzi mi o zbrojenia. Podkreślam, musimy się zbroić, to jest bardzo potrzebne nam. Natomiast znowu podkreślę, że ciągle nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, formalnie obowiązującej w tym roku. Cały czas obowiązuje teraz przed, tam, nie wiem, 5 lat chyba. Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że to było 200 miliardów złotych, które miało być wydatkowane w perspektywie 4-5 lat. Jaka była dyskusja, miętoszone było z każdej strony, nawet wypowiadali się ludzie, którzy wydaje mi się czasami nie powinni się wypowiadać, ponieważ zajmują się zupełnie czymś innym. A teraz mamy czwarty rok z rzędu, deficyt na prawie 300 miliardów złotych. Wtedy było 200 miliardów złotych na SAFE w perspektywie 4-5 lat, czyli po 40-50 miliardów rocznie złotych. A tu mamy 300 miliardów, czwarty rok z rzędu. No i niespecjalnie to nikogo to nie interesuje. Oczywiście my tu dyskutujemy, no ale ja nie słyszałem wielkiej debaty we wszystkich mediach wypowiadających się ludzi, którzy się wypowiadali na temat pożyczenia SAFE, że to ma sens, że to się opłaca i że to musimy, bo inaczej zginiemy. No więc to się dzieje i ludzi to niespecjalnie interesuje. No, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o zadłużenie, wzrost zadłużenia w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy nie na świecie, tego aż tak nie śledziłem. I tu jest problem. Dotkniemy progu konstytucyjnego, i pojawi się problem, ponieważ nie będzie można podnosić rent, emerytur,
2: strefie,
0: tak, nauczycieli, pielęgniarkom, trzeba będzie zamrozić to wszystko. Pojawią się potężne problemy. Natomiast gdzie jest największy również problem, bo ktoś powie, no dobra, tam rok, dwa zagryziemy, ale musimy wydawać cały czas potężne środki na zbrojenia. A nie daj Boże, wybuchnie jakaś agresja związana na Polskę. No to będziemy mieli poważny problem. I co, mamy zmienić konstytucję? Przecież jakakolwiek pożyczka z zagranicy, nie chodzi o emisję obligacji, ale tak jak, nie wiem, no SAFE na przykład, tak? Czy jakakolwiek pożyczka, która będzie się wiązała z pożyczeniem nam środków, żebyśmy mogli, nie wiem, kupić uzbrojenie, tak jak Ukraina dostaje, część dostaje, ale część pożycza, tak? No to konstytucyjnie nie będziemy mogli to zrobić. No i to jest problem. Co będziemy mieli zmieniać konstytucję w okresie W? Tu jest problem. Kolejnym problemem, o którym mało się mówi, jest kwestia Narodowego Banku Polskiego. W listopadzie kończy się kadencja kolejnego członka zarządu. Z tego, co się orientuję, pan premier odmówił złożenia kontrasygnaty pod kandydaturami, tam chyba 4 członków było, tam jakiś był konsensus polityczny, bo tam byli, ja nie pamiętam tych nazwisk, członkowie, nazwijmy to, z każdej części sceny politycznej. Pan premier odmówił to. Ja nie rozumiem, jaki jest zamysł tego i jakie było uzasadnienie, ale zbliżamy się do momentu, gdzie Zarząd Narodowego Banku Polskiego straci tak jakby ustawowo wymagane kworum. Ja nie wiem, czy przestanie funkcjonować. Nigdy nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, ponieważ politycy odpowiedzialnie dochodzili
2: do... To są jakieś bardzo poważne konsekwencje.
0: Poważne konsekwencje są z jednego prostego względu.
3: Zarząd kadłubowy w NBP. Co to
0: nie, nie ma czegoś takiego. No i problem jest taki, że znowu, jeżeli nie będzie Zarządu Narodowego Banku Polskiego, to jeżeli wszystko będzie tak, jak nazwijmy to, funkcjonuje dzisiaj, to w pewnym sensie można powiedzieć, że dramatu z dnia na dzień nie będzie. Jeżeli zmieni się polityka pieniężna przez Radę Polityki Pieniężną, to już się pojawiają problemy, bo chodzi o operację otwartego rynku, przełożenie stóp procentowych na rynek. Kolejną rzeczą są różnego rodzaju decyzje, które zarząd podejmuje, ale największym problemem jest, gdyby, nie daj Boże, zdarzyła się sytuacja awaryjna, czyli jakiś bank się chwieje, bądź mamy znowu kwestię wojny. Przy obecnej napięciu geopolitycznym możemy sobie wyobrazić, że Rosjanie będą starali się rozchwiewać nasz system. Czy to zaufanie do państwa, co widzimy różnego rodzaju pożarami dzieją się w całej Europie, ale to podważa zaufanie do państwa. Nie daj Boże, jeżeli spadną na Polskę gdziekolwiek 4-5 jakichś rakiet, które wybuchną, jednym z elementów zawsze jest to, że ludzie zaczynają lecieć po pieniądze do banków. I to może wygenerować przy sytuacji NBP potężny system, potężny kryzys finansowy, ponieważ nie będzie ciała w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, nie będzie zarządu Narodowego Banku Polskiego, który podejmuje decyzje stabilizacyjne.
2: No dobrze,
0: to jest igranie z ogniem.
2: Ale Piotrze, Donald Tusk, podejmując te decyzje, które podejmuje, jest świadom tego,
0: każdego
2: ryzyka. No.
0: Może nie jest świadom, nie wiem, nie mam pojęcia. Czasami
1: nie wiemy, czy to zaprząta jego myśli.
0: Czasami słuchając wypowiedzi niektórych członków rządów, ja zaczynam się zastanawiać, czy maturę mają, tak? No to jest problem.
1: Tak, jest to generalnie problem, bo jest jeszcze takie ważkie pytanie, jaka będzie odpowiedź obecnego rządu, jeżeli te wszystkie ryzyka się zmaterializują. Ja nie chciałbym tutaj stawiać tego jako tezę, która musi się zmaterializować, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że najbardziej adekwatną odpowiedzią rządu naszego obecnego byłoby wejście do strefy euro. No przecież to wszystko do tego prowadzi, tak? To znaczy z jednej strony...
2: Do Dragiego, do 55 ekspertów.
3: W jakiejś mierze zapełnilibyśmy lukę po tym, jak Niemcy wyjdą. To byłby taki projekt ratunkowy.
1: Albo przynajmniej byśmy poprawili nastroje europejskich elit tak zniesmaczonych nastawieniem Islandczyków. No więc wydaje się, że jeżeli dojdziemy do ściany, jeżeli chodzi o finanse publiczne, ściana jest przed nami. No, zbliżamy się do niej.
2: Ale to jest strategia Donalda Tuska, żeby wprowadzić Polskę do strefy euro.
1: Tak mi się wydaje, że te wszystkie kropki, jakbyśmy sobie je połączyli, to one układają się w znak w znak europejskiej waluty. Bo jeżeli dojdziemy do ściany w obszarze finansów publicznych...
3: Europejska piramida.
1: Jeżeli się okaże, że faktycznie dalsze finansowanie wydatków obronnych jest prawie, że niemożliwe i wreszcie, jeżeli uda się rządowi, no bo to będzie wina rządu, doprowadzić do takiego czy innego paraliżu Narodowego Banku Polskiego, to pojawią się odpowiedzi zmierzające do tego, żebyśmy weszli do strefy euro. No całe szczęście z zapowiedzi prezydenta RP wynika, że nie będzie na to zgody prezydenta. No dlatego też tak intensywne ataki skierowane także w jego stronę. A wydaje mi się, że to może być jedyna odpowiedź, jaką obecnie rządzący Polską mogą wygenerować. Niestety.
2: Chociaż wybory przed nami, ale bym skorzystał z tego, że Piotr przerzucił naszą uwagę za wschodnią granicę i powiedział o tym w wizycie szefa CIA w Moskwie i o tym, co dzieje się na Ukrainie, bo tam wojna trwa, tak?
1: Co dzieje się na Ukrainie, ale też co dzieje się w Polsce, bo przecież nie możemy bagatelizować takich wydarzeń jak kolejny akt sabotażu. Dzisiaj zresztą potwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych, że zresztą no, trudno było chyba uniknąć tego potwierdzenia. No, obiektywne okoliczności były już potwierdzone przez media w kilka godzin po. Ale faktycznie tak, mamy dziś oficjalne rządowe potwierdzenie tego, że w zakładach grupy WB doszło do aktu sabotażu. W zakładach zaangażowanych w produkcję dronów.
2: Największe prywatne polskie zakłady zbrojeniowe.
1: Tak, i zaangażowane w produkcję dronów wykorzystywanych także na froncie na Ukrainie. To jest kolejny akt sabotażu w naszym kraju. Nie chciałbym straszyć, no ale w zasadzie jestem przekonany, że nie ostatnie takie wydarzenia. Zresztą komasacja różnego rodzaju hybrydowych form, może hybrydowe to zawsze generał Gromadziński, który był tutaj naszym gościem, zawsze poprawia, że nie używać sformułowania hybrydowe, bo hybrydowe oznacza, że jest także konwencjonalny atak sił zbrojnych. No w tym przypadku jeszcze z tym na szczęście nie mamy do czynienia, ale faktycznie tych zagrożeń poniżej progu wojny, czy tych rodzajów ataku poniżej progu wojny jest duże, nie tylko w Polsce zresztą. Mamy cały czas powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO. Mamy silną i stałą presję na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, no siłą rzeczy także stanowiącej granicę Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie tylko w Polsce, ale także w krajach bałtyckich. Mamy wreszcie bardzo szeroko omawiane dzisiaj artykuł, czy też wystąpienie ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, pana Ławrowa, dotyczące Arktyki, gdzie w zasadzie grozi także krajom NATO, że ich działania nie pozostaną bez rosyjskiej odpowiedzi w tym obszarze. Czyli no mamy pewnego rodzaju, jakby to powiedział jeden z gości częstych też tutaj klubu, dr Bartosiak, drabina eskalacyjna i kolejne jej szczeble są pokonywane. I tutaj w zasadzie to nie jest powód nawet do żartów, ale wydaje się, że poprzednia wizyta szefa CIA w Moskwie była zapowiedzią wojny, którą mamy za naszą wschodnią granicą. No, oby nie było powtórki.
3: To ja pozwolę sobie... Tak, dawno już nie było u nas doktora Bartosiaka, więc zgłaszam tylko, że w nowym sezonie jesienno-zimowym powinniśmy go zaprosić, ale pozwolę sobie dalej łączyć te kropki w tym samym kierunku, to znaczy jeżeli się obserwuje symptomy, a to jest bardzo właściwe podejście do analizy, po prostu takie obserwacja faktów i wydarzeń suchych, to obecna jesień zapowiada się bardzo podobnie do jesieni roku 2021. I to nie tylko dlatego, że szef CIA znów poleciał do Moskwy, ale ja bym dodał element, o którym już Tomasz powiedział, to znaczy te wszystkie akty sabotażu, one są taką presją psychologiczną na całe społeczeństwa, ale ta presja będzie miała w tym roku jeszcze jeden wymiar i tutaj myślę, że można stwierdzić, że jest pewna koordynacja działań między Iranem a Rosją. Wszak to Iran te szachedy dostarczył do Rosji, potem Rosja się nauczyła. Rosja w jakiś sposób wspierała Iran teraz w tej kampanii z wojnie z Amerykanami. I chodzi o to, że magazyny gazu w Europie są zapełnione na najniższym poziomie bodajże od 2009 roku.
2: No to tylko dodajmy, że my otwieramy dwie duże elektrownie gazowe w najbliższym czasie.
3: Tak, tak. My konsekwentnie naszą energetykę na gaz przestawiamy, ponieważ tego gazu nie mamy, więc po co mieć energetykę na węgiel, który mamy, skoro możemy mieć na gaz, którego nie mamy. Natomiast wczoraj zostały zamknięte dwa kolejne bloki węglowe z elektrowni Dolna Odra. Pytałem publicznie prezesa Onichimowskiego z PSE, jaką ma prognozę ceny z bloków gazowych z elektrowni Dolna Odra na tą zimę. Jeszcze mi nie odpowiedział, ale czekam. 2000 może będzie za megawattogodzinę, może 3, zobaczymy. W każdym razie to, co było takim sygnałem Putina i ostrzeżeniem w 2021 roku, głównie dla Niemiec, to był właśnie presja poprzez gaz i poprzez rynek energii. Tak zwany ten słynny szantaż gazowy Putina, gdzie on pokazał Niemcom, jakie będą konsekwencje, jeżeli oni nie zaakceptują jego podejścia do Ukrainy. I uważam, że to jest bardzo ważne spostrzeżenie w tym, co się w tej chwili dzieje. To znaczy, że ta presja wywierana na Europę, narastająca i która na pewno tej zimy będzie przemożna i znowu będzie kryzys gazowy i znowu Niemcy obudzą się i stwierdzą, że gdyby mieli elektrownie jądrowe, to byłoby lepiej, ale jest gorzej, bo je wyłączyli. I znowu pociągną ceny w całej Europie do jakichś absurdalnych i horrendalnych poziomów poprzez swoją strukturę generacji energii Niemcy. Natomiast to była zapowiedź ataku frontalnego na Ukrainę i według mnie tym razem również będzie. To znaczy, a z naszej perspektywy...
1: To pytanie, czy tylko na Ukrainę? To jest właśnie to pytanie, które analitycy w całej Europie sobie dzisiaj zadają.
3: No tak, ale chodzi mi o to, że z naszej perspektywy jedna rzecz to są prawda, akty sabotażu, czy jakiś scenariusz, jakiejś prowokacji, ale druga rzecz to jest, że jak Ukraina padnie, to będziemy mieli nowe kilkaset kilometrów granicy z Rosją, tak? Białoruś, Ukraina, obwód królewiecki. Już nasza granica z Rosją będzie naprawdę bardzo długa i uważam, że to może być problem poważniejszy dla nas, że po prostu jakaś poważna tam prowokacja czy atak poniżej progu wojny na Polskę nie wydarzy się w takich poważnych skutkach. Natomiast to, co się może wydarzyć, to że Putin z powrotem przypuści frontalny atak na Ukrainę i że tym razem Ukraina po prostu nie wytrzyma, dlatego że już nie ma tej obrony przeciwlotniczej, już jest wycieńczona po tych 5 latach wojny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak ten scenariusz się ziści, to się okaże, że pod Przemyślem stoją ruskie czołgi.
2: Piotr Nowak.
0: No zgadzam się z tym, co Szczepan mówi. To są niepokojące rzeczy. Natomiast no, na pewno ten atak nie wydarzy się potencjalnie, gdyby miał być odpukać na któreś z państw NATO, czy zwiększenie presji takiej no, lądowej na Ukrainę. Nie odbędzie się to w ciągu tak jakby weekendu. To będzie widać na szczęście Stany Zjednoczone, bo Europa znowu nie dysponuje zobrazowaniem no, niemalże 24 godziny na dobę. Prawie, że w, no chcę powiedzieć, w czasie rzeczywistym, tak, bo są spekulacje, czy Starlinki, które są bardzo ich duże i rozmieszczone są niemalże no, w czasie rzeczywistym pokrywają całą Ziemię. Czy mają taki tam, spekulacje są komponent, który pozwala właśnie również prowadzić obserwacje tych pól. No, tego się nie dowiemy. Można przypuszczać, że jest to prawdopodobne, gdzie Stany Zjednoczone miałyby wtedy zobrazowanie w trybie rzeczywistym, ponieważ no, podając te parametry wojskom ukraińskim do namierzenia celów, nawet celów mobilnych, no to wyrzutni rakiet, które się przemieszczają, to coś świadczy o tym, że być może jednak są możliwości w trybie rzeczywistym. Ale te zmiany potencjalne, gdyby dochodziło do tego ataku, będą widoczne. Będą te ostrzeżenia, zgrupowania wojsk, przygotowanie rzeczy. Niektóre elementy niestety sygnalizują, że tego typu rzeczy się dzieją. Tak? Znowu zbieranie krwi, przybudowanie infrastruktury, zwiększanie tam jakichś, nie wiem, połączeń dofrontowych i tego typu rzeczy. To są niepokojące rzeczy, które się dzieją. Miejmy nadzieję, że się nie zrealizują, no ale musimy się przygotować jako państwo na najgorszy scenariusz. To jest obowiązek rządzących według mnie. Oczywiście budować perspektywy, rozwój i szanse dla przedsiębiorstw i dla społeczeństwa, ale również nie zapominajmy, że przygotowywać państwo, żeby było odporne na ten najgorszy scenariusz. A to, co powiedziałem odnośnie Zarządu Narodowego Banku Polskiego, jest wręcz przeciwdziałaniem tego, co się dzieje. Robienie deficytu budżetowego na takim poziomie przez ostatnie 4 lata jest przeciwieństwem do tego, co powiedziałem. To nam ogranicza pole manewru, gdyby niestety doszło do godziny W. I to jest niepokojące. Powinniśmy zacząć, my jako, tak jak rozmawialiśmy o tym, już po raz kolejny, zwiększyć relacje i tę częstotliwość wizyt ministra spraw zagranicznych, jego zastępców w krajach wschodnich flanki NATO. Organizować różnego rodzaju międzyrządowe spotkania po to, żeby pokazywać współpracę i tą współpracę potem realizować, ponieważ jak nie ma tej współpracy na samej górze, to ona się nie przelewa na sam dół. Tak samo te wojskowe relacje, o których rozmawialiśmy. No jest za mało tych ćwiczeń. Powinno być według mnie więcej ćwiczeń, zgrywać się, sprawdzić, czy mamy interoperacyjność, jeśli chodzi o sensory i tego typu rzeczy na poziomie wojskowym. Wydaje mi się, że tego nie do końca znowu jest to. No i to są rzeczy, które nie rozumiem, czemu nie są rozwiązywane. My nie jesteśmy tu znowu jakimiś, nie wiem, ekspertami, którzy siedzą głęboko w tych rzeczach. Są ludzie, którzy mają w tych poszczególnych działkach jeszcze większą wiedzę niż my i nie rozumiem, czemu to się nie dzieje. No, to nie jest jakiś rocket science. Każdy człowiek, który, nie wiem, no, ma jakieś pojęcie o tym, wie jak to funkcjonuje i zrozumienie świata, no podejmowałby te rzeczy. Już nie chcę mówić, że młodzi ludzie, którzy grają, nie wiem, w cywilizację, w grę, jakieś tego typu rzeczy, doskonale wiedzą, jak się zarządza państwem i co powinno się robić. A u nas jest jakaś pasywność i dyskutujemy o tym,
2: Ale sam powiedziałeś, że zastanawiasz się, czy niektórzy z rządzących mają maturę.
0: No ja rozumiem, ale jest pan więc premier.
2: Jak ja powiedziałem, że czy pan premier tego nie rozumie, to powiedziałeś, że może tego nie rozumie.
0: No może nie rozumie, no to niech posłucha nasz program. No my jesteśmy do dyspozycji, jeśli trzeba tutaj, nie wiem, coś pokazać palcem, co zrobić. No generalnie jest ten problem. No ja rozumiem, że nie wiem, no ten rząd możemy go nie lubić, natomiast kurczę, no rozmawiamy o Polsce, tak? Jesteśmy, żeby to było, nie wiem, tam 15 lat temu nie ma zagrożenia realnego z Rosji o funkcjonowanie naszego państwa i dobrobytu, to możemy sobie tam przepychać się i rozmawiać, czy jakiś tam ktoś dostał zegarek za 100 tysięcy, czy za 200 tysięcy, czy taki, czy pojechał, czy nie był gdzieś tam na jakiejś Maderze, czy Ibizie, czy co tam. Możemy, ale są ważniejsze rzeczy, tak? I rozmawiamy o tym, czy nasze państwo będzie funkcjonowało i miało możliwość bycia częścią Zachodu, czy nie. Jak się nam tu Ruski wali z butami, no to ten sen, powiedzmy, i to zadłużenie, i te wszystkie rzeczy, o których my tu rozmawiamy, sztuczna inteligencja, się okaże, że będziemy jechali na modelach z cyrylicą, a nie korzystali sobie z Google i innych rzeczy, tak? No to o tym zastanówmy się, bo to jest problem.
1: Tak, to wszystko jest prawda, że no możemy chyba o sobie powiedzieć, że jesteśmy niezwykle spokojnym, szczęśliwym, dostatnim krajem, skoro pochłaniają nas wyłącznie problemy wewnętrzne. Właściwie w naszej debacie publicznej kwestia tego typu zagrożeń, o których tutaj rozmawiamy. No tak, może powiedzieć, że jednym uchem wpada, drugim wypada. Nie jest to temat, który na pewno ogniskuje uwagę komentatorów i opinii publicznej. Myślę, że to bardzo źle. No jak się posłucha, poczyta czasem debatę publiczną i co się dzieje w krajach bałtyckich chociażby, myślę, że ta świadomość zagrożeń jest naprawdę realna, tak? To znaczy, to my się faktycznie skupiamy na własnej wojnie, tą, którą sami prowadzimy ze sobą w ramach naszego kraju, a ta realna jest tuż za granicą. I to jest niezwykle niebezpieczne, bo wydaje się, że jesteśmy tym pokoleniem, które odpukać, jak tu wielokrotnie mówiliśmy, ale no, te ryzyka potęgują się. One się nie zmniejszają, one się potęgują, a to, te problemy, które Rosja ma dzisiaj wewnętrzne, także szeroko opisywane, tak, my mówimy, że u nas kierowcy potrafią się intensywnie pokłócić pod dystrybutorem, no, a w Rosji no, potrafią stać w 10-kilometrowych kolejkach, żeby w ogóle zatankować samochód, no, w kraju, który leży na złożach naturalnych, więc i problemy wewnętrzne tego kraju oczywiście w tym przypadku nie będą z całą pewnością przekonywały tego narodu do tego, żeby na bardziej pokojową ścieżkę wkroczyć, tylko wręcz odwrotnie, tak? To jest zaczyn do eskalacji. Był bardzo ciekawy ostatnio raport NATO-wskiego Centrum Doskonałości do spraw komunikacji strategicznej, który mówił właśnie między innymi o tym, że w przypadku Rosji wszystkie rosyjskie ewentualne komunikaty dotyczące rosyjskiej miłości do pokoju i chęci pokojowego współistnienia z innymi narodami trzeba czytać dokładnie odwrotnie, tak? To znaczy im bardziej Rosja mówi o pokoju, tym bardziej przygotowuje się do konfliktu. Więc co myśleć o sytuacji obecnej, kiedy o pokoju w ogóle już nie mówi? No, to znaczy, że rzeczywiście sytuacja jest stosunkowo napięta także na arenie wewnętrznej tego kraju.
0: I jeszcze jedną rzecz, bo wojna trwa przy naszej granicy 4,5 roku.

0: Gorzej. Prawdopodobnie wiedział, gdzie ma go rzucić. To znaczy, rozpoznanie było tak, dosyć skuteczne wcześniej.
1: Ale jak to jest możliwe, że w ogóle on był w stanie to zrobić? Gdzie jest nasz kontrwywiad? Ja rozumiem, że prywatna firma oczywiście być może powinna też o tym inaczej troszkę pomyśleć, ale firma, która dostarcza drony na front, gdzie jest kontrwywiad polski, który powinien wymusić na tej firmie, żeby to zrobiła, bądź sam zapewnić tą bronę, bo to jest również interes państwa taka firma. To pytanie jest inne. Teraz zadajmy sobie pytanie. Jak są chronione polskie elektrownie? Przecież na Ukrainie Rosja nie atakowała elektrowni atomowych, bo są atomowe. My nie mamy atomowych. Rozwalić elektrownię węglową, gazową, to jest bez problemu. I co, my jesteśmy chronieni? Wystarczy wysłać kilka szachedów i temat zamknięty jest. Jak są stacje przekaźnikowe, które łączą te i rozsyłają prąd po całej Europie bronione? Też tam nic nie ma. No i jeden atak wystarczy, nie wiem, tam 30 szachedów, żeby zgasić nam całą gospodarkę, bo nie będzie prądu. No, jak nasze państwo, i my rozmawiamy o tym, że potem się okaże, że nie będzie w ogóle komunikacji w państwie polskim. Przecież cała gospodarka w pewnym sensie funkcjonuje teraz cyfrowo, tak? Skradziono nam tam, nie wiem, 18-19 milionów danych medycznych Polaków. Okazuje się, że dziennikarze mówią, już nie wnikałem, że to było i 3 lata temu też podobna sytuacja i o tym w ogóle nawet nie wiedzieliśmy. I zero konsekwencji, w ogóle o czym my rozmawiamy? Naprawdę zaczynam się zastanawiać, jak sobie człowiek to wszystko zaczyna składać do kupy. No, my jesteśmy państwem polskim. Dzisiaj mamy rocznicę II wojny światowej. Za to państwo, ludzie poświęcali życie, ginęli, a nasze elity sprawiają wrażenie, jakby to miało wszystko w nosie. Pójdą oczywiście na apel. Pan premier sobie pojechał na apel, oczywiście tam wystąpią ładnie, powiedzą super fajnie. Ale realnie brak działań i zaniedbania w tej sferze państwa polskiego i przetrwania państwa polskiego jest na plucie tym wszystkim, którzy zginęli za walkę o Polskę w twarz. No jak tak można? No a my to akceptujemy jako społeczeństwo, nie mamy z tym problemów. No my się tu oburzamy, oczywiście mówimy, ale nas jest chyba mniejszość, bo gdyby była większość, to już rząd, który w ten sposób postępuje, ten czy kolejny, czy każdy inny, który by w ten sposób się zachowywał, nie funkcjonowałby. No i to ja tego nie pojmuję.
2: Powiedział Piotr Nowak, a teraz Szczepan Roman.
3: No ja niestety myślę, że jest duży poziom akceptacji dla tego stanu rzeczy. Dlatego, że na Litwie w 2014 roku był konsensus wszystkich sił politycznych, żeby przywrócić służbę wojskową. U nas chwilę wcześniej zniesiono służbę wojskową i do tej pory nie została przywrócona. W Niemczech w tej chwili jest poważna rozmowa nad przywróceniem służby wojskowej. U nas takiej rozmowy nie ma, w związku z czym, tak przepraszam, ale tak półżartobliwie powiem, że gdyby trochę gorsze rozpoznanie mieli ci sabotażyści, to nie musieliby przeskakiwać przez płot, tylko przez żywopłot, bo jedną z największych polskich spółek zbrojeniowych zarządza obecnie pani, która zarządzała wcześniej zielenią miejską w Kielcach, więc tam może zamiast płotu zrobiła na przykład żywopłot. Ale wcześniej była pani, która zarządzała MZK, także nie było lepiej. Jest nasze państwo w stanie jakiegoś instytucjonalnego rozkładu, który postępuje. I ja wierzę, że dobijamy już do takiego dna, od którego można się tylko odbić do góry, bo jeśli byśmy mieli dalej takim, że także jeszcze jest potencjał dalszy na dół, to niedobrze. No, na szczęście uważam, że te zapowiadane takie akty poniżej progu wojny, które mogłyby nas dotknąć, raczej będą tego typu właśnie poniżej progu wojny, czyli nie wykorzystujące oficjalnych sił zbrojnych i tak dalej, ale to, co Piotr powiedział, czyli sabotaż wymierzony w energetykę, myślę, że jest jednym z wiodących kandydatów, bo to są takie... Był taki atak na lotnisko Heathrow, bardzo spektakularny, który polegał na uszkodzeniu właśnie jednego z kluczowych punktów zasilania całego lotniska, który okazało się, że nie było redundancji, nie było zdublowanego tego i Heathrow, największe lotnisko, było wyłączone wtedy przez wiele, wiele godzin. Także spodziewałbym się, że może nastąpić coś takiego w Polsce, że jakaś stacja kluczowa zostanie wybrana i nagle się okaże, że będziemy mieli blackout w kilku województwach,

0: na przykład. Ale na ten moment od strony takiej długofalowej myślę, że niestety wyzwaniem dla nas znacznie poważniejszym może realnie być upadek Ukrainy i to, że będziemy wtedy dopiero staniemy na pierwszej linii frontu i już nie będzie, że tam ktoś walczy, tylko my się obudzimy, że my jesteśmy następni.
1: To, co jest najbardziej dojmujące, to jest to, że oprócz
2: Tomasz
1: tego...
2: Tomasz Zdzikot.
1: Oprócz tego, że mamy od kilku lat realną wojnę kinetyczną, trwającą za naszą wschodnią granicą, tuż za naszą wschodnią granicą, z odpryskami takimi jak chociażby te drony czy te rakiety spadające na nasze terytorium, także u nas, to my mamy też permanentny stan pełzającego konfliktu poniżej progu wojny. On ma bardzo różne formy. Mieliśmy i mamy cały czas ogromną tą presję graniczną, prawda? Czyli to jest realne zagrożenie, bo ono powoduje mobilizację naszych sił i środków w tym rejonie i wymaga ogromnego zaangażowania. Mamy zakłócenia sygnału GPS w rejonie Morza Bałtyckiego, o czym też wielokrotnie już mówiliśmy. Od dawna.
2: Czego doświadczyli ci, którzy startowali w zawodach Gordon Bennetta?
1: Na przykład.
2: Balonowych. Zakłócenia już od ostrudy występowały.
1: Mamy ataki w cyberprzestrzeni, także komunikowane przez polski rząd wielokrotnie. Bardzo poważne incydenty. Mamy akty sabotażu powtarzające się. Mamy wrogie Polsce na wprost, ale także krajom w ogóle wschodniej flanki NATO, oświadczenia rosyjskich decydentów, rosyjskich oficjeli. Mamy wszystkie elementy, które składają się na obraz tego, że Polska jest pod ogromną presją, pod ogromnym zagrożeniem. Mamy wreszcie premiera polskiego rządu, o czym już też mieliśmy okazję tutaj kiedyś powiedzieć, który niedalej, kilka miesięcy temu, zupełnie wprost mówił o tym, że wszystkie informacje wywiadowcze wskazują na to, że będzie wojna. Że ten atak może przybrać formę także kinetyczną. No i co się wydarzyło? Nic. Zupełnie nic. My dalej się zajmujemy wojną wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Ja bym oczekiwał, tutaj mówiliśmy już o tym także dzisiaj, po pierwsze tego, żebyśmy potraktowali to na poważnie. Po drugie, żebyśmy zmienili naprawdę naszą komunikację i wewnętrzną, i zewnętrzną. To znaczy, jeżeli faktycznie chcemy Polski bronić, jeżeli faktycznie uważamy, że jest to dobro, dla którego warto się starać, jak mówił świętej pamięci Władysław Stasiak, którego tutaj chyba pamiętamy, dla Polski warto pracować i rzeczywiście warto, to skupmy się na tym. Skupmy się także na relacjach sojuszniczych. My oczekujmy czegoś od naszych sojuszników. My nie możemy prowadzić polityki, w której polski rząd traktuje Stany Zjednoczone jak wroga, a z drugiej strony upatruje wszystkich nadziei w zachodniej Europie, która dzisiaj nie ma zdolności, realnych zdolności operacyjnych do tego, żeby, chyba że ma, to przekonajmy się o tym. Zorganizujmy ćwiczenia, zorganizujmy wielkoskalowe ćwiczenia z udziałem albo na terenie Polski, krajów bałtyckich. Niech Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Niemcy, Holendrzy pokażą, jaką realnie siłą dysponują, jak szybko są w stanie jej użyć. Bo prawda brutalna jest też taka, że jeżeli coś dzisiaj wydarzy się w krajach bałtyckich, to jest Polska. Kto inny będzie gotowy do tego, ażeby, albo będzie w ogóle, Polska jest w ogóle niezbędna, no bo żeby w ogóle w tamten rejon móc się dostać, to Polska jest niezbędnym korytarzem. Kto inny oprócz nas i ewentualnie jeszcze państw skandynawskich będzie w stanie w ramach NATO udzielić realnego wsparcia? No oczywiście jeszcze Stany Zjednoczone. To wszystko są nasze sprawy, to jest nasz interes, to nie są sprawy odległe, to nie są sprawy abstrakcyjne, one się dzieją tu i teraz, a my się zajmujemy, tak jak tutaj mówimy, no naprawdę sprawami trzeciorzędnymi w takiej ogólnej komunikacji, w tym, co pochłania uwagę Polaków. A z drugiej strony faktycznie dzieje się cały czas to samo. Czytałem ostatnio też kolejny wywiad, czy kolejną rozmowę z, nawet było ich kilka, szczerze mówiąc, z właścicielami takich agencji, które pośredniczą w nabywaniu nieruchomości w zachodniej Europie. No to oni mówią wprost, że Polacy kupują tam nieruchomości, dlatego, że się boją wojny. I już. tak? Czyli głosują portfelami, głosują pieniędzmi. Polacy to mądry naród, wiedzą, że zagrożenie jest realne. Premier polskiego rządu mówi, że jest realne, a z drugiej strony nic nie robimy. To jest nieprawdopodobne wręcz po prostu, tak? No, albo się to szybko zmieni, żebyśmy się tylko nie obudzili zbyt późno.
3: Weźmy pod uwagę jeszcze, że
2: Piotr Nowak.
3: Weźmy pod uwagę jeszcze to, że podsekretarz obrony czy wojny w Stanach Zjednoczonych, Elbridge Colby, prowadził rozmowy z ministrami obrony narodowej krajów Europy. Z Polski spotkał się z nim podsekretarz Paweł Zaleski, w innych krajach to byli ministrowie, na temat tego NATO 3.0 i flanki odstraszania. Już pomijam to, co potem pan minister Zaleski mówił, jeśli chodzi o broń atomową, nuclear sharing, tego typu rzeczy. Natomiast kwestia jest taka, mówił, że Polska nie chce mieć na swoim terytorium broni z głowicami nuklearnymi, co potem bardzo szybko premier Kosiniak-Kamysz zdementował, że jesteśmy za nuclear sharing. Natomiast no niestety ta wiadomość ministra Zalewskiego rozlała się w mediach bardzo szybko. Nie wiem, czy...
0: A nie, są chyba nie jest tylko z tego samego ministerstwa, ale też z tej samej partii, prawda?
3: Nie wiem, nie śledzę aż tego, tak? Tak, w każdym razie, ale do czego zmierzam? W listopadzie Elbridge Colby był również teraz, przyjechał do Europy na spotkanie z sekretarzem Rutte, sekretarzem NATO. Są rozmowy na temat tego, dlaczego on, ponieważ no, on odpowiada za strategię Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o, no, nazwijmy to, geopolitykę i obronność. No i on teraz w listopadzie ma opublikować ten tak zwany US-Europe Posture, czyli rozłożenie sił amerykańskich w Europie. Jest około 84-85 tysięcy żołnierzy chyba amerykańskich w Europie i pierwsze przecieki, które gdzieś tam się pojawiają, mówią o wycofaniu kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy amerykańskich z Europy. Widzimy, że jest presja na prezydenta Trumpa wewnętrzna. Nawet już ten Tucker Carlson chyba zaczął mówić, że prezydent Trump powinien być odwołany, a że trzeba go odwołać przed końcem kadencji. Widzimy, że ta presja się na prezydenta jest wywierana. No i ja nie wiem, jak nasz rząd zadbał o to, żeby ci amerykańscy żołnierze byli, ale nawet jeśli się okaże, że z tego punktu widzenia Polska będzie miała tą liczbę żołnierzy, którą ma, czy nawet, nie wiem, zostanie przesunięta jakimś cudem z Niemiec do nas, co byłoby super, ale siłą rzeczy obecność amerykańskich żołnierzy w Europie zmniejszy się najprawdopodobniej o kilkadziesiąt tysięcy. To jest potężny sygnał dla z jednej strony Rosji, że no jednak to odstraszanie amerykańskie tutaj słabnie, a z drugiej strony nie widać, żeby kraje zachodniej Europy jednak zmobilizowały się i były w stanie zapełnić tą lukę, jeśli chodzi o wojska, tak? No i to jest potężny problem znowu. No, to, co Tomek powiedział, Szczepan, Europa dużo mówi, ja z drugiej strony rozumiem Hiszpanię, Portugalię, trochę Włochy. Dla nich wojna z Rosją, jeśli chodzi o Ukrainę, a potencjalnie potem, gdyby nie daj Boże, doszło to do Bałtyków czy gdzieś, to może wiąże się z cenami gazu, z cenami właśnie prądu, jakieś trzeba coś, pieniądze wyłożyć do wspólnego budżetu, czy jakieś na uzbrojenia. Dla nich to nie jest egzystencjalne zagrożenie, oni to kompletnie nie czują. To jest trochę tak, jak my rozmawiamy o wojnie w Iranie. Tak? Widzimy na cenach stacji benzynowych dzisiaj szczególnie, czy o tej presji, że tam do bujek dochodzi. Widzimy to generalnie, a to jest jedyny objaw, który gdzieś nas tam boli, co nie czujemy egzystencjalnego zagrożenia, że nagle rakiety z Iranu spadną na nas, czy gdzieś, nie daj Boże, i nas tutaj, tego nie ma. I tak samo to, co my widzimy w odnośnie tej wojny, tak samo widzą to Włosi, Hiszpanie, Portugalia, a być może część Niemców, część Francuzów, no i tak to wygląda, tak? Więc albo my sami jako flanka wschodnia o to zadbamy. Jest, podkreślam po raz kolejny, są negocjacje wieloletnich ram budżetowych. Ja, flanka wschodnia, kraje związane z Unią Europejską, pomijam tutaj, nie wiem, Norwegię, powinna wyrwać z tego budżetu nie Save 2.0, bo to są pożyczki, które trzeba zwrócić z odsetkami nawet, tylko wyrwać dotacje, granty na to, żebyśmy mieli na to środki na zbrojenie, ponieważ my, jako flanka wschodnia, bronimy jednolitego rynku, bronimy przepływu kapitału, bronimy całej gospodarki Unii Europejskiej. Bo gdyby, nie daj Boże, doszło do jakiegoś konfliktu i, nie wiem, odcięcia Bałtyków, no to przecież to ma wpływ na całą Unię Europejską, na euro, na naszą gospodarkę. Jak będzie wyglądało, co oni będą w Schengen, nie będą, jak to w ogóle? No i to są potężne problemy, tak? Też gospodarcze, zawirowania całe. Więc na to powinna Unia Europejska rzucić. Oczywiście, ja rozumiem, że Niemcy będą się odwracali, Francuzi też, Włosi, no przecież rząd Hiszpanii będzie mówił, tak, zwiększmy pieniądze, bo on ma swoje problemy, tak?
1: No ale jednak, poważnie, jak się wydaje.
3: Tak, ale jednak my jako flanka wschodnia powinniśmy w końcu, i tu rola jest Warszawy, bo jesteśmy największym krajem, największą gospodarką. Nasza gospodarka jest większa niż te kraje, cała flanka wschodnia razem wzięta de facto, tak? Więc powinien wyjść z inicjatywą ktoś z rządu, żeby to zacząć zabiegać z takimi postulatami w ramach wieloletnich ram finansowych. No ja tego nie słyszałem. Może są, może ja nie wiem, chciałbym, żeby tak było, no ale nie słychać nigdzie. No to jest, to jest problem, no nie wiem, po raz kolejny, no. Gdyby nie ta Rosja, brzydko mówiąc, która tam jest, no to inaczej byśmy żyli. Można by te pieniądze ze zbrojeń, te 4-5% PKB, nie wiem, 200 miliardów rocznie, które są przeznaczane na zbrojenia, przeznaczać na żłobki, przedszkola, na naukę, na badania i rozwój. 50 miliardów rocznie dawać polskim przedsiębiorcom na badania i rozwój, żeby eksperymentowali w swoich dziedzinach. Jak stracicie te pieniądze, trudno, ale może się uda, zbudujemy jednorożce, nasza gospodarka ruszy do przodu. Nie możemy, przez to, że jest Rosja.
1: No tylko stara prawda brzmi, że jeżeli nie chcesz płacić na własne wojsko, będziesz płacił na okupacyjne.
3: Tak jest.
1: W związku z tym te wydatki to jest akurat sine qua non. To jest to, co musimy bezwzględnie robić. Nie ma żadnego innego.
3: To jest fundament.
1: Tak. To jest absolutny fundament, ale on jest niewystarczający jeszcze, bo nawet te wydatki, nawet to, że budżet przyszłego roku, mimo tego, że no jest w ogóle fatalny, no to wydatki na obronność będą bardzo wysokie i to akurat bardzo dobrze i to jest polski interes strategiczny. Natomiast to jest niewystarczające, no bo wojnę toczy państwo, a nie wojsko.
3: Tak.
1: Tak? Więc to, że my nawet poważnie traktujemy siły zbrojne jako kraj, wydaje się, że chyba wszyscy wspólnie, mimo różnych zawirowań, że wydajemy na ten cel, że siły zbrojne dotrzymują nowy sprzęt, fakt, że zamówiony wiele lat temu, no ale jednak otrzymują, to jest jeszcze daleko, daleko niewystarczające, dlatego że nie ma przygotowań kraju.
3: Społeczeństwa całego.
1: Społeczeństwa, kraju, infrastruktury krytycznej, gospodarki, wszystkich jej segmentów do tego, co się może wydarzyć potencjalnie, bo co się już dzieje. A te sabotaże są realne.
2: Każdy dostał broszurkę 40-stronicową i wiemy, co należy spakować i gdzie się udać, więc już nie przesadzajmy w takim pesymistycznym i czarnym obrazie systemu obronnego Polski, bo przecież...
3: No tak, ale wyobraźmy sobie odpukać, że nie mamy prądu przez 2 dni. Czy 3 dni. Nagle jedzenie się psuje, tak? No nie ma czym zapłacić w sklepie, no bo przecież kasy nie działają, gotówkę nie każdy ma. No są poważne problemy, tak? No pytanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o zapasy dla wojska, różnego rodzaju mobilizacje, potem no w jaki sposób, nie wiem, nie ma prądu, w jaki sposób ci mobilizowani mają się dowiedzieć, że mają się stawić do jednostki.
1: No i takie problemy bardzo też praktyczne. No, kto odpowiada za bezpieczeństwo w kluczowych części naszej infrastruktury krytycznej, zarówno tej na lądzie, jak i tej na Bałtyku. Na Bałtyku rozumianym chociażby także jako rurociągi, albo rozumianym jako szlaki zaopatrzeniowe do naszego gazoportu. No kto za to odpowiada? No przecież na dzisiaj my cały czas żyjemy w fikcji, która mówi o tym, że odpowiadają za to te spółki. No ale te spółki mają w jaki sposób zapewnić sobie obronę przeciw lotniczą? W jaki sposób PGE na przykład albo, nie wiem, Enea ma zapewnić obronę przeciw lotniczą swojej infrastruktury?
3: Nawet gdyby chciała, to zgodnie z prawem nie może mieć, no.
2: No, i to jest... no dobrze, czyli krótko mówiąc, jesienią tematów nie zabraknie, a na zakończenie chciałbym, żeby Szczepan Ruman powiedział, czy ci Amerykanie już wygrali wojnę w Zatoce Perskiej, czy jeszcze nie. Ja czytałem Donalda Trumpa, on powiedział, że wygrali.
4: On już to nieraz powiedział. Ja stabilnie uważam od wielu miesięcy, że, ja właśnie... że wygrywają i że wygrali. To się od strony politycznej okaże już niebawem w wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo to będzie rozstrzygnięcie, jeżeli Donald Trump przedłuży, co nie jest proste, dlatego że tam chyba na 41 midtermów 39 razy większość rządząca straciła, tak? Więc...
3: się zabezpiecza.
4: Jeżeli... No wiadomo, że trzeba robić hedging. W każdym razie, jeżeli te wyniki zostaną uznane jako korzystne dla republikanów, to znaczy, że udało mu się tę sprawę tak poprowadzić, jak że jakby od strony politycznej wewnętrznie zachował stabilność. Natomiast od strony wojskowej z Iranem i Stanami Zjednoczonymi jest trochę tak, jak z Rosją i Ukrainą. No, walczy dużo większy kraj z krajem dużo mniejszym. W walczy kraj, który ma dużo większe możliwości z krajem, który ma dużo mniejsze możliwości. I ja jestem sceptyczny co do tego, jak się zakończy wojna dla Ukrainy. I to może się bardzo źle obrócić dla nas. I tak samo patrzę na Iran. W tej chwili Stany Zjednoczone stosują taką strategię duszenia, którą realizuje Scott Bessent od strony finansowej. I po prostu te naprzemienne duszenie finansowe, uderzenie kinetyczne, znowu duszenie finansowe, znowu uderzenie kinetyczne i tak dalej, no one to jest kwestia czasu, kiedy dojdzie tam do przemian politycznych i faktycznie do zmiany, takiej już oficjalnej zmiany tego reżimu, która od początku wydaje się, że była celem.
2: Powiedział Szczepan Gluman.
1: No tak, na Ukrainie też trzeba jeszcze powiedzieć, że Rosja zmieniła nieco swoją strategię, co jest ostatnio szeroko komentowane przez analityków, to znaczy z zmasowanych ataków rojów, dronów, czy też niekoniecznie w formie rojów, ale po prostu dużych grup najczęściej jednej nocy, o czym też tutaj mieliśmy okazję już mówić, a czego niektórzy z nas mieli okazję doświadczyć tam na Ukrainie osobiście, jak to wygląda w praktyce, to teraz jest tworzenie sytuacji permanentnego zagrożenia, czyli te ataki są nieduże, z użyciem jednego drona, dwóch, ale za to są codziennie, albo są dwa razy dziennie.
3: I więcej, tam rozmawiałem dzisiaj z kolegą, to on mówił mi, że od kilku dni te ataki są właśnie dwoma, trzema dronami, tylko że one mają silniki odrzutowe i wtedy dochodzą tak. do celu, bo wcześniej jak były te grany z silnikami, tymi takimi prykającymi motorkami, to łatwo było je zestrzelić, natomiast te są bardzo trudne do zestrzelenia i dochodzą celu, co sieją terror, panikę. O ile wcześniej były alarmy, gdzie się schodziło 3-4 razy w ciągu nocy, powiedzmy, do schronów, ale to i tak ludzie nie schodzili, bo wiedzieli, że skuteczność tych dronów jest bardzo niska. Natomiast jak była balistyka, to waliła w energetykę. Przed balistyką nie ma co schodzić do schronu, bo się nie zdąży, bo ona tak szybko leci. Natomiast kwestia jest taka, że teraz te drony sieją jednak panikę, znaczy panikę, no zmęczenie w pewnym sensie, i tych alarmów potrafi być kilkanaście w ciągu doby. To jest w ciągu dnia takiego, jak ludzie idą do pracy i pracują, po 8, 7 alarmów, 10 alarmów w ciągu dnia pracy, plus potem w nocy. No i kolega się zastanawiał, jak dzieci pójdą do szkoły, czy szkoły będą otwarte, ponieważ no, jak jest alarm, to dzieci muszą wychodzić do schronów, a tych alarmów, tak jak powiedziałem, jest po 10 w ciągu dnia. No więc to jest, ale społeczeństwo przez to ostatnie, nie wiem, 5 czy 7 dni, nie pamiętam ile to tak trwałem, jest bardzo mocno zmęczone tym już.
4: To ja tylko jedno słowo, bo mamy dzisiaj rocznicę i nasunęło mi się takie porównanie, ja nie chciałbym, żeby ono się sprawdziło, ale ta napaść Niemiec na Polskę była w pewnym sensie takim też ostentacyjnym pokazaniem innym krajom, co się stanie, jak się nie podporządkują Hitlerowi, tak? I Francuzi już za bardzo nie walczyli. I teraz to, co się stało z Ukrainą, jeżeli Putinowi uda się doprowadzić to do końca, to te pogorzeliska, całe połacie ziemi, miasta, miasteczka, które zamieniły się w zupełnie jakiś taki krajobraz księżycowy, zrównany z ziemią, ludzie pozabijani, bez kończyn, bez rodzin i tak dalej, to też będzie taki przykład. I żeby stawić czoła temu, to będzie wymagało determinacji.
2: Powiedział Szczepan Bruman. Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, pierwszy w nowym sezonie 2026-2027, rozpoczął swoją działalność. Bardzo serdecznie dziękuję panom. Tomasz Dzikot,
1: Szczepan Bruman,
2: Piotr Nowak.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję. Lech Rustecki z wideo zorganizował nam i na kanale YouTube nas pokaże. I Tomasz Rosłon zrealizował dzisiejszy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Za to też dziękuję i spotykamy się we wtorek po godzinie 18, czyli już za tydzień. Wszystkiego dobrego.
5: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
6: Reklama.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing.
12: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
9: To była autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.
2: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
3: Dobry wieczór. Tymek Kucharczyk jest po ostatniej rundzie na owalu. No właśnie, bo te owale to takie charakterystyczne dla amerykańskich wyścigów. Tak jak nazwa wskazuje, taki jest kształt tego toru, więc zazwyczaj bardzo prosty, choć nie za każdym razem jest to taki owal idealny, powiedzielibyśmy, bywają różne, ale ten w Milwaukee ma rzeczywiście dość taki, powiedzmy, rzeczywiście przewidywalny kształt, cztery identyczne łuki i to się składa na tor Milwaukee Mile, więc w tej nazwie z kolei jest zawarta długość całego obiektu, czyli jedna mila. I 90 razy mieli ją pokonać kierowcy podczas trzeciego od końca wyścigu Indy Next sezonu 2026. Tymek Kucharczyk fantastycznie w kwalifikacjach. Wiemy, że te owale mu nie leżą za bardzo i może też jemu zespołowi, jego zespołowi HMD Motorsports także nie najlepiej podpasowały, jeśli chodzi o dobór ustawień. Nawet drugie miejsce w kwalifikacjach to było coś. Niestety po tym wyścigu miejsce dopiero 12. To oznacza, że sytuacja Tymka w mistrzostwach przed ostatnią finałową rundą na torze Laguna Seca jest trudna. Traci 29 punktów do lidera mistrzostw Nikity Johnsona. Z kolei do drugiego Enzo Fittipaldiego traci 26 punktów. Jeszcze w teorii może wywalczyć tytuł, ale już nie wszystko niestety w jego rękach. Przed nami ostatnia runda Indy Next 2026 i przed Państwem pierwszy program, wydanie pierwsze programu Czas na Motorsport po sierpniowej przerwie. Realizuje Tomasz Rosłon, prowadzą
4: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
3: I Kamil Kowalik, witamy serdecznie już we wrześniu, można powiedzieć po przerwie wakacyjnej, jak to się określa w sporcie motorowym. Będzie dzisiaj także o rajdowych mistrzostwach świata. Rajd Paragwaju, druga edycja, bardzo dużo się działo. Sami Pajari po raz kolejny wygrywa, trzeci rajd z rzędu pada łupem młodego Fina. Warto dodać, że to jest też zarazem trzecie zwycięstwo w ogóle Pajariego, więc to robi niesamowite wrażenie. Pierwszym kierowcą w historii WRC, Sami Pajari, który właśnie trzy swoje pierwsze wygrane ustanowił jako te pierwsze swoje wygrane i jako wygrane z rzędu. To jest, no, ciężko naprawdę będzie to powtórzyć. Dzisiaj gościem specjalnym programu Czas na Motorsport będzie Piotr Biesiekirski. Państwo znają go dobrze. On był pierwszym Polakiem, który rywalizował w Mistrzostwach Europy Moto2. Rok temu jeszcze rywalizował i dwa lata temu w Mistrzostwach Świata Superbike. No i rok temu Piotrek podjął decyzję w środku sezonu o zakończeniu kariery dość niespodziewanie. Teraz zajmuje się innymi rzeczami, między innymi szkoleniem kierowców jazdy na motocyklu i o tym, ale też o MotoGP, w którym mnóstwo się dzieje, przeciekawy sezon, będziemy rozmawiać z Piotrem. A zaczynamy z Piotrem Nałęczem od Tymka właśnie.
4: No z wielką przyjemnością po tej wakacyjnej przerwie, krótkiej dla nas, tak jak wspomniałeś, no ten weekend dla Tymka Kucharczyka to miał być taki weekend na przełamanie, odwrócenie pewnej złej pasy, jaka miała miejsce na torach owalnych od początku tego sezonu dla polskiego kierowcy. To jest o tyle ciekawy tor, że no tutaj po prostu jedziemy pełnym gazem. Na tych zakrętach dwóch odpuszczamy nieco ten gaz. To było doskonale widać w kwalifikacjach. No i to jest taki pojedynek, szczególnie jeśli mówimy o tych pojedynkach kwalifikacyjnych. Kto po prostu będzie miał więcej odwagi, kto dłużej utrzyma ten gaz w podłodze, kto będzie na tyle odważny, żeby się maksymalnie zbliżyć do tej ściany i wywalczyć pole position. No ten weekend w zasadzie zaczął się chyba od początku, możemy powiedzieć, od niespodzianek, no bo taki ekspert jak Miles Rowe już w treningu rozbijał się o ścianę, potem te kwalifikacje, o których wspomniałem, wspomniałeś, były bardzo ciekawe. Oczywiście przypominamy, jaki jest tutaj format, jeśli chodzi o czasówkę. Dwa okrążenia przejeżdżają kierowcy. Każdy ma tylko taką jedną, podwójną próbę. No i średnia z tych dwóch okrążeń to jest coś, co pozycjonuje kierowców w tabeli przed startem tego wyścigu. No i tutaj była pierwsza pozytywna niespodzianka, bo co prawda Josh Pearson z Andretti Global zdobył pole position po fantastycznym wyniku w swoim 51. starcie w Indy Next, ale obok niego na starcie ustawił się do wyścigu potem Tymek Kucharczyk, który wywalczył drugie miejsce w kwalifikacjach. To było zaskoczenie. To sprawiało, że mogliśmy faktycznie wierzyć w to, że uda się coś przełamać w kontekście tych owali w przypadku Tymka Kucharczyka, no zwłaszcza, że niektórzy jego główni, wydawałoby się, rywale w tym sezonie, na przykład Alessandro De Tullio, też rozbijali się w kwalifikacjach. To na pewno mogło zwiastować pewne ułatwienie co do pracy w niedzielę. No potem w niedzielę właśnie wyścig ze startu lotnego. Co prawda Tymek utrzymał tą pozycję drugą po starcie, natomiast później na drugim okrążeniu stracił jedną pozycję na rzecz Jacka Beatona, no i później w zasadzie krok po kroku w miarę tego, jak ten wyścig płynął, Tymek tracił kolejne pozycje. Na 32 okrążeniu pocałował ścianę. Minimalny kontakt z barierą zaliczył. To sprawiło, że spadł na czwarte miejsce. No potem też ciekawe wydarzenie, no bo Josh Pearson, który liderował w tym wyścigu, obrócił się i uderzył w ścianę, mimo tego, że był na przodzie tej całej pogoni. Natomiast to, co chyba ostatecznie zaważyło o tak

0: będzie w stanie coś tutaj odwrócić. Trzeba na pewno liczyć przed tą ostatnią rundą na błędy rywali, w szczególności oczywiście Nikity Johnsona, który objął prowadzenie po tej rundzie w mistrzostwach. Enzo Fittipaldiego, no czyli tego chciałoby się powiedzieć upierdliwego kolegi z zespołu Tymka Kucharczyka, oczywiście świetnie dysponowanego w tym sezonie z Brazylii. No i właśnie oczekiwać na to, że być może oni popełnią jakiś błąd, być może ta ostatnia runda na Laguna Seca im nie wyjdzie. Tutaj byli przed Tymkiem Kucharczykiem na mecie tego wyścigu, no i nawet zakładając to, że tutaj oczywiście te zyski punktowe w IndyNext są naprawdę duże w każdym wyścigu, to jednak ta strata 29 punktów do lidera, no to jest coś, co być może wskazuje już raczej o tutaj walkę o jakieś drugie miejsce, aniżeli o sam tytuł, chociaż oczywiście nie przesądzajmy, bo tutaj jeszcze wszystko matematycznie i pewnie nie tylko jest w grze.
1: Nie przesądzajmy, ale walka o tytuł jest trudna, o drugie miejsce też będzie trudna, no to tylko 3 punkty mniej zgromadził Enzo Fittipaldi od Nikity Johnsona. Fajnie by było, gdyby Tymek, już abstrahując od tego, czy on będzie w stanie zdobyć tytuł mistrzowski, szanse są małe, ale nie są równe zeru, nie są też minimalne, tak nie można powiedzieć, ale fajnie by było, gdyby Tymek, moim zdaniem, zakończył ten sezon w IndyNext kolejnymi jakimiś takimi pięknymi obrazkami, które znamy chociażby z debiutu, kiedy w pierwszym wyścigu tego sezonu, kiedy w zupełnie nowym samochodzie, na zupełnie nieznanym jemu torze, w zupełnie nowych warunkach amerykańskiej kultury sportu motorowego był w stanie stanąć na podium, 3. miejsce. Bronił się wtedy przed Sebastianem Marejem na ulicach w St. Pete. Potem 3. miejsce w Arlington, 3. miejsce na Barber Motorsports Park. 3 podia z rzędu w pierwszych 3 wyścigach. To robiło wrażenie. To się chciało oglądać, to oglądaliśmy z przyjemnością, oklaskiwaliśmy Polaka. Jedna runda po to, że w Alabamie po Barber mieliśmy słynny Indianapolis Motor Speedway, nitkę drogową i zwycięstwo Polaka, no coś historycznego. Pierwszy raz Polak wygrał w tamtym miejscu, jeszcze nie na owalu, jeszcze nie podczas Indy 500 oczywiście, ale no jak gdzieś wygrać, to właśnie tam. Potem mieliśmy jeszcze wspaniałe momenty na Road America, 2. wyścig, start z 16. pola bodaj Tymka, przebił się na 3., potem dyskwalifikacja Alessandro De Tullio, Polak kończy na pozycji 2. wyścig. Było mnóstwo wspaniałych momentów. Tymek Kuchar jeszcze bardziej podbił serca polskich kibiców podczas tego sezonu 2026 i zaskarbił sobie uznanie wielu amerykańskich kibiców, czy w ogóle wielu sympatyków sportu motorowego, którzy śledzą serię IndyNext, przezwisko Tymek Kaczał, nawiązujące do słynnego zygzaka McQueena, który też na owalach, jak dobrze kojarzę, się ścigał.
0: Tak,
1: także to wszystko pasuje. No i tak, jeśli chodzi o ten sezon, to jest kolejny taki, w którym Tymek wywarł generalnie bardzo dobre wrażenie pod względem sportowym, bo to są te wyniki, ale to jest też bardzo inteligentna, ciekawa jazda, super manewry wyprzedzania w Indianapolis, czy potem na Mid-Ohio na przykład po zewnętrznej wyprzedzał swoich zespołowych kolegów. Super odnajdywał się na torze, więc sportowo to wygląda bardzo dobrze, minusem te owale, minusem też małym pewne kwalifikacje, pewnym minusem, bo nie wyglądały one jakoś perfekcyjnie w wykonaniu Tymka, choć i tak nie było źle. No ale generalnie obraz sportowy jest super. Marketingowo też strzał w 10, myślę. Ta ucieczka poniekąd za ocean. I fajnie by było zakończyć to akcentem, nie wiem, może pierwsze pole position. Byłoby coś ciekawego, gdyby w kwalifikacjach jeszcze Tymek pokazał, że jest w stanie na tym no, technicznym, takim wyboistym torze krętym Laguna Seca, już drogowym, odnieść sukces w kwalifikacjach. No a może 2. zwycięstwo w IndyNext. Chciałoby się czegoś takiego, by jeszcze dać taki sygnał do świata, do sponsorów, do kibiców, do właścicieli zespołów, może w IndyCar, może w Formule 2. Halo, jestem bardzo szybki, patrzcie jak się odnajduję w moim pierwszym sezonie w IndyNext. Tego bym sobie życzył. No a czy tytuł będzie, no to już by była w ogóle wielka frajda.
0: Tak, przydałoby się coś takiego, o czym można by myśleć i wspominać podczas tej, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście zimowej przerwy. Ja bym nawet się pokusił o stwierdzenie, że tutaj to, na czym najwięcej zyskał właśnie Tymek Kucharczyk, to, co być może jest jego największym sukcesem, to właśnie ten sukces marketingowy.

0: Wy. No bo oczywiście wiemy doskonale, że on już wielokrotnie w przeszłości pokazywał się jako absolutnie świetny i utalentowany kierowca, natomiast tutaj ta oryginalność, ten egzotyczny jak na polskie warunki, jak na polskiego kierowcę rynek amerykański, to jest coś, co na pewno go wyróżnia na tle innych młodych polskich kierowców. No i oczywiście to przyciąganie sponsorów bardzo często polonijnych, związanych z amerykańską Polonią, to widać co chwilę. Otrzymujemy tak naprawdę informację, że Tymek ma jakiegoś kolejnego, innego sponsora właśnie stamtąd, który znajdzie się na jego bolidzie. Tutaj oczywiście jest walka, no raz, że o tytuł sam w sobie, osiągnięcie, o pewien prestiż, ale także walka jest o ten słynny scholarship, o którym nawet ostatnio wspominał Tymek Kucharczyk, czyli to takie stypendium, można by powiedzieć, które pomaga niewątpliwie finansowo w przejściu do tej serii już właściwej IndyCar. Ja tak sobie myślę, że no oczywiście byłoby to przepiękne, byłoby to absolutne marzenie, gdyby Tymkowi udało się ten tytuł w debiutanckim sezonie zdobyć. Natomiast patrząc tak czysto pragmatycznie, uważam, że tutaj takim celem minimum na ten moment byłoby wyprzedzenie w tej klasyfikacji Enzo Fittipaldiego. Znalezienie się na drugim miejscu, żeby chociaż móc argumentować i móc pokazywać potencjalnym sponsorom, zespołom w przyszłej karierze, w przyszłych rozmowach, że było się tym najlepszym w tym sezonie z zespołu HMD Motorsports, że mimo wszystko udało się pokonać w rywalizacji tego utalentowanego Enzo Fittipaldiego, no ale oczywiście to będzie bardzo trudne. Bardzo trudne z uwagi na tą stratę, jaką ma Tymek, 26 punktów na ten moment, no i bardzo trudne z uwagi na to, jak świetnie jest dysponowany Brazylijczyk. No przypomnijmy, że chociażby 4 zwycięstwa w tym sezonie na jego koncie.
1: I jest absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w jednym sezonie, w tym sezonie Indy Next, Enzo Fittipaldi. No tak jak mówisz, że zwycięstwo z Fittipaldim oznaczałoby wiele, bo jeżdżą w tym samym zespole. No i Fittipaldi jest jednym z takich gorętszych nazwisk, nie tylko dosłownie z uwagi na historię ich rodziny, za sprawą głównie dziadka Enzo Emersona. 2 zwycięstwa, 2 mistrzostwa świata, Formuły 1, też wygrane wyścigi Indianapolis 500. Natomiast Enzo Fittipaldi no, ma ogromne doświadczenie tak naprawdę z Formuły 3 i z Formuły 2. Jest w podobnej sytuacji do Tymka. Ten sam zespół i debiutuje na ziemi amerykańskiej. On wcześniej tam brał udział w jednej czy w dwóch rundach jednej z niższych serii, no ale doświadczenie, jeśli chodzi o te obiekty amerykańskie, jest dość podobne do Tymka. To rzeczywiście jest taki punkt odniesienia. Na papierze Fittipaldi mógł być wręcz uznawany za kierowcę szybszego od Tymka, który może tutaj zdziałać więcej, a tymczasem okazuje się, że walka pomiędzy nimi jest równa. Od pewnego momentu sezonu no, Fittipaldi w wyścigach zdaje się być bardziej konkurencyjny od Kucharczyka, ale na początku z kolei Tymek potrafił gdzieś tam pecha Enzo wykorzystywać, więc fajnie by było rzeczywiście tutaj okazać się lepszym w tej walce, no ale zadanie niezwykle trudne. Wakacje dla wielu się skończyły, to może piosenka, która trochę o deszczu opowiada, ale przede wszystkim też o innych rzeczach. I like Chopina.

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce. I skoro już muzycznie wywołaliśmy temat deszczu, no to też jest ciekawe, też pewna nowość dla Tymka, jak mało jest tego deszczu w Stanach Zjednoczonych. On 2 lata spędził na Wyspach Brytyjskich w serii GB3, tam nie tylko de facto w Wielkiej Brytanii się ścigaliśmy, ale przede wszystkim padało dużo, a tutaj padało tylko podczas pierwszego wyścigu w Indianapolis. Ale jeszcze tak przechodząc do tego wyścigu na Milwaukee Mile, no Tymek niestety spadał jak... I to tak jak lawina szły te złe zdarzenia w jego przypadku. Z drugiego miejsca na 12 spadł, szczególnie restarty nie wychodziły, no ale sam Polak mówił, że od drugiego okrążenia miał problemy z przyczepnością swojej Dallary, więc może ostatecznie to 12 miejsce no, w dużej mierze właśnie z tego wynikało. No pewnie tak, bo to naprawdę bardzo nienaturalnie wyglądało, a Fittipaldi w tym samym zespole był w stanie jechać dużo, dużo szybciej. Problemów trochę też miał technicznych Tymek w tym sezonie na Mid-Ohio, między innymi z układem kierowniczym, a tam przecież też miał generalnie świetne tempo, choć rządził tam wspomniany Fittipaldi, tam wygrał absolutnie wszystko, a wiesz swoją drogą, co dostaje kierowca, czy w ogóle chyba sportowiec w Stanach Zjednoczonych, który zdominuje dane wydarzenie, bo Fittipaldi wygrał 2 sesje kwalifikacyjne, znaczy jedno ma, startował z pole position do obydwu wyścigów, wygrał 2 wyścigi, chyba trening też wygrał, wiesz co wtedy dostaje kierowca za coś takiego, taki
2: wyjątkowy upominek, no.
1: Miotłę, autentycznie, bo zmiotł po prostu rywali i Fittipaldi dostał miotłę.
2: A to jak to jest miotła?
1: No taka do sprzątania.
2: Wiklinowa, czy...
1: A wiesz co, nie wiem. Trzeba by Fittipaldiego się zapytać, czy wziął w ogóle tą miotłę i co teraz z nią robi.
2: Czyli w takim razie, jeśli ktoś jest dobry w seriach amerykańskich, to oprócz wygospodarowania jakiejś półeczki pewnie na puchary, musi jeszcze schowek na miotły mieć.
1: Tak, taką kanciapę. No. Im więcej mioteł, tym
2: dobrze. To problematyczne może być.
1: No tak, ale może miotły lżejsze od tych pucharów mogą być, ale...
2: No i lepsze zastosowanie mają, przynajmniej się na coś przydadzą.
1: A tamto się tylko kurzą, a miotła właśnie odkurzy. Na przykład puchar.
2: No jest to przemyślane w
1: no
2: jakiś
1: tak.
2: sposób.
1: Więc jak już zdobywać puchary, to wszystkie, żeby mieć miotłę też, żeby móc te puchary odkurzać. No dobra, przed nami ostatni weekend z Indy Next. Tor Laguna Seca, tam jest taki słynny fragment, który nazywa się właśnie korkociągiem. I oby właśnie taki korkociąg do szampana się przydał na przykład.
2: To jest w ogóle ciekawe, tak teraz mi się skojarzyło, że jak mamy na przykład Spa-Francorchamps, no to wtedy wjeżdżając w tą sekcję Rouge-Radion, w zasadzie jedziemy na wyczucie, no nie widzimy z perspektywy bolidu tego, gdzie ten zakręt prowadzi, no patrzymy w zasadzie w niebo. Tak tutaj, no zjeżdżając tym korkociągiem jest sytuacja odwrotna, no bo też nie widzimy, ale z kolei gdzie zjeżdżamy. Czyli w zasadzie takie, no ale to wyjątkowy zakręt. Na pewno i wyjątkowe miejsce Laguna Seca. Tor o wielkim znaczeniu dla właśnie serii, czy to Indy Next, czy to IndyCar, ale na pewno w ogóle ciekawy obiekt wyścigowy.
1: Tak, no jeden z ważniejszych w Stanach Zjednoczonych. Przy oceanie de facto, spokojnym, także wyścigi będą naprawdę późno czasu polskiego. Będzie można je oglądać na platformie Tymek TV i w Motowizji. A z nami już jest gość specjalny programu Czas na Motorsport, czyli Piotr Biesiekirski, były kierowca Mistrzostw Europy, Moto2, Mistrzostw Hiszpanii, Mistrzostw Świata, Superbike, a teraz, no właśnie, czym teraz zajmuje się Piotr? Wiemy, że szkoli i to jest bardzo ciekawe, od tego będziemy chcieli zacząć, ale zaczniemy jeszcze od przywitania. Cześć, witaj serdecznie, Piotr.
3: Cześć, panowie, jak zawsze miło mi tutaj być.
1: Nam bardzo miło ciebie gościć. Tak od czasu do czasu widzimy w twoich mediach społecznościowych, chyba szczególnie na Instagramie, że zajmujesz się regularnie organizacją szkoleń dla motocyklistów.
3: Można powiedzieć prawie. Zajmuję się szkoleniami, choć nie jest to takie organizowanie w tradycyjnym sensie, a raczej dla osoby, która już ma, że tak powiem, zorganizowany trening, który dla niej miał być normalnym treningiem czy wyjazdem. Ja się tam pojawiam jako dodatkowa osoba, jako trener. I to szkolenie jest o tyle specjalne, że jest w pełni indywidualne. Ponieważ klasyczne formaty to są jednak szkolenia grupowe lub takie indywidualne, często są udzielone na sesje. Ja jednak skupiam się na takich całodniowych. przede wszystkim z nastawieniem na to, żeby zidentyfikować jakieś słabe ogniwo. Na to jest potrzebne więcej czasu, po to, żeby ktoś mógł robić potem też postępy dalej beze mnie. Mhm. Natomiast efekt uboczny tego jest taki, że pomimo faktu, że w ogóle nie skupiamy się na wykręcaniu czasu, tylko nad poprawną pracą, nad techniką jazdy, zrozumieniem i wyczuciem motocykla, jak na razie bez wyjątku każdy, kto miał ze mną szkolenie, to na pierwszym z nim zrobił swoją życiówkę na torze, więc...
1: No, przy pierwszej próbie w ogóle?
3: Przy pierwszym dniu, tak. W ogóle nie skupiając się na...
1: Nieźle.
2: To jest dobra reklama, jakby nie patrzeć tych treningów, ale czyli powiedz, to wygląda w ten sposób, że ktoś ma zaplanowany trening w danym miejscu, no powiedzmy w Hiszpanii, tak?
3: Może to być w Hiszpanii, teoretycznie jeszcze za granicę nie wyjeżdżałem, ale raczej w Polsce obecnie.
2: Raczej w Polsce. I twoja rola, jak to wygląda? No bo mówisz, że jest to jednodniowe szkolenie. Czy ty bardziej się skupiasz na po prostu obserwowaniu z boku, stoisz gdzieś tam przy pitwallu tak zwanym, patrzysz na to, jak ten zawodnik składa się w te zakręty, czy może to jest taka praca bardziej przy danych, przy monitorze, jak to wygląda?
3: Jestem praktycznie wszędzie. Ale oczywiście wszystko można powiedzieć, że robione z boksów. Wziąłem się trochę w rolę takiego, można powiedzieć, całego zespołu inżynierów danych. Montuję dwie kamery, 360 z przodu, więc widzimy tam zarówno linię przejazdu, jak i kierownicę, sposób operowania gazem hamulcem, a z drugiej strony jeszcze pozycję, bo oczywiście jest to kamera, która nagrywa we wszystkich kierunkach. A z tyłu kamerę, która głównie pokazuje biodra oraz plecy, więc można zobaczyć wtedy cały zarówno nitkę przejazdu, jak i sposób prowadzenia motocykla. Do tego również przyczepiam taki mały data logger z bardzo dobrym GPS-em i akcelerometrem oraz czujnikiem pochylenia, więc mamy dostęp do tych danych, a do tego sam krążę dookoła toru z aparatem, z obiektywem teleskopowym, czyli takim, gdzie można zrobić bardzo duży zoom i można powiedzieć, że obserwujemy wszystko, jak tylko się da, zarówno z motocykla, jak i z danych, jak i z zewnątrz. I tak jak mówię, główne nastawienie jest właśnie na identyfikację jakiegoś takiego najsłabszego ogniwa w jeździe, bo jednak ten sport motocyklowy jest tak złożoną rzeczą, że zawsze ktoś ma jakieś elementy, w których czuje się bardzo pewnie, w nich progresuje wyraźnie szybciej. No i trudniej jest potem tej osobie samoistnie robić postępy przez to, że już w sferze, w której jest najlepsza, powoli kończy się margines, z którego można coś urwać i trzeba zacząć pracować paradoksalnie nad miejscem, w którym ta osoba czuje się po prostu najgorzej. A moja rola jest taka, żeby zapewnić, zidentyfikować to miejsce i dać takie rady, które nie tylko powiedzą, że tam masz jechać szybciej, bo to się nie sprawdza, a staram się przekazać, można powiedzieć, nastawienie oraz dawać rady dotyczące jazdy, które pozwolą tej osobie na złapanie odpowiedniego czucia w tych miejscach, w których właśnie zazwyczaj czuła się najmniej pewnie.
1: A tak się zastanawiam, opowiadasz o tym, jak bardzo ogrywane jest to wszystko, stylu kamer, stylu urządzeń. To jest, no brzmi to niesamowicie profesjonalnie, czy to jest jakaś norma, jakiś standard dla sportu motocyklowego na najwyższym poziomie, czy to jest coś twojego bardziej?
3: Myślę, że to jest coś nowatorskiego. Aha. Szczerze mówiąc, to nie jest pomysł zapożyczony już od kogoś innego, a raczej jak sam zastanawiałem się, co może być najbardziej użyteczne, gdybym miał kiedyś robić szkolenia, bo to jest oczywiście pomysł, który już zaczął się u mnie jakiś czas temu, bo jak zobaczyłem, że po prostu zdobywałem coraz większą wiedzę z jazdy, a do tego sam dobrze się czułem zawsze z danymi, więc, że tak powiem, zbudowałem takie świadome umiejętności prowadzenia. I zastanawiałem się właśnie, jak mogłoby to wyglądać i krok po kroku wpadały mi kolejne pomysły do głowy i, że tak powiem, wydaje mi się, że to jest trochę pionierskie rozwiązanie akurat ode mnie, ale sprawdza się świetnie, ponieważ ze szkoleniami ruszyłem niecałe 2 miesiące temu i jak na razie udało się ich zrobić całkiem sporo i każdy jest bardzo zadowolony.
1: A czy też jest taki szok w tych ludziach, jeśli chodzi o to, wow, jakie podejście, jak dużo tej pracy po twojej stronie?
3: Zazwyczaj tak, jak słyszą słowo o szkoleniu indywidualnym, każdy wyobraża sobie wspólną jazdę na torze. Więc kiedy podsyłam szczegóły i widzą, że to nie jest, że ja nie jeżdżę na motocyklu, że ja zostaję w boksie i obserwuję wszystko z padoku, to na początku jest to lekkie zdziwienie, ale potem w sumie każdy podchodzi do tego z taką ciekawością, gadamy o tym, dlaczego właśnie to jest odpowiednie rozwiązanie i ludzie są chętni do tego, żeby właśnie coś takiego przetestować. I tak jak mówię, sprawdza się to naprawdę super. W dodatku myślę, że powoduje też to, że ktoś widzi, że może robić te postępy nawet jeśli jeździ samemu. Że to przekazanie tych informacji, ja stawiam na to, żeby było w taki sposób, żeby umożliwić komuś właśnie robienie tych postępów. Nie powiedzieć mu, tu hamuj później, tam otwórz gaz wcześniej. Tylko rady dotyczące właśnie stylu jazdy, dotyczące wyczucia motocykla, dotyczące tego, co chce się osiągnąć. Więc można powiedzieć, jest to taki sposób trochę dawania wędki, a nie ryby, tak? Żeby właśnie ktoś mógł sobie dalej samemu radzić już beze mnie.
2: Może niektórzy są po prostu zdziwieni takim modelem, bo mieli gdzieś tam z tyłu głowy nadzieję na pojeżdżenie trochę z El Polaco na torze, ale okazuje się, że ty siedzisz w garażu. Czy to jest, powiedzmy, przejazd twojego podopiecznego, później analiza danych, czy być może w trakcie jazdy na interkomie ty jeszcze jakieś wskazówki na bieżąco przekazujesz takiemu podopiecznemu, czy raczej pozostawiasz mu to, żeby on w tym momencie skupienia jednak był z własnymi myślami i w pełni skupił się na tym, co robi?
3: Nie, jest to, nie ma danych, czy tak powiem, wymiany informacji podczas sesji. To dzieje się między sesjami, zwłaszcza, że no, podczas jazdy dzieje się naprawdę dużo. Jeśli ktoś miałby poświęcić część swojej uwagi, koncentracji na to, żeby jeszcze prowadzić rozmowę, trudniej byłoby tej osobie w ogóle utrzymać swoje tempo, a co dopiero wprowadzać nowe zmiany. Zawsze pierwsza sesja sprowadza się do tego, co bardzo mocno podkreślam, żeby nie próbować robić niczego inaczej, tylko spróbować jak najwcześniej wczuć się w swoją jazdę, bo moim celem jest pomóc tej osobie skorygować jej jazdę, a będę w stanie to zrobić najlepiej, po prostu jak zobaczę ją, jak ona naprawdę wygląda. Więc pierwsza sesja jest tak, jakby mnie tam nie było, a każda następna wymiana informacji dzieje się w boksie, gdzie mamy bardzo dużo czasu na spokojnie i zazwyczaj rozbijamy troszkę te rzeczy na czynniki pierwsze, dlaczego trzeba coś zrobić w ten, a nie w taki sposób. To też dostosowuje, że tak powiem, indywidualnie do tego, bo są ludzie, co wolą zrozumieć i mieć zrozumieć wszystkie szczegóły, a są ludzie, którzy chcą po prostu wiedzieć, co konkretnie robić i mieć taki spokój głowy podczas jazdy, więc te rzeczy też biorę pod uwagę, ale zazwyczaj między sesjami jest na tyle dużo czasu, że można to sobie wszystko fajnie obgadać, rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie mogłyby się pojawić i ustalamy jakąś taką mantrę do powtarzania na następnym wyjeździe. Żeby nie próbować robić wszystkiego naraz, zazwyczaj jest to albo jedna rzecz stosowana, można powiedzieć, wszechobecnie na całym torze, która pojawia się, poprawia się, przepraszam, powtarza się w wielu miejscach, albo zaadresowanie jakichś konkretnych, punktowych miejsc na torze, wtedy są to dwa lub trzy i zazwyczaj nie trzeba, ja nie widzę potrzeby takiego interkomu, wszystko udaje się zrobić z sesji na sesję, zawsze jest postęp, czasem większy, czasem mniejszy. Ale ogólnie ta wymiana informacji jest między sesjami.
2: A czy biorąc pod uwagę zakończenie twojej kariery rok temu, taka pozycja mentora, szkoleniowca dla innych sportowców, to jest coś, w czym widzisz się długofalowo, że to by ci sprawiało właśnie satysfakcję, rozwój tego rodzaju działalności, to jest coś, co, w co celujesz, w co kierujesz, żeby po prostu utrzymać ten kierunek dalej?
3: Tak, zdecydowanie sprawia mi to bardzo dużą satysfakcję. Już od samego początku spodziewałem się, że będę z tego zadowolony, ale nie sądziłem, że aż tak. Rzecz, jeśli chodzi o dalszy rozwój, to mogę się teraz podzielić informacją, że już od października będę organizował stałe treningi, takie sekcje treningowe, grupowe na pitbajkach elektrycznych w krytej hali. To nazywa się Gazu Racing Park, a ja właśnie będę tam organizował stałe treningi.
1: W Warszawie?
3: W Warszawie, pod Warszawą, pod Bemowem. I to jest o tyle fajne rozwiązanie, że mamy tam super stabilne warunki, jesteśmy oddzieleni właśnie od warunków zewnętrznych, więc zawsze ten trening, który jest zaplanowany, się wydarzy. Pogoda nam nie popsuje planów i będą to piątki o 19 oraz co druga niedziela o godzinie 18, więc no myślę, że takie fajne wieczorne godziny, żeby można było się troszkę wyrwać i fajnie... Fajnie potrenować.
1: Beatbike to taki go-kart wśród motocyklów, można trochę powiedzieć.
3: Można powiedzieć, że tak. I myślę, że zabawa jest tak samo fajna, jak można powiedzieć, kiedy ludzie się przesiadają na go-karty po samochodach. Pomimo tego, że jest to mniejszy rozmiar, mniejsza moc.
1: Czyli nawet z motocykla przesiąść się na pitbike'a i będzie frajda.
3: Tak, tak. Aha. I dużo łatwiej jest to wszystko wyczuć, są niższe prędkości, a do tego... Wszystko, jesteśmy niżej, bliżej ziemi, więc nawet jak się pojawiają jakieś upadki, one są bezbolesne i ludziom łatwiej jest się przez to, że tak powiem, przełamać psychicznie, co akurat rzadko kiedy kończy się w ogóle upadkiem, bo po prostu pojawia się ten spokój, pojawia się pewność jazdy, ludzie mają zaufanie do tych motocykli. To jest takie fajne warunki, gdzie można wyeliminować po prostu strach i skupić się tylko i wyłącznie na ćwiczeniu umiejętności.
2: Czyli tutaj już w zasadzie każdy z ulicy może w zasadzie przyjść, zagościć, tak, spróbować swoich sił.
3: Zdecydowanie. Jakby bez problemu. Tutaj nie ma żadnego progu umiejętności. Tak samo jak z moimi szkoleniami. Ja je robiłem z ludźmi, którzy mają bardzo małe doświadczenie na torze. Prawie jedna osoba, nawet prawie że zerowe, jak i z ludźmi, którzy są super doświadczeni, jako ostatnio na torze w Poznaniu, gdzie między innymi mój kursant właśnie był pierwszy ze wszystkich grup. Także ten rozstrzał jest duży. Ja myślę, że zawsze znajdę coś, nad czym można popracować, a też, że tak powiem, przebyłem tą drogę. Oczywiście sam też kiedyś zaczynałem, więc... te rady są dostosowywane do poziomu.
1: A te pitbajki to chyba jest w ogóle dość nowy wynalazek, czy to jest, tak mi się kojarzy, że chyba, że dopiero coraz popularne bardziej się stały.
3: Relatywnie nowy. Wydaje mi się, że też moja historia w Hiszpanii mogła się przyczynić do tego rozwoju, bo ludzie nie traktowali pitbajków poważnie. Poza tym były one tylko w motocrossie, gdzie pomimo tego, że one zostały stworzone najpierw do offroadu, tam nie sprawdzało się aż tak dobrze, przez to, że dużo się jeździ na stojąco i tamten mały rozmiar potrafi faktycznie przeszkadzać. Za to w Hiszpanii zrobili coś takiego, że przerabiali te pitbajki na supermoto. I to się bardzo spopularyzowało. Można było robić super fajne treningi na placu, które tak naprawdę stały się treningami zawodniczymi, bo można było je robić dość niskim kosztem, z małym ryzykiem i bardzo często, no, intensywnie, relatywnie blisko domu. Łatwiej znaleźć taki plac niż 4-kilometrowy tor. I jak ja właśnie wyjechałem do Hiszpanii, zacząłem tak trenować i mocno też publikowałem na swoich social mediach to, że są tam ludzie w bardzo poważnych seriach, między innymi w Mistrzostwach Świata, nawet w Moto3. A potem podłapało to czasopismo, które wtedy jeszcze istniało, Motormania, gdzie tak zwany Pacer, ten redaktor naczelny, bardzo mu się spodobał temat tych pitbajków, jak o nich usłyszał i je przeniósł do Polski. A potem jeszcze marka MRF, że tak powiem, mocno się wzięła za ten temat, zaczęli to promować, stworzyli puchar. I myślę, że ten puchar razem właśnie z Motormanią mocno to wszystko rozwinęło.
2: Może się wybierzemy, bo to naprawdę ciekawie wygląda.
1: Właśnie jeszcze tylko zamykając ten temat, chciałem zapytać, czy absolutnie ktoś bez doświadczenia na motocyklu może na takie szkolenia pitbajkowe się zapisać?
3: Tak, i to jest w ogóle świetny pomysł, żeby z tym ruszyć, bo naprawdę można się zdziwić, jak ogromne postępy dałoby się zrobić na tak małym motocyklu, a zwłaszcza przez to, że chłopaki w tym Gazu Racing Park zrobili elektryczne, więc nie ma biegów, nie ma sprzęgła, można tą moc zredukować do takiej bardzo łagodnej mapy silnika, czyli mapy to znaczy tego, w jaki sposób on reaguje na gaz, oraz tą moc ograniczyć, a do tego to nie jest hala z taką powierzchnią garażową, tylko tam jest wylany asfalt, bardzo dobrej przyczepności, w ubiegłym roku wylany, więc też można jeździć naprawdę z bardzo dużą pewnością.
2: Ale to są dwie opcje. Albo możemy się zapisać od razu na szkolenie na przykład, albo po prostu przyjść tak jak na go-karty, po prostu się pobawić, spróbować, jak rozumiem, czy to w ogóle dla nas. Czy...
3: Nie, tam są organizowane tylko treningi. One są co prawda grupowo i format wygląda w ten sposób, że wszystkie jazdy są za pośrednictwem trenerów. Natomiast kalendarz, można się zapisać do różnych osób. Każdy je prowadzi w trochę innym formacie. I są jazdy oczywiście na samej takiej wydzielonej nitce. Natomiast ona jest wydzielona takimi barierami bezpieczeństwa, które można odpinać oraz przesuwać. Więc moje treningi będą polegały na tym, w tym formacie, że będą jazdy po głównej nitce, będzie ona przesuwane bariery w taki sposób, żeby zrobić treningi bardziej a la placowe, takie właśnie jak w Hiszpanii się robi u profesjonalnych zawodników, oraz też po prostu dla urozmaicenia oraz izolacji jakichś konkretnych elementów techniki jazdy, wydzielanie jakiejś nowej, specjalnej nitki.
1: MotoGP. Przejdźmy teraz na sam szczyt. O szkoleniach sporo porozmawialiśmy i żeby się kontaktować, w ogóle zapisywać, to najlepiej chyba Instagram śledzić.
3: Tak, najlepiej na Instagramie. Mój Instagram to jest piotruś_bies74, ale też jak wpisze się moje imię, nazwisko Piotr Biesiekirski, to łatwo będzie to znaleźć.
2: Ja chciałbym w jakiś sposób połączyć te dwa światy. Może mi się to uda, bo no teraz oczywiście runda w Aragonii po krótkiej przerwie, można powiedzieć, od Silverstone. Mark Marquez w swojej twierdzy, jak mówi się, znowu dominował. Wygrał 9. wyścig na tym torze. Po raz trzeci wygrał w sprincie na nim właśnie. Nie było na niego mocnych, tyle że w kwalifikacjach Marco Bezzecchi zdobył pole position. Tak, no w zasadzie był bezkonkurencyjny. Próbował mu się odgryzać Pedro Acosta, jego przyszłoroczny kolega z zespołu. Natomiast no, Mark Marquez tutaj pokazał po raz kolejny wielką klasę po tej trudnej dla siebie rundzie na Silverstone. No i tak właśnie jeszcze zahaczając o te tematy szkoleniowe, zacząłem się zastanawiać, jak to jest w zasadzie możliwe, że na tak wysokim poziomie, absolutnie wysokim poziomie, bo często Mark Marquez stanowi klasę samą dla siebie, jego preferencja chociażby do torów lewoskrętnych może mieć aż tak duże przełożenie na jego wyniki, bo nawet często dziennikarze właśnie mówią, że a, to jest tor lewoskrętny, tor, który jest w guście Marka Marqueza, w związku z tym spodziewamy się, że on tutaj będzie w świetnej dyspozycji. Jak to jest w ogóle możliwe, że wydawałoby się coś, co nie powinno mieć znaczenia już na tym poziomie, jednak ma tak duże znaczenie?
3: To jest strasznie ciekawa rzecz, bo większość zawodników w ogóle nie ma preferencji co do kierunku jazdy. Zazwyczaj jak się zaczyna, to się oczywiście samoistnie jakoś pojawia. Tak jak wspominałem, każdy ma elementy, które się czuje większą pewność i łatwiej jest je poprawiać. I tak samo też bywa z kierunkiem jazdy. Prędzej czy później te różnice się wyrównują, a potem całkowicie znikają. Natomiast u Marka Marqueza nie wynika to przez to, że jakoś on się lepiej czuje, tylko przez to, że można tam wtedy lepiej operować tylnym hamulcem. Nie wiem, skoro robi mu to aż tak dużą różnicę, nie wiem, czemu nie korzysta z tylnego hamulca na lewej dłoni, czy to na kciuku, czy właśnie zamiast klamki, natomiast mówi, że woli mieć na stopie, najpierw nawet do tych prawych łuków. No i ewidentnie nawet w torach prawoskrętnych jest w stanie jechać bardzo szybko, wygrywa te wyścigi, ale na lewoskrętnych najwyraźniej jest jeszcze coś, jest jakiś edge, jakaś mała dodatkowa przewaga, którą mu to daje i najbardziej to widać w sposobie składania, jaki ma Marc Marquez. Teraz na Ducati nie jest on aż tak ewidentny, bo ten motocykl razem z pakietem aero wymaga troszkę płynniejszej jazdy i ogólnie te maszyny MotoGP bardzo przyspieszyły, ale jednocześnie upłynniły swoją jazdę. Natomiast jakby cofnąć się na przykład do lat 2018, 17, 16, zanim te pakiety się pojawiły i kiedy on jeszcze jeździł w Repsol Hondzie, był taki bardzo wyraźny, charakterystyczny element jazdy, który robił w końcowej fazie wejścia przy mocnych hamowaniach do wolnych zakrętów. Mianowicie on składał motocykl bardzo szybko i tak jakby nawet przekraczał momentalnie tą maksymalną przyczepność w momencie, gdzie ona na chwilę rosła z powodu takiego bardzo chwilowego i minimalnego docisku. Już tłumaczę, co mam na myśli. Tak samo jak jesteśmy w windzie, to kiedy zaczynamy jechać w dół, to w momencie, kiedy winda przyspiesza, poczujemy tak się delikatnie lżej. Ona zacznie nam uciekać spod stóp. Potem jak ta winda zjeżdża ze stałą prędkością, to już wszystko jest normalnie tak, jakbyśmy byli na ziemi. Ale kiedy winda się zaczyna zatrzymywać, wtedy przez chwilę jesteśmy leciutko bardziej wciśnięci. I to jest trochę ten sam efekt na motocyklu. W momencie, w którym zaczyna się go składać i on nabiera jakiegoś pędu, może by spada wtedy, on jest delikatnie mniej odciążony. Natomiast przez to, że wciąż jest w miarę prosto i to składanie dzieje się powoli, nie jest to zauważalne, nie zabiera jakoś tej przyczepności. Ale w momencie, w którym ten hamulec jest puszczany, Marquez tak straszliwie szybko rzuca ten motocykl do maksymalnego złożenia i w momencie, w którym przestaje go składać, to jest trochę ten moment właśnie w windzie, jakbyśmy ten motocykl dostaje momentalnie, na ułamek sekundy, po prostu malutki ułamek docisku więcej i on jest zawodnikiem, który jest w stanie to po prostu wykorzystać, używając zarówno przedniego, jak i tylnego hamulca, a tylny hamulec jest świetnym narzędziem do tego, żeby stabilizować motocykl, zwłaszcza w końcowej fazie wejścia. Więc podejrzewam, że ta lewoskrętność torów pozwala mu na to, że jest w stanie odrobinę dalej, jeszcze bliżej szczytu zakrętu tym tylnym hamulcem się posługiwać i właśnie dlatego jeszcze bardziej jest w stanie wykorzystać tak drobne, tak minimalne marginesy, jakim są właśnie te
1: Tak zwana fizyka, co nazywa siłą bezwładności pozorną, to zjawisko, o którym mówisz, nie? Że nagle tak. Przy hamowaniu czy przy przyspieszaniu to czujemy. No.
3: Tak, dokładnie.
2: A czy nie uważasz, że podobny trik obserwujemy na przykład właśnie u Pedro Acosty, który będzie się z nim rywalizował w zespole w przyszłym sezonie, bo on też jest doskonale znany z tych mocnych dohamowań, jest w nich dobry i też to zarzucanie motocykla jest czymś charakterystycznym.
3: Tak, u Pedro Acosty, co prawda, ono jest trochę bardziej drastyczne w tej pierwszej fazie hamowania, czyli drugiej fazie hamowania, od pionu do mniej więcej połowy maksymalnego złożenia, ale pod koniec mechanizm jest mniej więcej ten sam. On właśnie też jest jednym z niewielu zawodników, który to robi na tyle wyraźnie, że jest to widoczne w telewizji. Oczywiście pod wprawionym okiem. Do tego inną osobą, gdzie również może to zaobserwować, jest Brad Binder, który swego czasu, można powiedzieć, wyniósł KTM-a na szczyt, oraz Jorge Martin, który oczywiście wygrał sezon 2 lata temu. Więc najwyraźniej jest to coś, co nawet wśród mistrzów świata daje delikatną przewagę właśnie na tych lewoskrętnych torach.
2: A co do jeszcze tego duetu właśnie Marc Marquez, Pedro Acosta, twoim zdaniem jest tutaj potencjał, żeby iskrzyło między nimi w przyszłym sezonie, nawet patrząc na to, co się działo w tej rywalizacji teraz w Aragonii, myślisz, że ci najważniejsi ludzie w fabrycznym Ducati, Davide Tardozzi i Gigi Dalinia mogli pomyśleć przez chwilę, że być może to nie będzie tak synchronicznie, idealnie chodzący układ, jakby tego chcieli, po prostu z uwagi na charakter obu zawodników, z uwagi na właśnie tą zaciętość rywalizacji, jaką zawsze prezentują na torze?
3: Zdecydowanie będzie tam, że tak powiem, walić testosteronem w tym boksie, nie? Zarówno Marquez, jak i Acosta są takimi, można powiedzieć, samcami alfa, jeśli chodzi o pozycję w zespole zawsze. Każdy z nich był numer jeden, a jeśli nie był, to bardzo szybko się na ten numer jeden wspinał. I myślę, że będzie to podobnie jak w przypadku Jorge Lorenzo i Marca Marqueza, gdzie byli w tym samym zespole i raz na jakiś czas na konferencjach prasowych wyglądało wszystko ok, każdy się uśmiecha i tak dalej, ale było widać, że nie ma między nimi jakiejś takiej bliskości. Myślę, że po prostu oboje świadomie będą trochę trzymać się na jakiś dystans, ale nie wydaje mi się, że będzie tam jakaś duża wrogość. Myślę, że nawet jakieś ujęcia czy uśmiechy, które będziemy widzieć medialnie w telewizji, one będą prawdziwe, tylko po prostu nie będzie to najzwyczajniej w świecie jakaś bardzo głęboka relacja wypełniona sympatią. Każdy z nich jest głównie nastawiony na to po prostu, żeby wygrywać i o ile Pedro Acosta, teraz myślę, że mieliśmy jego taką luźniejszą wersję, co no, idealnie wpasowało się z jego wypowiedziami, że w KTM-ie potrzebowałoby teraz cudu po to, żeby nagle móc walczyć regularnie o dobre pozycje. Choć teraz skończył na drugim miejscu. I to samo widzimy też na jego social mediach, że wygląda wszystko na dużo bardziej zrelaksowane. Więcej jakichś tam reklam współpracowych i wyjazdów niż było w poprzednich latach. Ja jestem przekonany, że te dwie rzeczy są skorelowane ze sobą i jak zobaczymy go w Ducati, to myślę, że troszkę takiego luzu medialnego zniknie. Oczywiście nie w całości, ale myślę, że będzie go trochę mniej, a więcej będzie skupienia po prostu na jeździe, bo będzie wiedział, że to jest sezon, w którym on będzie mógł walczyć o mistrzostwo świata. A Marquez jest teraz, można powiedzieć, jest to powtórka z 2013 roku, kiedy to Marquez i Rossi toczyli te walki. Z tą różnicą, że teraz będą w tym samym zespole, a Costa ma już duże doświadczenie w MotoGP, ale wciąż myślę, że mechanizm, czy może powiedzieć schemat, pozostaje ten sam. Młody, głodny koleś.
1: Orientujesz się, może pamiętasz, czy Marc Marquez kiedyś jeden z tych swoich 6 czy już 7 tytułów? 6, tak? Wciąż
2: 7.
1: Już rok temu już 7 dołożył. Zdobył kiedyś tytuł opuszczając dwie rundy? Czy to się jeszcze mu nie zdarzyło?
3: Słucham?
1: Czy Marquez jeden z tych swoich 7 tytułów zdobył opuszczając w trakcie sezonu dwie rundy?
3: Dobre pytanie, aż tak bardzo.
1: No tak w formie ciekawostki, bo się zastanawiam, czy w tym sezonie będzie w stanie to zrobić, biorąc pod uwagę, że po kontuzji to się wydarzyło, prawda? Chyba ten Jerez kontuzję odniósł i...
3: Myślę, że bardziej niż te kontuzje i braki, bo oczywiście tak długo, jak one nie są jakieś poważniejsze, no to jest równoznaczne z przewrotką i po prostu nie dojechałem do mety, ale... Ciekawe dla mnie jest to, że był w stanie się odbić po tym słabym początku sezonu. I faktycznie zbliża się do tabeli, ale te zera jednak skumulowane się pojawiły. Na pewno to, co pamiętam, to totalne przeciwieństwo tego, w sumie, o czym wspominasz, czyli sezon 2019, gdzie każdy wyścig skończył na pierwszym lub drugim miejscu, z czego miał chyba tylko jeden upadek i dwa wyścigi nieukończone z powodu problemów technicznych, gdzie tam wybuchł silnik chyba, czy z tego co pamiętam. Także no, ale to jest Marquez, to jest MotoGP, to jest sport teraz niesamowicie ściśnięty, bo wydaje mi się, że mamy, pomimo tego, że cały czas są podobne twarze na szczycie, to czy w czołówce, to mamy chyba rekordową liczbę zwycięzców w tym roku, jeśli się nie mylę.
1: Możliwe.
2: Zaufamy tobie, natomiast jeszcze na koniec chciałem ciebie spytać o to, jak oceniasz ruchy na rynku transferowym i który z tych ruchów był dla ciebie najbardziej zaskakujący. No bo mamy Acostę w Ducati, o tym już mówiliśmy, mamy Bagnaia w Aprilii koło Bezekiego, mamy na przykład Quartararo w HRC Hondzie na przyszły rok, Martin Jogura w Yamasze, no i jeszcze można wymienić na przykład Alexa Marqueza i DJ w fabrycznym KTM-ie. Co jest dla ciebie tutaj największym zaskoczeniem?
3: O dziwo, największym zaskoczeniem myślę, że jest właśnie Pedro Acosta w Ducati. To niekoniecznie on jako zawodnik, bo to, że mają dwóch gości w tak dobrej formie i na takim poziomie, to nie jest dla mnie dziwne, no bo jednak to jest obecnie jeden z najlepszych zespołów, jeśli nie najlepszy. Ale fakt, że Ducati, włoska marka, z bardzo mocnym, że tak powiem, wsparciem całego kraju, poszła po dwóch Hiszpanów.
2: Nie ma Włocha.
3: Nie ma Włocha. To jest dla mnie większym zdziwieniem. Zwłaszcza, że w zespole Valentino Rossiego będzie teraz Fermín Aldeguer i chyba Fabio Di Gianantonio.
2: Jeszcze nie mamy potwierdzenia. Nie ma potwierdzenia. Bo Di Gia przechodzi do KTM-a.
3: Ale właśnie. Natomiast to, że jeszcze do zespołu Rossiego wchodzi Fermín Aldeguer, więc kolejny Hiszpan. Także naprawdę Hiszpania zaczyna dominować te takie rdzennie włoskie zespoły. Aprilia akurat myślę, że jest to trochę strzał w dziesiątkę. Nie dogadywali się za bardzo z Martinem, wspominając też troszkę o jego takiej niestabilności, delikatnie mówiąc. Trochę powtórka tego samego, co mieli z Aleixem Espargaró. Ale tam chyba rzeczy się poukładały. Za to można powiedzieć, taki, widzę tak duży chaos w transferze, że niespecjalnie wiem, czego się spodziewać, ale też myślę, że wszystkim zawodnikom jest trochę łatwiej po prostu to zaakceptować teraz, przesiadanie się na inne maszyny, bo no, w przyszłym sezonie wchodzą nowe zasady, nowy regulamin, więc będzie po prostu świeże rozdanie kart. I też wydaje mi się, że między innymi z powodu tych zmian regulaminowych na przyszły sezon, oczywiście inne motocykle, mniejsze silniki, inne paliwo, mniej tych systemów blokujących zawieszenie i pakietu aero, to myślę też, że dlatego Aprilia jest tak mocna w tym roku, a Ducati troszkę rozczarowuje, bo wydaje mi się, że Ducati po prostu stwierdziła, że mają bardzo mocny motocykl, gdzie już z zeszłorocznym są w stanie walczyć o tytuł i cały swój tam research i development kierują na przyszły rok. Aprilia możliwe, że postąpiła całkowicie przeciwnie, czyli stwierdzili, że mają dobry motocykl, wygrywają wyścigi, robią podia. To jest moment, gdzie można pójść all in po prostu na rozwój motocykla w tym roku. Zobaczymy, jak to będzie, ale no pomimo tego, że Ducati ma teoretycznie nielimitowany budżet, to jednak ma bardzo limitowany czas, bo no, jak sobie spojrzymy też historycznie, to cały ten rozwój motocykla i ich wspinanie się w tabeli tak naprawdę polega na Gigi Dallini.
1: Do końca sezonu 9 rund tego 2026 Jorge Martin prowadzi 19 punktów przewagi nad Markiem Marquezem. Marco Bezzecchi traci do lidera jeszcze 5 punktów więcej. Jak to widzisz? Martin z drugim tytułem, Marc Marquez z siódmym, czy Bezzecchi z pierwszym? 9 rund jeszcze strasznie dużo czasu, punktów do zdobycia.
3: To, że Martin jest na pierwszym miejscu, dla mnie jest jakieś dziwne, zwłaszcza, że jak ogląda się te wyścigi, to na wyczucie, nie licząc punktów, powiedziałbym, że prowadzi albo Bezzecchi, albo Marquez. Natomiast chyba wynika to po prostu z tego, że Martin nie miał aż tak wielu
1: wpadek.
3: Wielu wpadek. Co jest w sumie ciekawe u niego. Tak zawsze był takim zawodnikiem eksplozywnym, zero-jedynkowym, albo zwycięstwo, albo nic. Ale wydaje mi się, że to jest moment, gdzie Marquez sobie radzi świetnie. To znaczy w presji. Czuje się w niej jak ryba w wodzie i wydaje mi się, że trochę nawet do tego dąży. Innych zawodników potrafi to zjadać. Bezzecchi nigdy nie był w tym miejscu i o ile myślę, że każdy zaczyna sezon i wierzy, że jest najlepszy i wierzy, że może zdobyć ten tytuł, to w momencie, gdy to pojawia się jako prawdziwa opcja na stole, te emocje mogą troszkę przygnieść. I to też było widać po Jorge Martinie, który jeszcze będąc w... kiedy walczył o swój pierwszy tytuł w 2023 roku, którego finalnie nie zdobył, no to w momencie, gdzie zaczęła się pojawiać taka realna presja, zbliżały się ostatnie rundy, a różnica w punktach była bardzo mała, widzieliśmy wyraźnie więcej błędów, a już w następnym roku, gdy się z tym uczuciem oswoił, sytuacja się poprawiła i był w stanie dowieść to do samego końca. Więc myślę, że tutaj Martin chyba teraz jest w miarę dobrej formie. Podejrzewam, że zmiana do innego zespołu powoduje, że nie czuje się, że musi komukolwiek cokolwiek udowadniać i chyba ta presja wewnątrz zespołu trochę z niego znika. A Marquez właśnie, no, tak jak mówiłem, czuje się w tym stresie jak ryba w wodzie, więc wydaje mi się, że co najwyżej Bezzecchiemu mogą trafić się jakieś błędy, jak będziemy się zbliżać już do końca sezonu, czyli jak zostanie jakieś ostatnie 5, 6, może 7 rund, ale no, na ten moment ciężko jest powiedzieć. Aprilia wydaje się, że z wyścigu na wyścig jest coraz lepiej, bo w tym sezonie mieli już chyba 3 rundy, na których wypełnili podium, tak, to była tam Francja, Węgry i chyba Holandia, z tego co pamiętam. Może też pokręciłem, ale generalnie były wyścigi, gdzie...
1: Tak, Holandia też, tak.
3: Gdzie zapełnili właśnie całe podium. I poza jakimiś pojedynczymi sytuacjami zawsze jest co najmniej jedna Aprilia w top 3, więc no, Mark będzie się musiał naprawdę bardzo, bardzo napracować, żeby zdobyć ten tytuł.
1: Po raz kolejny w swojej karierze, ale ten może mu przyjść niesamowicie trudno. Chyba takie, nie wiem, jakieś nawiązanie do tego, co kiedyś walczył z Valentino Rossi, ale teraz ma nie jednego przeciwnika, zdaje się.
3: Tak, dokładnie. Teraz ma dwóch przeciwników. No i obu, można powiedzieć, wydaje się, że na topowej maszynie w tym sezonie.
1: I tu musimy już skończyć. Nawet nie zdążyliśmy podsumować rajdu Paragwaju, ale działo się ciekawe, bardzo dużo. Najważniejsze jest to, że sami Pajari i Marco Salminen unikali problemów i bardzo rozważnie zarządzali ryzykiem i to spowodowało, że odnieśli trzeci triumf z rzędu. Zbliżyli się na 20 punktów do Elfina Evansa, a do lidera.
2: Kto by się spodziewał?
1: No właśnie, kto by się spodziewał? Przed nami trzy rundy, z tym, że ta ostatnia to jest rajd Arabii Saudyjskiej, który może się nie odbyć, ale bardzo możliwe, że jakiś inny rajd za tenże zostanie zorganizowany. No i to się przekonamy jeszcze. Rajd Chile już za półtora tygodnia. Kolejna runda też będzie ciekawie.
2: I czekamy na Grand Prix Włoch Formuły 1, to już w ten weekend na torze Monza. No i też wraca WEC, Lone Star Le Mans. Tor o tyle wyjątkowy, że tam wygrywał Robert Kubica w najwyższej kategorii z AF Corse w 2024 roku. Zobaczymy, jak będzie tym razem, oby jak najlepiej.
1: Oby. Realizował Tomasz Rosłon, gościliśmy Piotra Biesiekirskiego. Przypominam o szkoleniach, czy to pitbajki, czy indywidualnie dla kogoś, kto już z tym motocyklem jest lepiej obeznany. Instagram, media społecznościowe Piotra Biesiekirskiego, pierwszego Polaka w Mistrzostwach Europy Moto2. Ten tytuł już na zawsze zostanie. Tak. Dziękujemy bardzo Piotr za wizytę. Prowadzili
2: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
1: I Kamil Kowalik, też bardzo dziękuję. patronite.pl, / Radio Wnet. Pod tym adresem można wspierać Radio Wnet. Programy takie jak ten, do czego serdecznie zachęcamy. Do usłyszenia.
0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
4: To była autopromocja.

0: разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
3: To była autopromocja.
5: Nocne powtórki wnet.
6: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak. Dziś dzień 1 września 2026 roku. Ja bardzo serdecznie witam Państwa, choć muszę przyznać, że od godziny 4 obserwuję to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Po godzinie 4:15 rozpoczęły się obchody rocznicy wybuchu wojny światowej na Westerplatte i tam między innymi przemawiał prezydent Karol Nawrocki, ale o tym, o czym mówił, jaka była atmosfera, porozmawiamy za chwilę z ministrem z kancelarii pana prezydenta Karola Nawrockiego. Było też również wystąpienie premiera Donalda Tuska, przemawiał również minister Kosiniak-Kamysz, a my po prostu obserwowaliśmy, znaczy ja obserwowałam wraz z widzami. Atmosfera była chyba przewidywalna. Pan prezydent Karol Nawrocki miał bardzo mocne wystąpienie, ale o tym więcej może porozmawiamy z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, z panem Karolem Rabendą. Czy my już mamy połączenie, czy się słyszymy?
7: Halo, halo.
6: Dzień dobry, Karol Rabenda.
7: Dzień dobry.
6: Jest gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, jaka atmosfera, co panowała podczas wystąpienia i obchodów rocznicy Westerplatte? Co było najważniejszego w wystąpieniu pana prezydenta?
7: Atmosfera jak co roku podniosła, bo to jest wydarzenie oczywiście ważne dla całej Polski, ale w Gdańsku ono ma szczególne miejsce, więc w Gdańsku my to trochę przeżywamy też inaczej, a jeśli chodzi o przemówienie pana prezydenta, to myślę, że to bardzo dobre przemówienie, w którym pan prezydent z jednej strony poruszył dużo wątków historycznych, ale też odniósł się do współczesności, do przyszłości. Podkreślenia fragmentem była wypowiedź o tym, że Niemcy w zasadzie nie potrzebowały Hitlera po to, żeby gardzić Polakami. To było bardzo mocne i to nie było tylko puste zdanie. Pan prezydent, oczywiście jako historyk, jako znawca tematu, podał wiele przykładów, jak wyglądała ta sytuacja jeszcze w Republice Weimarskiej, ale też mówił o zadośćuczynieniu i o odpowiedzialności Niemców i że kwestia na przykład reparacji wojennych to nie jest tylko kwestia zadośćuczynienia za przeszłość i za zbrodnie hitlerowskie, ale to też jest nasza odpowiedzialność, nas obecnych Polaków, za przyszłość Polski. W wypowiedzi pana prezydenta wybrzmiało, że te pieniądze mogłyby posłużyć po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa Polaków, na inwestycje w armię, w obronność, żeby takie historie jak ta z II wojny światowej nigdy się nie powtórzyły.
6: Tu na Westerplatte wykuwał się archetyp polskich postaw w czasie II wojny światowej. Na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski. To jest fragment tego wystąpienia, o którym pan, panie ministrze, opowiada. To, co mnie zaskoczyło i wzruszyło, to właśnie ta historia, którą pan prezydent przywołał, czyli to, że tak jak pan powiedział, że Niemcy nie potrzebowały Hitlera, żeby śmiać się z Polaków i gardzić Polakami, to ten apel o repatriację, przepraszam, o reparację, przepraszam, jest jednak mocny poranek. Ja też z państwem uczestniczyłam, tylko przed telewizorem w obchodach, więc oglądałam, stąd może jeszcze nie wszystkie słowa mi się odnajdują w tych cytatach, ale też to, że pan prezydent przypomniał, że jeszcze chwilę temu tutaj nie było grobów, że tu było błoto, że trzeba było walczyć o pamięć o tych, którzy bronili Westerplatte. To szczególnie ważne miejsce chyba dla pana prezydenta Karola Nawrockiego.
7: To prawda, bo to jest historia, która w większości polskich domów też nie jest obecna, bo Westerplatte przez lata było zaniedbanym miejscem, nie tylko na mapie historycznej, ono poza rocznicami oczywiście było w pamięci Polaków i też w sercach Polaków, ale jeśli chodzi o stan samego tego miejsca, upamiętnienia tego miejsca na co dzień, to nie można było tego nazwać wizytówką Gdańska. Dopiero działania pana prezydenta jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, akcja poszukiwawcza, podczas tej akcji odnaleziono ciała Westerplatczyków, coś, co w zasadzie można było, czego w zasadzie można było sobie wcześniej nie wyobrazić. Wydawało się, i zresztą też ja też jestem historykiem, że te prace poszukiwawcze, one były przeprowadzone w sposób rzetelny. Okazało się, że nie. No, z takich rzeczy, które też wyszły podczas porządkowania cmentarza na Westerplatte, okazało się, że w jednym z grobów żołnierzy z Westerplatte była pochowana inna osoba. Był to prawdopodobnie żołnierz niemiecki. I tak przez cały PRL i przez dużą część III Rzeczpospolitej odbywały się tam uroczystości bez godnego pochówku, bez godnej czci dla ofiar tej wojny, dla pierwszych żołnierzy, jednych z pierwszych żołnierzy II wojny światowej. Te wszystkie prace poszukiwawcze, ale też porządkowe, budowa nowego cmentarza, cały projekt nowego muzeum Westerplatte, to wszystko za czasów pana prezydenta, kiedy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. I pan prezydent jest z tym związany. To nie jest kwestia jakiegoś chwalenia się, ale to, że Westerplatte dzisiaj wygląda dużo lepiej i dużo godniej i że będzie tam muzeum, to są zasługi pana prezydenta, więc ten temat Westerplatte i tej odpowiedzialności też przed Polakami, jeśli się pełni jakąś funkcję dla pana prezydenta, jest szalenie ważny i to też wybrzmiało w tym przemówieniu. Pan prezydent zaapelował do wszystkich Polaków, ale też do przedstawicieli strony rządowej, żeby mieli w sobie tą odwagę walczyć o polski interes narodowy. Myślę, że to nie wiem, jak było odebrane, bo nie mam jakiegoś tam kontaktu szczególnego z tą stroną, ale myślę, że to było bardzo mocna część tego przemówienia.
6: Ponieważ ja nigdy nie uczestniczyłam w obchodach Westerplatte od tej porze.
7: To pani redaktor, naprawdę polecam to każdemu Polakowi, jeśli by miał okazję, bo to jest uroczystość bardzo specyficzna. Właśnie przez tą porę, przez tą też pogodę, Tego bez wizyty na Westerplatte o 4:45, czy nawet wcześniej, bo my wcześniej składamy też kwiaty właśnie na cmentarzu, tego się nie da zrozumieć. To jest coś, co jest szczególne w naszej historii, a te uroczystości są też wyjątkowe.
6: Ja jestem, Radio Wnet uczestniczyło i to wielokrotnie, mnie się po prostu jakoś nie zdarzyło, ale czy mógłby pan na koniec tak krótko chociaż opowiedzieć, też może nie na koniec, ale krótko opowiedzieć, jaka jest atmosfera, bo w czasie wystąpienia pana prezydenta Karola Nawrockiego było przyjęte entuzjastycznie a wystąpienie pana premiera Donalda Tuska wprost przeciwnie, delikatnie rzecz ujmując. Jaka liczba osób jest na tych obchodach? Jak wyglądało to w tym roku?
7: Ciężko stwierdzić,

0: takimi spontanicznymi wybuchami jakby uznania. Chyba taki najszczególniejszy moment to był, kiedy pan prezydent, cytuję z głowy, powiedział, że jeśli to jest, jeśli te reparacje są dla przyszłości i że jeśli byśmy mogli z tego finansować nasze zbrojenia, to nie musielibyśmy zaciągać europejskich pożyczek. Myślę, że to była największa taka pozytywna reakcja. Tak, negatywne reakcje też się zdarzają. Faktycznie to miało miejsce podczas przemówienia Donalda Tuska, ale myślę, że nie ma co o tym... Znaczy, wszyscy wiedzą, że takie reakcje są. Myślę, że nie ma co tutaj dużo o nich mówić. Faktycznie takie się sytuacje zdarzają.
1: Jak będą teraz wyglądać dalsze obchody? Co państwo przede wszystkim co pan prezydent Karol Nawrocki dziś będzie, gdzie pan będzie pan
0: wraca
1: prezydent?
0: Wraca do Warszawy na Mazowsze, bo jest rozpoczęcie też roku szkolnego, a na Pomorzu to nie koniec uroczystości, bo w Polsce to kojarzymy 1 września z Westerplatte, ale to w Gdańsku to jest Poczta Gdańska, też bardzo ważne uroczystości w Malborku w Kałdowie, to jest kwestia pierwszych ofiar wojny, Lord Szymankowie, pierwsi kolejarze, którzy garnizon i zostali za to rozstrzelani. To są osoby, które zginęły podczas bombardowania właśnie Tczewa. Te uroczystości będą na Pomorzu trwały do popołudnia. Właśnie muszę już powoli kończyć, bo muszę na nie jechać w imieniu panu prezydenta, więc
1: jasne.
0: Czas trochę nagli.
1: Oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego dnia. Pan Karol Rebenda, minister w Kancelarii Prezydenta RP, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za tę szybką relację.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: 29 minut po godzinie 7. Gościem poranka w net jest pan Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: To dziś poza obchodami Westerplatte i też wybuchu II wojny światowej obchodzimy bardzo ważny dzień, czyli rozpoczynamy nowy rok szkolny. Ten rok szkolny jest reforma szkoły od 1 września 2026 roku, raport specjalny, to dziennik Gazeta Prawna. Ja jeszcze nie zdążyłam zrobić przeglądu prasy naszym słuchaczom, więc chociaż pokażę, jak wyglądają fronty, to tu czytamy na pierwszej stronie: najlepsza reforma MEN, zakaz komórek. Taki jest według sondażu, taka jest ocena według sondażu, który publikuje dziennik Gazeta Prawna, że to jest najcenniejsze to, co przedstawił MEN w oświacie, jeśli chodzi o reformę. Jak by pan ocenił przygotowanie oświaty do startu tego roku szkolnego?
2: To znaczy, panie redaktor, no tu dwie kwestie trzeba odróżnić. Działalność ministerstwa, że tak się wyrażę, i nauczyciele, którzy radzą sobie z bardzo trudnymi, ekstremalnymi sytuacjami. Takim najbardziej przekonującym dowodem była pandemia, gdzie nauczyciele sobie błyskawicznie poradzili tak naprawdę z całą tą sytuacją. Natomiast to, co robi ministerstwo, ja bym się tu rzeczywiście z dziennikiem Gazeta Prawna, nie wiem, kto napisał, czy to Artur Radban, więc ja bym się tu zgodził rzeczywiście. Jeśli mówię, zaczynamy od tego końca, od pewnych pozytywów, no to jest pewien pozytyw. Mieliśmy też ustawę o małych szkołach, więc to też jakiś pozytyw, ale powiem tak, na tym koniec. Natomiast jeśli chodzi o pewne rzeczy, które nas niepokoją, bulwersują, no to ta lista będzie bardzo długa. Ostatni list pani Nowackiej, który uważamy, że po raz kolejny pani minister pokazała, że odkleiła się w ogóle od tematu. Tam, tutaj jest zakaz komórek, a tam się bardzo mocno chwali, jest dumna z tego, że da nauczycielom 700, nie wiem właśnie czy nauczycielom, szkołom, 700 tysięcy laptopów, ale nie wyjaśnia po co.
1: To jest temat niczym reforma zdrowia, bo ja pamiętam jeszcze czasy różnych nowych rządów, nowych koalicji, które powstawały, i za każdym razem na sztandarze pojawiła się reforma systemu oświaty. To, dokąd doszliśmy, to katastrofa w oświacie, którą państwo jako nauczyciele na pewno najlepiej obserwują. Ja jako mama trójki dzieci z własnego doświadczenia, z własnego podwórka wiem, jak wygląda polska szkoła. To jakie jest rozwiązanie? Co można zrobić, żeby ten pochód w przepaść zatrzymać? Bo to nie jest kwestia, moim zdaniem, komórek, laptopów czy innych narzędzi, tylko jakby w całym tym myśleniu o oświacie zabrakło zdrowego rozsądku. To znaczy, że nauczyciel ma być autorytetem, który jest dobrze opłacany, a uczeń powinien opanować podstawę programową, która jest coraz większa i coraz głupsza. Przepraszam, że to powiem wprost. Więc jako pan, jako człowiek, który się tym zajmuje, jest pan ekspertem. Jakie są najlepsze rozwiązania? Co powinniśmy zrobić?
2: Znaczy, to są trzy obszary, które trzeba poprawić. Prawić właściwie, powiedziałbym, zrewolucjonizować. Jeden to są to finanse, to jest zupełnie oczywiste. Ale ja bym zaczął nie od pensji nauczycieli czy pracowników oświaty, ja bym zaczął od zobowiązania państwa do konkretnej kwoty ułożenia na oświatę. Tak? Przypomnę, że jesteśmy grubo poniżej średniej OECD, bo tam około 4% wydajemy, natomiast średnia OECD to jest 4,7. To jest luka oświatowa w takim wypadku wynosiłaby około 80 miliardów złotych i jeśli to się ma kręcić, to do systemu po prostu trzeba dołożyć. Ja już nie mówię o liderach Islandii, która wydaje 8% PKB. No, zapomnijmy
1: oni
2: o tym.
1: Oni nie poszli sobie do Unii Europejskiej.
2: Tak, zdecydowanie tak. I Europejski Obszar Edukacji ich nie dotyczy.
1: Właśnie.
2: Ja byłem na Islandii, widziałem, jak te szkoły wyglądają. To jest rzeczywiście, robi wrażenie. Tak, zresztą nie tylko Islandia. Natomiast to trzeba zrobić, to trzeba zobowiązać. Te pieniądze po prostu trzeba znaleźć. No i oczywiście regulacja wynagrodzeń nauczycielskich. My domagamy się do tego, żeby powiązać płace zasadnicze nauczycieli z przeciętną w sektorze przedsiębiorstw odpowiednio do stopnia awansu 100%, 125 i 150. I to byłyby godziwe płace. Natomiast jest jeszcze kwestia pewnych takich, powiedziałbym, takiej szarej strefy finansowej w oświacie, która jest bardzo rozbudowana. Chociażby te osławione wycieczki, które właściwie nie wiadomo, jak mają się odbywać i jak mają być wynagradzane. Tutaj ministerstwo się zobowiązało, że rozwiąże problem. No i czekamy na to rozwiązanie i się nie doczekaliśmy. No, dodatek za wychowawstwo obecnie 300 zł brutto. Przecież to jest śmieszne. Ja wiem, jak wyglądają rady pedagogiczne na początku czy na końcu roku, zależnie od szkoły, to się różnie ustala. Jak dyrektor pyta, kto będzie wychowawcą, dajmy na to w 5 B. Co? Cisza. Nikt nie chce, bo po co to komu? Bo to jest straszna problem. Robota, tak. A wynagrodzenie żadne. I takich właśnie kwestii jest bardzo dużo. Godziny ponadwymiarowe, godziny nadliczbowe, mamy wyrok Sądu Najwyższego i z tym nie dzieje się dalej nic. Więc to są te wszystkie zaległości obecnego ministerstwa i całego rządu, bo to jest decyzja jednak na poziomie Rady Ministrów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to ochrona godności nauczyciela. Mamy zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, one są fatalne, po prostu tragiczne skutki przyniosą tych postępowań dyscyplinarnych, jest całe mnóstwo zabzdury. 90% tego, co trafia do komisji dyscyplinarnej, powinno być rozwiązywane na poziomie szkoły. Poprzez mediację, poprzez jakąś próbę pogodzenia, to w ogóle nie powinno trafiać do komisji dyscyplinarnych, bo to są rzeczy, raz, że krzywdzące dla nauczycieli, dwa, w ogóle nie potrzeba tego tam rozwiązywać. Ale oczywiście ta ochrona godności nauczycieli to jest na wielu poziomach. Mi się wydaje, że powinniśmy też narrację zmienić wobec nauczycieli. No to ministerstwo się chwali, że zmienia narrację, ale jak słuchamy kampusa, tak, gdzie deklinacja ma mieć moc sprawczą, to jakaś taka dziwaczna metafizyka i nauczyciele słyszą, że są bumerami, no to gdzie jest ta ochrona godności? Jak najwyższe właściwie, no bo to poseł i pani minister coś takiego mówi, no to gdzie jest ten szacunek dla nauczycieli? Ja się pytam.
1: Pan z tego co rozumiem mówi o szkołach podstawowych i średnich załóżmy, tak? A mamy jeszcze oczywiście szkoły wyższe. To wie pan ile w Polsce odebrano tytułów profesorskich?
2: Nie mam
1: takiego. Ani jednego. Więc mówimy o tym, że jakby też z systemu szkolnictwa zniknął uczeń, bo już nikt nie słucha tak naprawdę tych młodych ludzi, bo ja oczywiście wiem, że to jest pokolenie roszczeniowe, ja sobie zdaję sprawę, że oni siedzą w internecie, ale tak na samym końcu, jak się spojrzy na te pieniądze, które krążą w oświacie, to też mam świadomość, że jeśli prawie połowa młodych maturzystów studiuje w Polsce, to jest jakiś nadmiar. Brakuje szkół zawodowych. Od lat mówimy o tej reformie w takich wielu obszarach. Z perspektywy Warszawy ja naprawdę uważam, że ci państwo, którzy pracują w szkołach publicznych, to są ludzie, którzy są stachanowcami, jak za starych czasów, bo to, w jaki sposób są traktowani przez pracodawcę, czyli przez szkoły, jest przerażające. Ale czy jest jakiś wzór na świecie edukacji, który my moglibyśmy tutaj w jakiejś części chociaż zaimplementować? Bo na pewno pan, obserwując z pozycji tego, co pan robi zawodowo, pan wie o tym, że programy są przeładowane, że ci uczniowie jest takie, na samym początku mam takie wrażenie, jeśli to jest mój błąd, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu, że żyjemy w jakimś kłamstwie edukacyjnym. Mówi się dzieciom, że oni mają opanować cały ten zestaw, oni nie są w stanie tego opanować, bo nawet nie wiem, ile godzin ktoś poświęcił na edukację, to nie ma szans. To spada na rodziny i jeśli mówimy o szarej strefie w edukacji, to szarą strefą są korepetycje, które są właściwie, teraz Państwa bardzo przepraszam, alergia, to jest radio na żywo, jesteśmy w szarej strefie też edukacyjnej, bo to dzieje się po prostu, jakby stało się to już automatem. Ja kończyłam szkołę, gdzie właściwie nie mieliśmy żadnych korepetycji, bo rodzice traktowali nas jak osoby...
2: Mamy się nauczyć szkoły.
1: Mamy się nauczyć,
2: tak
1: a jak
2: było.
1: Nie, to ewentualnie kolega mógł mi pomóc.
2: Ja bym powiedział tak, panie redaktor, tu jest pewien problem, bo nasze pokolenie było w stanie się nauczyć, a obecne nie, więc coś się zadziało takiego w edukacji, że rzeczywiście musimy się dostosować, tylko w jakim kierunku? Mi się wydaje, że jednak nie możemy rezygnować z tego, powiedzmy, kanonu wiedzy, bo on jest potrzebny. To zresztą, ja powiem tak, bo to był taki utylitaryzm ćwiczony od lat 90. Wiedza jest niepotrzebna, encyklopedyczna się mówiło, tylko umiejętności. No ale jak umiejętności ćwiczyć bez wiedzy? Przecież to jest nonsens, tego się nie da to oddzielić. Więc jakiś kanon wiedzy musi być.
1: Podstawa musi istnieć.
2: To co tam powinno być, a czego nie powinno być, to już jest zupełnie inna sprawa. Mówi pani o systemie. Mnie osobiście z obserwacji, bo też osobistych, najbardziej się podoba system singapurski. On jest trzystopniowy. Tam tak to wygląda, że są dość liczne klasy, które mają ten podstawowy blok i tam się uczą. Potem się wyławia z tej klasy uczniów, którzy mają predyspozycje w jakimś kierunku i oni pracują w takich kilkunasto, kilkuosobowych grupach. Różne rzeczy tam robią. Czy jak ktoś ma zdolności, powiedzmy, jakieś przyrodnicze, chemiczne, to tam się to rozwija. Czy jakiekolwiek inne, artystyczne również. No i oczywiście jest taki kurs dla najlepszych. Tam są wybrane osoby, 2-3 osoby i oni pracują już zupełnie inaczej, na innych warunkach. Jak ktoś sobie w systemie nie radzi z tym podstawowym kursem, to jest taka pętelka i jest szkolnictwo zawodowe, od razu skierowane do szkolnictwa zawodowego. Oczywiście ten jakieś tam podstawy wiedzy musi osiągnąć, natomiast od razu uczy się zawodu. I tam to się sprawdza, no ale to jest system azjatycki, inna kultura, inna mentalność, więc tego nie przeniesiemy. Ale to jest, bo pytanie brzmiało, czy są systemy, które są sprawne? No są, oczywiście, jak najbardziej.
1: Tylko my jesteśmy mam takie wrażenie, na przykład, co się stało z polską szkołą matematyki? Od lat ja byłam nawet na takim zebraniu szkolnym jednego z moich dzieci, gdzie pani z matematyki, i naprawdę to nie jest żart, powiedziała, że ominęła rozdział, bo się nie wyrobiła z programem. To oczywiście, że też z pozycji nauczyciela gdzieś rozumieliśmy, natomiast absurd, który do nas dotarł, był przerażający, no bo mówimy o tym, że matematyka jest królową nauk, że my jakoś rozdrobniliśmy w całą tę historię edukacyjną to, co pan powiedział. My byliśmy w stanie opanować ten program i te podstawy programowe wynosiliśmy całkiem solidne, a tu okazuje się, że i to była komunistyczna szkoła, w której...
2: No ale nikt nie robił problemu z tego, że uczeń miał trójkę.
1: Tak.
2: No na tyle zasługiwał i cześć, tak?
1: Czy mało miał tego, z matematyki, uczeń też czy mógł nie zdać.
2: Mógł też nie zdać, tak. Więc to jest ten system, jest demoralizujący w tej chwili. Tak to wygląda. No ale co mówiły kuratoria przez 20 parę lat? Jeśli uczeń sobie nie radzi z programem, to jest to wina nauczyciela.
1: Czyli to nastąpiło takie zepchnięcie na środowisko nauczycielskie odpowiedzialności za całe wychowanie i edukację.
2: Dokładnie tak. Więc co nauczyciel robił, skoro to jest jego odpowiedzialność? No, dawał tę trójkę czy dwójkę.
1: Podwyższał,
2: potem.
1: Żeby nie było...
2: Żeby mieć spokój. Po prostu.
1: Jakie są państwa, czy w ogóle są państwo zapraszani? Wczoraj był protest Związku Nauczycieli Polskich. Czy państwo są zapraszani do Ministerstwa Edukacji i dyskutują państwo z panią ministrą, bo tak pani...
2: No ja używam pani minister.
1: Ja też używam, my jesteśmy konserwatywni w radiu, ale z kolei pani minister Barbara Nowacka lubi się tytułować ministrą, miała kłopot z odmianą.
2: Gdyż deklinacja ma moc sprawczą.
1: Tak, gdyż deklinacja ma moc sprawczą, więc czy do ministerstwa są państwo zapraszani i rozmawiają?
2: To znaczy tak, są jakieś tam zespoły, jeszcze funkcjonują, ale jest tego bardzo mało. Pani minister powoła zespoły problemowe, które miały się zajmować rozwiązaniami i te zespoły wypracowały rozwiązania.
1: Koniec. A, rozumiem, że wspaniale rozwiązanie zostało wypracowane i dziękujemy
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, najlepszym przykładem jest zmiany w komisjach dyscyplinarnych. Przecież wszystkie 3 centrale związkowe podpisały porozumienie, gdzie przedstawione ministerstwu, jak to powinno być rozwiązane. nie stało się kompletnie nic z tym. I takich obszarów, o finansach to ja w ogóle nawet nie wspomnę, ale takie rzeczy, które można by załatwić. No chociażby godziny nadliczbowe. Jest wyrok przecież Sądu Najwyższego. To nawet, i to jest 7 sędziów, więc obowiązujący, to jest obowiązujące prawo.
1: Czy młodzi ludzie jeszcze się garną do szkół? Mówię tu o nauczycielach. Czy jak wygląda?
2: To jest rzadkość, to jest olbrzymia rzadkość. Rzeczywiście tych młodych ludzi jest bardzo niewielu. Nie chcą przychodzić do szkoły. Najlepszym przykładem jest to, że specjalności nauczycielskie na uniwersytetach, szkołach wyższych świecą pustkami. Są takie specjalności, nawet mojej alma mater, tak, na moim kierunku, czyli na polonistyce, chyba od 3 lat nie było chętnych, żeby studiować na specjalności nauczycielskiej. To jest najlepszy...
1: Ciekawe dlaczego.
2: Ciekawe dlaczego, prawda?
1: Ciekawe dlaczego, ale czy będą państwo protestować? Czy państwo protestują? Czy państwo... Co może zrobić Związek Solidarność w takiej sytuacji?
2: Ja przypomnę, że jesteśmy w proteście od 1 grudnia 2024 roku. Zorganizowaliśmy 3 duże demonstracje, 8 pikiet, 16 pikiet wojewódzkich. Przeprowadziliśmy akcję informacyjną, którą będziemy dalej prowadzić wśród nauczycieli o przysługujących im prawach. My chcemy, żeby nauczyciele wykonywali tylko to, do czego prawo ich zobowiązuje, tak? Żeby tę szarą strefę zepchnąć jakby do niebytu. I to jest nasz sposób na pewien protest. Oczywiście także przewidujemy 17 października, chcemy zorganizować z okazji Dnia Edukacji Narodowej rodzaj takiego specyficznego protestu, bo to będzie raczej w formie koncertu, więc tutaj na Plac Zamkowy od razu zapraszam państwa, bo to będzie...
1: Nie będziemy mieli daleko.
2: Nie będziecie mieli daleko, nawet z balkonu będzie można pewnie obserwować. Więc tak, my jesteśmy cały czas w tym proteście. Natomiast mamy też inne pomysły, tak, chcemy żeby nauczyciele pisali do ministerstwa ze swoimi bolączkami, żeby to wysyłali do ministerstwa. Niech pani Nowacka i cała reszta zobaczy, co naprawdę boli nauczycieli, bo to, tak jak powiedziałem, mam takie wrażenie, że obecna ekipa ministerialna zupełnie odkleiła się od rzeczywistości. O czym świadczy list ten na 1 września? To jest jakieś kuriozum. Myśmy napisali stanowisko, ono dziś będzie opublikowane, co my myślimy na temat takiej narracji. I my to tak to robimy. No, informujemy społeczeństwo, punktujemy pewne rzeczy. Staramy się zmieniać tę rzeczywistość. Natomiast bez decyzji politycznych na najwyższym szczeblu, czyli bez decyzji finansowych, no to się niewiele zmieni, po prostu. To co mówiłem, finanse i ta narracja. Jest jeszcze jeden problem, ochrona zdrowia nauczycieli. Myśmy zorganizowali 3 duże konferencje naukowe, planujemy teraz jeszcze następną. Jedna dotyczyła finansów, druga dotyczyła właśnie zdrowia nauczycieli, a i także i ogólnie kondycji, jaka jest w zawodzie. No i one, te wyniki tych konferencji, badania, bo były też badania przeprowadzone, są niestety, no nie chcę powiedzieć porażające, ale bardzo niepokojące. To jest też przyczyna, dlaczego nauczyciele nie przychodzą, szczególnie ci z młodego pokolenia. No mieliśmy 2 przypadki przecież samobójstw nauczycielskich w Polsce. Jedno w Lublinie, drugie w Częstochowie. To tej presji po prostu się nie wytrzymuje, a czasami bywa olbrzymia.
1: Więc... Tym bardziej, że młodzież jest coraz bardziej okrutna, a tak naprawdę zabrano państwu narzędzia, bo ja jestem pewnie jednym z niewielu rodziców, który zabrania w szkole w domu źle opowiadać o nauczycielach, chociaż z czasem jak słucham, to trudno mi dziecku mówić do jednak nauczyciel ma
2: Ale to
1: rację.
2: Jest podstawa. To tak samo jak ja bym o swoich współpracownikach gdzieś tam poza forum mówił, czy o pracownikach sekretariatu źle. Nie, oni są wspaniali. No po prostu. My możemy sobie w 4 oczy różne rzeczy powiedzieć, natomiast na zewnątrz absolutnie nie. Więc to jest ta zasada. No to jeśli ten autorytet ma być zachowany, to nie można inaczej postępować.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego z okazji nowego roku szkolnego i dużo siły i radości, wytrzymałości. Nie wiem, czego państwu można życzyć.
2: Sukcesów.
1: Sukcesów, właśnie. Sukcesów edukacyjnych, bo to jest nasz obopólny interes.
2: I związkowych, oczywiście.
1: Jak zawsze. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, był gościem Poranka w NET. Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w NET.

0: Gościem Poranka Wnet jest nadredaktor, chyba tak powinnam powiedzieć, Marcin
1: Wolski. Nie anulowano jeszcze tytułu.
0: Właśnie, nadredaktor Marcin Wolski, obudzony przeze mnie brutalnie o godzinie 7 rano, żeby mógł być już w miarę przytomny, żeby dla Państwa skomentować jedno wydarzenie. Ale zanim przejdziemy do opowieści o polskiej oświacie, to muszę panu nadredaktorowi opowiedzieć jedną historię, a mianowicie zapewne zna pan historię słynnego raportu, który jedna z pań profesor powołanych do rządu premiera Donalda Tuska opublikowała. To właściwie nie jej raport, taka jest prawda, bo to był plagiat, bo to było wszystko z AI i ten raport odbił się wielkim echem. Tutaj Rzeczpospolita pisze, czy profesor Barbara Mróz-Gorgoń kolejną pracę też napisała AI. Takie złośliwe pytanie Rzeczpospolita zadała, ale wczoraj w trakcie jednego ze spotkań usłyszałam historię, bardzo smakowitą myślę, że ten raport, który jest taką właściwie takim papierkiem lakmusowym historii o polskiej edukacji i o tym, jak pani profesor potraktowała Polskę, to ten raport, ona poprosiła swoją koleżankę, żeby jej koleżanka pomogła jej przygotować. Ta koleżanka z kolei nie miała czasu, bo miała ważniejsze zajęcia, zleciła to studentom i stąd był ten bezpłatny czat GPT, bo studenci nie mają pieniędzy typu takich kwot jak $20 na płatne czaty, więc stąd były błędy, ale później ten raport został wydrukowany, zawieziony do Brukseli i posłowie Platformy Obywatelskiej szczycili się i demonstrowali w Europarlamencie. Czyli cała ta wiedza trafiła pod strzechy. Jakim my jesteśmy w tej chwili, w jakiej my jesteśmy, czy sztuczna inteligencja uratuje polską edukację? To jest takie proste pytanie na dziś.
1: Nie uratuje, miejmy nadzieję, że nie zabije. No, w każdym razie jesteśmy państwem dziadowskim, a to przychodzi mi na myśl, że powiedzmy chirurg, ponieważ ma coś ważniejszego do roboty, zleca operację salowej. Tak to mniej więcej wygląda, ale muszę powiedzieć, że ja z kolei obudziłem się z inną wiadomością, która mnie zdumiała, a mianowicie, że nieśmiertelny pan Broniarz zaatakował panią ministrę Nowacką za lękliwość w edukacji seksualnej w szkołach, która została przynajmniej częściowo wycofana. Ja osobiście panu Broniarzowi poleciłbym broszurkę z czasów mojej młodości, co każdy chłopczyk wiedzieć powinien i nie angażować do tego młodzieży. No ale pan Broniarz ma zdecydowane poglądy i się ich
0: ale
1: trzyma.
0: Też trzeba, jeśli już przywołaliśmy tę znamienitą postać, bo to jest prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, ja wspominam, że wczoraj był protest, to pan Sławomir Broniarz uderzył w rodziców, napisał w tym swoim liście, że są zachłani, agresywni i roszczeniowi.
1: No to jest taki postęp, bo prawda, dzieci bić nie wolno, ale kogoś trzeba, więc obrywają rodzice. Powiem szczerze, że wszystko to, gdyby nie było takie smutne, byłoby bardzo śmieszne. Jaki jest poziom oświaty, każdy widzi, a również widzi, że wszystko idzie w złą stronę, no ponieważ polska szkoła może robić bardzo wiele rzeczy poza uczeniem. Tak. Ja wspominam z pewnym rozrzewnieniem PRL, bo wtedy przynajmniej coś wymagano, wyjąwszy pewien smrodek polityczny, to uczono nas rzeczywiście różnych rzeczy, które się potem w życiu przydały.
0: Dobrze, to teraz quiz, który już zadałam mojemu poprzedniemu gościowi na antenie Radia Wnet. Ile wniosków i ile odebraliśmy w Polsce tytułów profesorskich?
1: Znaczy odebraliśmy komuś?
0: Tak, ktoś miał tytuł profesora, coś zrobił nie tak. Ile odebraliśmy tytułów profesorskich?
1: No ja powiem szczerze, że cicho o tym, więc ja na ten temat nie posiadam wiedzy. Wiem, że sporo ich nadano, powiedzmy sobie w CK Austrii, która była dobrze działającym krajem, tych profesorów było kilku czy kilkunastu. Natomiast u nas jest ich legion.
0: U nas nie odebraliśmy ani jednego tytułu profesorskiego, ponieważ były oczywiście jakieś wnioski, tam nieprawidłowości, były zarzuty również o plagiat, ale jakoś to wszystko sobie spokojnie ucichło. I my...
1: Ja teraz wiem o wielu przypadkach, gdzie ze względów politycznych określone ciała, które mają opiniować, utrąciły bardzo wartościowe habilitacje i są naprawdę wybitni fachowcy. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo co robić przykrość z nowym miesiącem, ale naprawdę wybitni ludzie nie mogą się tego tytułu profesorskiego dochrapać, bo jednak bez opinii określonych ciał to nawet prezydent tej profesury nie przyzna.
0: Tak, i mamy teraz taką sytuację, że czepiamy się lekarzy, że jest jakaś zmowa w środowisku, czepiamy się też adwokatów, że tutaj ten albo tamten już dawno i oni tracą uprawnienia. Może nie w takiej skali, jak my byśmy oczekiwali, natomiast tu środowisko spokojnie, jak już taki profesor Hartmann albo profesor Środa otrzymali te tytuły, to akurat to mogą dożywotnie już spokojnie, nie, mogą robić różne piruety intelektualne, albo korzystać ze sztucznej inteligencji i nic im nie grozi. To wyjaśnia, myślę, sprawę też pani profesor Barbary.
1: No oczywiście nie. Można by było tego bronić, gdyby to były tytuły honorowe, bo na przykład oboje możemy być dożywotnimi dyrektorami, bo kiedyś byliśmy, prawda?
0: Ale honor
1: natomiast,
0: też można stracić.
1: Natomiast to profesora ma to do siebie, że ona niekoniecznie jest honorowa. Honorowy to jest profesor liceum, bo używamy tego tytułu, który im nie przysługuje. Natomiast rzeczywiście... ten problem, który pani poruszyła, jest jakby mało nagłośniony, że rzeczywiście jest taki swoisty immunitet, i który pozwala, gdy ktoś już dostał tytuł, być tym tytularnym intelektualistą do końca życia.
0: I teraz rozmarzyłam się, bo kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet w tej mojej audycji Ta jedna historia. Tam pan nadredaktor opowiadał swoją historię redaktorską, wspominając program trzeci i inne perpetie życiowe. Ale ja się rozmarzyłam, bo pomyślałam sobie, jakby teraz zrobić ranking teraz nie wiem, czy najgłupszych, czy jednak najmądrzejszych ministrów edukacji narodowej, bo ja mam wrażenie, że jak ktoś jest najgłupszy w rządzie albo blisko już takiej zapaści intelektualnej, to wtedy on zostaje ministrem edukacji.
1: No, ja powiem szczerze, że byliśmy ministrów edukacji, którymi się można było poszczycić. Może wielkich dokonań poza wpuszczeniem Adama Michnika do archiwum nie miał Henryk Samsonowicz, ale była to postać wybitna. Znałem go osobiście, wybitny intelektualista, znakomity historyk. Nie można odmówić kwalifikacji i zapału profesorowi i ministrowi Czarnkowi. A i muszę powiedzieć, na tle dzisiejszych dokonań, to czas, kiedy piastował funkcję ministra edukacji, będzie takim małym blaskiem świetlanym w życiorysie Romana Giertycha.
0: A ja jednak przypomnę, może mój panteon jest trochę inny.
1: Mamy taki jeszcze kącik hańby, który jest większy niż...
0: Zdecydowanie. Ja zacznę od ministra wiatra.
1: Ośla ławka aż po horyzont.
0: Mamy tak, właśnie to jest dokładnie to określenie. Ośla ławka aż po horyzont, bo ja pamiętam czasy, jak minister wiatr pojechał na Uniwersytet Jagielloński, najstarszą uczelnię, jak wiadomo, w kraju, i tam studenci w czapkę zbierali pieniądze na powrót ministra do Warszawy. Ja nie chciałam, żeby on tu wracał, więc uważałam, że mógłby sobie zostać w Krakowie, jakby
1: ja
0: chciał.
1: Ja pamiętam dość wulgarne określenie, w które wówczas padło, kto puścił wiatra.
0: To jest jedna z postaci. Roman Giertych, który...
1: No tak, ale Roman Giertych akurat wtedy w rządzie PiSu zachował się przyzwoicie, a nawet przeczuł wielką kampanię w obronie spraw, które dzisiaj znajdują się po przeciwnej stronie jego zainteresowań.
0: Zgadza się, ale obrażał bardzo mocno środowisko uczniowskie i wtedy środowisko uczniowskie mocno zintegrowało się przeciwko ministerstwu, bo metody, jak w jaki sposób było, jakby wychowywane i sposób komunikacji wobec tego środowiska był jednak chyba nietrafiony. Ja jeszcze pamiętam
1: dobrze, taką... ale ja powiem, że mimo wszystko wolę, kiedy uczniowie uczą się Sienkiewicza,
0: ja też, wiadomo, od
1: Dąbrowicza.
0: A jeszcze była pani minister Katarzyna Hall. I to jest też duża zagadka, bo muszę powiedzieć, że tak naprawdę nie pamiętam z czego, co w tym czasie się działo w ministerstwie. I ponieważ ta ośla ławka aż po horyzont jest ogromna, to na koniec naszej rozmowy, co pan pamięta takiego ze swojej szkoły, co najbardziej utkwiło panu w pamięci, czego pan by życzył tym młodym ludziom i rodzicom przede wszystkim w dniu 1 września?
1: Co pamiętam? Po pierwsze, że nauczyciele cieszyli się sporym szacunkiem, a niektórych się po prostu bano. Nie przychodziło do głowy, żeby podważać ich autorytet, albo tym bardziej zarzucać im kosz na głowę. A z czego, co pamiętam ze szkoły, dwie rzeczy związane z dyrektorem. Pierwsze, największe wydarzenie w szkole, kiedy dyrektor poszedł na ślizgawkę i wszyscy przy oknach, żeśmy skupiali uwagę, żeby się przewrócił i się to udało. Oraz druga, pierwsza nauka życiowa, kiedy pozwolił mi zrobić szopkę dla nauczycieli i powiedział: możesz pisać o wszystkich, byle nie o dyrektorze.
0: I to był początek tej wspaniałej kariery.
1: Tak, to był początek kariery, no i taka cenna nauka, która mi się czasami przydawała, a czasami przekraczałem tę granicę i wtedy dostawałem po uszach.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną w Poranku Wnet. Nadredaktor Marcin Wolski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie nadredaktorze.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest europoseł Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To wystawa, która dziś chyba w kontekście wystąpienia pana prezydenta na Westerplatte, który mówił o czwartej, może po godzinie już piątej właściwie, o tym, że gdyby nasi sąsiedzi, Niemcy, zapłacili za te zniszczenia, których dokonali w trakcie II wojny światowej, może nie musielibyśmy zaciągać teraz długów, żeby się zbroić. Ta wystawa, którą pan, nie wiem, czy otworzył pan, bo nie mogę tego znaleźć, czy pan otwiera.
2: Jeszcze nie, dopiero dzisiaj.
1: Niemcy ukradli, nigdy nie zwrócili, 1939-1945. To o jakich liczbach możemy przypomnieć Niemcom, które dotyczą właśnie tych raportów, które pan opracowywał? Myślę, że na tej wystawie te liczby też się pojawią.
2: Tak, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, 4. rocznica publikacji raportu o stratach wojennych, 4. rocznica wysłania noty dyplomatycznej ze rządu Niemiec i nasza konsekwentna polityka przypominania Niemcom, że sprawy między Polską a Niemcami nie zostały uregulowane po zakończeniu II wojny światowej. Mówimy tu oczywiście o wielkich kwotach, o bilionach złotych, bilionach euro, ale też mówimy o tym, że cały czas te sprawy nie są przedmiotem rozmów dyplomatycznych, politycznych między Polską i Niemcami. Dlatego też ważna jest ta presja polityczna i dyplomatyczna. Bardzo ważne jest, że prezydent o tym mówi, ale też trzeba działać na różnych polach i płaszczyznach. Ważna jest również ta presja moralna, którą staramy się tutaj wywierać w Parlamencie Europejskim. To jest kolejna wystawa, którą organizuję. Przypomnę, półtora roku temu zorganizowałem wystawę o stratach wojennych Polski i Grecji wraz z greckim europosłem. Pół roku temu o wystawę o Polakach rasujących Żydów, a teraz właśnie 1 września wystawa Plundered by German, Never Returned, zrabowane przez Niemców i nigdy nie zwrócone, o dziełach sztuki. Oficjalnie wiemy, że jest około 520 tysięcy dzieł sztuki, które w jakiś sposób zostały opisane, a które z Polski zostały wywiezione. Skatalogowane jest około 60 tysięcy dzieł sztuki, ale też przecież jest olbrzymia czarna liczba dzieł sztuki wywiezionych z polskich muzeów, z polskich kościołów, z polskich domów prywatnych, co do której nie mamy wiedzy, dlatego że te muzea zostały zniszczone, domy spalone i nikt nie mógł nigdy poświadczyć o tym, co zostało wywiezione. Także ja niewątpliwie mam absolutną pewność, że to, o czym wiemy, jest tylko po prostu kroplą w morzu skazionych rzeczy. I oczywiście nie ma do dzisiaj żadnej woli ze strony Niemiec, żeby podjąć dialog z Polską i z tego się rozliczyć. Dlatego tak ważne jest, że tutaj właśnie w centrum Parlamentu Europejskiego, gdzie każdego dnia przychodzą tysiące ludzi, eurodeputowanych, urzędników, biurokratów, dziennikarzy, 1 września przypominamy im, że cały czas są sprawy niezałatwione między Polską i Niemcami. Przypominamy Unii Europejskiej, bo Unia Europejska odwraca głowę od sprawy odpowiedzialności Niemiec za skutki II wojny światowej wobec Polski, wobec Grecji, wobec innych krajów. W sytuacji, gdy tak ochoczo Unia wspiera roszczenia reparacyjne Ukrainy wobec Rosji. Więc no, widzimy tu potężny dysonans, prawda? Że co do jednej sprawy Unia odwraca głowę, nie chce rozmawiać, mówi, że to było już, tak powiem, przed powstaniem Unii, więc nie ma tu kompetencji, a w przypadku Ukrainy widzimy, jaka jest wola pomocy dla Ukrainy i też jakby wspieranie Ukrainy w roszczeniach reparacyjnych. Także myślę, że to jest bardzo ważne, że ten temat w sytuacji, gdy rząd obecny Donalda Tuska w żaden sposób tego tematu nie podnosi na arenie międzynarodowej w relacjach z Niemcami, że my tą działalność kontynuujemy i jasno sygnalizujemy opinii publicznej w Polsce, ale też niemieckiej, że gdy wrócimy do władzy, ten temat znów będzie na agendzie rozmów bilateralnych w sposób absolutnie poważny i w sposób absolutnie realny będziemy chcieli ten temat z Niemcami uregulować.
1: Wydaje mi się, że to Instytut Rotmistrza Pileckiego, ktoś z archiwistów odnalazł jedną z zaginionych kopii przedwojennych filmu, który w Polsce przepadł bez śladu. To jest oczywiście taka rzecz, która mną wstrząsnęła, bo opowieść tej pani archiwistki, pamiętam, że to była kobieta, ale proszę mi darować, to nie pamiętam nazwiska, to było coś, co było zdumiewające z naszej perspektywy. Wszyscy w tym archiwum niemieckim wiedzieli o tym, że to jest nasza kopia. To jest film, który zaginął i on się znajduje w indeksie tych filmów, które zostały w czasie właśnie tej wojny, okrutnej wojny dla nas jako Polaków zaginione. I nigdy nikt przez te dekady nie wypowiedział nawet jednego zdania, że nawet nie było próby oddania nam chociażby kopii, która była dla nas cennym dziedzictwem kulturowym. Czy my mamy jakąś wiedzę na temat tego, że są, bo dzieła sztuki są jeszcze jakoś być może namierzalne w jakimś stopniu, chociaż czym dłużej pewnie jest od tego okresu wojny, to będzie to trudniejsze. Ale czy my mamy jakieś instrumenty, które możemy wykorzystywać, czy wraz to, co pan powiedział z rezygnacją rządu Donalda Tuska z nacisków na Berlin, jesteśmy już właściwie bezbronni?
2: Ja uważam, że sprawa oczywiście nie jest przegrana, nie jest pogrzebana. Ona na dzień dzisiejszy jest jakby zawieszona i czeka po prostu na lepsze czasy, takie okienko możliwości. Rzeczywiście w relacjach polsko-niemieckich zaczęła wykorzystywać te okienka. Te 8 lat naszych rządów było tym okienkiem, gdzie wykonaliśmy pracę, przygotowaliśmy raport, dostaliśmy notę, podjęliśmy szereg działań międzynarodowych i naprawdę Niemców to bardzo bolało, to co robiliśmy. Oni odczuwali autentyczny ból, że podważaliśmy ich wiarygodność międzynarodową i ich wizerunek międzynarodowy, bo Niemcom bardzo zależy na dobrym wizerunku międzynarodowym. I dlatego też tak się zaangażowali, żeby nasz rząd obalić, co im się udało. I Donald dzisiaj zamiast mówić 1 września na Westerplatte o nierozliczonych zbrodniach, o reparacjach od Niemiec, mówi o Ukrainie, prawda? No to jest ten właśnie dysonans obecnego rządu z poprzednim rządem i z panem prezydentem. W przypadku dzieł sztuki, dóbr kultury musimy mieć świadomość, że po pierwsze niezwykle ciężko jest wycenić te dzieła sztuki, bo to de facto wartość rynkowa, rynek decyduje o wartości i nawet w raporcie mieliśmy potężny problem, jak wyceniać obrazy, jak wycenić dzisiaj portret młodzieńca, czy Rafała Gosanki, czy wiele innych portretów. No jak to wycenić, tak? Przecież rynek wycenia, a wiemy przecież, jak na rynku obrotu antyków, antykami, różnego rodzaju galerie sztuki, jakie to są ceny, to są dziesiątki, setki milionów dolarów za obrazy, rzeźby, księgozbiory, za to, co ma tą wartość historyczną, prawda? Więc Niemcy dzisiaj korzystają, nie tylko dzisiaj, ale przez niemal 80 lat korzystają z polskich zasobów. Ich muzea, ich biblioteki, ich domy aukcyjne, wreszcie osoby prywatne korzystają i wzbogacają się na tym, że handlują, że pobierają jakby, nie wiem, bilety czy zyski z tego, że wykorzystują właśnie polskie dobra kultury. Dlatego też oni się tego nie chcą pozbyć, no bo to przynosi im po prostu zyski. Musieliby to ściągnąć ze ścian, musieliby to wyciągać ze szuflad i po prostu nam oddać. Oni tego nie chcą, bo to im przynosi po prostu realne, konkretne dochody. Poza tym musieliby się przyznać, że całe ich ustawodawstwo powojenne było nakierowane na to, żeby tego nie oddać, bo przecież myślę, że państwo to wiecie, że w Niemczech można stać się właścicielem kradzionej rzeczy po 30 latach. Nie ma takiej reguły, jak w polskim prawie, że nie można zasiedzieć, czyli stać się właścicielem rzeczy ruchomej po 30 latach, jeśli mamy wiedzę, że ona pochodziła z kradzieży. Nawet jeśli takiej wiedzy nie mamy, a w Niemczech można. Co to oznacza? Że Niemcy po prostu zalegalizowali sobie w świetle swojego prawa ten rabunek wojenny, który dokonywali nie tylko w Polsce, ale też w wielu, wielu innych krajach, w Grecji, w Serbii, w wielu innych krajach Europy i świata. Również przecież w krajach afrykańskich. Więc to pokazuje, że ten naród jest jakimś takim narodem o podwójnej moralności. Z jednej strony chce być traktowany jako moralny przywódca Europy, który się rozliczył, prawda, ze wszystkich swoich zbrodni, a z drugiej strony oczywiście używa różnych metod prawnych, administracyjnych, finansowych, żeby blokować jakiekolwiek roszczenia. Jeszcze powiem o jednej ciekawej rzeczy, której na pewno słuchacze ani pani nie wie. Gdy myśmy z naszych rządów wspierali powstawanie filmów dokumentalnych o II wojnie światowej, gdy polscy producenci, reżyserowie zwracali się do niemieckich archiwów czy bibliotek o wydanie oryginalnych kopii, no to wówczas te niemieckie archiwa domagały się gigantycznych kwot za używanie minuty, pół minuty, 15 sekund, dwóch minut oryginalnego filmu z niemieckiego archiwum. I to były kwoty rzędu wielu tysięcy euro. Więc to pokazuje, że Niemcy robią wszystko w sposób systemowy, żeby blokować i uniemożliwiać dostęp do uzyskiwania takiej oryginalnej, autentycznej, dokumentalnej wiedzy dotyczącej historii II wojny światowej. No podobnie jak zresztą kwestia z aktami nazistów, prawda, które w Niemczech korzystają z przepisów ochrony danych osobowych, a Amerykanie, jak pamiętamy, kilka miesięcy temu te akta ujawnili. No więc mamy do czynienia z sąsiadem, bardzo trudnym sąsiadem, który ma podwójną moralność, taką selektywną moralność, tak? Z jednej strony wszystkich poucza praworządności, prawach człowieka, prawda, karze za naruszenie praworządności, ale gdy chodzi o Niemcy, o ich grzeszki z przeszłości, no to tutaj oczywiście robią wszystko, żeby nie wyszło, a gdy im się to mówi w twarz, no to udają, że tematu w ogóle nie ma. Także tu w Parlamencie Europejskim również się z tym spotykamy, że Niemcy w ogóle nie chcą o tym rozmawiać, uciekają, odwracają głowy, obrażają się, piszą skargi. Także domyślam się, że być może po tej wystawie również ileś niemieckich skarg od europosłów wpłynie do przewodniczącej Metsoli na to, że to nie wypada, żeby takie wystawy były w Parlamencie Europejskim.
1: To a propos tych dokumentów polskich próśb o archiwa, Niemcy jako jedyni posiadają zdjęcia zniszczonej Warszawy w tak dobrym stopniu i tę rozmowę z dokumentalistą

0: która może nas wesprzeć w tym działaniu, chociażby zwrot dzieł sztuki.
1: To jest proces bardzo żmudny, trudny i trzeba by wykazywać naprawdę taką, powiedziałem, benedyktyńską konsekwencję. Dlatego, że w krajach europejskich są procesy demokratyczne, zmieniają się prezydenci, premierzy, parlamentarzyści i po prostu trzeba mieć partnerów w różnych krajach, którzy jakby mają pewną ciągłość, pewną wiedzę i też zdobywamy jakby zaufanie poprzez tą współpracę przez lata. Wydaje mi się, że zbudowałem taką siatkę w różnych krajach europejskich, także w Grecji. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby rządzić po prostu, żeby mieć realny wpływ na służby dyplomatyczne, służbę zagraniczną, ambasadorów, konsuli. Wówczas to daje takie autentyczne lewary w działalności tej politycznej, dyplomatycznej. Natomiast jeśli chodzi o takich realnych partnerów, trzeba pamiętać, że Niemcy poprzez Unię Europejską mają potężne możliwości oddziaływania na politykę bieżącą w różnych krajach. No niestety w systemach demokratycznych jest tak, że każdy rząd, każdy premier myśli o kolejnych wyborach i myśli o tym, czy opłaca mu się iść na wojnę, wojenkę, batalię z Niemcami, które no dzisiaj mają decydujący wpływ na Unię Europejską. Przecież szefem największej frakcji w Parlamencie Europejskim EPP jest Manfred Weber, tak? Zresztą tam największą frakcją, delegacją jest delegacja CDU-CSU, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I w wielu kluczowych miejscach tu w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim są właśnie Niemcy. I teraz takie kraje jak, powiedzmy, potencjalnie nasi sojusznicy, potencjalnie Grecja, potencjalnie Włochy, no one są cały czas zakładnikiem bieżącej polityki, tak? Czy im się opłaca wytaczać tą, że tak powiem, wojnę tak historyczną o batalię, o kwestie historyczne, czy też korzystać tutaj ze współpracy z Niemcami, z Unią Europejską, z Komisją Europejską, w bieżącej polityce po to, żeby wygrać kolejne wybory. To jest jakby ten problem, że Niemcy wykorzystują swoją jakby tutaj dominację w Unii Europejskiej do tego, żeby wspierać rządy, które im nie przeszkadzają. I w Grecji mamy dzisiaj rząd premiera Mitsotakisa, który jest w EPP, który można powiedzieć jest kolegą Manfreda Webera, jest kolegą Ursuli von der Leyen, więc on oczywiście na użytek wewnętrzny może mówić o reparacjach, natomiast tutaj w Unii Europejskiej oczywiście żadnych działań ze strony EPP nie będzie. I paradoksalnie tutaj, jeśli chodzi o Grecję, to tutaj sojuszników raczej mamy po lewej stronie, po stronie lewicy, po stronie komunistów, Syrizy, którzy mają tu jakby inną wrażliwość niż ta dzisiaj rządząca partia w Grecji. Oczywiście są też inne kraje, potencjalnie mogły być to Włochy, ale Włochy wiemy, że mają skomplikowaną też historię II wojny światowej. One w pierwszym etapie były agresorami, dopiero w drugim etapie były ofiarą. No, są takie kraje jak na przykład kraje postjugosłowiańskie, przede wszystkim Serbia, no, ale Serbia też ma swoje problemy więc niestety te kwestie historyczne są często zakładnikiem bieżącej polityki i ja to bardzo czuję w tych relacjach bilateralnych od lat, ale dla mnie absolutnie kluczowym partnerem w tej sprawie są Stany Zjednoczone i oczywiście Donald Trump, kongres, ale to też wymaga znalezienia właściwych ludzi, właściwej argumentacji i myślę, że dla Niemiec to byłoby najbardziej bolesne, gdyby udało się przekonać Donalda Trumpa, przekonać kongres do przyjęcia projektu rezolucji w tej sprawie w kongresie amerykańskim, bo to by się odbiło potężnym echem i w USA, i na świecie. A tak jak powiedziałem wcześniej, no Niemcom zależy na dobrym wizerunku i mieliby z tym potężny problem. Zresztą pamiętam, jak odbyłem szereg wizyt w kongresie amerykańskim, w Senacie, w Departamencie Stanu, oni to bardzo uważnie śledzili, obserwowali, nawet lobbyingowe agencje wynajmowali, żeby później to wszystko gasić w Stanach. Także dla Niemców to nie jest zabawa, to jest poważny temat, poważny problem i oni zrobią wszystko albo żeby przemilczeć temat, tak, że nie ma sprawy, a jeżeli widzą, że sprawa doszła bardzo daleko, wtedy już działają bardzo ofensywnie, używają dyplomacji, mediów. I ja pamiętam, gdy była publikacja raportu, gdy bardzo aktywnie działaliśmy, no wówczas dostrzegałem, jak w wielu krajach europejskich nagle się pojawiały artykuły o polskich obozach koncentracyjnych. Także to nie miejmy złudzeń, to jest poważna sprawa, która dotyka wizerunku Niemiec, kraju potężnego gospodarczo, ekonomicznie i politycznego, i oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby ich wizerunek był no, po prostu w taki sposób podważany.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, bo już mam kolejnego gościa. To też dosyć ciekawy temat.

0: a propos niemieckiego wizerunku i podważania autorytetu niemieckiego, więc muszę kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Europoseł Arkadiusz Mularczyk, prosto chyba z Brukseli, jak obserwuję.
1: Tak, bo dzisiaj właśnie otwieramy tę wystawę, także serdecznie zapraszam do obserwowania mediów społecznościowych. Ważny dzień tutaj w Parlamencie Europejskim dla Polski.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Gościem Poranka Wnet jest pan dr Damian Sitkiewicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. A ja teraz przeczytam po niemiecku Grzegorz Rosoliński Liebe. Proszę poprawiać mnie, bo mój niemiecki jest już stary bardzo. Polnisze, to może pan przeczyta ten tytuł tej książki, której recenzję napisał pan tak wspaniało, że jak przygotowywałam się do programu, to obrósł pan już legendą. Legendarna recenzja doktora Damiana. Jaki jest tytuł książki, o który chciałabym pana zapytać?
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu przede wszystkim. Tytuł książki to Polnische Bürgermeister und der Holocaust, Besatzung, Verwaltung und Kollaboration, czyli w tłumaczeniu na polski polscy burmistrzowie, a Holocaust, czy i Holocaust, bo i tak się tłumaczy, okupacja, administracja i kolaboracja. Właściwie tak należałoby to tłumaczyć. Książka, którą wydał w roku 2024 w sierpniu Grzegorz Rosoliński Liebe, badacz z Niemiec, który nazywa siebie polsko-niemieckim historykiem. No i ponieważ książka jest książką, już mówiąc wprost, mówię to wszędzie, więc tutaj też nie zawaham się tego powiedzieć, książką hochsztaplerską, no to postanowiłem też ją skomentować, bo niestety jest co komentować, a książka jest dość gruba, ma ponad 1100 stron tekstu, została napisana tylko w języku niemieckim, prawdopodobnie autor przymierza się do tłumaczenia na język angielski, słyszałem także, ale nie wiem na ile te informacje są prawdziwe, że miałoby wyjść wydanie polskie. Trudno powiedzieć, czy faktycznie takie prace są prowadzone. Praca niestety jest, chociaż jest nazywana książką naukową, jest nawet habilitacją. Autor za tę książkę otrzymał stopień doktora habilitowanego, ale niestety, chociaż jest oparta na prawdziwych materiałach i prawdziwych źródłach, a przynajmniej autor powołuje się na takie materiały, zarówno polskie, jak i niemieckie, to niestety ma ona niewiele wspólnego z rzeczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o legendę, o którą pani wspomniała i to, że obrosło to legendą, no nie mnie to komentować, jeżeli opinia publiczna tak uważa, to rozumiem także, że to jest ważne, istotne.
0: Cieszę się ze skromności, ale de facto to tę książkę poparło kilkuset naukowców. Z tego, co widziałam, dyskusja wokół tej książki, zresztą my z panem rozmawialiśmy również w Radiu Wnet o tej książce, to skoro badacz, który robi habilitację na takiej pracy naukowej, tworzy ją w jakimś celu, na czym polega manipulacja autora w przypadku tego obszaru, który badał?
1: Ja bym podzielił te manipulacje autora na takie dwie grupy podstawowe. Pierwsza grupa tych manipulacji dotyczy samego jak gdyby stworzenia pewnej przestrzeni, pewnej narracji, tak bym to nazwał, na temat tego, czym była okupacja w Polsce. I ten obraz jest zupełnie nieprzystający do rzeczywistości. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, jeszcze bardziej chyba kompromitująca, choć ja nie wiem, co tu tak naprawdę jest bardziej kompromitujące, jest fakt, że autor posuwa się do fałszowania źródeł. To znaczy inaczej. Autor nie może fałszować źródeł, bo one są takie, jakie są. Natomiast na podstawie źródeł, które są prawdziwe, albo wyciąga wnioski, które w ogóle z tych źródeł nie wynikają, albo po prostu tak tymi źródłami manipuluje, czy wskazuje na pewne fakty, informacje, dane z tych źródeł wynikające, mające rzekomo wynikać, które mają prowadzić do narracji potwierdzającej to, co autor chciałby powiedzieć. A to, co chciałby powiedzieć, jest zawarte już we wstępie książki, bo niestety, choć książka jest obszerna, choć książka jest, no jak to się mówi popularnie, gruba, to jednak wystarczy przeczytać sam wstęp albo samo zakończenie, co kto woli. Wstęp jest obszerny, to jest chyba 40 stron, ale dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że no, w gruncie rzeczy resztę książki można by było, no, nie chcę powiedzieć wyrzucić do kosza, chociaż może to i to jest dobre określenie, natomiast po prostu te badania, krótko mówiąc, są niewiarygodne. Co więcej, autor już we wstępie stawia hipotezę, którą za chwilę właściwie potwierdza już nawet w następnym zdaniu, że polscy burmistrzowie brali udział w Holokauście. Jakkolwiek to brzmi, jest mowa o tym, że brali udział w Holokauście. Oczywiście nie pisze o tym, że zabijali, że byli uczestnikami morderstwa, mordu na Żydach, ale z całą swobodą mówi o tym, pisze o tym, że polscy burmistrzowie byli w ten proces zaangażowani. Ba, byli wedle autora bardzo daleko zaangażowani. I robi wszystko w tej narracji, żeby polskich burmistrzów, którzy nie byli też oczywiście w swoich decyzjach suwerenni, nie mieli w ogóle właściwie prawie żadnej władzy, byli wykonawcami poleceń w tej niemieckiej, rasistowskiej polityce. Mieli za zadanie tylko i wyłącznie robić to, co im Niemcy każą. Tymczasem autor stwarza wrażenie, tak manipuluje tą narracją, żeby nam pokazać, że to jednak burmistrzowie mieli, no powiedzmy, bardzo dużo do powiedzenia, że mieli władzę, krótko mówiąc, a nawet są informacje takie, w książce pojawiają się takie zdania, że Polacy byli bardziej odpowiedzialni za Holokaust. No to czyli krótko mówiąc, widać w tym intencję, że głównym celem autora jest po pierwsze scedowanie do pewnego, podzielenie się z Niemcami tą odpowiedzialnością, ale w niektórych fragmentach książki jest nawet mowa o tym po prostu, że Polacy byli bardziej odpowiedzialni za Holokaust. No to już są zdania kuriozalne, to są zdania nienaukowe, bym powiedział, tak? Bo jeżeli posługujemy się językiem nauki, musimy być precyzyjni w tym, co piszemy, w tym, co mówimy. Jeżeli coś odbiega od jakichś standardów, i z całym szacunkiem dla pani redaktor i wszystkich publicystów, ale niestety w języku naukowym nie można używać języka publicystycznego, to jest jak gdyby język, który można sobie użyć, nie wiem, może w jakimś nawet nie esejie, ale w jakimś felietonie, gdzie się pisze własne jakieś, przelewa się na papier własne myśli, ale tutaj niestety tego nie wolno robić. Co więcej, jeżeli nie mamy dowodów, nie można takich zdań powielać. A oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tego typu zdania pojawiają się w książce może kilkadziesiąt, może kilkaset razy, ja nie wiem tego dokładnie. To są pewne wtręty. Gdyby polski historyk w jakiejkolwiek książce czy artykule coś takiego zrobił, to na poziomie redakcji zostałoby to, krótko mówiąc, wyrzucone z tego tekstu. A tutaj jest to bardzo śmiało propagowane przez autora. No i co więcej, przede wszystkim autor stara się stworzyć ogromne wrażenie, udowodnić wręcz, że tak naprawdę ta okupacja to nie była taka straszna, to nie był taki jakiś wielki, ogromny jakiś terror ze strony niemieckiej, że to właściwie to była okupacja polsko-niemiecka w konsekwencji, bo mieliśmy język urzędowy również polski, który gdzieś tam na którymś miejscu obowiązywał. Ale jest cały szereg też, tak powiedzmy sobie, siatki pojęciowej, cały szereg dowodów i cały szereg pojęć, które zupełnie nie odpowiadają prawdzie, i autor nie odwołuje się do podstawowych dzieł, nawet polskich czy niemieckich historyków, ale wręcz uważa, że pewne określenia, pewne sformułowania po prostu nie powinny funkcjonować. Czyli takie określenia historyczne oczywiście, jak generalne gubernatorstwo, które istniało. Było, powstało na podstawie dekretu Hitlera w październiku 26 roku. Autor mówi, że nie należy tego używać, bo to narodowi socjaliści używali, prawda? Czyli w domyśle nie Niemcy, tylko narodowi socjaliści, nie generalne gubernatorstwo, nie rząd generalnego gubernatorstwa, tylko rząd krakowski, Krakauer Regierung, jak to określa, że nie można też używać określenia władze niemieckie, A dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że autor uważa, że to jest nieprecyzyjne, bo to nie wiemy, co to znaczy władze niemieckie, prawda? Czyli to jest trudne do określenia. No i oczywiście w tym całym anturażu nie mamy także wielu brakujących elementów, które autor według mnie i myślę, że także według wielu innych historyków powinien pokazać w takiej książce. To znaczy powinien pokazać ustawy norymberskie, powinien pokazać o tym, czym była ta rasistowska polityka niemiecka, w której Polacy też byli, podobnie jak Żydzi, untermenschami. Oni może byli troszkę wyżej w tej hierarchii niemieckiej, bo Niemcy mieli precyzyjnie tą hierarchię określoną. Natomiast tego nie ma. Nie ma o tym mowy, tak? Nie ma mowy o całej brutalności okupacji wobec państwa polskiego, wobec Polaków, wobec Żydów owszem, ale to też jest tak skonstruowane, że Niemcy są z tej odpowiedzialności, krótko mówiąc, nie pisze o niemieckiej odpowiedzialności, tylko tak jakby to była jakaś grupa Niemców, ale narodowych socjalistów, ale nie wiemy, kto to do końca jest. Tymczasem ten aparat jest bardzo dobrze znany. Niemiecki.
0: To gigantyczna praca, którą ten człowiek musiał wykonać, bo musiał zebrać się jakoś te źródła, pewnie
1: zdecydowanie
0: nie
1: tak.
0: Zrobił tak jak nasza pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń, która poprosiła koleżankę, ta sztuczną inteligencję, ta studentów, oni nie mieli płatnego czata GPT, bo ich nie stać i tak wyszło.
1: Tak.
0: Więc to musiała być gigantyczna praca. To dlaczego ten człowiek pana zdaniem to zrobił? Czy są jakieś informacje na ten temat? Czy to było właśnie zadaniowane z jakiegoś powodu, że ma to powstać? Czy on sam z siebie po prostu jest tak wspaniałym, dobrym historykiem?
1: Oczywiście pytanie jest dla mnie osobiście trudne z tego punktu widzenia, że najlepiej jakby sam autor odpowiedział, jakie są intencje, ale nie sądzę, żeby chciał rozmawiać w ogóle chociażby z Radiem Wnet, jak mniemam, natomiast różnie to w życiu bywa, więc może kiedyś nawet zechce, ale wątpię. Natomiast mnie się wydaje, że to jest taka intencjonalna praca, która ma za zadanie, krótko mówiąc, i to powiedzmy sobie, przerzucanie odpowiedzialności za Holokaust, bo głównie o to chodzi w tej książce, bo spośród tych 1100 stron, bodaj 350 to jest rozdział o Holokauście, ale też jest źle skonstruowany, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to można naprawdę debatować na ten temat i zastanawiać się, czym jest Holokaust, bo w tym rozdziale o Holokauście na 350 stron, to może 30 jest o Holokauście, a 320 jest o odpowiedzialności polskich burmistrzów, rzekomej odpowiedzialności za Holokaust. Trudno mi jest powiedzieć, czy jest to element polityki historycznej państwa niemieckiego. Być może tak, natomiast jeżeli chodzi o intencje autora, to z pewnością intencja jest taka, bo pisze też o tym we wstępie, że wszelkie tak zwane historiografie narodowe, czy nacjonalistyczne, jak on to określa, czyli czy by to będzie polska, czy czeska, czy węgierska, czy nawet niemiecka, on uznaje za mało wartościowe, to znaczy to oznacza, że w poprzednich latach, w poprzednich kilkudziesięciu latach po II wojnie światowej te historiografie zbyt dużą wagę przywiązywały do tego, żeby przyglądać się Niemcom jako sprawcom. I według niego tymi sprawcami, czy właściwie współsprawcami, jeżeli chodzi o Holokaust, bo to jest główny przedmiot rozważań i główna oś narracji, trzeba też obarczyć albo stworzyć taką narrację, że są współodpowiedzialne także inne państwa, no i tu szczególnie oczywiście Polacy i Polska. No dlaczego? No bo po pierwsze na ziemiach polskich głównie ten Holokaust, czyli zamordowanie Żydów się dokonało, czyli jest najłatwiej oskarżyć o to Polaków. A po drugie jest tak, że tutaj najwięcej osób ratowało, przyczyniało się do tego, że Polacy, że Żydzi przeżyli, więc tą wajchę trzeba tak przekręcić, żeby o tym krótko mówiąc powiedzieć. Czyli autor uważa, już tak może skracając wątek, że wszystkie te historiografie narodowe, one niezbyt mocno brały pod uwagę odpowiedzialność samych obywateli swoich państw, że tak powiem. Znaczy Polacy, Czesi, Węgrzy i tak dalej. Czyli trzeba tych ludzi wszystkich obarczyć, a Niemcy z kolei, tutaj ciekawe, one zbyt bardzo tą winę brały na siebie jeszcze do niedawna.
0: I z tego poczucia winy się nie mogą podnieść do tej pory.
1: Z tego poczucia winy się nie mogą podnieść do tej pory. I, tak, i tym samym trzeba przerzucić tą odpowiedzialność i tą winą też się podzielić, mówiąc oględnie.
0: Panie
1: tak?
0: doktorze, porozmawiamy o bieżących pana badaniach w następnej audycji. Obiecuję, że jeśli pan znajdzie chwilę czasu, to z przyjemnością posłucham o nowych badaniach, bo musimy kończyć, gdyż już oczekuję na rozmowę mój kolejny gość. Ale to bardzo ważny dzień. Bardzo panu dziękuję, że pan pojawił się w studiu Radia Wnet.
1: Dziękuję również. Jestem oczywiście chętny na następne spotkanie.
0: Doktor Damian Sitkiewicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem poranka Wnet. Już 51 minut po godzinie 8. Poranek w Radiu Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Gościem poranka w net jest pan Remigiusz Wilk, rzecznik prasowy WB Electronics. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Czy grupa WB potwierdza doniesienia, że pożar w zakładzie produkcji został celowo wzniecony przez osobę, która wtargnęła do hali produkcyjnej?
2: Proszę państwa, mieliśmy wczoraj incydent bezpieczeństwa związany właśnie z ogniskiem pożaru, natomiast dzięki błyskawicznej reakcji i monitoringu, i naszych pracowników, i przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, którym za to bardzo serdecznie dziękujemy, a następnie przez interwencję służb, on został błyskawicznie zlokalizowany, ugaszony i w zasadzie dzisiaj normalnie wracamy do pracy, to znaczy niczym nie zakłócony dzień pracy się dzisiaj rozpoczął dla naszego zakładu. Z naszego punktu widzenia jakby sprawa może nie jest zamknięta, bo oczywiście mamy tam jakieś zniszczenia na poziomie jednego pomieszczenia, natomiast funkcjonujemy dalej, funkcjonujemy bez zakłóceń, żeby dostarczyć ten sprzęt, który my tam wytwarzamy terminowo dla naszych odbiorców, no głównie dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
1: To czy mówimy o zamachu terrorystycznym, o znamionach terrorystycznych, czy to była po prostu, nie wiem co to było, już trudno mi jest to określić. Co wydarzyło się wczoraj?
2: Zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, czyli produkcją pewnych systemów dla bezpieczeństwa. Natomiast kwestia pokazania czy znalezienia ewentualnych źródeł tego incydentu, tego pożaru, leży po stronie innych profesjonalistów i tutaj nie chciałbym wchodzić w buty żadnego z nich, no bo to są ludzie zajmujący się tym zawodowo, którzy pewne rzeczy mają sprawdzić, wydać odpowiednie, znaleźć powody, dla których coś takiego się wydarzyło. Natomiast dla nas, z naszego punktu widzenia, pewne rzeczy zostały wykonane, my wróciliśmy do naszej normalnej pracy i jeszcze raz mówię podziękowania tym wszystkim, którzy się w to zaangażowali i dzięki którym mogliśmy tego rodzaju szybką interwencję podjąć i normalnie wrócić do normalnego funkcjonowania.
1: Są państwo największą firmą prywatną zbrojeniową w Polsce. W jakiej skali państwo produkują, znaczy jaka jest skala państwa produkcji w tej chwili i czy mają państwo jakieś jeszcze możliwości większej produkcji, bo mówimy o tym, że w Polsce jest mnóstwo pieniędzy, podpisaliśmy safe, będziemy jakby rozwijać zbrojenia. Czy państwo są już gotowi na dalszy rozwój produkcji, czy jest to już taka górna półka wydolności?
2: Przede wszystkim wielkość produkcji, zwiększanie produkcji zależy od zamówień. Jeżeli mamy zamówienia, to my staramy się stworzyć, poszerzyć nasze zdolności. Proszę pamiętać, że na razie produkujemy w takim systemie raczej jednozmianowym, czyli pracujemy w normalnych godzinach pracy. Tu pozostają zawsze jeszcze systemy, kolejne zmiany, czyli druga, trzecia nawet, jeżeli jest taka potrzebna. Tylko jeden z naszych zakładów pracuje na mniej więcej półtorej zmiany, tak to można nazwać, ze względu na charakter swojej produkcji, ale ta przestrzeń jeszcze oczywiście jest. My też tą produkcję optymalizujemy, ulepszamy non-stop wciąż kwestie takie, które pozwalają nam i efektywniej, i skuteczniej rozwijać te systemy i jednocześnie dostarczać ich tyle, ile potrzeba. A tego zapotrzebowania jest teraz bardzo dużo, podpisaliśmy umowy, więc w związku z tym też trwają inwestycje. Niekiedy te część z tych zakładów będzie znacząco rozwijana. No, to wszystko też trzeba robić rozsądnie, to znaczy jest pewnego rodzaju górka zamówień, my musimy to też połączyć, żeby nie przesadzić, to znaczy, że nie możemy rozrosnąć się za bardzo, żeby na przykład po 3 latach, po zakończeniu pewnych programów, które obecnie trwają, nie zostalibyśmy z zbędnymi ludźmi, którzy nie mają pracy. Dlatego też działamy bardzo silnie na zewnątrz, to znaczy staramy się eksportować, ale też od początku historii naszego podmiotu, czyli grupy WB, taka przyświeca nam filozofia, czyli tworzymy nasze własne autorskie rozwiązania, które możemy dowolnie modyfikować, zmieniać, przekształcać, ale też dysponujemy pełnym pakietem transferu technologii, jeżeli potrzebujemy to przekazać komukolwiek innemu, czy jeżeli mamy na przykład chęć, nie wiem, sprzedaży licencji czy czegoś podobnego. W pełnym tym zakresie możemy działać i funkcjonować. Także pod tym względem jesteśmy w pełni 100% kontrolujemy polskie rozwiązania, polskie technologie i możemy z nimi zrobić w kraju i za granicą, co chcemy. W związku z tym, jeżeli mamy takie możliwości, to my sobie dowolnie dopasowujemy zdolności produkcyjne do potrzeb przyszłych, obecnych. Projektujemy to na lata nawet do przodu, no musimy tak działać. I też oczywiście pod tym kątem dobieramy ludzi, w sensie i zatrudniamy, i rozwijamy zakłady. No, robimy wszystko, żeby to było jak najbardziej optymalne, a jednocześnie, żeby też ten plan rozwoju nie był na 3 lata tylko, ale był na lat 10, a nawet i dłużej. Przecież nasze systemy są używane od lat wielu i przez jeszcze dekady kolejne będą rozwijane, no bo to jest sprzęt, który jest projektowany dzisiaj, przetestowany będzie za 4-5 lat, dajmy na to, albo nie wiem, za rok, a używane przez kolejne 20-30 lat, bo to są rozwiązania tak bardzo zaawansowane i tak daleko wyprzedzające to, co jest gdzieś na rynku. Co więcej, tutaj chciałbym takie wyraźne rozróżnienie, które jest między nami a wszelkimi rodzajami innymi podmiotów. My nie produkujemy samych systemów, my nie produkujemy samych platform. My tworzymy ekosystemy, czyli takie środowiska, które wzajemnie wymieniają informacje i to i na lądzie, i na w przestrzeni powietrznej, i na powierzchni wody, i pod wodą. One się wszystkie ze sobą łączą, wszystkie ze sobą się komunikują. Dzięki temu mamy takie środowisko, które potrafi wymieniać informacje, bardzo szybko reagować na potencjalne zagrożenia i ewentualnie neutralizować je, jak to się nazywa w tym języku, którym operujemy, czyli po prostu działać na rzecz bezpieczeństwa przede wszystkim Polski, ale też naszego regionu, naszych sojuszników.
1: Ponieważ pan prezydent dzisiaj na Westerplatte powiedział o tym, że gdyby państwo niemieckie zapłaciło za szkody, które wyrządziło w trakcie II wojny, to może nie bralibyśmy pożyczek, to przypomniałam sobie, że my wzięliśmy duże pożyczki, mówię tu o SAFE. Państwo będą beneficjentem, beneficjentem, to jest złe słowo. Czy będą państwo produkować w ramach SAFE jakąś część właśnie tego ekosystemu, jak pan powiedział?
2: Panie redaktor, my działamy na zamówienia związane z Ministerstwem Obrony Narodowej, czy też konkretnie zamówienia podpisane z Agencją Uzbrojenia. Jeżeli chodzi o ich finansowanie, to jest jakby pytanie nie do nas. My jesteśmy tym elementem, który podpisuje umowy, który jest całkowicie polskim, który zatrudnia Polaków, który pełni bardzo ważną rolę w polskim ekosystemie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony, ponieważ zatrudnia bardzo dużo polskich obywateli, bardzo dużo polskich firm. Mamy kilka tysięcy współpracujących z nami podmiotów, więc też mamy ogromny impact ekonomiczny. Płacimy podatki tutaj liczone w miliardach złotych, więc to jest ogrom tego wsparcia, które my robimy. Tak, każda złotówka wydana na nas jednak w ogromnej mierze wraca z powrotem do budżetu, czyli napędzamy niejako ten rozwój, a jednocześnie tworzymy najbardziej zaawansowane technologie, które są w kraju, powstają. Jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe, jeżeli chodzi o kryptografię, jeżeli chodzi o zaawansowaną łączność, która jest sprawdzana, to jest ta rzecz, którą robimy. Oczywiście inaczej poruszamy się w innej sytuacji, kiedy Polska jest zagrożona, to znaczy kiedy jest większa chęć czy większe zrozumienie społeczne dla wydatków obronnych, one naturalną koleją rzeczy się zwiększają. No, wszyscy chcemy być coraz bardziej bezpieczni i my to bezpieczeństwo pomagamy dostarczyć. To jest nasz cel, to jest nasze zadanie. Natomiast kwestia finansowania jego, to jest kwestia polityczna, którą ja tutaj nie chciałbym wchodzić.
1: No rozumiem i szanuję, natomiast czy państwo się czują zagrożeni w związku z wczorajszymi wydarzeniami?
2: Każdy incydent badamy, każdy incydent jest dla nas ważny. Każda kwestia bezpieczeństwa nas, naszych pracowników jest bardzo, bardzo istotna. I mówię jeszcze raz podziękowania dla tych wszystkich, którzy wczoraj pomagali tak intensywnie powrócić do normalności. To znaczy dzisiaj normalnie pracownicy przyszli do pracy i dzisiaj normalnie pracują, żebyśmy się zrozumieli. Więc to też pokazuje, że ta skala incydentu była jaka była. Natomiast czy mamy poczucie zagrożenia? No, mamy sytuację geopolityczną, jaką mamy w naszej najbliższej okolicy. Jesteśmy w położeniu geograficznym niezmienionym od wieków na tej centralnej tutaj przestrzeni między wschodem a zachodem i staramy się to jak najbardziej wypełnić. Ale proszę pamiętać, że siła państwa, jeżeli chodzi o armię, to jest siła gospodarki i my tą siłę tworzymy. My tworzymy też tą najbardziej utechnologiczną część jej, tą najbardziej zaawansowaną. Więc pod tym względem my dostarczamy kolejne cegiełki, czy nawet budujemy budowle składające się z tych naszych rozwiązań. I to jest nasz ogromny wkład w bezpieczeństwo. I tym się zajmujemy i oczywiście zajmujemy się też bezpieczeństwem naszych własnych placówek, naszych własnych obiektów. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli zobaczymy, że są ewentualne jakieś potrzeby ulepszenia pewnych rozwiązań, które mamy, to oczywiście je podejmiemy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Życzę wspaniałego dnia i bezpieczeństwa przede wszystkim, żeby Państwu już nikt nie zawracał głowy w tej ważnej produkcji. Remigiusz Wilk, rzecznik prasowy WB Group, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9.21. Dziś pierwszy dzień września. Dziś początek szkoły. Dziś normalnie usłyszeliby Państwo teraz Stanisława Bukowskiego i jego opowieść o festiwalu Chopin i jego Europa. Wyjątkowo dziś tego Państwo nie będą mieli przyjemności słuchać tych opowieści, ale jutro o godzinie 9.15 już jak najbardziej. My mamy połączenie z panią Martą Ławacz ze Stowarzyszenia Marii Dłużewskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
1: Drugi przegląd filmów dokumentalnych Marii Majki Dłużewskiej 26 września 2026 roku. Na taką datę jest planowany. Co to za przegląd i czy dwa słowa o Marii Dłużewskiej dla tych słuchaczy, którzy niekoniecznie są zaznajomieni z jej sylwetką?
2: Tak, Majka, przez wszystkich tak nazywana. Majka była wybitną reżyserką, robiła świetne filmy dokumentalne, stworzyła właściwie taki własny kanon tego filmu dokumentalnego. To są wyjątkowe, unikalne filmy, które opowiadają nie tylko o historii, ale bardzo głęboko wchodzą w takie sprawy ludzkie, w psychikę ludzką, w postawy, bardzo zagłębiają się w takie sprawy związane z moralnością, z tego typu rzeczami. I Majka odeszła od nas 2 lata temu zupełnie nieoczekiwanie. Grupa jej znajomych postanowiła, że to się nie może tak skończyć, że musimy coś zrobić, żeby pamięć o Majce i o tych jej pięknych filmach nie zniknęła. I powstało stowarzyszenie. Rok temu zorganizowaliśmy pierwszy przegląd Majki. W tym roku mamy drugi przegląd, ponieważ publiczność wyjątkowo dopisała rok temu i byliśmy naprawdę pod wrażeniem. Sala pękała w szwach i postanowiliśmy, że robimy to dalej. 26 września, ta data jest ważna, to są urodziny Majki, więc my świętujemy urodziny Majki chyba tak, jak ona by chciała. Spotykamy się, rozmawiamy o niej i oglądamy jej filmy.
1: Kiedy po raz pierwszy pani miała styczność z twórczością Marii Dłużewskiej? Pierwszy film jej, który pani obejrzała?
2: To były tak naprawdę... Kiedy świadomie oglądałam filmy Majki, to były filmy smoleńskie. To było po 2010 roku, ale Majka to nie tylko Smoleńsk, to też bardzo dużo innych filmów o ludziach, o ich postawach. Bardzo, bardzo ciekawe filmy. Producent Majki, Jarosław Talacha, bardzo ładnie opowiadał, że Majka miała taki system pracy, że jeden film wynikał właściwie z drugiego, że coś ją inspirowało i ciągnęła tą historię i odnajdowała różne aspekty wcześniej nieznane. I tak będzie z jednym z filmów, które będziemy oglądać w tym roku, teraz. Chodzi o Balladynę w podróży. To jest film opisujący losy rękopisu Balladyny słowackiego, który został ocalony dzięki odwadze i poświęceniu zwykłych ludzi w czasie wojny. Ale ten film powstał dlatego, że wcześniej Majka robiła film o państwu Gwieździe, o Andrzeju Gwieździe i jego żonie Joannie. To był film z gwiazdami Podróż bez końca. I wtedy dowiedziała się, że to właśnie rodzina Joanny Dudy, gwiazdy, ocaliła ten rękopis. I to pokazuje taką niesamowitą sztafetę pokoleń i to, że to, co się z domu wyniosło, te postawy, to w nas trwa. To jest pierwszy film, który będziemy oglądać.
1: Tak, a drugi, krótkie popołudnie na Mazurach.
2: Tak, to jest przepiękny film, chyba mój ulubiony film Majki. Film również, który powstał w wyniku wcześniejszej twórczości Majki, która robiła zupełnie inny film, i pojechała do państwa Pelusów na Mazury i tam po prostu nie wyłączyła kamery. I powstał film o miłości tak naprawdę, o związku, o dwojga ludzi, o sposobie na życie. Przepiękny, poetycki film. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
1: A czy pani miała okazję Marię Dłużewską poznać, porozmawiać z nią?
2: Tak, znałyśmy się. Znałyśmy się już od kilku lat. Byłyśmy dosyć, myślę, że dosyć blisko. I Majka była dla mnie bardzo, bardzo ważną osobą, tak.
1: Maria Dłużewska to oczywiście Solidarność, oczywiście ta historia najnowsza Polski w jej obiektywie, jej oczami widziana, ale nie tylko, czy dla młodego człowieka, dla osób, które tych czasów nie pamiętają, dla osób, których może ta historia najnowsza, ale też niekoniecznie, bo przed chwilą mówiła pani o filmie Balladyna w podróży, to trochę jeszcze się cofamy w historii. Czy to jest tak, że młodzi ludzie przychodzą, byli w zeszłym roku na tym przeglądzie? Czy to jest tak, że jak ktoś ma 16, 17, 18 lat, przyjdzie na te filmy, zrozumie je, zaciekawią go?
2: Oczywiście. I Majka działała na młodych ludzi. W stowarzyszeniu również mamy młodych 20-letnich ludzi, mamy studentów. Te filmy działają, Majka, to jest ważne, po prostu ona była szczerym twórcą i to się czuje, a szczególnie młodzież jest wrażliwa na szczerość.
1: Gdzie przyjść, gdzie ten przegląd filmów się odbywa? Czy trzeba jakieś miejsca rezerwować, czy można w dniu wydarzenia się zdecydować przyjść i miejsce się znajdzie?
2: Serdecznie zapraszamy 26 września, Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie. Zaczynamy o godzinie 14, więc jest cały dzień z Majką. Będą dwa filmy, będą dwa panele dyskusyjne, o których przyznam się Państwu, że jeszcze niewiele wiem, jak one będą wyglądały. Serdecznie zapraszam na nasz profil na Facebooku, nie mamy jeszcze strony internetowej i tam są wszystkie informacje i na bieżąco one będą udostępniane. Wstęp oczywiście jest wolny.
1: To my Państwa zapraszamy, jeśli znali Państwo Marię Dłużewską, albo jeśli jej twórczość Państwo znali, a może nie znali, a się teraz zainteresowani, bo na pewno warto poznać, to Kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski w Warszawie, godzina 14, 26 września, w dniu 75. urodzin dokumentalistki Państwa zapraszała Marta Ławacz ze Stowarzyszenia Marii Dłużewskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Ja również serdecznie dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Jest godzina 9:29, dziś 1 września. To jest taka data smutna w historii Polski, ale to jest też dzień, kiedy dzieci idą do szkoły, kiedy młodzież wraca do szkoły. Mam nadzieję, że dla tych najmłodszych to jest ten czas radosny. Powrotu do szkoły, powrotu do szkolnej ławki, do kolegów, do koleżanek, więc przez chwilę może razem się poradujemy. Mam nadzieję, że ci najmłodsi się cieszą, a może i nauczyciele cieszą się, że podopiecznych zobaczą dziś 1 września. To, żeby się tak cieszyli, to my posłuchamy hiszpańskiego utworu zespołu Camela.

0: My się przenosimy teraz na Podhale. Z nami na łączach pan Julian Kowalczyk, prezes Związku Podhalan w Polsce imienia świętego Jana Pawła II. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Łączymy się, żeby porozmawiać o stanowisku, które Związek Podhalan wydał, stanowisko w sprawie mowy nienawiści wobec górali oraz ich dziedzictwa kulturowego. O jakiej mowie nienawiści jest mowa, do czego to stanowisko się odnosi?
1: Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, nie jest to pierwsze, ponieważ już zacznę od informacji, że już w 2025 roku Zarząd Główny Związku Podhalan wydał stanowisko w sprawie tradycyjnego transportu konnego. Skąd się to wzięło? Transport konny, czy w ogóle folklor, kultura górali,

0: pokoleń górale mieli konie, zajmowali się końmi i ci konie, i te konie służyły do pracy. Wielokrotnie jest dużo przykładów, że koń był jednym z najbardziej potrzebnych i ukochanych zwierząt człowieka, górala, ponieważ służył mu i był jak dosłownie członek rodziny. Bardzo wysoko stawiano właśnie wartość konia. Dlatego ostatnie zajścia, które miały miejsce, trochę nas przeraziły, ponieważ dialog oczywiście jest potrzebny. Rozmowy są wskazane, ale to ma być dialog prowadzony przez ludzi kulturalnych na pewnym poziomie. Możemy się z czymś nie zgadzać, możemy mieć swoje zdanie, ale to ma być właściwym tonie przeprowadzone. To, co się stało ostatnio, nas przeraziło, bo przekroczyło pewne granice przyzwoitości. Chodziło
1: to ja tylko
0: o traktowanie.
1: Nakreślę, przypomnę słuchaczom, którzy może mnie nie słuchali, bo już na antenie Radia Wnet o tym mówimy, albo jeszcze nie wiedzą. Mowa o protestach, które miały miejsce na drodze do Morskiego Oka, protestach Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, któryż to protestował na tej drodze przeciwko przewozowi fasiągami przez górali turystów do Morskiego Oka, chroniąc według siebie praw zwierząt, zarzucając góralom, że źle traktują konie, że męczą te konie na tej drodze. Później odbyło się spotkanie w starostwie właśnie z Diozem, o czym ze starostą rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet. No i to jest takie nakreślenie tej sytuacji dla słuchaczy, a z Państwa strony, jak to wygląda, jak ta rozmowa z Diozem przebiega, czy ona przebiega, no i co Państwa może zmusiło do tego, żeby takie stanowisko przeciw mowie nienawiści wydać?
0: Tak, no właśnie to, co zacząłem mówić, że nie było, nie ma i nie będzie zgody na takie szerzenie mowy nienawiści, jaka wtedy miała miejsce, czy pomówień, czy fałszywych oskarżeń, zarówno wobec członków związku, jak i górali, ponieważ były przekroczone w te wszelkie normy. To nas po prostu dotknęło, ponieważ wiemy doskonale, jak wygląda sytuacja, ponieważ nasza organizacja ma kilkadziesiąt oddziałów. Oddziały są skupione praktycznie w każdej miejscowości Podhala, więc znamy sytuację od podszewki i obraz, który był przedstawiony, obraz górala, który jest chciwy, pazerny, czy jest mordercą zwierząt, no to było już chwyt poniżej pasa. Dlatego, żeśmy zareagowali, ponieważ, jeszcze raz podkreślę, oprócz tego wymiaru gospodarczego, gdzie bardzo cenimy sobie konia jako pomoc, jako możliwość też utrzymania zarobienia, co jest oczywistym, również sobie cenimy jako pewien element kulturowy, ponieważ służy nie tylko do pracy, ale też korzystamy, są różne zawody sportowe, są różne, zimą są kumoterki, latem są pewne pokazy konne i on też jest pewną ozdobą i krajobrazem tym kulturowym, więc dlatego żeśmy dość na to mocno zareagowali. Natomiast co nas dotknęło poza tym i dlatego też ten apel, że nie można być, owszem, w dziejach mieliśmy różne momenty, różne karta historii była różna, ale nigdy nie można było zarzucić góralom, że byli przeciwko dobru, byli przeciwko, powiedzmy tam, nazwijmy to, jakimś działaniom, które nie służą ojczyźnie, bo taka karta góralen folku, którą była wyeksponowana, to był tylko fragment wydarzenia, ale wiele w przeszłości było dowodów na patriotyczne, heroiczne postawy górali, czy za czasów odległych, w czasie potopu szwedzkiego, czy później, kiedy górale, będąc na królewszczyznach, nieraz dali dowód przywiązania do tej swojej ojczyzny. Nie mówiąc o wojnie, kiedy Konfederacja Tatrzańska powstała, złożona z górali jako przeciwstawieństwo góralen folku, czy bohaterstwo braci kupców, i można mnożyć, gdzie ginęli górale w walce ojczyzny. Więc jeżeli się ktoś porusza w historii, jeżeli jeden aspekt ruszy, to powinien cały obraz góralszczyzny przedstawić. I tak, żeśmy na to właśnie zareagowali. Też były, padały

0: określenia, że góral jest pazerny i chciwy. Ale tak naprawdę przedsiębiorczość czy zaradność nie może być od razu pazernością czy też chciwością. Górale umieją po prostu w nowej rzeczywistości się znaleźć. Potrafią, jak powiedziałem, zaradnie utrzymać rodziny, zarobić, urządzić się. To też jest pewna cecha, która wyróżnia górali ze względu na ich ten temperament, czy taką możliwość takiego działania zdecydowanego. I wobec tych wartości, ale nie tylko tych, żeśmy próbowali wystąpić, są takie nasze stanowisko. No zawsze mówię, towarzyszyły takie hasła, że mamy bronić godności tej prawdy historycznej, tej tradycji, która jest dla nas bardzo ważna, czy dobrego imienia górali. No i właściwie apel był po to, żeby nie pozwolić na tę mowę nienawiści, jaka zaistniała, i będziemy z tego tytułu żądać pewnych konsekwencji, nawet prawnych, wobec oprawców czy sprawców tych pewnych zajść i tych niegodnych zachowań czy niegodnych działań, które miały miejsce. Tak to mógłbym skomentować te
1: jak,
0: nasze
1: jak
0: działania.
1: Jak pan to ocenia, skąd, dlaczego jest taka, no może nie zmasowana, ale dość wyraźna akcja właśnie antygóralska, hasztagi, żeby nie jechać na Podhale. Oczywiście ja mówię tutaj o Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt. Jak pan ocenia całą tę sytuację, skąd ona się wzięła i czy faktycznie chodzi, o co chodzi, dlaczego?
0: Wszystko wskazuje na to, że chodzi o pieniądze. Taka przygrywka, ochrona zwierząt, dbanie o te zwierzęta też jest do wyjaśnienia, bo jest wiele podejrzeń, że nie jest do końca tak ma być ze strony wspomnianego inspektoratu, ale przede wszystkim chodzi o pieniądze. Do transport do morskiego oka jest okazją zarobienia niezłych środków. Widocznie wszyscy by chcieli uczestniczyć w tym dorobieniu się i łącznie z inspektoratem czy innymi podmiotami, które nie padły, ale wiemy, że są zainteresowane, chcieliby przejąć ten transport. I docelowo myślę, że o to chodzi, że możliwość wprowadzenia własnych czy zmotoryzowanych, czy ekologicznych pojazdów daje szansę tej grupie, że zgarną środki, które dotychczas mogli zarobić górale, jak powiedziałem, tradycyjnie od kilkudziesięciu lat prowadzący transport właśnie do morskiego oka. Także myślę, że działaczom, że jest to kolejna okazja, aby zdobyć pewne środki, wzbogacić się na czymś. Nie wierzę w takie piękne idee, jakie głosi inspektorat, że wszystko to z miłości do zwierząt. Wiemy doskonale, że koń służył i będzie służył i służy człowiekowi i nawet dla dobrostanu tego konia on musi też pracować. Wieki pokazały, że zawsze służył do pracy. I porównamy traktowanie konia przed laty, a dzisiaj to jest skok nieporównywalnie wielki, bo tak zadbane konie, to nie wiem, czy może się poszczycić wiele pewnych ośrodków koniarskich w Polsce, jak właśnie bardzo góral dba o konia. Bo wie, że to też jest jego kapitał, że to daje pieniądze. Więc łącznie z kontrolami weterynaryjnymi, łącznie z pewnymi badaniami, już nie mówiąc o odżywianiu, to się dzieje i widać to wyraźnie, jak się patrzy na koń. A przypadki się zdarzają. Przecież każde zwierzę, jakie by nie było, łącznie z człowiekiem, w pewnym momencie odchodzi, słabnie, choruje, więc raz na jakiś czas przypadki akurat publicznego odejścia, jak to miało miejsce w Morskim Oku, w pojedynczych przypadkach, mogą mieć miejsce i to ludzi znających właściwie zwierzynę, to nie powinno dziwić. No dziwi tych, którzy nie mają zielonego pojęcia. Z jednego przypadku robią od razu halo i nagminne zjawisko. A wiemy, że każdemu kres życia, na każdego przychodzi taki kres życia. Także bym nie demonizował to, co próbują niektórzy robić, bo takie przypadki były i będą pojedynczo się zdarzać. Natomiast można pozazdrościć tego dbania o dobrostan zwierząt, jaki ma miejsce teraz w przypadku koni do morskiego oka i nie tylko.
1: A i tak już ta trasa ponoć, nie wiem, czy już od września, czy tak, jeszcze ma być skrócona i tak już Ministerstwo Środowiska taką umowę ze starostwem podpisało, że są przejazdy elektrycznymi busami.
0: Dopowiem, wczoraj była konferencja prasowa, w której uczestniczyłem i padła decyzja przez starostę Tarzańskiego, zarówno też przez wojewodę Małopolski, który był gościem na tej konferencji, że od dzisiaj, od 1 września rusza transport z krucem do morskiego oka jako pierwszy właśnie przejaw tych działań w zapowiadanym kierunku. Jest to taki pilotażowy, skrócony odcinek trasy i zobaczymy, jak to po dzisiejszym dniu wypadnie. W każdym razie są działania zmierzające do jeszcze poprawy czy modernizacji. Bo my jako Związek Podhalan nie jesteśmy uparci, że tylko ma być tradycja i tradycja. Tradycja, tak wszystko się zmienia, ewoluuje. Tak samo i my modernizację tradycji, uzupełnienie też chcemy, też jesteśmy za tym. Tylko to musi być wszystko z głową robione, ewoluować. I dlatego cieszę się, że pewne kręgi to rozumieją i że się to dzieje. Bo po wczorajszej konferencji wyszedłem zadowolony, że zarówno wojewoda, jak i starosta, jak i dyrektor Tarczańskiego Parku, gdzie to się dzieje na tej trasie do Morskiego Oka i wiele innych środowisk, wyraźnie podkreśliło potrzebę zmian i poprawy jeszcze obecnego stanu sytuacji.
1: O czym powiedział Julian Kowalczyk, prezes Związku Podhalan w Polsce imienia świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również serdecznie Państwu. Do widzenia.
1: 9:48, to my teraz posłuchamy zespołu Zakopower.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz z Warszawy Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlen S.A., finansista. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I oczywiście pytanie o sytuację na polskich stacjach paliwowych. Jeszcze wczoraj, jeszcze 15 godzin temu oficjalne konto biuro prasowe Orlen podkreślało, że paliwa nie zabraknie. Teraz wydaje się, że jest inaczej. Na południu Polski w szczególności wiele stacji było zamkniętych. Część jeszcze do tej pory jest nieaktywna. Na działających na wielu dystrybutorach są karteczki, paliwa nie ma, a w Wałbrzychu nawet doszło do bójki, i to z użyciem pałki teleskopowej między kierującymi, którzy chcieli zatankować jeszcze przed północą, dopóki działały przez te dwa tygodnie końca wakacji rządowe mechanizmy obniżki cen, a o północy cena poszła o często grubo ponad złotówkę do góry. Jak do tego doszło, że w Polsce, gdzie nie ma w tej chwili wojny, nie ma wielkich niepokojów, nie ma wielkich jakichś aktów sabotażu, nie ma paliwa na stacjach benzynowych? Zabrakło.
2: No, można by powtórzyć pewno słowami pana premiera Kołysowa. Pamiętam, jak się śmiano, jak się, prawda, obrażano, szydzono z Orlenu za czasów prezesa Daniela Obajtka, że dystrybutory są nieczynne. Problem z tym, że wtedy paliwo było po 6 zł 19 groszy, a dzisiaj na niektórych stacjach już jest po 8,19, a nawet po 9 zł. I oby się nie sprawdził wariant, że paliwo będzie nie po 5,19, jak mówił pan premier, tylko po 9,19. To są błędy popełnione, poważne błędy w mojej ocenie, w zarządzaniu i w decyzjach politycznych tego dotyczących, bo przypomnijmy, pakiet ceny paliw niżej CPN był najpierw wprowadzony na kilka miesięcy, potem zatrzymany na okres wakacyjny i potem na ostatni tydzień przed wakacjami znowu wprowadzony. Ja jeszcze kilka tygodni temu ostrzegałem, że tak się rozwinie ta sytuacja, że będą problemy. Paliwo moim zdaniem jest dzisiaj absolutnie, cena jego mogła być o złotych 50 nawet niżej. Przypomnę, w 23 roku po objęciu rządu przez tą koalicję skierowano sprawę do prokuratury, że Orlen sprzedawał za Daniela Obajtka za tanio Polakom paliwo. Ono się wahało między 5,90 a 6,19, 6,20. I sprawa trafiła do prokuratury, mimo że Orlen w tym czasie osiągnął rekordowe historyczne zyski jako firma. Zostawił ponad 21 miliardów czystego zysku w kasie. No a dzisiaj jest sprzedawane, jak widzimy, po 8-9 zł nawet. Zaczynają się te problemy z dostawami, z można powiedzieć, z dystrybutorami, z kartką. I właściwie nie bardzo wiadomo, co dalej, bo wcale nie można wykluczyć, że to nie jest koniec. Chwała Bogu, że czujnie zadziałał pan prezydent Karol Nawrocki w stosunku do ustawy o ponadnormatywnych zyskach firm paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście z powodów natury prawnej, konstytucyjnej przede wszystkim. Ale to z kolei spowodowało, że po prostu tak duży koncern nie przerzucił, nie mógł w ten sposób przerzucić ceny podatku na konsumenta, bo to jest norma, że takie duże koncerny, jak mają podwyższony podatek, to natychmiast przerzucą do ten ciężar ekonomiczny, przerzucą na klienta, na konsumenta, na odbiorcę towaru czy usługi. I dlatego też i tak szok jest nieco mniejszy właśnie dzięki panu prezydentowi. I te brednie o tym, że to są ceny prezydenta Nawrockiego, to można powiedzieć, to są ceny chyba ministra Motyki jednak, bo on odpowiada przecież za tą politykę taką, analityczną politykę sterowania cenami. To jest trudna sztuka, umiejętność zarządzania. nawet w sytuacjach miarę komfortowych, bo przypomnę, że dzisiaj i dolar jest słabszy niż w 22 czy 23 roku i baryłka ropy jest w granicach 80-90 dolarów, pan też niżej, nie po 120, 130, czy nawet 140, jak bywało. Dlatego trzeba mieć zawsze szacunek do poprzedników, zwłaszcza
1: ale
2: jeśli...
1: to z czego te ceny wynikają, skoro teraz i dolar nie jest tak wysoki, złotówka ma się całkiem nieźle i cena baryłki, mimo tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, no jest jednak umiarkowana. Kiedyś w tego typu wstrząsach baryłki potrafiły być po 150 dolarów za jedną sztukę. Teraz no jest to cały czas się utrzymuje jednak poniżej 100, więc to nie jest jakiś taki, no on trwa długo, ale to nie są jakieś rekordowe ceny, a ceny na stacjach są no wyraźnie wyższe, bo za olej napędowy, no to jednak 8 zł, to już jest taka cena, którą rzadko kiedy widywaliśmy na stacjach.
2: Tak jest.
1: Dlaczego?
2: I nie wiadomo, czy to na tym się skończy. No, to wynika, niektórzy mówią prostym językiem, mówią, to jest zwyczajne łupienie Polaków, czyli zamrożone marże, gigantyczne zyski z handlu tym produktem. I polityka marżowa, polityka również cenowa prowadzona przez ministerstwo. No bo powtarzam, to pan minister Motyka wziął na siebie tą odpowiedzialność, że kieruje tą sferą cenotwórczości poziomów, prawda, maksymalnych ten, jak to on określa. I widać, że to jakby się nie sprawdziło. To, że kiedyś za drogo było Polakom paliwo po 6,20, no to teraz się okazuje, że te prawie 9 zł, czy tam 8,5 zł, to jest sam raz. No nie jest sam raz, absolutnie. I to jest pewna umiejętność menedżerska, żeby tak sobie dawać radę w tych okolicznościach, bo one się bardzo nie zmieniły, wojna. Wojna w Zatoce Perskiej już trwa jakiś czas, wcale nie wiadomo, kiedy się skończy. Ona ma wzloty i upadki, tak? Czyli moment, że jest szansa na porozumienie, potem następnego dnia już nie ma i są działania zbrojne. A to wszystko pokazuje, że trzeba myśleć się z pewnym wyprzedzeniem, jeśli chodzi o tak duże koncerny. One są na pewno trudno sterowalne i przypomnę tylko, że ta ekipa obecna rządowa wyrzuciła z Orlenu prawie 95% kadry menedżerskiej z tych najwyższych, najważniejszych dyrektorów wykonawczych i tak dalej. No to dla żadnej firmy nie może być obojętną kwestią, jeśli, prawda, nagle z dnia na dzień z 10 dobrych piekarzy, którzy robili świetny chleb, zastępuje się ich dwoma murarzami, to raczej trzeba iść za kalec. Dlatego to jest wszystko jeszcze przed nami. Jeszcze ta szczególnie groźna sytuacja, że paliwo jest jednym z podstawowych elementów kosztotwórczych każdej działalności gospodarczej. To wszystko natychmiast znajdzie się policzone w ceny żywności na jesieni, bo rolnicy muszą przecież to jakoś skalkulować koszty. Diesel był po prostu szaleńczo, jest i był w ostatnim czasie szaleńczo drogi. To jest również kwestia mobilności przedsiębiorstw. To jest kwestia firm transportowych, usługowych. Przecież dzisiaj ten polska perełka, czyli przemysł logistyczno-transportowy, no, wisi na włosku. Jest ogromna skala bankructwem tych firm. No właśnie koszty tu powodują taką dramatyczną sytuację. I przypomnijmy, Orlen jest również dostawcą gazu, a jesteśmy przed sezonem grzewczym i potrzeby tego typu surowca dla produkcji, choćby nawozów, są gigantyczne koszty związane, ale również energii elektrycznej, a więc no, trzeba na ten Orlen oczywiście tą polską perełkę huchać i dmuchać, a nie w zależności od poglądów politycznych że tak powiem, pastwić się i prześladować poprzednich, tylko z tego tytułu, no bo jak widać, rynek stawia trudne wymagania i tu nie chodzi o kto kogo założy, prawda, politycznie, tylko o to chodzi, jak sprawić, żeby te koszty paliw, energii, ciepła również nie były zjadliwe do zaakceptowania przez Polaków. Tym bardziej, że jesteśmy przededniem przecież zapowiedzi już kolejnego budżetu na przyszły rok. Dramatycznego w mojej ocenie budżetu w kontekście zadłużenia, deficytu chyba największego w Europie budżetowego. A więc, jak to mówią, pieniędzy nie ma i może nie być dalej. I to będzie miało oczywiście swoje skutki dla konsumpcji. A pamiętajmy, że dzisiaj konsumpcja, spożycie indywidualne jest podstawowym źródłem wzrostu polskiego PKB. I cieszymy się, że PKB rośnie, ale to się nie przekłada na płynność przedsiębiorstw. Ogromne, duże polskie koncerny są w obliczu dramatycznych długów i deficytów, strat. I to nie tylko chodzi o TSW, czy ale, prawda, ale to również i inne firmy, które mają dzisiaj problemy. No, to wszystko stawia nas przed bardzo poważnymi wyzwaniami tej jesieni, jeśli chodzi o sferę, że tak powiem, działalności, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i zysków. Tym bardziej, że szykuje się duże podwyżki podatkowe, choćby CIT-u, powiedziane już, a również nowe obciążenia, które będą we wrześniu w Brukseli rozpatrywane dotyczące ETS2, które no, są drastycznie, dramatycznie niebezpieczne dla polskiej przedsiębiorczości.
1: To jeszcze zapytam, jak do tego doszło? Czy mogło być inaczej? No bo jeżeli się wprowadza pakiet osłon i potem go się gwałtownie zdejmuje, no to można było tego typu sytuację przewidzieć. Czy dało się to zrobić inaczej? Czy po prostu przy wprowadzeniu pakietów osłonnych zawsze przychodzi ten moment, kiedy większy lub mniejszy kryzys następuje?
2: No oczywiście pytanie jest zasadne. Moim zdaniem popełniono tu poważne błędy koncepcyjne w tej kwestii. Najpierw na kilka miesięcy ulżono, można powiedzieć, konsumentom czy przedsiębiorcom. Później rządzący doszli do wniosku, że jednak te, no prawda, tam 4 miliardy to jest za duże uszczuplenie w budżecie. No jeśli wie pan, dzisiaj się sięga, panie redaktorze, po takie oszczędności, jak to, że w przyszłym roku w budżecie zapowiedziano, że się niesie łączność internetową, co daje tak naprawdę 300 milionów do budżetu więcej, no to jest nawet ciki przy 300 miliardach prawie długu deficytu budżetowego na przyszły rok. No to widać, że tu ktoś nie panuje nad tą koncepcją zarządzania państwem, gospodarką, finansami. Bardzo przecież krytyczne uwagi i słuszne uwagi zgłaszał pan prezydent Karol Nawrocki, jeśli chodzi o pana ministra Domańskiego i ten sposób zarządzania finansami. No taki bym powiedział, odbiciem takim dobrem tego była ostatnia konferencja pana ministra finansów, gdzie on z kartki czytał, jaki będzie, prawda, deficyt w przyszłym roku w budżecie i ile będą wynosić koszty obsługi długu. No wydaje się, że takie liczby łatwo zapamiętać, tak? 107 miliardów przyszłoroczne koszty obsługi długu, choć mogą się okazać, moim zdaniem, jeszcze większe. No, i 282 miliardy deficytu to liczby do zapamiętania. Więc po prostu popełniono nie tylko istotne, ale jakby nie liczono się z rzeczywistością. A ta rzeczywistość mówiła wyraźnie, że po zniesieniu jednego tylko z elementów ulgi podatkowej, jakim był obniżony VAT do 8%, prawda? Bo przecież akcyzy już za tym ostatnim podejściem nie ulżono w tym zakresie. Było do przewidzenia łatwo, że te ceny poszybują i oby nie okazało się, że to nie jest koniec problemu.
1: O czym?
2: Czego oczywiście nie życzymy Polakom.
1: To jak to już na koniec dalej może się rozwijać? Czy ten jednorazowa korekta na pylonach stacji paliw z 6 zł, 6,50, 6,70 na ponad 8, to jest dopiero początek tego, co nas czeka, że te ceny mogą być jeszcze wyższe i pytanie, co powinien zrobić i rząd, ale też zarząd Orlenu, który jednak ma istotny wpływ na kształt także detalicznej i sprzedaży paliw w Polsce.
2: No to prosta odpowiedź. Wystarczy popatrzeć na zyski koncernu z sprzedaży detalicznej. Za to pierwsze półrocze, a mieliśmy w tym półroczu bardzo przecież wysokie ceny cały czas praktycznie. No tutaj można powiedzieć, decyzje są zarówno w rękach ministra energii, rządu, jak i koncernu Orlen.
1: O czym mówił Janusz Szewczak, były prezes Orlenu, finansista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: W naszym studiu już jest pierwszy gość. Razem z nami dziennikarka, publicystka, pisarka Dorota Kania. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry. Właściwie w tej chwili wyłączam telefon, żeby nie przeszkadzał nam w rozmowie.
2: Słusznie. Telefony przeszkadzają coraz bardziej. Zresztą w ogóle są takie analizy, że może warto by te telefony odłożyć, a nam nie wolno jako dziennikarzom, bo tam się tyle dzieje, że trudno się czasami od telefonu oderwać. To chyba tylko Krzysztof Skowroński potrafi nie dotykać telefonu przez wiele godzin, co powoduje, że czasami trudno się dodzwonić. No właśnie, tyle wewnętrznych spraw z życia dziennikarzy. Zacznijmy, skoro był cytat z pana prezydenta, wspomnienie 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chociaż pani Dulkiewicz mówiła na Westerplatte o 85. rocznicy oblężenia Leningradu.
3: Trudno nawet skomentować, prawdę mówiąc.
2: Taki długi pasus, bardzo chyba zdaniem prezydent miał być wzruszający właśnie w tym momencie nad tym epizodem
3: wojny. Ja mam coraz bardziej i to już od wielu, wielu lat wrażenie, że gdyby doszło do zakończenia wojny na Ukrainie, gdyby Putin z prezydentem Zełenskim zawarł jakieś porozumienie, gdyby Rosja była przywrócona na nowo do różnego rodzaju kontraktów, no to ja już widzę polskich polityków, oczywiście z panem Czarzastym i panem Trelą na czele, którzy będą mówili na temat Rosji, jaka jest wspaniała, na temat Putina i w dalszym ciągu nie będą mieli żadnych problemów, żeby z powrotem mieć kontakty z Rosją. Więc
2: co, takie mrugnięcie okiem, że my pamiętamy, szczególnie w Gdańsku, to blisko do Królewca, kiedyś bardzo na Tusk zabiegał, żeby był mały ruch z Królewcem, ale żeby przecież tam były kontakty biznesowe, niebiznesowe, służbowe również.
3: Ale przecież wystarczy przypomnieć rosyjskie napisy, które były w Gdańsku, które były w Trójmieście. To jeszcze Paweł Adamowicz je wprowadził. No to był ogromny skandal przecież. Także jeżeli chodzi
2: Gdańsk
3: o podejście do Rosji,
2: pod tym względem Gdańsk pamięta, czyli liberalne elity Gdańska. No dobrze, tak, żeśmy przeszli powoli, prowadzę naszą rozmowę w kierunku też działania służb specjalnych. Zdaje się, dwie afery w tej chwili będą rozgrywać, mają rozgrywać polską debatę publiczną. Zonda Krypto i wraca Kolegium Humanum.
3: No przeczytałam na temat Kolegium Humanum. Myślę, że będą kolejne odsłony, ale to już nie ma takiej siły rażenia moim zdaniem.
2: No nie, jak będą zarzuty dla Szymona Hołowni, który dopiero co miał wchodzić podobno do rządu, wracać na łono Donalda Tuska i go wspierać.
3: Pan Kołodziejczak przecież tak samo. Tak. Był wiceminister rolnictwa.
2: I chyba już nieprzydatny Donaldowi Tuskowi.
3: Wydaje się, że nie. Że wiele osób jest w tej chwili nieprzydatnych Donaldowi Tuskowi. Ja zresztą mam takie wrażenie, że Donald Tusk trochę działa w panice, dlatego że zbliżają się wybory. No już za rok o tej porze, jeżeli nie będzie oczywiście wcześniejszych wyborów, bo co niektórzy mówią o tym, ale moim zdaniem nie ma na to szans. Chociaż są różnego rodzaju, jak wiemy, podejmowane działania. Chociażby na przykład nie wpisanie Trybunału Konstytucyjnego do budżetu, skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
2: O tym się mówi, że są takie sygnały, że Donald Tusk przygotowuje sobie furtki, jak tą kadencję skrócić.
3: Jak tą kadencję skrócić.